0: W pewnym momencie też nie ominą go inne rzeczy, typu dlaczego nie warto by bardziej ekologicznie żyć, bo te tematy się zazębiają za siebie, więc jak ktoś już się decyduje na zmianę, wydaje mi się, że za jedną zmianą stopniowo nabywamy coraz większej wiedzy, zmienia się nasza świadomość, trafiamy do innych źródeł, gdzie możemy jakieś informacje pozyskać i po prostu tak, krok po kroku zaczynamy zmieniać swoje życie.
1: No ja słuchałem takiej, wiesz, audycji, gdzie był wywiad właśnie z, akurat Polka wyjechała do Wielkiej Brytanii, tam poznała Holendra i razem wyjechali do Nowej Zelandii. I oni tam już żyją, mieszkają i są właśnie weganami. Jeszcze jest taki, zapomniałem jak to się nazywa w tej chwili, kurczę, ale jest taki rodzaj jeszcze takiego weganizmu, że się je wszystko tylko, nie przerabiane termicznie, wiesz, że się je wszystko tylko...
0: Witarianizm?
1: Chyba wegetarianizm, chyba tak, tak.
0: Witarianizm chyba, tak mi się wydaje.
1: Że tam podgrzewa się chyba tam do tam 30 czy 40 tak, tak. stopni, więcej nie. I jej córka jeszcze jadła mięso, jak była mała, natomiast tam urodził im się drugie dziecko, urodził się syn i on ma w tej chwili chyba 4 czy 6 lat, ale o co mi chodzi? Chodzi mi o to, że on nigdy nie jadł żadnych produktów, żadnego mięsa ani produktów odzwierzęcych. Co roku robią mu, wiesz, regularnie robią mu badania u lekarza, jak to tam dziecko rośnie, prawda, i pobierają krew, sprawdzają i wszystko jest w zupełności, w naturalnym porządku, wszystko jest dziecko się prawidłowo rozwija, jest no, całkowicie normalne, więc tak mi się wydaje, że to jest też dowód na to, że no, można bez tego żyć, bez tego
0: mieć. Oczywiście, no dlaczego miałoby to być nienormalne? No,
1: tak,
0: teraz
1: tak.
0: Po tym czasie, kiedy no, mówię takie te ponad 2 lata, jeśli mówimy o normalności, to tak się zastanawiam, czy normalne jest jedzenie mięsa, więc
1: tak.
0: Jak najbardziej uważam, że dziecko nie ma prawa się nienormalnie rozwijać, jeśli nie dostaje tych produktów, jeśli ma tą dietę urozmaiconą i je różnego rodzaju potrawy. Wydaje mi się, że naprawdę nie ma powodów, żeby coś złego się działo z organizmem.
1: Dobra, słuchajcie, chcąc nie chcąc, godzina pękła. Madziu, bardzo serdecznie Ci dziękuję. Przypominam, że dzisiejszym gościem mojej audycji kulinarnej Anusz Widelec była Magda z firmy MK WegCat.
0: Tak, ja również bardzo serdecznie dziękuję.
1: I usługi świadczą, jeżeli jest jakaś awaryjna sprawa, albo jeżeli chcemy jakieś nietypowe menu mieć na jakiejś uroczystości rodzinnej, to tutaj możemy się posiłkować. Wszystko już wcześniej było podane. Tak jak mówiłem, na przykład mkwegcat.co.uk można sobie tam wejść i czy przez Facebooka, tak jak Magda mówiła. Dobrze, to ja Ci serdecznie...
0: Jak najbardziej, zapraszamy.
1: No, ja serdecznie Ci dziękuję za wizytę. Pozostałym słuchaczom mówię, że teraz będzie przerwa wakacyjna. Jeżeli będę mógł, to się odezwę albo wrzucę jakiś podcast w niedzielny wieczór. Jeżeli nie, to spotykamy się za 3 tygodnie. Na kolejnej audycji, kolejnym odcinku kulinarnej audycji Anusz Widelec. Dobrze, dziękuję, pozdrawiam.
0: Dziękuję bardzo za zaproszenie. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie.
1: Dobra, hej, cześć.
0: Pa, dobranoc.
2: Bierzemy fajka,
3: obieramy mleko
2: i nadziewamy patyczki do szaszłyków. Obsypujemy to wszystko tartymi kotletami
4: i podgrzewamy 4 ziemniaki z 2 litrami schłodzonego parmezanu.
5: Miksujemy przez 15 minut, posypujemy to wszystko drobną przetowaną wodą i dobieramy. Kroimy i podsypujemy sosem. Mamy na przykład dużą ilością galaretki z łososia i mamy już pyszne pączki. To wszystko mieszamy, czekamy aż teraz wyrośnie nam czaso. Kroimy, mieszamy i podajemy do sołu.
6: Słuchaj dalej. Anusz Widelec, przyda Ci się to w kuchni.

Dobry wieczór, taki piękny piątkowy wieczór, dzień po Mikołajkach, a już będzie dzień szósty, piąty. Chanuka, świeczki już zgasły. Co się włączyło? No, dzisiaj to tak będzie trochę rodzinnie, bo tak pierwszy raz w nowym paśmie, ja tutaj miałem rodzinną chorobę. No, tak się wszyscy się pozarażali. Jeden od drugiego. No ja też tak doszedłem do siebie w czwartek, dzisiaj pierwszy raz

Dzień w pracy, no i tutaj może w tle moją, a pozdrowienia dla mojej małżonki, która właśnie siedzi z dzieckiem obok mnie. A jak ktoś by słyszał w tle, to właśnie dziecko albo małżonka wydają dźwięki. Także to tak przepraszam z góry, jakby coś było w tle słychać. No dzisiaj jest tak jak no co drugą audycję dzisiaj, a mniej politycznie, a bardziej krajoznawczo. Miał być z nami kolega Tomek, który spędził dużo czasu na Zakaukaziu, spędził dużo czasu na Bałkanach. No ale niestety przez zmianę właśnie tu i mam całą chorobę, on dzisiaj też tam z dzieckiem siedzi, a z dzieckiem za bardzo chce nadawać z Warszawy. O właśnie, co to jest w tle. W żółtych kamizelkach może też chwilę wtrącimy, chociaż to ja odsyłam od naszego gościa, którego kiedyś mieliśmy na antenie, towarzysza Michała. I towarzysz Michał tam ostatnio sam uczestniczy, to taka kryptoreklama. No, towarzysz Michał też uczestniczy w tych protestach żółtych kamizelek, chociaż on pracuje w międzyczasie. W każdym razie odsyłam do jego kanału, tam jest bardzo dobra relacja na żywo z Paryża. Ja to niedaleko Paryża. No, płaczę po międzynarodowemu, zobaczymy po jakim będzie płakało niebawem. Także użył tych kamizelek. Później to miał być kolega Tomek, no ale niestety właśnie wszystko się pozmieniało w tym tygodniu, także może za tydzień zobaczymy, jak u niego tam z... Jak jest u niego z terminarzem. On już ma napięty, on pracuje na tym paru międzynarodowych organizacji i ciężko u niego, także może będziemy mieli koleżankę, co w Tanzanii dłuższy czas spędziła, no ale jechał, że dzisiaj tak by ktoś, w ogóle zapraszam do dzwonienia, bo dzisiaj taki będzie bardziej swojsko, bo tak sobie myślałem, popałem tam do tej Etiopii, czy o jakichś tam Kuwejtach, Rosjach, czy innych takich rzeczach, no ale przecież no może tutaj to jest daleko, to wielu z was pewnie te okolice, gdzie mieszkam, zwiedzało, aczkolwiek ja tu mieszkam, już będzie z 5 lat, a jestem człowiekiem ciekawym, który zawsze sobie samochodem objeżdżam i różne takie smaczki poznajduję. No także dzisiaj chciałbym temat Nadrenia i Flandria, taka mniej zwyczajna niż to jest w przewodnikach oczami lokalasa. Że kogoś zachęcę, bo o ile wyjechać gdzieś tak daleko, to trzeba się całą wyprawę robić, ale tutaj do Nadrenii to naprawdę można sobie spokojnie z Polski na weekend wyskoczyć. Jest to od granicy jakieś 7 godzin jazdy samochodem, a jak ktoś ma szybki, to no, znam jednego wariata od nas firmy, który to robi w godzin 7 między Bydgoszczą a Drenią, co jest ponad 1000 km, no ale nie, on jest szybki. Także jakby ktoś w piątek jeszcze był trzeźwy w miarę, jakby ktoś w piątek był jeszcze w miarę trzeźwy albo nie był na imprezie i zdarzyło mu się słuchać naszego radia, to zapraszam na antenę do dzwonienia. Także to zaczynamy. Dzisiejszy temat będzie Nadrenia. O jest, coś się tu widzicie, zakręciłem. No, Nadrenia taka trochę mniej zwyczajna.

Oj, coś widzę. Popsułem. No. Ewidentnie. Dobra, już wiem, co popsułem. Nie, działa, działa, działa ciągle, tylko po prostu, że tak powiem. Rzuciłem odtwarzanie nie stamtąd, co miałem, bo mam takie skojarzone. Dobra, dobra, zaraz będzie, że ja mam problemy techniczne i do radia nieprzygotowane. Trzeba będzie to wyciąć, panie, spokojnie. To się wytnie, to się wytnie. No. Dobra, no, jak się nie udało zrobić przerywnika muzycznego, to dobra, to będzie później. Dobra, Adrian, tu gdzie mieszkam. Miał być w Związku Radzieckiego, bo tak w ogóle. Jako marksista jest to miejsce szczególnie mi bliskie. Ja tu siedliłem całkiem przypadkiem. Mieszkam sobie w Aachen, które jest miastem na styku trzech granic, ale chciałbym zacząć może bardziej od południa. Jest to takie miasteczko, które się nazywa Trevir. Po niemiecku Trier. Ona jest znane może w Polsce głównie z tego, że tam się urodził Marks. Dzisiaj jest jego dom stoi, jest urządzone w nim muzeum, a niedawno była setna rocznica urodzin Marksa. Taka ciekawostka, bo miasto Trevir dostało podarek od rządu Chińskiej Republiki Ludowej, a mianowicie taką dużą statuę Marksa, która została ustawiona obok jego domu. Coś takiego, co by zaczęło się, powiedzmy, w Polsce by nie przeszło, bo to promocja zaraz tam komunizmu czy czegoś. Już nie pamiętam gdzie, ale to w którejś polskiej gazecie czytałem, że tutaj o Niemcy promują komunizm, jak to można stawiać Marksa. No Marks w Niemczech jest traktowany jako postać ważna, postać historyczna, jako filozof i tak dalej. Jest no miasto Trevir jest z niego dumne. Jak już mówiłem, stoi jego pomnik, ale tu w większości miast niemieckich można spotkać ulicę lub aleję Marksa. W Aachen też się znajduje aleja Marksa. Co o ile w Niemczech Wschodnich było dosyć popularne, no bo wiadomo, Marks, nie? Jako Marks, to wiadomo, w kraju socjalistycznym musiało się znaleźć miejsce dla niego w Panteonie ulic, ale w zachodnich Niemczech mogłoby się odbywać niekoniecznie. Jednakże tak, w każdym niemieckim mieście znajduje się gdzieś ulica albo aleja Marksa. Zresztą tutaj w Aachen też i o dziwo jeszcze jest jedna ulica, która no, może się wydać wam słuchaczom, że to tylko polska taka specyfika. Ale w jednych oddziałów Urzędu Miejskiego znajduje się na ulicy Jana Pawła II, Johannes Paulus II, Strasse, w samym centrum miasta, przy katedrze. Także u nas w Aachen mamy i ulicę Marksa, i ulicę Jana Pawła. Taki ładny miks. Jakby coś. No, ale zaczęliśmy od Trewiru. Trewir jest. A może nie od Trewiru, może zacznę. A taki mało strukturyzowany dzisiaj jestem. W ogóle zapraszam do dzwonienia, jak. Znowu. Przypomnę, jakby ktoś w piątek wieczorem nie był za bardzo zmęczony, albo wyjeździe na miasto. Nie wiem, jak to ładnie odmienić po polsku, to. To zapraszam na antenę. Tak będzie luźniej i można pojechać w swoich miejscach. W każdym razie, dobra, to zacznijmy od tego, gdzie mieszkam tutaj. To do Trewiru to dojedziemy.

že mi hry v doučku. No, samozřejmě to je také, vám povím, vole, tu popijám moje okolice, z mojich okolicech šrobí jedno. Z takých pár, že to komercejných radšej piv. Že Bitburgera nazývají zrobené v Bitburgu, vlastně tutaj, nedaleko v górach Eiffel. To jakby, to ale chyba Bitburger to jest wszędzie znany, poza. Poza Niemcami to takie jedno, co zrobiło karierę, jest to taki dosyć mały, prywatny browar. Znaczy mały jak na skalę tych wielkich komercyjnych browarów, jakie w Polsce są. Tylko że ono jest jeszcze do wypicia. Zresztą ja wolę tak wieczorem sobie przy takim właśnie lżejszym usiąść, czy przy naszym tutaj lokalnym kelszu. Zaraz tutaj tego nadryńskiego dualizmu piwnego też dojdę. Tylko powiem tak na początek, że właśnie tutaj, o ile Pils jest takim ogólnoniemieckim piwem i no poza Bawarią, gdzie tam go się o wiele mniej pije, ale tak w większości Niemiec to tego Pilsa Bitburgera dostaniemy. Chyba Bitburger jest taki najbardziej rozpowszechniony właśnie tutaj z tych piw lagerowych, ale jest lżejsze, w którym Aachen jest lagerowanie, to jest kelsz, który toż kelsz jest produkowany jedynie w Kolonii. Chyba 9 browarów się znajduje, z tego co pamiętam, tego kelsza w samym centrum Kolonii. Robi się właśnie piwo się wykryje w Kolonii, w samym centrum, tam się znajdują wszystkie browary. I zasięg tego, zasięg rejonu, gdzie się pije kelsza, poza tym rejonem, bo praktycznie on jest taki, no on jest znany, ale go się nie pije, bo on jest taki troszeczkę dla innych rejonów sikowaty. To zasięg jest tak gdzieś Bonn w jedną stronę, no właśnie Aachen tutaj na zachód, na wschód to jakby to było Sauerland i tamte rejony. Na północy od Kolonii jakieś 30 km znajduje się Düsseldorf, gdzie się, to już dokończę tym dualizmie piwnym, gdzie się robi piwo Alt, które jest mniej więcej także bardzo lekkie i robi się prawie to samo. Z tym, tak jak Kelsz też, że on jest o wiele ciemniejsze, trochę bardziej gorzkie. No i zasięg tego Alta jest już troszeczkę większy na całą północną Nadrenię, gdzie go się robi też trochę poza Düsseldorfem samym. Bo ile kelsza się robi w samej Kolonii, to Alta się robi jeszcze tam gdzieś w Krefeld, w Neuss, w Isum i tak dalej, czyli w północnej Nadrenii. No i jak się znajdziemy w rejonie, w którym się pije Alta, to nieważne takiego marketu, sklepu byśmy poszli i tak dalej, to nigdzie nie dostaniemy kelsza. A tak samo z barami i nawet nie próbujcie zapytać, bo spotkacie się z ostracyzmem. A jak będziecie w Kolonii, czy tutaj w Aachen i tych rejonach, to nawet nie pytajcie o... Chociaż w Aachen to trochę się zdarza czasem. Obydwa gatunki, ale to jest bardziej pod kelsza, ale jak będziecie w samej Kolonii, to nigdzie w żadnym markecie, pomimo, że to jest ta sama sieć i tak dalej, to w żadnym markecie nie dostaniecie Alta i w żadnym barze nawet nie pytajcie, bo to jest bardzo złym tonie zapytać o Alta w Kolonii. Także to jest taki tak zwany dualizm piwny, wojna piwna. No jako ja jestem w rejonie Kelszu i tam mieszkałem jakiś czas w Kolonii, także jestem zdecydowanym zwolennikiem Kelszy. No, tak jak mamy paru kolegów w pracy, którzy są z Düsseldorfu, to na przyjęciach tutaj mamy firmowych podaje się Kelsz, bo to jest kelszowy rejon. Bardzo są niezadowoleni bardzo z tego powodu, chociaż to smakuje prawie tak samo. No ale patriotyzm lokalny, nie? No, także, ale ja mam Pilsa dzisiaj, także tak dla pogodzenia tych dwóch rejonów piwnych. Jak już mówię, Bitburg, przepiękna miejscowość, tutaj w górach Eiffel, na straju, w których mieszkam. I jeśli się kiedyś wybierzecie, w ogóle mnogość piwa jest dosyć duża i naprawdę może każdy
co wybrać, coś co lubi. Jest dużo czegoś takiego, co się nazywa Landesbier, gdzie są piwa robione gdzieś tam po małych wioskach. Każda wioska ma swój własny mały browar, głównie niefiltrowany. Te tradycje tutaj u nas, te browary powstają dosyć, tak zauważył, że bardzo dużo jest tych różnych jakichś tam kraftowych, dziwnych IPA, stripa w Polsce się robi. To tutaj te tradycje browarnicze są dosyć głębokie i sięgające dawnych czasów. Także każda wioska ma jakiś tam swój mały browarek istniejący od wiele setek lat i jest mu wierna i można świeże piwo w danym miejscu dostać lokalne. Także jak będziecie, to nie pytajcie się o te właśnie duże browary, no chyba, że już będziecie w tym jak będziecie jak ktoś się pyta o Bożka Zenona, to czasem to nie jest ten, jak on tam się Jordan Peterson, adwokacie. Nie? Czy nie jest to Peterson? Bo ja jako tak nie lubię tego Petersona, o Jezus Maria. No, ale wracając. Także jakbyście w tych wioskach, to lokalne, nie? No chyba, że w Bitburgu będziecie, to Bitburg jest lokalny. Aachen. Aachen, gdzie jestem? A, dobra. W inny kierunek w ogóle. Nadrenia. Nadrenia poza tym, że jest bardzo pięknym rejonem i przyrodniczo, w ogóle trzeba zadać kłam taki, wszystkim się wydaje, że takie... że ten zachód jest taki, to jedni mówią, że jest zlamizowany, że zaraz się boją tu przyjechać, bo jacyś tam i uchodźcy wyskoczą, czy coś takiego. No ale dla większości podróżników to zachód to jest taki, wiecie, oklepany, tu nie ma co zobaczyć, wiecie, skomercjalizowany i tak dalej, i tak dalej. Ale tak nie jest. Ale to trzeba troszeczkę zejść z głównych szlaków, zjechać z autostrady, zjechać na te kręte drogi, ale to wiem, że jak Polacy to zawsze jeździli przez Niemcy, to się tak głównie do Francji, to się tak gna przez te Niemcy, bo te autostrady są bezpłatne, to za dużo nie widać, potem się wjeżdża do Francji, to już te autostrady są bardzo drogie i już trzeba zjechać na te wąskie drogi i wtedy się troszeczkę widzi, co tam jest. Nie wiem, czy adwokat to chyba nie słucha, nie wiem, adwokacie, słuchasz czy nie słuchasz dziś, bo nie wiem, czy mam ci opowiadać na to, co piszesz na czacie, czy nie, bo jak nie słuchasz, to nie na temat, to nie, nawet nie będziesz słyszał odpowiedzi, ale podejrzewam, że nie słuchasz, bo tam się obraziłeś chyba na marksistów, no ale dzisiaj nie o marksizmie. No, także Nadrenie, poza tym, że krajobrazowe jest bardzo ładne i tak dalej, z wiele takich czarujących miejsc. To fajna rzecz, której można jako turysta to się mniej doświadczy człowiek. Bo to jednak wiadomo, turystom się jest troszeczkę przejazdem. To jest coś takiego, co jest lokalny koloryt, lokalna kultura. Coraz trochę w Polsce zanikło. Coraz mniej tych takich lokalnych tradycji, które tutaj są bardzo silnie kultywowane i żyjąc tutaj można wielokrotnie się natknąć na jakichś właśnie mniejszych czy większych miejscowościach, jakieś ich lokalne festiwale, lokalne święta, lokalne jakieś tam procesje czy różne inne takie rzeczy. No między innymi to moja żona miała pierwsze takie zdarzenie 11 listopada, no wiadomo, w Polsce to jest ten, jak to się tam nazywa, Marsz Podłości, czy w Poznaniu, gdzie jednak ludzie bardziej cywilizowani niż w Warszawie mieszkają, to tam jest Święty Marcin. Tylko zresztą też tradycja, właśnie to Dzień Świętego Marcina to jest tutaj, na Dreni, co przyszedł z Poznania, ale tutaj obchodzi się w ten sposób, że chodzą takie dzieci sobie, chodzą dzieci z lampionami i śpiewają tam jakieś piosenki o tym Świętym Marcinie, czy coś takiego. Także małżonka wpuściła jak do domu, ja bym wysłał, ale to chyba gdzieś na komórce mam, musiał to przerzucić do komputera.
Chociaż kajcie, mam baka, ale nie wiem, to chyba filmów się nie da, nie? Wrzucać na czat, czy się da. Bo jak się da, to mogę wrzucić wam, jak się nie da, nie wiem, czy ktoś się zorientował. Wrzucił, jak to wyglądają te dzieci śpiewające, które chodzą tutaj po domach. No, taka właśnie jedna z paru takich lokalnych tradycji, których mamy tu wiele. Nadających trochę kolorytu tym ziemiom. No i to właśnie czyni ten... W ogóle Niemcy są bardzo lokalne. Wam powiem, tu nie ma takich wielkich miast. Zresztą w Belgii i Holandii tak samo, to nie jest kraj wielkich miast. Ile nam Warszawa, to mam chyba 2 miliony, nie? To w Niemczech podczas 2 milionów nie ma miast. Jest Berlin, który ma 3 miliony, reszta to jest tam w okolicach, nie wiem, Monachium ma 1 900 000. To są 4 milionowe miasta w całych Niemczech. Chciałem przypomnieć, że ten kraj ma jakieś 60 parę milionów mieszkańców. To jest kupa ludzi. Jest kupa ludzi, a jednak ono jest rozproszone i tak niezbyt zurbanizowane. W Holandii, która jest bardzo gęsto zaludniona, tam też chyba nawet nie ma miasta, które ma milion ludzi. To Amsterdam, który jest chyba największy, albo Amsterdam, albo Rotterdam jest największy, to ma około 900 tysięcy. W Belgii, która też ma tam około 10 milionów, ona jest taka trochę bardziej wiejska. Też tylko Bruksela jest poniżej miliona, a reszta to jest grubo poniżej miliona. Chyba drugie największe miasto ma około 200 tysięcy, Charleroi. Także... Także tu jest od czasów średniowiecznych tak bardzo lokalnie. Nie tak czytam sobie tego, czytam sobie ten taki czat nasz, to widzę, że ostro. To już, ja widzę, że nawet rola już nie jest prawicowy, to już kto jest? Gorszego prawicowego szura jak rola to już dawno nie widziałem, no ale on nie jest prawicowy. Już nie wiem, kto jest. No właśnie, także to są kraje, które są takie bardzo lokalne i zagubione w swoich lokalnych tradycjach. Nie są wcale jakieś tam bardzo światowe i międzynarodowe. Chyba takim najbardziej kosmopolitycznym miastem tutaj w Kolicjach to jest Kolonia, ale ona jest... Miałbym powiedzieć, Düsseldorf jest dla ludzi bogatych i zamożnych i takich, którzy zadzierają nosa i lubią sobie pojeździć Ferrari i Porsche i tak dalej. Jest znane pod pseudonimem Modestadt Düsseldorf. A Kolonia to jest takie miasto właśnie proletariackie, gdzie mieszkali sobie robotnicy. Jest większe dwa razy od ponad milion. Jest większe od Düsseldorfu. Ale jest takie właśnie proletariackie, ma ten proletariacki klimat. Jest bardziej otwarty. Jest otwarte na przybyszów zagranicznych, jest otwarte na inność. Zresztą Kolonia jest niemiecką stolicą ruchu LGBT, gdzie ja sam całkiem przypadkiem mieszkałem na gejowskiej dzielnicy. Powiem wam, że z moją dziewczyną tam raz czy dwa byliśmy w gejowskim klubie. Bo akurat był zaraz obok nas i jak się już nam daleko nie chciało iść na piwo, to można zawsze było tam wejść, patrzeć. Nie powiem, żeby się dziwnie patrzyli, po prostu tak byliśmy jedyną parą, która taką mieszaną, która sobie tam siedziała. Także spoko. Także Kolonia jest taka... Nie, naprawdę, w Kolonii się można dobrze poczuć. Każdy obcy się czuje jak u siebie, bo to jest takie miasto, które przyciąga. No dobra, no i sobie usiadłem w tym Aachen. W ogóle tutaj ta cała okolica nad Reni i tak dalej, to jest gdzie to serce Europy bije i biło od czasów średniowiecza, kiedy tu powstawały. Też od czasów rzymskich tu były ostatnia granica rzymska na Renie. Kolonia była przez Rzymian założona, Aachen była przez Rzymian założone, Trevir wcześniej wspomniane, miasto Marksa, które jest najstarszym miastem w Niemczech, też przez
Rzymian zostało założone, także te od rzymskich czasów osadnictwo, te tradycje istnieją. No ten, w którym mieszkam, to jest taka mieścina gdzieś w wielkości Torunia, nie większa od Torunia. Ona została w 1944, podczas gdy Amerykanie zdobywali. Została dosyć bardzo spalona. Taką ciekawostkę wam powiem, że to się tu nie nazywa zdobyciem przez Amerykanów, tylko wyzwoleniem spod okupacji narodowo-socjalistycznego reżimu. Tak sobie wymyślili aberrację historii. No ale cóż, my w Polsce też piszemy historię na nowo, to Niemcy też piszą na nowo. No, także podczas tego całego wyzwalania, zdobywania przez amerykańską armię, Aachen zostało dosyć spalone. I jedną rzeczą, która się ostała, to właściwie dwiema rzeczami, które się tak ostały bez większych zniszczeń, to jest ratusz i katedra. Ratusz jest przepiękny, ale katedra jest o tyle sławna, że jest to chyba najstarszy kościół na północ od Alp. Powstał wokół kaplicy pałacowej niejakiego Karola Wielkiego, który został tu zresztą pochowany. Jego trumnę można podziwiać w tej katedrze. Jest to piękny przykład sztuki romańskiej. Sztuki bizantyjskiej na północ od Alp, to jest preromańskie jeszcze, no ponad 1000, a żeby wam nie skłamać, 200 lat ta katedra sobie tutaj stoi i gdy tworzono listę UNESCO, gdy tworzono listę UNESCO w 70 którymś tam roku, to właśnie jeden chyba 14 pierwszych obiektów pisanych na nią, to była tutaj nasza aacheńska katedra. Jak już mówiłem, Aachen jest w wielkości Torunia, no i podobnie jak Toruń jest znane z pierników, a piernikarskie piekarnie znajdziecie w samym centrum i wszędzie, się nazywają Printen tutaj, są to całe Niemcy. Poza tym jesteśmy też słynni z czekolady, to jak kupujecie Linda czekoladę tam w Polsce, to ona się reklamuje jako szwajcarska, aczkolwiek produkcja jej odbywa się właśnie tutaj u nas w Aachen. Jest to jedna z największych fabryk i tak produkujemy tą szwajcarską czekoladę. Mamy wielki uniwersytet, ale to nic turystycznego. W każdym razie Aachen, jak to wiele z tych nadreńskich miast, obecnie, gdy przyszedł czas świąt, to rozłożyły się jarmarki świąteczne, że każde miasto musi mieć, nie wiem, tak jak w Polsce, może ktoś zadzwoni do mnie i opowie, jak to w Polsce jest z tymi jarmarkami, bo wiem, że tradycja przyszła do Polski, czyli w Nadrenii jest ona bardzo, w ogóle to jest niemiecka tradycja w całych Niemczech, rozpowszechniona. No mamy swój aacheński, który jest jednym z ładniejszych podobno w Niemczech, chociaż nie wiem, ja mi źle podoba, on jest trochę tak pościskany i ciężko tam się można przyciskać, co to bardzo mi się podoba. Jarmark w takiej mieścinie oddalonej tutaj 30 km, to też polecam odwiedzić, jak już jest w Aachen. Ona się nazywa Monschau. Jest położona w takiej dolinie rzeki Rur. Zresztą od tej rzeki się wzięła nazwa Zagłębia Rury, która jest troszeczkę bardziej na północ. No i w takiej dolinie sobie jest właśnie zagubione takie, jest wiele takich zagubionych wioch, ale Monschau jest takie chyba najbardziej znane i najładniejsze. No, kurczę, nie podłączyłem dysku, tak bym wrzucał jakieś, a zobaczmy, czy się uda cokolwiek tam wrzucać z tego, co tu mam na kompie, bo to mi się może synchronizowało. Bo ostatnio synchronizowałem sobie dużą kamerę, duży aparat z moim iCloudem i zobaczymy, czy mi się udało, czy nie. To może znalazł gdzieś Monschau. No w każdym razie to jest ten taki chyba, który mi się najbardziej podoba, z tych takich jarmarków świątecznych. W ogóle
Jarmar Świąteczny to jest miejsce, w którym się po prostu jest. To jest takie miejsce, w którym się spotyka znajomych, spotyka się rodzina, spotyka się ludzi ogólnie, nie? Jarmar Świąteczny się idzie właśnie po to, że jest. Niekoniecznie, żeby kupować tym. Ci, co się wystawiają, to nie jest tak, że do końca to jest sama chińszczyzna. To są głównie ci lokalni producenci, czy wędlin, czy jakieś tam rzemiosła i tak dalej, co tam kto ma w danym rejonie. Można sobie kupować jakiś pomysł na święta, na prezent znaleźć, chociaż jest dosyć drogo. No ale głównie się idzie tam po to, żeby być. Bierze się w rękę grzańca, grzane wino, które się tutaj nazywa Glühwein, a potem się bierze jakieś rybkusze. To jest taki jakby placek ziemniaczany, ale z takich wiórek ziemniaczanych, pieczony na oleju. Albo się bierze z wurszta, ale to wurszta już wszędzie, to rybki się tego bardziej starej, tradycyjne właśnie z Reni. Bierze się wurszta, bierze się co to jeszcze dają dobrego, no w każdym razie takie różne rzeczy. No staje się gdzieś z tym winem lub z tym winem się łazi. No to można sobie brać się zawsze kaucję za... Ja to tego nigdy nie oddaję. Tą kaucję po te 2 euro zawsze zostawiam, bo mam tych różnych kubków do tego grzanego wina pozostawiane od któregoś tam roku, jak tu chodzę, bo to każde miasto ma inny kształt, inną formę. Taka ładna kolekcja się zrobiła. W każdym roku też jest trochę inny. Także bierze się tego krzajca, bierze się tam kiełbachę i tu ludzie spotykają sąsiadów, spotykają znajomych, spotykają rodzinę i idzie postać pogadać na zimnie z grzanym winem. Naprawdę fajna tradycja, polecam. To tak dzisiaj, jak wracałem z pracy, to wam powiem, że właśnie trochę mnie to wkurzało, bo Aachen to jest takie miasto, mówię, które ma jedno z, nie wiem, najładniejszych tych świątecznych jarmarków. I no korek był niesamowity, taka ilość ludzi się zjeżdżała, no bo to w piątek wieczór, to zamiast do baru, to wszyscy na Stare Miasto, grzaniec w rękę, kiełbacha w rękę i sobie idziemy i gadamy. Także teraz jak mamy ten okres przedświąteczny, jakby to się gdzieś się z rodziną wybrać, to zapraszam tutaj do Nadrenii. Jak już mówię, można albo łatwo się dostać w ogóle teraz rejonem z Warszawy, czy tam z Wrocławia, Krakowa, Szczecina, czy skądś byś tam byli, to można się dostać bardzo, bardzo tanio, nawet 5 euro w jedną stronę, przylecieć do Kolonii i sobie z rodziną po tych jarmarkach pochodzić i pobyć razem właśnie tutaj z lokalnymi naszymi społecznościami. Są też w ogóle jarmarki tematyczne, jak jeden, który takich odwiedzam w mieście Siegburg, niedaleko Bonn. Jest to jarmark średniowieczny co roku. Zresztą widziałem nawet pana z Bolesławca, który tam wystawiał się ze swoją ceramiką. No ale tam poza tym, że są pokazy tego średniowiecznego rzemiosła, serwują miód pitny. Serwują miód pitny zamiast tego grzanego wina, które też można dostać średniowiecznego kebaba, czyli taką świnia, który się obraca nad ogniem, tam chleb wypiega. W ogóle tak bardzo średniowiecznie jest, także w mieście Siegburg, jakby ktoś był, też polecam ten jarmark. W samej Kolonii są chyba 4 plus 5, teraz jest taki mały na uliczce jarmark, który właśnie robi tutaj w stolicy LGBT swoje tam wystawiają rękodzieła i tak dalej. Także to jest taka tradycja. Jeden taki w ogóle stand stoisko na kolońskim, tym głównym jarmarku, on jest troszeczkę od katedry, to miejsce się nazywa Heumarkt, czyli rynek zbożowy. Zbożowy to można tak przetłumaczyć. No to na Heumarkcie jest takie jedno stoisko, które mi się podoba. Tam facet ma oryginalne gazety z różnych lat i tam zawsze można, jak się powiedzieć, że kiedy się człowiek urodził, tam znajdzie z dnia urodzenia gazetę i może to taki też miły, dobry pomysł na podarek gwiazdkowy.
W ogóle nie wiem, kto tam do was przychodził w waszych rejonach Polski. Przychodził Mikołaj, czy Gwiazdor, bo u mnie Gwiazdor w Bydgoszczy to zawsze Gwiazdor przychodził. No. Przerwa na łyczka. No, także jest czas tych jarmarków. Jest ten w Montrealu, tutaj niedaleko mamy takie miasteczko też w Holandii. W ogóle sama Aachen jest jakby to powiedzieć dziękuję, że nasz naczelny antysemita pochwała moją skromną pracę. A nie wiem, bo czy ktoś powie, może za głośno ten jazz, bo mi tak w słuchawkach mam ten jazz, to mi się tak lepiej rozmawia, ale jakby był za głośny, to dajcie. Powiedzcie coś. No i a w ogóle Aachen to jest jeszcze miasto, które leży sobie na styku trzech granic. Jest chyba, jak już powiedziałem o tej Holandii, na styku trzech granic Belgii, Niemiec i Holandii. O ile ten punkt styku trzech granic to jest najwyższa góra w Holandii. Się nazywa Falsterberg i ma jakieś tam 320 metrów, także no, można zdobyć sobie samochodem, spokojnie wjechać na najwyższy szczyt Holandii. A zaraz niedaleko jest najwyższy szczyt Belgii, który też ma 380 metrów. To też można sobie samochodem tam wjechać. Zresztą najwyższy punkt Belgii to jest właśnie gdzieś pod drogą, która tam sobie jedzie. To się nazywa Signal de Botage, bodajże. Chyba, no ale nieważne. A jak za głośno, to może ja się podciągnę. Podciągnę sobie poziom, to może ja będę głośniej i będzie lepiej. Czy jest lepiej muzyką antysemitą? No, to leży na styku trzech granic i to właściwie każdy, jak ludzie przyjeżdżają, to zawsze muszą sobie pojechać na tą górę. Nie wiem, jak to było za czasów przed Schengen, ale obecnie tam jest taka ławeczka, którą sobie można obracać między trzema granicami. Nie wiem, czy mi się uda, ale to chyba tak, wiecie co? Czemu ten czat jest taki beznadziejny? To mi nikt nie powie. Chciałem wam wrzucić jakieś ładne zdjęcie i co? No, się nie da. A może się da. Teraz wam z tego Walsbergu. Wrzucę. No właśnie, sobie tak przerzucam. To może będzie ciekawie, jak będzie bardziej zilustrowane to, o czym mówię. No, także jako, że zależy na styku trzech granic, no to tutaj zaraz za naszą zachodnią granicą mamy Holandię, w której jest taka miejscowość, się nazywa Falkenburg. Falkenburg jest słynny z takich dawniejszych kopalni kredy. No się pytam, co to kopali, chyba kredę. Można sobie je pozwiedzać. W ogóle jest miasto tysiąca restauracji. O, to chyba takie ładne. Tysiąca restauracji, to w ogóle całą ulicę, nie wiem czemu, ale ulice są naprawdę gęsto. Jest w każdym domu jest jakaś knajpa. Jeszcze nie odkryłem tego fenomenu, dlaczego tak jest w Falkenbergu. W ogóle w Falkenbergu jest jeszcze jedna fajna rzecz, jest sobie kościół, który, widzicie, nie da się wrzucać na czat zdjęć. To jest jakieś badziestwo. No, w ogóle w Falkenbergu jest jeszcze fajny steakhouse zrobiony w starym kościele. Także fajna atmosfera tam sobie zjeść. Coś dobrego.
jeszcze kiedyś przed tą całą przed tą całym jakby powiedzieć histerią antynikotynową, to można sobie było spokojnie palić, a jak można było sobie palić w środku, to ten dym tam gdzieś się unosił właśnie u szczytu sklepienia. Jak wiadomo, kościoły są dosyć wysokie, także nikomu to nie przeszkadzało, nie było zadymiane, a latem było dosyć chłodno. To jeszcze chyba w kościele restauracja kiedyś była w Chęcinach, nie jestem pewien. No. I w tym Falkenbergu są właśnie te kopalnie kredy dawniejsze, w których właśnie co roku się odbywa ten jarmark świąteczny. Jest dosyć fajnie, jak można sobie pochodzić, tam te lampki i tak dalej, te stoiska i to wszystko jest sobie dobrych kilkanaście metrów pod ziemią w korytarzach. Też taka dosyć niepowtarzalna atmosfera. Też polecam ten jarmark świąteczny. No już wolę ten w Montrze, oczywiście polecam, też jest fajna atmosfera. Ten Zygburg. Także jakbyście nie mieli co robić przed świętami z rodziną, a może samemu nawet, jak samemu, to możemy sobie też, mogę wam coś tu pokazać w okolicy, jakbyście przybywali i sobie po tych jarmarkach świątecznych pochodzić. Jest to takie dosyć charakterystyczne dla naszego regionu. No tak, zaraz po tych jarmarkach świątecznych drugą taką charakterystyczną rzeczą na Drenie, na którą też zapraszam, to jest różany poniedziałek, Rosenmontag, kiedy cała Nadrenia jest pijana od samego rana. To jest taki jeden poniedziałek, który jest, nie jest oficjalnym świętem, ani państwowym, ani nawet tutaj naszym regionalnym. Nie jest to wolne w pracy. Ale tak się złożyło, że nic nie działa. 99% firm zamyka się na ten poniedziałek, daje ludziom wolnego, bo szefowie też idą. I od samego rana jest wielka parada, jest tak zwany cuk, każde miasto ma swój cuk, gdzie idą platformy, właśnie każda wystawiana przez inną firmę, przez inne stowarzyszenie, bo to jest bardzo dużo, tu się ludzie w ogóle bardzo dużo stowarzyszają, nie? Są jakieś tam stowarzyszenia strzeleckie, tenisowe, stowarzyszenia kultywatorów tego, stowarzyszenia tego i whatever. Z tego bardzo, bardzo dużo. Jest dużo takich stowarzyszeń jeszcze sięgających gdzieś tam do czasów średniowiecznych, jakieś gildii i tak dalej, i tak dalej. Oni się w te średniowieczne ubiory ubierają, w każdym razie sobie w każdym razie te robią te platformy na ten karnawał, jadą przez miasto, rzucają w ludzi jakimiś tam słodyczami, to się potem zbiera. Wszyscy ludzie są poprzebierani, to nieważne ile masz lat, 80 czy 14, na karnawał należy się przebrać w coś, wyjść właśnie na ulicę, stać przy tym cugu i pić. Jako że następnego dnia idzie się do pracy, to ludzie zaczynają pić tak gdzieś koło 12, jak ten cały cuk karnawałowy się przyciąga. No i tak o 18 to tu już zgony po mieście leżą, gdzieś siedzą i tak dalej. Następnego dnia wszyscy dogorywają. Ja już widzę, jak to w postaci Janusza Biznesu daliby ludziom wolne, jeśli nie są do tego przymuszeni, żeby sobie trochę popawili się, pokarnawałowali i tak dalej. Ale to taka właśnie tutaj też nasza lokalna nadreńska tradycja, zresztą chyba to jest jedna z słynniejszych tradycji, ten karnawał. No bo wiem, że ten karnawał nadreński, to jego sława sięga nawet do Polski. W szczególności dlatego, że to akurat nie inne miasto jak Düsseldorf, gdzie ten swój macuk i tam zawsze, już nie pamiętam kto, ale to jakaś gazeta czy co, ma swoją platformę i ona zawsze gdzieś tam może nawet jakiś Polak ją wykupuje. Bo to jest tak, że właśnie każda platforma jest przez jakąś prywatną organizację, prywatnego człowieka ciągnięta, jak się tam wpisze. I tam w Polsce to jest zaraz jakaś tam histeria, że to Niemcy wystawiają jakieś antypolskie rzeczy, ale to co roku jest jakiś właśnie, czy to facet, czy jakieś stowarzyszenie, ktoś bardzo zjadliwy i chyba nie lubi naszych Kaczyńskich, bo tam zawsze coś na kaczora wystawią. No, zawsze jest wielkie oburzenie, że jedzie jakaś platforma, która tam w jakiś karykaturalny sposób pokazuje kaczora. No, ale
Ale to jest postać już tak karykaturalna, że ciężko nie robić na jego karykatury. Także nawet tutaj mamy i polskie akcenty tutaj w naszym nadreńskim karnawale. To też, o ile karnawał nadreński jest nadreński, nie dosyć, że jest tylko tutaj w północno-nadreńskich miastach, to także w holenderskich miastach nad Renem. To jest taka tradycja silnie związana właśnie z Renem. Mamy Wachenleben, leży nad Renem, chociaż do Renu mamy jakieś 60 km, ale to nadal się nazywa nad Renem. Ja to zwykle, tak abstrahując w ogóle od tematu, to ja myślę, że jakieś w Polsce to niektórzy ludzie mają kompleksy, jeśli chodzi o tych Żydów, nie? Ja wiem, że trzeba sobie wymyślić jakiegoś wroga, na którego możemy zrzucić odpowiedzialność za wszystko, co nam w życiu nie wyszło. Na Żydów łatwo, bo ich nie ma w ogóle, to jest jedna sprawa w Polsce. A druga, że jak już byli, to oni byli raczej tacy, no była też biedota żydowska, ale było dużo tych Żydów, którym się udało i oni tak komuli w oczy, inni się udało i tak dalej, i tak dalej. Także to jakby, żeby zrzucić coś na wszystkie nasze niepowodzenia, to najlepiej na tego, kogo nie ma i no. Także to takie dwie nasze najbardziej kolorowe tradycje nadreńskie. Byście kiedyś się wybierali, to zimą to albo karnawał, albo właśnie tutaj nasze jarmarki, piękna sprawa. Latem też jest dużo do roboty. To teraz, no właśnie, jest taki, bo to się wydaje, że to są takie rejony bardzo zachodzone, tu niewiele jest do oglądania, ale jest to nieprawda, tu jest dużo dzikich rejonów. Między innymi jak ktoś ze wszystkich ludzi, którzy tam się troszeczkę patrzcie, taki lichwiarz to taki jest, on wierzy w te spiski, że Żydzi i spiski i tak dalej, a powiedział, że Kulczykowi się udało. A Kulczyk to jest taki chyba jeden z takich najbardziej sztandarowych przykładów słupa, który tam był sobie twarzą, jakieś legitymizował biznesy nie do końca znanych ludzi, no aż w końcu mu się zeszło. A taki, no ale dobra. No. Także jest dużo takich dzikich rejonów. Wszyscy, którzy troszeczkę się interesowali II wojną światową, to na pewno dwa takie miejsca, które znajdują się obok mnie. Jeden się nazywa Hurkenwald, a drugie to są Ardeny. Ardeny to chyba w większości są znane z tej takiej ofensywy ostatniej, które przerzucili Niemcy przeciwko wojskom sprzymierzonym. A Hurkenwald może jest troszeczkę mniej znany, ale tym, co się troszeczkę interesowali historią i II wojną światową, to też powinien się kojarzyć jako miejsce, gdzie Amerykanie chyba ponieśli największe straty w historii w jednej bitwie. Tam zginęło chyba 12-15 tysięcy ludzi podczas jednego wieczoru. Jednego dnia, czy dwóch dni, już nie pamiętam, bo ta bitwa nie trwała aż tak długo. A straty mieli gigantyczne. No i sam Hurtenwald to jest taki pakurkowaty, zalesiony teren. Tam się znajduje Simonskal. Simonskal to jest taka malutka wioseczka zagubiona nad takim potokiem. Jak udamy się na skraj tej doliny, w której Simonskal leży, w lotu do tej doliny znajduje się taka druga malutka wioseczka, która się nazywa Fosselneck. To jest jedno z takich właściwie miejsc, które jeżdżąc spotykamy rzeczy, miejsca, które wyrywają w pamięć. No, Fosselneck to jest taka malutka wioseczka, gdzie sobie stoi, jaki to jest bezsens wojny, wam powiem. Gdzie są dwa cmentarze, zaraz jeden obok drugiego. Jeden amerykański, gdzie jest napisana chwała tam tym, co walczyli o pokój i w ogóle wyzwolenie ludów Europy. Zaraz obok jest cmentarz niemiecki,
I ci Amerykanie i Niemcy, którzy tam walczyli, leżą ramię w ramię w tej samej ziemi. I teraz już muszą być połączeni na zawsze ziemią zimną fosolnego. Także zobaczcie, jak ta wojna jest bez sensu, że się o coś walczyli, a polegli w tej samej ziemi, już dzisiaj tam gdzie leżą. No, ten malutki taki cmentarz niemiecki, jest tam parę tablic poświęconych właśnie towarzyszom broni. To jest bardzo niespotykane jak na Niemcy, bo Niemcy raczej tej historii starają się zapomnieć i raczej nie je kultywować. No, ale na cmentarzu w Fosselneck, na tym malutkim wojskowym cmentarzu, pośród takich zupełnie wyróżniających się płyt nagrobnych, one są tak w kształcie takich kwadratów, malutkich kwadratów kamiennych, na których są tylko imię i nazwisko, jest wyryte. Nawet bez stopnia możemy znaleźć, jak ktoś wie o tym, to będzie wiedział, jak ktoś nie, to nie. Nie mówią o lichwie, bo ty jesteś antylichwiarz. No. W każdym razie te malutkie takie właśnie kamienie nadgrobne, równo położone z gruntem na płask, żeby kosiarka mogła przejechać. Są tam wyryte tylko imię i nazwiska żołnierzy i jak ktoś wie, to będzie wiedział gdzie iść. Tak całkiem przypadkiem na to wpadłem. Leży tam niejaki Albert Nobel. O Jezu. A patrzcie, to dzisiaj to po prostu... żeby taką rzecz zapomnieć jak Walter oczywiście. Jest tylko imię i nazwisko, Walter Model. A jest to mianowicie jeden z bardziej utytułowanych i dłużej walczących feldmarszałków niemieckich z II wojny światowej, jeden z najwyższych dowódców. Nie wiem czemu on... Nie pamiętam do końca tej historii, czemu kazał się pochować właśnie na cmentarzu w Fosselneck. Bo jego on został ekshumowany, tam położony. W każdym razie ja wam tu wrzucę może link do tego cmentarza. Ja widzicie, jestem taki niegramotny w ogóle. Dobra. To tak wygląda taki... taki sobie... nawet linków nie można kopiować. Beznadziejny ten czat. No, w każdym razie ten, na takim malutkim cmentarzu, jak ktoś nie wie, leży sobie niemiecki bohater wojenny, generał Walter Model. Właśnie na skraju tego Hürtgenwaldu. Jak trochę się zagłębimy w te lasy, to możemy tam znaleźć... jakiś pamiętam, idę przez lasa, tam gąsienica od Shermana sobie taka leży od 80 lat na polnej drodze. Już taka wrośnięta bardzo w ten, w grunt. No ale Ardeny są dosyć duże. Ardeny są w Polsce właśnie może słynne tylko i wyłącznie z tej ofensywy. Ja mieszkam na skraju Ardenów w ogóle. Ardeny to jest nazwa takich górków, pagórków, się górami nazywa, ale to nie są góry, to takie coś w stylu gór skwieńczokrzyskich, tylko trochę bardziej zalesione. A po belgijskiej stronie, tam gdzie się mówi po francusku, a po niemieckiej stronie to się nazywa Eiffel, góry Eiffel, gdzie właśnie mnogość browarów z powodu źródeł czystej wody. Taka ciekawostka, w ogóle koło Bonn w tych Eiffel znajduje się miejsce, które się nazywa nazywa Lahersee i jest to kaldera superwulkanu. Z drugi chyba największy superwulkan zaraz po Yellowstone. Też jakąś tam aktywność wykazuje, jak pierdyknie to tam
i Bonn nie będzie, i Kolonii nie będzie, i Polska dobrze nie przetrwa tego wybuchu. Także takie tutaj mamy wulkaniczne rejony, przez co też są ciepłe źródła. W ogóle Aachen leży na ciepłych źródłach. Mamy takie stare kąpielisko w tych gorących źródeł. Źródła Granusa to się bodajże nazywa, to Rzymianie założyli i do dzisiaj w tych rzymskich termach można sobie wziąć kąpiel. Kiedyś byłem, polecam, naprawdę świetna sprawa. 30 parę stopni na temperatura wody. No i w tych Ardenach, Ardeny są słynne właśnie z tej ofensywy. Wiele śladów można ich jej znaleźć, ale o tym to zaraz, ale z powodu właśnie tych wulkanów, to tam jeszcze jest taka miejscowość słynna udowiskowych źródeł i ciepłych źródeł, która się nazywa Spa. I Spa jest pierwowzorem wszelakiego spa. To było właśnie pierwsze spa na świecie i nazwa Spa jako instytucji jest wzięta właśnie od tej takiej malutkiej belgijskiej miejscowości zwanej Spa. Jeśli chodzi o te pozostałości tej ofensywy, no można je spotkać w wielu miejscach. Między innymi jest takie sobie zagubione miasteczko w Belgii, które się nazywa L'Église, na zachód od miejsca zwanego Stavelot. Stavelot to jest w ogóle też taka wiocha zagubiona gdzieś tam w tych Ardenach, która jest drugim najstarszym miastem w Belgii, też od czasów rzymskich. No i w tym L'Église sobie stoi czołg, który został kupiony za flaszkę chyba szampana od amerykańskich żołnierzy. Jest to Tygrys II, królewski tygrys, jak ktoś się II wojną światową kiedykolwiek zajmował, albo czołgami, to wiecie, to jest za unikat. Ich bodajże zostało na świecie się 4, w tym jeden jeżdżący z Muzeum w Saboon. No wszystkie pozostałe, jeden jest chyba w Bovington, jeden jest w Aberdeen w Stanach. Już chyba kolekcja w Aberdeen jest zlikwidowana. No ale ten tygrys właśnie w L'Église można oglądać całkowicie za darmo, można sobie obejść taki smaczek, taki unikat na skalę światową sobie pod gołą chmurką i mieszkańcy L'Église nie zamierzają go oddać do żadnego muzeum. Troszeczkę mnie wygarlę za schło, to może wrzucę małą przerwę i wracam za chwilę.

dobra, wymieniała z mężu tą rockową wersją hymnu Związku Radzieckiego. Aczkolwiek to nawiązanie do Trawiru, do którego zaraz się przeniesiemy, który jest bardziej na południe, ale byłem gdzieś tam w rejonach Ardenów. W ogóle Ardeny to jest piękny rejon. Takiej dziczy, którą można zaznać. Trochę mi się kojarzą z Bieszczadami. Bo tak jak wszystkim się ten zachód kojarzy właśnie z wielkim przemysłem, z urbanizowanymi terenami, wielkimi miastami, to Ardeny są właśnie takim miejscem, gdzie można uciec do spokoju, gdzie żyją sobie ludzie swoim własnym rytmem. Składają się one głównie z lasów, właśnie takich pagórków, wielkich, pustych przestrzeni. No i co jakiś czas jakieś małego miasteczka zagubionego pośród tych lasów, gdzie tam jest jakiś mały tartak. W centrum takiego belgijskiego miasteczka zawsze znajdziemy sobie taki belgijski ryneczek, na którym stoi zawsze sobie pomnik belgijskiego żołnierza. Pod nim są wypisane imiona i nazwiska synów ziemi tej innego miasteczka, które oddali swoje życie tam walcząc za Belgię. W ogóle Belgia jest takim krajem trochę dualistycznym, ona się składa z północy i południa. Jedni mówią po flamandzku, czyli właściwie po holendersku, a drudzy mówią po francusku. I one są zupełnie diametralnie różne od siebie. O ile północ jest taka właśnie uprzemysłowiona, jeszcze to kiedyś inaczej było, to południe było uprzemysłowione, tam się skupiał ten taki węglowy przemysł, a dzisiaj to się troszkę zmieniło. No ale północ jest taka zurbanizowana, tam Flandria, która kiedyś w czasach renesansu i późnego średniowiecza była to największa potęga przemysłowa, jeśli nie Europy, to i świata, gdzie tam się skupiał przemysł wtedy tkacki. Większość wynalazków i tak dalej, tkackich właśnie, krosno i tak dalej, to pochodzi stamtąd, z rejonu Flandrii, gdzie te największe kupieckie miasta były, takie jak Antwerpia czy Bruksela. Te rejony są właśnie takie płaskie, zurbanizowane. Chociaż też jest parę takich, nie będę powiedzieć, bardzo uroczych miast. Samo Antwerpia jest bardzo ładne, ale jest jedno miasto, które jest nazywane najromantyczniejszym miastem w Europie. Także jakby ktoś się kiedyś dziewczyną chciał wybrać i pokazać coś ładnego, to jest Brugia. To zapraszam do Brugi czy do Gendawy. Gent to się nazywa po flamandzku. Trochę większe miasto, też takie urocze. No ale jesteśmy na południe Belgii jest takie właśnie żyjące swoje własne, bo Belgowie na południu, czyli Walonowie, ci, którzy mówią po francusku, to jest taki naród, który właściwie ma wszystko w dupie, można by powiedzieć. Oni żyją swoim własnym rytmem, żyją powoli, rozrzucenie gdzieś tam w tych takich właśnie zagubionych mieścinach, w tych ardeńskich lasach, sobie siedzą w tych ryneczkach pod tymi pomnikami, piją sobie spokojnie swoje piwo, bo nie zapominajmy, że nie zapominajmy, że Belgia jest krajem piwa i tych klasztorów, trapistów, których się w ogóle, no nie zapomniałeś o mnie i nie dostałem

drogi są straszne. Drogi są straszne. Jakbyście kiedyś... W Polsce się polepszają, ale jakbyście kiedyś się wybrali do Belgii, to... O Jezu. No, naprawdę jest, jeśli chodzi o drogi, to tragedia. Gorzej jak w Polsce... Jak w Polsce... A musiałem odpowiedzieć na trzecie. No, a jak już tak jesteśmy przy zbrodniczych systemie, to właśnie na pograniczu belgijsko-francuskim, na tym na południu, to wielki syn ziemi Zagłębia, Edward Gierek, spędził wojnę, walcząc w ruchu oporu i to zbierał kontakty, które potem wykorzystał, rządząc Polską. No. Także rdyny polecam, jak ktoś chce się oderwać i zobaczyć, jak mogą wyglądać takie zachodnie europejskie Bieszczady. One są bardzo siermiężne. Zresztą wszystko jest tam siermiężne. Hotele są siermiężne, restauracje siermiężne. Wszystko takie... Jak to powiedzieć, jak ktoś komu się wydaje, że ta komuna zrobiła Polskę taką siermiężną, to zapraszam właśnie tutaj w te Ardeny. Największym miastem, które jest tu w okolicach... które jest tu w okolicach, w Ardenach, właśnie po belgijskiej stronie, tutaj 50 km ode mnie, jest to Liège wygląda jak Katowice po przejściu wojny światowej. Znaczy, ma podobną historię jak Katowice, było to zagłębie przemysłu węglowego i stalowego. Trochę się z tego zostało, bo znajduje się na północ od Liège się znajduje Herstal, który jest w którym jest największa chyba w Europie fabryka broni krótkiej, czyli FN National, Fabryki National, dosyć prężnie działa nadal. No ale poza tym Liège to jest takie upadłe miasto, duże upadłe miasto. Chociaż dworzec kolejowy kiedyś... Dworzec kolejowy kiedyś sobie tutaj dali do zaprojektowania takiemu architektowi, który się nazywa Calatrava. Jakby ktoś był zainteresowany, może sobie tam wpisać dworzec Liège-Julien. No, w francuskim u mnie tak słabo. W każdym razie dworzec jest naprawdę imponujący, zbudowany przez Calatrava w jego takim niezauważalnym stylu. To takie jedno z ikonicznych miejsc w Liège. W Liège w ogóle żyje dosyć duża polska wspólnota, bo tam górnicy wyjeżdżali swego czasu. I to właśnie z Katowic to trochę tak właśnie Liège jest nie tylko z wyglądu, ale i z ludności ma dużo wspólnego z Katowicami. Może poza tym, że nie ma Spodka katowickiego. No i tak właśnie Ardeny to bardziej się kojarzą. Tu bym wam wrzucił, ale nie wiem, to powiedzcie mi, czemu na tym onernym czacie się nie da nic wrzucić, bo bym ten w ogóle tak czytając czata, tak się zastanawiam, to coś jest taki syndrom, jak mają ludzie, którzy komentują artykuły na tym, na Wyborczej, że tam nagle wyżywają ich od Żydów i w ogóle i tam innych ble, ble, ble, ble, ble, whatever, ale ciągle tam siedzą i to czytają, to jakiś taki masochistyczne podejście, nie wiem, tu kolega, nie wiem, jak ten kolega Anon, coś tam. Jak ci się nie podoba, to nie słuchaj, sobie tam nie wiem, dziewczynę znajdź, czy coś takiego. Też jest fajnie, że sobie mieć dziewczynę, czy na spacer iść. Czy dzisiaj piątek, to można się iść, napić do klubu, czy z ludźmi posiedzieć, albo do kościoła pójść się pomodlić. Wszystko można, no. Można, niekoniecznie trzeba siedzieć tu i słuchać. Niekoniecznie trzeba siedzieć tu i słuchać radia, którego się nie lubi, bo to troszeczkę takie jest masochistyczne. A podobno wedle konserwatywnego i w ogóle społeczeństwa to masochizm to jest zboczenie.

że jak nie lubisz, to nie słuchaj. A ja tak w ogóle nie lewacko. No, także artery. A właśnie i miasto rodzinne, z tego co pamiętam, to czyżby się tam urodził, a zaraz sprawdzę, bo nie chcę tu wam niesprawdzonych informacji, jak on się nazywał, bo kto lubi jazz, to powinien znać tego człowieka, który się nazywa Adolf Sachs, który był Belgiem. Tak. Adolf Sachs urodził się w Dinant. Dinant też jest takim miastem zagubionym w Ardenach. Jakby ktoś w ogóle zobaczył herb Dinant. To jest taka ciekawostka. Herb Dinant wygląda, jakby się nie załadało do końca. Jest sobie taki gryf, który jest ucięty w połowie i potem jest biało, znaczy to wygląda, jakby się herb miasta nie załadował do końca. No i Dinant, tam gdzie się urodził Adolf Sachs, wszędzie jest saksofon. W każdym razie miasto jest położone pod taką wielką skałą, na której na górze stoi twierdza. Ta skała trochę wygląda, jak ktoś oglądał Władcę Pierścieni. Tam jest Minas Tirith i Minas Tirith jest właśnie zbudowany w takiej wielkiej, białej, wystającej skały. No to Dinant troszeczkę podobnie, właśnie jest w centrum miasta taka wielka, biała, wapienna skała, wyrasta na szczycie, który jest twierdza. Z tym, że skała wyrasta nad rzeką Mozą, nie w szczerym polu. To jest też takie jedno z ikonicznych miejsc kurczę, ciekawe, czy da się wrzucić, czy się nie da. Zobaczymy. Jak żyć, to ci odpowiem tak, co premier mówił. Jak żyć krótko. Krótko po prostu. Może jak ktoś się otworzy, to tutaj właśnie tak wygląda na Dinant, są taką skałą po środku miasta. To już bardziej pod francuską granicę. W każdym razie jadąc przez te takie zagubione, jak już mówiłem, kwazy biszczackie miejscowości w Belgii, w każdej większej miejscowości gdzieś tam możemy znaleźć na pomniku takie różne naprawdę smaczki, jakieś tam Shermany, Achillesy i inne rzeczy, wszystko oryginalne z wojny, stojące sobie na pomnikach czy po jakichś takich małych muzeach, także ta historia tej ofensywy w Ardenach jest dosyć żywa, tam tych cmentarzy jest dużo. Tutaj zaraz zresztą obok Aachen jest amerykański cmentarz w Henri-Chapelle, gdzie jest pochowane jakieś koło 7,5 tysiąca amerykańskich żołnierzy, który właśnie poległo głównie podczas tej ofensywy w Ardenach. A miejsce wygląda bardzo imponująco na takiej wielkiej skarpie nad Belgią. Widać pół Belgii ze skraju tej skarpy, cmentarz z taką przyciętą tramą, to wygląda zupełnie jak Arlington w Ameryce, jak ktoś był, to wie, o czym mówię. Naprawdę jest takie dosyć imponujące miejsce, też jedno z takich to jest największa pomyłka życia, to moja była żona. O, a jakbym kłopotał, mogę powiedzieć, że to jest największa moja pomyłka życia. Albo może to, że nie poszedłem w IT, tylko zostałem architektem. Jedno i drugie jest nudne, a z jednego się zarabia więcej kasy. Ale z dwojgarzego to chyba największą pomyłką to moja była małżonka. Zresztą też tam coś dobrego można powiedzieć. Wiadomo, nie wszystko jest do końca złe czy dobre, ale no dobra, piwo jest tylko dobre chyba. No poza kacem, że nie. Ale to jak się zawsze wypije.
jak ktoś powiedział, że ten na co uczulenie ma pana syn, on mówi, no chyba na piwo, bo po siódmym wymiotuje. No tak abstrahując od tych artenów, to właśnie mieliśmy w ostatni weekend awarię rodzinną, bo mianowicie zaatakował nas jakiś elnonawirus podobno, bo to tak nazwali, grypa żołądkowa inaczej, także najpierw małżonka, potem dziecko i tu już byliśmy hospitalizowane, dziecko i no i potem mnie i na koniec to chyba mnie gorzej zaatakowało, także było no, nie za dobrze. I taką z jednej właśnie atrakcji turystycznych tutaj naszego Aachen jest, jakby ktoś był, polecam obejrzeć, można sobie wyjść do środka, jest szpital, który wygląda zupełnie nie jak szpital, to jest tylko coś podobnego do Centrum Pompidou, jak ktoś był w Paryżu, to wie jak to wygląda. No bardzo dobry szpital, tam się wszyscy bardzo dobrze zajmują, jedzenie na dosyć w miarę. Jeśli chodzi właśnie o to, to muszę powiedzieć, że życie w Niemczech jest o tyle łatwe, że tutaj jak się trafi do drugiego miasta, gdzie jest dobry szpital, to dostępność. Póki się nie jest chorym, to tak właśnie największy sukces mojego życia, no więc co to było. Jakbym powiedział, żona i dziecko, to takie będzie bardzo oklepane, nie? No ale póki co, to tak z wybudowanych, a zawodowo to z wybudowanych rzeczy, to może WC-ty na A1, a z takich większych to jakoś za 3 miesiące oddajemy do użytku. Pierwszym w Etiopii kutę szkła, która została zaprojektowana przez moją skromną osobę. Także ja na otwarcie będzie pan prezydent Etiopii i może będzie dobra impreza. Zobaczmy, no w każdym razie pierwsza huta szkła w Etiopii została zaprojektowana przez Polaka, wykonana w dużej części też przez polską firmę. No, że trochę tam w ogóle jak ktoś kiedyś by się do Etiopii wybrał, może to zrobię też audycję o Etiopii podróżniczą i obecnie przejeżdżą między Addis Abebą a na północ do Debre Birhan, to zaraz przed Debre Birhan zobaczę taką wielką budowę, gdzie na szczycie jej powiewają polskie flagi. To tak, bo tam jest paru polskich inżynierów, którzy od nas zostali wysłani, się zajmują montażem instalacji. I się wtrapali na te najwyższe skupy naszej konstrukcji, powiesili polskie flagi, bo to chyba tacy narodowcy, czy tam inni. No ale nieważne, są polskie flagi, powiewają nad etiopską ziemią w Afryce. To tak na 100 lat niepodległości, nie? Może lepsze niż marsz podłości. W ogóle zapraszam, Kuba, to może zapraszam do anteny, czy ktoś by chciał zadzwonić i porozmawiać w ten taki deszczowy i nostalgiczny wieczór piątkowy, grudniowy. Nie musi być podróżniczo, bo to rozumiem, że nie każdy tutaj te rejony zna. Ale można się też mnie pytać, czy cokolwiek, w każdym razie zapraszam na antenę i zapraszam do dzwonienia, bo będzie mi bardzo smutno, że to już druga audycja, że nikt, nawet jak ostatnio poruszałem dosyć taki bardziej kontrowersyjny temat o równaniach wyników i tak dalej, no nikt mnie z kulawą nogą się nie odezwie w ogóle, nie zadzwoni, coś nie wiem, albo drodzy słuchacze, albo się boicie, albo ja nie wiem, ja nie gryzę, dzwońcie na antenę, Skype znacie, z chęcią sobie porozmawiamy i zapraszam. A wracając po podróżowania właściwie, o tutaj rano jeszcze mieszkam. Ardeny, jak się dalej troszeczkę przejedziemy na południe, dojdziemy do państewka, które też leży w Ardenach, zagubione, też takie trochę wioskowate.
A mianowicie znajduje się, nazywa się Luksemburg. Luksemburg to jest w ogóle jedno z bardziej niedocenionych miejsc, myślę, turystycznie w Europie. To takie miejsce, o którym chyba, jeśli słyszymy, to słyszymy głównie w kategoriach pralni pieniędzy, w kategoriach chyba Junckera, który jest obecnie przewodniczącym Komisji Europejskiej. On był kiedyś premierem Luksemburga. Zresztą taka moja teoria, jak się zdaje, przewodniczącego komisji premiera dawniejszej pralni pieniędzy, to znaczy, że w Unii promujemy pranie pieniędzy, coś w tym jest, bo jednak ciągle w Unii różne raje podatkowe istnieją. Zresztą jest tutaj Holandia zaraz obok mnie. Może mniej turystycznie, ale bo dużo Polaków wyjeżdża tutaj do Holandii pracować. To Holandia jest takim krajem trochę podobnym do Polski, jeśli chodzi o kwestie pracownicze, bo jednak królują w Holandii umowy śmieciowe. Jeśli chodzi o służbę zdrowia, to jest bardzo słabo dostępna, jest droga niesamowicie. No i Holandia jest pralnią pieniędzy także. W Holandii to się lubią przenosić różne korporacje i tam sobie nie płacić podatków i tak dalej, i tak dalej. To Luksemburg takim rajem podatkowym był od dawien dawna, pralnią pieniędzy, gdzie bardzo, bardzo dużo firm, między innymi on był dosyć popularny pośród firm, które handlowali popularny wśród firm, które zajmowały się handlem bronią. One tam zakładały swoje miejsca, bo rząd Luksemburga zawsze gdzieś tam patrzał przez palce na to, co się dzieje z tymi firmami. Do dzisiaj jest tam zagłębie bankowe i te banki są bardzo dobre, luksemburskie banki w wytwarzaniu PKB, że sam Luksemburg ma jakieś 400 tysięcy mieszkańców, czyli jest to kraj bardzo niewielki. To z tego, co pamiętam, albo on kiedyś był na pierwszym miejscu, obecnie chyba poza Bahrajnem jest na drugim miejscu, jeśli chodzi o PKB per capita na świecie. Stąd najbogatszy kraj, albo drugi najbogatszy kraj na świecie, jeśli chodzi o PKB. Czego w samym Luksemburgu nie widać, bo drogi też mają takie bardziej w belgijskim stylu. W ogóle Luksemburg jest krajem trzyjęzycznym, co na tak mały kraj jest dosyć niezwykłe. Mówi się tam po francusku, po niemiecku i po luksembursku. W ogóle też fakt posiadania przez tak malutki kraj swojego własnego języka jest dosyć ciekawy. No, ale Luksemburg myślę, że jest jednym z takich bardzo niedocenionych krajów. No Kubo, no, takie pytanie bardzo filozoficzne. Jak chcesz porozmawiać filozoficznie, to żeby trochę abstrahować od audycji jej tematu, to zadzwoń na antenę, to porozmawiamy, bo tak przez czat to nie ma sensu. Ktoś chce porozmawiać, to zapraszam kolejny raz na antenę, a tak przez czat to naprawdę mi ciężko czytać i rozmawiać. No i Luksemburg myślę, że jest jednym z bardziej niedocenionych rejonów tam. Jest naprawdę dużo do zwiedzania. W ogóle jedna z takich wycieczek, które mogą być jakąś taką, nie wiem, czy podróżą życia, ale czymś takim, co można porównać z jakąś wyprawą gdzieś tam przez Bałkany, które są teraz popularne, za Kaukazie, czy jakimś Tybetem, czy innymi rzeczami, to tutaj na zachodzie też możemy sobie taką wycieczkę przez Dzidź zrobić. Mianowicie tutaj w Aachen się zaczyna linia kolejowa dawniejsza, która się nazywa Fennbahn. No i Fennbahn szedł z Aachen i dalej kończył się 186 km na 186 km. Jeśli obiad robisz, to musisz być w bardzo dziwnej strefie czasowej. To w tamtą stronę to w Ameryce, wiem. A to już wiem z kim. No, w każdym razie Fennbahn się zaczynał tutaj w Aachen, kończył w takiej małej wiosce w Luksemburgu.
No, że fanpad już jest nieużywany, a jeszcze między innymi z tego jest nieużywany. To jest taka dosyć ciekawa sprawa, że on został oddany Belgii w ramach reparacji wojennych. Ponadto w ogóle Belgia jest dwujęzycznym krajem i tam się mówi, to też taka ciekawostka, mówi się w Belgii po flamandzku i po francusku, ale w tej części francuskiej, czyli w Walonii, jest też część niemieckojęzyczna. I w tej części, ta część niemieckojęzyczna wzięła się stąd, że po pierwszej wojnie światowej właśnie Niemcy nie mieli jak za bardzo spłacić reparacji Belgii i oddali część swojego terytorium. I dzisiaj jest to część, jest to wspólnota niemieckojęzyczna Belgii, to się nazywa, która się znajduje tutaj niedaleko. I oni chyba kiedyś mieli referendum nawet, żeby wrócić do Niemiec, ale nie chcieli i się bardziej czują. No dzisiaj, jak tam powiedziałem, się ich zapytamy, czy oni się bardziej czują Niemcami czy Belgami. Oni wolą, jak się ich nazywa, Belgami, pomimo tego, że mówią po niemiecku. Oni większość się także mówią po francusku, też się nauczyli. To było dosyć śmieszne. W ogóle podczas tutaj Mistrzostw Świata w piłce nożnej, to taką miałem... miałem taką, jakby powiedzieć, przyjemność. Miałem przyjemność, że mieszkając właśnie na pograniczu, na skrzyżowaniu trzech granic, mogłem sobie oglądać mecze Mistrzostw Świata razem z lokalnymi. Lokalnymi ludźmi, bo grali Belgowie, to sobie do niemieckich meczów raczej nie miałem za dużo co oglądać, bo ich tam trzy zagrali, nie? A potem był pogrom. No ale Belgowie dosyć długo grali na tych mistrzostwach świata i na mistrzostwach świata i mogłem sobie z tymi Belgami właśnie tutaj w tej niemieckojęzycznej części Belgii pooglądać. No i tam komentarz, pomimo że to jest niemiecko część języczna Belgii, to chyba to z jakichś powodów praw licencyjnych czy jakichś innych powodów, to leciał komentarz po francusku, zresztą niemieccy Belgowie byli z tego powodu nie za szczęśliwi, bo że mówią trochę po francusku, to jakoś nie za dobrze im to szło rozumienie tego komentarza. No to tak samo ten właśnie fanbyk, ten fanban, ta linia kolejowa została oddana pod zarządzanie Belgą, i dzisiaj ona jest eksterytorialna, belgijska, idzie sobie, wije się. Ona wychodzi tutaj właśnie z Aachen do Belgii, potem wraca z powrotem do Niemiec i wije się przez Niemcy, ale jest całkowicie eksterytorialna. I ona dzisiaj nie istnieje jako linia kolejowa, ale wokół niej te dawniejsze stacje kolejowe zostały przekształcone w jakieś kafejki, czy coś dalej. Więc tak śmiesznie wygląda, że się jedzie się przez Niemcy, zatrzymuje się człowiek w kafejce, a tam wszystkie menu są po francusku i adres kafejki jest belgijski. Większość tych adresów jest przypisana bodajże do Liège, do tego dużego miasta, które jest w okolicach, nie mają lokalnych adresów, ale mają adresy belgijskie i płacą podatki w Belgii, należą oficjalnie do Belgii, pomimo że znajdują się w centrum Niemiec. Taka ciekawostka. No i ta linia kolejowa przestała być używana w pewnym momencie i nie wiedziałem, co z nią zrobić. No i zrobiono coś bardzo fajnego. No, mianowicie wyasfaltowano ją i zrobiono drogę rowerową. Ja parę razy ją jechałem, ale tutaj nie całą trasę, tylko tam po jakieś tam 20-30 km w okolicach. Ona idzie przez góry, przez Ardeny. W ogóle fajnie się nią jedzie, bo się jedzie właśnie takimi wiaduktami wielkimi nad dolinami, jedzie się tunelami dawniejszymi kolejowymi i tak dalej, i tak dalej. W ogóle dużo wiem, jak jest tych ścieżek po starych liniach kolejowych, które idą przez tunele i tak dalej. No, całkiem spoko sprawa.
Dla mnie świetnym pomysłem w Polsce, jak jakieś, no wiem, że mam dużo nieużywanych linii kolejowych, no można by zrobić niektórych właśnie takie trasy rowerowe, to byłby bardzo dobry turystycznie, no, ale jakby ktoś właśnie chciał, to cała trasa 168 km, jakby tu przyjechał, można zrobić naprawdę fajną wyprawę przez taką dzicz ardeńską, przez te malutkie miejscowości, w których można się zatrzymać na kolejnych stacjach kolejowych, gdzieś znajdą jakieś tam małe hostele, malutkie restauracje, klasztory się znajdują po drodze tej linii kolejowej, gdzie można się napić dobrego klasztornego piwa i zjeść coś dobrego. To można spokojnie sobie w 2-3 dni spokojnym tempem zrobić tą trasę, to 160 km. Ona ma w ogóle coś fajnego, że jak trasa kolejowa, tam chyba większy podjazd to jest jakieś tam 2% czy 2 promile, nie pewnie 2%. 2% to jest maksimum podjazdu, jakie się znajduje na tej trasie, a te podjazdy są dosyć długie, także no, tutaj sobie robię czasem rowerową wycieczkę w górę do tej malutkiej wioski Manschau, a znajdującej się tutaj w górach, to się tak jedzie, dosyć no, ciężko tego, co się nie widzi, bo to jest ten podjazd właśnie tam ma 2%, ale jednak się pedałuje, trochę w kość daje, to 20 km cały czas pod górę, no ale z powrotem jak się wraca, no można całą drogę i w ogóle nie pedałować, jak sobie rower nabiera prędkości, zjeżdża cały czas te 20 km w dół. A ta górka jest też dosyć łagodna, także to fajnie. Między tymi polami i górami. No także można się wybrać do Luksemburga. Jak już mówiłem, Luksemburg jest bardzo niedoceniony i sama stolica jest co prawda pralnią pieniędzy i głównie się tam banki znajdują, ale jak miasto jest bardzo, można powiedzieć, czarujące. Jak ktoś nie lubi dużych miast i zgiełku, jak będzie chciał jakiś romantyczny weekend z dziewczyną, można sobie jakimś tam Ryanem czy czymś przylecieć na ten główny port lotniczy w Luksemburgu lub do Zagłębia Sary, do Saarbrücken, to chyba z Polski też coś tam lata, można sobie polecieć i czy to nawet do Charleroi samochód wynająć, tam parę kilometrów przejechać do tego Luksemburga. Można sobie w tym Luksemburgu spędzić dzień, dwa, a w szczególności latem polecam, podczas takich gorących letnich wieczorów usiąść sobie tam na jednym z takich niewielkich placów w cieniu platanów z kieliszkiem dobrego luksemburskiego wina i spędzić takie romantyczne wieczory w Luksemburgu. Miasto jest w ogóle bardzo, bardzo ciekawe, to można się różnymi takimi małymi uliczkami do góry na dół, bo ono jest położone na skarpie, jest taka duże urwisko, skarpa idzie przez sam środek miasta. Jest ciekawostka, istnieją publiczne windy, żeby się z górnego miasta na dolne dostać, a człowiek nie chce chodzić z tymi serpentynami do góry, to może sobie użyć windy i windą udać się na drugi poziom miasta. Piękne widoki właśnie z tej skarpy, można sobie tam siedzieć, już mówiłem, z dziewczyną albo chłopakiem, usiąść sobie w takiej starej twierdzy z pięknym widokiem na dolne miasto, które się rozświetla w takie gorące letnie dni. Naprawdę polecam, Luksemburg jest malutki, jest taki zapomniany, no poza bankierami, oni to znają to miasto, ale poza tym Luksemburg jest naprawdę czarujący i urzeka jakoś w sobie takim nienachalnym, pięknym i nie zadeptanym przez turystów. Jeśli już tam siedzimy, to można sobie parę wycieczek tam gdzieś właśnie do Francji i do Metzu, który Metz jest też tak nie za bardzo turystyczny. Metz jest stolicą Lotaryngii, jest tam 50 km na południe, a to od Luksemburga. Z taką piękną katedrą. No ale to już troszeczkę odbijamy za bardzo na południe. Samo miasto Luksemburg właśnie jest
przepiękne. Luksemburg w ogóle słynie także jako państwo z wina. On jest bardzo małym krajem, dlatego znajduje się tam tylko jedna apelacja, z tego co pamiętam, winna. I wszystkie winogrona rosną w dolinie Mozeli, która jest także wschodnią granicą księstwa. Jest taka droga, która się wije. Po jednej stronie drogi mamy Niemcy, po drugiej Luksemburg. Po tej luksemburskiej stronie jest taka wąska droga, która się wije właśnie pośród tych winnic. I w tej skarpie, na której rosną te winnice, co jakiś czas jest jakaś wiocha, i w tej skarpie są wybudowane tunele, w których się znajdują składowiska winy, i tam sobie możemy o dowolnej porze dnia i nocy kupić coś. Coś dobrego, jakieś parę dobrych butelek. W Luksemburgu robi się głównie wino białe, tam zawsze sobie przywiozę parę butelek z tamtej okolicy, jako że to jest wino niezbyt popularne, ale bardzo fajne. Właśnie, a na styku, już na samym południu, na samym końcu tej winnej apelacji Luksemburga znajduje się miejscowość, właściwie wioska, w której też się robi wino. Jest apelacja takiej dużo mówiącej nazwie Schengen. Tam właśnie podpisywano traktat Schengen na skrzyżowaniu Francji, Niemiec i Luksemburga. No i kolejny raz zapraszam, jakby ktoś chciał zadzwonić ten wieczór, a nie tylko siedzieć na czacie, ale także chciałby porozmawiać na antenie. Mówię na każdy temat, niekoniecznie na temat Nadrenii, to zapraszam i z wielką chęcią powitam na antenie, bo widzę, że tu się mało kto garnie. Jako, że jesteśmy w tym Luksemburgu, w ogóle Luksemburg ma też taką ciekawostkę. Każdy kraj ma jakąś taką swoją dziwną mniejszość narodowościową. No i w Luksemburgu to są Portugalczycy. Wiem, że Luksemburg i Portugalia to raczej tak są dosyć oddalone od siebie. Luksemburg mógłby się stawać jakimś takim niezbyt celem emigracji, w końcu to jakiś bardzo mały kraj, mało znany, a w szczególności czym miałby on być atrakcyjny dla takich Portugalczyków. Ale właśnie, jak znajdziemy się na przykład w takim Remis, gdzie miałem szczęście właśnie sobie w tej nad Doliną Mozeli, w tej apelacji mozelskiej, jest dużo dobrych restauracji portugalskich, jakby ktoś chciał, są całe markety portugalskie. Nawet niedaleko Luksemburga znajduje się wioska, gdzie na boisku gra Benfica, ale nie ta Benfica. Benfica Lisboa, tylko ta Benfica gdzieś tam właśnie z tej wioski luksemburskiej. Że Luksemburczyków jest naprawdę dużo i dało mi się tam w Luksemburgu kupić oryginalnego portugalskiego bacalhau solonego. Udało mi się tam zjeść dobrze w portugalskiej knajpie. Także też jak będzie lato i ktoś by był w tamtych okolicach, to do Remis, gdzie jest też dobre wino, ale główną atrakcją to chyba jest ten zatrzęsienie tych portugalskich restauracji położonych właściwie nad Mozelą bardzo malowniczo. No i to trochę takie w Luksemburgu jest jakby niespodziewane. Dalej jadąc sobie tą taką wąską, wijącą się dróżką. W ogóle taka rada praktyczna, jakbyście kiedyś w okolicach Luksemburga byli, to jechali gdzieś dalej, albo nawet wracali do Polski, tylko tam byli w okolicy, to warto zatankować. Luksemburg jest znany z tego, że ma najtańsze paliwo w Unii chyba. Teraz żeby wam zaraz wam tą złotóweczki zaraz wam to na złotóweczki przeliczę, bo to zawsze mnie to zastanawiałam, czemu jest to tak tanio,
dieselek, ile tam dieselek kosztuje No, dieselek w Luksemburgu kosztuje obecnie 4,63 za liter. Nie wiem, czy to nie wiem, czy to na polskie warunki jest dużo, czy mało. W każdym razie dla nas, gdy tutaj dieselek kosztuje już w Niemczech 4,40 euro, to te euro 0,8 w Luksemburgu to jest naprawdę tanio. I na samej belgijskiej, belgijsko-luksemburskiej granicy, tam gdzie ja zawsze przekraczam granicę do księstwa, jest taka droga, gdzie tam znajduje się 6 czy 7 stacji benzynowych, jedna koło drugiej, dosłownie jedna koło drugiej, ściana w ścianę stoją te stacje benzynowe, zawsze do nich jest sznur samochodów na najróżniejszych rejestracjach, czy to z Niemiec, czy to z Belgii, wszyscy tankują. I to jeszcze jest takie miejsce, gdzie droga się znajduje oficjalnie w Belgii, ale już stacje benzynowe w Luksemburgu. Także będąc jeszcze w Belgii, można zjechać na tą stację i tam sobie zatankować. Wszyscy tankujemy jak szaleni, także Luksemburg robi dobre pieniądze nie tylko na bankach, ale także na sprzedaży paliwa, którego nie produkuje. To jest taki trochę raj podatkowy. Co zresztą przy zarobkach Luksemburczyków, bo ta benzyna jest naprawdę śmiesznie tania i no i można tam sobie jeździć na potęgę. Luksemburg nie jest za drogi, to mieszkania tam są drogie, jakbyście chcieli mieszkać. No, ale jadą są taką właśnie drogą wijącą się nad tą Mozelą. Udamy się bardziej na północ, w takiej miejscowości, która po francusku to się chyba mięso nazywa, miejscowość Viandon, na takiej wielkiej, paruset-metrowej skale stoi takie wielkie, wielkie, wielkie zamczysko. Zamek Viandon, który był w posiadaniu jakichś książąt, których ród sięga gdzieś tam tak daleko, że ich potomkowie się znajdują na paru tronach w Europie. W każdym razie zamczysko naprawdę robi wielkie wrażenie. Można sobie je zwiedzić. Można zwiedzić, ale można sobie także wesele tam wyprawić. Mam taką wielką... Też myślałem małżonce zrobić niespodziankę i wyprawić, bo jeszcze wesele nie mieliśmy. To mówimy wesele, to po dziecku, jak będzie człowiek troszeczkę wolniejszy, to może sobie wesele wyprawiać. W każdym razie to zamczysko wielkie z takim pięknym tarasem przykrytym, właściwie to jest takie przejście między jednym a drugim zamkiem, wieżami, whatever. No nie mam tutaj w radiu ciężko pokazać, jak to wygląda, ale to wygląda monumentalnie i widać całe miasto z tego zamku. Zresztą u stóp jego jest sklep, który bardzo lubię, jako wielki miłośnik różnych przetworów mięsnych. Jest sklep, w którym sprzedają najróżniejsze wędliny, które są produkowane z dodatkiem orzechów włoskich, które są dosyć słynne dla tamtego regionu. Chyba w ogóle Viandon jest słynne właśnie wyrobu z tych wędlin z tymi orzechami włoskimi i to jest taki ich znak rozpoznawczy. Także będą w Luksemburgu, też polecam właśnie pojechać się na północ do Viandon. W ogóle przejeżdżając przez Luksemburg można tych zamków wiele i ich ruin zobaczyć. Jeśli zajrzymy do jednej, drugiej takiej mniejszej miejscowości, on może zaskakiwać wjeżdżając do nich w tych małych zagubionych właśnie miejscowościach w dolinach. W dolinach rzek można tam wiele tych zamków zobaczyć. Potrafi zachwycać pięknem i dzikością Luksemburg. Bo on nie jest tyle, jest piękny, ale też jest dużo przestrzeni, dużo tej dzikości takiej bieszczadzkiej trochę. Coś, czego byśmy się nie spodziewali, bo tak malutkim kraju właśnie. Bo to tak jest, że to. To, że tutaj Nadrenia jest dosyć bogata, to zawsze się kojarzy z przemysłem i tym, że jest to dosyć bardzo zurbanizowany rejon, ale nie jest tak do końca. Jest też właśnie dużo takich dzikich miejsc. No, przy samej granicy Luksemburga jest miejsce, które
jakby to powiedzieć, spędza z oczu sen bardzo dużej części słuchaczy naszego radia, także ludzi pokroju Petersona czy Caronia, a mianowicie Trevir, gdyż w Trevirze na świat przyszedł Karl Marx. To już mówiłem na początku naszej audycji. Trevir był położony też na terenie Palatynacie. Jest najstarszym miastem Niemiec, jest tam parę zabytków rzymskich, między innymi właśnie jest pałac, jest bramy rzymskie, miejskie, bo w ogóle wielu zapewne się nie kojarzą Niemcy z zabytkami rzymskimi, no ale tutaj w Nadrenii możemy znaleźć dużo śladów bytności Rzymian, dużo muzeów rzymskich i tu były te rzymskie limes na Renie, tu były te rzymskie obozy, wokół tych obozów właśnie dużo miast się rozwinęło, między innymi Trevir rozwinął się wokół obozu rzymskiego, Kolonia powstała z obozu rzymskiego, Aachen powstało z rzymskiego uzdrowiska, no, ale dużo, dużo miast tutaj w Nadrenii powstało z rzymskich obozów. No, Trevir jest taki, to wam powiem, też ma coś czarującego w sobie, ale nie jest tam zbytnie to właściwie. No, Trevir się przyjeżdża, żeby zobaczyć tam te parę rzymskich zabytków, no i pielgrzymki całe Chińczyków zawsze przyjeżdżałem, bo tutaj studentów chińskich w ogóle jest zatrzęsienie. Na uniwersytetach na Drenii naprawdę można spotkać się bardzo, bardzo wielu. No i tam większość się udają w bardzo, bardzo bardzo dużymi grupami właśnie do Treviru zobaczyć dom Karla Marksa. Z tego powodu, że w każdej szkole chińskiej się wykłada marksizm-leninizm, także ta myśl marksistowska jest żywa w Chinach cały czas, pomimo tego, że wszystkim się wydaje, że Chiny są takie kapitalistycznym krajem, no ale tam nadal marksizm-leninizm jest wykładany, no i myśli jakieś tam ich o rodzimych teoretyków już kiedyś się wykładało mało, już się nie wykłada, teraz się wykłada myśli Deng Xiaopinga, a w przyszłości to będą myśli Xi Jinpinga, podejrzewam, bo jego myśli już tam zostały wpisane do podstawy programowej partii, no ale to jeszcze jest troszeczkę. No, jesteśmy w Trevirze, to Treviru możemy się udać bardziej na północ, już wracając do Aachen, już byliśmy na tym rowerze w Luksemburgu. Tak, się udamy bardziej na północ, dotrzemy, będziemy się przedzierali przez właśnie też dzikie Ardeny, to się nazywa Eiffel w Niemczech, przez dzikie Eiffel. Gdzieś też tak trochę bieszczadzkiego uczucia jest, bo tam nawet jadąc autostradą, a jedynką przez Eiffel, a dalej w kierunku Bonn, w kierunku Kolonii można widzieć te takie wielkie, puste przestrzenie i góry, pagórki rozrzucone, naprawdę piękne miejsce. No, to powinniśmy toczyć, tu jest też takie miejsce, które już miłośnika motoryzacji powinno się kojarzyć, jest Nürburgring, na którym tam zresztą co roku odbywa się słynny festiwal rockowy Rock am Ring. No wam powiem, jak 5 lat tu mieszkam, a tyle razy chciałem się wybrać, to co ile na Woodstock udało mi się dotrzeć parę razy, to na Rock am Ring jeszcze się mi nie udało dotrzeć. Ale dobrze, dlatego że moje ekipy to zawsze gdzieś tam się wybierają właśnie na Woodstock, to się dołączam do mojej ekipy, a tutaj na Rock am Ring to rzadko kto chce jechać, bo to trochę kosztuje. Jak już wiecie, jak to w Polsce z pieniędzmi jest, to nie jest łatwo.
No, jest sobie Nürburgring, na którym się odbywały zawody Formuły 1. Chyba na Nürburgringu już się nie odbywają. Ale są dni torowe i na takie dni torowe można sobie przyjechać swoim własnym samochodem i się garnąć. Ja tu muszę kiedyś się przejechać tym moim małym Mercedesem, zobaczymy jakim jestem kierowcą, jak mi się uda tam, jak go gdzieś tam nie rozbiję po trasy, to się może kiedyś przejadę. No, tak jakbyście się kiedyś wybrali z rodziną i jechali kąpiakiem w dieslu jakimś nieśmiertelnym paskiem wtedy IQ, to nie polecam, bo tam dosyć ostrych, dużo zakrętów jest na torze, to rodzina się was wyrzeknie, żona z domu wywali i w ogóle jak takie doznania jej zafundujecie. No, idąc dalej, mamy piękny most w Mayen. I znowu tu taka niedoskonałość naszego radiowego czata. Nie wiem, dlaczego nie mogę tutaj wrzucać zdjęć, bym pokazał właściwie, powiedzieć, że jest sobie most w Mayen i można się im przejść, to tyle co nic. To trzeba pokazać, bo to jest taka kładka wisząca pomiędzy dwiema górami właśnie w Eiffel, no, która może niejednego przyprawić o zawał serca, jak tam wyszedł. Ona się tak ciągle kiwa i no, to ciężko na pewno w radiu to opisać. Dalej na północ mamy słynny zamek Elc. Nie wiem, adwokat to pewnie mi napisze, czy mnie słucha, czy nie słucha, albo adwokat to tylko siedzi na czacie, bo tak to bym wszedł w nim polemikę, jeśli chodzi o projektowanie wnętrz. No, ale pewnie nie słucha to. No dobra, się go zapytam. Pewnie nie słucham. No. Chodzi o projektowanie wnętrz, to mam troszeczkę. Bo jestem architektem ogólnie, całe życie siedzę w przemysłówce i się zajmuję przemysłem. No ciężko z tym uwłaczaniem, W szczególności, że tu może we Francji przynajmniej powstanie jakiś bardziej taki egalitarny kraj. Po tej całej rewolucji, ale to może o tym, jak ja to robię, no w ogóle nie robię, bo jak piszę, to przestaję mówić i to niestety nie mam takiej jak to mówią, nie mam takiego rozdwojenia jaźni, nie jestem Napoleonem i nie wychodzi mi mówienie i pisanie. Z tego co widzę, ten przeglądarkowy program, który to kolega polecił, to wygląda mi dosyć podobnie do... Możemy sobie... to ja używam Revita, ale to Revit kosztuje trochę, ale jakby ktoś chciał kiedyś takie właśnie rzeczy jak projektowanie, nie że do piractwa zachęcam, ale to nie, to można sobie nawet edukacyjną wersję ściągnąć. O właśnie, polecam ściągnąć sobie edukacyjną wersję. Edukacyjną wersję Revita. On jest bardzo też intuicyjnym programem architektonicznym. Ja tu robię takie, jest w ogóle BIM, czyli trochę takie poważniejsze, tam można naprawdę potężne narzędzie, można dużo w nim zrobić, ale to jakby ktoś sobie go tak ściągnął i chciał tylko tak sobie pobawić się w projektowanie. On jest na tyle prosty i intuicyjny, że nawet nie będąc architektem, można zrobić całkiem profesjonalny projekt i zrobić go bardzo łatwo i w parę chwil, i tam mamy dosyć duże duże biblioteki, które możemy sobie pościągać ze strony producentów. Tam IKEA ma bardzo duże biblioteki do Revita, co jest w ogóle bardzo dobre, bo
jeśli ktoś tak się tylko jak ktoś się tylko zaopatruje w Ikei, to jest bardzo popularne, a tu nie ma nic do ikeowskich mebli, bo niektóre ich designy są bardzo fajne i ponadczasowe i nawet dobrej jakości niektóre rzeczy. Revit, dokładnie tak jak piszesz. To sobie możemy poładować te biblioteki i możemy sobie właśnie projekt domu zrobić bardzo szybko i intuicyjnie. Jak już ktoś architektem, no wiadomo, będzie się bawił, żeby to miało ręce i nogi, żeby to miało fundamenty i tak dalej, i tam te wszystkie schedule i tak dalej, ale jak jesteśmy nawet, nic nie znamy się na architekturze, ale chcemy sobie zrobić fajny projekt, to rysujemy w 2D sobie wszystko i to jest automatycznie przerabiane na 3D i potem sobie możemy potem pochodzić, pooglądać i eksportować, także jakby ktoś to nie zabrazem lub nie ocenia, bo to pełna licencja tego to chyba kosztuje tam 20 tysięcy euro na rok, to jest taka dosyć droga zabawka, ale jak ktoś sobie tam ściągnie na własny użytek i czy zrobi licencję edukacyjną, to można sobie za darmo poprojektować i to naprawdę dużo frajdy może dać. Także polecam sobie się pobawić, może ktoś się zainspiruje i będzie chciał iść w moje ślady i zostać architektem, chociaż nie polecam teraz wszyscy tylko IT i... Chociaż kto by wam serwerownie budował, nie? A gdyby nie architekci, to gdzie byście te serwery chowali? No. Ale było podróżowanie, dobra, tak sobie przelecieliśmy sobie, a no nie, to w Rewicie to ściany sobie już same ustalasz i grubości i tak dalej, to bardzo łatwo sobie robisz wysokości, bardzo prosta sprawa i to poziom po poziomie sobie przerzucasz, tak że nie musisz się tam zbytnio zdać na tym wszystkim. O. Jakbyśmy już w tych niemieckich Eiffel. W ogóle to niedaleko mnie, to też tak jak wszystkim tam miłośnikom historii, poza tym, że ta ofensywa cała w Ardenach, która tu przechodziła i ona zostawiła wiele śladów. W ogóle tu się ciągną kilometrami tak zwane smocze zęby, czy takie zapory przeciwpancerne betonowe, takie jakby to piramidki betonowe wymurowane i to się ciągnie kilometrami i kilometrami, to też jest z czasów, to byłaby część wału zachodniego. To poza tym jest jeszcze taka konstrukcja, można powiedzieć, budowla, kompleks zbudowany przez nazistów tutaj w Ardenach, też na takiej skale, na takim wzgórzu, przy rzece wijącej się, właśnie przy Róży. To się nazywa Vogelsang. To były ośrodki szkoleniowe dla przyszłej elity Rzeszy, które były budowane w paru miejscach w Europie, między innymi jeden jest w Polsce i teraz tam jest jakaś jednostka wojskowa, to tutaj ten został udostępniony. Jeszcze były kwatery armii belgijskiej, która stacjonowała w Niemczech. Potem ta armia się wyniosła, to pozostało puste i jeszcze tak w miarę puste to było, jak ja tam potem chodziłem. Teraz tam wybudowali jakieś rzeczy, przerobili to na jakieś centrum wystawiennicze czy coś, też no można potem chodzić, ale też jest bardziej zagospodarowane. No właśnie, jeśli chodzi o to, no Niemcy, pomimo, że to są piękne i dzikie rejony, dużo, to jednak te wszystkie takie jakieś tam budowle i inne rzeczy, które ja stoją odłogiem, to zawsze zostaną w miarę zagospodarowane. Chociaż tutaj obok mnie są też dawniejsze kwatery armii belgijskiej, taki mały garnizon stacjonował, który stoi opuszczony, tylko że nie jest dosyć dobrze ogrodzony, ale kiedyś udało mi się tam wejść i pochodzić, bo ja lubię takie zwiedzać opuszczone miejsca, to w Polsce tego jest dużo, tutaj trochę mniej. To właśnie mnie trochę boli, że tak te wszystkie miejsca Niemcy bardzo, bardzo, bardzo
zagospodarowują i trochę tej, jeśli chodzi o dzikość, tej dzikości nie ma. No, ale no, ale za to po belgijskiej stronie, mówię, mieszkam przy Belgii zaraz, po belgijskiej stronie to, jak już mówiłem, Belgowie żyją swoim własnym życiem, jeśli ktoś szuka takiej troszeczkę dzikości i takiego oderwania i takiej bieszczackości, to tutaj po belgijskiej stronie można to znaleźć, co by człowiek się nie spodziewał po zachodniej Europie. No i no i na przykład właśnie takich różnych odkryć małych, jakie to człowiek robi mieszkając lokalnie. To już nie pamiętam, jechałem obfocić tutaj ten jeden z cmentarzy amerykańskich, ten właśnie duży taki cmentarz w Henri Chapelle. Jechałem i tak całkiem przypadkiem stanęłem, już nie pamiętam po co, bo ładny widok był z jednej strony i chciałem sobie stanąć i zrobić taki szerokokątny, taki widoczek ładny na krajobraz belgijski. Tak stanęłem, tak patrzę, jak zaparkowałem samochód, po jednej stronie drogi taki właśnie piękny widok ze skarpy, a z drugiej strony taki stoi coś, co jak kościół wygląda, właściwie to jest kościół, patrzę trochę taki dziwny mnie jak na kościół. No i tak obszedłem tam trochę opuszczony. I sobie stoi taki opuszczony kościół, obok to był jakiś dom spokojny i starości prowadzony przez siostry, co mi jakiś Belg tam wytłumaczył. To w ogóle śmiech, jak on do mnie po francusku, ja tam próbowałem moją łamaną francuszczyzną odpowiadać, ale to ciężko, bo mój francuski praktycznie nie istnieje. I wytłumaczył mi właśnie, że to był jakiś dom spokojnej starości prowadzony przez jakieś siostry, one to opuściły i dzisiaj to stoi wszystko opuszczone, więc sobie tam część się zawaliła, ale kościół jest w całkiem dobrym stanie, to obfociłem ostatnio z moją koleżanką, zamierzam się jutro albo pojutrze tam wybrać znowu i postaramy się wejść na wieżę tego kościoła. Także takie różne dziwne miejsca w Belgii opuszczone można znaleźć. W ogóle tutaj w Belgii znajduje się jeszcze takie Charleroi, które jest znane z tego, że jest chyba najbardziej depresyjnym miastem świata, tak je nazywają. No ładne nie jest, ale czy ja wiem, Sosnowiec, czy jakiś Bytom jest to wiele bardziej, czy Radom depresyjny niż to Charleroi, no ale tak sobie, jak ktoś próbuje znaleźć jakiś slogan reklamowy, to zawsze znajdzie i to tak myśli, taki najbardziej depresyjne miasto świata, to też można. No, ale to można znaleźć, w Belgii właśnie można znaleźć dużo takich opuszczonych miejsc, które się ludzie wyprowadzili. W samym Liège, właśnie w tym takim większym mieście, które w Belgii leży na zachód ode mnie, jest cały uniwersytet opuszczony, gdzie robi niesamowite wrażenie, można pochodzić. Są takie, także na całym Liège górują dawniejsze koszary napoleońskie, potem ktoś jeszcze to rozbudowywał, że to były koszary, tam jest dużo, można łazić, też wszystko opuszczone. No i jeśli chodzi o opuszczone rzeczy, to w Belgii można dużo. Dobra, trochę mi zasło w gardle i muszę to muszę się udać w Mniężczę, gdzie król piechotą. To może z czymś zostawię tutaj, może z okolicy. Bo Dietotenhausen pochodzi tutaj z Düsseldorfu. Jak najbardziej nadreński zespół, z którego nadreńczycy są dumni, no nie mogę, coś nie mogę znaleźć. Dobra, mam. To może jest najnowszy hit, który tutaj leci w radiu, w niemieckim radiu i wracam za chwilę, może ktoś zadzwoni, a jak nie chcesz nikt dzwonić, to będę się z wami żegnał powoli, bo no coś mi smutno, że nikt nie chce zadzwonić tutaj na antenie. Dobra, to wracamy za 3 minutki.

0: A w ogóle Dieter na Hazen to się wychowałem. Oto to jest taki stary punkowy zespół tutaj z Düsseldorfu. Jak już widzę, że nikt nie chce tego wieczoru uświetnić mnie swoim telefonem na antenę. No szkoda, szkoda. Cześć. Staram się, jak mogę, dzwonić i coś opowiedzieć wam ciekawego, bo nie chcę się dzwonić. Smutno mi trochę z tego powodu, ale dobra. Już sam sobie siedzę tutaj. Rozmawiam sam ze sobą, praktycznie. No, to taka jest ta moja nadrenia, gdzie tutaj sobie mieszkam. Jakby się ktoś wybierał w okolice i nocował w Aachen, to zapraszam, mogę oprowadzić, coś pokazać lokalnego. Tutaj kolega z konkurencyjnej stacji kiedyś się do mnie odezwał i właśnie też tam w drodze swojej, no, chyba wracał bodajże z rodziną wracał do Irlandii i po drodze się właśnie zatrzymał w Aachen, bo to jest tak, Aachen to jest taka miejscowość, gdzie właśnie można sobie po drodze zanocować, bo to jest tutaj do Anglii jest już niedaleko, można w jeden dzień spokojnie dojechać do Londynu. Zresztą mamy szybkie połączenie kolejowe, bodajże 4 godziny można się dostać do... O! Ktoś się odezwał. Witam.
1: Witam. Okazało się, że powiedziałeś o czymś ciekawym. Przez przypadek włączyłem sobie i zacząłeś mówić o tym, że Kłod cię odwiedził z rodziną. I jaka to była rodzina? Chodzi mi, czy był z dziewczyną, czy jakąś większą rodziną, bo tak to zabrzmiało, jakby wziął jeszcze kogoś ze sobą więcej.
0: Czekaj, czy to był Kłod? Z kuźni wojowników, tak?
1: Nie, chodzi o Kłoda.
0: To nie on. To mnie kuźnia wojowników odwiedziła.
1: A, dobra, Tessa Skylder.
0: No. To mnie odwiedził z rodziną, to znaczy rodziny nie poznałem, bo rodzinę zostawił w hotelu, a sam się wybrał na miasto ze mną.
1: I co, był z całą rodziną, ze wszystkimi dziećmi? Czekaj, on trójkę chyba ma, tak? Czy czwórkę? Już nie pamiętam.
0: Dużo w każdym razie. Tak. Jechał do Irlandii z całą rodziną i się właśnie po drodze zatrzymał. To rodzina pewnie zmęczona, no bo to się 10 godzin jechał. No a sam jeszcze trochę miał energii, to trochę miasta pokazałem. Jedno, drugie się zrobiło i no nawet muszę powiedzieć, dostałem długopis firmowy od nich i jakieś tam inne rzeczy się.
1: Ale z tego Radia Cenzura?
0: No, także te parę kaczetów reklamowych nawet mam jeszcze w domu. Także reklamowo

0: i promocyjnie, to na propsie.
1: Tam pewnie sprzedawali, znaczy rozdawali coś, co już nie istnieje, bo chyba nie, to radio cenzura się rozpadło.
0: Tego nie wiem, bo nigdy nie słuchałem, ale tak, ale takie ładne długopisy mieli ten w kształcie szczykawki, bo to chyba oni są antyszczepionkowcy, nie?
1: Wiem, że na pewno Tesla z Kildera nie lubi szczepień i on się przed tym wzbrania, tak samo jak przed kolą i ogólnie przed sieciami 5G.
0: No to właśnie z nim siedziałem tam sobie, bo to jeszcze ciepło było, to na zewnątrz siedzieliśmy sobie przy piwie i coś tam mówię, bo dziecko mi się miało niedawno rodzić, no i tak do mnie mówi, ale nie zaszczepisz, nie? Ja mówię, jak nie zaszczepię, to chyba pierwsze, co pójdę, to zaszczepienie z tym dzieckiem. No ale jak tak, to szczepienia dzieci, mówię, no co, żeby mi chorowało. No, ale to tak z szczepieniami to ci powiem taką ciekawostkę, właśnie ten, zaszczepiliśmy.
1: Ale pytanie, zaszczepiłeś jednak?
0: Nie no, to oczywiście, to mam całą książkę szczepień, bo to w ogóle to chyba...
1: I ma autyzm?
0: Nie no, śmieję się chyba, nie. A wiesz, że podobno 100% ludzi, którzy mają autyzm, podobno spożywało wodę. I to może jakiś związek, nie? No,
1: ja minął statystykę, że 100% dzieci Tesli z Kildare ma autyzm.
0: To nie wiem, nie potwierdzę, nie zaprzeczę, bo nie wiem.
1: Ale mogłeś sprawdzić.
0: No nie sprawdzałem, bo w hotelu były przecież, no to jak miałem sprawdzić.
1: No widzisz, nie ruszały się, tak? No,
0: nie wiem. Nie,
1: może martwe były.
0: Nie widziałem to dzieci Schrödingera, bo nie widziałem. No ale właśnie to pierwsze, w ogóle Polacy są jacyś tacy teraz, moda w Polsce antyszczepionkowa, bo jak mi się dziecko urodziło, to poszedłem na pierwszą kontrolę tam do lekarza, no to pani mi zaczęła tam opowiadać, dlaczego szczepić i dlaczego szczepienia są takie dobre i tak dalej, ale ja mówię, ja chcę tutaj tu całą książeczkę o szczepienie, a bo mówi, bo tutaj co drugi polski rodzic przychodzi, to nie chce szczepić zaraz, także to już taka sława
1: to
0: nasza.
1: To troszeczkę źle ujęte, bo powiedziałeś, że Polacy. To nie jest tak, że Polacy, to trzeba ująć, że śmieci na emigracji tak mają z Polski.
0: Nie, bo to mi pani lekarz powiedziała, że tu mówi, a co drugi polski rodzic, co przychodzi, to nie chce szczepić.
1: No tak, ale ty nie mieszkasz w Polsce, tak? I to nie było w Polsce.
0: Nie, to w Niemczech było, to no niemiecka doktor mi powiedziała.
1: I to chodzi o emigrantów. Emigranci po prostu są tacy antyszczepionkowcy i ogólnie udają, że są wielce oświeceni. A jak wychodzi, no to widać po fotelikach Tesli i Skildera.
0: No, a ja tak z ciekawostek szczepienia, to ja zaszczepiłem to pierwsze szczepienie, jakie miałem. Bo w Polsce to się szczepi pierwszy dzień życia, nie? To w Niemczech się szczepi...
1: Różnie. Nie zawsze się szczepi w pierwszy dzień.
0: A w Niemczech to się chyba czwarty miesiąc się tą większą taką szczepionkę daje, nie? Tą taką wieloskładnikową. No będę miał niedługo to szczepienie, czwarty miesiąc życia. Ale w trzecim miesiącu, czyli teraz miałem dwa tygodnie temu szczepienie na rotawirusy podali, no to zapadliśmy na te drugie wirusy najbardziej popularne, które nie ma szczepionki, cała rodzina, także miałem grypę żołądkową tydzień temu. Od dziecka się zaraziłem, wiesz. No w ogóle ten, tak, najpopularniejszym miejscem w moim domu to był WC, ale nie będę oszczędzać szczegółów, nie było wesoło.
1: No to mogłeś się poczuć, jakbyś był w radiostacji Paranormalium i być kasterem takim nadającym.
0: No nie, ja się to na tych paranormalnych to w ogóle nie znam i na spiskach, chociaż zauważyłem, że u nas dużo.
1: Ale kojarzysz Paranormalium?
0: No coś tam piąte przez dziesiąte. Ja mówię, ja to wiesz, poza tym, że nadaję, to ja mam naprawdę...
1: Sibelius, jeśli to słuchasz, to pytanie, kiedy będą debaty?
0: Nie mam za dużo czasu na słuchanie, a niestety żadnych z tych rad internetowych nie da się słuchać w samochodzie, to no, ja tylko czas mam na radio w samochodzie, właściwie jak jadę do pracy i wracam, bo to tak dziecko teraz, wiesz, żona i wszystko, to tak jest, no niedużo czasu zostaje dla siebie, nie? Nie wiem, masz dzieci, nie masz...
1: To pewnie... Nie mogę zdradzić tego w tym momencie.
0: No, jak masz, to pewnie wiesz, że to mało czasu pozostaje człowiekowi.
1: Zależy. W życiu. Zależy, czy to jest pierwsze dziecko, to jest po pierwsze, i po drugie zależy, czy jesteś pantoflem, czy nie.
0: No jest pierwsze i wiesz, no ale to tak jak wiesz, większość czasu się spędza w życiu w pracy, a jak wracasz, to trochę by człowiek chciał z żoną.
1: To będziesz miał drugie i zobaczysz, że będziesz bardziej to olewał.
0: Nie, no już tak stwierdziliśmy, że chyba to starczy tego, wiesz, tych płatników, podatników. Już. O, to taka ciekawostka, w ogóle moja, ten przyszło tam list z Holandii.
1: Czyli jej menopauza się włączyła, tak?
0: Nie no, już taka moja małżonka posunięta nie jest w latach. No, ale przyszedł jej list z holenderskiego urzędu podatkowego, bo ona w Holandii pracuje i było tam pytanie, kiedy się dziecko urodziło, żeby im odpisać. Ona napisała, że urodziło się wtedy i w nawiasie gratuluje nowego płatnika podatnika. I uśmieszek i wysłała tak do nich. No zobaczymy, oni chyba nie mają poczucia humoru. No, w każdym razie nowego podatnika tutaj zrobiliśmy Niemcom, ale chyba drugiego to nie wiem, czy to ma sens. Bo to na razie jeden to już tak pochłania środków i czasu dosyć dużo.
1: To jeszcze nie mów, że od razu jest Europejczykiem, bo zawsze może wrócić się do tej Azji. Chyba matka jest z Azji, tak? Dobrze pamiętam?
0: Z Chin, tak.
1: I, dokładnie.
0: No i teraz mamy duży problem, bo chcemy dla niego dwa paszporty, no bo dla niej, bo polski to wiadomo, bo to z polskim paszportem to wszędzie można sobie jeździć bez wiz i mieszkać w Europie, no a Chin... No,
1: oprócz Ameryki.
0: No oprócz Ameryki, ale kto tam chce do Ameryki. A z chińskim paszportem to głupie dziecko, wiesz, do dziadków jechać i wizę wyrabiać, żeby do dziadków jechać, nie? To jedno, a drugie to nie wiadomo, czy ten chiński paszport to nie będzie fajny niebawem, nie? W końcu nowe imperium rośnie. No, ale Chińczycy są niesamowicie restrykcyjni, jeśli chodzi o dwa obywatelstwa i mieć nie można, nawet dziecko. I teraz musimy wyrobić najpierw chiński, a potem polski, bo musi ktoś wydać, że ona nie ma żadnego innego paszportu, Polska musi wydać, że nie został wydany polski paszport, oni wtedy wydadzą chiński, to polecimy do polskiej ambasady, gdzie już można mieć dwa i oni wyrobią. Także wszyscy Chińczycy robią w ten sposób. Mają dwa. Chińczycy nie chcą, żeby ktoś miał dwa paszporty.
1: Także... Ale później nie odbierają, tak?
0: Póki się nie dowiedzą. Jak się dowiedzą, to chiński zabiorą.
1: O, to ciekawe.
0: Także knyf musi być taki, że się wylatuje z Frankfurtu jako polski obywatel, a już wlatuje, ląduje jako chiński. Rozumiesz? Piecząteczka do polskiego paszportu.
1: Ale przypadkiem nie jest tak, że jak masz paszport danego kraju, to ten kraj sprawuje nad tobą, w sensie jesteś obywatelem danego kraju, to ten kraj sprawuje nad tobą jurysdykcję w razie kłopotów i nie wiem, czy chciałbym wylądować w chińskim więzieniu, gdybym miał kłopoty jakiejś sprawy.
0: No nie, ale już jak masz dwa paszporty, to jest bardziej skomplikowane i już jak jesteś w Polsce, to Polska cię nie wyda do Chin, bo pomimo, że masz chiński paszport, to jesteś także obywatelem polskim i nie mogą cię wydać siłą konstytucji. Także to jest taki plus posiadania dwóch paszportów, nie? A z drugiej strony, już jak Chiny tam będą tym imperium, to nie wiadomo, czy chiński paszport nie będzie także czymś fajnym. A co do chińskich, wiesz co, ja mam na przykład bardzo dobre doświadczenie z chińską policją. My tam podpadliśmy trochę chińskiej policji, ale okazała się bardzo wyrozumiała. Nawet bardziej niż Polska, muszę powiedzieć.
1: A co zrobiliście?
0: A wiesz co, jej kuzynka wiozła, bo jechaliśmy do, jakby to powiedzieć, na wesele swoje własne. No ale samochód taki, wiesz, normalny jechał i ona nie miała prawa jazdy. I nas policja zatrzymała. No i ten chiński policjant tam się, wiesz, pyta tam, co nie ma prawa jazdy, jak to? On mówi, nie, coś tam dziecko mi podarło tego. O, dziecko podarło, tak, nie ma prawa jazdy, nie? To wysiada ci tu, zostajemy, ale tak spojrzał do środka, patrzy. My tak ubrani byliśmy, wiesz, te chińskie takie tradycyjny strój ślubny. Tak sobie pyta się, co? Ślub jest? No jest ślub. A nie, dobra, to już tam nieważne prawo jazdy, jedźcie. No. Nie wiem, czy w Polsce by z prawa jazdy by cię puścili pomimo ślubu.
1: Puściliby cię.
0: Myślisz?
1: Chyba, że by była jakaś, wiesz, zależy z kim byli, bo człowiek człowiekowi nierównym i są czasem tacy, takie skurwysyny, które muszą wszystko wypełniać tak, jak jest w procedurach i to wszystko zależy, ale myślę, że w większości no, by się dogadali przecież, nie?
0: No, a ten nawet nie chciał...
1: Są sytuacje, które ja się rozumiem.
0: O dziwo, nie chciał nic w łapę nawet.
1: Ale dałeś, z przyzwoitości.
0: Nie, po prostu puścił i tyle, nie? Zresztą co ja się tam dogadam po chińsku z policjantem tamtejszym.
1: To właśnie Polak, nie? Ktoś pokazuje swoją dobrą stronę, a nawet nie wynagrodzi.
0: Nie, to nawet nie było czasu, tylko puścił. Wiesz, ja siedziałem na tylnym siedzeniu, tylko tam...
1: Rozumiem, że Tesla jakby u ciebie też ci nie zapłacił.
0: Nie, jak piwo postawił, proszę cię.
1: Tak, postawił?
0: No. I to nie jedno.
1: Aha, czyli w takim razie on zostawił rodzinę w trakcie, jak tam jechali, i sam przedchylać z tobą.
0: No, coś w tym stylu.
1: Dobra, to ładnie się przedstawia nam. A mówił, że nie pije chyba, że alkohol jest szkodliwy, bo on miał problemy przecież z alkoholem, o ile dobrze pamiętam, był tam alkoholikiem.
0: Nie mam tam dużo.
1: Kiedy to było? Kiedy on był u ciebie?
0: O Jezu, to latem było, latem, bo było gorąco, z tego co pamiętam.
1: Ale tego?
0: Tego roku.
1: W tym roku, czy...
0: Tak.
1: I nie miał problemów z piciem? Nie holował więcej niż powinien?
0: Nie, no chyba 3 piwa zrobiliśmy, a co to 3 piwa i tyle, nie? Poszliśmy każdy do domu.
1: Więc to myślałem, że będzie gorzej, bo on tam faktycznie miał jakieś większe problemy, ale jak tylko tyle, to może się wyleczył.
0: Nie wiem, nie znam człowieka, ale mówię, jak chciałem pokazać mu miasto, no to pokazałem, nie? Zresztą mówię, jak ktoś by kiedyś tu przejeżdżał, to zapraszam serdecznie, mogę pokazać miasto i jakieś ciekawostki, coś. Nawet piwo postawię.
1: A bo oni później pojechali, czy oni gdzieś zostali w tym mieście?
0: Nie, no pojechali, bo wiesz, bo Aachen to jest tak gdzieś tam pomiędzy, nie, powiedzmy. Masz 10 godzin w jedną, 10 w drugą.
1: Taki środek.
0: Środek wszystkiego.
1: Czyli jedziesz sobie, jedziesz, wysiadasz, idziesz na piwo, później napierdalasz całą rodzinę batem i możesz dalej jechać spokojnie wyluzowany.
0: Ja nie wiem, mówię, no. Nie znam człowieka. Nie
1: słyszałeś nic?
0: No nie, no mówię, jestem taki troszeczkę, wiesz, outsider w tym radiu, nie? Tutaj ja tylko nadaję.
1: No to on miał tam epizody, on bił rodzinę ogólnie, także no, Tesla to był człowiek dość porywczy w swoich czynach, w słowach.
0: Mhm. To i takich mamy tutaj. Nie, to...
1: Mówię, no co nie tam, uderzyć kobietę, dziecko, to nic strasznego przecież.
0: Przepraszam, ja tu takich rzeczy nie robię. Ale to chociaż...
1: No ale wśród... kolega po fachu robi. Podejrzewam, że Claude Monet też swoją tam dziewczynę i tego przybranego syna napierdala.
0: Kolega po fachu? Nie wiem, kto jest architektem.
1: Chodziło po fachu radiowym.
0: A po fachu radiowym.
1: No bo on też nadawał, tak?
0: Mówię, ja tu jestem tak, wiesz, ja tu jestem trochę outsiderem w ogóle tego wszystkiego, ale jeśli chodzi o bicie dzieci, to tak trochę ta polska emigracja jest ten, jakby powiedzieć, niedostosowana kulturowo, trochę do Niemiec, czy tam nawet do Norwegii, Holandii. Wiesz, jak to tam wszystkie takie dużo jest spraw, że tam dzieci zabierają i są całe tam, wiesz, programy w uwadze, że tam Jugendamt zabiera, że jakiś tam Bawernet zabiera dzieci polskim imigrantom i w ogóle co
1: tak,
0: to
1: tak,
0: jest i tak dalej.
1: Popularne.
0: Tak, tylko że to jest taki problem, że te instytucje, wiesz, dużo można Niemcom zarzucić, ale oni są bardzo skrupulatni i służbiści. Oni nigdy tam gdzieś tam poza prawo nie wychodzą, nie? Nie przekraczają swoich obowiązków. To się bardzo, bardzo rzadko zdarza. Oni są bardzo skrupulatni, jeśli chodzi o prawo. No i jeśli oni te dzieci zabierają, to zazwyczaj te przesłanki są. I po prostu chodzi o to, że no, to, co u nas się uznaje za jakąś normę społeczną, że jak wiesz, że dziecko coś tam się krzyży za bardzo i tak dalej, to można przyłożyć czy coś tam dalej, ale no tutaj nie, no tu jest to jak najbardziej.
1: W takim razie słusznie Polakom zabierają te dzieci w Niemczech po prostu dlatego, bo napierdalają te dzieci
0: ja nie mówię,
1: przemocą.
0: Czy Polakom, no to dużo się Polakom zdarza, ale nie mówię, to słusznie ludziom zabierają, jeśli występuje przemoc w domu.
1: Faktycznie, bo ale to powinieneś wykluczyć, że ludziom i Polakom, bo
0: no nie, no, nie, proszę bez takich. W każdym razie, no jest taka litera prawa tutaj, że dzieci się nie bije i jeśli występują takie rzeczy, no to jak się człowiek nie umie dostosować do kultury albo prawa danego kraju, no to się naraża na konsekwencje. I nie wiem.
1: To w sumie takie pytanie lekkie.
0: No.
1: Czy w Chinach się napierdala dzieci tak jak w Polsce?
0: Wiesz co, w Chinach to jest trochę inaczej teraz, bo to kiedyś było inaczej, a teraz to się zmieniło. To dziecko raczej się staje takim, jak to mówią, dziecko jest cesarzem rodziny, nie? Tak jak w Chinach się, wiesz, wszyscy na palcach chodzą wokół dzieci, jakieś tam się starają stworzyć warunki i tak dalej, to naprawdę, wiesz, rodzina może żyć, rodzice mogą żyć naprawdę w biedzie i żyć w ziemię, ale dziecko musi mieć wykształcenie, musi na uniwersytet wyjechać, musi mieć najlepszego iPhone'a i whatever. To jest takie, wiesz, dziecko się stawia na takim naprawdę piedestale. Tak jest w Chinach.
1: No tak, ale na przykład jak ta twoja żona była mała, to czy właśnie w jej wychowaniu była taka polska kultura typowo właśnie, żeby napierdalać dzieci za przewinienia?
0: Nie, w Chinach raczej dzieci się nie bije. Z tego, co mi opowiadała, to nie, ale ona, no jej dzieciństwo dosyć nie było łatwe, bo ona jest z chińskiej prowincji, z chińskiej wsi.
1: I... O, to pytanie, jak się wyrwała, bo to jest ciekawe.
0: No wyrwała się właśnie ciężką pracą rodziców, nie?
1: Aha, czyli rodzice się wygrzebali z kasy na bilet do Polski, czy tam do Niemiec?
0: Nie, to rodzice się wygrzebali trochę w ogóle z biedy i ojciec skończył studia inżynierskie i po prostu się przeniósł do mniejszego miasta i wtedy to był ten boom taki w latach 90. na budownictwo w Chinach. On po prostu projektował dużo i ten całą tam Shenzhen i te strefy ekonomiczne. Miał szansę to projektować, no to zabrał całą rodzinę i tak się z tej wsi wyrwali, także to takie trochę szczęście. No ale jak ona dorastała, była gdzieś tam w wieku 10-11 lat, taka 11-latka musiała spędzić na przykład rok żyjąc sama w domu, bo rodzice gdzieś musieli wyjechać i nie mogli jej zabrać, no i takie były realia wtedy, nie? No. Bo w jakichś szkołach z internetem czy tak dalej, no z tego tylko powieści, no nie było dużo, bo wiesz, lata wczesne 90., później 80. na chińskiej prowincji, no to no to były rzeczy, których nam tu się, wiesz, jak ja opowiadam, jak było u nas w latach 80., no to mówi, że to luksusy niektóre, które nigdy nie mogli sobie pozwolić.
1: No tak, o jeśli mówisz o prowincji, to na pewno.
0: No, chociaż prowincja się dużo zmieniła, bo mówiłem w zeszłym roku, sorry, w tym roku, w maju byłem na tej wiosce, właśnie na takiej naprawdę zabitej dachami wiosce chińskiej. No to ci powiem, że teraz to już dużo się nie różni od wsi polskiej.
1: No, Chiny bardzo dużo poszły do przodu, no to nie ma co mówić.
0: No miasta to...
1: Kilkukrotnie do przodu, tak?
0: No miasta to w ogóle nie ma porównania, wiesz. Miasta wyglądają lepiej niż miasta amerykańskie, no na pewno są czyściejsze o wiele.
1: Przede wszystkim nowsze i może dlatego masz takie wrażenie.
0: Są nowe, a z drugiej strony oni teraz składą, w szczególności w tych dużych miastach, jak byłem w Kantonie, to tam dużo przyjeżdża, wiesz, zagranicznych ludzi, oni bardzo, bardzo starają się, żeby to, wiesz, wyglądało, jakby to powiedzieć, nie ciągle mają kompleks zachodu, żeby to zachodnie wyglądało, ale jak oni coś robią, to dwa razy, starają się robić to dwa razy lepiej niż my, także jak czyszczą, to już naprawdę jest tak czyściutko i tak, wiesz, to wszystko zrobione, żeby to wyglądało jak na zachodzie i to wygląda naprawdę jak w Niemczech, czy jeśli chodzi o czystość, tylko że te budynki 10 razy większe.
1: Czyli skoro tak czyszczą, to w takim razie niedługo przyjadą do Polski i do innych krajów Europy i zaczną na zmywakach pracować, przez co Polacy nie będą mieli pracy za granicą i będą musieli wrócić do Polski.
0: Nie, to inaczej to wygląda. Tutaj w Aachen mamy niesamowicie wiele Chińczyków. Mamy tu wielką uczelnię techniczną i tu są głównie studenci. I chyba z tego, co wiem, jest chyba 10 tysięcy obecnie na tej uczelni. Stanowią 1/3 studentów. I oni przyjeżdżają tu studiować technologię. I jest ich gigantyczna liczba studiujących. Ale oni nie studiują tak jak nasi tutaj zachodni studenci, czyli wiesz, od imprezy do imprezy, tylko jak oni studiują, to siedzą na dupie tak długo, jak się nauczą, zdadzą egzaminy i wtedy wracają do siebie. A i taka ciekawostka, jak zdecydujesz się wrócić do Chin, bo to nie jest tak, że oni muszą wrócić, mogą tu zostać. Nikt ich nie zmusza, ale jak już skończą te studia i zdecydują się wrócić, to na przykład jak wrócisz ze stopniem doktora do Chin, co nie jest wcale takie niesamowite osiągnięcie, tutaj dużo robi ich doktoraty, dostajesz mieszkanie plus 400 tysięcy juanów, to jest na polskie 200 tysięcy złotych na start, to jest taki, wiesz, od państwa. Żebyś miał.
1: No i rozumiem teraz w takim razie, czemu taka nienawiść płynie od niektórych nadających w tych pseudoradyjkach, na przykład Claude Monet, który ma taką zawiść wielką do Chin, który ich tak nienawidzi, po prostu im zazdrości zwyczajnie. niedługo pewnie jemu zabiorą tą pracę kuriera, jak tam przyjadą z tych Chin i będą robili jako kurierzy.
0: Nie, no jak już mówiłem, Chińczycy nie przyjeżdżają tu pracować w jakichś takich drobnych pracach.
1: Do czasu. Przyjeżdżają Tajwańczycy inne, z innych krajów też Azji, to przyjdzie też czas, że przyjadą z Chin. To...
0: No nie muszą, oni mają tyle roboty u siebie.
1: Z tego, że nie chcą... No może nie chcą puszczać, bo to, że roboty mają tam, to może w miastach, ale ci z prowincji może by chcieli wyjechać z tym, że oni też mają tam ten przecież system, który im zabrania wylatywać tym biedniejszym na przykład.
0: No to jest system, który nie pozwala ci w ogóle się przenosić w Chinach, nie? To się nazywa huko i moja żona też to huko ma, tak, ma dwa huko, co jest dosyć niespotykane, bo w ogóle moja żona jest tym nielegalnym dzieckiem, nie? Tym drugim. Także ona się nielegalnie urodziła, przez to jakiś ma bałagan w papierach i ma dwa huko, co jej dużo, dużo dobrego w życiu przyniosło, bo mogła tam w dwóch miastach się edukować i tak dalej. Ale to jest tak, że jak masz meldunek w jednym mieście, to już nie możesz iść do szpitala w drugim, nie możesz pracować w drugim, pracować możesz, ale nie możesz do szpitala iść, nie możesz uczyć się, twoje dzieci nie mogą się tam uczyć i tak dalej, nie? To jest... To jest zabronione, jak masz to huko. To jeszcze od czasów cesarstwa tam istnieje. To jest bardzo, bardzo stara instytucja. A wylatywać mogę. Zresztą tu masz też dużą imigrację Chińczyków, ale to głównie z południa, którzy tutaj mają te biznesy, te sklepy, te jakieś tam restauracje i tak dalej. Ale oni się rzadko zajmują jakimiś pracami typu właśnie...
1: No tak, no, skoro są z południa, to raczej z wielkich miast, tak, że nie będą się parali jakimiś tam rzeczami. Skoro mają hajs na takie jeżdżenie, no to raczej... No.
0: Jeśli jesteś fizycznym, to wiesz co, po pierwsze cię nie stać, żeby wyjechać, a po drugie to obecnie fizyczni w Chinach zarabiają trochę lepiej niż fizyczni w Polsce, z tym, że koszty życia masz o wiele, wiele niższe.
1: Dobra, to takie pytanie jeszcze na koniec, bo zaraz się zaczyna teoria chaosu. Posłucham sobie 5 minut i pewnie wyłączę. Nie warto tego słuchać. Ale czasem można się pośmiać, zobaczymy. Ale pytanie do ciebie na koniec. Czy Polacy to bardziej grzyby, czy zwierzęta?
0: To jest pytanie, które pozostawię bez odpowiedzi. Sam tam jestem Polakiem i wiesz, to zależy, czy są Polacy narodowcy, czy są Polacy normalni. O.
1: No i jak siebie uważasz? Jeśli ty często mówisz, że jesteś Polakiem, tak? Z taką wyższością. W takim razie, czy jesteś grzybem, czy zwierzęciem?
0: Jak wszyscy ludzie należą do królestwa zwierząt przecież, nie? Tak samo jak Niemcy i Szwedzi i Chińczycy.
1: Dobra, a jakbyś miał wybierać pomiędzy grzybem a pierwotniakiem?
0: Dobra, to są pytania niewnoszące.
1: To są ważne pytania na koniec. Już tak podsumujmy całą rozmowę, to będzie taka... Tak jest cały sens tego, jak, po co zadzwoniłem.
0: Nie, no nie ma sensu.
1: Ma sens, no to grzyby czy bardziej pierwotniaki? Co bardziej? Jak myślisz?
0: Nie, ludzie są wielokomórkowi, także ani jedno, ani drugie.
1: No to grzyby też są wielokomórkowe przecież.
0: Dobra, wielokomórkowe, ale należą do królestwa zwierząt, a nie grzybów, bo grzyby to też jest królestwo, nie?
1: No, mamy wiele królestw. Mamy też chińskie, mieliśmy kiedyś chińskie królestwo.
0: No, ale to nie jest, królestwo. Ale to Linneusz się kłania i taksonomia, to nie ten podział.
1: No, czy ja wiem, jak strasznie ograniczasz się, ale zobacz, przecież mamy na przykład takie rzeczy jak wirusy. Te wirusy mogą zmieniać nasze DNA, wszczepiać się w nasze DNA, przenosić pewne fragmenty, zastępować je innymi. Także stają się też częścią nas, naszych komórek. I teraz pytanie, czy my częściowo nie jesteśmy właśnie takimi wirusami? Czy Polacy to nie są wirusy?
0: Czy się wszczepiam? Jeśli chodzi tu o mój rejon, to ci Polacy, którzy tu przyjeżdżają, się stają bardziej Niemcy niż Niemcy. Naprawdę.
1: To w takim razie szukam teraz takiego porównania, co tak bardziej się wtapia w otoczenie. Czyli Polacy to nie są...
0: Przynajmniej tutaj ci, to są jak kameleony.
1: Ale to już idziemy o stopień wyżej. Nie porównałbym Polaka do zwierzęcia.
0: Och.
1: Nie zasługuje na aż tak wysokie mniemanie.
0: Ale jak ten? Ale za to jak przejdziesz granicę i pojedziesz do Holandii, to już polskie sklepy są wielkości Biedronek. Naprawdę, są całe polskie markety, gdzie wszystko kupisz. Od polskiego cukru, polskiego proszku do pieczenia, do polskich zupek w proszku.
1: A to w Holandii było jest dalej bardzo dużo, zresztą Polaków. Był taki boom w pewnym momencie.
0: To jest gigantyczna
1: Irlandia, Irlandia, Wielka Brytania i właśnie...
0: A wiesz dlaczego Holandia?
1: Pewnie wysokie zasiłki.
0: Nie, właśnie w Holandii prawie nie ma zasiłków. To jest z tym związane, że w Holandii się wszędzie dogadasz po angielsku i nie musisz rozmawiać w lokalnym języku.
1: Bo w Niemczech... Mają swój holenderski dialekt niemieckiego, tak?
0: No, to jest holenderski język, ale w Niemczech, żeby pracować, musisz znać niemiecki, we Francji francuski, ale w Holandii to pół biedy do angielski idzie. Dlatego przyjeżdżałem do Holandii, bo większość Polaków jednak jak zna jakiś język obcy, to jest to angielski, nie?
1: Dobra. W takim razie to będzie na tyle ode mnie. Widzisz, doczekałeś się osoby, która tam miała dzwonić, tak prosiłeś o to, prosiłeś i wyprosiłeś.
0: Bardzo miło.
1: Dobrze. Także trzymajcie się i do następnego razu.
0: Miej na tym, hej. To jednak ktoś dzwonił, całkiem sympatycznie. Zobaczam, no dobra. Jeszcze właśnie Leniuch. Widziałem, że Leniuch się pojawił, ale pewnie Leniuch nie zadzwoni, bo z Leniuchem by mi się zawsze tak dobrze kiedyś rozmawiało. Ale od jakiegoś czasu przestał dzwonić i potem już w ogóle nie dzwoni, no i się nie odzywa. No, to już zrobiło 9 po północy, nie? Dobra, to jak już nikt nie chce dzwonić i jeszcze jak ktoś chce zadzwonić, to jeszcze mogę odebrać jeden telefon, czy dwa. Bo to w końcu piątek i jutro nie idę do pracy. I patrzcie, tak jak robiłem audycję kiedyś wcześniej, chciałem następnego dnia iść do pracy, to ludzie dzwonili, siedziałem do pierwszej w nocy i rozmawiałem, bo byłem taki niewyspany w pracy. No a dzisiaj nie idę do roboty, to jeden słuchacz zadzwonił, dziękuję serdecznie, a tak to nawet wodzu się nie chcę pokłócić. No dobra, ale to może związane tym, że zmieniłem godzinę nadawania. Dobra, to jak już gdzieś zadzwonić, pogadać, to będziemy kończyli. Mam nadzieję, że trochę was zachęciłem tutaj, żeby przyjechać, trochę poeksplorować na terenie. Znaczy, można rozmawiać jeszcze długo, bo to jest temat rzeka tutaj, gdzie mieszkam. Naprawdę jest teren ciekawy i można dużo ciekawych miejsc odkryć. Sam nie odkryłem do końca tego terenu i lokalnego kolorytu, ale naprawdę może to być rejon równie ciekawy, co jakieś Tybety, Zakaukazia i inne takie popularne ostatnio kierunki dojeżdżają. Czy jakieś Tajlandie, Wietnamy, które są bardzo egzotyczne, ale i tutaj na terenie można dużo, dużo ciekawych rzeczy odkryć. To są nie do końca takie same jak w Polsce. Można trochę zwiedzić. Oczywiście jak ktoś się boi islamizacji Europy i uważa, że Niemcy już upadły, czy Belgia i tu jest... to są sami dżihadyści, coś takiego, to nie zapraszam, bo to trochę szurostwo. I po co mamy to rozpowszechniać? Taki... takie punkt widzenia. No, ale jak jednak nikt nie chce zadzwonić, to będę się udawał na spoczynek powoli. Także dziękuję za ostatnie 2,5 godziny, które spędziliśmy sobie tutaj razem na antenie. Może następny piątek będzie więcej słuchaczy i ktoś zadzwoni. Następny piątek to już chyba będzie bardziej politycznie. Zobaczymy, no chyba, że kolega, który miałby dzisiaj miał opowiedzieć nam trochę o Zakaukaziu, się pojawi, a jak nie, to trochę bardziej politycznie. Zobaczymy, co nam się w tym Paryżu stanie i czy upadnie czwarta Republika Francuska i powstanie piąta. No, to może nawet towarzysza Michała znowu ściągnę na antenę i porozmawiamy sobie o tej, jak nie będzie pracował, o tej rewolucji, która się odbywa we Francji obecnie. Mamy tutaj dużo kontrowersji z naszym jednym radiowym kolegą. Ostatnio miałem i kłótni na temat tego, jaka jest rola policji w tym wszystkim i tak dalej, ale to nie na dzisiaj. Dzisiaj miało być luźniej. No, myślałem, że będzie trochę więcej takich luźnych rozmów z słuchaczami, no niestety się nie udało. Dobrze, to życzę wszystkim miłej nocy i miłego balowania w piątek. Dobranoc.

0: Cześć. U was też tak już chłodnawo? Dziś po raz pierwszy włączyłem ogrzewanie. I no, siedzę sobie w sweterku, kurczę, tutaj. I mimo to chłodno. Postanowiłem trochę pogadać do mikrofonu. Może się ktoś zjawi w ogóle. A może nie. Ale trzeba od czasu do czasu się trochę tak rozruszać radiowo, żeby nie popaść w jakąś zupełną stagnację albo odzwyczaić się od nadawania. No, aktualne tematy, no to na pewno zbombardowanie szpitala w Strefie Gazy. Izrael już oczywiście, bo miałaby to być izraelska rakieta. No, czyli taki akt barbarzyństwa, ale Izrael się broni, twierdzi, że to nie była ich rakieta, tylko zabłąkana palestyńska rakieta. Cześć, świadomy suwerenie, cześć. Zginęło 500 osób od samego pożaru, co ciekawe. Tak właściwie różne są informacje. Raz, że z tej rakiety wyciekło paliwo i to ono spowodowało koszmarny pożar, ale taki pożar, że ginie 500 osób, to coś dziwnego, prawda? Świętowit Sława, pozdrawiam. Sława tobie. On twierdzi, że niedobra o tym mówić. Czy ja wiem? Ludzie dzisiaj tacy są jacyś histeryczni, trochę różni nadający. Można to nazwać dmuchaniem na zimne, można to nazwać histerią, strachem. No, że się boją ludzie wymówić już nawet słowo Żyd, nie? Z czego ja się jeszcze do niedawna tak śmiałem zupełnie, to była zupełna abstrakcja, że ktoś się będzie bał mówić słowo Żyd po prostu. No ale a dzisiaj tak jest. Żart zamienił się w rzeczywistość. Więc wracając do tematu, coś mi tu nie pasuje z tymi 500 osobami, które miałyby zginąć od samego pożaru. W każdym razie całe wydarzenie, zdaniem niektórych, może być takim zarzewiem do tej trzeciej wojny światowej, legendarna, mityczna, trzecia wojna światowa, też tego słowa niektórzy nie wymawiają, bo, znaczy, ja to rozumiem, bo spadnie im monetaryzacja, po prostu. To nie to samo, co usunięcie filmu, prawda? No, ale że alternatywni tak się strasznie boją wymawiać pewne słowa, to się dziwię, bo najczęściej nie mają w ogóle włączonej monetyzacji, a nawet jakby mieli, to zarobią tam 20 zł czy 20 dolarów na miesiąc ze swoimi zasięgami często, nie? Tak jak i nocne radio też by tyle pewnie zarabiało. Czołem wielkiej Tartarii, proszę bardzo. Pan Bóg sam się zjawił i Miki. Cześć, cześć, cześć. No więc no, całe wydarzenie jest dosyć hardkorowe, no bo tu mamy do czynienia ze zbombardowaniem szpitala, co jest zakazane wszelkimi konwencjami, jest powszechnie uważane za barbarzyństwo, tak się nie prowadzi wojny. Nawet terroryści nieczęsto robią takie rzeczy, nie, żeby jakiś szpital po prostu wysadzić. No więc może faktycznie zabłąkana rakieta, źle uszkodzona była, źle poleciała, nie? Źle namierzyła cel. Tam też przecież w takiej rakiecie są jakieś mechanizmy do namierzania celu. Czy to bardziej cyfrowe, czy bardziej analogowe jakieś, no ale są. Wszystko, co ludzkie, jest zawodne. Mi się psuje czasami. No sam nie wiem, w każdym razie to, co się stało naprawdę, a to, jaka narracja będzie ciągnięta przez różnych przywódców, jakie to spowoduje reperkusje, no to już inna sprawa, nie? To dwie różne rzeczy. Co z tym zrobią, to już zależy od, nie wiem, od pewnych planów różnych ludzi, nie? Izrael może chcieć po prostu wciągnąć, tak jak Ukraina, innych do swojego konfliktu, I paradoksalnie tego samego mogą oczekiwać też i Palestyńczycy w sumie, nie? Żeby po prostu inni się przyłączyli, żeby to się stało ważne, żeby, bo to się ciągnie jak smród po gaciach. Od dawien dawna, nie? Ten konflikt. My chyba zbyt często patrzymy na takie rzeczy jakoś tak z przyzwyczajenia, jak na bajkę, jak na jakąś baśń, że siły dobra i siły zła ze sobą walczą, nie? A w życiu, jak to w życiu, każdy ma coś za uszami i każdy się w przeszłości mógł wykazywać tutaj barbarzyństwem, jakimś zdegenerowaniem moralnym i szczególnie jak jakieś konflikty są takie, że się właśnie ciągną i staje się, myślę, pewną normą, pewnym standardem uważania tego swojego wroga za podludzia już, nie? Za po prostu, no, za podczłowieka. I już czysta nienawiść. A jak się pojawia odmówienie komuś człowieczeństwa, dehumanizacja, no to wiemy, że już jest wtedy najgorzej, nie? Już tego doświadczyliśmy i doświadczamy cały czas. W każdym razie też w tle jest gdzieś ta świątynia, trzecia świątynia Salomona, która miałaby zostać odbudowana. I zgodnie z judaizmem to wydarzenie miałoby zwiastować pojawienie się, no, ich zdaniem Mesjasza. A dla nas to może być właśnie Antychryst. Może dla, nie wiem jak dla islamu, tam mają tego Dżabala, który też jest takim, przepraszam, jestem trochę zachrypnięty, który też jest takim Mesjaszem, Zbawicielem, Antychrystem jednocześnie, tam jest to jakoś tak pomieszane, że on będzie czynił super fajne. No to Antychryst chyba, Antychryst też, ten Dżabal. No, a tutaj miałby się pojawić ktoś, kto byłby w końcu tym upragnionym Mesjaszem przez Żydów, tak? No bo jak wiadomo, oni Jezusa nie uznają za Mesjasza, a nawet go nie lubią, znaczy go nie szanują, bo w islamie jest na przykład szanowany Jezus, a u Żydów nie. No i, ale ta świątynia nie może zostać odbudowana, dopóki na tym miejscu, tam gdzieś tam na skalę, stoi meczet Al-Aqsa. A co to się dzieje tutaj? Coś mam tutaj problem z, miałem status, tu mi telefon się wyłączył. O, chyba dzwonił Zenon. Tak jest, już odbieramy. Przepraszam, małe tutaj techniczne problemy miałem.
1: O, Zenon, jak to jest. Skype. Dzień dobry.
0: Dzień dobry panu.
1: Dobrze słychać. Powiedz mi, widziałeś jakieś nagrania, jak ten szpital tam w tej Palestynie jest zniszczony? Na jakimś beachu czy coś?
0: Szczerze mówiąc, widziałem głównie zdjęcia, jak wynoszą jakieś dzieci ranne i tak dalej. A co, myślisz, że to może być mistyfikacja?
1: No, znaczy, powiem tak, mam nadzieję, że nie. Z bardzo prostej przyczyny. Tylko ustalmy skalę, nie? Czy gdyby jakiś na II wojnie światowej albo chwilę przed Cygan albo Żyd wysadził w powietrze nazistowski szpital, pełen SS-manów, to też byś tak współczuł tym SS-manom?
0: A skąd w ogóle takie przekonanie, że ja jakoś... że ja się wstawiam po której stronie, tak, tutaj?
1: No tak, niekoniecznie. Tylko ustalmy, co jest gdzie, no.
0: Ciężkie pytanie, no, komu bym tam... współczuł, wiesz, no, nie, bo to jest ciężkie pytanie, bo nie wiem, jaka byłaby wtedy moja wiedza, wiesz,
1: gdybyś
0: o nazistach i tak dalej.
1: Gdybyś ty był na tej II wojnie światowej, powiedzmy, tak, i byś był tym Żydem, ty, no. Albo w ogóle kimś, kogo ci naziści z tego Waffen-SS chcą zabić. Mhm. I mają to wpisane w swój kodeks i to jest ich obowiązkiem od początku do końca i robili to wielokrotnie, nie kryją się z tym, i finalnie to chcą zrobić. Przejmowałbyś się, że to jest szpital, czy nie?
0: Czy byłbym w stanie zbombardować wtedy, będąc jakimś Żydem albo Cyganem, niemiecki nazistowski szpital, czy bym się przejmował, tak? No to wiesz, ciężkie mi pytania zadajesz, bo możliwe, że nie, ale ja bym był zupełnie kimś innym wtedy, nie?
1: No, nie jest powszechnie obowiązująca narracja na antenie, wręcz przeciwnie, jeszcze bardziej w inną stronę. No, ale to widzisz,
0: no nie wiem, to może...
1: ja nie wiem, czy ty masz świadomość, ja ci już kilkukrotnie wysyłałem i zawsze o tym mówię. Ja mogę to wysłać jeszcze raz w sumie, czemu nie? Żeby nie było wątpliwości. Czekaj.
0: Na obecną chwilę to warto by sprawdzić, jeszcze chwilę odczekać, poczytać, bo to jest dosyć świeża sytuacja.
1: A ja ci pokażę sytuację, która jest nieświeża, która jest już stała i się dzieje od wielu, wielu lat i docelowo tego będzie tylko i wyłącznie więcej. Tu masz link do mapy. Jak chcesz, to ją daj na screena.
0: Okej, już tutaj spróbujemy wrzucić. Sekundeczka. I proszę bardzo, jest mapka, no.
1: Zatem to jest, szanowny kolego, mapa krajów, w których ty, ja i moja rodzina i wielu słuchaczy Nocnego Radia będą zabici w świetle prawa za to, kim są. Po prostu. I to są kraje, w których się to aktywnie wykonuje, tą karę śmierci. Pomyśl, że to są kraje, w których ty jesteś po prostu do zabicia. Widzisz jakąś wspólną cechę w tych krajów?
0: Nie.
1: Serio? Nie widzisz, co to są za kraje?
0: Nie.
1: Co je łączy?
0: Nie. No powiedz, no nie męcz mnie już.
1: No chyba sobie jaja robisz. To są kraje islamu.
0: Mhm. O, ale ty mądry jesteś. Dziękuję ci.
1: To są wszystko kraje islamu. W tym ten dwa najgłówniejsze kraje, jeżeli chodzi o islam, ten sunnicki i szyicki, Iran i Arabia Saudyjska, w których się aktywnie wykonuje karę śmierci. Dla takich ludzi jak ja, moja rodzina i ty.
0: A co, jesteś homoseksualistą?
1: Nie, jestem ateistą.
0: Za ateizm jest kara... Wiem, że to jest bardzo źle widziane, ale że kara śmierci?
1: Nie, no jest kara śmierci. To jest autentyczna mapa, gdzie się karą śmierci aktywnie w świetle prawa wykonuje karę śmierci wobec ateistów.
0: A nie przypadkiem...
1: To nie jest kompletna kara.
0: A nie przypadkiem dla konwertytów, którzy odeszli od islamu?
1: Nie. To nie jest kompletna mapa. To nie jest kompletna mapa. Taka kompletna mapa, gdzie się to robi faktycznie, a szariat nie jest uznany, tylko jest praktykowany, jest jeszcze większa. Mhm.
0: A czy to się jakoś ma do tej sytuacji ze zbombardowaniem szpitala?
1: No tak, bo w tych samych krajach tak samo, to samo się tyczy Żydów, tak? Bardzo często też. Po prostu, zabycie Żydem też masz czapę. Jak jesteś obywatelem Izraela, z miejsca. W niektórych z nich też możesz dostać i po zawodach. Do tego stopnia, że Żydzi, którzy tam latają w jakimś biznesie, mają osobne paszporty. Żeby nie było widać, że mają izraelski paszport, bo od razu by mieli czapę.
0: Tak, coś czuję, że koniec końców chcesz się tutaj jakoś w ten sposób trochę wstawić za Izraelem, twierdząc, że to jest jakaś tam perła w tej całej cywilizacji, jedyne cywilizowane
1: nie,
0: miejsce.
1: Nie, ja ci powiem to, co mi Jacek powiedział odnośnie Izraela. Że, no nie powiem wszystkiego, ale powiem taką jedną rzecz, żeby później nie było, że on coś ostrego powiedział, powiem tą najlżejszą rzecz. Izrael to jest sztylet wbity w świat islamu, który zagraża Zachodowi tak naprawdę. To, że zagraża Zachodowi, to biorę na siebie, nie na Jacka. Ale powiedział tylko, że to jest ładnie sztylet wbity w ten, w świat islamu. I teraz zobacz, co się stało w Brukseli niedawno, co się regularnie dzieje w Szwecji, w Niemczech, w Anglii, jak nie wszyscy pamiętają, jak sobie szedł taki, co prawda nie palestyńskiego pochodzenia, ale też oczywiście muzułmańskiego wyznania, szedł sobie facet, żywcem odciął chłopu głowę i paradował z tą głową i wielu ludzi tamtejszych, mieszkańców muzułmańskiego pochodzenia po prostu sobie przechodziło, jak gdyby nigdy nic.
0: No to jest trochę inny świat. Mnie zawsze przy takich okazjach interesuje najbardziej to jaki będzie to miało wpływ na Polskę, na nas, nie? to, co się aktualnie dzieje. No mówi się, że może Iran się do całego konfliktu przyłączy, bo już ostro dosyć zareagowali. Liga Arabska wydała też oświadczenie, wszyscy takie bardzo ostre, nie? Że no to co, świat islamu się sprzymierzy przeciwko Izraelowi i go rozniesie?
1: Udało się to kiedyś?
0: Czy się uda, czy nie uda, to może być wielki konflikt,
1: świat
0: bo jak się włączy...
1: nie dał rady Izraelowi, który nie miał broni jądrowej, który został zaatakowany ze wszystkich stron i który był w zasadzie powstającym państwem, którego armia była poskładana z demobilów po III Rzeszy, żeby było zabawniej.
0: To jest coś strasznego, że tam 1/10 obywateli mniej więcej jest teraz w stanie... wzięta do wojska, no, bo pościągano rezerwistów. No, to jest strasznie duży odsetek, to jest trochę straszne.
1: Dlatego też z drugiej strony ja tutaj się z nimi zgadzam, że nie ma czegoś takiego jak cywil w Izraelu, nie? Więc to też trzeba oddać, bo pobór jest dla obu płci. Nie ma czegoś takiego jak cywil w Izraelu, nie? Najwyżej ten hasyd, którego tak też ostatnio ktoś opowiadał tu w filmiku z hasydami, którzy pluli na... Z tego co widziałem, to była koreańska wycieczka jakichś tam pątników. Normalni Żydzi. Więc mało tego, hasydzi są nazywani ortodoksyjnymi Żydami, ale to wcale nie znaczy się, że to jest jakiś klasyczny rodzaj judaizmu, czy jakiś tam starszy i tak dalej. Nie, to jest religia młodsza od chrześcijaństwa.
0: Tych hasydów w Izraelu podobno aż tak dużo nie ma. Oni są w ogóle często źle traktowani, to znaczy nie dostają jakichś tam należnych odszkodowań, które powinni dostać, bo te pieniądze już gdzieś tam były, nie? Przygotowane. Są takimi trochę obywatelami drugiej kategorii często. Żyją sobie bardzo skromnie, nie? Tak się jakoś to jawi z tymi hasydami.
1: Wracając może do tego...
0: Głośniej, coś cię nie słychać.
1: Wracając może do tej całej akcji z tym szpitalem, nie wydaje wam się dziwne, że w dobie tego, że wszędzie są kamery, a często na strategiczne punkty są po prostu wręcz urzędowo ustawione kamery, przez jedną i przez drugą stronę, nie ma nagrania żadnego?
0: No fakt, nie widziałem takich nagrań. Znów cię strasznie cicho słychać, coś się zepsuło chyba. Nie widziałem faktycznie takich nagrań, jak zwykle się pokazuje, że jeżdżą wozy, wyciągają tylko parę zdjęć, gdzieś tam mignęło i to tak bardzo oszczędnie, że jedno zdjęcie. Może faktycznie to jest jakaś manipulacja. Niekoniecznie fałszywa flaga, ale jakieś, nie wiem, na przykład wyolbrzymienie strat, że zginęło 5 osób, a oni mówią, że 500, coś tam porozwalali.
1: Słuchaj, poziom wiedzy na temat tego, co się dzieje w Izraelu, w Polsce, jest porażająco niski. Powiedzieć, że to jest mało, że jest niski, to jest nic. Jest porażająco niski. Widzisz, masz tu Furiata, który pisze, że Izrael to USA, więc o czym tu mowa? Jakbyś chciał wiedzieć, to nie zawsze było takie oczywiste i ani dalej nie jest takie oczywiste, że Izrael to USA. Miał bardzo dużo na początku wspólnego z Rosją. Cały ten proces przejścia, powiedzmy, pod protektorat USA też nie jest prosty i też nie jest pewne, że cały coś się przy nim utrzyma, chociaż wszystko się teraz toczy, nie jest wykluczone, że w dużej mierze Hamasu teraz wsparła Rosja, na pewno Iran i Unia Europejska, żeby było zabawnie, 140 milionów Unia Europejska euro przekazała Hamasowi de facto.
0: O kurde.
1: Po Palestynie, tak? Bo są biedni i w ogóle. Mało tego, jeszcze raz to przypomnę. Ten festiwal, gdzie te 200 osób Hamas zabił i zgwałcił masę dziewczyn, nie tylko Żydówek, to był festiwal, żeby był pokój, żeby nie było tego muru z tą strefą gazy i żeby tych biednych Palestyńczyków wspierać. Tak się im odpłacili ci biedni Palestyńczycy. I teraz jeszcze kolejna ciekawostka. Strefa gazy to jest ta, wiadomo ile tam jest, 40 na 10 kilometrów. Coś takiego, 2 miliony ludzi. I żeby było zabawniej. Po pierwsze, Izrael najpierw, jak Hamas powstał, to się ucieszył, że tam pluralizm polityczny i tak dalej, z tego bractwa muzułmańskiego, które działa jeszcze w różnych krajach. Ale po drugie, no oczywiście dość szybko się zorientowali, że no nie bardzo. A ucieszyli się dlatego, bo chcieli, żeby tam uwalić Jasira Arafata. Ale może za daleko nie lećmy. Była tak x lat temu sytuacja, nie pamiętam dokładnie kiedy, że faktycznie był ta Strefa Gazy była całkiem świecka i tak dalej, był tam jakiś porządek, był pluralizm, były różne partie i była co prawda jakaś okupacja żydowska, ale co Żydzi zrobili? Żydzi się dobrowolnie wycofali stamtąd, z tej okupacji, poszli sobie. Bo oni tam mogli siedzieć ile i trzymać wszystkich za jaja. I co się stało dosyć szybko? No dosyć szybko Hamas zbrojnie wybił w zasadzie wszystkich przeciwników politycznych. Została tylko radykalna, terrorystyczna opcja. I lokalna ludność nic sobie z tego nie zrobiła. Nie ma oporu.
0: Ale to w obrębie samego Hamasu, w obrębie samego Hamasu nastąpiła ta selekcja, że ci tam najbardziej radykalni i wojowniczy...
1: Nie, no to Hamas wykończył wszystkie inne partie. Arabskie partie, inne partie arabskie. Rozumiem. To wiesz... Tych pogrobowców Arafata i tak dalej. W zasadzie przejął tą całą Strefę Gazy dla siebie. I nie ma tam jakiegoś ruchu oporu ze strony tych ludzi. Słuchajcie, no po prostu działa ta stara zasada. Wiesz, czym się różni muzułmanin od radykalnego muzułmanina?
0: Niczym.
1: Nie, no słuchaj, różni się, bo wiesz, radykalny muzułmanin chce mnie i ciebie i moją rodzinę zabić. A ten nieradykalny muzułmanin chce, żeby ten radykalny to zrobił. Za niego.
0: No. A też słyszałem, że jak Hamas coś tam odwali, jakiś akt terrorystyczny, to nieważne, czy tam giną dzieci, czy staruszki, czy poborowi, czy ktokolwiek i kto co komu, tylko się cieszą po prostu na ulicach, po prostu wiesz, ludziska.
1: Wygląda. Widziałeś te wszystkie, wiesz, widziałeś te wszystkie protesty w różnych krajach, tutaj też u nas w Europie, gdzie po prostu te kobiety wychodziły i udawały, o Jezus, Jezus, jak ten, że się śmieją, przeżeźniały płacz na przykład, tak? Do tych policji, która tam tego wszystkiego broniła, że tak wyśmiewali się to, że 200 młodych osób było zabite. To teraz też w tej sytuacji, że ja już a priori mam zakładać żal wobec tego, że w jakiś szpital trafili? No, mam poważne wątpliwości, bo po pierwsze nie mam dowodów, po drugie, nawet jakby się to stało, no to z naszej perspektywy, że tak powiem, mogłoby tylko coś, wiesz, dobrego z tego wyniknąć, bo albo by ten Izrael stracił status tej świętej krowy, który rozumiem, że jest irytujący dla wielu, albo po prostu prawdopodobnie by wśród ofiar byli jacyś skrajni bojownicy, nie?
0: No. Nie sądzisz, że sympatia dla Palestyńczyków, czy nawet dla Hamasu, to wynika właśnie z tego, że ktoś nie lubi Żydów i Izraela?
1: W 100%, tylko i wyłącznie. No. Zwróć uwagę, ci sami ludzie, którzy jeszcze nie tak dawno płakali, że nie, przed islamem, islam to jest koniec Europy, odislamizować Europę, nie wpuszczać ich tam z tej granicy, szczylać do nich i tak dalej. Ci sami ludzie teraz wielce rzewnie płaczą za Hamasem i Palestyną. To się coś tu nie dodaje.
0: Ciężko być w ogóle po czyjejś stronie, jak to dotyczy Bliskiego Wschodu, tak odległego nam kulturowo i w ogóle, bo to widzisz, ty teraz powiedziałeś parę ciekawych tu rzeczy, których pewnie większość mogła nie wiedzieć, na przykład różnych tutaj ciekawostek, a jakąś stronę obieramy. Pierwsze, aby się tutaj może fest dokształcić, znać sytuację, jaka tam panuje, nie? A takie branie strony, no to właśnie się bierze z tego, że ktoś Żydów nie lubi, no to jest za Palestyńczykami. No
1: tak to wychodzi. To jest po prostu zwyczajny antysemityzm. Prawdopodobnie ktoś teraz zadzwoni, będzie cię chciał zagdakać i powiedzieć, o jak oni źle im robią tam, ale nie będzie wiedział, że partia arabska była w koalicji rządzącej. Tego nie będzie wiedział, to pominie. Skoro takich niszczą, to dlaczego partia arabska była? Że Arabowie też, jakby chcieli, mogą spokojnie tam do wojska się dostać. I normalne życie mają, normalnie każdy Arab tam ma taką opcję, żeby być normalnym obywatelem Izraela. Bogatego kraju i mieć te wszystkie przywileje, które mają Żydzi.
0: No a to przecież ci ukochani Palestyńczycy lubią używać kobiet jako żywych tarcz, z dziećmi, dokonują aktów terrorystycznych, albo sobie rozstrzeliwują i podrzynają gardła bawiącym się ludziom na pokojowej jakiejś, na festiwalu, nie? Gdzie oni przyszli się jakby wstać.

0: ciężko jest powiedzieć, gdzie jest ten moment, że to dziecko już jest nie do odratowania. Boję się, że na to, jak oni im tam ryją ten Hamas tym dzieciom głowę, dość szybko jest ten moment, że już jest nie do odratowania, niestety. Bo z jednej strony faktycznie masz nagrania z tymi dziećmi, które latają z kamieniami i granatami i lecą na tych żołnierzy z IDF-u. Z drugiej strony, i to było takie nagranie, które mnie zszokowało okropnie, mianowicie bardzo małe dziecko, takie ja wiem, z 4-5 lat góra, ojciec czy jakiś inny tam dorosły facet wysłał z kamieniami naprzeciwko jakiemuś tam terenowemu wozowi z IDF, tak, z wojska izraelskiego, i kazał temu chłopakowi rzucać kamieniami w tych żołnierzy, nie? I ten chłopak nie kumał, to małe dziecko nie kumało tego, co ma zrobić, nie? Ryczał na niego, rzucaj w nich, są źli, i cały czas mu nakręcał makaron na uszy, żeby rzucił kamieniem i sprowokował tych żołnierzy, nie? A ten biedny chłopak do nich podszedł i tylko piątkę ze z nimi przybił, bo to się w jego głowie nie mieściło jeszcze. Jeszcze ten wirus islamu mu nie przeżarł zwojów mózgowych.
1: Nie pierdolcie tu na czacie kocopołów, że ja tutaj jakąś stronę trzymam, coś, że powtarzam narrację głównych mediów, to jakieś bzdury są. Ja się zastanawiam i tutaj wielokrotnie się czepiam albo jednych, albo drugich po prostu, i mam elastyczne poglądy. Uważam, że to nie jest coś złego, z czego mam się tu tłumaczyć i przepraszać, że mam elastyczne poglądy, że słucham innych, co mają do powiedzenia, mądrzejsi często w temacie. Tak jak Zenon dzisiaj zadzwonił, on więcej wie w temacie, więc to dobrze jest posłuchać kogoś, tak? Kto więcej coś wie. I no, ja się zastanawiam, zadaję pytania, od tego bardziej jestem niż od wydawania jakichś werdyktów, kurwa, ciągle mam jakiś przykład dawać, iść na wybory czy być po czyjejś stronie, a takiego właśnie, w dupie was mam, tych, którzy tego oczekują. Będę sobie robił, co mi się naprawdę podoba, będę sobie zmieniał zdanie 10 razy dziennie, jak mi się spodoba, i nawet może nie być ani jednego donejcika i kiwnery tym wszystkim, którzy mają jakieś problemy. A wracając w ogóle tutaj do Polski, coś jakby wzrasta ilość takich napadów z użyciem noża, ktoś kogoś zasztyletował, widzę to wyraźnie, po prostu news po newsie, a nie było tego, bo zwracałem uwagę specjalnie, wiesz, i...
0: A, bo teraz jakiś świrnięty dziadek dzieciaka niestety zabił. No tak, a poczekaj,
1: no,
0: powiem ci jeszcze
1: dzisiaj.
0: Jedną rzecz.
1: No, to z
0: powiem
1: dzisiaj
0: ci jeszcze
1: akurat.
0: Jedną rzecz i wrócę do tego zaraz. Powiem ci jeszcze jedną rzecz a propos tego Izraela. Jest taki trochę paradoks, nie? Bo nawet jakby się masakrycznie nienawidziło tych muzułman, to stwierdzenie takie, że niech oni tam wykończą te wszystkie 2 miliony w tej strefie Gazy, to jest paradoksalnie stwierdzenie prohamasowskie, a nie proizraelskie. Bo Izrael tego nie chce zrobić. Gdyby Izrael to chciał zrobić, to Izrael to zrobi, o, tak, i tyle. I nie
1: no,
0: ma.
1: Tak,
0: czy wróciłeś do komentowania na czacie, czy jeszcze nie na czytę czas? Nie wróciłem. Windmanie, no jak nie przestaniesz się tam bawić w niektóre tam zabawki, to nie wrócę. A nie śpieszy mi się. To tak.
1: Tak, znaczy powiedziałeś teraz, że Izrael, gdyby chciał, to by się rozprawił z Palestyńczykami, który miga. Tak, to wszyscy, to jest tak oczywiste. Ich jest tam, nie wiem, kilkadziesiąt tysięcy, a ci mają...
0: 2 miliony w tym miejscu konkretnym. No ale to wiesz,
1: ale ja mówię o tym, o zbrojnym, o Hamasie, że Hamas to jest powiedzmy te kilkadziesiąt tysięcy, tak?
0: No tak, ale skąd będziesz wiedział, który jest ten, a który nie jest? Oni wszyscy są zamaskowani, wiesz, taktyki partyzanckie udają, że nie są tym, kim są, i tak dalej.
1: No w sumie tak.
0: Wiesz, problem polega na tym, że gdyby Izrael to chciał zrobić, to może to zrobić. 40 na 10 kilometrów, zbombardować to, pokryć napalmem, czymkolwiek, nie jest problem. Mają tyle sprzętu, żeby to zrobić. Nie wiem, w parę popołudni. Mariupol cały jest rozwalony, tak? Kamień na kamieniu nie został. Więc to jest wykonalne, tak? Przy użyciu samej tylko konwencjonalnej broni. Gdyby Izrael chciał to zrobić, to by to zrobił. Izrael tego nie chce zrobić, ale jest jedna grupa, która chce to zrobić, i to jest świat islamu na czele z Hamasem. Bo widzisz, bo Hamas, mój drogi, ma taką logikę i troszeczkę w stylu tej mojej prowokacyjnej tezy, że jeżeli dziecko po aborcji idzie do nieba, to należy wszystkie dzieci zawsze abortować. Mianowicie, jeżeli Izraelczyk zabije cywila jakiegokolwiek w strefie Gazy, no to on jest męczennikiem za wiarę i idzie do nieba. Rozumiesz? Oni się nie liczą z ofiarami cywilnymi. Mało tego, tam też jest taka

0: bardzo często się dzieje i w zasadzie według wielu wyliczeń jest taki fenomen, że te rakiety, które sobie oni tam puszczają na Izrael, nie mówię teraz tego ataku saturacyjnego, który miał miejsce, bo nie wiem jeszcze, jakie tam były ofiary, ale jeszcze przed tym atakiem saturacyjnym na tą żelazną kupułę, który był, była taka statystyka, że więcej rakiet ze strefy gazy spadało na strefę gazy i tam zabijało ludzi, niż było w stanie dotrzeć do Izraela i przebić się przez żelazną kupułę.
1: No tak, dużo sytuacji potwierdza to, że oni się nie liczą z jednostką, z życiem tam pojedynczego człowieka, cywila. No, bo tu też powrócił wątek, to Furiat przypomniał tutaj, no, że chodzi o tą trzecią świątynię Salomona, żeby odbudować, żeby się spełniło proroctwo. No wiesz, skoro dla Żydów jest tak ważna religia i to jest część ich wiary, że kiedy powstanie ta, zostanie odbudowana świątynia Salomona, no to wiesz, to ma się pojawić Mesjasz, to może to kieruje nimi jednak też.
0: Ale to nie jest problem, ty oni to, wiesz, nie tylko jest do nich ważna religia, bo nie wszyscy są tam religijni. Ja nie wiem, czy religijny jest nawet Bibi. Pytanie, ilu z was wie, o kim mówię? A propos, wielcy eksperci od Bliskiego Wschodu. Bo gdyby chciał to zrobić, to zrobiłby to, nie wiem, z 10 lat temu, kiedy był w idealnej pozycji, że tak jak to powiedziała Golda Meir, tak? Że nie miał broni jądrowej, ale gdyby była taka potrzeba, to by jej użył.
1: Ale to mówisz o Netanyahu? Może?
0: Tak, tak, mówię o Netanyahu. Jak powiedziała ten, jak powiedziała Golda Meir, że Izrael nie ma broni jądrowej, ale gdyby była taka potrzeba, to nie zawaha się jej użyć. Byli w takiej sytuacji i nie było szans, że Izrael, że Iran miał broń jądrową, żeby miał odpowiedzieć, a środki przenoszenia Pakistanu, z tego co wiem, nie mają wystarczającego zasięgu, żeby ich użyć, więc ze świata arabskiego nie mieliby szans na kontrę. Mogliby się przed każdym obronić w najbliższej okolicy. Co stało na przeszkodzie, żeby wtedy rozwalić meczet Al-Aqsa i postawić swoją świątynię?
1: Aha.
0: No jaki to był problem, nie? To nie jest dla nich tak szczególnie ważne. Tak,
1: ale ja słyszałem, że mają już przygotowane w ogóle wszystko do tej budowy, czyli jakby komponenty, które tylko trzeba...
0: Ale to nie chodzi o to, żeby króliczka złapać, chodzi o to, żeby go gonić. Chodzi o to, żeby z jednej strony cały czas wodzić za noc tych religijnych, z drugiej strony mieć jakieś takie, wiesz, coś na postach dla świata islamu. No, to... A jeżeli zajdzie taka potrzeba, żeby faktycznie, żeby po prostu go upokorzyć, rozwalić tą bodajże trzecią najważniejszą świątynię islamu i postawić wtedy tam tą swoją.
1: Albo nawet drugą, jeśli chodzi o takie święte miejsca, nie? No bo mamy...
0: Druga albo trzecia, tak, tak.
1: Mekkę, tak.
0: Mekka, Medyna mamy... i ten właśnie Al-Aqsa.
1: No, no. Oj, a ciekawe, bo niektórzy też spekulują, że ostatecznie dojdzie do napływu ludzi z Izraela do Polski. Co ty myślisz?
0: Czekaj, Bibi jest religijny i to bardzo. No, Donald Tusk też. W przypadku polityków bardzo ciężko jest powiedzieć, na ile ktoś jest faktycznie religijny.
1: No, ja się trochę boję, bo trochę mi się to nie klei z tym, że mają tak wszystko już pięknie przygotowane, że nic tylko przyjść i zbudować szybko i zająć się przyczółek, nie? I wkurwić cały świat arabski. Bo to by była straszliwa profanacja i coś najgorszego dla świata islamu, gdyby zburzono ich święte miejsce, co dla nich religia jest wszystkim, nie?
0: No, ale to wiesz, kiedyś mogą przegiąć pałę, nie? I trudno, i będą musieli z tym żyć.
1: A to akurat tak, to od Atora słyszałem, tak.
0: Aha.
1: No ale
0: aha.
1: Co to? Ator to jest jakiś ostatni w ogóle i wszystko, co mówi, to jest nieprawda, niesprawdzone
0: no,
1: i fake?
0: Straszny szajs.
1: Zdarza mu się, ale wiesz, jak ktoś też dużo nadaje, to mu się też da coś wytknąć, nie? Jak codziennie ci po dwa nagrania wrzuca.
0: Ale to po co tyle pieprze, jak gada głupoty od rzeczy? To jest koleś, który idzie na masówkę, ma wyliczone, żeby postraszyć i masa tych rzeczy, które gada, to nie jest, że zdarza mu się powiedzieć bzdurę. Ta większość tych rzeczy, które gada, to jest kompletna bzdura. Wiesz, branie Jackowskiego, który nawet tutaj przecież kolega Kotkiewicz wyliczył, okropne kocopoły gadał, nie zgadza się to, co on twierdzi, że się niby zgadza. Zadał sobie ten trud, policzył te sprawy, okazało się, że na przykład między innymi wielokrotnie się te same rzeczy na tej stronie są wklejone, żeby podbić, więc no sorry, to jest dla mnie dno, nie? I przypomnę to jeszcze raz. Ator to był koleś, w czasach jak jeszcze nie było opcji nie polecaj tego kanału, dla którego specjalną wtyczkę zainstalowałem, żeby ten patafian mi się nie pojawiał.
1: No ale jesteś cięty na...
0: No nie, no po prostu, wiesz... To jest, czuję się, jakby ktoś mi defekował na czachę, nie?
1: Oj, tam, oj, tam.
0: Straszne, no.
1: Przesadzasz
0: nie troszkę. Dodaje się, znaczy wiesz, to jest... Ja bym chciał powiedzieć, że to jest krok dalej niż wiedza nagłówkowa Etama, nie? To jest jeszcze mniej niż wiedza nagłówkowa Etama, bo tam jest celowo wrzucona sensacja, manipulacja i ogromne zagęszczenie fake newsów.
1: No, nie do końca się no zgodzę, tak, ale, no. Ale mam...
0: No to co, powiedział, że zbombardowali, tak? No i co? Albo taki mówił tonem, ja nie wiem, nic nie sugeruję.
1: O Jezu, ale wszystkie media o tym mówią, że zbombardowali
0: szpital. Ale no, nie bardzo, no mówią, że no kurde, tak Hamas twierdzi, ale to nie jest takie pewne. Może, ja nie wiem, stary,
1: piszą,
0: naprawdę.
1: Piszą na wszystkich portalach, tak? To było, więc...
0: No i co piszą?
1: O Jezu, no nie będę teraz szukał, no... Co piszą? Mam teraz szukać?
0: Ja widzę na wyklopie, że lewizna, że nie zbombardował.
1: A, na wyklopie, no. To jest twoje źródło informacji.
0: No, Wyklop ma bardzo różne rzeczy. Jest tylko, nie jest tylko jedna wirtualna Polska, nie jest tylko jeden tam Ringer, Axel Springer, czy ktoś tam, tylko są różne rzeczy od różnych ludzi. Jedni gadają w tą, drudzy gadają w tamtą. Ja sobie poczekam chwilę, aż ktoś bardziej niezależny weźmie, przeanalizuje materiał i się okaże, co się stało.
1: No nie wiem,
0: przy czym przypominam, jeżeli to się stało, to jest sytuacja, do której chciał to puścić Hamas i która jest im na rękę, bo każda ofiara cywilna w strefie Gazy jest na rękę Hamasowi, bo z ich punktu widzenia to są męczennicy.
1: Okej, okay, to jest jakieś widzenie tej sprawy, no jak najbardziej. A pisano, wiesz, dużo artykułów ze zdjęciami, gdzie z gruzów wynoszą ludzi, gdzie zakrwawieni jacyś ludzie, no to...
0: Gdzie jest nagranie, jak walnęła rakieta? Słuchaj, w byle budynek, jak idzie rakieta, jest nagranie. Ale szpital nie jest nagrywany. No co za przypadek?
1: Może się ukażą jeszcze, no poczekajmy chwilkę. Nie ma co wydawać werdyktu tak szybko, od razu i kategorycznie. Trzeba dać
0: teraz
1: czasu.
0: Że Wykop zacytował. No zacytowałem, bo Wykop jest agregatem i ma różne miejsca, tak? A nie, że Ator, który wiadomo, że po prostu jest clickbaitowcem.
1: Wiesz, bo nagle się do tego Atora przyczepiliście, tak jak ja bym dzisiaj słuchał tylko Atora i wszedł na antenę i powtarzał to, co Ator mówi. Mam tu jakieś linki, czytałem jakieś artykuły, no z różnych źródeł mam informacje, no więc...
0: No okej, okay, dobra, nie? Ale to wiesz, to dzisiaj Ator, jutro Giereś, tak? Wiesz, że Giereś powiedział, pisałem ci, że do 2030 globaliści zabiją od 50 do 90% ludzkości.
1: Aj, Giereś, wiesz.
0: No.
1: Nie ze mną te Giereśki.
0: To tyle, także pamiętajcie.
1: Wiesz, pamiętajcie, że to, co Michał mówi, to należy brać poprawkę, że on zwyczajnie coś sobie wymyśla. Teraz na przykład twierdzi, że przewidział pandemię. Co akurat zwróciłem na to uwagę i gówno, nic nie przewidział, a teraz on siebie stawia jako Jackowskiego jakiegoś drugiego. Więc to jest tak, to już jest takie pierdolenie, że już nie mam, do niego właśnie nie mam zaufania, do Atora mam. Ator pokazuje linki, wkleja linki, daje screeny z artykułów bardzo, bardzo często, często po kilka. On po prostu bazuje na artykułach z portali.
0: Jakich?
1: W 90%. Ze wszystkich pewnie popularnych, z jakichś Newsweeków, z WP, z Interi, z Onetów i z innych. No,
0: znaczy zerknę, prostu... Wezmę sobie coś przeciwwymiotnego i zerknę, jak to tam u niego teraz wygląda. No
1: tak na szybko, to wiesz, to ci no nic, okay,
0: dobra,
1: to nie da, że sobie tam zerkniesz.
0: Aha, nie ile muszę?
1: Nie wiem, to w wolnej chwili sobie tam poprzeglądać.
0: Teraz coś... na szybko nie, to kiedyś, nie w wolnej chwili. Czekaj, Nathan powiedział, że Hamas zaatakował państwo Izrael, a strefa Gazy została zaanektowana przez Izrael. Ja mam nadzieję, że została zaanektowana. Niech ta chucpa pod tytułem Palestyna się skończy. Po prostu wszystkim, moim zdaniem, moje zdanie jest takie. Wszystkim, którzy chcą tam żyć, dać możliwość zostania obywatelami Izraela. Jak się nie podoba, to c'est la vie. Jest gigantyczna baza hotelowa w Arabii Saudyjskiej. Ogromna, największa na świecie. Bo oni tam co roku na hidrze przyjmują ludzi, tak? Na tą ich, czy hadż, przepraszam, tą ich wycieczkę do tego świętego miejsca islamu. Tam jest gdzie tych ludzi pomieścić. Naprawdę całą strefę Gazy spokojnie w Arabii Saudyjskiej w ekwiwalencie 3-4-gwiazdkowego hotelu można pogościć. Ciekawe, nie? Jeszcze by zachodni brzeg Jordanu się zmieścił, jakby troszeczkę obniżyli standardy. Nie ma problemu, nie? Niektórzy by chcieli zostać prawdopodobnie.
2: Nigdy więcej
0: i skończmy to przedstawienie, nie? po co to jest tam w ogóle? Czemu to ma służyć? To są wszystko skutki tego, że tak naprawdę Izrael się za bardzo z tym pieści.
1: Dzięki za donata, nigdy więcej wojny. Dzięki za dychacza. Siema Krawiec, mam pytanko. Zostałem przez ciebie zbanowany? Nie wiem, musiałbym sprawdzić. Za chwilę sprawdzę, okej.
0: Ja go widziałem jeszcze dzisiaj, jak pisał, nagle zniknął. Teraz go nic nie widzę.
1: A to jak go widziałeś, to znaczy, że nie został zbanowany, że jest. Ja nie banuję.
0: Nie klikałeś dzisiaj banana, tak?
1: Słuchajcie, ja banuję rzadko i to jak ktoś się zachowuje, nie dość, że jest debilem, to jeszcze jest na przykład agresywny, no to wtedy, no. A wracając jeszcze na moment, bym powrócił tutaj na polskie nasze podwórko, no bo tak oceniam, że po prostu więcej się pojawiło sytuacji, o których media niechętnie piszą, to trzeba gdzieś tam wyławiać, że na przykład jakiś pan Arab zgwałcił klientkę jeżdżąc Uberem, nie? No. Myślę, że może te takie ataki z nożem tak dalej, no tego się baliśmy, jeśli chodzi o Ukraińców trochę. I wiadomo, że media też będą jak ognia unikały napisania, że to był Ukrainiec w takim przypadku i najpewniej tego nie zrobią.
0: No więc... widzisz, dlatego jak wchodzisz na ten wyklub nieszczęsny, to masz z jednej strony Newsweeka, gdzie nie napiszą nic albo napiszą pomijając narodowość, a z drugiej strony ktoś tam wrzuci od rzeczy i na od rzeczy napiszą, że to Ukrainiec. Albo Gruzin, nie? Bo to raczej chyba Gruzini wiodą prym, jeżeli chodzi o przestępczość.
1: Tak mówisz?
0: No tak na głowę, nie? Najwięcej przestępstw w przeliczeniu Gruzini.
1: Ja wiem, że w takich kręgach jakichś tam gangsterskich, jakichś zbójeckich, to czasami się po prostu robi coś, co się nazywa wynajęciem Ukraińca. Do jakiejś takiej najgorszej roboty, żeby komuś spuścić w pierdol, żeby coś spalił. Po prostu się wynajmuje Ukraińca za kapiora tu w Polsce.
0: No może być, biorąc pod uwagę jednak, że to jest najliczniejsza migracja obecnie, to też może to być po prostu taki związek frazeologiczny.
1: To jeszcze było przed wybuchem wojny.
0: To też przed wybuchem wojny była najliczniejsza migracja. Ja bym polecał po prostu statystyki, bo póki co się tej narodowości przestępcy nie ukrywa i tam to można sprawdzić. A autentycznie chętnie bym sprawdził z 2023 roku.
1: O, jakby ci się udało coś takiego wyszukać, to byś wkleił linka.
0: To ten temat poruszyłem. Szkoda, że o tej wyznaniach nie poruszyłeś, jak ci wysłałem, bo nie umiałeś się rozczytać w tym. Rozumiem, no to trochę jednak było faktycznie nieczytelne, ale jakbyś kiedyś chciał do tego tematu wrócić, może na święta, to akurat taki o religii temat to już jest i można ciekawie to skomentować.
1: No, na święta to może lepiej coś spokojniejszego, trochę już.
0: No, dobra, no to moje zdanie, jeżeli chodzi o ten Izrael, to ja jestem po stronie Izraela. Z tej prostej przyczyny, że on jest przeciwko ludziom, którzy mnie chcą zabić. Tyle. Że się im zdarzy coś tam zrobić niefajnego, no uważam, że są za mało radykalni. Uważam, tak, że po prostu tych ludzi powinni zwyczajnie z całego terytorium Izraela, kto nie chce być obywatelem Izraela, wypędzić.
1: Tak trochę pachniesz jakimś radykałem w stylu Korwina, jak mówisz tak, w taki sposób. To tak, wiesz.
0: Ale stary,
1: taka
0: ci mapę.
1: Logika prosta.
0: Ale
1: taka prosta logika.
0: Ci mapę. Na mnie jest autentycznie kara śmierci.
1: Ja wiem, ale tak mi to trochę pachnie, wiesz, taką retoryką Korwina, nie?
0: To wręcz przeciwnie, to jest bardzo umiarkowane podejście do kogoś, kto cię chce zabić.
1: No tak, jak ktoś mnie chce zabić, to wyciągam miecz, ścinam mu głowę.
0: Nie, ja sobie siedzę na tym. Gdybym chciał zabić, to bym zrobił Aliję i się zaciągnął do IDF-u. No, a siedzę tutaj, gdzie siedzę. Więc myślę, że umiarkowany jestem w swoich działaniach. Chociaż przyznam szczerze, że nie mam najmniejszego, wiesz, współczucia do tego, co tam się dzieje. Współczucie mam tylko i wyłącznie do Izraelczyków. No i ateistów w tej strefie Gazy, jeżeli ktoś niestety musi tam jakoś i nie ma możliwości ucieczki, no to im współczuję. To tak. Każdemu ateiście w świecie islamu bardzo współczuję. No bo w świecie islamu do mnie współczucia nie ma żadnego. Dla mnie jest śmierć.
1: No dopóki nie przejdziesz na islam, tak będzie, no, na pewno.
0: Ja jak już jestem ateistą, to jest do widzenia. Ja jestem bodajże kafir, to się nazywa, i jestem z zabicia. A wy jesteście dimi, ci, którzy jesteście chrześcijanami, i dla was jest dżizja. Dla mnie jest czapa, dla was jest dżizja, czyli podatek ekstra taki. Jak to... No.
1: I nie wwóźcie przypadkiem Biblii do takich krajów też, bo też wam was mogą gdzieś tam ukatrupić za Biblię. Albo za krzyżyk, nie? Też chyba.
0: Tak źle nie wypadają ci nasi katolicy, jak się zobaczy, jak to jest w różnych krajach. A dlaczego tak? To, co mówię, się może wydawać radykalne, ale przypomnę, dla mnie wielkim szokiem było kupę lat temu, chyba na sadistyka, wtedy wbiłem na harda i szybko stamtąd zwiałem. Była taka głośna sprawa, jak dwie dziewczyny ze Skandynawii postanowiły w walce właśnie z islamofobią zrobić sobie wycieczkę po krajach islamu. Z Norwegii czy ze Szwecji, kupę lat temu to już było. I te dziewczyny zrobiły tą wycieczkę, bo żeby pokazać, że ludzie są wszędzie dobrzy, tacy sami i w ogóle, nie? Islamofobia
1: to
0: zła i
1: jakieś
0: przyjmijmy...
1: lewaczki jakieś, tak?
0: Skończyło się tak, że zostały zgwałcone wielokrotnie i był filmik z tego, jak im krzycząc Allah Akbar, zupełnie tak jak ci Palestyńczycy, urżnięto żywcem głowę. I najpierw ta jedna widziała, jak tamtej po prostu gaśnie w oczach, jak ta krew jej bulgocze w krtani odcinanej i tak dalej, a później ta druga, a na koniec chłopacy z brodami generalnie zrobili to, co im religia nakazuje, tak? No. I to był dla mnie taki szok, że głowa mała. Następny szok był taki, kiedy mi muzułmanin groził śmiercią i powiedział wprost, słuchaj, my cię tylko przez takie nie zabijamy. Takija to jest obowiązek kłamania muzułmanina po to, żeby większy cel islamu przeszedł. Muzułmanin się może wyprzeć z zasad wiary, może udawać mniej radykalnego albo nawet ateistę, po to, żeby ostateczny cel islamu, czyli światowy kalifat przeszedł, no był zrealizowany.
1: A co, powiedziałeś, że kebab ci nie smakuje? Czy
0: nie, nie, nie, nie. Powiedziałem, że ten, że jaki jest los dla mnie, nie, jako dla ateisty. Nie? Powiedział, jesteś kafir, ty jesteś do zabicia. Tylko teraz tego nie robimy, bo poczekamy sobie, nie? Na dogodny moment.
1: Jadłem dzisiaj sobie pierogi z kafirem. Pycha.
0: No, więc... co tu dużo mówić, nie? Wybór jest wasz. Ja miałem takie doświadczenia, nie inne, i taką mam optykę, nie? Jak wy... Znaczy... Powiem szczerze, uważam, że większość z was, jeżeli ma jakąś tutaj sympatię wielką do Palestyny, to tylko ze względu na antysemityzm. I tyle.
1: Antysemityzm łączy jak nic scala kręgi alternatywno-spiskowo-ezoteryczne w Polsce.
0: Zabawne jest to, że parę osób, które tak w tym pałają, wielce też często wspierają Rosję i tak dalej, ale jednocześnie jadą ciężkim antysemityzmem, ma żydowskie nazwiska, tak? I jadą antysemityzmem, bardzo słuchają Gieresia i tak dalej. I normalnie po prostu ewidentnie z pochodzenia są Żydami, nie?
1: Albo mają ukraińskie nazwiska i są Ukraino...
0: Jak Tarasiuk.
1: No nie wiem, nie wiem. Nie wiem, nie wiem.
0: Więc no jest tego trochę. Jest w tym dużo jakichś różnych paradoksów i tak dalej, ale myślę, że dla Polaka chyba lepiej jest być po stronie tego Izraela. Nawet jak was mierzi ten świętokrowizm Izraela, tak? I taki brak symetrii, że gdyby Polska zrobiła coś analogicznego, to by było wielkie ajwaj, a tam leci bomba na miasto wielkości Krakowa i jest cisza. Rozumiem, że to może denerwować, wkurzać i tak dalej, ale no nie żyjemy w idealnym świecie. Że tak powiem.
1: A tak dla rozluźnienia miałbyś jeszcze sekundę, żeby ze mną parę słów zamienić na temat Starfielda? Czy musisz zmykać?
0: Nie, nie, jasne. Grałeś, kupiłeś tego Game Passa, zawsze miałeś łeb do interesów. kupiłeś sobie miesięcznego za 2 razy drożej niż takiego za 3 miesiące.
1: Bo dla mnie jednorazowy wydatek 80 zł przekracza moje skromne możliwości finansowe aktualnie, a 40 było do przełknięcia. Poza tym ja nie zamierzam dużo grać. Mam dużo roboty teraz. Logo dla Jacka kończę i jeszcze inne logo. I poza tym się okazało, że mi się nie chce grać w tego Starfielda. Jest nudny. No ty na niego mówisz Starfield. I to dobrze oddaje. On jest taki filcowy byle jaki, jakiś nudny.
0: Czekaj jeszcze chwilkę. Mechran Keszewer pyta mnie, pisze następnemu grożą przywódcy religijni, a tupnęli nóżką i wprowadzili cię w stan hipnozy temu zmany? Nie. Ja na początku dałem mapę z tym, gdzie na 100% mogę liczyć na karę śmierci. I to jest bardzo taka mniejsza mapa, niż gdzie rzeczywiście są te miejsca, gdzie ja jestem do zabicia. Gdzie mogę na to liczyć, że będę zabity. Tak jak te dziewczyny, o których wspominałem wcześniej. Więc mówię o stanie prawnym, tak? I nakazach religijnych. Takie, które są po prostu, nie? I są praktykowane. A nie, że coś mi się tam tego, jak niektórzy mogą sugerować, uroiło. Tak jest po prostu. Wracając do Starfielda.
1: A może cię tylko zrzucą z dachu? No. Albo ci coś wytną? Oj, tam od razu zabić. Od razu krew, no. A wracając do Starfielda, no.
0: Wracając do Starfielda, no... Kurde, miałem teraz taką misję, że gdzieś tam w jakąś planetę wjechałem, w jakieś kopalnie kryształów, gdzieś tam szukam jakiejś kobity, która tam roboty ogarnia, wszystko wziąłem, załatwiłem, zlałem ją i tak dalej. I chcę wyjść, nie? Mam ten marker, oczywiście w Starfieldzie, słuchajcie, no nie ma mapy lokalnej, nie? Mam jakiś marker, że gdzieś mam iść, patrzę, są drzwi jakoś tak na krótko spięte, że ich nie mogę otworzyć, nie? Cholera, szukam, myślę, pół godziny myślałem. Po czym wróciłem do tego miejsca, gdzie ta babka zginęła i sobie przypomniałem, że mój NPC z jakiegoś miejsca gdzieś tam wyszedł, z jakichś drzwi. No to patrzę, wbiłem do tych drzwi, z których on wyszedł, tak się okazało, że te drzwi były w jedną stronę, nie dało się od nich, wiesz, od dołu wejść do tej windy. Nie dało się, ale mój NPC to zrobił, nie? I on nimi wjechał, tymi, które były na sztywno zamknięte i wszedł. No to ja tamtędy i dopiero jak użyłem tej windy tam u góry, to mogłem się wrócić na dół i dopiero te drzwi były otwarte. Nie mogłem ich jakoś inaczej otworzyć. Musiałem koniecznie z tej jednej windy skorzystać.
1: Tam jest dużo takich typowych dla Bethesdy sytuacji, głupkowatych, tak? Że głupawe ragdole, że nasz wróg gdzieś odrzucony bombą w frunie jest zbliżenie, a on robi jakieś fikoły, szpagaty, balecik. Z tego się już wszyscy śmieją, widziałem. Albo stoję z tą moją kompanką, która tam się przyłącza już na początku gry.
0: To jest drętwa, jest jak cholera, no.
1: Tak, tak, zupełnie z wyglądu zupełnie podobna do nikogo, jak wszyscy bohaterowie w tej grze. Tak. To nie jest cyberpunk, gdzie są tacy charakterystyczni, gdzie ten Jacky nasz, kurde, to jest tak charakterystyczna morda, nie? I sylwetka, no, i morda, i zachowanie, wszystko. I wszystko. A tutaj masz takie kukły.
0: Ruchy,
1: takie...
0: wiesz, cała ta postać się rusza, jest żywa, jest świetnie zanimowana. Fenomenalnie po prostu.
1: Ma powiedzonka swoje jakieś, ma upodobania swoje. Ma charakter przede wszystkim swój, nie? Taki, wiesz, no jak Jacky miał... charakterystyczny.
0: Jacky, nie Jacky, ta Misty, cała Misty Olszewski.
1: Olszewski?
0: Ona jest Polką, no.
1: Ale numer to nie.
0: Tak, tak. I to później nawet w fabule też, jak odpowiednie rzeczy porobisz, ta jej polskość ma znaczenie, że tak powiem, nie?
1: Tyle z nią byłem, tyle razem byliśmy i jeszcze nie wszystko o niej wiem.
0: No, widzisz, no. Jedyna szurka w całym Night City jest Polką. Także tak. Ale te wszystkie postacie są żywe. Te ujęcia są takie konkretne, kadry. A tam... masz zawsze w Starfieldzie na jedną postać, której ciało jest jak taki manekin, mało się ruszający i taka mimika, która czasami jest taka prawie, że okej, a czasami jest całkowicie do dupy, nie? Złe oświetlenie twarzy, które się bierze z dupy. Nie ma ray tracingu, czyli generowanego na żywo oświetlenia. Nie ma tego. Są jakieś światła z dupy robione w archaiczny sposób, nie?
1: Przez to jest takie matowe, bo w trybie RTX czy tam, no w ray tracingu to jak się to wszystko tak ładnie odbija, nie, to się robi też bardziej kontrastowe.
0: Matowe jest, bo sobie ziarna nie zmniejszyłeś w grafice przede wszystkim.
1: Ziarno jest lekkie, zostawiłem je, ale ziarno nie sądzę, że matowieje obraz jakoś szczególnie.
0: Okay.
1: To kwestia kontrastów. Jest, wiesz, nawet jak sobie zrobisz reshade'a, to dużo ci to zmieni. Ja sobie może zrobię, żeby to wszystko było jakieś bardziej kontrastowe, żeby zasymulować jakby ten tryb, w którym są jakieś ambient glowy i tak dalej. No never mind. W każdym razie tam jest dużo takich scen jak z Monty Pythona, głupawych. Stoję z tą moją towarzyszką, stoimy sobie przy balustradzie, a ona nagle zaczyna gdzieś zbiegać po schodach i popierdala gdzieś w dal. Bo wiesz, bo jakiś tam błąd, nie mogła drogi znaleźć, nie? I to wygląda jak jakaś absurdalna scena z Lancelotem, który szarżuje na zamek i raz jest bliżej, raz dalej. Też takie głupkowate. Gdzieś tam
0: tak, miałem coś takiego, że też wchodzę do jakiejś wielkiej jaskini, takiej wysokiej na 3 piętra, 4, nie? Jestem na samej górze, wchodzę i tak się skradam, nie? Skradam, patrzę, jakiś sterownik termiczny, powoli co jest i tam jednego robota, nie? Ciach, drugiego chłopka, ciach. I nagle patrzę, na dole lata jakiś koleś i strzela jak powalony do wszystkich. Mówię, o, znaczy strzela we wszystkie strony. Nie wiem, o, ale go zaraz dupnę, nie? A to się okazało, że mój chłopek się teleportował nagle 3-4 piętra na dół jakoś bez niczego.
1: No właśnie, takie dziwne sceny. No, albo nasz towarzysz stoi, nagle coś go tknie i wyskakuje gdzieś za barierkę na sam dół, spada na łeb, na szyję i gdzieś tam popierdala od nas kilometr, bo spadł gdzieś tam ileś poziomów niżej, gdzieś tam zapierdala se. Co mu się stało? Czemu on się tak głupio zachowuje? W ogóle te misje w Cyberpunku było zrobione świetnie, cała fabuła na początku. Zaczynasz jako tajemnicza trochę osoba, no przykładowo wybieramy rozpoczęcie jako nomada, gapimy się w lustro, po prostu, to takie fajne, nie? Po prostu patrzymy się w lustro, odchodzimy od tego lustra, bohaterka zdziera tą naszywkę swojego klanu, i po prostu gdzieś tam samochód nam naprawiają. Żadnych questów, żadne nic. Dopiero przyjedziemy do miasta, to zaczyna ta fabuła nas doganiać, tak jakby zawiązywać się. I jesteśmy fajnie, stopniowo, powolutku wprowadzani w główny wątek. A tu jakiś znowu głupawy, jesteśmy górnikiem i jakiś artefakt wytentegowaliśmy za pomocą laserowej dzidy. I takie to jest nieciekawe i absurdalne, bo czemu nam po prostu nie zabiorą tego artefaktu, tylko jakiegoś...
0: Nie, bo ty go pierwszy dotknąłeś i on tą mocą na ciebie spłynął, dlatego jest tak, wiesz, dlatego jest z tobą powiązane. Ale już jednocześnie, jak go ustawisz gdzieś tam, kurwa, w pojemniku na puzzle, no to wtedy już to może być u innych, tak?
1: No tam, tak. A poza tym, wiesz, no to, że my zobaczyliśmy tam światło i muzykę, to tak naprawdę nikogo szczególnie tam nie interesuje. My to tam raz zdradzamy i to od razu takie, oho, zobaczył światło i muzykę. Musimy mu oddać nasz statek kosmiczny, robota i wysłać tego nowicjusza nic nie potrafiącego gdzieś w kosmos, kurwa, żeby zawiózł tą tablicę, bo sam nie zawiozę, bo nie mam czasu, kurwa, bo muszę jeszcze kupić 2 kilo kaszanki i przygotować obiad, bo stara dziś przychodzi, kurwa.
0: Poza tym to, wiesz, to wygląda tak oczywiście, czasami patrzysz na tą postać, mówisz, że ten koleż jest kimś tam w jakiej firmie albo właścicielem jakiejś firmy i tak sobie myślisz, aha, czyli na pewnym etapie pewnie pan właściciel zginie i będzie problem z funduszami, nie? I czymś tam, nie? No, kurde, może tak jest, nie wiem, nie zaszedłem tak daleko. Przypadkiem się wbiłem w wątek poboczny, ale to jest gra, która jeżeli chodzi o Bethesdowe rzeczy, zrobiła coś bezprecedensowego. Ja zawsze w Bethesdowych grach chodziłem, szlajałem się, gdzie się tylko dało, robiłem wszystko, tylko nie głównego questa. A tutaj mam ochotę zrobić głównego questa i c'est la vie.
1: No, czy to, tylko pytanie, czy to jakiś plus właśnie?
0: Nie wiem. No nie, to minus jest za cholera. To minus. I, wiesz, w większości miejsc czuję klaustrofobię w pewnym momencie. Fajnie mi się spacerowało po Marsie, bo czułem, że on jest taki trochę jednak przemyślany, jest tym czymś, co bym chciał, tak? Jest celowo pusty, tak jak powinien być. I to było dla mnie okej. Ale już później w innych etapach była trochę dupa zbita. Miki pisze, że Rogue Trader czeka na Rogue Trader, ale nie kupuje Early Access z zasady. No, ja kupuję, jeżeli to nie jest indyk. Znaczy, jeżeli to jest indyk, to wtedy czasami kupię. A Rogue Trader... Trochę mam przesyt jeszcze tymi wszystkimi grami właśnie w stylu Jagged Alliance i takimi Battle Brothers, tymi taktycznymi RPG-ami. Muszę sobie trochę odpocząć, ale też kiedyś se kupię, jeżeli będzie dobry. Chociaż ja nie wiem, jak oni to tam fabularnie ogarnęli, że nagle możesz mieć drużynę chyba Tau, no ale to już detal. Wracając do Starfielda, czuję tam klaustrofobię, nie czuję celu, te wątki poboczne w ogóle nie są dla mnie jakoś interesujące.
1: To jest mdłe takie jakieś, nie? Scenariuszowo mdłe.
0: Ale wybitnie mdłe, ja tego nie pojmuję, jak to może być tak po prostu do dupy. Przecież to zawsze chwytało. Super się robiły jakieś poboczne wątki, nawet w tym zapierdziałym Morrowindzie. Idziesz i nagle się dowiadujesz, że musisz komuś tam jakiś księżycowy cukier pochytać i wiesz, że będzie jakaś fajna rozmowa z tym związana, albo gdzieś będziesz musiał iść i może coś będzie fajnego. Fajnie się robiło, szczególnie dla gildii złodziei, wszędzie były najlepsze zadania. No tutaj nie ma gildii złodziei, tylko jest ta Trade Authority, która jest do dupy, nie? Jest po prostu takim od razu dostępnym fencem, nie wiem jak to się po polsku mówi, że paserem. No. kuźwa.
1: No nawet rozpoczęcie Fallout 3 dla mnie było genialne, bo pierw się rodziliśmy i widzieliśmy tak scenę przy porodzie, gdzie potem jakieś tam problemy, matka ma, umiera przy tym porodzie. Potem nasze dzieciństwo w tej krypcie. To też ciekawe było wcielić się w młodzieńca jakiegoś na przykład, który dopiero się tam uczy i chodzi do szkole, do szkoły takiej w tej krypcie. Pierwsze urodziny jakieś tam. To genialne było. Fajne bardzo wprowadzenie do gry. I potem ciekawy scenariusz, bo nasz ojciec, który jest jakimś tam naukowcem w tej krypcie, jakby zdradza i ucieka wbrew zakazom z tej krypty. I sytuacja się gmatwa szybko, bo ktoś tam zginął przy tej ucieczce, my też musimy uciekać, wszyscy przeciwko nam. To był świetny scenariusz taki na początek, nie? Nie wszystkim wiem, że się podobał, a dla mnie był genialny.
0: No, przede wszystkim największy efekt robiło to, że się wychodziło z tej krypty, nie? I to światło pierwszy raz. To pamiętam, że masa znajomych, którzy grali w Fallouta 3, a to już będzie... Słuchaj, to będzie już z 15 lat chyba coś takiego.
1: Tak.
0: Robiła w nachy po prostu z wrażenia, nie? Że mogli to w końcu obejrzeć z perspektywy pierwszej osoby.
1: Dokładnie. I to było świetne stopniowanie, bo to samo zrobiono w Oblivionie, gdzie zaczynamy w tych lochach. Okej, okay, fajne lochy, bo wtedy się pojawiły te efekty bardziej zaawansowane z mapa odbić, normal map, wiesz, że chropowatości. Robiło to wrażenie, fajne lochy, ale potem nagle wychodzimy z tych lochów i cały świat otwarty, lasy, góry, nie? To było genialnie pomyślane, a tutaj zaczynamy jako jakiś górnik i tak to jest przegadany ten wstęp i jego się nie da przewinąć, bo trzeba iść za jakąś panią kierownik i słuchać jej pierdolenia przez 15 minut. No genialny ruch, że nie można tego skipnąć, nie? Jak sobie ktoś da new game, bo mu się to, coś tam ta postać nie spodobała czy coś, czy chce grać po prostu drugi raz, to musi znowu to wszystko przechodzić.
0: Przydałby się save jakiś taki albo mod, który by ten temat ogarniał, nie?
1: Są takie mody, są, no ale to sama gra powinna już o tym pomyśleć, a nie takie... fundują na dzień dobry straszne nudziarstwo. Zero dynamiki, jakieś tam ciekawych scen, powiedzonek, jakiegoś wkręcenia w świat ciekawszego. Tylko siedzimy na ławeczce jako górnik i specjalnie tak robią takie efekty, że światło się wolno zapala. Napis Bethesda się 10 minut pojawia z czerni. Tak jakby chcieli na siłę pokazać, że to jest głęboka gra. Ona jest tak płytka, kurwa. A pomysł z artefaktem, to mówiłem ci, że... No, z tego co pamiętam, jest zerżnięty z Freelancera, też z takiej kosmicznej gry typu Frontier, czy właśnie może troszkę przypominającej dzisiejszego Starfielda. Też to wydał Microsoft i może przyszedł tak, jakiś prikaz. Ej, weźcie tam,
0: arcade,
1: zróbcie.
0: No,
1: zróbcie tak, jak było w tym, co myśmy tu wydali. To świetny pomysł był z tym artefaktem. No,
0: mi się podobała. Powiem ci, że pamiętam, że ta grafika się tak jakoś za bardzo nie starzała. Tak samo w Starlancerze poprzedzającym, którego kocham po dzień dzisiejszy, chociaż go sprzedałem chyba finalnie i żałuję tego. Zajebiaszczy po prostu. I muszę powiedzieć, że to nie była jakaś taka niesamowita fabuła. Nie wiem, jaki ten wątek fabularny jest główny w tym Starfieldzie. Gram, bo nie mam jeszcze, mam trochę przesyt grami strategicznymi na myślenie, dlatego też ładuję sobie, odkładam sobie na kupkę fajne podcasty, które sobie będę do strategicznych gier odsłuchiwał. No i trochę mi żal tego Game Passa, którego sobie kupiłem bodajże do połowy stycznia.
1: A mnie namawia też, żeby na 3 miesiące kupować.
0: Tak, tylko że wiesz, ja mam gdzie też tego Game Passa ewentualnie komu pogonić, odstąpić, jakby co. Na 3 miesiące tobie starczy. Myślę, że to było dobre, bo wiesz, raz, że to wychodzą ci te dwie dychy z hakiem na miesiąc, dwa, że w tym Game Passie masz nie tylko Starfielda.
1: Game Pass, jakby ktoś nie wiedział, to jest tak, że wykupujecie sobie abonament na możliwość gry z listy, które są akurat tam dostępne. Jest tych gier bardzo dużo. Świetne tytuły, taka klasyka, nie? Ten Microsoft powykupywał przecież dużo różnych marek, czy kupił sobie prawa i dużo gier jest świetnych.
0: Cała masa. Dead Space 3 widzę, Dead Space Remake z 2008, Amnezja fajna, horrorowa, Quake 4, Like a Dragon Ishin, to chyba całkiem nowa gra. W tym wszystkim, jak ktoś lubi japońszczyznę.
1: Yakuza
0: jest
1: genialna seria Yakuza, w którą nie grałem.
0: No to jest
1: ale...
0: to z tej serii, tak.
1: ale to wszyscy chwalą i podobno w Japonii to jest kultowa gra i ciesząca się bardzo dużą popularnością, cała ta seria Yakuza. No, tytuł mówi sam za siebie i jest dość wymowny. Widzę, że jest Lies of P, to też taka bardzo popularna teraz gra.
0: Podobno, nie? Tak, no, tak, tak. Jakiś Souls-like chyba, nie? Coś takiego.
1: Coś takiego, no.
0: Battlefieldy są, myślę, że gry z Activision przyjdą, ale dopiero w przyszłym roku, ale będą. Są Mass Effecty, Andromedy oczywiście, nie polecam. Jest Jedi Knight i czekaj, Upadły Zakon.
1: Jedi Knight, ale ten stary Jedi Knight?
0: Nie. Sorry, nie Jedi Knight, to się nazywa Jedi Fallen Order. O, taki rudym, nie?
1: Ten nowoczesny już taki, next-genowy, fajny.
0: Jest
1: no.
0: Bannerlord, Mountain Blade, bardzo fajny, polecam. Jest Requiem, Plague Tale Requiem. Fajna, Requiem, nieważne, poprawcie mnie. Jest spoko gra, co prawda nie ma chyba pierwszej części, ale to gdzieś polecam sobie pochytać. Jest coś twórców New Vegas, Outer Worlds, bardzo podzielone opinie, ale tam znajomy z Discorda bardzo polecał. Taki jakby coś jak Starfield, tylko że z lepszą fabułą.
1: No.
0: I ten, co tu jeszcze jest?
1: Jest cała seria Halo, jest Fallout New Vegas, widzę.
0: I Walking Dead.
1: Rage 2, więc jak lubicie FPP tutaj, czy...
0: Hellblade, Shenmue Sacrifice, no jest fajne,
1: Hitman, no naprawdę są hiciory, to nie są jakieś gierki z drugiej kategorii, tylko po prostu kultowe tytuły, no.
0: Więc... Kiedyś byłem innego zdania, twierdziłem, że lepsza jest z PlayStation oferta, ale tak w sumie jak teraz patrzę, to jednak lepsza jest oferta tego Game Passa i myślę, że w ogóle kupić sobie tego taniego Xboxa za 800-900, jeżeli jest okazja, i dociągnąć to, powiedzmy, za 500 abonamentem Game Passa na 2 lata, to jest dobra opcja, nie?
1: Jest ta fajna gra, tak efektownie zrobiona, Plague Tale.
0: No.
1: Są Age of Empires.
0: Tak.
1: Battlefieldziki, Dirty. Kurczę, to właściwie strasznie się opłaca. Żałuję, że wcześniej się nie dałem przekonać, bo wcześniej mi to już reklamowałeś. Za cztery dychy móc sobie przez cały miesiąc gierdzować w tyle tytułów.
0: Z bez kombinowania, tak? Jak pokombinujesz, to ci wyjdzie dwie dychy na miesiąc.
1: W ogóle piractwo dzisiaj to jest coś bezsensownego, nie?
0: Zupełnie. Ja nie mam pirackich gier żadnych. W ogóle nie mam
1: Nie mam, też się staram. No, nie powiem, że całkiem nie mam, ale gier żadnych nie mam. Nie mam pirackich też. A słuchaj, bo ostatnio zaryzykowałem taką ocenę, że Cyberpunk, jak tak by wszystko podsumować, to jest RPG wszechczasów, że to ma, wiesz, najlepsze. Ty byś może Baldura trójkę teraz stawiał przed, nie?
0: Ciężko powiedzieć. Możliwe, że tak. No, możliwe, że tak. Ale to wiesz, to są tematy, które bym chciał raczej, że tak powiem, u siebie poruszyć i kończę na razie, bo muszę tam zająć się życiem. I zapraszam do telefonowania, do niezgadzania się. I fajnie by było, jakby ktoś się ze mną nie zgadzał jakoś tak ładnie, merytorycznie, konkretnie i też bym się nie obraził, nie?
1: Pewnie.
0: No, to dzięki, trzymajcie się, dzięki. Cześć.
1: Trzymaj się, cześć. To był Zenon. No, oczywiście, zapraszamy właśnie, to jest najlepsze, jak teraz by zadzwonił ktoś, kto by miał inne zdanie właśnie i by się tutaj wstawił za Palestyńczykami i skrytykował Izrael. Chociaż to audycja może wtedy spaść z rowerka. No, polecam tego Game Passa. Świetna opcja, naprawdę. Nie spodziewałem się, że będzie aż tyle i aż tak dobrych tytułów. No i wiecie, taki Starfield, to jest najlepszy żart, że on kosztuje 300. Ja bym, nie wiem, czy bym 100 dał. No ludzie, Cyberpunk chyba kosztował 2, nie? Na samym początku. 300 przesada. Gruba przesada. No a tutaj mamy za 40 zł, możemy sobie pograć cały miesiąc. Ja nawet nie gram, tylko sobie po prostu sprawdzam, uruchamiam jakąś grę na 10 minut i sprawdzam, jak ona wygląda, jak jest zrobiona. Szczerze mówiąc, bardziej mnie chyba to dzisiaj interesuje. Tworzenie gier, wkręcanie się w bebechy gry, zripowanie sobie obiektów, żeby sprawdzić, jak one są zrobione, po prostu modele różne 3D, bo to jest cenna wiedza. Często się możemy dokształcić właśnie sprawdzając dzieła mistrzów, nie? W ogóle wielcy malarze tak się często uczyli, że kopiowali dzieła mistrzów, to nie było nic nagannego. No więc można sobie pooglądać przynajmniej takie obiekty, zobaczyć, jak są oteksturowane, w jaki sposób. Albo też za pomocą linii komend, za pomocą konsoli po prostu sobie pogmerać w grze, posprawdzać ją trochę, popodmieniać sobie coś, zmodować, podmienić sobie shadery w grze, żeby ona wyglądała dużo, dużo lepiej. Ze Starfieldem też się to da zrobić, tylko ten mój reshade niestety nie ma Starfielda na liście gier, żeby to automatycznie zrobiło, więc muszę tam trochę pogrzebać, zobaczyć, gdzie te shadery wgrać i tak dalej. A Erkad gra tylko w triale. Jeszcze się okaże, że MS kupi innych wielkich producentów gierek i klapa. No tak, to jest właśnie trochę smutne. No bo widać, że wcale doinwestowanie, wykupienie, to, że Microsoft wykupił Bethesdę, niespecjalnie się to jakoś na cokolwiek przełożyło. Mamy wręcz krok w tył jakby, bo spodziewalibyśmy się, że może w końcu będzie jakaś rewolucja, że ta gra przestanie być tym samym, czym był Fallout 4, Fallout New Vegas, Fallout 3, Skyrim, Oblivion. Po prostu to jest ciągle ten sam silnik, te same komendy są nawet do czytowania. Te same narzędzia moderskie, no ten sam silnik po prostu, tak samo spakowane archiwa, taka sama struktura gry. Na podobnej zasadzie będzie edytor. Mam taką teorię w ogóle, że Bethesda tak trwa przy tym skostniałym swoim silniku, tych różnych narzędziach, bo oni dużą część sukcesu zawdzięczają scenie moderskiej. Ludzie po prostu dorabiają różne dodatki do tych ich gier. Różne fajne ulepszacze, dodatki, nowe postacie, przygody. I dlatego taki zapyziały Skyrim, mimo że ma, kurwa, 50 lat, to cały czas się sprzedaje. Bo tą grę można sobie dzisiaj odświeżyć znakomicie. Przerobić ją. I nie byłoby to możliwe, być może kontynuowanie tej strategii, gdyby zrobiono nowy silnik. Trzeba by od nowa pisać narzędzia różne dla moderów. To wszystko by bardzo długo mogło trwać, nie? W ogóle przestawienie się moderów na nową filozofię modowania i tak dalej, no.

0: tu mam przekazać, że Zenon unika Onetu jak ognia, bo się brzydzi Ringer Axel Springer. Bo to była prawa ręka Goebbelsa i uniknęli denazyfikacji. Zapomniałem status zmienić na aktywny, gdyby ktoś chciał zadzwonić, a jak nie, to się ewakuuję, bo mam dużo pracy. Jak nie będzie ani telefonów, ani donajcików, to króciutko idę sobie. Bo trzeba pozostawić niedosyt. No. Okazało się to jednak prawdą, że Korwin zaszkodził Konfederacji. Bo ja byłem przekonany, że go zamknęli w klatce, ponieważ taki był plan. On dostał nawet nie tyle prośbę grzeczną, koleżeńską, tylko dostał zakaz pokazywania się w mediach, wypowiadania się publicznie, bo już po prostu już mieli go dosyć i wiedzieli, czym to się skończy, że włączy się protokół 1%, nie? A Korwin, on jest uparciuch straszny i on zawsze musi na przekór robić, I zaczął się wypowiadać, nie? Jak pedofil złapie za pupę dziewczynkę, pedofil się cieszy, nic się wielkiego nie stało, coś było normalne. A za Hitlera, trzeba chwalić za to, co było dobre za Hitlera, na przykład za Hitlera. Hitlerowskim pomysłem Hitlera było to, że pedofil i debil, z debilem do debila, więc... No i kurwa, po takim czymś, po takiej wiązance, standardowo, bo Korwina jest łatwo wpuścić w maliny, on się uważa za, nie wiem, super inteligentnego, genialny brydżysta, w ogóle IQ 600, tyle że można go każdorazowo przy tego typu okazji robią go, byle debil może go w konia zrobić, po prostu ma zapisane, zapiszą mu, o co ma zapytać Korwina. I zawsze o to samo. Hitler, pedofilia i niepełnosprawni. I wystarczy się go zapytać i Korwin się rozgada momentalnie. I sukces osiągnięty, nie? Ale i tak bym nie zagłosował na partię, w której są narodowcy, szury, w ogóle dziwni ludzie powiązani z Opus Dei na przykład. W ogóle żona Bosaka zdobyła większe poparcie niż Korwin. Korwin nie wchodzi w ogóle do Sejmu. Niech on idzie na emeryturę. No, z całym szacunkiem dla tutaj Nestora, polskiego libertarianizmu i całe te, no ale może niech sobie da spokój, bo szkodzi po prostu już teraz. Kiedyś to może jego kontrowersyjność i jego... specyficzne takie podejście do różnych rzeczy, to może miało sens, bo to było bardzo wiralowe, kiedy trzeba było rozpropagować coś, kiedy, bo są różne momenty, lepsze i gorsze na dane działanie, nie? Na daną strategię. I kiedy trzeba było się przebić w ogóle z pewnymi treściami, coś spopularyzować, no to dobra, to zdawało egzamin, ale dzisiaj nie zdaje. A co do Netflixa, to tutaj to Misiu pisze o Netflixie, że Microsoft miałby wykupić Netflixa? Kurde. No to się skończy jak w Cyberpunku, że będą korporacje, takie mega już giganty od wszystkiego, nie? O, Pindol wyskoczył tutaj ze spodenek. Z rozporka wyskoczył. Cześć, Pindol. No, nie prowadzi to raczej... Znaczy, w przypadku na przykład Disneya, który się zajął Marvelem, to wyszło genialnie, no bo stworzyli świetne potem Marvel Cinematic Universe, kupa świetnych produkcji. Niewykluczone, że wykupienie też Foxa też dobrze zrobi temu uniwersum całemu, więc to różnie bywa. Microsoft niekoniecznie tutaj się sprawdzi. No, chociaż z Xboxem im dosyć dobrze wyszło, nie? Chyba. A nie wiem zresztą.
1: Nie wiem. Nie wiem.

0: No, tak więc Korwin zaszkodził, nie posłuchał się. Powinni go, czeka go teraz, miał jakieś spotkanie, tam sąd partyjny, coś takiego. Chcą, już mają go dość serdecznie. Korwin jak zwykle zachowuje świetne samopoczucie na własny temat i wcale nic takiego nie było, panie redaktor. To, że tam nic takiego. No. Weź już dziadzia, idź już dziadzia, bo... On zachowuje się trochę jak osoba taka autystyczna, która ma pewne deficyty, powiedzmy, nie wiem, nie ma w nim czegoś takiego zupełnie jak empatia, autorefleksja, instynkt samozachowawczy. On po prostu z pewnych rzeczy jest wykastrowany, ale za to świetnie gra w brydża, nie? I ogólnie jest bardzo inteligentny, tylko że ma pewne deficyty. Może tak być. No i ciekawe, co to będzie się działo teraz na tej scenie politycznej. Czy opozycja zbuduje jakiś rząd? Bo to jest jakoś w ogóle tak, że jak się nie uda zbudować rządu, czy to PiS się zrobi koalicję jakąś, czy opozycja się zjednoczy, ale jak się nie uda zbudować rządu, to prezydent ma prawo rozwiązać Sejm. Jakoś tak, coś takiego jest, nie? Więc to się dużo może teraz dziwnych rzeczy dziać. Tak jakby jeszcze mało nam było, nie? Ciekawe, czy obecna władza zostanie rozliczona z tego, co swego czasu zrobili, jak sobie lekką rączką zamknęli gospodarkę, nie? Wielu ludzi zbankrutowało. Wielu się wieszało, wielu popadło w takie długi, że się nigdy nie wykaraska, być może. A to wszystko przez to, że ktoś, że ludzie, którzy za bardzo nie prowadzili interesów żadnych i tak czują taką niechęć do tych prywaciarzy, co się nakradli, bo tylko państwowe jest dobre, nie? To tacy ludzie wiadomo, że sobie, no zamykamy sobie gospodarkę, gdzie tu jest wajcha, się ciągnie za wajcha jakąś, tak? Się zamyka tą gospodarkę, no na 2 tygodnie zamknijmy na razie, no. Jeden z drugim debilem właśnie, no gdyby u władzy byli ludzie mający doświadczenie jakieś biznesowe, prowadzili jakieś firmy, no to by mogli zupełnie inaczej do tego podchodzić, nie? Niż ktoś, kto sobie żyje z pieniędzy podatników, ma wszystkiego w bród i jest jeszcze odrealniony trochę, bo żyje we własnym świecie, w świecie telewizji, polityków, spotkań, machania ręką, wygłaszania prelekcji i brania po 1 000 000 złotych za to, że gdzieś pojechał, nie? To są inni trochę ludzie. Jest normalne, że oni inaczej patrzą na świat. Jak nam, zwykłym ludziom, się potrafi zmienić nagle błyskawicznie widzenie rzeczywistości, jak się zmieniają okoliczności, nie? Coś mamy jakoś, sytuację kryzysową, czy nagle się coś tam w rodzinie zmienia, jakieś przetasowania, ktoś odchodzi, jak my się potrafimy zmienić. A co dopiero, jaki wpływ musi mieć to, że ktoś żyje tak, jak żyje, jako poseł, jako właśnie, czy jakiś celebryta. Celebryci też mają inny świat swój. Zachowują się tak absurdalnie, bo oni żyją w świecie, który nagle im się zlewa. Film, jakieś pokrzykiwanie, walka w klatce, tu jakieś soczki zareklamuje, dostanie 1 000 000. Jemu odpierdala, nie? I nagle mu się wydaje, że jest jakimś półbogiem, że wszystko się wokół niego kręci, że jest jakimś wybrańcem być może, no. No to raczej wątpimy chyba w to, że ktokolwiek, kogokolwiek rozliczy, nie? Bo czekamy na jakieś rozliczenia i się rozliczyć nie możemy. Jeszcze od czasów okrągłego stołu się nie możemy doczekać żadnych rozliczeń. Komuchów nie rozliczono, następne ekipy też żadnej nie rozliczała. Zrobiono tam parę komisji śledczych, pogadali, nawet tak ostro siebie traktowali czasami, ale... Niewiele z tego wyszło, no posadzono jakiegoś kozła ofiarnego jednego, nie? Jakiegoś frajera. Tu jakiegoś kozła ofiarnego, tam słupa i... jak w aferach typu Amber Gold, nie? Więc ja też wątpię, czy ktokolwiek kogoś rozliczy, chociaż jakiś tam cień nadziei jest, że tym razem już tak poszli na noże, że nie odpuszczą, że już zrozumieli w końcu, że są autentycznymi wrogami, a że to nie jest zabawa w wojnę, nie? Albo może po prostu nie będzie się opłacało ciągnąć dalej strategii typu my nie ruszamy waszych, wy nie ruszacie naszych. Krawiec, prezydent ma prawo rozwiązać nowy Sejm, jak stwierdzi, że będzie za mało czasu na stworzenie ustawy budżetowej z powodu przedłużającego się procesu stworzenia rządu. Napisał w zagmatwany, może nieco trochę sposób, ale to są skomplikowane sprawy. Tomisiu. No... W PSL na początku mówili...
1: Majka Jeziorski, 10 zł.
0: Dziękuję.
1: Nie, krawiec, dzisiaj mnie na dar natury nie namówisz, muszę dać odpocząć moim receptorom?
0: Czy ja namawiam? Do kosztowania darów mamy natury? Chyba nie. Ale dzięki za donejcika, przyda się. No, trochę cinko stoję. Myślałem, że mam odrobinę więcej pieniędzy, a się okazało, że mam mniej. No, nie trzeba było szaleć i robić zakupy za 100 zł, nie? Też dostaję czasem propozycje od was, żeby coś tam zrobić, ale to są czasami takie rzeczy, co ja nie chcę tego robić, no. W ten sposób tam sobie dorobić. Ja co innego robię, grafiki robię, no.

opozycji z PiS-em, to mówili na zasadzie, że no nie żartujmy sobie, to musielibyśmy na głowę upaść, pani redaktor, to jest w ogóle science fiction. A teraz już niekoniecznie, już teraz trwają rozmowy być może. No. Takie to są właśnie kurwy. Zero jakichś zasad. PSL to jest... Oni się nawet nigdy specjalnie nie kryli, że tacy są. Dla nich nepotyzm to było... Oni grali w otwarte karty, że tu swoich poustawiamy i to się niektórym podobało nawet, że oni tacy są. PiS w zasadzie też... PiS z kolei niespecjalnie siebie tak przedstawiał, trochę się z tym zawsze kryje i zaprzecza faktom, ale też jest taką partią nepotystyczną na maksa, nie? Oczywiście, to wszyscy wiemy. Ja się boję, że teraz opozycja będzie przeznaczyć cały swój wysiłek tylko i wyłącznie na demontowanie, na niszczenie. Tak dla zasady, nie dlatego, że coś, co PiS zrobił, jest złe, tylko po prostu, że to jest PiS-owskie i trzeba to odwrócić, zniszczyć, zmienić, zrobić z tego negatyw, po prostu, bo to zrobiły pisiory. Oni tacy też właśnie są. Trochę, nie? Nie sądzicie? Oni tacy właśnie są. Już mają 100 tysięcy planów i mam wątpliwości, czy to faktycznie wynika z tego, że wszystko, co pisowskie, trzeba teraz zaorać. Tylko dlatego, że to jest pisowskie, no.

jak PSL dostanie odpowiednie frukty, to PiS będzie nadal rządził, twierdzi Światowit. Świętowit, przepraszam, że przekręcam, ale nie możesz mieć normalnie Światowit sława, tylko Świętowit sława. Nie, sława jednak. To jest EU, tylko ta kaseczka jest tak niewyraźna, a ja mam nie najlepsze już okulary. Więc niczego dobrego się nie spodziewam po ani po lewicy, jakiejś zasranej kurwicy, ani po trzeciej nodze, ani po chłopkach z PSL-u, ani po Konfederacji nawet. No. A jacyś tam bezpartyjni i pozostałe partie, które się nigdzie nie dostały, to gówno mogą i są, nie są nawet planktonem. To mniejszość, to taki mają wpływ jak mniejszość niemiecka, która ma jednego posła w Sejmie. Ciekawe, czy taki poseł chociaż raz w ogóle gdzieś wejdzie na mównicę i wystąpi chociaż z czymkolwiek. Choć raz na przykład podczas swojej kadencji. Też fajna praca, nie? Przychodzisz i siedzisz sobie, możesz sobie tam grać na jakiejś konsolce przenośnej albo sobie żreć sałatkę. I... A kupa pieniędzy z tego jest. Jakieś tam 10 koła ci wpadnie spokojnie. Z PSL-u 33. No to tak może będzie właśnie. PiS i PSL. Czy w ogóle jakiś rolnik w Polsce jeszcze jest za PSL-em? To prędzej... Słyszałem, że za PSL-em są jacyś mieszkańcy małych miasteczek na przykład. Niekoniecznie rolnicy. Czy to jest w ogóle jeszcze partia rolników? A Kołodziejczak w ogóle gdzieś tam przegrał z kimś, ale i tak wchodzi do Sejmu jakoś tak. No nie wiem, co o tym chodzi. W ogóle cały ten świat polityki jest dla mnie tak chujowy, tak wstrętny już i nieciekawy, a jednocześnie zagmatwany. Bo czasem jak coś jest zagmatwane, to jest ciekawe, no bo możemy sobie tam rozszyfrowywać, badać, a to nie właśnie, to jest... Zagmatwane i nieciekawe. I przedzieraj się przez te wszystkie informacje. Kto jest aktualnie za kim? Kto się skurwił? Kto zmienił barwy? Są jacyś

tacy posłowie, co byli jeden dzień w jednej partii, szybko ich wyrzucili i poszli do z PiSu do PO albo z PO do PiSu, nie? Takie szmaty, szmaciury. PiS nie będzie miał większości. No, ale jak z PSL-em by zrobił koalicję, to nie będzie miał już większości? Przecież trzeba też przyjąć, że przy różnych ustawach to część opozycji może też zagłosować za projektem PiSu, a nie, że wszyscy karnie, solidarnie będą głosowali przeciwko jakiejś ustawie, co sobie PiS przedstawi, nie? Na przykład. Nie szmaty, a agenci. Tu znak zapytania. Nie szmaty, a agenci? To jest tak właśnie fajnie napisane w stylu, można by nagłówek dać gdzieś pod artykułem, taki bezpieczny, bo jest znak zapytania. Nie szmaty, a agenci? No, więc my się tu martwimy o sytuację w kraju, a tu niewykluczone, że naprawdę będzie trzecia wojna światowa, bo łatwo się potrafi sytuacja zaognić i szybko się wszystko zmienia, nie? I to jest taka niewiadoma troszeczkę. Świat islamu kontra reszta może. Kontra świat zachodu w szczególności. Taka może być ta wojna. A po tej wojnie to już na maczugi, nie? Tak jak w znanym powiedzonku. To chyba Albert Einstein powiedział, tak? Albo też mu się przypisuje, jak Lemowi niektóre wypowiedzi, jak z tym internetem, że on tak nie powiedział jednak, że nie wiedział, że na świecie jest tylu idiotów, dopóki nie poznał internetu. No to Einstein miał niby powiedzieć, że nie wie, jak będziemy walczyli podczas III wojny światowej, ale następna to już będzie na kije i pałki.

Lewica też ostro walczy i kręci palcem w bucie. Nie wiem, czy ostatecznie ten układ polityczny nam się nie odbije jakoś jeszcze bardziej czkawką. Można by sparafrazować Stonogę i powiedzieć teraz, że PiS was tak nie wyruchał, jak was PO będzie ruchało. Głupi Polacy, wy. PiS was tak z Obajtkiem, z Morawerem, z Ziobro was tak nie wyruchali, z Kaczorem, Karakanem, śmieciem, jak was opozycja teraz wyrucha. Z lewactwem. Głupi Polacy. Jeszcze może tak być. Tam nie ma za bardzo wartościowych ludzi w tej polityce. Tam są sami jacyś sprzedawczyki, idioci, kombinatorzy, cwaniaki, nieroby. Taka mieszanka najgorszych cech w każdym. Lem był fantastą. Pisał, że przybysze są zieloni, jak owoc kiwi, raczej obrzydliwi. Coś takiego tam było. Faktofonika, tak?

krawiec, nie odzywaj się, nie głosowałeś, więc nie masz prawa głosu, lamusie. No, wiedziałem, że takie głosy będą. Że teraz nie mam prawa. Ale to można do tego podejść tak, że ja swoją robotę wykonałem, że mamy różną robotę. Twoją robotą, Piotrze, było pójść i wypełnić obywatelski obowiązek. Ja tego nie spełniłem, ale się zrewanżowałem tym, że namawiałem ludzi, żeby szli przez długi, długi czas. Nie? No. Więc jesteśmy kwita. Ja też swoją robotę zrobiłem. Można tak podejść? Można. Kaliber to był? Oto ma wycieczka do wewnątrz pudełeczka. To był Kaliber, a nie Paktofonika? Druga płyta. Tak? Aha, no może. W 64 minuty dookoła świata. Druga płyta. A pierwsza to była Magiczna Księga, tak? No to dwie dobre płyty. Dwie bardzo dobre płyty. No ale Magiczna Księga to jednak nie do pobicia. Tam jest tyle... Tam każdy utwór jest jakby hitem, nie? Jeśli można tu użyć słowa hit, no ale każdy jest świetny, no. Może w ten sposób. Upraszam, żeby nie mówić do mnie Marcin, bo się nieswojo czuję, bo nikt tak do mnie nie mówi. Krawiec jestem. A dla niektórych to może być nie do obejścia, bo na przykład oni sobie nie życzą mówić do mnie krawiec. To jest, jesteś Marcin i tak będę cię nazywał. A co masz w dokumentach? O tym też Martin Lechowicz mówił. On często przywołuje ten przykład, tą sytuację, gdzie ludzie mają do niego pretensje, że on się każe nazywać Martin, i bo myślą, że on jest Marcin. A on se zmienił faktycznie imię urzędowo, tylko że ludzie no, nadal są przekonani, że on jest Marcin i tak ma w dokumentach i tak będą do niego mówić, tak jakby to było najważniejsze, co ma w dokumencie. Nie to, co ktoś sobie życzy, kim się czuje, tylko co ma w dokumencie. Może to są takie osoby, nie mówię, że tutaj słuchacz jest taki, no ale są tacy ludzie. Różne rzeczy są ważne dla ludzi.

0: co? Tutaj. O, to coś chyba skasował. Według mnie lepiej, jak dominująca partia nie ma większości, bo prowadzi to do autokracji ocierającej się o dyktaturę jednej partii. Obecnie urzędy i sądy są mocno skundlone. No właśnie, tak Lajtowski pisze, ja bym się tu zgodził. W ogóle nie można dać rządzić zbyt długo jednym, bo oni się coraz bardziej czują jak jacyś hrabiowie, jakaś arystokracja, albo po prostu jak jacyś potentaci, jacyś Rockefellerowie, jakieś rody będą tu zaraz zakładać, bogate rody, nie? To się degeneruje się taka władza, totalnie.
1: AK, 5 złotych. Coś Jola nie dzwoni.
0: Dzięki, dzięki. No, coś Jola nie dzwoni. No właśnie, dziwne. Może już mission complete. Miała taką swoją misję, no niekoniecznie przez kogoś nadaną, ale miała swoją misję, żeby zareklamować PiS, żeby go bronić tutaj, jak lwica, własną piersią. No, już jest po wyborach, więc... Co będzie z panią Cholecką, Chujecką i panią Ogórek, Kiełbasa i Sznurek? No, pani Ogórek może komuś innemu ogórka tam pochwyta i gdzieś tam się dostanie może do jakiegoś medium propisowskiego, innego. To samo z panią Chujecką. No, każda potwora znajdzie swego amatora i ona bardzo chętnie ją wezmą do jakiegoś tam naszego dziennika na przykład, czy jakieś tam Rzeczypospolitej być może, tak? Nie wiem, które są tam media takie propisowskie, które są uznawane za propisowskie, ale znajdą. Teraz to zresztą dobrze zrobi ich reputacji, bo jak teraz przejdą do jakby do kontry i pokażą, że my naprawdę tacy byliśmy, my nie dawaliśmy dupy, tylko my mamy takie przekonania i będziemy kontynuować tą walkę o dobre imię PiSu. Ale to są często miernoty, bo PiS ma to do siebie, że często miernoty bierze tylko dlatego, że oni są karni, że posłuszni, że wykonują swoje zadania. No tak jak u komuchów jakichś, nie? Za Związku Radzieckiego czy u nazistów, no to podobnie trochę. Też pisiory stawiają na kogokolwiek, byle się słuchał, stawał na baczność i tak dalej, no. A to swoją drogą mogą to być czasami osoby, które naprawdę wierzą, że Jarosław jest najlepszym, co Polskę spotkało i PiS, i naprawdę w to wierzą trochę, nie? Jakoś. W konserwatywne wartości, w to, że chcą geje przyjść i uczyć masturbacji w szkołach i takie tam. I się tego boją bardzo, bo uważają, że wszystko w rodzinie ma być i pedofilia też. Nie, to jakieś głupoty gadam. Nie wiem, czy jest o czym gadać w sumie jeszcze. Coś mi tam kapie, kurczę. Włączyłem ogrzewanie i takie słyszę kap, kap. Mam nadzieję, że to nie jest jakiś skroplony gaz czy coś. Czekajcie, pójdę, jest ciemno, bo mi żarówka wysiadła z zapałką sobie po świecę. Czekajcie. Nie, no żartuję. Także dzisiaj było trochę politycznie, a trochę growo. To jak to w luźnych gadkach, nie? Atak na szpital był. O Pandora Gate nie wiem, czy mi się chce gadać. To też wszystko to takie jakieś sztuczne. Zauważyliście w ogóle, czemu nikt nie zauważa tego, że te pokrzywdzone dziewczyny, to one mają całą kolekcję nagrań. To już o tym mówiłem, nie? Wy też tak do kumpli idziecie i zawsze każdą rozmowę z kolegami, z koleżankami, wszystko macie na dyktafoniku i różne screeny porobione, nie? Sprzed 10 lat i wszystko przygotowane. No. I też płaczecie na zawołanie. Tam się ludzie absurdalnie zachowują, bo niektórzy mówią o tych rzeczach na przykład jako świadkowie opisują te zachowania takie pedofilskie czy quasi-pedofilskie, bo może tam nie doszło w sumie do niczego, ale było jakieś tam obmacywanko, gilgotki. Do końca to nie wiadomo w zasadzie. Cały ten Stewart, on w ogóle w końcu zabrał głos i przedstawił inaczej tą całą sytuację, nie? Wspomniał, że jest za granicą, bo jego mama ma raka na przykład. Nie wiem, no, czy to prawda, czy nie, ale tak twierdzi, że się nie ukrywał jakoś specjalnie, że z dnia na dzień stał się... W ogóle to jest dziwne, że można się być tak znanym, jakiś youtuber, Stewart, na jego temat zabierają głos najważniejsze osoby w państwie, jacyś politycy, premier, ja pierdolę. To jest normalne? To tak jakby... To też niespotykana sytuacja, że nagle stajecie się takim dosłownie wrogiem publicznym numer jeden, że mówią o was w telewizji, na wasz... Jak zaproszą Korwina, to Korwina o was zapytają, nie? Dziwne jest to wszystko jakieś, no. A jeszcze sąd... Jeszcze nawet sąd żadnych rozpraw, żadnej pogłębionej analizy. W zasadzie tylko takie huzia na juzia i nagle wróg publiczny numer jeden i nawet premier musi zabrać głos na temat youtubera. Jola na antenie. Cześć Jolu, witam cię serdecznie.
2: Cześć. No dlaczego myślicie, że tylko i wyłącznie miałam misję do wykonania namawiając napis? Będzie zabawnie, jak stworzy opozycja rząd. Polacy jak zawsze nie wykorzystali swojej szansy. PiS zostawił na wszelki wypadek referendum. Bardzo duża była frekwencja podczas wyborów i gdyby ludzie odpowiedzieli na te cztery pytania, to referendum byłoby wiążące. To jest artykuł 125 Konstytucji, punkt 3, że jeżeli weźmie udział ponad 50% tych, którzy mają uprawnienia do głosowania, no to automatycznie referendum jest wiążące. I na kluczowe kwestie, takie jak wyprzedaż majątku, jak przyjmowanie imigrantów, Polacy mieliby szansę się wypowiedzieć i ewentualnie zablokować to.
0: A jaki był, przepraszam, że ci przerwę, Jolu, a jaki był ostatecznie wynik tego referendum?
2: No, oczywiście ono jest niewiążące, więc w zasadzie no, nie chcieliby ludzie przyjmować imigrantów. Nie chcieliby wyprzedaży, ale wzięło udział tylko 40%.
0: Czyli
2: zabrakło nam 10%, a 75% poszło do wyborów. Więc jak zawsze Polacy po prostu, na złość mamie odmrożę sobie uszy.
0: Chętnie się wypowiadamy podczas różnych rozmów czy podczas audycji, nawet bardzo radykalnie, że na przykład ja mówię wprost, że jestem przeciwko ubogacaniu nas tutaj przez różnych ubogacaczy, bo będzie to, co mieli inni, co poszli tą drogą, nie? We Francji stan wyjątkowy teraz mają w związku z tym. No więc ja nie chcę, no powinienem zabrać głos tutaj, faktycznie, no dałem dupy, nie wykorzystałem okazji, ale widzisz, ale jak ludzie już mają na papierze się podpisać, że tak, jestem przeciwko, to zaczynają już dumać, kombinować, nie? A w internecie to odważnie ci powiedzą, że... No.
2: Ale wiesz, wystarczyło pójść i tak przeważająca ilość ludzi nie chce tutaj ubogacania, przeważająca ilość ludzi nie chce tutaj mieć gwałtów, mieć sytuacji, że mamy stan wyjątkowy, nie wiem, tam są jakieś urzędy ewakuowane we Francji, nie działają, bo się boją. Nie chcemy mieć wpadających ludzi do klas i zabijających. No po prostu tego nie chcemy. I mogliśmy to zablokować, ponieważ nawet każda władza, która by przyszła po wiążącym referendum, musiałaby się tego trzymać. Nie zrobiliśmy tego, ponieważ byliśmy tak strasznie, tak nienawidziliśmy, że byliśmy ślepi. Kompletnie, jako Polacy, ja mówię tutaj wymienne, bo ja oczywiście wzięłam udział w referendum i oczywiście zagłosowałam na PiS. I za chwilę, ponieważ już Balcerowicz na Twitterze pisał, za chwilę będzie sprzedaż Orlenu, KGHM i będziecie piszczeć, jak
0: serio?
2: Koncerny będą wam... Tak.
0: No
2: już
0: co ty
2: Balcerowicz
0: takie...
2: o tym pisze na Twitterze.
0: Ale jak on może coś takiego pisać, skoro Orlen został odratowany przez ten PiS i przynosi bardzo duże dochody i wszystko idzie dobrze?
2: Ale on był specjalnie, tak jak LOT, był doprowadzany do bankructwa, żeby go sprzedać, żeby naród nie piszczał, że chcemy sprzedać. W zeszłym roku Orlen przyniósł chyba 27 miliardów zysku do budżetu państwa. A zobaczycie, że sprzedamy go bardzo szybko i za nic. Mało tego, bardzo fajny został podpisany, sprzedana część akcji strategicznie, bo Arabii Saudyjskiej, czyli my mamy rafinerię, oni mają złoża. Ale oczywiście wszyscy krzyczeli, co tam PiS zrobił i tak dalej, i tak dalej. Przez chwilę mieliśmy tanią ropę. No i mieliśmy tańszą benzynę, więc ja będę, tak jak powiedziałam, z tyłu miałam taki, wiesz, taki diabełek mi podpowiadał, będzie fajnie do komentowania. No i będzie fajnie, jak będą wszyscy piszczeli, jak będą wyprzedawać i jak będą... A, jeszcze jedno. Tusk dostał misję, przecież o tym żeśmy mówili, żeby podpisać federalizację Europy. To, na co Morawiecki się nie zgadza, czyli że podatki, ja to mówiłam u ciebie na audycji, podatki będzie nam dyktowała Unia Europejska, pensję minimalną będzie nam dyktowała Unia Europejska, a my to w zasadzie już niewiele będziemy mogli zrobić.
0: Przepraszam, ja tylko wtrącę, że się chyba dałem znów nabrać na rewelację Atora, bo szukam, zwrócono mi tu uwagę, że nie ma stanu wyjątkowego we Francji, szukam i faktycznie nic nie widzę. On faktycznie sobie tak z dupy strzela.
2: Nie, możesz nie widzieć, ale stan wyjątkowy jest chyba już od 2 albo 3 lat we Francji. Więc to po prostu ktoś nie napisał, ale ten stan został wprowadzony, no mówię, kilka lat temu i nie został nigdy zniesiony.
0: Aha, w ten sposób.
2: Więc tak, więc on jest ten stan wyjątkowy. Tutaj akurat Ator w wielu rzeczach nie ma racji, natomiast tutaj akurat ma rację.
0: No w tym przypadku także... jest to taka półprawda, bo on to przedstawia tak, że teraz wprowadzono stan wyjątkowy. Ja nawet nie wiedziałem, że wiesz, od 2 lat, że nie został jakby odwołany, zniesiony i teoretycznie cały czas jest. Ale słuchając Atora, no to ja dostaję informację, że teraz go wprowadzili w związku właśnie z tym, że tam był jakiś atak na szkołę, że jakieś są zamieszki po prostu z ubogacaczami, nie?
2: Wiesz co, być może jeszcze zaostrzyli jakieś przepisy, to nie znam na tyle prawa francuskiego i nie będę się tutaj wypowiadać, natomiast wiem, że wiele urzędów, wiele miejsc turystycznych w tej chwili jest nieczynnych właśnie ze względu na to, że boją się ataków terrorystycznych, ale w innych krajach to samo się dzieje. Wiesz, no boją się po prostu, że w tej chwili to, co się dzieje na terenach Izraela i Palestyny, no w zasadzie Palestyny.
0: Wiesz, i Izrael, ja Izrael tak, państwo w Palestynie. No.
2: Wiesz, problem jest taki, że wyrzucili ludzi z ich własnych terenów, żeby założyć raz państwo, a dwa, wiesz, siedzą teraz w tym getcie 2 miliony ludzi, bez względu na to, czy ja ich lubię, Arabów, czy nie lubię. Siedzi 2 miliony ludzi, wiesz, w getcie, które jest wielkości mniej więcej 1/4 Warszawy. I jest im naprawdę źle i ciężko. I widzą przez te druty, jak Izraelczycy osiedlają się na ich terenach. Jak zajmują ich domy, ich nieruchomości. No, czy powiedz mi, czy ktoś wytrzyma to? Wiesz, tak już zwyczajnie ludzko patrząc.
0: No, albo odcinanie prądu, wody i tak dalej, no to powoduje klęskę humanitarną i ludzie umierają, wiesz, od tego, no po prostu, nie? I
2: tak.
0: To jest takie wyniszczanie trochę jak jacyś naziści właśnie się zachowują i to często się Izraelowi też zarzuca, że stosuje metody takie jak faszyści czy naziści, bardzo radykalne, antyludzkie i niekoniecznie zgodne z jakimikolwiek tam konwencjami.
2: Wiesz, ja sporo siedziałam wśród Arabów, ponieważ my żeśmy bardzo często, na przykład w Egipcie, bywaliśmy całymi miesiącami i tam sporo miałam okazję poznać tych ludzi, prowadzić z nimi biznes, że tak powiem, interesy. Ja bym nie chciała mieć ich za sąsiadów. Jest to trudne współżycie z naszą kulturą, kulturą chrześcijańską, kultury islamskiej. Ja sobie tego po prostu nie wyobrażam na jednym terenie. Zresztą pamiętam, że jak byłam na Mauritiusie, tam również była duża społeczność hinduistów i islamistów. I zawsze mnie przestrzegali, że słuchaj, hinduiści okej, ale islamiści to uważaj na nich, bo to są bardzo agresywni, nieprzyjaźni i niedobrzy ludzie. Więc wiesz, no gdzieś tego typu jakby mówienie o tym, no to jest gdzieś na jakichś przykładach, jakichś sporach. Nie potrafią współżyć na jednym terenie być może. I wiesz, ja się wcale nie dziwię, że Izraelczycy, Żydzi nie mogą współżyć z nimi. Ale też trzeba wziąć pod uwagę, że w ogóle to współżycie jest dramatyczne i nawet takich ludzkich, wiesz, namiętności możemy stwierdzić, że te emocje mogą sięgać z zenitu. Więc myślę, że tutaj, tak jak zresztą w tej wojnie, tak, rosyjsko-ukraińskiej, gdzie Amerykanie się włączyli, wiesz, łobuzy się leją, zwykli ludzie, bo jak porozmawiasz ze zwykłymi ludźmi, tutaj jakby odcinam Żydów i Arabów, bo oni są bardzo związani z religią, wy na to nie zwracacie uwagi, ale Żydzi również są niezwykle religijni i bardzo ortodoksyjni, tak jak tak samo Arabowie są bardzo ortodoksyjni, jeżeli chodzi o religię. I no, te wszystkie ludy no, są bardzo łatwo sterowalne poprzez religię, więc my tutaj w Europie trochę żeśmy się odbili od tego katolicyzmu, od tego chrześcijaństwa. W sumie, wiesz, to tak naprawdę niewiele ma to już jakiś taki wpływ na nasze życie. Jeszcze oczywiście tam kwestia aborcji i inne tego typu rzeczy, co będzie również teraz stało kością niezgody między koalicjantami, dlatego że żeby zmienić to, co ten wyrok, który wydał Trybunał Stanu, bo oczywiście wszyscy zarzucają, że to PiS zrobił, PiS. Ustawę skierowała Konfederacja do Trybunału Stanu, nie PiS, a Trybunał Stanu nie mógł nic innego stwierdzić niż tylko to, co jest napisane w Konstytucji. A w Konstytucji, ja już nie pamiętam, jak to dokładnie brzmiało, ale jest tam takie sformułowanie, które mówi o tym, że od poczęcia w zasadzie należy chronić człowieka. Więc żeby zmienić wyrok Trybunału i wprowadzić nową ustawę, nawet powracającą do tego kompromisu, który był zawarty, a który nie był, jak widać, konstytucyjny, ale trwał, no to trzeba byłoby mieć większość znów parlamentarną, żeby zmienić konstytucję, więc jest to niemożliwe.
0: Nie,
2: i te wszystkie...
0: trzeba zmienić tylko członków Trybunału Konstytucyjnego, żeby uznali tym razem, że liberalizacja jest
2: już
0: zgodna z konstytucją.
2: Nie.
0: Czemu nie?
2: Nie? Mogą.
0: A czemu?
2: Nie mogą.
0: A czemu nie mogą? To, że wystarczy powiedzieć, że to byli uzurpatorzy i dublerzy wstawieni jako marionetki przez złą władzę i teraz mamy nowych ekspertów i oni twierdzą, że bardziej liberalne prawo będzie też zgodne z konstytucją i już. No.
2: Wiesz, oczywiście, że każdemu się wydaje, że wszystko można, no ale ale tak nie do końca, wiesz, wszystko można i żeby coś zmienić, będą musieli mieć większość chyba 2/3, tak, jest, aby zmienić coś w konstytucji potrzebna
0: no,
2: w Sejmie.
0: No właśnie, a to może być ciężko. Wiadomo, że Konfederacja nie zagłosuje za liberalizacją.
2: PiS też nie.
0: W zasadzie to może się okazać, że Lewica tylko...
2: Więc jakby ludzie dali się znów zrobić, że tak powiem, w butelkę. Wiem,
0: przepraszam, że... PO to też są w sumie konserwatyści, jak się zastanowisz, nie?
2: To znaczy,
0: bardziej.
2: Wiesz, ja myślę, że...
0: Oni by chcieli być postrzegani jako liberałowie, ale są bardzo konserwatywni w wielu sprawach i jak trzeba będzie, to i z Kościółkiem się zaczną kumać, bo Kościół u nas ma takie jakby dwie... Są dwa rodzaje tego kościoła katolickiego, nie? Że jeden jest taki ryzykowy, a drugi, jak go się tam nazywa, łagiewnicki? No, że tak,
2: wiesz,
0: to
2: co,
0: są,
2: ja...
0: wiesz, to są ci księża, którzy tam przyjdą do TVN-u na przykład, czy jakiś ksiądz Sowa dla Gazety Wyborczej coś napisze. To są ci, co uważają, że Kościół trzeba zreformować i spora to jest odnoga tego naszego Kościoła, więc ci teraz będą, już się ryzyki różne boją i tak dalej, że teraz im ubędzie. Wielu się teraz boi, właśnie pracownicy TVP się boją, bo skoro PiS wyrzezał jakby z tego TVP około tam 200 osób, czy coś koło tego, no to czemu ta ekipa teraz nie miałaby zrobić masowych zwolnień?
2: Dobrze, to teraz ja ci coś powiem, Krawiec, bo oczywiście wiesz, że ja jestem za Rydzykiem. Uważam go, że jest bardzo sprawny facet i podziwiam wręcz. Natomiast jeżeli chodzi o Rydzyka, widzisz, jaka była historia. Na Rydzyka strasznie zaczęli jechać i odebrali mu fundusze, które były unijne fundusze, na geotermię. On zrobił geotermię w Toruniu. Chodziło o to, żeby tak ośmieszyć geotermię i Rydzyka i nie dopuścić do powstania, żeby Polska nie korzystała z geotermii. I sponsorowała to agencja... Ja już nie pamiętam, jak oni się nazywają, ale ja sobie to sprawdziłam. Zresztą kiedyś ci wysyłałam na ten temat informacje, żebyś przeczytał. Sponsorowała to agencja, która była sponsorowana, dziennikarska agencja, która zrobiła cały jakby taki, całe wokół ryzyka i tej geotermii, taką atmosferę, że Polacy byli gotowi pójść i zabić ryzyka, że robi geotermię. Największy fundusz inwestycyjny norweski. A nie wiem, czy wiesz, że fundusz norweski jest głównie zbudowany z tego, że mają bardzo duże profity z ropy. Znaczy z ropy i z gazu. Więc nie dziwić się, że nie chcą, żeby Polska, wtedy jeszcze ten rurociąg nie był gotowy, nikt nie chciał, żeby Polska miała geotermię.
0: To może,
2: Niemcy byli ale daj mi tylko dokończyć.
0: Okay.
2: Niemcy byli dogadani z Rosjanami, mieli swój Nord Stream. Nam przez Unię nakazywali zamianę wszystkich pieców na gazowe. Nie wiem, czy pamiętasz, była taka akcja i wszyscy wymieniali piece na gazowe, bo był przymus wręcz, ponieważ Niemcy mieli ten gaz od Rosji taniej i chcieli dyktować tutaj warunki wszystkim i Norwegowie również, ten właśnie te fundusze inwestycyjne, bo to w zasadzie to trudno mówić o narodowościach, bo to są to, co, kto nami rządzi, to są tylko i wyłącznie duże organizacje finansowe nami rządzą. I tutaj jakby wyłamał się Rydzyk, który jednak zrobił i udowodnił, że ta geotermia działa i że w Polsce może funkcjonować ta geotermia dzięki Kaczorowi, że mu jednak te zablokowane 20 milionów na tą geotermię odblokował. I teraz Toruńczycy mają tańsze ogrzewanie. Więc
0: tak, wiesz. Słyszałem, ale trzeba by sprawdzić, czy to na pewno jest prawda, bo już teraz nie wiem, sam się kiedyś śmiałem, bo być może trafiłem na te ośmieszające materiały, gdzie było mówione, że ta woda się okazała za mało gorąca, za niska temperatura, że to takie o kant dupy rozbić, że właściwie tylko ta szkoła Rydzyka jest ogrzewana tą geotermią, a to i tak, a to i tak muszą dodatkowo dogrzewać normalnie gazem. I widzisz, ja się spotkałem z takimi informacjami. I to jest ciekawe, bo to wskazuje. A z kolei nawet tu na czacie kiedyś pisano, że co ty krawiec, właśnie część, jakaś tam część Torunia jest tym ogrzewana. Czyli, o, przepraszam, chwileczkę, sekundka.
1: PiS sprowadza setki tysięcy migrantów z Afryki i Azji jakiś... łapówki. Partia łapówkarzy i awerzystów popierana głównie przez nieuków i ludzi, których da się kupić ich własną kasą.
0: Okej.
1: Okay. Pozdro.
0: Dzięki Dwight, bardzo się cieszę, 25 zł. No to słuchajcie, jeszcze coś tam dorzućcie, bo muszę za internet zapłacić i za telefon. PiS sprzedałby udziały w rafinerii, za bezcen. PiS sprowadza setki tysięcy migrantów z Afryki i Azji za łapówki. Partia łapówkarzy i aferzystów popierana głównie przez nieuków i ludzi, których da się kupić ich własną kasą. Pozdro. No, z całym szacunkiem Dwight, ale myślę, że Jola nie kwalifikuje się ani jako człowiek głupi, ani jako łapówkara chyba też, nie? No, Jolu, tak szczerze, dostałaś jakieś pieniądze od PiS-u, czy nie?
2: No wiesz, ja nie, no żadnych dodatkowych. No nie, przepraszam, 13, 14 emerytura.
0: No, ale widzisz, tak, trochę tak, trochę tak. Wiesz, to jest takie ludzkie, że ktoś jest za tym, kto mu dobrze robi. Moja mama też zagłosowała na PiS ostatecznie, bo trochę mu zawdzięcza temu PiS-owi. A PO się boi jak ognia, widać jej dało w kość to PO po prostu, nie? Że się go tak
2: boi. Powiedz mi, krawiec, tak, bo tutaj a propos tego donata i tego, co było napisane, zadam ci takie pytanie. Jeżeli masz rafinerię, to kogo chciałbyś mieć za wspólnika, jeżeli Unia ci każe, ponieważ jesteś zbyt dużym monopolistą, podzielić akcje i komuś sprzedać? Bo to też był nakaz Unii Europejskiej, jakby to musimy sobie zdać sprawę. Komu byś sprzedał? No ja uważam, że genialnie, że sprzedali Arabii Saudyjskiej, bo oni mają po prostu ropę. Jak masz ropę i rafinerię, to jesteś kompletny, nie? Mhm. Ja nie wiem, chyba ludzie, którzy nie prowadzą biznesów, nie rozumieją, co to znaczy właśnie takie łączenie się i wtedy działanie, wiesz, wspólnie jakby, synergicznie można osiągnąć lepsze efekty. No jeżeli ktoś ma ropę, a ja mam rafinerię, no to genialny układ. Prawda?
0: No trzeba się kumać z silnym i z tym, z kim można coś zdziałać, a nie z gołodupcem, z byle kim.
2: Ale masz surowiec do przetwarzania w tej rafinerii.
0: No właśnie.
2: Zwyczajnie masz surowiec do przetwarzania, a nie musisz się szarpać na rynkach, prawda? Więc ja myślę, że zabrakło Polakom zdrowego rozsądku. Będzie mnie bawiło, jak będę patrzyła i słuchała, jak wyją, gdy Tusk sprowadzi pierwszych imigrantów i te 286 czy 68, bo nigdy tu tego nie pamiętam, wiz wydanych pokątnie, że tak powiem, ktoś faktycznie przehandlował, ale to już dawno prowadzone było śledztwo, tylko wyciągnęli to. W porównaniu z tym, co będzie nam Unia Europejska tutaj wrzucała tych pseudo sprawdzonych inżynierów i doktorów, to będę, jak będą płakać, to będzie fajnie. No będzie wesoło komentować to wszystko. Tak samo będzie wesoło komentować, jak sfederalizują nas i Unia będzie nam narzucała i my już nie będziemy musieli. No po co nam będzie wybierać jakikolwiek Sejm, jak oni nie będą mieli wpływu na podatki, ani na takie kluczowe rzeczy, prawda? Tylko no to po co nam wtedy właściwie taki Sejm? Niemcy będą decydowali o tym. Więc myślę, że brawo dla Polaków za wybranie koalicji i partii współ razem idących do wyborów. Brawo za to, że ludzie nie wzięli udziału w referendum, ponieważ sobie sami zawiesili stryczek na głowę. A mogło być wiążące. Bardzo mało zabrakło. Tylko 10%, a frekwencja była 70 kilka procent, więc naprawdę mogliśmy mieć wiążące referendum co do tych kluczowych rzeczy.
0: A tak to teraz nam nas prowadzają, być może, bo zaraz lewica na przykład do głosu dojdzie i jak to lewica, wszystkich wziąć, wszyscy tacy sami, każdy ma prawo, a dlaczego nie do Polski? Trzeba być dobrym, dokładnie, a nie złym. Dobrym, a nie złym. Bierzmy kredę, malujmy kwiatki.
2: I widzisz, ja kilka lat temu już, jak tylko zaczęłam do was dzwonić, to zawsze mówiłam, ludzie, oceniajcie, co ktoś zrobił. Przestańcie nienawidzieć, dlatego że jakaś gazeta opluła kogoś. Sprawdźcie to. Zobaczcie, zastanówcie się nad tym. Tak jak chociażby nad tym ryzykiem i geotermią, bo poszedł na niego właśnie ten atak za tą geotermię. I udupili w Polsce geotermię. Nic się już w tym kierunku nie robi, już nikt nic o tym nie mówi. A moglibyśmy mieć naprawdę dużo, dużo cieplej, taniej i ekologicznie. Dobra.
0: Ale trzeba go udupić, bo to ryzyk, nie? Wiesz, słuchaj, Jole, ja bym nawet był w stanie zaakceptować takiego Obajtka, żeby on sobie był i żeby zarabiał krocie, tak jak zarabia teraz, no bo skoro dobrze mu idzie z tym Orlenem, to niech se to będzie nawet ten pisior Obajtek. No to nie można tak podchodzić zagryziacko, że być przeciwko komuś tylko z powodu jego przynależności partyjnej, nie? Zawsze.
2: No wiesz, ale ja myślę, że ta nienawiść wbijana przez dziennikarzy, przez wszystkich i jakby niesprawdzanie właśnie, nie ocenianie kogoś po czynach, tylko po jakichś plotkach, po jakichś, słuchaj, głupotach mało znaczących. No jest ciężkie, no wiesz, ja myślę, że Orlen bardzo szybko będzie pod upadającą firmą, tak jak był LOT, a LOT wyszedł na prostą, znów jest dochodowy, więc wiesz, wiele firm było takich, które upadały, bo były przeznaczone do sprzedaży, a Balcerowicz już tupie nóżkami, żeby wszystko sprzedać, koniecznie wszystko sprzedać, nawet firmy strategiczne. A to, jak ważne są firmy strategiczne, zobaczyliśmy w czasie pandemii, kiedy trzeba było dofinansować. Ciekawa jestem, koniec rozdawnictwa, krzyczy Tusk. Teraz mieliśmy jeszcze dopłaty od państwa do energii elektrycznej, ale od stycznia puszczą nas na wolny rynek, więc będziemy wszyscy chyba płakać. No ale na razie jest wesoło. A ja życzę wszystkim miłego wieczoru.
0: Dzięki za telefonik. Trzymaj się, Jolu. Pa, pa.
2: No, hej.

0: Odzwaniam. Dobra, ściszmy trochę. Odzwaniam tutaj do AK, który dzwonił. Być może chciał z Jolą porozmawiać, ale już nie chciałem odbierać, bo Jola też się zbierała. No dobra, coś nie odbiera już. Teraz AK. Może zadzwoni za chwilę. No właśnie, świat nie jest taki czarno-biały, że trzeba tylko nienawidzić pisiorów, bo to pisiory, a lubić tych fajnych, bo są fajni i kolorowi, no to to jest trochę bardziej skomplikowane. AK, witam cię.
1: Cześć Krewicz.
0: Cześć.
1: Szkoda, że mnie nie odebrałeś, jak Jola była na antenie, bo chciałem ją trochę pomówić, bo mnie ta kwestia Orlenu zainteresowała, co ona ma.
0: Czekaj sekundkę, bo cię akurat donate.
2: Dziękuję za misję, która dobiegła końca. Kropka, teraz będzie dopiero wesoło się działo. Jazda bez trzymanki. Paka, mordy nocnikowe.
0: No, tu taki ironiczny komentarz od Pisolandii. 5 zł, to 500 jak Pisolandia, 500, a nie 5. To ktoś się podszywa, to nie jest prawdziwa Pisolandia. Czas zabrać resztę rzeczy i wypad z Polski zrobić, Jolu. Dziękuję za dobrą misję, która dobiegła końca. No, to tak ktoś się... Dobra, dzięki. No, kontynuuj, AK, przepraszam.
1: No, generalnie chodzi mi o to, że z tym Orlenem jest temat ciekawi, bo no, ja mam zupełnie inne spostrzeżenie na temat sprzedaży tych akcji tego Orlenu. Bo PiS sprzedał udziały tej rafinerii gdańskiej. No w ogóle tak, zaczęło się od tej fuzji Orlenu z Lotosem i tutaj Ola powiedziała, że Unia nam mogła nam nakazać sprzedać te udziały, żeby nie było tego monopolu Orlenu. No i w sumie, no to po co oni tą fuzję robili? Tego trochę nie rozumiem. Jak dla mnie to był ewidentny skok na kasę. No i zrobić taką ogromną spółkę państwową, z której pisowcy mogliby czerpać korzyści. No i powoli wchodzić w taki etap oligarchii w Polsce. Jeszcze... Aha, bo oni kupili, oni sprzedali udziały Saudi Arabico. Dokładnie to był ten sektor odpowiedzialny za rafinowanie tej ropy. No i wydaje mi się, że to chyba to nie jest tak, że jakoś będziemy wspólnie czerpać z tego korzyści, no bo no to teraz oni swoją ropę będą właśnie rafinować w Polsce i to oni tylko chyba będą korzystać z tego, profity z tego, a nie to, że tam Orlen będzie z tego korzystał, profity z tej rafinacji. Też dokładnie nie wiem, jak to było tam skonstruowana ta umowa.
0: No pytanie jeszcze, ile, jaki procent tych udziałów, nie? No bo można mieć udziały większościowe, to wtedy ty już decydujesz o wszystkim, jak masz 51%, tak? A ile tam tego sprzedano?
1: Znaczy ja nie wiem właśnie dokładnie, jak to tam było, ale jak słuchałem trochę tej opozycji, to nawet nie wiem tego Tuska na tej debacie, no to on mówił, że to była sprzedaż perły w koronie Polski, no bo sercem tej rafinerii jest ta właśnie ta, no to ta rafinacja tej ropy, tak jak tam część tej petrochemii. No i jak oni sprzedali te udziały, no to było wymowne, że trzy razy więcej tam jakiś arabski zespół musiał zapłacić za Ronaldo, nie?
0: Tak, wiesz co, AK, ja nawet mam ten fragment tej wypowiedzi, on trwa 30 sekund, to go puszczę też słuchaczom, ty nie będziesz go niestety słyszał, no nie mogę tego zrobić, ale to musisz chwilkę odczekać.
3: Proszę Państwa, czy Wy wiecie, że Mateusz Morawiecki i pan Obajtek sprzedali rafinerię gdańską Arabii Saudyjskiej? I Arabia Saudyjska zapłaciła za to dwa razy mniej pieniędzy, niż zapłaciła za piłkarza Ronaldo. Najnowocześniejszą rafinerię w regionie. Inwestowaliśmy w tę rafinerię setki milionów, a nawet miliardy złotych. To była naprawdę perła w koronie. Za kilka miesięcy wypracowanego zysku z tej rafinerii Arabowie właściwie spłacili już to, co zapłacili za rafinerię.
0: Okej, tu trzeba by jeszcze to zweryfikować, bo Tusk opisał to tak, że sprzedali całą rafinerię, a to udziały są, tak? No i była tutaj też informacja o tym, że w 3 miesiące od zakupu już im się to zwróciło i sobie będą teraz zarabiać krocie. To też jest trochę, byłoby nienormalne, że tego typu wydatki się tak szybko zwracają. Ktoś chyba niedoszacował, nie? Być może.
1: No chyba tu sobie też tam swoje dodał, bo chyba nie są rafinerii, tylko właśnie ten sektor odpowiedzialny za rafinację. I tam chyba było mówione, że w rok czy w dwa, nie tam w 3 miesiące, co i tak, jak na taką inwestycję jest, masz zwrot po roku czy po 2 latach, no to jest super, nie? Ludzie sobie zakładają fotowoltaikę na dachach i mają zwrot po, nie wiem, po 20-30 latach, tak? Dopiero im się to zwraca. Także, no ale no tak chciałem sobie rzucić kamyczek do ogródka z tym Orlenem, bo tak chyba to nie jest kolorowo. No i dla mnie to skok na kasę był, bo tam pewnie poszedł jakiś mega przewał, o którym teraz nie wiemy. I to pewnie wyjdzie za 4 lata, czy tam za ileś i znowu będzie dokument Sekielskiego, nie o skokach, tylko o skokach, tylko o fuzji Orlenu z Lotosem, załóżmy. No nie?
0: A pisiory zawsze są łase na szybki pieniądz, czy to z portfela przedsiębiorcy, czy właśnie coś sprzedać, żeby utrzymać to państwo PiS całe, nie? I rozdawnictwo. No więc mogli się połasić i sprzedać jakieś faktycznie srebra rodowe, mi się wydaje.
1: No i tak samo z tym Orlenem, że tam chwalą się, że ten Orlen miał super zyski z tego, no ale no to te zyski to było nic innego jak łupienie nas Polaków na paliwie, bo przecież oni taką marżę sobie wykręcili na tym paliwie, płaciliśmy krocie za to paliwo, choć cena hurtowa była niska i w innych krajach było zupełnie taniej, no to stąd te Orlenu się zyski generalnie brała, nie tam, że gdzieś tam jakieś super sukcesy biznesowe Orlen gdzieś tam ogarniał, nie?
0: A w ten sposób? No może. Ja się nie znam akurat na takich rzeczach za bardzo.
1: Okej. Okay. A jedna kwestia techniczna w sumie właśnie z tymi dżinglami i czemu na przykład my dzwoniący nie słyszymy tego, bo na przykład u tutaj przespaniałego Kloda na przykład słyszą, tak? Z tego co wiem.
0: Bo Klod to jest ciepłe medium, ma lampowy wzmacniacz, lampowy ciepły mikrofon i cyfrowy mikser. Nie, no mógłbym tu coś pokombinować i może się to uda, bo i tak mam tu jeden problem z tym związany do rozwiązania. Czekaj, a jak zmienię na przykład mikrofon na mix stereo? Dobra, zmieniłem. Powiedz, czy teraz będziesz słyszał jingla?
4: Zacznę od takiego pytania do Donalda Tuska. Wiem, że dostał pan wazon ze złotem.
0: Słyszysz? Słyszysz? Nie słyszysz, tak? O wazonie. Teraz ja go nie słyszę w ogóle. Halo? O, coś tu zepsułem w ogóle. A, no już wiem, o co chodzi. No nie da się zrobić. Nie działa na tym nowym komputerze mix stereo. Niestety. Chciałem coś tu przetestować, ale muszę zrobić, żeby mix stereo działało zawsze odpowiednio, to może się uda to zrobić. Ale u Kloda się wszystko inne psuje co chwilę. No. Nie umie zrobić nawet, żeby się dało audycję przewijać na żywo. Ciągle mu się program wiesza. Wiecie co, on faktycznie może używać jakiegoś bardzo starej wersji pirackiej Exploita na przykład, nie? Ja tam jechałem na trialu, albo ma jakiegoś starego triala i dlatego ma te różne problemy techniczne. Mu się ten program wiesza, bo jest stary po prostu. Może jeszcze nie do końca współpracować z systemem operacyjnym zrobionym nowszym sporo niż ten program, no i to tak się wtedy kiełbasi. Bo to nie jest tak, że jakaś aplikacja nie działa nam pod, powiedzmy, stara aplikacja, a może inaczej, mamy nowoczesny jakiś program, ściągniętą nową wersję.
2: Piotr Jackiewicz, 10 zł 10 groszy. Ście pana abonamentu śmiech.
0: A dzięki, a dzięki. Ziarnko do ziarnka. I może coś, może się zbierze na ten internet.
2: O. Katut, 20 zł. Aramco zapłaciło 1,15 miliarda. Tusk pomylił miliardy z milionami.
0: O, to bym się nie zdziwił, Jolu. Też bardzo pięknie dziękuję. Nie zdziwiłbym się, bo właśnie niektórzy uważają, że ten Donald to on jest jakiś bardziej prawdomówny. To, co ostatnio było przypominane tutaj, nie, że ktoś przypomniał właśnie, że to swego czasu to Tusk był nazywany Pinokio, bo kłamał ciągle. Był kłamczuchem. Jedno mówił, drugie robił i tak cały czas, nie? Tutaj wielki za wolnością, wolność, wolność, moja jedyna, bez wolności nie ma nic. Potem nagle się za cenzurę bierze, nie? Jedno mówi, drugie robi, zakłamany strasznie był. I to jego robiono z takim długim nosem i na niego mówiono Pinokio. A dzisiaj na Morawieckiego. A co on, co, to co on powiedział, że za 1,5 miliona sprzedano? Za 1 000 000 to można sprzedać nie wiem co. Nic się nie kupi takiego większego za 1 000 000 chyba, nie? Dziwne rzeczy. Rudy zwodziciel, pisze Furiat. Zobacz moje poprzednie wiadomości. Wyjaśniłem, mówił prawdę, pisze Ziggy Hill. A wcześniej pisał właśnie Ziggy, że nie pomylił. Ronaldo w Al-Asr zarabia więcej niż 1 miliard złotych rocznie. Podpisał kontrakt na 2,5 roku. Wszystko się zgadza. Aha. No ale możemy się po tych ludziach spodziewać. No co by o PiS-ie nie mówić, to PiS jeszcze... No będzie częściej tej Polski jakoś bronił przed tym, co nam inni nakażą, na przykład, czy to Unia, czy inni. Jakoś tak to postrzegam, że teraz się trochę boję. A tu mam komentarz Torunian sprzed 2 miesięcy. Tak mają taniej, w cudzysłowie. I piszą tutaj ludzie... Dobrze wiedział, że ta woda jest za zimna i będzie trzeba podgrzewać gazem. No tak właśnie słyszałem, że trzeba ją dodatkowo podgrzewać, że to jest tylko jakaś tam oszczędność mała. Mówili mu, że to nie ma sensu, taka instalacja potężna do grzania tej wody gazem. Zrobili, że za takie marnotrawienie pieniędzy, za co my płacimy, powinien siedzieć. Tak trochę niegramotnie pisze ktoś. Podpisujący się jako ja. ALWX. Dzięki Rydzykowi Toruń ma 2 razy droższe ciepło, a my wszyscy zapłaciliśmy 10 milionów. Następna osoba, Denis, pisze. A kto płaci za podgrzewanie tej wody Rydzyka gazem w zimie, bo ma za małą temperaturę? My płacimy i nie ma tego w kosztach Rydzyka. Czysty zysk. Czy to jest sprawiedliwe? Czy te zyski nie są okradaniem Polaków? Polaków dużą literą piszemy, panie Polaku. No to takie komentarze tutaj znalazł ktoś. No, a może te pozytywne informacje, te właśnie to chwalenie Rydzyka to jest jakaś propaganda Rydzykowa po prostu. Według wyżej wymienionej taryfy opłaty za ciepło z geotermii Toruń wynoszą opłata stała 54 632 zł i 28 groszy. Nie wiem, jak, co to są, co to jest za jednostka MW. Megawatt? Jakiś. Czyli jest to 500% wyższa niż w PGE Toruń, a opłata zmienna

0: Już teraz nawet na grach się nie znam, bo nie gram. A kto płaci za rachunki, za telefon krawca, nocniki, pisze Piotr. No, Piotr ma prawo tak tutaj sobie pisać, bo on się dołożył. No. Już gdzieś tam się zbliżamy do kwoty wymaganej. No właśnie, nie rafinerie, tylko udziały.
1: Pawełka, 28 zł. Nareszcie. Brawo Pawełku PiS, udało się. Nareszcie wprowadzimy JOW-y. Hurra.
0: Tak, no Paweł Kukiz, dzięki Pawle, K, może właśnie Paweł Kukiz sam napisał. A to sam by tak krzyczał, brawo ja, brawo ja. No nie wiem, jak tam z tymi JOW-ami będzie. No Kukiz tak czasami tłumaczy swoje układanie się z tymi, co nie powinien i tak tłumaczy swoje zeszmacenie się. No właśnie tym, że jemu tylko na tych JOW-ach zależy, na jednomandatowych okręgach wyborczych, na wprowadzeniu tego i jakby w tym celu nawet się zeszmaci, nie? Czy zrobi złe rzeczy jakieś.
2: Nawet samym szatanem nic nie ma, nie.
0: Piotr pisze, tym razem Jarus pisze, odchodzę z NR po 6 latach. Często słuchałem offline, czasem coś wpłacałem, ale mam już dość tej toksycznej atmosfery i ciągłych wojenek. Życzę ci wszystkiego najlepszego i dużo zdrowia. To do mnie chyba. Ale tu nie ma wojenek. Nie histeryzuj, Piotr, i tutaj zostań i się nie pękaj. Nie bądź sznurek, nie pękaj. No. Nie bądź szkło, nie pękaj. Guma cienka i nie pęka, a ty pękasz? Co to ma znaczyć? U nas i tak jest mniej awantur i większa kulturka niż w 3/4 reszty internetu. No. Nie jest źle tutaj wcale. A przecież muszą być czasem jakieś kłótnie tutaj, spory, tak trochę, nie? W granicach tutaj przyzwoitości. Jednak z zachowaniem jakiejś tam kultury względnej, elementarnej, no bo inaczej by nudno było, nic by się tu nie działo, dzwoniliby ludzie i byśmy się tutaj miziali pytkami po szyjkach i sobie słodzili i się zachwycali sami sobą, no jacy jesteśmy mądrzy, jak to my mamy rację wszyscy. Chyba nie był u Szabla i Czosnka. No właśnie, tak jak tu pisze Kurka Wodna. No. Jak wpadnij może, jak chcesz sobie zrobić odwyk od NR, to Piotrze, tam wpadnij, to zobaczysz, że tu wrócisz i już nie będziesz miał żadnych obiekcji.

media spekulują, te popularne media, że skończy się, być może skończy się teraz sojusz władzy z Kościołem i że to jest taki cios dla Kościoła trochę, wynik tych wyborów. Ja nie sądzę. Tutaj się wszystkie ekipy układają ostatecznie z tym Kościółkiem i nie fikają mu. My nie mamy za bardzo partii jakichś takich ateistycznych, no ta lewica ewentualnie trochę, ale to tylko jak zejdzie na tam konserwatywne wartości związane z macierzyństwem, kobieta, aborcja, prawa kobiety, aborcja, no to wtedy może. Ale tak, żeby jakoś walczyć z Kościołem jako takim, to tak chyba nie, też nie za bardzo, więc kto tutaj fiknie Kościołowi? Przecież w tym kraju nawet postkomuniści, to dzięki nim jest konkordat. Komuchy załatwiły konkordat Kościołowi. Co nic lepszego im się nie mogło przydarzyć, nie? To im to załatwiły komuchy. No bo to, tak się mówi, że komuchy, no bo za SLD jakoś to przeszło. Ale wtedy jeszcze były inne trochę nastroje zupełnie w Polsce, nie? Jak ja byłem dzieciakiem, to Kościół był w ogóle ubóstwiany i święty i złego słowa nikt nie mówił. Nie było jakichś ateistów za bardzo, a tym bardziej wojujących. Bo ateista, nie wiem, czy wiecie,

ale jak już jest, jak już chce być tym ateistą, to powinien z ubogaceniem, z pochyleniem, kulturalnie i z ucałowaniem w pierścień, ewentualnie na początku, a potem może delikatnie wyłuszczyć jakieś, no, co tam jemu się nie podoba, co można by poprawić jeszcze w tym kościele. To takiego ateistę można zaprosić, który na dzień dobry powie: nie zostałem obdarzony łaską wiary, niestety, tak jak Wojciech Olszański mówi, nie? Powie: nie zostałem obdarzony łaską wiary i bardzo szanuję Kościół i jakby doceniam jego wagę, jego wkład. Nie byłoby Polski bez Kościoła. Jednakowoż, no, czy Bóg jest w stanie podnieść, stworzyć taki kamień, którego sam nie podniesie? Takie pytanko malutkie. A wtedy ksiądz jakiś tam wychodzi, ksiądz mędrzec, i przez 2 godziny odpowiada na to pytanie. W sposób dowcipny też. Bo nie każdy ksiądz to smuta. Są i dowcipni księża. Wspaniali. No, i takie pierdolenie, nie? Bułkę przez bibułkę zawsze z tym kościołem. A chuja do łapy. To jest dobre powiedzenie właśnie. Ten świetnie to opisuje Kościół katolicki w Polsce. Bułkę przez bibułkę, a chuja do łapy. No. Przepraszam za wulgarność, ale inaczej się tego nie da opisać po prostu. No, zobaczymy. Ja tu jestem bardzo sceptyczny, bardzo. Zresztą jak ktoś ma olbrzymie wpływy i finansowe, i ma pod sobą rząd dusz i tak dalej, i znajomości niesamowite, największe jakie można mieć, no to nie jest tak prosto coś tu zmienić też, że cyk i zmieniamy, nie? To może to być jakiś proces ewentualnie dłuższy. Na ciekawy artykuł trafiłem. Kogo musimy wpuścić do domu? Nawet ciekawy artykulik. I wychodzi z niego, że policję musimy wpuścić, ale tylko między godziną 6 a 22. Ale nasze prawo jest takie jakby dziurawe zawsze i dla chcącego nic trudnego. Tak trochę to wszystko działa, bo są różne wyjątki, jak zwykle, że jak jest... Znaczy, może to nie jest takie złe, że są te wyjątki, tylko że u nas się zawsze będzie ich nadużywać pewnie, nie? I wykorzystywać je po prostu w standardowych sytuacjach. Bo co, mnie tu nie wpuszcza? No to ci zaraz tu udowodnimy, że możemy. Niby trzeba mieć też nakaz rewizji tam od prokuratora i tak dalej, ale to też jak pan policjant twierdzi, że w domu mogą być narkotyki, bo czuje zapach trawki na przykład, to może się wam wpakować do mieszkania. Możecie się z nim siłować, ale on ma wtedy uzasadnione, zawsze się wyłgają. Powiedzą, że powołają się na przykład na możliwość, że zniszczycie dowody przestępstwa, że wypalicie tą trawkę swoją, nie? I już. I on wam się pchnie was i wejdzie wam do mieszkania. Nie? Więc w ogóle nie otwierać, jak już nie, jak macie jakiś problem tego typu, to nie otwierajcie tak do połowy drzwi, bo on się wepcha do środka. Były takie przypadki. Bo on coś poczuł, bo jemu coś się wydaje, bo wy możecie zniszczyć, bo wy możecie ukryć. Nie otwierać w ogóle, bo może się nie odważy na wyważanie drzwi, nie? Będzie groził oczywiście, straszył, ale... Gdzie ja mam ten artykuł tutaj? Okej. Tu piszą o postanowieniu sądu bądź prokuratora, czyli nie tylko prokurator, ale może też sąd coś wydać, jakiś papierek umożliwiający przeszukanie. W ogóle znalazłem tu ciekawostkę, że ktoś może też w wyjątkowych sytuacjach wejść do waszego mieszkania, też, no ale to gdyby takie prawo było używane rozsądnie i gdyby i sprawiedliwie, godnie i sprawiedliwie, to nie byłoby problemu. Chcesz mieć problem, nie ma problemu, jak mawiał major Suchodolski.
No, Straż Miejska. W granicach administracyjnych gmin wójt, burmistrz lub prezydent sprawuje kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością organu. No tak, no bo teraz chodzą różni kontrolerzy, Straż Miejska, sprawdzają, czy nie palicie śmieciami, na przykład gumiakami. No i tutaj są dosyć takie twarde warunki, że trzeba im udostępnić, no niestety. A jak udaremniacie wykonywanie im czynności, tym, tak jak to Kononowicz do strażników miejskich, no i co, się pan śmiejesz, panie strażaku? No to jak takiemu strażakowi miejskiemu nie wpuścicie, to nawet do 3 lat pozbawienia wolności, przepraszam. Ciekawym wyjątkiem jest straż pożarna, bo oni mogą właściwie w każdym wypadku wparować, wejść, rozwalić drzwi, po prostu mają takie bardzo tutaj dużo wolności mają. O, Błażej się pojawił. Może Błażej zadzwonisz i coś nam opowiesz, co u ciebie tam się działo. Błażej nadawał przez dość długi czas audycję Lewym Okiem. Polecam. Jest na naszym kanale. Sporo odcinków. Jak lubicie posłuchać sobie o Chinach na przykład, albo o innych ciekawych miejscach, krajach. Czasem się goście nawet pojawiali. No. O komunizmie trochę. W końcu Błażej komunista. Ja sobie dłubię tutaj słonecznik. Coś głodny jestem. Za mało tych pierogów zjadłem z kefirem. Jeśli chodzi o urzędasów ze skarbówy, z sanepidu, no to oni też zawsze wejdą, bo zawsze jak przyjdą, to będą mieli i będą chcieli wejść, to będą już mieli te dokumenty specjalne. No. I tam będzie powód wizyty, uzasadnienie. Na przykład, że doszło do skażenia wody, zatrucia jakiegoś i oni też mają bardzo duże, szerokie mają kompetencje i uprawnienia. Celnicy w Polsce mają bardzo duże też uprawnienia. Wiadomo, każde państwo pewnie nadaje bardzo wysokie uprawnienia każdemu, kto jest odpowiedzialny za kasiorę, za jakieś przewożenie rzeczy, za opłaty. Czy paliłem kiedyś cygaro? Tak, paliłem. Na pewno od Kuby z USA dostałem w prezencie kiedyś cygarko dobre, popalałem, no. Ale też co jakiś czas gdzieś tam wpadnie, ale bardzo, bardzo rzadko. Nie jak Schwarzenegger cały czas z cygarem w gębie, nie? Nawet jak się kąpie. Nie no, sanepid to nie wiem, czy do domu prywatnego, nie wiem, czy jest w ogóle jakaś różnica, skoro mają to szerokie uprawnienia, to w ogóle okazuje się, że w tym kraju cała masa ludzi tak se może do was przyjść po prostu i musicie ich wpuścić. Czy to strażak, czy to strażnik miejski z kontrolą, czym palicie, czy to nawet kontrolerzy z prywatnej jakiejś spółki, powiedzmy przychodzą i sprawdzają wam liczniki, nie? Nie wiem skąd macie energię, ale sprawdzają, czy nic nie kombinujecie. Kontrola liczników po prostu, nie? Albo spółdzielnia wyśle wam kominiarzy, żeby sprawdzili wentylację. I jak nie wpuścicie, owszem, można nie wpuścić, tyle że to się odbije czkawką, problemy będą zaraz duże. Może nawet ostatecznie przyjadą do was ze strażą miejską czy z policją i każą wyjść z mieszkania, udostępnić, bo wytłumaczą to tak, że coś ukrywacie i być może jest tu jakieś niebezpieczeństwo, nie? No, ja wpuszczam, no, bo
co ma być takim bucem, co, nie wiem, zamyka się przed światem i nikogo nie wpuści, nie? To nie jest rozwiązanie. Zresztą w sumie słusznie, że są te kontrole. A tu chodzi o bezpieczeństwo też ludzi, nie? Nie robią tego przecież, żeby nas tutaj zaczipować, inwigilować, tylko po prostu przychodzą sprawdzić, czy się gaz nie ulatnia, na przykład. Albo czy nie robicie sobie jakiegoś obejścia tam na liczniku i nagle cały dom nie spłonie, bo użyliście złych przewodów na przykład. Więc mimo, że teoretycznie nie muszę, czasami mógłbym się upierać, to robię to z własnej woli, no. Niech skontrolują, może, a może, może mi to życie uratuje, bo może mam starą tutaj wadliwą już z racji wieku instalację grzewczą, opartą na tym gazie, a ja mam na gazie, nie? Więc może się gaz ulatnia i coś tu wybuchnie. Niech sprawdzają, czy się nic nie zepsuło. Nie można być takim zagryziakiem i po prostu dla zasady kogoś nie wpuszczać, bo wolność Tomku w swoim domku i to je moje, a co je moje, to je moje. Nie można być takim kurwa wsiurem. A tam naruszanie miru się pojawia niby, ale to jest też takie umowne wszystko. W każdym razie warto też znać różnicę między komornikiem a windykacją, bo niektórzy myślą, że to samo może. A to jednak nie. Windykacja ma o wiele, wiele mniejsze uprawnienia niż komornik. I tych to można skarżyć i powinno się, jeśli oni nadużywają, a często nadużywają swoich kompetencji. Polecam kanał Teraz Ja Mówię na przykład, albo Akcja Windykacja. Nie wiem, czy one jeszcze istnieją, ale... Nie ma obowiązku wpuszczania do domu listonosza, pracownika administracji budynku czy dozorcy. Oczywiście akwizytorów żadnych i tak dalej, to wiadomo, ale wszelkie petycje, ankiety, jakie by nie były, to nie trzeba. Chociaż jak robili ten spis ludności, niby, no to niby trzeba było. Tam było jakoś tak dziwnie, że możesz nie wpuścić, ale musisz się umówić na spotkanie i teoretycznie można się było z tego wybrnąć, że jak nie chcesz do domu, to możesz się gdziekolwiek umówić z takim spisywaczem. Nie musisz tego robić na terenie mieszkania swojego. Ja się ostatecznie nie spisałem się. No nie spisałem się. No dzisiaj to trzeba wręcz uważać na osoby, które się podają za pracowników gazowni czy elektrowni, ile było przestępstw właśnie związanych z tym. W zasadzie to kiedyś rzucałem taki pomysł, że można by okraść jakieś mieszkanie, przebierając się po prostu za pracowników takiej firmy, wiecie, jakieś ogrodniczki, czapeczki, jakieś logo tam z Dzichpol i przeprowadzki, nie? Duży samochód postawić pod domem, i po prostu spokojnie wynosić komuś coś z domu, spokojniutko, do fury. Można się przebrać za policjanta. Też były takie przypadki, że się przebierano za policjantów. I to jest bardzo ciężka sytuacja. To powinno być karane bardzo, bardzo dotkliwie. Ja bym za takie coś dawał kary, powiedzmy nawet, kuźwa, 20 lat więzienia. Bo to jakby... Jest sytuacja bez wyjścia. Przecież nikt nie zareaguje tak, że policja nas zatrzymuje, a my policjanta rozjeżdżamy, bo mamy jakieś tam... Bo nas nagle oświeciło. Szósty zmysł nam podpowiedział, że on to kupił na Allegro, bo się tam Adidasy nie zgadzają, tak? To w jakimś filmie było tak, że policjant był taki właśnie ładnie umundurowany, tylko miał buty Adidasy takie białe. No ale jak już ktoś się tak przygotowuje, to i sobie samochód fachowo oznakuje i no co to wyciąć z folii i poprzylepiać napisy na wzór. Co to za problem sobie skompletować czapeczkę, kamizelkę, nie? Świecącą i lizaka i kogoś tam zatrzymać. Ktoś się zatrzymuje, a wtedy go łaps gdzieś tam i dla okupu kogoś porywamy, nie?
Więc to jest ciężka sytuacja i zapotrzywanie się pod policję powinny być moim zdaniem kary takie właśnie mega srogie, jak za zabójstwo. No bo to jest mega hardcore po prostu i nie sposób się przed tym obronić troszeczkę, nie? I to jakby, jak taki potem jest news, że przebrali za policjantów, tam zwabili, oszukali, zabrali pieniądze, to spada też mocno zaufanie do policji. I to jest katastrofalne, bo potem ludzie się tej policji boją. Powinno być to mega surowe kary, moim zdaniem. W Stanach możesz normalnie robić pranki w stroju policjanta. Legalnie, tylko jak ktoś zgłosi i zadzwoni, to mogą poprosić, byś przestał, pisze Windman. Ale to może, wiesz, może chodzi o takie sytuacje, gdzie po tobie widać, że jesteś fejkowym policjantem po prostu, bo masz niestandardowy mundur. To tak jak się u nas czasami przebierają ludzie za milicjanta, prawda? Ma tą białą pałeczkę, taki granatowy jest jakiś bardziej, no, i ma wąsa i jeszcze czapeczkę z orzełkiem tam bez korony. To może o takie sytuacje bardziej chodzi, nie? I zależy też może od, nie wiem, od tego, co robisz jeszcze z tym wszystkim. Ale to bym się zdziwił, gdyby faktycznie było takie prawo, że nie jest w ogóle to jakoś piętnowane, karane, że się każdy może za policjanta przebierać do woli. Nawet tak realistycznie, że ktoś go bierze za policjanta. Serio? Takie prawo? No, to dziwne by było. No a Stachu Jones pisze z kolei, że w Stanach za udawanie policjanta jest czapa. Może jak dokonasz jakiegoś napadu właśnie przebierając się za policjanta czy coś, to wtedy może cię bardzo surowo karają. Ale jak jesteś przybrany tak, że widać po tobie, że to tak jakby pieniądze mieć fałszywe, ale takie z podobizną kaczora na przykład, nie? No to wiadomo, że cię nie ukażą za rozpowszechnianie fałszywych pieniędzy, no, za fałszowanie gotówki. Bo to widać gołym okiem, że jest to żart, że jest to fałszywka. Teoretycznie powinno być napisane na banknotach, że jest to falsyfikat. To znaczy, takie widziałem po prostu kupne, nie? Że mają gdzieś tam napisane, że falsyfikat.

0: No. Także to jest dosyć efektywny sposób się dzisiaj przebrać za jakiegoś pracownika jakichś służb. Co tu jeszcze ciekawego? O! Czekajcie, czekajcie, sekunda, sekunda. Błażej jednak zadzwonił. Fajnie, cześć Błażeju.
1: Halo, a mnie w ogóle?
0: No zobaczymy, zobaczymy. Coś jakby odrobinkę rwało. Zaraz się powinno tutaj ustabilizować.
1: Nie,
0: no.
1: Mam nówkę, internet założyłem dwa miesiące temu.
0: Już jest dobrze, już jest dobrze. Już jest dobrze.
1: Nie, bo ja z telefonu słuchawek nie mam. Nie mogę znaleźć. Komputer Skype mi się poinstalował. Nic nie działa. A ja zostałem wywołany tutaj przez ten... Poza anteną podobno ktoś opowiadał, że w Polsce się nic nie produkuje. Kiedyś.
0: Tak? Ale że teraz się nic nie produkuje?
1: No, no, że Polska nic. A ja właśnie wróciłem z takiej małej rundki po Bałkanach. No i polskich produktów, panie. Tramwaje, autobusy, jedzenia to już w ogóle, nie? Kosmetyki. Wszędzie, gdzie nie pójdziesz, jest polskie rzeczy są. Także tak, tramwaje w Sofii były polskie i autobusy. W Belgradzie są polskie autobusy. W Macedonii też polskie autobusy. Pół marketu polskiej żywności też w Macedonii, w Serbii. W Bułgarii zresztą też. Nawet w Grecji znalazłem coś polskiego w markecie, już nie pamiętam, co to było. Także muszę powiedzieć, Polska stoi bardzo dobrze w rynku. Podniosłem się na duchu.
0: No to bardzo dobra wiadomość, taka właśnie krzepiąca, że jednak robimy też nie byle co, bo autobusy, tramwaje. Ja słyszałem, że Polacy są kiepscy w robieniu takich naprawdę jakichś dużych tirów na przykład, wiesz, takich wypasionych, ale robią świetne jakieś mniejsze ciężarówki na przykład, nie? No, że my robimy takie mniejsze troszeczkę rzeczy. Nie jesteśmy tak doskonali w robieniu czegoś na wielką skalę może, nie?
1: O ciężarówkach nie słyszałem, ale autobusy to już naprawdę potęga, bo nawet w Niemczech, tutaj w Düsseldorfie czy w Kolonii, Solarisy sobie spokojnie śmigają. Także no, niemiecki rynek jest wymagający. Zresztą nawet niedawno tutaj jechałem pociągiem polskim. Też pociągi polskie w Niemczech jeżdżą.
0: No proszę, fajnie, fajnie. Trochę mnie jednak niepokoi twój głos. Czy ty masz chore gardło, czy coś się tam pozmieniało u ciebie?
1: Nie, to już mi się chyba z rok tak trzyma, nie? Albo i dłużej. Jak mnie się długo nie słyszy, to potem mówią, że mam taki głos, ale jak mnie na co dzień byłem u laryngologa 3 razy i za każdym razem, panie, to co ja mogę? Niby mam za tydzień mieć sondę wpuszczaną przez nos, o Jezus. Nie jest to miłe. Ale akurat mam sąd w ten sam dzień, muszę to przełożyć.
0: Sondę i sąd. Masz w ten sam dzień, masz sondę i sąd, tak?
1: No, no, to tak nie idzie. Ja to teraz w sądach to już jestem ten stały walec. W niemieckich sądach.
0: No, niemaletko, nie?
1: Nie, niemieckie sądy są tak samo do dupy jak polskie. Wszystko im zajmuje miliony godzin. Znaczy miliony dni. Można pisać jak na Berdyczu, a to jest na książkę można napisać o niemieckich sądach.
0: No, czyli ty cały czas w Niemczech sobie siedzisz.
1: No. Nawet zostałem Volksdeutschem.
0: Oficjalnie? Już, tak?
1: Oficjalnie, tak. Właśnie byłem tydzień temu, jak byłem na Bałkanach, to już z niemieckim paszportem.
0: Byłem Volksdeutschem. Dawałem dupala niemiaszkom.
1: No, bez takich.
0: Taka piosenka. Nie, to taka piosenka Tymona Tymańskiego. A to było o konkretnej postaci. Adam Humer był taki. No i tam to była taka anty-Adamowo-Humerowa pioseneczka.
1: I jak się żyje w Nowej Polsce?
0: No jeszcze zobaczymy. No, dopiero na razie nówka. Nówka, to zobaczymy, jak to na tym wyjdziemy, ale ja zawsze jestem pesymistą, jeśli chodzi o naszych rządzących, zrzędzących, rządzących, kłócących, chlających, gówno wiedzących, ale dużo się wymądrzających i nie potrafiących w szczególności się dogadać jeden z drugim, więc będą awantury. To wiem na pewno, że będą awantury i taka gra w szachy, że my tu zbijemy waszego pionka i tu poświęcimy naszego, ale że z waszego rozpierdolimy. Wiesz, jak to u nas, nie? W Polsce.
1: No, ja nawet się na wybory wybrałem, ale ciekawostka. 4 lata temu, jak byłem na wyborach, to był tylko jeden lokal w Kolonii, nie? W konsulacie. Ale teraz zrobili 10 komisji, czyli 10 razy więcej. Pojechałem głosować, nie zagłosowałem. Kolejka miała literalnie 2 kilometry. Na 2 godziny stania. No i... A komisji było 10 razy więcej.
0: I pewnie oczywiście zagłosowałeś na lewicę, tak?
1: No nie zagłosowałem, bo nie miałem czasu stania 2 godziny w kolejce.
0: Aha, bo ostatecznie nie zagłosowałeś, dobra. Dołączę Etama. Tutaj może, jak się dobija, to będzie nam może raźniej. Cześć Etamie.
2: Cześć. A, to nie jest Zenek. Myślałem, że to Zenek, taki biedny, ochrypnięty. Chciałem mu coś polecić dobrego na gardło, bo sam byłem jeszcze niedawno ochrypnięty. Super pomaga, a tam w Niemczech to nie dostaniesz chyba gargarinu. Jest taki specjalny do rozpuszczania i do wygulgania sobie gardła i wyczucia.
1: No moja młodość. To moja młodość był gagarin zawsze.
0: Tak,
1: no.
0: Tak, Etamie. Rok to ma, czytam już mega długo i na pewno by mu pomogło, jakby se possał tableteczkę, nie? Kurwa, ty to masz... Zawsze te twoje jakieś tak, są takie... A, już nic nie ma, dobra.
2: No ale wiesz, warto spróbować. To jest tak żrące, że wyżre ci po prostu wszystko, nie?
1: Żrące to można co innego, a idzie człowiek lepiej poczuje.
2: No. Nie, no to musisz koniecznie, jak to rok jest już, to gargarin, to rzeczywiście może słaby pomysł. Lepszy jest laryngolog. Może to być, nie wiem, może ci tam migdałki spuchły za bardzo, czy coś, jakieś zapalenie. Nie jestem lekarzem, nie znam się na tym.
0: A Błażeju, mam pytanko, jak tam twoje stanowisko w kwestii Palestyna-Izrael?
1: No to chyba nie muszę mówić, nie? Bo każdy wie, jakie mam stanowisko.
0: No jako Żyd, to tak.
1: No ale nie, no. Proszę was. Poziom zbyt zlęcenia, jaki tam druga strona pokazała, to już... Różnie można partyzantko walczyć, ale to nie.
0: No właśnie, też tak trochę myślę, że czasem kogoś po prostu same metody działania dyskwalifikują i już nieważne, jakie racje za nim stoją, nie? Jak ktoś na przykład walczy o to, żeby był, nie wiem, wolny dostęp do książek, biblioteka na każdym osiedlu i z tego powodu zacznie mordować, kurwa, polityków jednego po drugim, podrzynać im gardła, drugiemu spalił dom, no to co z tego, że on walczy o dobrą sprawę, no jak... w ten sposób to robi, no.
1: No nie, wiesz, podpisali na siebie wyrok tym, nie? Co zrobili. A Izrael nie odpuści, nie? A zresztą dzisiaj Biden poleciał.
2: Nie, Biden się wycofał.
1: Nie, no nie, tak, dzisiaj w Izraelu.
2: Nie, schowali go gdzieś tam do tego, że już go tego. Oni mają z tym w tej chwili duży problem. Moim zdaniem to jest już koniec tej igiełki zwane Izraelem, ale to nie chodzi o Żydów, tutaj chodzi o sionistów. To zupełnie, zupełnie inna kategoria ludzi. Przecież tam w samym Izraelu jest ogromna opozycja względem tego, co się dzieje. Nie? Przynajmniej tak słyszałem. Tak?
1: Nie, opozycja jest antyrządowa.
2: Nie, czy państwo Izrael po prostu leży w bardzo złym miejscu. Zgoda na osiedlanie się ich w tej okolicy jest po prostu głupotą zwyczajnie, nie? Ten 48 rok pokutuje po prostu.
1: Ale jakimś dziwnym trafem nikt Palestyńczyków z braci Arabów nie chce u siebie. Kiedyś żyli sobie w Jordanii i zrobili tam dosyć dużo syfu, zamach stanu. No i od tego czasu już nikt ich nie chce, ani w Egipcie, ani w Jordanii.
2: Powiem ci, że ja dzisiaj sprawdzałem, ilu tam jest w Jordanii, to już jest 1/3 populacji, nie? To są Palestyńczycy. Także zresztą tak. te wszystkie komunikaty przez MSZ-y wydane dzisiaj wskazują na to, że to jest jeszcze 2-3 dni i włączy się Iran. Iran się włączy do tej sytuacji. Także to już będzie definitywny koniec Izraela.
0: No, a w tej Jordanii też szturm na ambasadę, nie? Ale to w ogóle na ambasadę Izraela. No, ale to w ogóle, której byście tu strony nie przyjęli? To znaczy, kogo, za kim byście nie byli, to jesteście antysemitami, tak czy owak, bo no w sumie jedni semici i drudzy semici, no.
2: Ja nie jestem antysemitą. Ja jestem proizraelski. Ja uważam, że nasz rząd i nasze służby powinny się wzorować wręcz na Izrael. To jest bardzo dobry przykład, jak powinny działać instytucje państwa. To jest postawa jak najbardziej proizraelska. Natomiast trzeba rozróżnić dwie rzeczy, semityzm i judaizm jako taki. Tak? To są dwie rzeczy zupełnie różne. W ogóle to już kiedyś chyba tłumaczyłem, że mówienie słowa na ży, tak? Nie chcę ci tutaj mówić w całości w stosunku na przykład do tego, co się działo za II wojny światowej, to jest duże nadużycie, bo to byli obywatele polscy, tak? A nie ewentualnie wschodni, tak? No, to jest dużo takich niedomówień, dużo takich szczególików, które składają się na całość, nie? Także, ale umiejscowienie po prostu Izraela akurat tam, gdzie jest, to jest po prostu jakiś absurd, nie? Kompletny. Należałoby rozważyć gdzieś jakąś taką ziemię bardziej neutralną.
1: Jak już mówimy o dziwnych sytuacjach politycznych, no, lądując w Belgradzie, w ogóle chodząc w Belgradzie, to jesteś w innej zupełnie opcji światopoglądowej. Możesz kupić sobie koszulki Z albo z Putinem, nie? Stacje benzynowe są Gazpromu. To w ogóle dziwnie jest.
2: Ale to jest Serbia chyba teraz, nie?
1: Serbia.
0: Słuchajcie, a przepraszam, a czemu w ogóle świat arabski na przykład się nie zrzuci i w jakiś sposób nie udostępni trochę ziemi, żeby sobie ci Palestyńczycy tam założyli? Oni muszą konkretnie tam, a nie mogą gdzie indziej? Nie można im... Przecież jest tyle ziemi, jakichś nieużytków, pustyń. Nie można im, kurwa, dać kawałka pustyni?
2: Ale w ogóle
1: no,
2: nie.
1: No chcieli w Jordanii. Ale zrobili wojnę domową w Jordanii i tak już od tego czasu Arabowie nie za bardzo ich lubią, nie? Bo na swoich się rzucili.
2: W ogóle nie ten region to jest, słuchajcie, to jest nie ten region. O, taka wyspa jak Krym, na wyspie właśnie powinni być, tak jak Wielka Brytania. Tym bardziej, że jest to państwo wyjątkowo kulturowo odmienne od pozostałych kultur. Taki Krym na przykład, żeby mieli, nie? Już teraz się Rosjanie na mnie obrażą. Ale coś w tym rodzaju, tak jak wyspę po prostu, czy coś takiego jak Islandia, albo nie wiem, ile jest w sumie mieszkańców Izraela? Znaczy ja mówię o Izraelitach, nie, bo te dane, co tam podają w tych, to są razem z Palestyńczykami. Natomiast tak normalnie, ja słyszałem tam 6 milionów.
1: No nie, Arabowie posiadający obywatelstwo Izraela nie są oni są raczej antypalestyńscy, także. Bo oni chcą sobie spokojnie żyć w tym Izraelu z tym obywatelstwem, ale ich bracia z drugiej strony granicy nie pozwalają im na to. Także to nie jest tak, że oni się wspierają nawzajem.
0: Tutaj takie... Proszę się tam aż tak bardzo nie tarabanić, szanowny Błażeju, bo strasznie... Co ty tam wyprawiasz? Co ty tam robisz?
1: A nie, przepraszam, bo tu składam rzeczy w szufladzie. Rozmawiam, gdzież nie robię.
0: Dzwoni, już słuchajcie, i przy okazji porządki sobie robi w mieszkaniu. To
1: no
0: jest...
1: nie, pan wiesz, no do roboty tylko nie spać. Ten to kiedyś trzeba robić, nie? Te parę chwil po robocie.
0: Trzeba hobić, bo ty masz w sobie trochę Niemca, nie tylko Żyda, ale właśnie też i Niemca, a Niemiec musi hobić i porządnie hobić i trzeba hobić. No, a tutaj...
1: Niemcy to leniwe są.
0: Tak? Bardziej to moja, od
1: moja
0: Polaka?
1: Dziewucha zawsze mówi. O Boże. To moja dziewucha zawsze mówi, że Niemcy są leniwi i powolni. I w ogóle jak mogą tak. A ona zapierdziela na dwa etaty.
0: Czyli Polak widzicie bardziej pracowity od Niemca, a mówi się, że to my Polacy jesteśmy leniwi. No ja akurat jestem i to mega leniwy, ale to może mam coś z Niemca w sobie w takim razie. To tutaj macie takie opinie, że dlatego nikt im nie da tam ziemi, bo ich nikt nie chce, ale z kolei Piotr pyta Krawiec, dlaczego nie możesz wypierdalać na Syberię i oddać swojego kwadratu dla Ukrainy czy Izraela. No nie wiem, czy jest to analogia dobra koniecznie, no bo tu mówimy o jakimś oddaniu jakiejś ziemi, co jest niepotrzebna danemu krajowi. Są tam jakieś mało ciekawe tereny, no po prostu dać im kawałek jakiejś tam pustyni, gdzie jest trochę zieleni, niech sobie tam sadzą, niech sobie budują coś od zera. No ale myślę, że sami Palestyńczycy nie chcą chyba takiego rozwiązania, nie?
1: No mieli przecież w 1948, miało być dwa państwa niepodległe.
2: No tak, u góry miał pod Jordanią miała być strefa palestyńska, a poniżej miała być, tam gdzie jest ta właśnie strefa Gazy bardziej, to miała być strefa ta izraelska, nie? I to tak miało być podzielone, nie? Ale potem, zresztą taką mapkę ostatnio oglądałem sobie rok po roku, jak to się zmieniało i tam to wygląda tak, jakby po prostu ten teren, który on był na niebiesko zaznaczony, teren Palestyny, tak wysychał, teraz takie tylko 3 czy 4 kałuże zostały dosłownie. I tam jeszcze się pchają, nie? Ci osadnicy. No, to jest...
1: Wiesz, że ta mapka to jest nieprawda, ale dobra.
2: Znaczy wiesz, no kurczę, trudno coś powiedzieć jakiemuś Żydkowi z ulicy, nie? Ale ja sobie wyobrażam, że tam pewnie 90% populacji w Izraelu, obojętnie jakiej to jest narodowości i wiary, to oni by chcieli mieć po prostu święty spokój, nie?
1: Najnormalniej w świecie. W Izraelu. Także, tam także ponad 50% jest ateistów.
2: Także to nie jest tak, że tam że tam trzeba zepchnąć Izrael do morza, że jakieś takie głupie pomysły, nie? Po prostu taka grupa, którą należałoby w jakiś sposób umieścić w jakiejś takiej lokacji. To brzmi jak przesiedlanie znowu, tak? Ale po prostu to państwo mogłoby być w innym miejscu. To zupełnie nietrafione to jest. A może taki był cel po prostu, żeby tak właśnie było, nie?
0: Jak ich tam jest 2 miliony, coś koło tego, no to nie potrzeba tak dużo, nie? Małe państewko, malutkie.
2: No to tak mniej więcej jest średniej wielkości województwo, nie? Tak patrząc. To jest mniej więcej 200 na tam 50 kilometrów. Taka igiełka pionowo stojąca wzdłuż krawędzi Morza Śródziemnego. No.
1: Nie, na prawie 10 milionów ładnych kraj.
2: Mówię, ale to jest populacja liczona z Palestyńczykami. Tam w ogóle jest też dużo tej, jak mówisz, tej mieszanki takiej, która ma obywatelstwo, tak? Natomiast samych Izraelczyków jako Żydów to jest tam chyba około 6 milionów, tak mi się wydaje, gdzieś mniej więcej. Zresztą zaraz sobie wyklikam, ile jest. 6,4 miliona.
0: W serialu Mesjasz. Bardzo dobry serial, ale go niestety skancelowali, nie zrobiono kolejnych sezonów po pierwszym, no to Jezus powraca chyba jako Palestyńczyk właśnie, tak? No bo tam jest gdzieś tak, no, tak na to by wychodziło, że on jest jakimś właśnie Palestyńczykiem.
2: To znaczy tak go wizualizowali tam gdzieś, była jakaś wizualizacja robiona, nie wiem na jakiej to było w ogóle podstawie robione, natomiast podobno on nie jest Żydem, tylko jest Judajczykiem, to znaczy urodził się w Judei tamtejszej, nie?
1: A przynajmniej na teorii... Jakby wszyscy byli ateistami, to by się kochali jak prawdziwi chrześcijanie.
0: No. Piękne słowa, toś mi brat właśnie, no.
1: No bo zobaczcie, no, tam się tłuką, bo jedni Żydzi, drudzy Arabowie. W Irlandii, bo kurde, jedni protestanci, drudzy katolicy, no. Gdzie religia wkracza, tam się syf robi. Wojna tam 30-letnia w Niemczech w ogóle doprowadziła do totalnej zapaści, bo jedni katolicy, drodzy protestanci. No. Niestety tak jest. A tacy Czesi, wszyscy ateiści, żyją w spokoju, piwo se piją.
2: No wszyscy to nie, ale 68% oficjalnie. To akurat czytałem wczoraj, bo wczoraj o Czechach czytałem sobie.
1: I porządek jest.
2: No Czesi to też taki, tak trochę za uszami kiedyś tam mieli, nie? nie było takie spokojne państwo, jak nam się wmawia, że taki Czech taki, co sobie piwo pije, spokojnie siedzi, to nie tak wyglądało. Szczególnie za czasów roku około tysięcznego i różnych tutaj konfliktów, między innymi z Chrobrym, za czasów Henryka II i III w Niemczech.
1: No weźmy się jeszcze niezłe... cofnij z tysiąc lat do dinozaurów.
2: No nie, no ja mówię o takich dawnych czasach, tak?
1: No. Wtedy Izraela nie było.
2: No i jak mówię, była Judea, tak? To tam jakoś tak to się chyba nazywało.
1: Wtedy tam był Sulejman. Nie, bo w tysięcznym chyba tam już było Królestwo Jerozolimy, czy coś takiego. Nasze krucjaty.
2: A powiedz, Błażeju, kiedy wreszcie podeprzesz lewą nogę nocnego radia i powrócisz w wielkim stylu? Z lewym okiem albo z lewą nogą?
1: Ja mam trochę, wiesz, na głowie rzeczy pod tytułem szlajanie się po sądach, robienie księgowości, no bo właśnie się dzieje papierami. Zobaczymy, ale to wszystko zależy oczywiście od szefa.
2: Czyli co, firmę otworzyłeś tam w Niemczech?
1: Nie, od szefa radia. Jak będzie chciał, to może wrócę. Aha. Ale muszę też czasu znaleźć.
0: Żeby wrócił. Nie wiem. Tam bądź łaskaw za mnie tu, wiesz, nie decydować.
2: Nie, pytam się tylko, chcesz, czy żeby wrócił?
0: Wiesz, no, nie wiem, czy takie treści, jakie Błażej serwuje, czy jest sens nadal to publikować, znaczy, czy by się znaleźli chętni. Po prostu, nie? Bo tutaj jest mało komunistów, lewaków i tak dalej.
2: To już wiem, co powiesz. Najlepiej, żeby Błażej nadawał na własnym kanale. Wiem, bo sam to usłyszałem.
1: Nie, mówię, że przepraszam, to sobie krawiec wypraszam, bo moje ostatnie, jak jeszcze ze Zmorą byłem, to mieliśmy tylko krajoznawcze.
0: No tak, to fakt.
1: A widzisz... Nie, ja już się zrobiłem mniej lewicowy, bo mnie ten... Raczej bym był wyklęty przez lewicę w dzisiejszych czasach. Zresztą nie wiem, czy kojarzysz Bojana, który był u nas kiedyś też parę razy. Pamiętasz Bojana?
0: Bajana? Bajan?
1: Bojan. Ten Bóg, co po polsku mówił.
0: A, tak.
1: No, to on jest wyklęty przez lewą stronę. I nawet teraz ma swój kanał, na którym się nie zgadza z lewicą. Także się takie czasy zrobiły. A wiesz, dlaczego go nie lubią?
0: Nie wiem.
1: Bo mówi, że chłop to chłop, a baba to baba.
2: Tak pomyślałem właśnie.
1: No bo inaczej, chłop nie może dzieci rodzić.
0: To są bardzo kontrowersyjne treści w tym środowisku, takie coś mówić, to się narażasz na ostracyzm, nie wolno. No, a towarzysz Michał chyba zaprzestał swojej działalności już jakiś czas temu, nie? Widziałem, że...
1: Nie wiem, czy mogę powiedzieć dlaczego, ale nie, myślę, że nie, jego środowisko raczej mnie nie słucha tutaj, także chyba mogę.
0: Dawaj, sprzedaj nam tu jakąś ciekawostkę.
1: Żona mu zakazała.
0: Pantofelek.
1: Bo akurat wracał do Paryża, w drugą stronę jechał. Także wstąpił na partyjkę szachową i mi powiedział, że mówi, nie mogę nadawać, że ona zakazała i tyle.
2: No jakby mi żona zakazała dzwonienie do krawca, to ja bym też przestał. Dobra żona ma prawo zakazać, tylko ja nigdy nie miałem żony, ale to już jest inna sprawa, nie? To już nie wina krawca, że nie ma kto mi zakazać.
1: Nie, ja też poznałem żonę towarzysza Michała i muszę powiedzieć, że jest osobą bardzo, jakby to powiedzieć, no twardo trzyma ręką, trzyma całe.
0: A wiesz może czemu ona mu zakazała tak właściwie, bo pewnie za mało czasu, za dużo czasu poświęcał na to, tak?
1: Nie, on normalnie dzieckiem się zajmuje, także ten jest dobry ojciec, czas poświęca, ale nie, oni się politycznie nie zgadzają.
0: O.
1: Tak. Dlatego też z mamą jest pokłócony, ale to inna historia. Najbardziej chyba posłał Ukrainę.
0: Bo to jest syn posłanki Nowickiej?
1: Tak.
0: No to dużą cenę, dużą cenę zapłacił, bo właściwie mu trochę mu nie wyszło, on nie zdobył dużej popularności, mimo że udawało mu się bardzo znanych gości zapraszać, różnych. To nie udało mu się jakoś zdobyć popularności. Strasznie jest chyba słaby grunt na te treści komunistyczne, lewicowe w Polsce, nie? Tak.
1: Nie, on trochę za bardzo hardkorowy. Po prostu.
0: Bo towarzysz Michał to zawsze był taki komunista, który się nie koncentruje właśnie tam na pięć, że jest 500 płci, prawa gejów i tak dalej, to go nie interesowało. Jego interesował taki bardziej klasyczny komunizm, nie? I taki oparty tam o tam Marksa, Engelsa, tak? Jakiś tam
1: towarzysz. To się nazywa takich czołgami, nie? Na lewej stronie.
0: No, coś takiego.
1: I kolega Bojan właśnie też jest wyklęty, ma swój kanał i tam razem z niejaką Szumlewicz Katarzyną właśnie tam wyśmiewają się z tych miliona płci.
0: No czyli teraz tylko ekologia i płcie. To jak jesteś lewicowy czy komunistyczny, to tylko z tym się może wybijesz, a pozostałe treści to nudne, może to za długo trzeba słuchać i to takie...
1: Żeby tam polepszać ludziom życie. Czemuż to, po co? Ja też zostałem wyzwany od czołgów, jak powiedziałem, że mi się nie podobają ci, co się przyklejają do ulicy. Nie?
0: Aha, to mówisz, że nazywa się czołgami takich?
1: Tak, tak, tak.
0: To dobre, dobre.
1: Jak ci się nie podobają ci ten milion płci, to od razu jesteś zwolennikiem Mao albo Stalina co najmniej. Nie wiem dlaczego, ale tak się przyjęło.
0: No tak, nie przyklejasz się klejem do drogi, do asfaltu, nie chcesz ratować zwierzątek i nie jesteś gejem nawet. No,
1: ale miałem, nie wiem, czy ktoś kojarzy takiego tego, jak on ma, Roman Warszawski.
2: A coś takie nazwisko słyszałem gdzieś, Warszawski.
1: Słynny redpilowiec. To też w ogóle się ostatnio robiło popularne, nie? Ale to znowu z drugiej strony.
0: Ten red pill to, rozumiem, jest taki męski punkt widzenia i bronienie praw mężczyzn, ojców, tak? To są takie treści?
1: Jo. To znaczy, to bardziej się wiesz, oni mówią o jakiejś tej ewolucyjnej psychologii czy coś, że wiesz, tam jakoś zawsze człowiek będzie rządził się gadzim mózgiem, czy coś takie, wiesz, pierdoły też, to prawda. No, ale ostatnio nawet z takimi środowiskami się dowiązałem, bo mam tutaj właśnie spór w sądzie z moją jeszcze żoną. No, nie, w Niemczech też prawa ojców nie są dobrze respektowane, niestety.
2: Lepiej nie jak... ma tego, nie ma współopieki nad dzieckiem popularnej?
1: Jest, naprzemiennej. Tak. Chodzi o drugą stronę, jak druga strona nie ten... nie pozwala na żadne kontakty, to sąd jest tak samo ślepy na to, jak w Polsce.
2: A to się jugendamty nie zajmują tym?
1: O, jugendamty, to spędziłem wiele godzin, ale jugendamty, jak to zawsze mówią, jak z nami druga strona nie współpracuje, to co my możemy?
0: W sumie chyba wyszedł jeden, jedyny film, który by poruszał taką tematykę właśnie prawa ojca, to, że matka może być zwykłą świruską albo się mścić i tak dalej. To jest film Tato z Bogusławem Lidą. Bardzo dobry dramat obyczajowy, polecam.
1: Tak, tak. Oglądałem swego czasu. Także ten, no. A tu znowu moja dziewucha ma dwie córki i jej były tam, ma bardzo dobry kontakt z nimi. Także jak dwie osoby chcą, to można, nie? Ale to niestety muszą być dwie normalne osoby. Nie wiem, czy ja też jestem normalny do końca, ale...
0: Jak poruszyłeś tą tematykę, to już tak podpytam, jak nie chcesz, to nie odpowiadaj, ale czyli co, masz problemy duże z prawami do córeczki?
1: No, powiedzmy, że już dużo jej nie widziałem w ostatnim roku i to się tak, wiesz, ciągnie w sądzie, sąd poucza, tam wysyła, nie wykara.
2: A zależy ci. A zależy ci, to jest bardzo ważne. No, czy oczywiście. Tobie zależy?
1: Także złożyłem, mam rozprawę teraz następną w piątek, bo ja złożyłem o to, żeby miał wyłączną opiekę ja.
0: A.
1: I jest na noże. Możliwość, że dostanę.
2: No, tak. A to jest stąd, co opowiadałeś kiedyś, co w ciebie nożami rzucała?
1: Nie, czemu tak?
0: Błażej chyba nic takiego nie opowiadał, ja nie pamiętam.
1: Nie, nie to mi się... Moja była żona.
2: Taka jakaś z Japonka to była, czy coś? Tak, tak. Co ona talerzami, czy...
1: W technologii.
2: No mówiłeś na antenie, ja to pamiętam, że mówiłeś, że ona była taka agresywna, jakaś taka bardzo... karateka z kanionu Żółtej Rzeki, nie?
1: Mieszka teraz w Kolumbii. Ci ludzie rozjechali po świecie.
0: A to misiu proponuje Błażejowi terapię cygarami kubańskimi i koniakiem na gardło. No nie wiem, nie wiem.
1: Właśnie myślę, że z tego powodu tak chrypię.
2: Wiesz, czasami pomagają na... Ja na przykład w ogóle nie kupuję takich tabletek leczniczych, jakichś tam strepsilsów czy coś. Ja jak mam z gardłem problem, to po prostu ssię takie mocne tiktaki albo takie mocne holsy, są takie ciemne. Chyba w niebieskim albo w czarnym są najmocniejsze.
0: A tu mówimy o czymś poważniejszym, myślę, zdecydowanie niż chrypka zwykła. No,
2: no mam nadzieję, że to nic poważnego, tylko po prostu... Zastało się coś w gardle. No.
0: Wygląda na to, że coś poważnego, no to nie ulega wątpliwości. To by tak długo się nie ciągnęło po prostu, więc coś trzeba zaradzić.
1: Może coś mi tam urosło, ale mówię. No.
0: Może jakaś choroba strun głosowych, nie wiem.
1: No, chociaż mamy takiego tego, mamy w pracy takiego Egipcjanina. No koleś 3 razy gorzej ode mnie chrypie. Ale on za to pali 3 paczki dziennie, albo i więcej.
2: Właśnie o to się chciałem zapytać, czy palisz, nie?
1: No, niedużo. Znaczy, właśnie mi się pogorszyło przez to wszystko, bo jak się, no, cała sprawa tutaj rodzinna, to się człowiek stresuje, nie? No to jarałem jak głupi.
0: No tak, to tak zawsze jest stresik, no to zawsze się dużo jara. Tak, tak.
1: No, i to tak, wiesz, i potem to zostaje z tobą. Bez sensu.
0: No, też nie ciągnijmy tak, nie dopytujmy się cały czas Błażeja, bo to nie jest nic przyjemnego mówić o swoich dolegliwościach, nie? No, więc... No mówię o dolegliwościach z gardłem, nie?
1: Nie, to jakoś tym żyję, to teraz to jeszcze bardziej, ale za dnia jest lepiej. Wieczorem jest gorzej. Także, a teraz jak właśnie byłem na urlopie, to w ogóle mi się głos wrócił.
0: A jaki twój na przykład jest stosunek do takich indywiduów typu Jaś Kapela? No podobno lewak i komuch i... A jak ty się do takiej postaci odnosisz, Błażej?
1: No pierdolnięty jest, nie?
0: Pierdolnięty, aha.
1: Pierdolnięty. No co chcę powiedzieć? Każdy widzi, jak Jaś Kapela jest, nie?
2: On czasem jest pisarzem jakimś, czy coś? Bo ja go kiedyś raz gdzieś widziałem.
0: Takim domorosłym poetą, nierobem, freakfighterem, no, który właściwie no, bogaty z domu, bo dostał jakieś tam pieniądze, mieszkanie, to nie musi się martwić o takie rzeczy, nie, jak zarabianie. Chociaż w rezultacie sobie ładnie zarobił, bo rekordowe są wynagrodzenia na tych galach freaków, więc pewnie się obłowił dobrze akurat.
1: Właśnie, czemu wszyscy najwięksi aktywiści zawsze są największymi nierobami?
0: No właśnie.
1: Tak, nie? Kurde, jak człowiek zapierdziela na życie, to potem nie ma czasu na pierdoły. No. Próbuj się do ulicy przyklejać. No.
0: No, sam odpowiedziałeś chyba na to pytanie, nie?
1: No kurde, wiesz co, jesteś z lewicy, walczysz o ludzi pracy, ale nie pozwalasz im do domu wrócić. Bo się kurwa przykleisz do jezdni i powiesz, że co. No i tak się zdobywa elektorat, nie? Zajebiście. I potem mamy...
2: Korwin to by powiedział, przejedź po nim, przykleił się, to chcącemu nie dzieje się krzywda, nie?
1: No i co, mamy AfD teraz? Ile ma procent AfD tutaj? Kuźwa.
2: 24... O, rośnie, drugie miejsce chyba, nie?
1: 24%, no i niedługo CDU przeskoczą.
2: No... Będzie kłopot dla Polski, bo oni będą chcieli dokończyć zjednoczenie Niemiec, nie?
1: A nie chcielibyście sąsiada z AfD?
2: No nie, no oni chcą dokończyć zjednoczenie Niemiec, czyli powrócić do granic. Jest tam jakaś uchwała numer 143. która mówi o tym, że właśnie te ziemie, które są przejęte przez, czy dane Polsce przez Rosję po wojnie, to oni mają, że tak powiem, przywrócić je, tak zwane chwilowo polskie. O.
1: Nie, aż tak źle nie jest. To nie jest NPD, nie? Ale to, no, są brunatni, no, co by tu nie mówić, nie? Nie jest to nic dobrego, a niestety sobie wywołują tutaj popularność, bo w Niemczech się dzieje coraz gorzej, nie? To mogę wam tyle powiedzieć. Bida, bida i bida.
0: Bida, mówisz, ale czy ma to jakiś związek z ubogaceniem Niemiec też?
1: Nie, no, ale musisz spojrzeć, wiesz, na to, że Europa staje się skansenem, nie? Powiedz, nie mamy żadnych jakichś poważnych firm technologicznych, dobrze, Volkswagena zabija chiński eksport, nie, tych aut, nikt ich nie, bo w Niemczech w ogóle elektryki się kupuje dużo, ale żadnych niemieckich, nie? Także może albo Tesle spotkać, albo chińskie.
0: No ja słyszałem nawet, że takie BMW jest wykupione już dawno przez Chińczyków.
1: Nie, to akurat nieprawda z tego, co wiem. Ale na przykład Volkswagen to zatrzymał produkcję tych swoich, bo nikt ich nie kupuje. Bo są drogie. No i tak, wszystko podrożało, nie? Benzyna jest już prawie po 2 euro. Pensje nie ruszają się. No bida jest. A wiecie, kto wygrywa w bidzie wybory?
0: Radykałowie.
1: Właśnie.
0: No zawsze tak jest.
1: Po prostu właśnie odwrotnie, widzicie, czyli w Polsce dobrze się dzieje.
0: No, tak by wychodziło.
2: No, czy dobrze, to zobaczymy w najbliższym czasie. Oni jeszcze są na etapie, tak jak taśma ma rozbiegówkę taką, tak zwaną. Ci, co taśmy pamiętają, to wiedzą, o co chodzi. My jesteśmy na tej rozbiegówce właśnie, a właśnie tutaj mam otwarty artykuł, że PiS znalazł sobie, jeszcze tutaj mało jest napisane, ale widzę, że będzie jednak miał tutaj kworum, to 230 może być, tak. Dał propozycję nie do odrzucenia tym, którzy mają 100% zdolność koalicyjną. No, zobaczymy.
1: Nie, jak to było, żeby tylko PS.

0: ty ustaw dawać. Zobaczymy, czy to się sprawdzi. Jest też teoria mówiąca o tym, że...
1: Ta partia już nie istnieje.
0: Jak nie istnieje?
1: Nie istnieje, że zostanie podebrana, roz tego nikt już tam nie będzie chciał zostać. Po takiej klęsce.
0: No wiesz, klęska to nie jest przy takim wysokiej frekwencji. Ja pamiętaj, że wyższa frekwencja to dla takiej partii jak Konfederacja teoretycznie mniejsza ilość, przy tym liczeniu głosów mniejsza ilość mandatów, to oni odnieśli lepszy wynik. To jest nieprawda. Oni po prostu spodziewali się 30 paru osób, nie? Tak na to liczyli.
1: Będą mieli 13, 15, 20. No. Się skończyło.
0: No, wiem. No, bo się z nagadaniem skończyło, a do Senatu to chyba w ogóle znowu nie weszli.
1: Nie.
0: No.
1: Panie Memcze.
2: Kurczę, smutne czasy. Odchodzą jeden po drugim ludzie. Teraz czekać tylko, aż być może Kazik, osoba, którą chyba z czystym sumieniem możemy nazwać bardem naszym, polskim, szanowany artysta Kazik, no w szpitalu wylądował, jakieś zabiegi, no i to dosyć tak nieciekawie wygląda, koncerty poodwoływane, on siedzi w tym szpitalu, zobaczymy, co będzie z Kazikiem. Trzymamy kciuki, Kaziu, trzymaj się, Kaziu.
1: No on tam sobie zdrowie, wiadomo, popsuł w życiu, nie?
2: Co mówisz? Możesz powtórzyć?
1: Tobie sam zdrowie popsuł trochę w życiu, nie?
2: Być może, no. Pewnie sporo hektolitrów wody wypił.
1: No, w tamtym środowisku to za kołnierz się nie wylewa.
2: No raczej.
0: No, my też tutaj zadbajmy, słuchajcie, słuchacze, o Krawca i go tutaj dopingujcie na tym, żeby przestał palić, kurde, bo nam tutaj jeszcze młody jest, nie?
1: Dużo palisz?
2: Tak z 3/4 paczki dziennie wychodzi jakoś.
1: No widzisz, potem będziesz gadał jak ja.
2: No.
1: No. Ale a wiecie, po ile w Macedonii są fajki? Piękna sprawa.
2: Ile?
1: 2 euro.
2: O.
1: I to nie na wolnocłówce. Normalnie w sklepie 2 euro. Także jest jeszcze życie poza Unią.
2: A w Polsce cały czas drożeją. Co rusz PiS zwiększał akcyzę, bo to są, to mało kto to widzi, bo PiS stopniowo, powolutku tak cyka. Tu złotóweczka, tu 50 groszy, ale tak regularnie, co jakiś czas. Gdyby tak nagle podnieśli cenę o 5 zł, no to by ludzie chyba na ulicę wyszli. A tak to mamy tutaj efekt gotowania żaby i dowalali, bo to już może nie będą.
1: To jest unijne, nie? To nie jest tak, że sami sobie, nie?
2: No w sumie tak.
1: I poza Unią możesz mieć za 2 euro, a w Niemczech już jest prawie po 9 euro, nie? Za paczkę.
2: Jakiś unijny ważniak, nie pamiętam kto, ale się wypowiedział wręcz, że trzeba dążyć do tego, żeby fajki kosztowały 100 zł, bo trzeba ludzi odzwyczajać w ten sposób, nie? Że im dać fajki za 100 zł.
0: No to może to i lepiej. Ja bym zrobił tą prohibicję na alkohol i fajki. Nie byłoby w ogóle.
2: Taki z ciebie zamordysta, tak?
0: Nie, no to by było z korzyścią. To by było z korzyścią, pomyślcie sobie. Tutaj jak wprowadzić podatek 100%, no. Ja jestem ogromnym zwolennikiem 100% podatku dochodowego.
1: Jak tak można?
0: No bo wiecie, co by się wtedy stało. Po pierwsze, fajki by wszyscy sobie kręcili sami. Po drugie, alkohol by sami sobie hodowali, a po trzecie, by nikt nie płacił podatków. To jest oczywiste. Jeżeli wprowadzisz 100% podatek, nikt nie będzie płacił, będzie tylko szara strefa. I powrót do natury, nie?
1: No nie wiem.
0: Znaczy oni by to i tak potem skręcili, jakby się połapali, co zrobili. Bo by po prostu dodrukowywali by pieniądze, te je trzeba za rok w rok. Zresztą ja nawet kiedyś miałem taki pomysł, że zamiast podatku, w ogóle, żeby żadnego podatku nie było, tylko raz w roku Sejm po prostu ogłaszałby, ile pieniądza zostanie dodrukowanego na następny rok, nie? Przy czym trzeba byłoby zabrać jeszcze tworzenie pieniądza przez banki, nie? Bo to banki głównie tworzą pieniądze.
1: Chcą nam zabrać smak życia.
0: No tak.
2: Nie żyje Maciej Trojanowski, prowadzący program Nie do wiary. No, znana postać telewizyjna. Także akurat, no, puszczają nas. No.
1: To akurat nie znam. No, oby nam się żyło długo, nie? Chociaż, co to za życie.
2: Przypominam też, że doniesienia o

0: śmierci Tomka Mapeta okazały się grubo przesadzone. No.
1: Bo też nie znam.
0: Nie znasz, nie kojarzysz Mapeta, Tomasza?
1: No, widzisz, ja chyba za długo w tej piwnicy siedzę tutaj.
0: No to jest raczej taki nadający, co go sprzed wielu lat znamy, a nie nikt taki, kto teraz...
1: A to może nie byłem w klimacie, nie?
2: Bywał parę razy u Łękiego. U Łękiego bywał nie tak dawno nawet. Chyba gdzieś koło miesiąc, dwa temu. Słyszałem go. A nawet chyba rozmawialiśmy, bo chyba też zadzwonił wtedy.
1: No, ale jak w ogóle ten, powracając do mojego pierwszego tematu, sobie zadzwoniłem, jakby ktoś pracował zdalnie i chciał w Europie pozostać, to naprawdę z czystym sercem polecam Macedonię. Tam nic nie ma, w ogóle ludzi prawie w ogóle, tanio jak barsz, piękne krajobrazy, dzikie konie sobie po połoninach hasają.
0: No ale naprawdę... ty to byś polecił pewnie i Kubę, nie? Jako fajne miejsce do życia. Jak się znam.
1: Ale to Kuba to jest oczywistością, bo tam dużo ludzi wyjeżdża. Bo tam, wiesz, to jest tak, jak jesteś z zachodu, no to na trochę innych prawach tam żyjesz, nie?
0: Także ale to, tak to... jak tam przyjeżdżasz z jakąś kasiorą i widzą, że bogaty, to cię nie napadną?
1: Gdzie, na Kubie? No. Nie, chyba nie. Czemu?
0: Chyba nie.
1: Nie, no gdzie? To znaczy, takim... Spokojne społeczeństwo, nie mi się wydaje.
2: Ameryka Środkowa, o, to mi się... Panama, co tam jeszcze jest? Salwador, trochę bardziej w dół, czyli do południowej Honduras, o, to fajne kraje.
0: Tak, takie spokojne społeczeństwo, tylko jak umiera ktoś, to go tam wiozą trumnę samochodem i z kałachów se strzelają, nie?
1: No to w Macedonii no. Też, ale to...
2: Ale teraz rozmawiamy o życiu w dobrych, fajnych krajach, wolnych krajach. Taki, gdzie można sobie urąbać z, no, w tamto chyba z jakiejś palmy.
0: Łeb tak... komuś maczetą.
2: Nie, urąbać kawał drzewa i sobie dom postawić i po prostu stoisz, no to, nie? Stoi dom.
1: To nie idealna. Nie wiem, czy ktoś kojarzy Milo Manchewskiego i on taki film nakręcił przed deszczem, ale to 95 rok, Złota Palma w Cannes. W każdym razie on był kręcony w takiej wiosce. No musiałem się dostać do tej wioski. Dojechałem, wieś już jest ruiną, właśnie tam się paszą jakieś dzikie konie, kuźwa tam zamieszkać, wziąć taki domek. 30 kilometrów nie ma jednego człowieka. Taka wieś.
2: No tylko, że wiesz, na takie pustkowie to z drugiej strony trzeba być zdrowy chłop, nie? Żeby ten, mieć wszystkich zdrowych, że tak powiem, chyba, że
1: no
2: sam
1: jak
2: będziesz.
1: No jak narąbać drzewa i chatkę zbudować, to musisz być silny, nie?
2: No tak, to zgadza się, ale mówię o takim już totalnym odludziu. No to wiesz, czy do lekarza iść, czy coś, no to...
0: Ja bym nie mógł tak żyć, chyba bym się nie odważył dzisiaj. Po prostu jestem człowiekiem już scalonym z cywilizacją, przyzwyczajonym od dzieciństwa, od urodzenia do wygód, do wynalazków różnych i tak nagle zmienić, to trzeba mieć niesamowity charakter, żeby tak się przełamać i nagle zrobić coś tak mocno wbrew swojemu dotychczasowemu życiu, nie?
1: A wiesz, co tam było najbardziej zajebiste właśnie, jeśli o to chodzi, że przez tydzień, jak tam siedziałem, bo tam nie ma, nie jest Unia, więc nie ma roamingu, nie? Więc trzeba płacić gigantyczne pieniądze za internet, także miałem go wyłączonego w telefonie. Normalnie tydzień bez neta, jakie to było piękne.
2: I nic nie wiesz, tak jak kiedyś byłem za granicą, u mnie to śmiesznie brzmi, że kiedyś byłem za granicą, bo to było prawie 30 lat temu. I ten, i w ogóle nie słyszałem przez tydzień polskiej polityki, nie, w ogóle nic. Przyjeżdżam, kurde, jadę taksówką z dworca, wracam, a tutaj polityka nagle w tego. I tak mi się nagle, bo siedziałem przy kierowcy i tak nagle mi się taka czarno-biała rzeczywistość zrobiła, tak jak niedokolorowany film Barei, znowu ta polityka polska. A tam, gdzie byłem w Danii, się w ogóle nikt polityką nie interesował kompletnie. Ludzie żyją spokojnie, normalnie.
1: Piotr Jackiewicz. No. Jedyną rzeczą, która tam niestety nie jest fajna, to są stada bezdomnych, którzy biegają wszędzie. Ale nie gryzą. Jeszcze żyje.
0: Dziękuję bardzo Piotrusiowi za dychaczka. No, myślę, że chyba się uzbierało już dzisiaj na ten internet, więc już nie wpłacajcie. Już mi wystarczy. Już się nachapałem. Już mi wycieka uszami, już...
1: A, tylko day, tak?
0: No, day, ale za to jest go day. Ja tu godom, a wy zrzuta na błazna. No, co, kurwa. Błazen, nawet błazen nie jest za darmo. Skoro nie ma nawet darmowych obiadów, co ja twierdzę, że w sumie dałoby się zrobić darmowe obiady. No nie no, zawsze trzeba to podgrzać, ciepło, gaz, ale jakby...
2: To darmowy gaz jeszcze musiałby być.
0: Darmowy gaz, no i tak.
2: Bo wiesz, w kartuszach takie, wiesz, turystyczne, nie?
0: Bo słuchaj, bo ktoś, ja się nad tym zastanawiałem, ktoś może przyjść i ofiarować składniki do obiadu za darmo. Po prostu w prezencie je ofiarować dla potrzebujących. Ciężko powiedzieć, że to coś kosztowało, nie? Wytworzenie tych płodów kosztowało, ale ostatecznie zostały one ofiarowane za darmo. No i ktoś przychodzi i za darmo coś gotuje dla potrzebujących charytatywnie. No, większość ceny tego obiadu to będzie za darmo właśnie. No.
1: A to znasz tą opowieść o małym greckim miasteczku, jak przyjechał Niemiec?
0: Nie.
1: No przyjechał Niemiec do małego greckiego miasteczka, poszedł do hotelu i mówi, że bierze pokój. Nie? No to zapłacił 100 euro hotelarzowi. Hotelarz się bardzo ucieszył, poleciał zaraz do piekarza, który mu wisiał 100 euro, mówi, tu ci oddaję 100 euro, nie? No, piekarz się bardzo ucieszył, poleciał tam do jakiegoś taksówkarza, który mu wisiał, da mu stówę, mówi, oddaję ci tą, którą wiszę, nie? Taksówkarz poleciał do miejscowej prostytutki, powiedział, masz tą stówę, którą ci wiszę ostatnio. No, prostytutka poleciała do hotelarza z powrotem, mówi, masz tą stówę, którą ci wisiałam. Niemiec przyszedł z góry, mówi, nie podoba mi się ten pokój. Wziął stówę, poleciał. I wszyscy zostali bez długów.
2: Tak. Stary prawicowy żart.
0: Dobre. No,
2: ja znam jego inną i troszeczkę inną wersję, jest inna kolejność, ale stary prawicowy żart. Właśnie jak odłużyć przy pomocy stówy pochodzącej z zewnątrz miasta. Nie, całe miasteczko można tak oblecieć i właściwie spłacą wszyscy długi, a na końcu turysta powie, nie podoba mi się pokój i wyjeżdża, nie?
1: Nikt nie ma długów.
2: No i nikt nie ma
0: to
2: długów.
0: Dokładnie. Trochę to przypomina ten paradoks, że wszyscy są dzisiaj u wszystkich zadłużeni, jeśli chodzi o kraje, nie? No to można by się dogadać, że jakoś to zlikwidować te długi, skoro wszyscy u wszystkich. Ale niektórzy twierdzą, że nie wszyscy u wszystkich, tylko wszyscy u jakiejś wąskiej grupy bogaczy, powiedzmy wielkich jakichś banksterów, rodów.
2: Jest rozwiązanie na to bardzo proste i bardzo brutalne z drugiej strony, ale to...
0: Wojna. Wojna...
2: Nie!
0: Ale wojna, wojna resetuje długi chyba, nie?
2: Często. Znaczy widzisz, kryzysy w ogóle, bo tak to trzeba nazwać, żeby nie tak ostro jak wojna, to kryzys jako taki, jak jest, na przykład coś tam pada, jakieś banki, kiedyś było to słynne hasło, które od razu podjęli wszyscy ekonomiści, za duże, żeby upaść, tak, w stosunku do tych banków, które dawały te kredyty różne tam dziwne. To jest wszystko fajne, tylko że jak upadają na przykład jakieś takie większe instytucje, czy nawet jak ten Amber Gold upadał, to ci, co tam mieli, to stracili, ale ci, co mieli tam dług, to nie, to musieli spłacać dalej, nie? Żeby to działało w dwie strony, nie?
1: Długi są wieczne. Ale tylko dla takich malutkich jak my, nie?
0: Ale są jakieś kraje, które pospłacały swoje całe zadłużenie w jakimś rozsądnym czasie. Wy pamiętacie może, jakie to są kraje? Byli mocno zadłużeni i pospłacali sobie wszystko i...
2: W Afryce było takie państwo, tylko cholera, jak ono się nazywało, nie pamiętam już w tej chwili, które właśnie spłaciło swój dług i tam całkiem dobre prosperity się zrobiło, tylko teraz jest tam znowu jakieś zamieszanie, no bo wiadomo, tam te granice są takie prostokątne, nie, jak się patrzy na Afrykę. Zresztą ostatnio słuchałem właśnie historyka, który opowiadał, dlaczego są takie prostokątne te granice, tam to bardzo fajnie uzasadniał, jak to się stało. No ale to niestety teraz jest tam zagrożenie znowu ze strony tam Nigeria i Niger tam się chcą, w tych okolicach gdzieś to jest, nie pamiętam już w tej chwili, jakie to jest państwo.
0: Yo, Niger. A tu
2: no i takie czytam... fajne państwo jak Afryka Zachodnia, nie? Gdzie jest tylko piasek, nie?
0: tu czytam, że Polska jest jednym z najbardziej zadłużonych krajów Europy. No, czekać tylko, aż będzie kontynuowana ta strategia PiS-u, rozdawać, kupować sobie głosy, no bo teraz ciężko się wycofać z tego, bo ludzie się przyzwyczaili i się trochę rozbestwili. No to ciekawe, kiedy dobijemy do 2 bilionów długu, to mnie ciekawi.
2: A już się kłócą, wiesz? Ja już dzisiaj czytałem artykuły, bo sobie dzisiaj zrobiłem taką prasówkę, żeby trochę poczytać ponad te nagłówki krzykliwe i ze znakami zapytania. Już się kłócą w tej niby koalicji opozycyjnej, czy pozabierać te czternastki tamtego i te osiemsetki, nie? Poobiecywane, czy nie pozabierać, bo tam są kilka frontów tam powstało. Jedni, żeby w ogóle pozabierać, drudzy, żeby zostawić, a trzeci, żeby zmienić na przykład, żeby emeryci mieli zamiast czternastek i trzynastek, bo chyba teraz piętnastek to już chyba nie ma takiego czegoś jeszcze, tylko trzynastka, czternastka, to żeby mieli po prostu nieopodatkowaną emeryturę. I ja myślę, że to jest akurat najrozsądniejsze, nie?
1: No właśnie, z jednej kieszeni do drugiej wkłada, nie? Opodatkowując emerytury.
2: No dokładnie, no jak tam jest około 20% podatku, to jakby raptem, no powiedzmy, taka emerytura zamiast 1500 była 1800, to chyba się bardziej nawet opłaca niż te 13, 14 w skali roku.
1: Nie, w ogóle budżetówka powinna nie płacić podatków, bo może, że są płaceni z budżetu, to co? Dajesz i zabierasz z powrotem, po co to? Tylko więcej administracji.
0: Ja no. Uważam, że nie powinno się w ogóle tak jak naliczać jakiś odsetek od odsetek i żeby te długi tak szybko rosły do jakichś kosmicznych kwot, których potem nikt nie może spłacić i które wielokrotnie przewyższają to, co ktoś pożyczył, co już oddał i robi się z tego jakiś kosmos. No to nie ma chyba lepszego, większego jakiegoś wałka na tym świecie niż doprowadzenie do takiej sytuacji, nie?
2: No dlatego w religiach jest lichwa zabroniona, no właśnie, bo normalny bank zawsze zarabiał na tym, że ktoś składał depozyt i ty płaciłeś bankowi, nie na procent dawałeś, tylko płaciłeś bankowi za schowanie pieniędzy, żeby ci oddał później tyle, ile masz, tak jak za skrytkę. A jeżeli brałeś pożyczkę, to w przypadku osoby fizycznej płaciłeś z góry jakąś kwotę za usługę wypożyczenia, co miało kiedyś w UBK tak zwaną pożyczkę z przedpłatą czy jakoś tak. Za 500 zł można było wziąć 10 tysięcy, nie? I wtedy nie ma lichwy. A w przypadku biznesów to bank wchodzi z tobą w spółkę po prostu i ryzykuje pieniądze, wchodząc z tobą w spółkę, także bardzo dobrze jest rozpatrywane to, czy twój interes, biznes plan, czy to ci się opłaca i dzielisz się wtedy korzyścią, nie?
0: A czy jak kraj od innego kraju pożycza kasę, to obowiązują te same reguły i ta sama zasada, że się tak szybko te odsetki naliczają, że to tak szybko rośnie? Mi się wydaje, że to są jakieś preferencyjne warunki, trochę inne niż pożyczanie pieniędzy w banku, nie? Że to czy od lichwiarza, czy chwilówki, która też potrafi tak narosnąć, że to jakoś inaczej jest.
2: Teraz to chyba raczej jest to od banku, do którego należy dane. My akurat tutaj będziemy z Bazyleą, tak? I Bank Światowy. A tak między państwami, no to trudno powiedzieć, cholera, się nawet nigdy tym nie interesowałem. A powiem szczerze, że to jest ciekawe. Muszę kiedyś o tym poczytać, jak to wygląda, bo z tego, co na przykład w Polsce wiem, to my raczej dajemy niż pożyczamy. Przynajmniej ostatnio tak to wyglądało. Także trudno powiedzieć, jak to wygląda.
0: No na pewno to jest trochę inaczej, bo byłyby te kraje, którym narosną długi, tak jak tu w Polsce, tam do ponad biliona, nie wiem tam ile teraz konkretnie jest. Jakiś jest taki licznik na stronie www, może zaraz znajdę, który pokazuje aktualny dług publiczny i on sobie tak zapierdala ten dług, czyli liczone są cały czas jakieś odsetki, tylko pytanie na jakich właśnie zasadach. Trzeba to sprawdzić, bo to tak dosyć ciekawe jest.
1: Ale patrz, bo tak wiesz, wróćmy do chłopsko-rozumizmu. Dobra, będę strasznie nie lewacko, ale chłop rozumizm czasem działa. Tak. No, co roku jest deficyt w budżecie, nie? Powiedzmy na jakimś tam stałym poziomie, tak? I te pieniądze się pożycza gdzieś w jakichś komercyjnych bankach, tak? Tak. Bo u nas jest zakaz, że nie można pożyczać z banku centralnego, tak? Czyli drukować. No to teoretycznie inflacja występuje, gdy się pojawi za dużo pieniędzy na rynku, tak? No. Więc, ale pieniądze jest jakiś tam ten... Dostawa do tych pieniędzy na rynek jest łącznie z tymi pożyczonymi mniej więcej taka sama co roku. To kuźwa, czemu nie można tych brakujących wydrukować? Będzie tyle samo pieniędzy na rynku. Tylko nie trzeba będzie oddać. Ha! Chłopski rozum.
2: No bo to by było osłabienie własnej waluty, a właśnie banki te, które powstały i które tutaj rządzą, różne takie centralne, tam europejskie, czy jak je tam zwał, tak zwał, to właśnie nie dopuszczają do tego, bo tania waluta lokalna jest korzystna, nie?
1: Chociaż euro się dopuje, nie? W dużych ilościach, tak zwane luzowanie ilościowe.
2: No, Ameryka na tym właśnie biega, że udało jej się wcisnąć dolara, już nie opartego na niczym, na żadnym parytecie, tylko na obietnicy właśnie i może sobie drukować te petrodolary i tak dalej. I oni na tym właśnie bazują. I dlatego dla nich takim zagrożeniem jest BRICS, bo tutaj mamy obsługiwane około 1,5 miliarda na zachodzie, jeśli chodzi o sumarycznie ilość ludzi. Natomiast w BRICS-ie jest 3,5 miliarda. Jak oni stworzą swoją walutę, już się tam niektóre państwa zaczęły rozliczać tam w jakichś bardziej lokalnych walutach, już tam pomijając rubla, to w juanie tam chyba ktoś zaczął się rozliczać. Także wiesz, no tutaj jest walka, nie? Bo to chodzi, w całej tej polityce chodzi o jedną rzecz. Kto na kogo będzie pracował, nie?
1: No, ale Chin bym się nie bał, bo Chiny są ten, demograficznie upadają, coraz gorzej się tam dzieje, także zresztą ten... Ja to osobiście właśnie z powodów osobistych teraz mam jak najgorsze zdanie o tych ludziach. No, poznałem.
2: Jakby ci to powiedzieć, ja mam troszeczkę inne zdanie od ciebie. Różni się bardzo nieznacznie stwierdzeniem, że ja o Chiny bym się nie bał. W ten sposób.
1: Nie, ale
2: tak samo o Indie.
1: Bardzo ciężkiej dupie. Starzeją się niesamowicie szybko i niebawem, wiesz, nie wiem, będzie tyle ludzi starszych do utrzymania, że to się jebnie, no.
2: No póki co na razie...
1: Nie było, wiesz, nakręcana bańka tym, że od samorządów kupowały firmy, które teraz są tak zadłużone, że upadają, one wydawały obligacje, a w tych obligacjach ludzie trzymali pieniądze na starość, nie? I tak dalej, nie? No to się tam powoli system sypie. Najlepszym przykładem jest, że Chinole poszli protestować przeciwko tam właśnie, i to w pandemii, nie? Przeciwko tym bankom, ich chińskim. A jak wiadomo, naród chiński do protestów nieskłonny. A tutaj poszli.
2: My i tak będziemy lepsi, nic nie upadnie szybciej niż nasz system ekonomiczny. Jak to mówił kiedyś za komuny jeden taki działacz, gdyby nasz model ekonomiczny wprowadzić na Saharę, to po tygodniu piachu zabrakło.
1: Nie, no muszę powiedzieć, że Polska, tak przynajmniej z zewnątrz patrząc, bardzo ładnie. Byłem ostatnio w kwietniu, to w porównaniu do Niemiec jest czysto, ładnie. Usługi działają 10 razy lepiej. Nie, no naprawdę, na wielki pozytyw. Mieszkalnictwo w Polsce no o wiele wyższy poziom niż w Niemczech. Wszystkie domy nowe, co budują nam. Muszę pochwalić, muszę powiedzieć, że serce rośnie.
2: Bo to jest, wiesz, no to zapraszamy, zapraszamy do Polski. Powoli. Wracaj.
1: Nie, bo to jest tak, że zawsze z zewnątrz, wiesz, jak tam mieszkasz, to się powoli zmienia. Tego nikt nie zauważy, że jak jesteś raz na rok, no to co roku widać tam zmiany, nie? Na lepsze.
0: Polska się strasznie zmieniła. To często to przypominam, bo może niektórzy sobie sprawy nie zdają, że się Polska zajebiście zmieniła. Jeśli chodzi o... No teraz my tu mamy... Naprawdę większość Polski jest ładna, odremontowana, czysta, nowoczesna i się zachwycają. Różni, co tu przyjeżdżają, nawet jacyś Amerykanie, nie? Przyjeżdżają i widzą, że tu jest czyściej niż
1: no,
0: u nich.
1: W porównaniu do Ameryki to wszędzie jest czyściej, ale ten, no kurde, autostrady są lepsze jak w Niemczech, o wiele. Niemieckie są dziurawe, ciągle w przebudowie. wąskie, a polskie są naprawdę ładne.
0: Ja też, tak, ja od dawna nie widzę w ogóle żadnych dziurawych dróg za bardzo w Polsce, a cały czas pokutuje to ten stereotyp, że Polska, dziurawe drogi, rozpierdolone, wszystko tu, tam, tego. A właśnie tak nie jest, nie?
1: No nie, no kurde, jak ja mam tutaj dziury na mojej wsi i mówię, że ten Niemcy się nauczyli od Polaków, bo kiedyś, wiesz, jak były znaki drogowe pod tytułem uwaga kolejny, uwaga dziury, nie? Nawierzchnia uszkodzona. Nikt nie naprawiał, tylko stawali znak, nie? Że jest uszkodzona. No to teraz w Niemczech jest wszędzie, Strasse Schaden. Bo stawią, dziury są jak były. Chyba się wymieniliśmy z Niemcami drogowców.
0: Bo może my mamy tak, że po prostu poszły spore środki z Unii też na remontowanie tej Polski i tak dalej. My mamy wiele rzeczy po prostu nowych. Za jakiś czas one się wysłużą i też będzie więcej dziur, brudu, z krzywizn różnych, niedoskonałości, bo będzie już taki czas, że no zbliża się może wymiana, ale się nie kwapią, już mamy wszystko stare i wróci to trochę do takiego poziomu. A w ogóle ciekawostka, Windman chyba chce zakładać swoje własne gówno radyjko. O ciekawej nazwie, radyjko, będzie się nazywało, jego radyjko, no i już tam powoli tutaj daje znaka. Jak dostanę jakieś info, to wam rzucę i może odwiedzimy Windmana na otwarcie, żeby miał huczne swojego gówno radyjka.
1: Radyjka się znowu rozmnażają.
0: No właśnie, przez pączkowanie się rozmnażają. Gówno radyjka, no, nie wiem czy Błażej już... jeszcze raz, powtórz.
1: Mówię, rok mnie nie było, to ja nie wiem, co się działo przez rok.
0: Pewnie nie wiesz właśnie na przykład, że kontestacja zakłada partię. Konkretnie tak bardziej Martin może, ja nie wiem w rezultacie, czy to jest jakiś poważniejszy projekt, czy taka zabawa trochę ze słuchaczami, że o, jesteśmy sobie partią, tu, tam, tego, no. Zobaczymy jeszcze, co z tego wyjdzie, ale no, na początek to się jest w jakimś kole sejmowym, coś takiego, tak? Nie jest się partią, tylko żeby stać się partią, to no to grubo, trzeba się grubo starać.
1: Parę osób i rejestrujesz w sądzie. To nie jest nic trudnego. To musisz zebrać chyba 1000 podpisów i możesz sobie rejestrować.
2: Wiesz, Błażej, jeszcze przez tą twoją przerwę nawet nie wiesz o tym, że ja już odszedłem z nocnego radia. Już nigdy nie zadzwoniłem. Znaczy, właściwie jesteś świadkiem chyba trzeciego czy czwartego telefonu od okresu, kiedy odszedłem z nocnego radia.
0: Bez przesady, ja tam dużo więcej było, no ale możesz tak...
2: Przez 7 miesięcy mnie nie było, bo zosie...
1: A mój ulubiony kolega Enki jeszcze żyje.
0: Ledwo chyba, tak sądząc po tym, jak nadaje, bo tak przepraszam, że tak mówię, ale tak smętnie. Kochani, no dobrze, to telefon, kto tym razem zadzwonił. No i tak strasznie jakiś smętny jest. Hugonowi się odechciało, chyba zupełnie nadawać, już się nie będzie chyba w to bawił. Hugo z kolei... No się zmienia, tylko ja jestem wieczny.
1: No, u ciebie się nic nie zmieniło z tego, co słyszę.
0: Tak.
1: Cały jeszcze czas... wszyscy jak byli, zostali, tak? Wszyscy podchodzili.
0: Aktualnie w gronie redakcyjnym są Ania z Trójmiasta, która piecze wspaniałe ciasta. Jest Gumball, czasami się pojawi. Czektul, no jest w naszym takim gronie redakcyjnym, ale jako techniczna bardziej dzisiaj osoba. No. I Etam jest zawsze jako maskotka radia.
2: Znaczy ja jestem taki, jakby to powiedzieć, takie koło zapasowe, tak jak wisi nieraz na samochodzie. Jak już nikt nie dzwoni, to ja zadzwonię, no. Ale mówię, dopiero co wróciłem, także Błażej tak akurat coś przegapił, bo mi się wydaje, że ja byłem. Nie, ja znikłem, ja się rozpłynąłem.
1: Nie, to ja cię przyciągam, ja połączyłem się i od razu zadzwoniłem.
2: No nie, no już tak ostatnie 3-4, wiesz co, była nawałnica mieczy na mnie na prywatnych wiadomościach. Wróć, bo tutaj smutno bez ciebie i ten, znaczy ja tak szczerze mówiąc nie wierzę, że tak było naprawdę, ale nawet przestałem słuchać, co odsubskrybowałem, nawet wszystko tutaj O, wyrzuciłem z kontaktu w ogóle wszystko pokasowałem. No ale tak, no, z drugiej strony potem sobie pomyślałem, nie no, dzieci nada, nie.
1: Nie no, ja nikogo nie wyrzucałem z kontaktów, ale musiałem, jedyne miejsce, gdzie mam Skype'a, to jeszcze telefon. Także to był jedyny problem. No, Skype'a to już chyba nikt nie używa na świecie.
2: No nie no, my teraz używamy Skype'a. Natomiast, ostatnio
1: się wiesz... No właśnie, kurde. Czasem to tak te programy odchodzą w ogóle w milczeniu, nie? Wszyscy używali i tak ni stąd, ni zowąd, nawet nie zauważyłem, jak przestałem używać Skype'a.
0: Ja niestety się już, ja już się niestety nie dostanę na Discorda swojego, prawdopodobnie, bo pierw jakoś wszedłem, a teraz się upomniał, chce jakieś, będzie robił potwierdzenia i weryfikacje, bo z innego komputera i... A mam wpisanego starego maila, którego już, do którego nie mam dostępu. Nie sposób tego zmienić, bo byłem zalogowany, chciałem to zmienić, ale ni hu hu, już nie można zmienić. W ogóle dziwne tam jest trochę to logowanie, potwierdzanie. Discord robi wszystko po swojemu jakby. I często to się opłaca, to jest na plus, że robi po swojemu, bo to jest ciekawa platforma. Tylko nie wiem, czy nie odstraszałaby ona takich zwykłych, jakby to powiedzieć, no na przykład jakaś starsza osoba, czy ktoś, kto nie jest taki w technologii, nie potrafi uruchamiać, włącza takiego Discorda, ma tam różne czaty, kanały, ustawienia głosowe, niegłosowe, jakieś obrazki migają. To jest coś zupełnie innego niż zalogowanie się na Skype'a i wpisanie tam nocne radio, nie?
2: No mnie właśnie to odstraszyło, bo... Nie chwaląc się, ale idzie im 52 rok życia, nie? Także
1: Uźwa,
2: już niestety senior.
1: Nie zamelduje, to pytają cię o numer buta, czego innego, kurwa. Tam podwójne zalogowanie, tam o ciasteczka, zgoda, taka, sraka. No ci robi internet nie do używania.
0: Oj tak, oj tak.
1: Dalej dziad jestem, ale mnie to denerwuje.
0: Ja też tak to czuję, Błażej, też tak to czuję, tak jak ty.
1: Milion okienek się tego, zgoda na to, zgoda na tamto. Wszędzie trzeba się ten rejestrować mailem, srajlem.
2: I telefon podać często. To mnie wkurza dopiero, że trzeba telefony podawać, nie? No ja na przykład to rozwiązałem tak, że kupiłem sobie 20 kart z zagranicy, nie? Bez konieczności rejestracji. Jak coś chcę zarejestrować, to po prostu wrzucam nową kartę do jakiegoś tam telefonu starego i tak rejestruję, nie? Jak już muszę albo chcę. Chcą coraz więcej danych. Niby, że to są dla bezpieczeństwa, dlatego.
0: No, tak teraz sobie trochę też pomyślałem, że może to, że Polska wyładniała mocno, że już nie ma tych takich wsi widmo na przykład, jak były, że jedziesz i takie miasteczko czy wieś duchów, nie? Wszystko takie rozlatujące się, szare, kurwa, jeszcze jedziesz zimą czy jesienią, to w ogóle. A teraz już tak ładne są wsie, tu lampeczki, światełka wyremontowane. Może te różne 500 plusy też sprawiły, że ludzie mieli po prostu na tą farbę, na jakieś tam, żeby sobie płot wymienić, nie? Coś tam zreperować. No bo to trochę wpłynęło kasy do tej biedoty też. Może dzięki temu trochę, troszkę też wyładniało, nie? Dookoła.
1: No, musimy sobie otwarcie to szczerze i otwarcie między nami powiedzieć. Polska nie jest krajem biednym już.
0: No, tak. Tej skrajną nędzę też udało się wyeliminować, bo były czasy, że była skrajna nędza, czyli powiedzmy dzieci chodzą głodne, a dom się rozlatuje, nie? I pijak tam w środku. No to już taka skrajna nędza. No. A teraz jest tego o wiele, wiele mniej. Teraz jak jesteś Menelem, to słuchajcie, Krzysztof Kononowicz dostał od kogoś teraz, tak jak ja dostaję donaty, dostał 2000 euro. To ładny donate, nie? Powodzi się.
1: Też bym chciał.
0: No, a ja też chcę. Dawać
1: mi... Ktoś mnie
2: może,
1: chciał
2: ja,
1: petrzeć,
2: może ja też zacznę nadawać, będę donaty zbierał jako taki ten, jakby to powiedzieć, dodatkowy źródło dochodu. Pasywnego. Gdyż on nie jest pasywny, bo jednak nadawanie to jest pewnego rodzaju praca. Widzisz, potrafię to powiedzieć, praca. Nauczyłem się.
1: Także jakby chciał mnie ktoś wesprzeć, nie? Na adwokatów. bo ktoś zna jakiegoś dobrego. Adwokaci to w ogóle jest ten. Straszna mafia i muszę powiedzieć, jest coś, co po prostu mnie mierzi tutaj w Niemczech. Nie wiem, czy jest tak samo w Polsce, ale wymyśliłem sobie, że kuźwa, mogę tam moją pozywać o co chcę, tylko że bez adwokata, bo mnie na niego nie stać. Ja umiem pogadać, czy tam, nie wiem, ChatGPT będzie mi pisał pisma, sam pójdę i będę sprawy zakładał. Nie wolno. Jest tak zwany ten, coś tam, Anwaltpflicht, czyli że możesz do sądu iść tylko poprzez adwokata. I kuźwa, gdzie tu jest sprawiedliwość?
0: No właśnie, prawo znów dla bogatych, nie? A ja w takich chwilach powiem ci, Błażej, że ja rozumiem, ja bym... Jestem tak wkurwiony, że chętnie bym założył czapkę, leninówkę i poszedł, kurwa, bogaczy rozliczać i zmienił porządek świata tutaj na nowy, komunistyczny, bo mnie to wkurwia, że prawo jest dla bogatych. To ma być ten kapitalizm, że prawo jest dla bogatych, bo zawsze chodzi o pieniądze, kurwa? Przepraszam się.
1: No, to nawet nie, że wiesz, bogatszy wygra, bo wiadomo, że wygra z tobą, ale chociaż miej możliwość iść do sądu i sobie pozwać kogoś samemu. Czemu ja muszę adwokata wynajmować?
2: No. W Polsce to nie musisz. W Polsce możesz sobie sam się bronić, nie ma problemu.
1: Nie, bronić się możesz, ale nie możesz tutaj, nie wiem jak w Polsce, ale w Niemczech nie możesz założyć sprawy.
0: Bez adwokata, no tak. Ja próbowałem się bronić na przykład bez adwokata i poczułem, że wszystkie moje wywody, jakieś tłumaczenie, to jest o kant dupy rozbić i że to w ogóle nie jest brane w jakikolwiek sposób pod uwagę, ponieważ ja nie mówię tego twardo, prawniczym językiem, powołując się na paragrafy i zasłaniając się tutaj jakimś kruczkiem prawnym. To by było respektowane, a nie jakieś, kurwa, tłumaczenie się jak człowiek, nie? To dla sądu. I potem się spotkałem z takimi opiniami, że tak faktycznie, tak Krawiec jest. Co ty nie wiedziałeś o tym? Gdzieś pisali, że tak wygląda trochę ten światek. W Polsce też jak się sądzisz z kimś o kasę, to musisz wprowadzić często wadium, tak to się nazywa? Czyli po prostu jakiś
2: nie,
0: procent...
2: Nie, opłata sądowa.
0: Nie, a wadium to co?
2: Ja wprowadziłem was w błąd, bo mnie się to zawsze z wadium kojarzyło. Nie, opłata sądowa. Jeżeli chcesz mieć do 50 tysięcy, możesz uzyskać zwolnienie przez prezesa sądu i najczęściej on to daje. Natomiast powyżej 50 tysięcy to jest wpłacana opłata sądowa w wysokości, było 10, a teraz chyba jest 5% pozwu, czyli tego, co chcesz uzyskać, nie?
0: Tutaj na czacie piszecie, że Konon nie dostał 2000 euro, tylko 200 franków. Wyraźnie słyszałem, nawet sobie przewinąłem i było tłumaczone, że tak Konon twierdzi, że 2000 euro dostał. To by było jakieś 10 koła, nie?
1: No, to ładnie. 2000 euro, to by sobie życie na nowo ułożył.
0: Trochę coś chyba... A w ogóle ty zbiedniałeś jakoś teraz, Błażeju? Tak przyznaj się. Bo kiedyś
1: no
0: chyba...
1: wiesz, no ten... Było... Ja się pozbyłem jednej osoby z gospodarstwa domowego, która płaciła pół kredytu za dom, także zrobiła dwa razy więcej, nie? Do płacenia i w ogóle. Już nie mówiąc o innych rzeczach, które pozostawiała do spłacania. I adwokata, którzy za każdą pierdołę biorą 1000, nie? No nie wiem, oni chyba mają jakieś ten, jednostka rozliczeniowa 1000.
0: A ja dostaję ciekawe propozycje, bo dzisiaj wszedłem, no zawsze jak na Skype'a wchodzę, to coś tam piszecie, coś zostaje, jakaś wiadomość. Nie powiem od kogo miałem propozycję, że mógłbym jakieś obrazki wycinać i zbierać. Tutaj z kolei słuchacz mi pokazuje jakieś akwizytorskie, takie jakiś odkurzacz jajo, czy coś, jakiś odświeżacz powietrza, co to jest? Że mógłbym być akwizytorem i on tu ma taniej, mógłbym sprzedawać. No dzięki wam, słuchajcie, za propozycję.
2: No, na YouTubie leci mi się, otwiera co trzeci, czwarty raz taka reklama, że chcesz budować domy, chcesz zostać deweloperem, myślisz, że potrzebne są wielkie pieniądze. Nieprawda. Nie potrzebujesz ani jednej złotówki. Zadzwoń do nas, tam wykup jakiś kurs, webinarium, dowiesz się, jak zostać deweloperem i postawić pierwszy dom, za który sprzedasz. Tam tłumaczył nawet trochę, że bierzesz tam 250 tysięcy, sprzedajesz za 370 tysięcy, jesteś do przodu 80 tysięcy, nie? To kiedyś dostałeś poradę, żebyś się zajął nieruchomościami.
0: Tak, że jak brakuje mi kasy od pierwszego do pierwszego i generalnie jestem nędzarzem, to powinienem zacząć inwestować w srebro, złoto, w monety, w nieruchomości, może drugimi samochodami pohandlować. To jest dobre rozwiązanie, żeby się...
2: Ja mam inną koncepcję, Krawiec. Ja mam inną koncepcję. Oprzyj się na parytecie rzeczy zabytkowych, obrazy, tego typu rzeczy, które będziesz mógł pokazać. No, masz obrazy, monety, później, znaczy monety nie w sensie monet, tylko w sensie monet, monety, banknoty, na przykład banknoty kościuszkowskie, 500, tysiączki ostatnio na aukcji poszły za 470 tysięcy jedna 500. Także tak najbardziej w starocie.
1: Tak, ja bym miał pieniądze, tyle pomysłów, mógłbym tyle biznesów porobić. No. Ale nie mam.
0: A co na przykład?
1: A nie, chociaż ostatnio się do mnie ten odezwał. Mam klienta pierwszego tutaj swojego, fuszkę robię. Dwa domki w Egipcie, proszę pana. Także coś skapnęło troszeczkę.
2: A domki w Egipcie. Bo ty jesteś, widzisz, bardziej do przodu niż my, bo my tylko możemy sobie namalować, a ty możesz stworzyć coś, co zbudują, nie?
0: Architekta, tak jak księdza, nigdy nie dosięgnie nędza.
1: To nieprawda. No. Wiesz, czym się różni architekt od balkonu?
0: No?
1: Że balkon utrzyma czteroosobową rodzinę.
2: Aha, no tak. To ja mam podobny argument z balkonem, znaczy podobny, też z użyciem balkonu w aptece, jak mi nie chcą sprzedać antybiotyku bez recepty, a proszę bardzo, to mówię wtedy, że wie pani, jak ja bym się, bo oni mówią zawsze, bo może pan się zatruć, nie, jak pan bez recepty, ja mówię, wie pani co, ja mam balkon i balkon nie był na receptę, a gwarantuję pani, że po uknięcie dwóch tabletek zamiast jednej jest mniej niebezpieczne niż skoczenie z balkonu, nie?
0: Jak chcecie, żebym jeszcze posiedział, to natychmiast donate'a dawać, bo kopnę w mikser, rzucę komputerem nowym, mimo że nowy, to go wyrzucę przez okno i będzie koniec. Tego dobrego.
2: Dajcie mu koniecznie, bo ja nie mam z czego, bo dostałem ostatnio od moich zakolegowanych, znaczy ja ich zakolegowałem w pewnym sensie, a może inaczej, powiedziałem, że istnieją i się na spółkę samochód sobie kupili ruski z Ukraińcem, jeżdżą teraz, no i tak po dzięce, nie wiem, chyba zlecili, bo się dowiedzieli, że jestem grafikiem i zlecili mi ulotki, sprzedałem im dwa w cenie jednego, także dostałem te 2500 za zlecenie i teraz już nie mam, kurde, bo to poszedłem do sklepu kilka razy, i kurde, słuchaj, lekarstwa kupiłem, jakieś tam witamina C, jakieś tam jedną receptę, 150 zł, ja pierdzielę, nie? A to takie tam na przeziębienie, nie? Takie leki. Poszedłem do rodzimego sklepu, bo nie chciałem do marketu. To kupiłem to, co w markecie za 25, gdybym o drugiej nad ranem poszedł z tyłu. To kurde, za 50 kupiłem, jest dwa razy drożej. Ja pierdziulę, nie?
0: No też jak chodzę sobie do Intermarché, to tam to różnie bywa, ale tu akurat to jest najdroższy ten wielkopowierzchniowy. Biedronka chyba jest gdzieś tam prawie że najtańsza. Dino ma bardzo niskie ceny, tylko że w Dino z kolei jest mniejszy wybór niż w takiej Biedronce. I zawsze tak się zastanawiasz, czy dzisiaj sobie poszaleję i sobie kupię dobry serniczek w Intermarché, czy raczej tak do Dino posłucham bułkę.
1: No ja nie mam takich tematów, mamy jeden market na wiosnę, także jest to Netto. To już po 10 latach kupowania w Netto, to już nie to.
2: Wprowadziłem cię w błąd.
1: Patrzę po tych półkach i nie wiem, co chcę zjeść. No nic nie chcę.
0: Też tak
1: dziś
0: mam.
1: To samo.
2: Też Krawiec, tak, wprowadziłem cię w błąd z tym serniczkiem z galaretką. Dzisiaj byłem i specjalnie sprawdzałem. Mówię, kurde, bo mu powiedziałem 12 zł. No niestety 17,50. Inflacja i ten serniczek wypadł.
0: To se chyba nie pojem. A tutaj są propozycje, żeby sprzedać mikser. A co ty, Gosiaczku, to mnie tak krawcunio, to ja do ciebie Gosiaczku, nie? Tutaj pierdziakasz, napisałeś, że kłamie tutaj coś, że gadaliśmy na Discordzie. Gadaliśmy, pewnie, że gadaliśmy, tyle, że no ja mówiłem tylko, że już się nie dostanę na Discorda, bo muszę inne konto może założyć. No. Nieważne. W każdym razie ja jakoś nie przypasował mi tak do końca Discord. To nie jest moja platforma. Już jestem jakimś starym prykiem, mam swoje zwyczaje, swoje programy i tak mam duże wyzwanie, bo na nowym oprogramowaniu, innym, teraz się przyuczam.
1: A to... masz ulubiony palnik w kuchence?
0: Czy co mam?
1: Ulubiony palnik na kuchence.
0: To jest pytanie dziwne.
2: Ja mam, ten najmniejszy.
1: To nie
2: ten
1: jest
2: najmniejszy.
1: Dziwne
2: taki
1: pytanie,
2: malusieńki.
1: To jest objaw starości, jak masz ulubiony palnik.
0: Aha, w ten sposób.
1: Ja mam, niestety. Nawet mam swojego warzywniaka ulubionego, no. Starość.
0: A Mehran Keshe prostuje tutaj, że ten banknot, co Konon dostał, to 2000 gindarek, waluta albańska, nie żadne euro. No to mogło tak być, no może to było jakoś później wytłumaczone i nie dotarłem do tego momentu, kiedy się wyjaśniło.
1: Leki, a nie gintarki.
0: Aha.
2: Jakby nie było 2000 euro, to jest chyba w Niemczech teraz płaca minimalna, nie?
1: Nie.
2: Nie?
1: Nie.
2: Więcej? Więcej to jest?
1: Nie, mniej. To ja mogę ci powiedzieć, ile jest, bo jest teraz 14. Gdzie mam kalkulator? Proszę pana, jest to 14 euro na godzinę, tak? Razy 8 godzin, razy 5 dni w tygodniu, razy 4,2 tygodnia. A nie, 2,300, patrz, masz rację. Ale po odjęciu podatku.
2: No bo w Landzie, tym tutaj koło Szczecina, pase walku jest 1999 euro, to wiem, bo dzwoniłem do ich job centera, się dowiadywałem, nie?
1: Ale to, na rękę to jest jakieś 1400, coś takiego.
0: A ty, Mehranku, tutaj nie pierdol mi, że to nie euro, bo mnie ludzie donieśli, kto ty jesteś, i będziesz wywąchany i będziesz rozpierdolony.
2: Ale popatrz, Krawiec, taka jedna myśl mi teraz wskoczyła. Jak tobie, czy mnie, takie 2000 euro by ulżyło w życiu?
1: Ja bym
2: tak mało. Tak mało, bo to jest prawie, kurde, 10 tysięcy złotych po dzisiejszym kursie, nie?
0: Ja dostawałem donaty i po kilka tysięcy, można powiedzieć, jeden.
2: No to dobrze.
0: Zdarzało się, tak.
2: Ale no to dobrze, ale nie 2000 euro.
0: No nie 2000 euro.
2: Tak pstryk, nie? I dyszkę masz, kurde, no to już tak się czujesz, wiesz. A kurde, luzik przez 5 miesięcy, nie?
0: Nie no, z tych większych donate'ów to tak się zdarzało właśnie, na przykład w okolicach 1000. No, ale to stare, dobre czasy, dawno i nieprawda.
2: No mój rekord jest, to już wiele razy powtarzałem, zagotowaną w kuflu kiełbasę dostałem 1090 zł dokładnie. I to jest nieprzebity do dziś.
0: Ktoś ci wpłacił, przepraszam, sorry Błażej, ktoś ci wpłacił 1000 zł też?
2: 1090 zł dokładnie. Najpierw 90, żeby sprawdzić, czy przejdzie, bo nie byłem pewien konta PayPalowego, czy jeszcze działa, bo to było zakładane, kiedy PayPal powstał, a potem jeszcze dorzucił 1000 za to, że nauczyłem gotować kiełbasę w kuflu.
0: Ale numer, to nie wiedziałem nawet o tym.
2: No ja mówiłem u ciebie kilka razy to. Chwaliłem cię przecież.
0: Ciekawe, kto to mógł być. Ty wiesz, kto to
2: wiesz
0: był?
2: Co?
0: No na PayPalu masz napisane przecież na PayPalu, nie?
2: Pewnie bym musiał się tam gdzieś tam cofnąć w tej historii. A co ty? Tak szczerze mówiąc, za bardzo tego PayPala nie umiem obsługiwać. Tego tam, wiesz, ja umiem tylko zrobić wypłać, nie? Ja tym PayPalu nie umiem.
0: Cały ty. A ty, Błażej, jakiego największego donata dostałeś?
1: Ja dostałem jednego donata.
0: Tylko jednego? Przez całą...
1: Tak, najwyższy.
0: Przez całą karierę? Tylko jednego?
1: Tak, to było całe 20 zł.
2: No.
0: Ups.
2: To jest smutno trochę.
0: Ups.
1: Ale nie, ja nie...
2: Myślałem.
1: Ja zawsze mówiłem, żeby nie dawać donatów, bo ja to robiłem pro bono publico.
0: To ludzie z samej przekory ci powinni wpłacić więcej niż jednego, zdecydowanie. Ja ciebie wyceniam na co najmniej 3.
2: Ale nie martw się, słuchaj, nie martw się. Ja nadaję, prawdziwie rzadko nadaję, to pewnie dlatego tak mało dostaję, ale ja dostaję zazwyczaj za jedną całą pogadankę, tam 3-4 godziny, tyle, co Krawiec jeden donate dostaje, także tam.
1: Nie, może ja powinienem... Macie jakieś wolne miejsca w tym radiu, to ja albo nadaję. Może na prawnika sobie zarobię. Bo widzę, że można, że pieniądze są z tego.
0: No, były może, były bardziej. Chociaż czasem się powodzi, czasem jestem mega zadowolony, ale wiesz, dla kogoś, kto jest nierobem, no ciężko się utrzymać z samego radia, nie? Wiesz, to jest bardzo miły zastrzyk pieniędzy zawsze i znaczący mocno, ale trzeba coś dodatkowo robić, albo w końcu znaleźć sobie pracę, nad czym się głowię i czynię ku temu kroki. Tylko to nie jest takie proste.
2: Lekarz też o tym powiedział.
1: Bezrobocia nie ma.
0: Słucham?
2: W Polsce bezrobocia nie ma. A wiesz co, zdziwiłbyś się, gdybyś wszedł na szczecińską tą działkę praca. Znaczy, pomijam tutaj budowlańców, bo tutaj zawsze szukają. Ale tak generalnie to ci powiem, że są po 3-4 oferty w każdym dziale. I to za kwoty takie, że nie ma takich kwot minimalnych w Polsce nawet, nie?
1: No nie, no podobno. Wiecie, ja włączyłem sobie kiedyś wiadomości, no, te na TVP. Kurde, jak piękna ta Polska, naprawdę. Tyle się nasłuchałem dobrych rzeczy o Polsce. A tyle złych o Tusku. Piękny to program, naprawdę.
2: Teraz, teraz takich wiadomości będzie, nie będzie więcej. Teraz będzie bardziej znormalizowany, jeśli dojdzie do tego, co tam na początku zapowiadali, że będzie na wszystkich kanałach będzie dobrze o Tusku.
1: Nie, ale mówię, no, powinni zostawić takie, jak były wiadomości. Tak na duchu, jak to podnosiło. Polska potęgą we wszystkim, Niemcy nam zazdroszczą normalnie. No piękne to było, piękne.
2: No, podobno ma powstać mur na granicy, żeby Niemcy się tutaj nie przedostawali.
1: No właśnie, no, no kurde, no. Dobrze te wiadomości robili, no bo trzeba budować ducha w narodzie, nie? Że jest dobrze, no i będzie lepiej.
3: No. Jak Jerzy Owsiak mówisz, też taki zachrypnięty jak Jerzy Owsiak, kochani, będzie lepiej, jest dobrze, a będzie jeszcze lepiej. Lepiej będzie.
0: Kurde, zbanowałem tak dla hecy Mikiego, Miki.
1: Nie znam człowieka.
0: Bo napisał, że żebym banował i potem niech się pytają przez donaty, czy zostali zbanowani. Tak jak tutaj wcześniej słuchacz dyszkę dał. To tak chciałem się posłuchać i tu as you wish. I pyk, a teraz nie wiem, jak to odbanować. To sorry, Miki, już będziesz...
2: Jest tam w panelu, to ja akurat wiem, bo jest tak...
0: Dobra, zgrywam się, już zrobiłem, już poszedł.
2: Widzę, że zaczynasz krawiec krążyć wokół pieniędzy, tak ci myśli poszły trochę w tą stronę, to ci powiem, że ja wymyśliłem świetny pomysł na donate, tylko nie ma takiej opcji w YouTubie. To jest wtedy, kiedy wpłacisz donate, to dopiero się dźwięk można zrobić głośniej, nie? Od zera w plus, nie? Albo za każde 10 to można o 10% podgłośnić, nie?
0: No są tacy YouTube'owi DJ-e, którzy żyją sobie właściwie z utworów. No, donate'ami zamawiasz sobie utwór u DJ-a i on ci tam na żywo coś miksuje, no. Bardzo dobry pomysł.
2: A to ja widziałem jeszcze lepszych. 10 zł, 3 minuty nadawania, a jak nie, to się rozłączam, nie? Są takie, to są przedłużane. To nawet w Tipli coś takiego tam widziałem, jakaś taka opcja. Donate przedłużany. To się nazywa, czy?
1: A ja mogę odwrotnie. Ja mogę zrobić nocne czytanie Lenina i za donata przestaję czytać.
2: Albo przestaniemy śpiewać za 100 zł, nie? To w banku było coś takiego, że oni usiedli okrakiem na takim murku w tym i zaczęli śpiewać tam jingle bell, fałszując oczywiście, nie?
0: No, ale to jest ciekawe pytanie. Co komunista może zrobić za donata? Za donata 10 zł, za donata 100 zł, za donata 10 tysięcy złotych. Za 10 tysięcy może pójść i rozkułaczyć jakiegoś burżuja na przykład.
1: O, no.
2: Prawdziwy komunista odda na redystrybucję.
0: Prawdziwy komunista za dyszkę zatańczy twista.
1: No. Za 10 tysięcy zmieniam płeć. O.
2: Albo w ten, włącz te, bo ja nie wiem, czy ty...
1: się śmiejecie, ale nie wiecie, czy że weszła nowa ustawa w Niemczech. Znaczy nie wiem, czy ona już obowiązuje, ale Bundestag chyba przegłosował. Otóż mianowicie można raz na rok zmienić płeć urzędowo. I nie musisz tam żadnych przechodzić procedur medycznych, nic, tylko na oświadczenie. Możesz raz do roku na oświadczenie zmienić płeć.
2: No to w Polsce masz raz na rok przegląd zębów z kolei. Podobne, pewnie się wzorowali.
1: Także jakby ten, za 10 tysięcy mogę zmienić płeć.
0: Ja się domagam, żeby była depilacja zapewniona przez państwo raz na miesiąc.
2: A ja bym zakazał. Ale się kłócili w jednej partii, bo jestem przeciwnikiem, absolutnie. A wiesz, że w tej aferze tam tej Pandora, tam coś, co opowiadałeś, to tam taki był tekst, że tam ta dziewczyny z tymi chłopakami, że on tam, jeden tam mówił, żeby zobaczył jeden włosek u dziewczyny, to by zwymiotował, nie? I wyrywał pensetą jeden po drugim swojej dziewczynie. Takie okrutne to strasznie było. Bo to boli, wiesz, wyrywać sobie włos łonowy.
0: No jakoś chyba dawała mu to wyrywać, a nie, że ją siłą wiązał i jej wyrywał, nie?
2: No nie, no, coś takiego
0: chcącemu,
2: tam było. Ja
0: chcącemu
2: dokładnie.
0: Nie dzieje się krzywda. A ty tam mógłbyś zrobić program Łoniaki Plus. I za, jak ktoś by się nie depilował na przykład 10 lat, to dostawałby nagrodę 500 zł.
2: Ja teraz jestem właśnie w trakcie zapuszczania brody. Nie pokażę wam się do kamerki, bo mam za mało światła, ale już mam prawie, że taką jak portretowany Marks brodę. Bo się zimno robi wieczorami, wiesz, i dzięki temu szalika nie muszę nosić.
1: No ja nie włączyłem ogrzewania jeszcze, chociaż zrobiło się raczej zimno, ale będzie ciężka zima, nie mam za dużo oleju do grzania, także...
0: W głowie?
1: To też.
3: Ja to też nie mam za dużo oleju w głowie, jak to mówią.
2: Ja wymyśliłem parę patentów, jak się ogrzewać prawie za darmo, więc...
1: No mam 17,3 stopnia póki co w domu. A zeszłoroczny, bo tu oszczędzam na tym oleju, zeszłoroczny rekord to chyba miałem 14, jeszcze żyłem.
0: Błażej.
2: Się trzyma 20 zwykle.
0: Błażeju, przepraszam, że z pełnymi ustami mówię, ale już bardzo głodny jestem, więc krakersa zjadłem. A gdyby ci sponsor, mecenas powiedział, dostaniesz, Błażeju, 100 tysięcy donata, jak zostaniesz kapitalistą i taki challenge masz na YouTubie.
1: To nie, byś... nie można zaprzeczać samemu sobie. Chociaż muszę powiedzieć, że biorę udział w niecnym procederze.
0: Ale to jest jakieś takie błędne koło, bo jakbyś dostał tego donata, powiedzmy tam milion coś, no to automatycznie byś się stawał tym kapitalistą, bo miałbyś kapitał, byłbyś burżujem, kapitalistą, bo byś miał
1: no,
0: tego donata.
1: No ale uspołecznić.
2: Ciekawe w ogóle, czy istnieje limit donata na tym systemie wpłat, że się więcej nie da, nie?
1: Ale wam powiem, na czym się robi naprawdę duże pieniądze. No, proszę państwa, na paznokciach. Otóż moja dziewucha też, ale jej brat posiada salon paznokci i sam te paznokcie robi. Co może na faceta to jest dziwne, ale akurat w ich narodowości nie jest to dziwne. W każdym razie w zeszłym roku, bo coś tam od słowa do słowa mówi, że w rok wyciągnął zrobienia samych paznokci, proszę państwa, 120 tysięcy euro.
2: No może tak być, kurczę. Na przykład w Szczecinie psy podrożały szczerzenie dwukrotnie, nie? Już nie było, nie jest 60 zł jak kiedyś z kąpielą, tylko 120 do 150 zł z kąpielą, nie? Za jedno strzyżenie.
1: I moja mówi, że ten, że może być kryzys, ludzie do niej do restauracji nie przyjdą jeść, ale baba na pazury zawsze znajdzie pieniądze.
0: Gdy twoje żony piłują szpony, gdy twoje córy ostrzą pazury.
2: No, a wiecie jak rozwiązała to współczesna młodzież studiująca? Dziewczyny umawiają się na jak to się nazywa, pedikier, manikier, czy jak to tam się nazywa, i sobie nawzajem malują takie bardziej ozdobne te różne, tam pouczyły się i same sobie robią.
1: Kurde, ale chyba założę salon pazurów.
0: My z kolegami też sobie tak robimy, że się spotykamy i sobie malujemy wzajemnie paznokcie.
2: Czy to by się przyjęło? Maluję paznokcie tylko, ale salon męski do malowania paznokci. Tylko mężczyźni.
1: Kiedy maluję paznokcie normalnie, będąc facetem. Żadna
4: otrzymuje po jednym punkcie za każdego Żyda, który zginął w Holokauście.
2: Ja ciekawe, czy byłoby dużo klientów, bo konkurencja praktycznie żadna w takim mieście jak Szczecin. Nie słyszałem o takim czymś, żeby była taka właśnie usługa. Kurczę, trzeba by było spróbować. Może ktoś będzie odważny i spróbuje, nie?
0: Dzięki, Adolfus. Dzięki. No, tu może jakaś taka próba zrzucenia audycji właśnie z rowerka. O, kolego, tutaj wiecie, co z nim zrobić. Dobrze, to był trolling tutaj. Nocne Radio nie popiera żadnych tu holokaustów, ani żadnych Adolfów. No. Ale za 5 zł dziękuję.
1: 5 zł sprzedaż się.
2: O, mam nawet nazwę. Podpowiedziałeś mi, krawiec.
0: A czemu sprzedaż?
2: Colo House.
0: Dobrze, może...
2: Colo House.

0: kolego.
1: No, wiesz, to może być problematyczne, bo wśród ludzi są trzy płcie. Jest jeszcze hermafrodyta, nie? Czyli obojniak.
0: Nie, to masz dwa w jednym po prostu.
1: Tam dwa w jednym, ale to różnie jest liczone, nie? No, powiedzmy dwa i pół.
2: Razem.
1: Także to, w sumie to by było ciekawe, gdyby ludzie mieli trzy płci. Byłaby mężczyzna, kobieta i ten katalizator, który jest potrzebny w związku podczas kopulacji. I tylko wtedy może się jajko zapłodnić. To było ciekawe. I trzeba byłoby jeszcze je wysiedzieć.
0: Niektórzy twierdzą, że można mówić o czymś takim jak trzecia płeć i tak umownie, i to są przez całe dzieje ludzkości różni kapłani, szamani, że oni stanowią jakby w pewnym sensie odrębną płeć. Spotkałem się z takimi jakimiś opiniami, artykułami na ten temat, ale to nieważne. No, czyli na tipsach można ładnie zarobić, na robieniu tipsów.
2: Świetna płeć.
0: A to słuchajcie, tam jest, można łatwo w to wejść, bo na przykład kolega kupował w prezencie takim fajny prezent, chciał zrobić swojej siostrze chyba, i kupił dla niej taki super zestaw do robienia tych tipsów, do malowania i tak dalej, całe takie rozkładane drewniane stanowisko. No, genialny prezent może właśnie dla jakiejś córki, dla tego, którą kręcą takie rzeczy, nie? Może sobie zarobić, może sobie zacząć się w tym szkolić, może sobie potrenować, może coś sobie też i zarobić. No.
1: Mała kosmetyczka, taki zestaw. Kiedyś jak to dla dzieci, dla męskich dzieci za komuny były takie małe majsterkowicze tam z młotkiem, gwoździki były jak najbardziej prawdziwe, tylko młotek był mały, piłka taka i taka mała kosmetyczka, że można sobie, mogłaby sobie tam wstrzykiwać koleżankom te kwasy helurionowe, czy tam czy botoks, nie?
2: No moja mi mówiła, że jak kupuje się materiał za 700 euro, to na paznokciach z tego robi się 30 tysięcy, nie? Z 700.
1: No jest ciekaw jestem, jakie są przebicia, bo to jest w sumie też taka kosmetyka przy tych materiałach, które używają dentyści do zęba, że te ceny są takie wysokie. Tu jest kwestia, jakie oni mają przebicie, jaka jest marża z leczenia zęba czterech kanałów, bo patrzyłem ostatnio jakieś takie najtańsze, gdzie można kanał jeden wyleczyć, to 250 zł najtaniej znalazłem, nie? Za jeden kanał.
0: Piotrze, szanowny Piotrze, ja nie chcę się brać za żadne podpisywanie obrazków za 10 tysięcy na rok. Naprawdę, to jest po prostu jakaś dziwna propozycja. Ja nie chcę w jakieś dziwne, krzywe rzeczy się pchać, jakieś podpisywanie obrazków za 10 tysięcy. To wiesz, to tym bardziej tak na logikę myślę, czemu se nie weźmiesz kogoś pierwszego, lepszego, żeby ci obrazki podpisywał i dasz mu o wiele mniej. Tylko chcesz mnie i mi płacić dużo za podpisywanie jakichś Adolf obrazków z cyferkami. 15 zł. Przepraszam, donate.
3: To nie było moją intencją, szczerze. Przepraszam, uwielbiam nocne radio, tylko głupi humor. Pozdrawiam stałego słuchacza.
0: Stałego. Jak ktoś pozdrawia stałego słuchacza, to wiedz, że coś się dzieje. Ale dobra, przyjmuję sztama i proszę tutaj nie unikać jakichś takich donate'ów w szczególności, bo jeszcze jak rozmawiamy, to jest chyba inaczej troszeczkę, inna sytuacja, ale w donate'ach jak się pojawiają Adolfy i takie słowa na H, to wiem, że to jest niebezpieczne, nie? No, Klodowi przez to spadła audycja. Jest niewykluczone, że jednak ktoś zgłosi potem, więc może powinienem ukryć audycję albo skasować, żeby tu nie ryzykować. Ale dobra, może wpadam też już w jakąś histerię za bardzo. Tak jak chyba większość dzisiaj nadających. Wszyscy się boją w ogóle słowa na Żyd. Co ja powiedziałem? Słowo na Żyd. No.
1: Ale mówiłeś przez RZ. No spokojnie.
2: Słowo na Żyd.
1: I przez T na końcu. No ja kiedyś miałem zupełnie inny problem i to był problem realny, bo w szkole napisałem Murzyn przez samorzet i pani się spytała dlaczego. Ja powiedziałem, że się wymienia na Mongoł. Bo jak się na G wymienia, to jest wtedy samorzet. To wiecie, tą zasadę pewnie z gramatyki. Pamiętacie.
0: To ja musiałem na maturze napisać, ułożyć jakieś

0: nazwą Błękitna Krew. No to wiadomo, tu chodzi o znajomość, czy wiesz, czym jest ta Błękitna Krew. Ale kurwa, nie wiedziałem za bardzo, więc napisałem Indianin Błękitna Krew. Coś tam, kurwa, poszedł na polowanie. Bo tak nie mogę sobie przypomnieć, o co chodzi z tym Błękitna Krew.
1: To ten, to gilotyna.
0: Kurwa, no, atramentu się napił, czy co?
2: Czasami w slangu lekarskim na krew mówią błękitna, jeżeli ktoś ma tą grupę uniwersalną zero, że może być dawcą dla każdego, nie, dla każdej grupy.
1: Lekarstwem na błękitną krew jest gilotyna, wypróbowana w przeszłości.
0: To tak jak na pedofila kilka gram ołowiu, tak?
1: No. Gilotyna ta. No i coś, chyba wrócą te czasy, wrócą. Lud się wkurwi.
0: Już nie bądź taki Jackowski tutaj.
2: Ja myślę, że takim momentem, kiedy by się wkurwił, to byłoby, kiedy przestał działać internet i ci smartacze, co na tych smartfonach cały czas są, by nie mogli nic zrobić w tych społecznościówkach. To by był taki moment, gdzie rzeczywiście lud by się wkurwił.
1: Ja mówię, tydzień bez internetu, piękne to było. Polecam każdemu. Odwyk.
2: No, kiedyś dałem taką propozycję, dawno, dawno temu, jakieś 5 albo 10 lat, była taka akcja, żeby o 20 wyłączyć światła w całej Polsce, żebyśmy oszczędzili energię, nie?
1: Znaczy nic.
2: No i ja wtedy zadzwoniłem do superstacji i zaproponowałem na antenie panu redaktorowi, że mam o wiele lepszy pomysł. Wtedy były telewizory głównie plazmowe, dopiero wchodziły, żeby wszyscy wyłączyli na godzinę albo nawet na cały wieczór telewizory. Nie było mu do śmiechu, szczerze powiem. Mam gdzieś nawet nagranie tej rozmowy.
0: Jeszcze gdyby wyłączyli prąd, gdybyśmy nie mieli prądu przez tydzień, to przypuszczam, żeby się ludziom bardzo mentalność zmieniła, bardzo, ale tak realnie, bo wiem, co się dzieje, jak człowiek przyzwyczajony do tego, że ma elektryczność, wszystko działa dookoła, nagle wyłącza się prąd, jakaś awaria, ale taka poważniejsza, powiedzmy, która trwa nawet półtorej dnia, były takie awarie, nie, u nas, to się wszystko zmienia nagle. Nagle sięgamy po książkę jakąś, nagle jakieś przemyślenia ciekawe, nagle takie inne spojrzenie na świat, więc to nas musi fest jakoś hipnotyzować, przyzwyczajać taki styl życia do tego i sprawiać, że jesteśmy kim jesteśmy, nie?
2: Beczkowozy by stały pod tym, woda by przestała dochodzić wyżej jak do pierwszego piętra, nie?
1: Mi się tu detoks zrobił od wszystkiego, jak się wyprowadziłem na tą wieś. Górne życie na wsi jest fajne. Ludzi nie ma, śmierdzi czasem. Spółlery z ogródek, można tu posiedzieć. Nie trzeba telewizora, wszystko powoli. Teraz też jadę, jak byłem właśnie na głosowanie, pojechałem do Düsseldorfu. Kuźma, pełno samochodów, ludzi, wkurw na to, jak szczęśliwie na wieś wróciłem. Nie tylko, że polityką nawet nie interesuję, niczym właściwie. Pomidorki sobie hoduję, o takie rzeczy. Naprawdę wieś jest bardzo dobrze wpływa na dobrostan, ale to chyba trzeba parę lat mieć, bo dla młodych to nie za bardzo. O właśnie, bo ja mam teraz ten.
0: Ale czekaj, bo może trzeba być komunistą też, bo komuniści lubią często proste życie, nie?
1: Proste życie. Właśnie mam teraz ten. Obserwuję życie nowego pokolenia, bo moja dziewczyna ma dwie dzieci. Znaczy dwie dzieci, dwie córki. Jedna lat 16, druga 17. Kuźwa, jakie to pokolenie jest dziwne. I teraz mogę się zderzyć z tym.
2: Czekaj, bo ja się pogubiłem. To już, która to już jest dziewczyna? Jedna, może to jeszcze jakaś nowsza, tak?
0: Piąta chyba.
1: Nie, no jedna mam dziewczynę, czemu?
2: Nie, no bo czekaj, bo ja ciebie kojarzyłem z Dalekim Wschodem. Japonia, Chiny? A teraz to już nie jest Chinka?
1: Nie, z Chinką się rozwodzę.
2: Aha, dobra, nie, to teraz mi się już w głowie poukładało. To ty masz tą sprawę z Chinką. Myślałem o tej Japonce, nie?
1: Nie, ja mam sprawę.
2: To już teraz mi się puzelki ułożyły dopiero, teraz wszystko rozumiem.
1: Tak. No. Ten także, ale znalazłem sąsiadka w ogóle. Także z jednej wsi jesteśmy. I brat mówi lepiej po polsku niż ja. Także. Brat się na Nowej Hucie wychował.
2: Ale już nie Azjatka.
1: Wietnamka.
2: O cholera jasna. Ty przerobisz, kurczę, całą Azję.
0: Przeora całą Azję.
2: No tak, no. Dobra, uwaga, wróżba Etama. Następna będzie indonezyjka.
1: Indonezyjka mam w pracy, ale ładna nie jest. No, w każdym razie ten. Przyszedł, bo ona mieszka tutaj, nie wiem, 600 metrów ode mnie. I taką ściankę będziemy jej budować i takiego załatwiłem jej budowlańca, też z Krakowa. Przyszedł, a akurat ona mieszka tam, matka zaraz obok. I matka mówi bardzo ładnie po polsku, bo mieszkała no, ze 20 lat w Krakowie, nie? I przyjechał jej ten konkubent do matki tej mojej dziewczyny, który mieszka w Krakowie. Jak się ten budowlaniec dziwił, jak przyszedł taki ten stary hop Wietnamczyk do niego i zaczął do niego po polsku napierdalać i jeszcze kurwować. Jej brat też się wychował na Nowej Hucie. No kurde, kurwuje lepiej jak Polak.
0: Kurwa to jest polskie, kurwa to jest polskie słowo mocy. Plus jeden do siły, plus jeden do charyzmy. I czasami nawet sprawia, że wrogowie uciekają, jak usłyszą kurwa.
2: Węgrzy też znają to słowo. Oglądałem kiedyś takiego, co jeździł tam, gdzie ci Francuzi tam mieli ten problem z portem. Jechał ciężarówką i co chwilę, kurwa, właśnie Węgier, nie? Węgierski kierowca.
0: Ło kurwesku! To z kolei jest po rumuńsku. Ło kurwesku. Nie, no nie wiem, czy tak jest, tak było przynajmniej na filmie Walaszka przynajmniej tak było.
1: Śmiesznie wygląda, jak podchodzi do ciebie taki ten mały chłop, taś okrągła buzia, Wietnamczyk i zaczyna do ciebie, kurwa, ja tak złodzieje z tego rządu bym, kurwa, wyjebał wszystkich, kurwa, mać pieniądze, koja wolny. Biegną Polsce.
0: No, to tak, to jak tak dziwna sytuacja.
1: No, w ogóle...
0: Błąd Matrixa jakiś dziwny.
1: Ja ją na pewno jeszcze za czasem, bo my się sprowadziliśmy w ogóle, ona z dziećmi i ja, na tą wieś, dokładnie w tym samym czasie, 2020. Ja ją musiałem widzieć wielokrotnie, ale wiecie, dlaczego jej nie kojarzyłem? Bo kurwa były maski. Patrz, przez tą całą pandemię. No, a teraz to tylko sądy zostały, kuźno macie, ale zawzięte to jest babsko moje. Oj, zawzięte.
0: Może sobie powinieneś wziąć teraz, tak jak tutaj Tom Dratew przestrzega, ale ja myślę, że może to dobre by było, żebyś trafił w końcu na tajkę z kutangą, cytuję tutaj. To może by była, właśnie by się udało tym razem super.
2: Bojgerla tak zwanego, nie?
1: Nie, no teraz trafiłem bardzo dobrze, całe życie szukałem takiej kobiety. No. Coś tam z nią rozmawiałem, ona mówi, kurwa, się nie martw, że kogoś innego znajdę. Ja nie mam na to czasu, zobacz, ile mam roboty, dzieci, z tego, mówi. Masz siedzieć i pomagać. No, mówię, a co tam? Mówię, rok się w ogóle o nic nigdy nie kłóciliśmy, jak to możliwe. No mówi, kurwa, ja nie mam czasu na to, żeby się kłócić. Ona na nic nie ma czasu. I bardzo dobrze.
0: Czyli idealna kobieta to taka, co nie ma na nic czasu, bo jej głupie rzeczy do głowy nie przychodzą.
1: Ja mówię, co, jak ten? Jak razem tak pomieszkujemy, to ten, nie wkurza cię, że jakieś skarpetki rozwalają tego. Mój kurwa, ja nie mam na to czasu, żeby się wkurzać.
0: Piękne, to mi się też podoba takie nastawienie.
1: No, to jest piękne.
0: To jest, bardzo lubię ludzi, którzy nie mają czasu na głupoty, w takim sensie, że nie marnują czasu na jakieś pierdoły, jakieś przychrzanianie się o byle co, wiesz. Bo właśnie ciekawsze rzeczy mają w głowie, nie? Wolą co innego porobić.
1: No, a najważniejszym takim ten green flag tak zwany, że powiedziałem, to jest kobieta mojego życia, poszedłem na pierwszą randkę i ona zapłaciła za nas oboje.
0: Jakie to lewicowe, wspaniałe.
2: No. Moja to na pierwszej takiej płatnej randce to płatnej, żeby to głupie nie zabrzmiało, ale zapłaciła za siebie, nie? To też tak było. Za piwo. A ja już... Tak powiem wam szczerze, ja już akurat się doszedłem do wniosku, że najfajniej być jest singlem. To jest najfajniejsza sprawa. Człowiek ma czas dla siebie. Luzik, nie? Jakieś tam obowiązki są, ale kobiety to jednak kurczę, jest taki gatunek człowieka, czy taka gatunek, rodzaj człowieka, który, no samica człowieka, no po prostu, no, który po prostu no, człowieka bardzo eksploatuje, nie?
0: No, a ja tu zachęcam, można wpłacać. No, skoro ja jestem pijawka, kapitan pijawka, to wy pokażcie, że nie jesteście tasiemce. Tasiem jest to takie stworzonko, taki pasożyt, który wykrada nam, w żołądku nam zjada. To co my zjemy, to on sobie to zje i my dalej głodni. Są różne sposoby na pozbycie się tasiemca, na przykład z
1: ciastu. A ja właśnie bym chciał tasiemca.
0: Tak?
2: Możesz nabyć w tabletkach.
1: Wiecie, jak się kurwa roztyłem? Po prostu to jest... Nie, to jest... Nie godzi się.
0: Ale to od czego to tak?
1: Nie wiem, no. Się, praca siedząca. Zjeść lubię, no. Co zrobię?
2: Nie przejmuj się, ja mało jem też, no. Przytyłem.
0: Na awatarku to jeszcze szczuplutki. Z cygarem, tutaj z brodą, drugi Che Guevara tutaj, a tu widzicie grubas, się zapas.
1: Wiesz, gdzie to zdjęcie było zrobione? W moim mieszkaniu, ale w jakim mieście? W Sosnowcu. To traumatyczne przeżycie. Mieszkałem w Sosnowcu rok.
0: Jak ty żeś ze Sosnowca jest, synek, to pierunie, to z oczu mi zejdź. Chyba się nie lubią na Śląsku ze Sosnowcem, nie? Czy jakoś tak?
1: Ale nie, to trzeba przyznać, że to miasto wyznacza nowe trendy w brzydactwie.
2: Jak sama nazwa mówi, Zagłębie Sosnowiec, czyli dół, nie?
1: No, nie, czy tak brzydkiego, no może jeszcze Wałbrzych, no. Też dawno nie byłem w Wałbrzychu, ale kiedyś był, no już naprawdę oczy pękały. Wałbrzych i Sosnowiec to po prostu, to jest to. Chociaż byłem tydzień temu, byłem w Sofii i Sofia to taki Sosnowiec Bułgarii chyba. Jezu, jak tam brzydko. Jeszcze ludzie jeżdżą jak pojebani. Ludzie są pojebani w ogóle. Nie, nie polecam Bułgarii, nie, zdecydowanie nie. Taki, wiesz, powrót do lat 90. Polski.
0: No, tu w Nocnym Radio też takie towarzystwo, tak jak w tym Sosnowcu też, tak to wygląda, widzisz tutaj. 120 osób nas słucha, widzisz, a wpłacić to nie ma komu. Węża w kieszeni mają, tak się czasami mówi, węża w kieszeni ma, o. Albo, że jest kutwa, albo, że darmozja, tak czasami się mówi, o. Albo, że na krzywy ryj na przykład.
2: Albo, też, że jedzie bez biletu, nie?
0: Też tak się mówi właśnie, o, to bardzo ładnie. Także widzicie, Błażej powrócił, żyje. Pogłoski o jego śmierci okazały się grubo przesadzone.
1: Jak długo, to nie wiem, ale...
0: Ale jest i coraz go więcej. Też się tyle dowiedzieliśmy, że coraz go więcej. Zachrypnięty, biedny, sponiewierany. Sądy, nie sądy. Już nawet...
2: Ja mam pewną
0: nawet mu się tych czołgów nie chce pewnie sklejać, co?
1: Klejam.
2: Ja mam pewną teorię. Że dziewczyna Błażeja, to ona go tuczy powoli. W jakim celu, nie wiem.
1: No nie, to muszę tak przyznać, bo ona jest właścicielką, posiada restaurację. Także
2: no
1: mam
2: właśnie. Jedzenie. No właśnie, no to już masz już odpowiedź. Co i jak i dlaczego.
0: Zgłaszam, że tutaj Miki pisze, mieszkałem z laską z Sosnowca i chodziła w dziurawych skarpetach. Poza tym fajna babka. Czyli no, ale... jawi nam się jakiś obraz Sosnowca. To tam, gdzie dziewczyny chodzą w dziurawych skarpetach.
2: Czyli ja jestem z Sosnowca, bo akurat siedzę w dziurawych skarpetach.
0: A ja w ogóle bez skarpet, to jeszcze gorzej chyba.
1: Ale mogę zareklamować, jakby ktoś kiedyś w Krakowie był, nie wiem, czy mamy jakiś słuchaczy z Krakowa, to tam też rodzina ma knajpy, można sobie zjeść po wietnamsku, się powołać tutaj na ten i porcja będzie większa.
2: Tak jest. To jak poszedłem do tureckiego kebaba, bo nie miałem pieniędzy, jak mi zaczął robić kebaba, nie miał pieniędzy, pochwaliłem Erdogana i dostałem za darmo, nie?
0: A to mnie ciekawi, czy to, że ci Arabowie tak się do nas, Polaków, zwracają tak na zasadzie, co chcesz? Co chcesz zjeść? Dzień dobry panu, co sobie pan życzy, to czy to wynika z jakiegoś braku szacunku, jak niektórzy twierdzą, że oni nas uważają za niewierne psy i tak dalej, czy raczej po prostu oni tak się zwracają do wszystkich, do siebie też, na ty, tak bardzo bezpośrednio?
1: Nie, no w Niemczech to ej, szef, albo bruder, ej, bruder.
0: Aha, tak.
1: No nawet tu raz, który mi samochód naprawia i znam go od dawien dawna, to też jak dzwonię do niego, ej, szef, szef, szef.
0: Czyli do tamtego szefu, a do tego, do Polaczka, co chcesz?
2: No ja przyszedłem z moimi kebabiarzami po prostu na dobre układy. Cześć im daję, łapę im podaję. Zamawiam w Bengazji, także Bengali, także się nauczyłem zamawiać po ich niemu. Zawsze dostajesz za to 6 krążków cebulowych gratis.
1: A propos języków, bo tu zacząłem mówić po niemiecku, to jednak moja dziewczyna ma jedną bardzo potężną wadę. Ciężka to jest wada. Po prostu nie mówi w żadnym innym języku jak niemiecki.
3: Uśmiech. 50 zł.
1: I jestem zmuszony od roku używać języka niemieckiego.
3: Pozdrawiam wszystkich.
1: Jest to straszne. I nie mówiąc, że powiedzmy, czasem dochodzi, jak się jest w relacji romantycznej z kobietą, dochodzi do, że tak powiem, takiej bardziej intymnych sytuacji. I kurwa ten niemiecki. Wiecie, to strasznie. Powiedziałem, żeby ona do mnie, nie wiem, kurwa po wietnamsku mówiła. Bo to już nie muszę rozumieć, nie? Ale...
2: Zwizualizowałem sobie to właśnie. Schnella, Błażej, besta, besta.
0: Dokładnie to samo miałem kiedyś z moją dziewczyną. Dokładnie to samo i też nie mogę się przekonać, no nie kręci mnie mówienie po niemiecku w takiej sytuacji. Nie, chyba może nie jestem fanem po prostu na przykład niemieckich pornoli czy czegoś takiego. A tutaj...
1: No właśnie o to chodzi. Wiesz, ten dochodzi do takiej sytuacji i nagle ci przed oczami stają te kurwa wszystkie niemieckie pornole z lat 90. I zamiast tu mieć taką miłą wieczorne activity, zaczyna się kurwa śmiać, no.
0: A ja tutaj dostałem, w końcu się prosił i wyprosił. No i tutaj tajemnicza osoba, nie zdradzę kto, bo może sobie Kasia nie życzy. Witam, nie słucham na krzywy ryj, pozdrawiam wszystkich. Krótko na temat, 5 dyszek i to jest konkret, a nie jakieś tu 15 zł, 5 zł, 10,98, 28.
2: Zmieniam zdanie. Krawiec dostaje jednego donata dwa razy większego niż ja za jedną audycję.
0: Ja jestem potentatem, a nawet potem mamem donatowym. No to jeszcze posiedzę 2 minuty w takim razie. Dobrze.
1: Aha. Ale zobacz, krawiec, że internet się polepszył u mnie.
0: No.
1: Po 2 latach, nie, tutaj mieszkania, 3 latach tu mieszkania, wreszcie wywaliłem to na bizbitery. A, i w ogóle ciekawostka, bo to wiesz, że zawsze ci przedłużałem tą umowę automatycznie. Nie? I miałem taki problem z prądem tutaj, że mi przedłużyli automatycznie umowę. Na następny rok dali mi kurwa taką cenę, że myślałem, że się zesram, nie? No, a nowym klientom dawali 2 razy mniej. I przypadkiem tak się zdarzyło, że pensja mi na konto wpłynęła później. Nie było pieniędzy na koncie, nie mogli ściągnąć. I co? Przysłali mi wypowiedzenie umowy. Kuźwa zmieniłem i mam 2 razy taniej. Tak, żeby starczy nie zapłacić.
0: Czyli żeby płacić 2 razy mniej, trzeba nie płacić. To jest bardzo cenna lekcja życiowa. Ja też jestem fanem takich rozwiązań często, że trzeba nic nie robić i wtedy się czasami naprawia i jest lepiej. Ludzie nie doceniają jakby tego potencjału, który drzemie w nierobieniu po prostu. Myślą, że albo taka reakcja, albo tak, albo srak, opcja numer 1, opcja numer 2, a właśnie bardzo dobre jest często po prostu nic nie robić. Myślę, że Etam się ze mną zgodzi na pewno.
2: Zgodzę się, nawet ci podam przykład, bo moja kobieta zawsze, ona taka była feministka, chociaż mówiła, że nie jest. I powiedziała, że w dobrym związku to garki same się zmywają. No i tak właśnie od tego czasu czekam. Te aktualnie stojące, nie wiem kiedy ostatnia była audycja o zmywaniu 3 miesiące temu i słowo daję, od tego czasu nie zmywają garków.
0: Ale coś w tym jest, bo na przykład można do tego podejść tak symbolicznie trochę to rozumieć, że jak jest dobry związek, to często wychodzicie gdzieś do knajpki, gdzieś tam jecie, w gości idziecie, to sobie coś zjecie i nie ma czego zmywać w domu na przykład. Nie, to takie...
2: No ja nie piłem plastikowe widelce i noże kupiłem na razie, bo już mi zabrakło.
1: Pamiętacie ten sketch, co był koleś ten do żony mówi coś tam, nie bo żona, że o kurwa, tyle roboty z tobą, ty nic nie robisz w domu, wszystko ja robię. Ten... Mówi, kochanie, dobra, ale zdradzę ci sekret. Mówi, patrz, ten stolik tutaj, nie, w tym kuchni. Mówi, jest magicznie. Nieważne, ile brudu tu zostawię, nieumytych naczyń i tak dalej, to wszystko znika, a rano jest umyte w szafce. Mówi, magia. Mówi, a drugie, patrz ten kosz. Wrzucam tam brudne ubrania, ty, i one następnego dnia są uprasowane w szafie, mówi. Magia. Bo następnego dnia policja, nie, przychodzi do policja, mówi, no żona mi zniknęła. Mówi, ale podejrzewam, że ona spadła na ten stolik magiczny, nie? I znikła, bo tam tu znikają rzeczy. To policjantka mówi, chyba pierdolnięty jesteś, a policjant z boku nie mówi, ja rozumiem go, ja też mam taki stolik w domu. No, tak to działa. No ja już nie mam niestety, bo nie, co prawda moja eks-małżonka nic nie robiła w domu, także nie miałem stolika.
0: No, cóż, no widzisz, ja tam, wiesz co, ja sobie ciebie wyobraziłem, jak jesz tymi plastikowymi widelcami z kufla jednego, co ci został, wygrzebujesz jakąś tą owsiankę, siedzisz w dziurawych skarpetach, w majtach dziurawych.
2: Ale nie, to nie tak. Ty sobie wyobrażasz zupełnie źle to, co ja robię. Ja owsiankę robię tak.
0: Zarośnie.
2: Dobieram konsystencję, żeby ją wypić. Po sobie będę się meczył widelcem, czy czymś się jał owsiankę, łyżką z tego się jeje, ale czasami widelcem miałem. Wczoraj na przykład zabrakło mi plastikowych noży, smarowałem sobie chleb plastikowym widelcem. Poważnie zupełnie mówię. Mogę to sfilmować i pokazać. Naprawdę.
1: Ja kiedyś smarowałem kartą kredytową, ale to byłem na Woodstocku i nie miałem nic innego.
2: Natomiast muszę powiedzieć, że się muszę za to zabrać. Dzisiaj zdobyłem za darmo zdobyłem rękawiczki, bo mam bardzo delikatną skórkę i nie mogę tak zmywać, wiecie, gołymi ręcami. Okazało się, że przecież można fantastycznie zdobyć za darmo rękawiczki. Są takie przy chlebie, takie foliowe. No i sobie urwałem tak z 50 sztuk.
1: Zmywarkę. Mam...
2: Nie, żadnych kobiet nie chcę, absolutnie. To miałem fagiedę taką sytuację właśnie, że stałem przy zmywarce, a kobieta mówi do mnie, konsultantka klienta, może zmywarkę? Ja mówię, nie, już żadnych kobiet nie chcę w domu, nie? Nie wiem, czy zaskoczyli niektórzy.
0: Już tak, nie, wiecie co, bo Korwinem zaczyna trochę tutaj...
2: Wiem.
0: Zaraz się panie obrażą, a mamy trochę słuchaczek. Też.
2: A na szczęście na mnie nie trzeba głosować, więc
0: kobiety są średnio głupsze i to trzeba być debilem, żeby nie zrozumieć, co w tym chodzi, no, i się obrażać. No.
2: Nie do końca, ale są bardziej wypłaszczone, tak, jeśli chodzi o inteligencję, a u mężczyzn jest tak, krzywa jest taka bardziej sinusoidalna. Nie?
0: Ale to faktycznie to trzeba być trochę debilem, faktycznie, żeby się obrażać o to, jak feministki, o ten korwinizm, bo to jest komplement. Są średnio mnie inteligentne, ale coś mi się pomieszało, bo wynikało z tego korwinizmu, że wśród kobiet jest mniej skrajnych takich albo geniuszek, albo bardzo głupich, tylko są właśnie takie średnie te kobiety, tak? Wypośrodkowane bardziej, a u mężczyzn są takie bardziej skrajne charaktery, że tu mamy geniusza, tu debila. Tak to było? Tak to Korwin przedstawiał?
2: No coś w tym rodzaju, że my mamy bardziej rozchwiane, to właśnie ta sinusoida jest taka, a u kobiet jest bardziej wypłaszczone. Dlatego też w związkach, niestety dookoła widzę, wszystkie związki się moich znajomych się porozpadały. Niekoniecznie moich rówieśników, ale powiedzmy w pobliżu mojego wieku. Dokładnie wszystkie się porozpadały. I problemem było to, że no jak powiem tak, jak facet jest głupi, to prawie każda kobieta, taka no wiadomo, są też skrajne przypadki, ale prawie każda kobieta jest w stanie ogarnąć to ognisko domowe, ale jak jest nawet mądry facet, a głupia kobieta, oj, to taki związek nie ma żadnych szans.
1: Mm-hmm. No widzisz, że się rozwodzę.
2: No, a czy ja myślę, że ty dojdziesz z wiekiem, bo ty jesteś młodszy ode mnie trochę, dojdziesz w końcu do tego momentu, szczególnie po tylu zmianach, że tak powiem. Ja akurat byłem bardziej trwały tutaj w związku 25 lat, natomiast prawie. Natomiast myślę, że też dojdziesz do tego momentu, kiedy stwierdzisz, że jednak bycie singlem jest korzystniejsze.
1: To wiesz, to zależy kto co lubi, nie?
2: No.
1: Ja nie lubię, no.
0: Dokładnie, Etam. To trzeba trochę, wiesz, wziąć zawsze pod uwagę, że ludzie są różni. Nie ma tutaj rozwiązań idealnych dla wszystkich.
1: Jest szkoła, jak to było, jest szkoła otwocka i szkoła falenicka. No.
0: A jakie to są szkoły?
1: Nie wiem, do mnie na studiach, to nie miałem profesora, zawsze mówisz. Jest szkoła otwocka i szkoła falenicka. Jak były dwa rozwiązania. To ze stylu jeden rabin powie tak, drugi nie.
0: Aha.
1: Tak w Warszawie mawiają, no, w stolicy.
2: Ja, ale to była samokrytyka z mojej strony, bo ja sobie zdaję sprawę, że biorąc sobie kobietę, przed ostatnio spotkałem dziewczynę na ławce, rozmawialiśmy, pierwszy raz w życiu ją spotkałem i po jakiejś godzinie rozmowy ona chciała się ze mną umówić. Znaczy nie umówić w sensie randki, tylko czy mogłabym się z panem, a bym na pan mówiła, umówić na rozmowę. Nie wiem, czym ją zaciekawiłem, bo wyglądała nieciekawie, może to, że ciemno było już, jak rozmawialiśmy, to się zainteresowała. No i ja jej powiedziałem tak, znaczy nie chciałem jej głupio jakoś tak odmówić, powiedziałem jej, wie pani co, nie, no ja nie chciałbym podejmować żadnych zobowiązań, bo po prostu nie mam czasu obecnie na różne takie rzeczy dla siebie, tak ja mu jakoś zbyłem.
0: Na romanse, tak jej powiedziałeś, że nie mam czasu, proszę pani, na romanse, a kobieta, wiecie, tam chciała od Etama się umówić, żeby mu tam wcisnąć garki Ceptera czy tam coś, ale tam nie, nic z tego nie będzie, moja pani, jestem
2: no,
0: już...
2: No. Właścicielka franszczyzny, zresztą dokładnie ją wypytałem, ile zarabia, ile zostaje pieniędzy, bo akurat na temat franszczyzny Żabki bardzo dużo wiem od środka, jak to wygląda. No, radząca sobie dziewczyna, no ale wiek, kurczę, 26 lat, 94 rocznik.
0: Oj, nie brałbym dzisiaj franczyzy Żabki, to jest trochę taka mina. Strasznie jest dużo ludzi, co twierdzą, że to zostali wpuszczeni na minę z tą całą Żabką. Fajne jest to, że nie musisz faktycznie dużo inwestować, masz te 5 koła i jakoś ci załatwią lokal, brand, dostarczą towar i tak dalej. Jakiś tam wkładzik trzeba mieć, tylko skromny, ale potem wielkie zobowiązania. Ciężko się z tego wycofać. Nagle ci postawią drugą Żabkę naprzeciwko ciebie i z nią walcz sobie, nie? Przypierdalanie się do wszystkiego, nakładanie kar przez tą Żabkę na tych franczyzobiorców i tak dalej, i tak dalej. Polecam temat ogólnie, poczytać sobie fora, co piszą ci byli czy aktualni posiadacze tej franczyzy, jak to wygląda właśnie, jakie problemy są. Nie wygląda to zachęcająco.
2: Czemu doliczam lata? Tutaj pytanie 22-25. No, bo troszeczkę dłużej się znaliśmy, a to nieważne. No, tak naprawdę ja byłem 23 lata. No. To już tak wiecie, ja zaokrąglam po prostu pewne rzeczy. No bo to mnie to się wydaje, że to minęło ze 25 po prostu.
1: To mi coś na ten przepisuje, to mi się na schudnięcie, ale... A właśnie to jeszcze kolejny plus mojej kochanej kobity, jak to patrzę na swój brzuch, mówię, kurde, zobacz, jak się roztyłem strasznie. A mówi, a nieważne, mówi w tym, w związku to jedna osoba musi być ładna, a akurat ja jestem ładna, to ty nie musisz być, to nie twoje zadanie.
2: Też znałem taką jedną w redakcji, która mi mówiła, że facet musi być z brzuszkiem, nie?
0: Niektórym kobietom się ponoć podoba nawet taki rodzaj sylwetki. Tak samo jak niektórym facetom się podoba babka, która ma dużą pupę, tak nad wyraz, nie? Czy coś tam. To kobiety też mają swoje takie dziwnostki, upodobania i taki facet z brzuszkiem lekkim im się kojarzy z jakąś taką, że to jest taki szefu, nie? Że to jest szefu. No bo jak ma ten brzuszek, to zarobił i stać go na żarełko, coś takiego i tak... Chodzi się z tym brzuszkiem w szafroku, taki kurwa król, nie? Taki król.
1: No, pracę ma na pewno biurową, bo jakby miał fizyczną, to by nie miał. No, coś w tym jest, pan prezes. Pan prezes zawsze musi mieć brzucha.
2: No, ostatnio widziałem takiego fizycznego. Miał nałożoną tą taką kurtałkę, na torach pracował, tam na naszej pętli, którą remontują. jaki bebzioch, kurde, ta cała jego katana taka założona, robocza, to po prostu tam mało te guziki nie powystrzeliwały do przodu i jeszcze mu zwisało tutaj tak to sadło spod tego całego ubrania.
1: Oj, to jest właśnie problem, dlaczego muszę schudnąć, bo po prostu nie stać mnie na wymianę garderoby, a się powoli nie mieszczę.
2: To też jest problem, nie? No, człowiek staje nieforemny, nie?
0: Tutaj nie wiem, czy do mnie tutaj Piotr pije, że coś z dziennikiem pokładowym, to a propos screenów, coś tam, że w Starfielda gram, a nie starczy mi na abonament, to do mnie. Jeśli to do mnie zarzut, no słuchajcie, no kupiłem za 40 zł, to nie majątek w sumie, nie? Sobie na miesiąc tego Game Passa. No bo bardzo chciałem przetestować tego Starfielda. Zła wiadomość taka, że nie idzie go ripować na ekran. Po prostu ma jakiś dziwny system wyświetlania obrazu i nie wrzuca tego do OBS-a, więc prawdopodobnie nie pokażę wam, jak w niego gram. Ram tam tam.
1: A właśnie, dostałem z firmy nowego laptopa i wreszcie sobie mogę pograć.
0: O.
1: Piękna sprawa.
0: A w co grasz? A w co grasz to aktualnie?
1: Aktualnie na razie w nic. Nie, czekaj, co już miałem ten Kingdom Come grałem sobie ostatnio.
0: O, zacznie.
1: W jakiegoś Wiedźminka. Oczywiście w ten Hoainie. No. Czasem coś pogram. Ale dostałem laptopa i w ogóle no, ale ten nowy Windows mi się bardzo nie podoba. Jest jakiś taki chujowy.
0: Mi się nawet podoba. Tylko są problemy z migotaniem ekranu po prostu. To ma związek z przeglądarką, z mechanizmem w ogóle ogólnie przeglądarki. Nie wykryłem jeszcze, czy to jest winien Chrome konkretnie, bo na Brave'ie też coś takiego się zaczęło pojawiać, że na górze takie migotanie dziwne, przez sekundę, przez pół sekundy, ruszę myszką, to znika. Coś to ma ponoć wspólnego z wygaszaniem ekranu, z tym jakby systemem wyświetlania na pulpicie w Windowsie. No i tutaj aktualizacje żadne nie pomagają, ani aktualizacja sterowników, nic, kurwa, no dziwne. To tak zabawne trochę, że Windows niby nowoczesny, wszystko ma tu dopracowane, chmury, nie chmury, i nawet zbieraj punkty i naklejki. Taki jest nowoczesny, a jakieś migotanie obrazu się pojawia, które ci jakby psuje mocno komfort korzystania z tego komputera, no takie rzeczy.
2: Nie mam takich problemów. Stary Windows, stary komputer.
0: Windows Vista Vio, tak? Ty masz tego, Vista Vio Windows.
2: Znaczy Vista bardzo mi się podobała, kiedy wyszła. Ludzie narzekali na to. Przy czym ja od razu, jak instalowałem, wtedy dostałem, pamiętam, od takiej firmy, której załatwiłem u prezesa redakcji, żeby wzięli od nich IBM oryginalne. Dostałem dato gratis IBM-a oryginalnego desktopa i tam sobie Vista zainstalowałem. Bardzo okrojoną przez taki specjalny program. Wycinała wszystko łącznie z kluczem, który trzeba było podawać na początku, ale wyglądało to tak jak Windows 95 całkowicie, tak wycięta ta grafika i tak dalej, ale bardzo fajnie chodziło, wszystko się uruchamiało. To był 2007-2008 rok, zaraz po tym jak wyszła ta Vista, nie? Powiem szczerze, że akurat.
1: Patrzę, że karty to mam taką graficzną średnią. Mam RTX-a 3070, to chyba nie jest jakiś...
0: Dobry, dosyć dobry. No już samo to, że RTX, nie? To jest jakaś taka kultowa karta, która była jeszcze do niedawna tam bardzo ceniona jakoś, nie?
1: Tam... Ale trójka z przodu to chyba nie jest jakiś tam wysoki model, nie?
0: No nie jest to nowa rzecz, ale taka, wiesz, mocna chyba dosyć nadal karta. No przypuszczam, że taki Kingdom to ci chodzi po prostu jak masełko, no bo to...
1: To tak.
0: Ja na o wiele gorszych kartach miałem płynność w takich grach, no to nie wiem, w co tam jeszcze chcesz pograć, nie? Ale przypuszczam, że większość tytułów ci pójdzie na średnich bardzo ładnie, nie? Nawet jakiś tam nowy.
1: Skąd ja mam to ściągać?
0: Gry?
2: Ja już na szczęście.
0: Skąd masz? Ty się spytałeś, skąd masz gry ściągać?
1: No.
0: No jest tyle dzisiaj możliwości. No tak jak ci mówię, no kupiłem sobie tego Microsoftowego Game Passa. To jest dla ciebie dobre rozwiązanie być może.
1: Kiedyś się z torrentów ściągało, ale w Niemczech nie wolno.
0: A to jest dzisiaj zupełnie bez sensu. No ci mówię, stary, za 40 zł mam przez miesiąc dostęp do całej listy zajebistych tytułów, że mogę w dowolne te gry grać. By za 40 zł. No nie jest to chyba majątek, nie?
1: No nie jest, ale zawsze wiesz. Nie jest uspołeczniony.
0: Ach, widzicie, ci komuniści, ma za 40 zł, to on ukradnie, no.
1: O, tam ukradnie. A to była ta posłanka, nie? Jak ona miała.
2: Błażej, w Polsce jest Homix, taka uniwersalna
1: platforma.
2: A to platforma.
1: Ja wiem, to mam, używam czasem.
2: O, widzisz.
1: Ale ten, to właśnie jakaś była posłanka, nie? Chyba z PiSu czy czego, ona mówi, że ten. Że ona tam zapłaciła za to, no bo tam w chomiku wykupiła transfer, to chyba zapłaciła za te rzeczy.
2: Nie, no w sumie to jak najbardziej, no przecież tam się płaci, to nie jest tak, że...
0: No.
2: Że tak,
0: no. To jest wszystko zapłacone.
1: No, tak, zapłaciła.
0: Słuchajcie, ja na chomiku widziałem okazję, to wychodzi jakoś złotówka za transfer Adobe, ten, cały pakiet Adobe, tam Photoshop, After Effects, Premiere, to za złotówkę wychodzi, jak tam wykup transfer jest. Kurde, no to super ceny mają na chomiku.
2: Ale po co w chomiku jeszcze płacić chomiku? Adobe się ściąga demo, wersję i się zmienia plik jeden w tym, w systemie 32. Zmienia się konkretnie tam plik, ten host TXT, czy jakoś tak to się tam nazywa, nie pamiętam. Tam trzeba też wpisać jedną linijkę i działa. Nie? To akurat tak jakbyś chciał najnowszą wersję. Nie? Ja mam akurat oryginalną, bo mam z kamerą, dostałem tam którąś tam siódmą czy ósmą wersję i mi wystarcza, ja nie potrzebuję nowszych wersji. Nie wiem w ogóle, co jeszcze można w tych programach graficznych pododawać. Tam podobno teraz AI weszło, że tam rozszerza ci ten obrazek tam automatycznie, nie?
1: Zajebiste, bo ja ostatnio ten piszę odwołania od różnych mandatów sobie na tym, na czacie GPT. Kurde, nie wiem, czy oni, ci urzędnicy też tego nie używają. Czasem nie mam korespondencji jeden czat na drugi czat, bo tak mi te pisma wyglądają, ale do pisania odwołań jest zajebiste.
0: O, ciekawe.
2: No. Znaczy nie tylko, można też wiersze pisać, można pisać tak jak ja na przykład artykuł piszę w tej chwili przy pomocy AI, bo stwierdziłem, że mi się nie chce samemu, to on napisze, ja tylko sobie tezaurusem pozmieniam słowa i tyle. Żaden problem, pracę dyplomową.
1: Zobacz, Krawiec, to jest dla ciebie ten, nadzieja. Weźmiesz sobie, każesz AI pisać ten skrypt audycji i wpuszczasz przez syntetyzator, nie? I sobie leci.
2: Tak, no są już AI channele bardzo popularne. Także tutaj jak najbardziej. Zresztą mój ostatni projekt 3D był w całości wygenerowany przez AI.
0: Logo dla Jacka zrobię zaraz. Wpiszę w AI Australian Radio Travel World Politican Religion logo. Dark background.
1: Kolega pogromca lewaków jest jeszcze.
0: Masz na myśli którego pogromca lewaków? Bo z kilku. Z Australii pogromca lewaków, tak. I szykuje się, tutaj się pojawi też.
1: Ale miał się wynieść z Australii, tak. Pamiętam swego czasu. Się wyprowadzał do Polski. Jeszcze siedzi w Australii?
0: No chyba tak. Tak. Ale był w Szczecinie i nawet szukał Etama, ale nie znalazł.
2: Zrobiłby źle, po prostu wystarczyło zapytać dowolnego psiarza o mnie i tyle.
0: Gdzie tu, zna pan tego pana z taką brodą do pasa, taki dziwak taki z kufla, sra na balkonie?
2: Nie, nie tak. Wystarczy zapytać takiego jednego, co waży 115 kilo, to wszyscy wiedzą.
0: Taki wielki, gruby facet z takim krawiec. Malutkim pieskiem. No.
2: Nazywa się Anthropic, przez TH się pisze Anthropic. AI to jest takie jedno z ciekawszych narzędzi AI, gdzie sobie takie logo opiszesz, wkleisz kilka przykładowych linków do log, że ma być podobne do takiego, albo w tym stylu i będziesz miał logo. Wiem, bo sam parę takich już sprzedałem. To... Przy czym ja robię zawsze logo, jeszcze logo animowane i trójwymiarowione. Nie?
0: Dla mnie to jest nieuczciwe do końca trochę i poza tym to są takie metody zawodne trochę, nieprofesjonalne, robienie jakichś takich miksów z AI. Wiesz, jak na przykład użyjesz AI do tego, żeby uśrednić sobie klatkarz, co dzisiaj jest popularne nawet w grach, no dlatego są te karty z tensorami na przykład, żeby AI mogło używać tej technologii tam DLSS i uśredniać klatki. To świetnie działa na wydajność. Nagle zamiast 50 klatek macie 200 na przykład, nie? Nie wiem, czy aż tak, może coś przesadziłem, ale w każdym razie duży przyrost jest i do tego jeszcze AI w sumie też przy upscalingu, nie? Jak po prostu obraz jest generowany w niższej trochę rozdzielczości niż nasz ekran i jest to skalowane do wyższej rozdzielczości za pomocą też pewnych tam algorytmów oczyszczających obraz i tak dalej. To wszystko świetne wyniki daje, więc no warto mieć nowoczesną kartę graficzną dzisiaj.
2: Spłycasz temat. Słuchaj, najważniejsze, jeśli klient jest zadowolony, przekaże gotówkę. Sprawa załatwiona.
0: No. Tak, gwarancja do bramy, potem się nie znamy.
2: Ty się przyglądasz na to, czy ja wbijam gwoździa kamieniem czy młotkiem, a ja patrzę na to, czy będzie klient uśmiechnięty. I tyle, no. No,
1: z gwarancją do tego się śmiejecie, ale teściowa sprzedawała samochód. Samochód nie miał właściwie żadnych problemów, nie tylko tam za dużo coś tam nie ważne. Sprzedawała samochód, przyjechał koleś. Zresztą też śmiesznie, bo koleś był Irańczyk, ale mówił po polsku. Teściowa Wietnamka też po polsku i się po polsku rozmawiali z nią w Niemczech, taki nam świat. No, ale sprzedawała. Koleś zajebiście zadowolony, że tak tanio wyrwał i tam jeszcze ten napisał specjalnie na umowie, że żadnej gwarancji nie potrzebuje, keine Garantie, nie, bierze jak ten. No, za pół godziny dzwoni, 30 kilometrów odjechał, silnik się zagotował, zatarł, chuj. I była gwarancja, mówi, nie potrzebuje gwarancji, no, nawet do bramy. Myślał, że ten.
0: A Piotr,
1: okazja, ale no niestety.
0: A Piotr napisał na czacie, jestem gejem. O, gratulujemy. Gratulujemy.
2: I napisał coś o 2000, które chyba przekażę, coś nie widzę. Tutaj
0: ale to drugi Piotr. Mamy dzisiaj dwóch Piotrów na czacie.
2: Aha.
0: Jeden po drugim.
2: To też mogę powiedzieć. Gejem. Piotrze, wszystkiego dobrego. No. Ja tam nie mam nic przeciwko gejom.
0: No, jeden Piotr się zadeklarował jako gej, a drugi Piotr od razu mu zaproponował 2000 za jego usługi, może, nie wiem.
2: Aha, no to jest za to. Myślałem, że chodzi o jakieś tej wpłaty dla ciebie, skoro nie, już jesteśmy to...
0: Nie wiem do końca, o co tu chodzi. Może coś pomyliłem, ale jakoś tak.
2: No.
0: Dobra, panowie, słuchajcie, powolutku będziemy kończyli chyba. To jest głodny,
2: jesteś
0: jestem, muszę
2: pewien?
0: Sobie pizzę odmrozić.
2: Ja nie jadłem dzisiaj śniadania jeszcze.
0: No widzisz.
1: No bardzo niedobrze, bo przez to, że z wami rozmawiam, to kurde, prawie tutaj skończyłem na jutro projekt dla pana Egipcjanina. Sobie gadam i robię.
0: A jak wygląda taki egipski domek?
1: Wiesz co, no coś ładnego mu wysłałem. Takie zajebiste tu, takie wykurze, coś ten. Wczoraj miałem z nim spotkanie, pozmieniał i wygląda jak taki, kurwa, teraz jak taki domek na wsi z PRL-u. Brzydkie
2: są. A zdradzisz nam, czy używasz, jesteś przed jakąś tablicą kreślarską, czy raczej komputerem?
1: Nie, ja mam Revita, nie.
0: A co to
1: od razu w 3D robię.
0: Revit to takie oprogramowanie jakieś?
1: Tak.
2: Aha, aha.
1: No, jest taki by nie ma już.
0: I co, jak ty robisz taki plan jakiegoś domu, to potem go możesz zwizualizować tak w 3D, że go trochę ładnie widać?
1: Nie, no ja od razu robię w 3D.
0: A od razu w 3D?
1: No, no ale... teraz się robi, nie? Bo to jest... robisz na platformie BIM, czyli Building Information Modeling. Czyli już cały informacyjny model. No wiadomo, na jakąś koncepcję, szkicę to się robi przy kliencie ręką, ale już tak jak teraz ściany stawiam, to się robi już w modelu 3D, nie od razu.
0: No to ja po co się... też czasami sklecam jakieś, ale takie bardziej, wiesz, do gier, nie? Domy. I to też trzeba znać pewne zasady tworzenia tego, że osobno sufit, podłoga, że modułowo to wszystko musi być jak z klocków się trochę budować. Wiele osób niepoprawnie to robi i potem na przykład to stwarza problemy, nie? Są konkretne zasady też projektowania wnętrz i budynków w grach komputerowych, szczególnie jeśli chodzi o teksturowanie tego, bo wyobraźcie sobie, macie olbrzymi budynek, jakąś szkołę na przykład i dobrze by było, gdyby wszystkie tekstury tej szkoły zmieściły się no już maksymalnie w dwóch teksturach po 4096 pikseli szerokości i wysokości, ale to już jest taki moloch, nie? I to już dużo jest jednak. Więc trzeba strasznie sprytnie oteksturować te wszystkie dachy, ściany, ale wtedy pojawia się problem, że to się taka mozaika robi i powtarzają się te po prostu te koncentrejty, te łudy i tak dalej. Tworzy się taki wzorek. Trzeba jakoś z tym walczyć, więc trzeba to po prostu zaprojektować z góry budynek, żeby on nie miał przesadnie wielkich takich płaszczyzn, ścian ciągnących się, nie? Żeby to było urozmaicone. Wtedy tak bardzo tego nie widać. Kupa wiedzy też, myślę, takiej związanej z budowlami w świecie 3D.
1: To się 5 lat studiuje niby, nie?
0: No, to bardziej to twoje niż to moje budowanie, projektowanie domu.
1: Nie, też wiesz, w BIM-ie nie, to projektujesz elementami. No to jest wszystko, wiesz, ściany mają swoje warstwy, tak jak powinny mieć, nie? No wszystkie elementy, nie? Bo potem możesz robić z tego model obliczeniowy i już tam sobie liczyć te konstrukcje, nie? Od razu z 3D. Możesz wzywać sobie tam do Unreala, nie? I od razu robić, bo my też używamy silników od gier, nie? Do wizualizacji, czy tam Blendera, czy Unreala, czy co tam jeszcze mam. Twin Motion. No, coś takiego, nie? Potem to też się do Photoshopa wrzuca. No, ale ogólnie BIM jest świetny, bo to potem możesz z tego wyciągać sobie kosztorysy, nie, i takie inne sprawy. Nie?
0: A zróbmy taki test. Jakie twoim zdaniem, Błażeju, jaka jest taka standardowa grubość ścian nośnych i działowych w polskich budowlach? Jaki to przedział jest w centymetrach?
1: Nie, proszę pana, ale to zależy od technologii, nie?
2: I od rodzaju budynku.
0: No tutaj Google podpowiada, bo ja sobie to przypominałem, bo też to sprawdzałem, bo nie wiedziałem, jak grube zrobić ściany w budynkach, jakie projektuję.
1: No jak ceglane robisz, to ceglane masz po 12 albo 24, one są pojedyncze, cegła czy podwójne, nie?
0: 12-24 mówisz, a tu czytam, że... Aha, bo ceglane tu może są inne, bo jest 18-25, nie? Centymetrów.
1: No bo nie, bo to jest, jak masz dwie cegły, ale 18, jak masz 12... Plus do tego dochodzi tynk, nie?
0: No tynk, tak, właśnie.
1: No wtedy się robi większy. Właśnie. Ale tak to cegła jedna ma 12, tak standardowo. Chociaż przy amerykańskich projektach oni nam dawali chyba 11 czy 10 na cegłę. No, ale możesz jeszcze mieć oczywiście drewniane ściany, nie wiem, czy prefabrykowane, betonowe. No to teraz w ogóle z prefabrykatów bardzo się dużo buduje, to popularne.
2: No, a działówka może być z regipsu po prostu, nie?
1: Albo regips, właśnie.
0: No, coś w ogóle symboliczne. No, ale to, ale, czyli, no, ale to czemu jest taka sama grubość? A nie, przepraszam, bo tu jest tak, nośnych 18-25, a działowych 8-18, no bo są cięższe, wiadomo, te nośne to muszą być grube, ale tu czytam jeszcze o ścianach fundamentowych, czyli to rozumiem, że na parterze po prostu są grubsze te ściany, tak? Czyli...
1: Nie, nie, nie, to chyba chodzi o tak zwane fundamenty, te, jak one się nazywają po polsku, Stripe Foundation, kurde.
0: To może takie, co w piwnicach są, czy co?
1: Nie, takie ławy, one są pod ścianami, nie? Żeby tu robi, nie? No, ławy fundamentowe.
2: U mnie to jest akurat w budynku prosto. Działówki są po 8, oczywiście bez otynkowania. Te nośne są 16 cm, strunobetonowe i stropy mają 25, nie?
1: Nie, no nośne...
2: 60 lata.
1: Nośne są w zależności, jak się to policzy, nie?
2: No, a to jeszcze był ten standard, co oni składali to wszystko z tych płytek, nie jest standardowy.
1: Tak, to mówisz o tym, ale to były różne, nie, systemy.
2: Tak, ja mówię o latach 60., bo to jest akurat 60.
1: To Leningradki wtedy chyba były, nie?
2: Znaczy tutaj ten akurat to jest polska konstrukcja, ten GIS, ten, że w ogóle Pomorzany mają tylko polskie konstrukcje, ale jest u nas takie osiedle leningradowe, tak zwane, z takimi dosyć specyficznymi oknami. Oni mieli takie ruskie te okna, takie, nie wiem jak to nazwać, z wysokimi parapetami, tak jakoś dziwnie to wygląda z zewnątrz, a i wewnątrz dziwnie wygląda, nie?
0: A tak też się zastanawiam, bo jak były bloki budowane, te polskie PRL-owe, bo tam w sumie one były w większej części budowane z tych samych płyt, o takiej samej jakby grubości, nie? Te takie charakterystyczne płyty betonowe, utwardzane jakimiś stalowymi prętami w środku, no to tam ściany miały podobną grubość, jak były z tych płyt budowane te bloki, tak całe, nie?
2: Najczęściej miały 15-16 centymetrów strunobetonowe, bo musisz wiedzieć, jak się, co to jest strunobeton, może to wyjaśnijmy, bo to nie jest tak, że to jest utwardzane struną. Beton ma jak gdyby odporność na rozciąganie 10 razy mniejszą niż na ściskanie. Czasami właśnie w konstrukcjach żelbetowych wewnątrz, jak się kładzie taką płytę, znaczy robi się taką płytę, produkuje, naciąga się specjalnie strunę, zalewa się to betonem i puszcza się, jak to zaschnie, nie? Żeby była ściskana już na samym początku.
1: Ale to tak zwany beton sprężony to się nazywa.
2: A, struno albo strunobeton, nie?
1: I to, no to głównie przy jakichś dźwigarach to się robi. Jak masz duże rozpiętości, to ładnie działa, nie?
2: Tak, podkłady, czy na przykład wsporniki, tak, jeżeli masz belki statycznie wyznaczalne.
0: W sumie nie było u nas w Polsce chyba sytuacji, że blok się zawalił ze starości, czego się obawiamy cały czas troszeczkę, one nadal ze stoją. Były tylko sytuacje, gdzie się waliły, bo był jakiś wypadek, jakieś wybuchy butli gazowych, nie? Czy waliły się? Coś tam się zawalało, ale to malutko, jakiś planktonik zupełny.
1: Panie, to są takie konstrukcje silne, że to nie ma szans. Porządnie się nie budowało, nie to co teraz.
0: No czyli tak, dobre te tak bloki też są, czyli nie musimy tak przeceniać tych kamienic, chociaż kamienica z kolei ma grubsze ściany, to jest fajne, bo można sobie głośno muzykę puszczać, sąsiad tego nie słyszy, bo większość kamienic ma właśnie grube te ściany, nie? Wysokie sufity, grube ściany, grube podłogi, no.
2: No ja tu kiedyś byłem u kolegi na samym centrum Szczecina, na Placu Grunwaldzkim, tam są kamienice, które mają, jak wchodzisz do mieszkania, mają sufit na 4,60 aż. To jest wspaniała sprawa mieć takie mieszkanie, bo 4,60 to sobie można na przykład pół pokoju zrobić podpory drewniane na bokach i zrobić antresolę, półpięterko sobie zrobić. Nie?
0: A no właśnie. Bo, albo ludzie mają po prostu takie wysokie półki, gdzie mają kupę książek, to fajnie wygląda i jest funkcjonalne.
3: 28, 100 zł, 28 groszy.
0: O, kurde, cicho.
3: Krawczyński cicho. Gadasz, że kończył będziesz.
0: Cicho, bo panicz wpłacił.
3: Nigdy nie zapłacę żadnych frajerskich pieniędzy
0: nie.
3: Wolę wspierać tych, co na życie potrzebują, a nie ćpą jalkusą.
0: Dobry człowiek.
3: Viva P28?
0: Dobry pan, ludzki pan. Widzicie, napisał, że woli wspierać biedaka i stówę dał. To jest dubliński chyba, bo tu charakterystyczna tajemnicza liczba, 28, projekt 28. Najlepszy na świecie kanał, słuchajcie, wpadajcie. To jest tak fajne, ciekawe, zajebiste. Aż się wzruszyłem, to jest takie super.
2: Widzisz, zapłacił ci za reklamę przy okazji, reklamę twoją.
0: Co prawda, Michał ostatnio no, straszne rzeczy opowiada. Tą swoją historię ciągnie, no, o tej sekcie bandytów. Słuchajcie, jak ktoś lubi true crimes, to nie macie bardziej czegoś takiego, no, jakby to powiedzieć, namacalnego, gdzie ktoś sam opowiada, czego no, rzekomo doświadczył. Straszne rzeczy, bo to miałby być gang takich, no, taka mafia podająca się za kościelniaków, za pastorów, za kościół. I straszne rzeczy robią. No wiemy, że bandyci potrafią zgwałcić, zabić, żeby przejąć na przykład jakieś mieszkanie i tak dalej. No i tutaj jest taka opowieść właśnie. Sami sobie osądźcie, czy to jest prawda, czy coś się wydaje dublińskiemu. Jak dla mnie, ja nie wiem, do dzisiaj po prostu się nad tym zastanawiam, nad tym wszystkim, nie? A jak dostałem to 100 zł, to już to tak bardziej wierzę jemu niż wam.
1: O, to mogę zrobić ten. Audycję o swojej ex, to będzie naprawdę true crime, kurde. Ona.
0: I to będzie nawet koszmar z ulicy Wiązów. Być może też, nie wiem.
1: No, no. A jednak kobiety, a ja powiem to z kobietami coś takiego, że to tak zawzięte i wredne istoty. Bo facet to sobie naczaskamy po mordzie, za dwa dni pójdziemy na piwo, jest wszystko okej. Okay. A kobieta

0: przepowiedział takie historie dwie, ale nie chcę upubliczniać ich.
1: Nie, baby się umieją mścić.
0: O moim doświadczeniu.
1: Lubią się mścić.
0: O matko, jaki gier tych uśmiechnięty na głównych portalach. Coś się będzie działo ciekawego jutro.
1: O nie,
2: Kaczyński nie żyje? Może się dlatego
0: nie,
2: cieszy?
0: Nie. Coś tutaj tak pozytywnie uśmiechnięty, ale kurczę, taką buźkę też dostał trochę bardziej okrągłą. Widzę.
2: Mecenas.
1: Ale Gerty, kurde, wzięli Gertycha z PO.
0: Nie wiem, no tak się śmieje tutaj z głównej strony. Może nie z tej czerwonej ramki, troszkę niżej, ale aż wejdę na jakiś inny portal, czy tam też się śmieje, bo to zazwyczaj jest to samo zdjęcie na wszystkich trzech.
2: Teraz no, zobaczymy. Giertychowi się wypomina, że stworzył tą młodzież wszechfaszystowską, różne takie rzeczy tam tworzył narodowe, że był straszną konserwą, właśnie taką konserwą, co by zabroniła rozwodów, in vitro i w ogóle bycia gejem by zabroniła, ale niektórzy twierdzą, że znormalniał, że on dzisiaj jest innym Giertychem. Jak tak go słucham, to wydaje mi się, że rozsądnie gada, ale to tak czasami ciężko ocenić może jakoś super teraz.
0: A ja kiedyś widziałem, jak pod jego balkonem kancelarii szła ta...
2: No, bo coś...
0: Szła taka ta, kolorowa ta, tęczowa ta i on tam machał do nich, nie?
2: Błażej, coś chciałeś powiedzieć?
1: Nie, mówię, to czy stary naziol jest, jak to w ogóle... Koniunkturalny stary naziol. Ja się nie dam nabrać na przemianę Giertycha.
0: Znaczy on generalnie to sympatycznie wygląda. On trochę przypomina takiego jednego z Muppet Show, takiego orła. Tam był taki orzeł.
1: On konia przypomina.
0: Nie, konia to przypomina ta z tych, jak się nazywał ten film, o tych trzech kobietach wolnych takich. Kurwy w Nowym Jorku, czy coś takiego było. Był taki film. Takie trzy, co tam się kręciły po tym Nowym Jorku i się puszczały. Wiecie, o co mi chodzi. Wielkie miasto, kobiety, jakieś coś takiego to było, nie pamiętam.
1: Jak brzydko mówisz, teraz się tak nie mówi, teraz się mówi sex working.
0: Aha. Nie, to była jakaś tam modelka, redaktorka, taki tam serial dla kobiet, no taki niby... o tych luźnych obyczajach, no.
2: W sumie ja też bym nazywał niektóre takie osoby sex workerami. No jak się robi coś dla, na przykład dla starszych osób, czy dla niepełnosprawnych, żeby ich jakoś tam zadowolić, to jest praca i nie robią tego dla przyjemności, to jest praca, zarabiają na tym. No to czemu nie nazywać sex worker kogoś, kto uprawia seks za pieniądze?
1: Ostatnio Wyborcza bardzo promuje.
2: Tylko muszę od razu nazywać kogoś kurwą albo męską dziwką, to jest pejoratywne, no. Ale dla niektórych złe jest samo takie zarabianie, więc automatycznie nazywają taką osobę brzydko, nieładnie.
0: Ale mówię o tytule filmu, bo mi się tak skojarzyło. Coś takiego, taki tytuł filmu.
2: Okej. A ja mówię o pracy.
0: No, na innym portalu ojciec Tadeusz, trochę smutny. To nie wiem, to już teraz nie wiem. Kurde, czy wesoło będzie, czy smutno. Zobaczymy trzeci w takim razie dla równowagi.
1: A było dzisiaj, nie? O ojcu Tadeuszu, co ogrzewa Toruń.
0: Czy ja bym jednak chciał, żeby Kościół był mocny w Polsce, bo jesteśmy, jak to powiedział jeden przywódca irański, jedyne porządne, wierzące w Boga państwo w Europie. Nie? No,
2: i dlatego, żeby ta Polska była właśnie takim Iranem Europy, to musi być Kościół. Tak, zgadzam się. A tutaj pisze Misio Kolorowy, w Amsterdamie jest pomnik prostytutki. No to ciekawe, byłem w Amsterdamie i był tam, może nie zauważyłem, ale tam było ciekawe, bo w samym środku tej dzielnicy jakby czerwonych latarni był Kościół. Taki, jakby taki centralny punkt, że co, wszystkie prostytutki tam idą się spowiadać potem po pracy, czy co? Nie wiem, o co chodzi.
1: Ale... No on chyba wcześniej ten kościół po prostu stał. W tamtym miejscu i stoi nadal, nie?
2: Pewnie tak.
0: Nie wiem, co o tym sądzić. Na trzecim portalu Robert Mazurek machający ręką. Kurczę.
1: A ja myślałem, że w ogóle oni nie oddadzą tej władzy, że zaraz jakiś będzie stan wojenny czy coś.
0: Ale jeszcze nikt nie oddał, spokojnie. To jeszcze może być rok, dwa. O, Korwin też się pojawił na samej górze.
1: Kurwin.
0: Bo jest taka teoria, bo on się nie dostał, nie? Normalnie.

0: taka teoria, że on się jednak dostanie do Sejmu.
1: Oby nie, ja już bym go wysłał na emeryturę, bo faktycznie on szkodzi nawet tej Konfederacji. No to jaki jest sens? No chyba, że ktoś nie lubi konfy, to niech Korwin zostanie, tak? I niech zawsze mu się, nawet jak mu zakażą otwierać ryja, to on i tak wejdzie, włączy mu się protokół 1% i cała ta praca tych ludzi, co zbierają podpisy, co się starają, idzie w błoto, bo dziadzia chciał sobie dykteryjkę powiedzieć zabawną o Hitlerze, o Hitlerze i pedałach i pedofilii.
0: No. Nie no, z tymi tekstami to ma rzeczywiście takie coś, że znaczy, bo on jest publicystą dla mnie, nie? On jest dobrym publicystą, ale jeśli chodzi właśnie o politykę, no to tak doświadczony polityk teoretycznie, bo przecież lata w tej polityce siedzi, powinien wiedzieć jedną rzecz, bo on zawsze twierdzi, że trzeba mówić prawdę, ale trzeba po prostu w pewnym momencie też po prostu nic nie mówić, nie? Kiedy się już ma nawet tą prawdę powiedzieć, ale większość tej prawdy nie akceptuje. Bo po prostu nawet nie rozumie, nawet jeśli on ma rację w tych rzeczach, co mówi, to po prostu mieć taką, jakby to nazwać, bo to empatia to nie jest, tylko po prostu się wstrzymać, po prostu już nic nie mówić w tym momencie, nie?
1: Okej, dołączył do nas, tak, dokładnie, wstrzymać się i nic nie mówić. Dołączył do nas Dubliński, witam serdecznie, za donata Darwin zapłać, ale wiesz co, bo to ci napisali, że napisałeś, że nie chcesz wspierać ćpunów i alkoholików, no to właśnie źle zrobiłeś, bo wsparłeś, no ale dziękuję. No.
2: Nie, to tak nie działa. Przekręciłeś krawiec w ogóle trochę. Mojego donata, dlatego zdecydowałem, że zadzwonię i ci to wyjaśnię.
1: A, dawaj, dobra.
2: Zacznijmy od ćpunów alkoholików. Słuchaj, to nie jest kurwa ta, ja pierdolę, jakby to wytłumaczyć. To nie jest tak, że nie wspierać ćpunów i alkoholików, tych tamtych, co się kurwa po ulicach snują, bo słuchaj, iluminactwo to jest takie pierdolone kurestwo, że to tam nie ma, patrz, zapomnij o w ogóle o rzeczach, których się, nie wiem, nauczyłeś albo wyniosłeś z domu, jakieś tam honorze, o tym, że trzeba, wiesz, być dobrym człowiekiem, zapomnij o tym w ogóle, tam się liczy tylko, kurwa, profit. Wiele z tych ludzi, człowieku, co ich spotykasz na ulicy i oni ci tam proszą o złotówkę, to są ludzie wypierdoleni, kurwa, w kosmos, tak jak i ja, bym powiedział, tylko że ja potrafię sobie pieniążki ogarnąć. A oni nie. I oni dlatego, kurwa, siedzą i żebrają, kurwa. Jest dużo ludzi, którzy jakby zostali wypierdoleni ze wszystkiego, kurwa, i mimo tego, że oni popierają ten iluminacki kościelny, bo to jest kościelny, kurwa, system, za tym stoi kościół katolicki, a masoneria, czyli protestanci, prokatoliccy, się do tego pucują, kurwa, żeby tam jakieś stanowisko, kurwa, zająć. To są, człowieku, ci sami ludzie, kurwa. Tak naprawdę. Tam nie ma, że katolik, protestant czy jakiś inny. Po prostu jesteś frajerem do wypierdolenia i na końcu i tak cię zabiją, kurwa. Nawet jak im oddasz wszystko. Dlatego mówię, nie zapłacę nigdy żadnych frajerskich pieniędzy, dlatego że ja mam taki, kurwa, problem, że, kurwa, ode mnie chcą, nie wiem, 10 tysięcy euro czy ileś tam. Ja mówię, ja mam te pieniądze, ale ja ich nie dam nikomu, kurwa, wolę je wypierdolić na takie gówno radyjko, niż oddawać je komuś, bo nikt nie będzie na mnie robił wałów, dlatego że, kurwa, jak raz im zapłacisz, raz im dasz, to się przypierdolą do ciebie na całe życie, kurwa, i będą od ciebie brali, rozumiesz?
1: Ale to się zdradzisz, kto ciebie chce jakieś takie duże kwoty?
2: Tak. Zdradzę.
1: No, patrz. To powiedz, kto.
2: W tym momencie chce ode mnie, kurwa, jeden gang, który jest, kurwa, chyba głównym wiodącym gangiem w tym momencie w Dublinie. I nie wiem... Inaczej, gość, który chce ode mnie te pieniądze, przedstawił się jako tam jakiś wielki, kurwa, wielki gangus udający chrześcijanina, kurwa. I on chce ode mnie te pieniądze,
1: ale
2: rozumiesz?
1: To co ty chcesz teraz powiedzieć, że miałeś zatargi z tą sektą, są grupą przestępczą. Jakby,
2: poczekaj.
1: Daj mi zadać pytanie, no.
2: No dobra, no ale to będzie skomplikowane pytanie. Nie wiem, czy będę w stanie na nie odpowiedzieć.
1: Nie, to nie jest skomplikowane pytanie, Michale.
2: Te wszystkie kościółki, te wszystkie gówno kościółki to są kurwa organizacje założone przez kurwa jebanych gangsterów, którzy po prostu w ten sposób piorą pieniądze kurwa z dragów.
1: Ale ja się chciałem o coś konkretnego zapytać, o być może coś o coś innego niż ty myślisz.
2: No słucham.
1: Po prostu troszkę mnie teraz dziwi, jeśli tak jest, jak myślę, że miałeś do czynienia z tą grupą przestępczą pod płaszczykiem takiej sekty czy grupy religijnej działającej, gdzie straszne się rzeczy działy, a teraz masz z inną grupą, z jakimiś gangsterami chrześcijańskimi?
2: Nie. To jest jedna i ta sama grupa. Oni mają filię, może nie na całym świecie, bo to bym przesadził, ale na pewno w naszym zachodnim, europejskim, tak zwanym cywilizowanym świecie.
1: No jeśli ci
2: te kościoły się wszystkie kurwa znają. Te kościoły się kurwa wszystkie znają. Tam zawsze jest ktoś, kto wie wszystko. I jak się z kilku kościołów tacy ludzie kurwa spotkają, co wiedzą niby naprawdę wszystko, to nagle kurwa, wiesz, mogą ci taką wersję zdarzeń ułożyć, że się nawet tego nie spodziewasz. A i tak będą chcieli od ciebie te jebane pieniądze, no. To nie jest pierwszy raz, kiedy padam ofiarą takiego skamu i ostatnio, tak jak powiedziałem w tym, 14 morderstw, seria druga, znaczy część druga. Przepraszam, jestem po kilku piwach, dlatego tak mówię może niewyraźnie. Ale naprawdę, kurwa, no człowieku, im się zdaje, że im jakieś frajerskie pieniądze zapłacę, a potem oni mi zrobią tak, że ja o tym zapomnę i znowu będą chcieli ode mnie 10 koła, rozumiesz? Nawet jak to zapłacisz, kurwa. Przez to, że oni potrafią, kurwa, jakby to powiedzieć, przychodzisz do kościoła protestanckiego, to wystarczy raz, że oni cię wprowadzą w tą pierdolną hipnozę i ci ją zakodują tak, że, kurwa, będą w stanie jakby ją odtworzyć na żądanie w każdym dowolnym momencie.
1: Czasem się...
2: Znowu będą ci wpierdalać tą samą historyjkę, że im znowu lecisz... Słuchaj, gdybyś wstąpił do nich, oni by ci powiedzieli, nie wiem, lecisz nam 10 tysięcy złotych, to nawet jak ty te pieniądze zapłacisz, kurwa, bo ja te pieniądze już płaciłem, kurwa, kilka razy, to i tak potem znajdzie się ktoś znowu, kto ci te pieniądze będzie chciał, wiesz, z gardła wyszargać. Tak często, to działa, kurwa.
1: Często się hipnozę właśnie tak pokazuje, czy na filmach różnych, czy że pierw jest to takie pierwsze zahipnotyzowanie, a potem na jakiś, na bodziec jakiś, czy na hasło, czy na pstryknięcie, czy na zamachanie, aktywujesz to, co wcześniej jest wgrane, tak jakby tylko pierw wgrać program do komputera, a potem zainstalować, a potem go tylko uruchamiasz, play, uruchamiasz tam, uruchom, nie? To ciekawe, czy to faktycznie tak się da, no chyba może się da, no.
2: No człowieku, patrz, jak ci się za dużo zbiegów okoliczności w życiu przydarza, to nie jest zbieg okoliczności, kurwa. Tak jak, nie wiem, mówiłem ostatnio w drugiej części tego swojego podcastu, tej playlisty, którą tam uskuteczniam, że była taka sytuacja właśnie z tym zakładem, że ktoś wchodzi pod stół i mówisz mu, to jest niby żart, ale oni, bo ja im powiedziałem o tym żarcie wcześniej, wyprowadzili z tego, wiesz, doskonałą, kurwa, taktykę, żeby kogoś wyskamować, że po prostu wchodzi ktoś pod stół i mówisz mu, wyjdziesz spod tego stołu, zanim zapukam 3 razy, pukasz 2 razy, odchodzisz, ktoś za ciebie puknie 3 raz i tej osobie się wydaje, że ona właśnie wygrała zakład i jesteś tej osobie winny ileś tam kasy. I ja je sobie daję, kurwa, nie że głowę uciąć, bo ja was zapierdolę, wy mordercy, jak wy do mnie przyjdziecie, kurwa, że... wiesz, jak zapłacisz tą kasę, to się znajdzie inna ekipa, która na tobie ten sam skam dokładnie wypierdoli. Tak to, kurwa, działa.
1: Nie wiem, a nie możesz tej grupy przestępczej po prostu zniszczyć, pracując
2: ale
1: z jakimiś służbami?
2: Ale ja się staram. Ja się staram jak tylko mogę, ale kurwa, w trzeciej części tej serii, którą nagrywam, 14 morderstw, ja to pokażę, że były, kurwa, człowieku, patrz, mi się wymsknął e-mail jeden, Bo na Google jest tak, że tam możesz sobie ustawić, kiedy maila, wiesz, w Google Gmail ma automatycznie wysłać. No i mi się zdarzyło tak, że kurwa, wiesz, zaprogramowałem tego maila, żeby on poszedł na całą Europę, na cały kurwa pierdolony Europol. Wiesz, gdybym przez miesiąc się nie zalogował i wiesz, nie przestawił daty i godziny wysłania tego e-maila o kolejny miesiąc. I było tak, że chciałem się zalogować, ale akurat się logowałem z innej lokalizacji, no i Google mi, wiesz, uniemożliwił zalogowanie się do mojego konta, mimo że miałem login i hasło, nie? Bo tak Gmail działa. I część tej korespondencji, bo część tylko, dotarła do wszystkich, kurwa, jednostek śledczych. Dzisiaj wchodzę na maila i wiesz, widzę maile zwrotne, że dziękujemy za tego, proszę się stawić. I tam było mail zatytułowany w ogóle tak, że jeżeli dostałeś tego maila, to znaczy, że nie żyję, bo ustawiłem to tak, żeby w przypadku mojej śmierci ta wiadomość się dostała do wszystkich jednostek policyjnych, kurwa, w Europie. I stary, dostaję maila z polskiej, kurwa, prokuratury i oni mówią, że umorzyli śledztwo, że nie podejmują śledztwa w ogóle. Inne maile były takie, że wiesz, że proszę się z nami skontaktować o tej i o tej godzinie, się proszę wstawić o tej i o tej, wiesz, tak, tego i tego dnia, tej jednostce.
1: Jak było napisane w mailu, że jeśli dostaliście tego maila, to znaczy, że nie żyje, polska prokuratura, proszę się stawić w takim razie.
2: Tak, dokładnie tak, kurwa. Dokładnie, kurwa, tak. A potem dostałem pismo z prokuratury normalnie i je pokażę, kurwa, na następnym odcinku, gdzie prokuratura mi mówi, że oni umarzają jakiekolwiek śledztwo, bo się nie stawiłem gdzieś tam na jakiejś policji w Warszawie, gdzieś tam. Rozumiesz?
1: No tak, straszne lekceważenie straszne jakieś takie w tym jest, okropne. Dobra, słuchajcie, chłopaki, jako że tutaj no jeszcze chwilę posiedzę, ale muszę sobie tam pizzę wyciągnąć z zamrażarnika, żeby mieć co zjeść, to zostawiam was na sekundę, dobra? Tutaj pożegnał się, jest jeszcze Błażej z nami, Etam się pożegnał po angielsku, jak to jest ostatnio.
2: Tajnej organizacji typu, nie wiem, właśnie jacyś masoni, iluminaci, nie dajcie się kurwa na to nabrać. Nie dajcie się, kurwa, na to nabrać, bo będą was jebać do końca życia. Bo taka jest prawda, że do tych organizacji mają wstęp tylko ludzie, którzy się urodzili w tego typu organizacjach, w tego typu rodzinach, które były zaangażowane w tego typu organizacje. A jeżeli po prostu, nie wiem, chcesz se tam, nie wiem, masonem zostać, bo się naoglądałeś filmów z żółtymi napisami, że masoni świat kontrolują i tak dalej, no to jesteś idiotą. Jeżeli się dasz na to nabrać, naprawdę mówię wam, kurwa, tak to kurwa działa niestety. Bo ja sam kiedyś naiwnie wierzyłem, jak byłem tam, nie wiem, nastolatkiem. Nie wiem, czy to słychać, bo teraz krawiec beka. Jak byłem nastolatkiem, to wierzyłem, że zmienię świat na lepsze, jak ja dołączę do takiej organizacji i będę mieć, wiecie, wpływ na to, co się na świecie dzieje, to ja przecież ten świat uczynię lepszym. Takie było moje myślenie, kurwa. I się okazało, że wcale nie. I sam do tej pory, kurwa, nie wiem, czy ja jestem tam w tej strukturze ich kimś, czy po prostu jestem zwykłym frajerem, który dał się na to nabrać, ale przestrzegam was, kurwa, naprawdę przestrzegam was. Zrobicie sobie sami krzywdę, jeżeli kiedykolwiek, kurwa, no... Dzieci służbistów wychowują się w dobrych domach, potem idą do dobrych szkół i dostają się na najlepsze studia i potem robią najlepsze kariery, jakie to jest tylko możliwe, a takich, kurwa, wiecie, takich na ich miejsce, co się mu niby mówi, że o, na twoje miejsce to jest 100 innych tam, bzdura, i tak się tam nie dostaniecie, nawet jak oddacie wszystko, co macie, to i tak będzie, kurwa, dla was za mało. Znaczy dla nich, przepraszam. Nie dajcie się, kurwa, naprawdę, nie? Nie polecam. Ja tu jeszcze jestem w ogóle? Etam poszedł, widzę. Został chyba tylko Błażej.
3: Ja tak
2: mówię, że i oni operują nie tylko przez kościoły, bo oni mają, patrzcie, na przykład, jeżeli ty jesteś, kurwa, jakimś tam masonuchem, iluminatuchem czy inną kurwą, to patrz, wchodzisz do urzędu na przykład, oni mają już to, wiesz, bo to jest jakby taka legalna mafia. Wchodzisz do urzędu i oni, wiesz, już mają tam, wiesz, w komputerze gdzieś symbol, gdzieś postawią, że dwie spacje, albo gwiazdkę, albo dwie spacje i kropkę, albo coś takiego. Przychodzisz do urzędu, masz wszystko załatwione od ręki. A inny, kurwa, jebany Kowalski będzie musiał na załatwienie tego samego, nie wiem, czekać 3 lata, 3 miesiące, albo jakiś tam okres czasu. Rozumiecie, o co chodzi?
1: Okej, okay, jestem z powrotem. Wiesz co, tak no. Nie obraź się, Michał, ja nie mówię tego złośliwie. Sam no. Na twoim miejscu bym być może tak właśnie zrobił, żebym spróbował jeszcze tak na wszelki wypadek sprawdzić, czy nie mam jakiegoś zespołu urojeniowego, wiesz, bo są przeróżne się rzeczy dzieją.
2: Miałem taką sytuację, nawet poszedłem do szpitala psychiatrycznego i tam mi zaproponowali, że jak będę wystawiał dealerów, którzy, kurwa... No bo patrz, Irlandia to jest taki kraj mafijny, tak naprawdę tam prezydent, premier to są marionetki, kurwa, tam rządzą gangi, no bo to widać na ulicach Dublina, na ulicach, kurwa, innych tam miast, że tam rządzą, kurwa, gangi. Jak przyjedziesz do Irlandii, posiedzisz przez miesiąc na ulicy, to zauważysz od razu, że tam jest, kurwa, coś nie tak. Te wszystkie, kurwa, w ogóle instytucje, te, co niby pomagają tym ludziom z ulicy, to są wszystko, kurwa, człowieku, jakby to powiedzieć, to jest skam. Im zależy na tym, na przykład, że patrz, Irlandia, pomimo tego, że jest najbogatszym krajem w Europie, ma największy problem z bezdomnymi. Dlaczego? Dlatego, że im zależy, żeby utrzymywać problem bezdomności w Irlandii, bo dzięki temu masz w kurwę organizacji, które rzekomo tym bezdomnym pomagają, a tak naprawdę, kurwa, biorą pieniądze od rządu. Mało tego, oni się z tych pieniędzy nie muszą w ogóle rozliczać i nawet jak im darowiznę wyślesz, jakąkolwiek, oni się nie muszą z tych, kurwa, pieniędzy rozliczać w ogóle, w żaden, kurwa, pierdolony sposób. I im zależy na tym, żeby ten problem bezdomności, tej biedy jak najbardziej utrzymać, człowieku, w kraju, który jest najbogatszy w Europie, bo de facto Irlandia jest per capita jest najbogatszym krajem w Europie.
1: No tutaj...
2: Tak to działa. Im nie chodzi o to, żeby zlikwidować, chodzi o to, że im nie chodzi o to, żeby zlikwidować biedę i bezdomność. Im chodzi o to, żeby to się jak najdłużej utrzymywało, bo oni z tego żyją. Rozumiesz?
1: Tak, no tak jest. Ja to zawsze miałem takie przekonanie, że są przeróżne instytucje, ministerstwa, grupy zawodowe, wszyscy. I często takim urzędnikom będzie zależało właśnie, żeby państwo było biurokratyczne, żeby było dużo urzędactwa, papierologii, bo to jest ich jestestwo, to jest ich świat, ich praca. Wiecie, do czego zmierzamy, nie? Że na przykład jak się rozwinie w danym kraju, w Polsce przykładowo, jakaś sieć monarów tam dla narkomanów czy coś, to w pewnym momencie będzie zapotrzebowanie na tych narkomanów, bo żadna instytucja nie może istnieć bez klientów po prostu i nie może stać się niepotrzebna, więc będzie automatycznie sprzyjać pewnemu stanowi rzeczy, żeby to było. No, tutaj no, część osób twierdzi, że no, tak nie wierzą, nie, w twoją opowieść i tu jakieś rzeczy
2: no
1: piszą.
2: No i spoko, ja ich rozumiem, bo ja do końca sam nie wierzę w to, co mi się w życiu przytrafiło. I ja wiem, że będzie wielu ludzi, którzy chcieliby mnie przekonać o tym, że się mylę, że mi się coś wydaje, tylko ja wiem, że mi się nie wydaje i ja wiem, że się nie mylę i dlatego jestem jakby do odjebania.
1: Tutaj się pyta ciebie Paweł W. Spytaj Michała, czemu wczoraj, jak go zapytałem o kościół no i tu to pierdolone serduszko znów mi zasłania.
2: Nie widziałem go w tym kościele. Ten kościół, o którym on mówi, to był kościół domowy, gdzie na spotkania przychodziło maksymalnie 5-10 osób, bo to był tego rodzaju kościół. I tam on mówi, że mnie zna, a ja uczęszczając do tego kościoła, ze chuja nie widziałem żadnego Pawła W. Innego, to było w sumie trzech typów i pięć dziewczyn, które do tego kościoła u Gliściaka na Natala tam w Dublinie przychodziło. Tam nie było żadnego Pawła W. Nie poznałem żadnego Pawła tam, kurwa. Naprawdę. A ludzi, których tam poznałem, to już nie żyją.
1: Czyli widzicie, no są w zasadzie, dla mnie cały czas są dwie opcje. Albo jest to sprawa dla mega detektywów, służb po prostu i to takich,
2: ale
1: no,
2: oni nie chcą
1: naprawdę
2: jakichś
1: takich, no już grubych, gruba akcja dla policji, dla służb, dla detektywów, albo dla psychiatry, no tutaj nie mam jeszcze...
2: Stary, jakiego psychiatry? Czy ja naprawdę mam, kurwa, zginąć, żeby udowodnić swoją rację? Czy ja naprawdę mam, kurwa, zostać zajebanym, żeby ktoś stwierdził, że o, może jednak gość mówił prawdę, bo przepadł i nie żyje?
1: No ale sam doskonale przyznałeś przed chwilą, że rozumiesz te osoby, co nie wierzą, bo historia jest nieprawdopodobna. No.
2: Rozumiem, ale mówię wam, patrz, iluminactwo to jest taka jak globalna mafia. To jest na tej zasadzie, jakbyś posłuchał Michała Gieresia na przykład, i on tam mówi, że rząd światowy, że globalna policja, że to, że tamto, że do tego nie można dopuścić autentycznie, ale ta globalna mafia to jest człowieku 100 kroków przed organami ścigania i oni sobie robią swoje. A Irlandia z czego jest, kurwa, słynna najbardziej w świecie przestępczym? Z tego, że 40% kurwa całej kokainy, którą sprowadzają przez Kościół katolicki, bo Kościół katolicki im, kurwa, stwarza warunki do robienia takich rzeczy. Człowieku, Irlandia 40%, kurwa, wszystkiej kokainy, którą wciągasz nosem, kurwa, zaopatruje. Więc mnie nie pierdolcie, kurwa, że pierdolę głupoty, kurwa, tylko sprawdźcie sobie nawet te jebane, suche statystyki, które nic nikomu nie mówią. Popatrzcie się na to, kurwa, tak naprawdę. Przecież Irlandia to jest główny, kurwa, port przerzutowy, kurwa, kokainy na całą Europę. A co za tym stoi? Kurwa, Kościół katolicki, kurwa, który myślisz, że czemu w Argentynie i w Ameryce Południowej jest taka, kurwa, no, gdzie jest najwięcej kościołów katolickich? Właśnie w tych krajach Ameryki Południowej, bo stamtąd kokaina leci. Oni mają w tym, kurwa, pierdolony biznes. Przez Irlandię naprawdę przechodzi większość kokainy, którą ludzie nosem wciągają w całej Europie. 40%, a szacuje się, że nie wiem, do 2030 roku to będzie 100%, bo jednak to jest dochodowy, kurwa, temat i każdy chce na tym łapę położyć, bo to są nie miliony, tylko miliardy, kurwa, euro, dolarów, czy w czym byś się tam nie rozliczał.
1: A w to, że Kościół mógłby uczestniczyć w takim procederze, to jestem w stanie już jak najbardziej uwierzyć, bo wiadomo, że Kościółkowi to kasa nigdy nie śmierdzi i nawet wam ochrzczą pieska, jak dobrze zapłacicie i uznają, że on też jest katolik, ten pies. B52 tutaj pisze, a co z tymi papierami, co miał wysłać przeskrawca Orłowi Adam Protestant? Wysłał, przekazałem, była ta pewna historia opisana, którą niekoniecznie będę tu teraz opowiadał, ale to też były pewne takie życiowe, bardzo życiowe perypetie Adama, no.
2: Generalnie z opowieści Adama wnioskowałem jedno, że kurwa został wjebany we fikcyjne małżeństwo, jego żona przejęła wszystko, co miał, tylko jego błąd polegał na tym, że on zamiast, wiesz, walczyć o swoje, to poszedł do kościółka jakiegoś protestanci jako katolicy to jest jedno i to samo gówno, tak naprawdę, to tak wtrącając, ale było tak, że on zamiast się o swoje walczyć, to poszedł do kościoła i tak jakby zaakceptował ten stan rzeczy, uwierzył w Jezusa, w zbawienie, sranie w banie. Tam właśnie, kurwa, o to chodzi. Tam właśnie, kurwa.
1: Wiesz co jest, bo tutaj jest propozycja, że mógłbyś się z Gierapem spotkać i jemu opowiedzieć, ale
2: ja wiem, a wiecie, że jest... Gieres jest człowieku, ja wiem, że on, czyku, po tylu latach życia w Irlandii, to o czym on mówi, nie zauważając tego, o czym ja mówię, to jest skam jeden wielki, kurwa. Ja nie wierzę, że ja inaczej. Nie chcę posądzać tu Michała Gieresia o jakieś jakby to powiedzieć, no.
1: O amatorszczyznę, że się, że nie zna sytuacji.
2: Nie. Nie chcę go oskarżać o to, że on więcej mniej mówi niż wie tak naprawdę, ale kurwa z drugiej strony to, co on mówi, to jest wszystko sprzyjanie establishmentowi. Nie? Zwróć uwagę na to, że na przykład Irlandczycy popierają Palestynę nie dlatego, że im to, że oni tam inaczej. Oficjalna wersja jest taka, że oni tam, wiesz, rozumieją ten struggle, że tam jakaś nacja walczy o swoją ziemię, bo oni mają w Irlandii tak samo, że ich najechali Brytyjczycy i tam, wiesz, ich tam ruchali w dupę przez 800 lat i tak dalej. To nie o to chodzi. Tu chodzi o to, oni popierają Palestynę dlatego, że kurwa, że Izrael został przez Brytyjczyków utworzony, kurwa. To jest podstawowy argument, bo jak się rozejrzysz na ulicy, tam nie ma kurwa uchodźców z Palestyny. Mało tego, społeczeństwo irlandzkie jest kurwa nastawione jeszcze bardziej niż polskie na kwestie tych refugees. Polska mówi, nie przyjmujemy, no. Bo to są terroryści, tak? Bo to mogą być terroryści, przestępcy, my widzimy, co się dzieje w innych krajach. I dlatego w Polsce nie przyjmujemy uchodźców. I w Irlandii jest kurwa dokładnie to samo. Tylko że narracja ta oficjalna jest inna. Dlaczego? Dlatego, że kurwa, patrz, gdyby Izrael, inna nacja niż Brytyjczycy ustanowili, to myślę, że Irlandczycy mieliby, wiesz, zupełnie inne zdanie w tej kwestii. Ale przez to, że to są Brytyjczycy, a oni tych Brytyjczyków, wiesz, uważają za najgorsze kurwy, dlatego popierają Palestynę. To jest jakby mój wróg i twój wróg jest naszym wspólnym wrogiem, więc się połączmy i walczmy z naszym wspólnym wrogiem. Bo ci Brytyjczycy tak naprawdę, patrz, ja spierdoliłem do UK. I to wszystko, co słyszałem o tych Brytyjczykach, to jest gówno. To, co pierdolą Irlandczycy, to jest gówno, kurwa. Tu nie ma, kurwa, żadnej nienawiści do Irlandii. Tu nie ma jakichś, wiesz, jakichś dziwnych grup, które planują zamachy terrorystyczne w Dublinie. Nie ma tu czegoś takiego, kurwa. To są normalni, fajni ludzie, kurwa. Normalnie idzie z nimi pogadać i ja do o nich osobiście nie mam, kurwa, nic. Ale Irlandczycy starają się ich pokazać w takim świetle, jakby to było najgorsze zło, kurwa, na ziemi.
1: I Błażej, taka jest propaganda. Błażej, jesteś z nami jeszcze, Błażeju?
3: Tak, tak, projektuję cały czas.
1: No, słuchasz sobie, nie? Bo, no, Błażej...
3: Zachłysłem się, przecież.
1: A, dzisiaj się zachłysnął od tego wąchania kleju, tam do samolocików, skleja i wącha.
3: Nie, ja robię domek w Egipcie.
1: A, domek w Egipcie, no tak. Dla Egipcjanina prawdziwego, prawdziwy egipski domek, który Egipcjanin przerobił na coś a la wczesny Gierek, czy tam późny Gomułka z PRL-u. To panie, poprawimy. Tu, no.
3: On tyle chleje, ten człowiek, ja pierdzielę. I patrz, Egipcjanin nie chleje. Pali, chleje.
2: Chyba nie mówisz o mnie w tym momencie, Błażeju.
3: Nie, ja mówię o moim kliencie, na którego domek robił właśnie.
2: A to spoko. No, ale chodzi mnie generalnie o to, nie dajcie się nabrać. Iluminactwo, patrz, iluminactwo powstało w 1776 roku, tak? Bo tak jest oficjalna data. I to było utworzone przez Adama Weishaupta, nie wiem jak się mówi, Weishaupt, kurwa, niemieckie nazwisko, jeden chuj, dla mnie to jest wróg i tak. Iluminactwo zostało utworzone przez tego typa. Dlaczego? Dlatego, że on chciał się dostać do masonów, ale w masonerii to byli wtedy, w tamtych czasach, tam 4 wieki temu, czy 3,5, to byli ludzie wykształceni po uniwersytetach. Wielu z nich miało, wiesz, koneksje z bankierami, to byli ludzie zamożni, a Weishaupt, czy no ten jeden chuj. on był, wiesz, takim chłopkiem, roztropkiem, kurwa, który tam chciał się dostać, ale nie spełniał wymogów, więc go wypierdolili. Więc gość stwierdził, Illuminata, że on sobie założy własny klub. Założy to na kurwa, to się niby nazywało humanizm, wiesz, prawa człowieka, takie rzeczy, ale to było wszystko na lewicowej propagandzie, kurwa, opartej. Wiem, że się, Błażeju, w tym momencie ze mną nie zgodzisz, ale taka jest prawda. Gość stwierdził, nie chcą mnie w tym klubie, to ja sobie swój własny klub założę. I ten klub znalazł poparcie w strukturach Kościoła katolickiego. Kościół katolicki zajebiście dofinansował i teraz jesteśmy w sytuacji, kiedy to masoni tak naprawdę, a przynajmniej niektórzy, powiedzmy, że ci biedniejsi masoni, by się chcieli do Illuminatów, kurwa, dostać. I tam jest bardzo łatwa droga, tylko to jest droga do tego, że ty zrobisz, co my ci powiemy, wypełnisz, powiedzmy, questa, czy tam jak graliście w gry, no to wiecie, co to jest quest. Wypełnisz naszego questa, to się do nas dostaniesz, a potem taki wypełniający questa przychodzi do nich, mówi, wypełniłem tego questa, i oni mu wtedy kosę w plecy wbijają i mówią, nam już nie jesteś, kurwa, potrzebny, bo znaleźliśmy sobie sposób dochodzenia do naszych celów bez pieniędzy po prostu, bo mamy frajerów, którzy w nas wierzą.
1: A ja, kochani, zapraszam was na piątek, gdzie swoją premierę będzie miała nowa audycja o spiskach i rzeczach niewyjaśnionych dla dzieci pod tytułem Mój tata to Illuminata. Nie, no tak żartuj.
2: Żeś chyba teraz wymyślił w tym momencie.
1: Tak.
2: Na poczekaniu.
1: No tak. Chcę zrobić...
2: Mówię wam, młodzi ludzie, wam pierdolą do głowy, że jak chcecie się gdzieś tam dostać, to się musicie... obejrzyjcie sobie kod Da Vinci, ten film, i najlepiej posługujcie się kodami, z tym, że kurwa ci młodzi tych starych kodów w ogóle nie rozumieją i się wydają, im się wydaje, że mają, wiesz, cały świat w małym palcu, a tak naprawdę wystarczy w łeb takiego jednego, drugiego pierdolnąć i się nauczy Moresu. Im się wydaje, że oni się tam dostaną, albo wiesz, mówi się im na przykład, jak jesteś dealerem narkotyków, to musisz sobie, wiesz, znaleźć, kurwa, pracę, bo wiesz, musisz te dochody ukrywać, na przykład swoje, to, że masz z handlu trawą, czy z handlu koksem, czy z czego innego. Czego im nie powiedzą? Tego, że jak dojdziesz do jakiejś tam pozycji, to z tego wszystkiego cię i tak, kurwo, ukradną i cię zajebią po prostu. I to zrobią ludzie w białych rękawiczkach. Wiesz, czego są symbolem białe rękawiczki? Że masz, kurwa, czyste ręce, a i tak cel został osiągnięty. A teraz wystarczy, to już nie są, kurwa, te czasy, gdzie trzeba kombinować. Teraz to są takie czasy, że pójdziesz ćpunowi heroiniście, dasz, kurwa, nie wiem, strzelam, 3 gramy heroiny i on pójdzie i zrobi za ciebie wszystko.
1: No, taki
2: i nawet zajebie prezydenta żul z ulicy, rozumiesz?
1: No, taki mega ostry ćpun to faktycznie już wszystko może zrobić. Dziwne ostatnio teorie spiskowe słyszałem, to chyba było u Szabla, że Walt Disney to był Hitler na przykład.
2: Tak, był nazistą, to się zgadza. Walt Disney był
1: Walt Hitler, tak.
2: Z kieszeni kościoła katolickiego, z tym, że poprzez nazistów, czyli kościół katolicki nie przekazywał sam funduszy Waltowi Disneyowi, tylko, wiesz, przez jakąś organizację, przez jakiś klub, przez jakąś fundację, na tej zasadzie to działało. Tak, żeby nie było, bo patrz, organizacje charytatywne nie muszą się z niczego, kurwa, rozliczać. Więc jeżeli chcesz prać pieniądze albo mieć jakiś tam black budget tak zwany na operacje swoje, no to wystarczy, że założysz organizację charytatywną, a najlepiej kościół założyć i nikt cię z tych pieniędzy nie będzie, kurwa, rozliczał. Skąd się wziął, kurwa, ten rozkwit kościołów protestanckich po roku, powiedzmy, nie wiem, no jak do Polski, wiesz, inaczej, jak z Polski wyszła komuna i się sami prywaciarze pokazali, skąd się, kurwa, wziął ten wpływ masonerii, kurwa, na biznes i skąd się wziął, jak grzyby po deszczu kościoły protestanckie zaczęły rozkwitać. Dlaczego? Dlatego, że tam możesz człowieku wpompować jaką chcesz kasę, a to i tak zostanie zaksięgowane jako darowizna Darowizna, o, na rzecz kościoła. Dziękuję, kurwa. I pastor tego kościoła. Wy naprawdę, kurwa, jesteście tak naiwni, żeby myśleć, że, kurwa, protestanci naprawdę z katolikami, kurwa, walczą? Oni robią biznesy. Słuchaj, kurwa, w Irlandii ten proces pokojowy to można było przeprowadzić 30 lat temu, ale ktoś zauważył, że podkręcanie, kurwa, ideologii wojny się, kurwa, komuś opłaca, bo to jest najlepsze, co może być według zasady dziel i rządź, czyli podzielmy społeczeństwo na katolików, protestantów i wszystkich, i obu stronom powiedzmy, że tamci to jest nasz wróg i wszystko, co ci się złe w życiu zdarzyło, to jest wszystko przez tamtych, nie przez naszych, przez tamtych, kurwa. I taką wojnę możesz sobie, kurwa, prowadzić latami, potem pokoleniami, bo najlepiej jest zrobić tak, żeby ojciec synowi przekazał, że tamci to są źli, a my to jesteśmy dobrze, bo wiesz, jeżeli coś przeczytasz w gazecie, czy usłyszysz w telewizji, to możesz tak na to patrzeć z przymrużeniem oka, ale jeżeli twój ojciec ci powie, że tamci to jest wróg, kurwa, to słowo wypowiedziane w taki sposób dla normalnego człowieka będzie miało dużo większą wartość niż propaganda powtarzana, kurwa, latami przez telewizję, czy przez gazety, czy przez jakiekolwiek inne środki masowego przekazu. Tak to, kurwa, działa wszystko.
1: No, to akurat na pewno tak to działa, że jak coś, jak ojciec coś powie synowi, to ma to siłę.
2: Słuchaj, jeżeli tobie by przez pokolenia powtarzali, że tamci, powiedzmy, jesteś katolikiem, i by ci mówili, protestanci, to tak naprawdę oni się od nas nie różnią, tak naprawdę. To są jakieś tam, wiesz, marginalne różnice, doktryny. Nie ma sensu się, wiesz, o co kłócić, nie ma sensu o co się spierać, wiesz. Zawsze się można dogadać. Gdyby ci takie coś mówili, no to miałbyś, wiesz, już ty byś wyrósł, wiesz, w takim przekonaniu i na przykład protestant wyrósłby w podobnym przekonaniu. I wtedy byście mogli sobie podać rękę, stwierdzić, może zostawmy te różnice, które nasi ojcowie mieli przeciwko sobie. Może, wiesz, może lepiej żyć w pokoju tak naprawdę. Ale nie, tam jest cały czas pompowana do głów młodych ludzi, kurwa, propaganda. Jak sobie popatrzysz na przykład w Belfaście, tam jest Belfast, to jest takie specyficzne miasto, tam jest, wiesz, podzielone miasto tak naprawdę na dwie strefy, tam protestanci, katolicy i mimo tego, że tego muru już nie ma, był mur berliński, to mimo wszystko oni się napierdalają, rzucają w siebie cegłami, kurwa, koktajle Mołotowa sobie do domu wrzucają i tak dalej, i tak dalej. Gdyby im, ich ojcowie przekazali, wiesz, taką wiadomość, że po prostu może nie warto się napierdalać tak naprawdę, może podajmy sobie ręce i żyjmy w pokoju, kurwa. To tego konfliktu, który jest, kurwa, w Belfaście teraz już by, kurwa, nie było. Tylko że ktoś po prostu, rozumiesz, wyrósł, doszedł do władzy na tej pierdolonej propagandzie i w interesie takiego kogoś jest utwierdzanie młodych ludzi w przekonaniu, że tamci to jest nasz wróg. To jest taki prosty przykład, który teraz podałem, ale to tak naprawdę, ten schemat działania można zastosować do każdego jednego konfliktu na tle religijnym, kurwa, i to nawet weźmy kontekst Izrael-Palestyna, bo to jest najświeższa niby informacja. Gdyby ci wszyscy ludzie wzięli i te swoje święte księgi, niezależnie czy to jest Biblia, Tora, Koran czy inne gówno, gdyby wsadzili sobie je głęboko w dupę, to człowieku, te młode pokolenia, które na tym by wyrosły, że trzeba sobie to wszystko wziąć w dupę i wyjebać w pizdu, gdyby oni na tym wyrosły, to by nie było
1: jakby tego, tak, kurwa, nie przeklinać.
2: No słucham. Nie, dobrze.
1: Raz, że spróbuj tak nie przeklinać.
2: Już mamy teraz, bo może warto sobie Bogiem wytrzeć dupę i po prostu spuścić go w kiblu i zauważyć, że ten człowiek, do którego ty strzelasz, to jest twój bliźni tak naprawdę. To jest taki sam człowiek jak ty, który wyrósł w takiej samej propagandzie jak ty i może to jest właśnie ten czas, żeby tą propagandę wziąć i wyjebać po prostu, odrzucić. Zamiast się napierdalać i wiesz, tworzyć no, nowe konflikty tak naprawdę. No. To jest... Gdyby ci młodzi ludzie, kurwa, zamiast słuchać tego, co im pierdolą, gdyby zauważyli, że chuj mnie obchodzi, czy to jest Żyd, czy muzułmanin, czy jakiś inny, to jest inny człowiek po prostu. żeby tą religię wziąć i wyjebać w pizdu, to myślę, że żyłoby się wszystkim lepiej.
1: No to tak się mówi, ale to jest taki, tak się mówi, ale to jest niewykonalne to raz. Dwa, że połowa, druga połowa. Ale słuchaj, ale strasznie przerywasz, Michał. Jak mówisz 10 minut, ja potem chcę jedno zdanie i też nie mogę. No daj mi skończyć jakąkolwiek myśl.
2: Przepraszam.
1: Nie, no luzik. No trochę się rozkojarzyłem. No, jest dla mnie niewykonalne. To musi być proces, laicyzacja społeczeństwa. Nie da rady tego inaczej zrobić, bo nawet jak gdzieś zabronisz, gdzieś zaczniesz zabijać zawierzenie, to znów się robi wariactwo i fanatyzm całkowity jakiś. Ale wiesz co, poruszyłeś ciekawy temat, bo mnie na przykład zastanawia, jak to jest możliwe, że nigdy w takich sytuacjach, jak teraz mamy konflikt Hamas-Izrael czy Palestyna-Izrael, nikt nigdy nie wyjdzie gdzieś na mównicę, ktoś ważny, nie powie coś tak po ludzku, że pogódźcie się, spróbujcie się dogadać jakoś, spróbujmy to jakoś załatwić, spotkajmy się, tylko i to nam się śmieszne, nawet śmieszne się wydaje, że ktoś mógłby wyjść i powiedzieć w ten sposób. My znamy tylko takie jakieś komunikaty, które wypuszczają dyplomaci, jakieś tam plany, obawy, nie ma takiej ludzkiej rozmowy. O to mi chodzi. To jest ciekawe, jakby nie. Co?
3: No nie, krawiec.
1: No.
3: Przecież jak Rosja napadła na Ukrainę, to Franciszek powiedział, że wszyscy jesteśmy winni i się dogadajcie.
2: Ty, ale jebać, co powiedział Franciszek, to jest pierdolony katolicki aparat.
1: Nie knij tak, bracie.
2: Nie bać papieża, kurwa.
1: Michał.
2: Będę przeklinał.
1: Ale nie aż tyle.
2: Nie zasługują na szacunek każdego normalnego, szanującego się człowieka. Nie zasługują.
3: Przez was spetowałem na komputer. No.
1: Szatan, duch diabelski, zły przez ciebie.
2: Jaki kurwa szatan? Ej, pojmijcie to wreszcie, że szatana wymyśliły te same kurwy, które wymyśliły Boga, którym was szantażują i którym was manipulują. Szatan i Bóg to jest jedno i to samo kurestwo. Nie ma. Są dobrzy ludzie i są źli ludzie, kurwa. Nie ma nic poza tym. A szatan, Bóg i to wszystko to jest, kurwa, wymysł. A ci, którzy pierdolą, kurwa, utrzymują was w przekonaniu, że jak zrobicie to, to pójdziecie do nieba, a jak zrobicie tamto, to pójdziecie do piekła, to jest jedno i to samo skurwysyństwo, które wreszcie trzeba obalić. I ja wierzę w to głęboko, że ludzie się w końcu, kurwa, obudzą, przejrzą na oczy i stwierdzą, że kurwa, ja nie mam interesu w tym, żeby kogoś zabić tylko dlatego, że wyznaje inną religię, albo nawet wyznaje tą samą religię, ale inną denominację, inny odłam. Tak jak masz, kurwa, protestanci, katolicy. Masz w świecie muzułmańskim masz szyitów i sunitów, kurwa. I oni się też napierdalają. Tak jak był Hitler, który głosił narodowy socjalizm i był Stalin, który głosił socjalizm i to była tak naprawdę ta sama ideologia, tylko Hitlerowi przeszkadzało, że centrum władzy socjalizmu jest w Moskwie, a nie w Berlinie. I tym to się, kurwa, różni wszystko. Rozumiecie? Czy nie?
1: No to tak się różniło w zasadzie, że socjalizm narodowy to był właśnie narodowy, a nie międzynarodowy, a komuniści w Związku Radzieckim chcieli rozprzestrzeniać na cały świat i kumać się z innymi. Ale tutaj mamy motyw rasy jeszcze tak mocno zakorzeniony, którego nie ma w komunizmie, tego motywu rasy, no bo komuniści wszystkich krajów, łączcie się, nie? A nie ma tu...
2: No, bo komuniści wtedy... Komuniści moskiewscy w tym momencie mieli przewagę, bo byli stroną wygrywającą, a Hitler, kurwa, chciał zrobić to samo i jakby można powiedzieć, że zazdrościł Stalinowi, że ma wpływ na taką dużą grupę osób i dlatego chciał uczynić centrum socjalizmu w Berlinie, a nie w Moskwie, kurwa. To są te same kurwy.
1: No dobra, ale tutaj, dobra, strasznie jesteś nakręcony. No. A tu nasz komunista chciał coś dorzucić. Bożeju?
3: Ja co? Nie, gdzie, czemu?
1: Coś tam chciałeś wtrącić, jak zaczęliśmy o komunistach przed chwilą?
3: I widzisz, i kolega trochę za dużo.
1: No właśnie.
3: To mówię, mnie wybił.
1: Bo kolega ma strasznie gadane dzisiaj. No, Magadanego dzisiaj.
3: Nie chcę w piątek pójść do sądu. Może lepiej Magadany niż mój prawnik, to bym mógł tam zarzucić. Żeby co, to zapraszam w piątek do sądu okręgowego Pachen. Można napierdzielać na sędziego.
1: No. A czy Indianin może być na przykład komunistą?
3: Każdy może,
1: a Murzyn też może. Murzyn może, ładnie brzmi. Polak też może, a Polak też może być komunistą. Ciekawi mnie, ilu ludzi w tym PRL-u tak naprawdę czuło przynależność do komunizmu, czuło się z tym dobrze, kochało ten komunizm, no w każdym razie upatrywało w nim jakiś nadziei na lepsze jutro, wierzyło w ten komunizm. Jak byś, Błażej, stawiał? Tak z połowa obywateli?
3: To zależy, ale wiesz, dużo większych mieszkała na wsi i oni naprawdę nienawidzili tej drugiej RP, nie? Która im tam dużo złego zrobiła. No, komuna coś tam im przyniosła, nie? I grunt, i szkoły i tak dalej, także...
1: Służba zdrowia, edukacja, industrializacja...
3: No, a byłem... No, 4 dni temu byłem na grobie niejakiego towarzysza Tito. I po wielu, wielu latach Jugosławia się rozpadła, wszystko ten, ale mauzoleum Tito nadal istnieje, nadal jest utrzymywane, nadal kwiaty leżą. Takie w ogóle miejsce zadumy. Bardzo, bardzo ładny park w całym centrum Belgradu. Towarzysz Tito. To było takie przeżycie trochę, muszę powiedzieć.
1: No proszę.
3: No. Ale...
1: Nie słyszałeś jakiegoś głosu, który cię wzywa na przykład do czynu, do czynu rewolucyjnego, coś takiego? Nie,
3: nie, odwrotnie. Właśnie ciszę słyszałem, bo... Belgrad to jest takie miasto, gdzie jest ciągle głośno, nie? Wszyscy trąbią, trą się i tak dalej. I w samym centrum jest taki malutki kawałek parku. Wchodzisz tam, jest taka wielka cisza. Tylko słychać troszeczkę fontanna przed tym domem. Nikt nie odzywa się, nie? Wszyscy tylko tak wchodzą do tego grobu, do tego mauzoleum. Jest taka dziwna atmosfera tam panuje. Takiej zadumy. A obok jest takie muzeum, które w tym muzeum są... Tylko rzeczy, tylko prezenty, które Tito otrzymał od jakichś tych dygnitarzy, tam, co go odwiedzali. Nie? I między innymi chyba był albo Virtuti, albo coś takiego z Polski był wystawiony.
1: To jest zabawne, że ci nasi komuniści to się mniej dorobili, będąc ważnymi osobami w państwie, niż te dzisiejsze Obajtki, Morawieckie, nie? I cała ta świta Kaczyńskiego.
3: Dorobili się dopiero jak ten. Jak już był upadek i tam przyszedł Wilczek i ta jego ustawa i
1: aha, wtedy się byli. No tak, no tak. Bo po to chyba była ta ustawa w sumie, żeby tak na chwilę otworzyć furtkę dla komuchów, dla służb, żeby se pozakładali jakieś kantory, co tam komu przyjdzie do głowy, handel, bronią.
3: No,
1: i
3: dokładnie.
1: Dlatego taka wolność, a potem zamykamy, cyk, ale już ci, co się załapali, to się załapali, nie?
3: I dokładnie była. Podobna ustawa do Wilczka była w 40 bodajże 6 w Niemczech, tam jak czy 7 Adenauer przyjął władzę po to, żeby tam upłynnić te wszystkie złote zęby i inne rzeczy, co tam porabowali naziści. Jak to się upłynniło, no to ustawa poszła do śmieci.
1: A KGB tu obraża wiarę, obraża uczucia religijne furiata na czacie.
2: I bardzo dobrze, i bardzo kurwa dobrze.
1: No, a jak ty dzisiaj naobrażałeś uczuć religijnych, bracie?
2: A moje uczucia religijne obraża Kościół katolicki, który wiarę w Peruna zniszczył w taki, kurwa, sposób, że całymi wiochami, kurwa, wypalał ludzi żywcem tylko dlatego, że mieli jakieś tam pogańskie symbole w domu, czy jakieś tam związane ze słowiańską kulturą, kurwa. To moje uczucia religijne obraża, a bardziej mnie obraża to, że, kurwa, większość Polaków ma wyjebane na Kościół, a Kościół i tak twierdzi, że ma 95% kurwa wiernych, dlatego że z każdego tego wiernego na papierze tylko dostaje tam, nie wiem, 0,4% podatku, czy 1,4% podatku, czy może 2,4% 3,4 podatku, ale im chodzi o to, żeby byli wierni tylko na papierze, bo dlatego dostają od rządu polskiego, kurwa, pieniądze. Nie oszukujmy się, taka jest, kurwa, prawda. I czy to waszych, kurwa, uczuć nie obraża? Ale tak naprawdę wy płacicie na jebanych złodziei, kurwa, ale... z którymi się wiążą tylko albo afery pedofilskie, albo przekręty finansowe, kurwa. Nie obraża was to, Polacy?
1: Dobra, zluzu, ja wiem, że wiesz, temat jest dla ciebie ważny i tak dalej, ale troszkę mniej emocji może, no. A tu pisze, znaczy, żeby tu nie krzyczeć, nie, ale to chodzi o to, żeby nie krzyczeć na antenie i aż tak nie przeklinać. Ale tutaj niektórzy cię wspierają, na przykład tutaj pisał Adam Łamysz, pisze, a ja tam uważam, że Michał prawdę mówi, z Podleckiego też wariata robiono. No, z Podleckim też była, jest tam gruba sprawa związana z tą hipnozą, nie? Że jego też trochę jakby podobni ludzie, bo też szarlatani i bandyci de facto, podszywający się za cudotwórców, czyli też takie zapara religijne.
2: Ja ci to wytłumaczę zaraz, bo to jest bardzo, kurwa, proste. Kościół katolicki, który stoi za całym tym, kurwa, światowym przekrętem, przekazał, oni, kurwa, mają jakby pod swoim skrzydłem tych wszystkich gangsterów, kurwa. Tych, co tam się słyszy, że tam El Chapo jakiś, kurwa, ten, jak on się nazywał? Ten, kurwa, król kokainy z Ameryki Południowej. O Boże, no ten taki gangster. No,
1: wiem, o którego, ja ciągle zapominam jego nazwisko. I ciągle sobie przypominam i znów zapominam. To jest ciekawe, że mamy takie słowa, nazwiska, co przypominamy, sobie zapominamy, przypominamy, zapominamy. Kurde. I zaraz będzie objawienie, bo zaraz sobie przypomnę.
3: Ten z Medellin.
1: Jak?
2: Tak, ten z Medellin. No, jak on się nazywał?
1: Największy handlarz kokainą, kurczę, no.
2: No, na świecie. Kurwa, Escobar.
1: Escobar!
2: Kurwa. Ty myślisz, że naprawdę, kurwa, stary, jakbyś kontrolował, kurwa, całą machinę przestępczą na całym świecie, kurwa, gdybyś był największą mafią i gdybyś chciał wypierdolić wszystkie inne mafie w powietrze, tak żebyś miał monopol nad całym procederem przestępczym, jaki się dzieje na świecie i do tego miał możliwości kościoła katolickiego, kurwa, to powiedz mi szczerze, czy nie przekazałbyś części swojej wiedzy, która pozwala na kontrolowanie tego wszystkiego właśnie jakimś tam małym grupkom przestępczym? Bo te gangi wszystkie, co człowieku tam piszą w gazetach, że tam złapali jakiegoś barona narkotykowego, miał ileś tam bilionów w gotówce. Człowieku, Kościół katolicki pierdolony trzyma, kurwa, kasę od czasu...
1: Ale uspokój się trochę.
2: Nie, bo oni trzymają, kurwa, od czasów, kurwa, o upadków Cesarstwa Rzymskiego. Cesarstwo Rzymskie upadło, ale, kurwa, ta kasa cały czas gdzieś jest i ona jest, kurwa, w Watykanie, no.
1: Michał, nie możemy tak, po raz kolejny cię proszę, żeby nie było pięć razy, kurwa, w jednym zdaniu, bo to się źle się słucha.
2: Ja mówię szczerze, ja jestem człowiekiem, który mówi szczerze. To, co na sercu, to na języku. Naprawdę, ja tak mam. Ja nie ograniczam w słowach. Przepraszam, jeżeli obraziłem tu kogoś.
1: Ale nikogo nie obrażasz, tylko to nie chodzi o obrażanie, tylko o trzymanie pewnego tutaj fasonu i tyle, no.
2: Ale ja nie wiem, ja jestem typkiem z ulicy, kurwa, ja
1: no, mnie też wychowała ulica.
2: Z Uniwersytetu Jagiellońskiego nie mieli mi z dużego wpływu na moje, wiesz, na mój rozwój i moje wychowanie, niestety.
1: Mnie też wychowała ulica, a nie mówię,
2: ja
1: kurwa.
2: Ja pierdolę ulicę, bo ulica służy kościołowi katolickiemu, bo kościół katolicki wprowadza biedę i... Kościół katolicki tak działa, ty kurwa. Przepraszam. Dobra, postaram się kontrolować.
1: Zrób sobie takiego challenge'a, to może być dobry challenge dla ciebie. No bo wiesz, potem się spotkasz z dziewczyną jakąś czy coś i też do niej tak, kurwa, złe, kurwa, tak zryja to, kurwa, nawet spoko, kurwa, jesteś, kurwa, nie?
2: Nie, no gdzie, bez przesady. Ja się tylko z kurwami spotykam.
1: No to możesz do kurwy mówić.
2: I mnie
1: kurwa
2: przeszkadza, rozumiesz, o co chodzi. Ja nie mam środowiska, w którym trzeba być, wiesz, dystyngowanym na poziomie gentlemanem, nie? Chociaż bo może bardzo bym chciał, ale ja wiem, że ja tam nie pasuję. Na tej zasadzie. Mówię wam, Kościół katolicki nie bez powodu zanurzył swoje łapy w Ameryce Południowej, bo tam gdzie jest bieda, tam jest Kościół. A tam, gdzie jest Kościół, tam jest interes.
1: Słuchaj,
2: Ameryka Południowa z kokainy przede wszystkim, bo tam jest klimat do uprawiania kokainy. Mówię wam, naprawdę, gdyby zlikwidować Kościół katolicki, to gwarantuję wam, że po miesiącu byście zadzwonili do swojego dealera i on by nie

0: za kurwę. Złoto dla nazistów Szwajcarzy przechowywali. To jest mit. Oni to złoto od razu do Watykanu przewozili.
1: A
0: Tamte
1: takie, a
0: złoto.
1: kasa, złoto to jak najbardziej. No Michał Giereś twierdzi, że służby specjalne różnych krajów ostro handlują dragami. Ja bym się nie zdziwił, bo zawsze jak masz albo jakiś dyplomata z immunitetem dyplomatycznym, albo jakieś wojsko, albo właśnie kościół, to są wszystko genialne okazje do jakiegoś szmuglowania czegoś, bo nikt ci nic nie sprawdza, wszyscy ci ufają. Jak gdybym był papieżem, to bym zawsze brał ze sobą walizkę koki, czy nikt by mnie nie sprawdzał.
0: Słuchaj, tylko... Mówi się, że w Polsce ten złoty pociąg niby jest, tak? No. Tam gdzieś pod Wałbrzychem, w tych podziemiach schowany. Prawda jest taka, że złoty pociąg to z Polski do Portugalii przejechał całą drogę w czasie wojny i miał tam, nie wiem, zatkniętą flagę Watykanu na przodzie i nikt nie śmiał tego pociągu zatrzymać. Jak chcecie szukać złotego pociągu, to na Portugalii się kończy trop, bo stamtąd już tylko do Argentyny nazistów przerzucali.
1: A ja, słuchajcie, zrobię test. Pójdę w tą niedzielę do kościoła, podejdę do księdza gdzieś tam i się tak na ucho mu tam szepnę. Masz coś zmotać? Masz coś tutaj? Grasz w zielone? Coś tam się go zapytam. Zobaczymy, czy będzie miał. A słuchaj, Michał, tak już mówiąc serio, bo też się pojawiły tu takie hipotezy, że może ty zażywasz coś. Ty pamiętasz, co się z moją głową działo po dopalaczach, że się modliłem do Jana Pawła II? To wiesz, co to potrafi z głową zrobić. Tak powiedz szczerze, czy ty coś nie zażywasz w dużych ilościach?
0: Nie.
1: No dobra.
0: Nie, nawet się ostatnio, nawet ostatnio naubliżałem mojemu dealerowi, żeby mi towaru nie sprzedawał. Naprawdę.
1: To się wyjaśniło, wyjaśniło. Błażej, no.
2: Krawicz, ty brałeś dopalacze?
1: Tak. Kiedyś tak z ciekawości.
2: Oj, nieładnie bardzo.
0: No,
2: nieładnie.
0: Słuchaj, to nie jest tak, że się wyjaśniło, bo powiedziałem, że miałem dealera. Miałem plan zajebisty, żeby się wyrobić, wiesz, przez rok na siłowni, a kiedyś, ale bardzo dawno, miałem, powiedzmy, nadużywałem marihuany, albo inaczej, nie stroniłem od jointa, że tak powiem. I podjąłem, kurwa, decyzję, żeby więcej tego gówna nie brać. A pojawił się nagle koleżka, kolega, kurwa, co ci tu tanio zawsze wszystko, kurwa, załatwi. I ja dalej tego koleżkę podejrzewam, kurwa, że został mi podstawiony. Bo tak jak wcześniej mówiłem, że byli ludzie, którzy za mną chodzili, nagrywali filmiki jakieś ze mną, wiesz, próbowali mnie na czymś przyłapać. I ja dalej twierdzę, że ten koleżka za ścianą to jest pierdolony szczur, który został mi podstawiony, kurwa. Bo inaczej, nie wiem, czy opowiadałem, miałem wcześniej, przed nim miałem jeszcze innego typa, który tam mi groził śmiercią, wiesz, startował do mnie o jakieś bzdury, kurwa, i ja wiedziałem, że to nie jest koleś, który po prostu się wprowadził do tego domu, w którym mieszkam, tylko to był koleś, który został postawiony, więc jak wyszła afera z tym, że typ był jakiś trefny, to zaraz się drugi znalazł i ja nie dałbym sobie, kurwa, nawet paznokcia, kurwa, u lewej nogi obciąć za to, że ten koleżka, co mieszka za ścianą, to nie jest tu przez przypadek, zwłaszcza, że ostatnio odpierdolił taką akcję, tak jak mówiłem, z tym zakładem, że trzy razy zapukam, zanim wyjdziesz spod stołu i zapukam tylko dwa razy. Ostatnio, kurwa, była taka, kurwa, sytuacja, że przyprowadził jebanego... Inaczej, ten murzyn był spoko. Przyprowadził murzyna do domu i też była taka sytuacja, że zapukał dwa razy i się obaj na mnie, kurwa, popatrzyli, jakby sprawdzali, jak ja zareaguję na to. Czyli ja już wtedy wiedziałem, że to jest wałek.
1: O, to już paranoja jest ewidentne, masz jazdy. Ale ty wszędzie ty zaczynasz, wszędzie widzieć, zaczynasz spisek i ten ustawiony, ten podstawiony, ten nie śledzi. To są ewidentne przykłady jakiejś paranoi, która cię dopada.
0: A jak chodzą za tobą ludzie i ciebie, kurwa, nagrywają telefonem, kurwa, w każdej sytuacji, to jest też paranoja? Czy mi się wydaje to tylko, kurwa?
1: Dziwnie to zaczyna brzmieć wszystko trochę. Za dużo tych twoich, wiesz, tutaj rozkminek tego typu jest i wszędzie widzisz
0: jak jest
1: podstawionych.
0: Za dużo.
1: Już na

0: Nawet twój lokator, on jest z nimi w zmowie, tak? No, to super.
1: Ja nie, inaczej. Ja, to ty powiedziałeś, bo ja powiedziałem, że się nad tym zastanawiam cały czas, bo jeżeli ktoś mówi o 10 tysiącach euro, po czym kurwa puka w stół i to ma niby mi przypomnieć, inaczej, może to ma mi przypomnieć sytuację, gdzie jacyś gangsterzy 10 koła euro chcieli ode mnie, właśnie w przypadku takiego zakładu, że ktoś zapukał w stół, no to no, dla mnie to jest zbieg okoliczności i to jest zbieg okoliczności dziwny, zwłaszcza, że obaj patrzą na mnie, jak zareaguję na to.
0: Albo ci się tak wydaje, że tak patrzą. To są właśnie te paranoje.
1: Słuchaj, może mi się wydaje, może jestem przeczulony na to wszystko, może mi się to wydaje, ale za dużo zbiegów okoliczności w jednym momencie, albo za dużo zbiegów okoliczności rozłożonych w czasie, gdzie w tym czasie, w jakimś odstępie czasu zdarzają się tylko i wyłącznie zbiegi okoliczności, dla mnie to nie jest zbieg okoliczności.
0: Mój kolega, psycholog, był u innego kolegi, którego ja też znam, bo tam byliśmy na imprezie i rozchorował się na głowę. A mogę dokończyć zdanie? Zaraz będziesz miał.
1: Nie możesz. Może dostałeś za dużego krawiec donata od kogoś, żebyś gadał to, co masz gadać, wiesz.
0: Ale ty mówisz to serio teraz? No bo to by był przykład już, że ci całkiem lotnisko ci odlatuje.
1: Dobra, inaczej. Wszystko, cała sytuacja się zachowała o tym, że wspomniałem o Martinie Lechowiczu, a ty jesteś pierwszą osobą, która mi powiedziała na antenie swojego radia, że Martinowi wziąłeś i doniosłeś.
0: Tak. No i co w tym złego? No to jest mój też kolega
1: od... Się zaczęła od pogadanki o Martinie Lechowiczu. No i co, to jest zbieg okoliczności? Powiedz mi, to jest zbieg okoliczności? Czy może jestem popierdolony i mi się to tylko wydaje?
0: Ale co konkretnie, bo nie zrozumiałem teraz, jeszcze raz, że o co chodzi?
1: No powiedziałeś kiedyś, tam nie wiem, miesiąc do tyłu, no, że wziąłeś i to, co powiedziałem na necie, to wysłałeś do Martina Lechowicza, tak? No tak powiedziałeś.
0: Tak, tak.
1: Nie wierzysz mi do końca i dlatego wziąłeś i do Martina to...
0: Nie dlatego, bardziej dlatego, że znam Martina od 10 lat i to naturalne, że go poinformuję. Tym bardziej, że jak coś jest publiczne, to chyba ma prawo wiedzieć, jeśli się akurat nie natknął na twoją audycję, no to ja go informuję. Patrz, jest taka audycja, tak?
1: Złapałeś się w pułapkę logiczną teraz.
0: W jaką?
1: Dlaczego?
0: W jaką?
1: No jaką? Zaraz ci to kurwa wytłumaczę. Powiedziałem przecież w pewnym momencie, że jest taki skam, że biorą kogoś, wypierdalają ze wszystkiego, co ma, rozumiesz, mieszkanie, no, pieniądze, oszczędności, konto w banku. Taki ktoś ląduje z niczym na ulicy i potem zostaje zajebany gdzieś tam, wiesz. I to było powiedziane w kontekście tego, co mówiłem wcześniej, tak? Czyli, że przyjeżdżają Amerykanie do Polski i mi się wydaje, że jadą na jakiś tam obóz angielskiego języka, że będą tam uczyć, że są tam korepetytorami czy tam nauczycielami, a potem giną, kurwa. To jest dokładnie ten sam schemat. Ktoś przyjeżdża z Ameryki do Polski i znika.
0: Ale jaka jest myśl? Ale jaka jest myśl? Bo
1: powiedziałeś, że przyjeżdża ktoś z Polski do Irlandii i kurwa znika. To jest dokładnie ten sam schemat działania. Zwłaszcza, czego nie powiedziałem wcześniej, ja pewnych kurwa rzeczy, ja nie jestem taki głupi.
0: Nie wiem, do czego zmierzasz, bo był jakiś zarzut przeciwko mnie, a teraz zacząłeś opowiadać znów tą samą historię.
1: Zmierzam, że typ, który kurwa przyjechał kurwa na obóz angielskiego do Czchowa i zajebał tam niby kogoś kurwa, przepraszam, że przeklinam w tym momencie, bo się niepotrzebnie uniosłem, że tego samego typa poznałem w Finlandii, na miejscówce, na której też odpierdalają innych ludzi. No chłopie.
0: Dobrze. No skoro no, uważasz,
1: że weź mi teraz powiedz, że typ, który kogoś tam niby zajebał w Polsce, nagle w Irlandii znajduje się na miejscówce, na której też kogoś tam zajebali.
0: Ja nie wiem, nie rozumiem teraz, o czym ty do mnie mówisz za bardzo, już teraz nie rozumiem. Zaczynasz od wątku tego, że powiedziałem Lechowiczowi, potem znów przypominasz jakieś wątki z tego, co już mówiłeś, potem przeskakujesz na inny temat. To jest chaos myślowy troszeczkę. Ja nie wiem, wiesz, czy chcesz mi coś powiedzieć, czy tak sobie luźno...
1: No. Ja myślę, krawiec...
0: Chciałbym dać Błażejowi. Chciałbym dać Błażejowi. Aha, okej. No, ja też byłem.
1: Słucham, Błażeju. Powiedz, zanim ja powiem.
2: Byłem w Irlandii w lutym.
0: Błażej tylko dorzucił, że był też w
2: Dublinie. Był bardzo ładny kraj, ładne autostrady, czysto.
0: Okej, ale co Michał, ty twierdzisz serio, że ja mogę być z nimi w zmowie, tak? No to już byś...
1: Tak samo.
0: Jak zaczniesz takie snuć przypuszczenia, to niech ci się włączy jakaś lampka, że coś jest nie halo, bo jak mnie zaczniesz jeszcze podejrzewać, że jestem w zmowie, to już no. To chyba ciężej o jakiś bardziej taki namacalny przykład, że cała ta historia zmierza ku wariactwu jakiemuś totalnemu.
1: No. No to dobra, no to wytłumacz mi tak. Jest obóz w Czchowie, tak? Przyjeżdżają na niego... Z czego ty śmiejesz teraz?
0: Bo zaczniesz mi teraz przez pół godziny opowiadać historię o obozie i ja nie będę wiedział, co ci chodzi,
1: bardzo,
0: kurwa.
1: Słuchaj, to jest bardzo logiczne to, co teraz powiem. Jest sobie obóz w Czchowie. Na obóz w Czchowie przyjeżdża dwóch Brianów, dwóch gości o imieniu Brian. Jeden jest ofiarą morderstwa, bo go... No inaczej... Jeden znika w tajemniczych okolicznościach. Wszyscy mówią, że pojechał na Węgry czy tam gdzieś, bo jest Amerykaninem i se chciał Europę pozwiedzać. Ale chodzi o to, że od wyprowadzenia go do lasu, od sytuacji, o której mówiłem, że Martin Lechowicz w niej brał udział, tak? Od tego momentu tego Briana nikt nie widział. Jest już drugi Brian, który też przyjeżdża na obóz w Czchowie jako lektor angielskiego, tak? Mamy dwóch Brianów. Jeden znika w tajemniczych okolicznościach, drugi tam cały czas jest. Teraz tak, parę lat później tego Briana, który był lektorem i który nie zginął, spotykam w Irlandii, człowieku, w organizacji charytatywnej, która rzekomo ma biednym ludziom pomagać, która jest skonsolidowana z jakimś tam kościołem, powiedzmy, tak? I na tej miejscówce też zaczynają, kurwa, ginąć ludzie. I typek, który, kurwa, akurat go przyciąłem, bo podglądałem, typ, który jeździ na jakimś pierdolonym BMX-ie, z łysymi oponami, który zajebał gościa we współpracy z Brianem, tym drugim, który nie zginął w Czchowie, który był tam lektorem, tak? I on mi się pojawia w Bradford, w Anglii, kiedy mi się wydaje, że mnie jacyś ludzie obserwują i chodzą za mną. I rozumiesz, ten sam typ się pojawia w takiej, kurwa, samej sytuacji.
0: Problem tylko w tym, że to jest słowo...
1: To jest dziwne.
0: Tak, bardzo dziwne, jak się to słucha jako dziwnej opowieści, której ja nie mam w żaden sposób jak za bardzo zweryfikować, ani żaden z nas. To jest słowo przeciwko słowu, a ktoś ci powie pierdolisz. To jest jego zdanie na ten temat.
1: Słowo przeciwko słowu, tak, dokładnie. To jest słowo przeciwko słowu, tylko może jak się, kurwa, obudzicie, albo może ktoś z rodziny wam nagle zniknie w tajemniczych okolicznościach, to może wtedy się zaczniecie nad tym zastanawiać, bo jeżeli, kurwa...
2: Mogę mieć pytanie do sytuacji... tutaj, który tak dużo mówi?
0: Dawaj, Błażej.
1: Mów.
2: Jak zarabiasz na życie?
1: Ja to wam narysuję, bo to narysować to jest prościej niż wytłumaczyć. Naprawdę.
2: Nie, no normalnie, nie? Wstajesz rano do roboty i chodzisz.
1: Nie, ja pracuję w domu. Pozycjonuję strony internetowe, nie muszę do tego chodzić do roboty.
0: Akurat pieniążki ma. Akurat pieniążki ma. Stówę dzisiaj rzucił lekką rączką. Bogol. No, coś jeszcze?
2: No dobrze,
0: dobrze, dobrze, pewnie, że dobrze. No słuchaj, ja nie wątpię, Michał, że ty jesteś przekonany co do prawdziwości tych wydarzeń, o których
1: ojca
0: mówisz.
1: Ojca mi zajebali, nie odpuszczę tego, rozumiesz? Ojca mi zajebali ci ludzie, nie odpuszczę tego, chociażby mieli mnie za to zabić, kurwa. Zajebali mi ojca, a potem jeszcze, kurwa, niby mój ojciec sprzedał mieszkanie 2 lata po własnej śmierci. Jak to jest, kurwa, możliwe? Weź mi to, kurwa, wytłumacz. Jak to jest, kurwa, możliwe? Jakbym miał przy tym nie drążyć? Gdybyś, kurwa, gdyby tobie kogoś z rodziny, kurwa, zajebali w ten sposób w jakichś dziwnych, niewyjaśnionych okolicznościach, to może też byś był na moim miejscu i może też byś drążył taki temat i może też byś, kurwa, doszedł do takich wniosków. Nie odpuszczę, rozumiesz? Kurwa, chociażby miał cały świat zajebać. Nie odpuszczę. Wszystko na ten temat, kurwa.
0: No cóż, ja ci mogę powiedzieć.
1: To chodzi, kurwa, o prawdę, bo w tej prawdzie jest ukryty fakt, że ktoś wziął, jakaś kurewska organizacja wzięła i zrobiła, kurwa, pozbawiła członka mojej rodziny życia. I tego, kurwa, nie odpuszczę nigdy, rozumiesz? Choćby mieli mnie za to zajebać. Rozumiesz czy nie?
0: Ale co jeśli zginął w inny sposób niż ty jesteś przekonany? Masz takie przekonanie, ja to rozumiem, ale...
1: Ale chodzi o to, że tu jest za dużo niewiadomych i te wszystkie niewiadome prowadzą w jedno miejsce. Ty to rozumiesz czy nie? Bo ja nie wiem, może ja tego nie powiedziałem nigdy, dlatego masz taki może mętlik w głowie, ale te wszystkie poszlaki prowadzą, kurwa, w jedno miejsce.
0: No, rozumiem, rozumiem. Dobra, słuchajcie, będziemy kończyli, bo godzina pierwsza nam wybiła.
2: A miałem się wyspać, nie?
0: No, ja miałem na antenie wejść na 2 godzinki, a tu już siedzę 7 prawie. Więc powolutku
2: powiedziałem sobie, wreszcie się wyśpię.
1: Odpuszczę tego. Nie odpuszczę, kurwa. Chociażby cały świat mnie uważał za idiotę i wariata. Nie odpuszczę tego, kurwa. Jebać was, wy kurwy syny wszystkie, którzy bierzecie w tym udział. A ty, krawiec, nie dziw się, że ja cię może pomawiam tam o coś, ale sytuacja jest, kurwa, taka, że ja wiem, jak ci ludzie działają. No ja wiem, ja człowieku w tym się, może nie wyżej wychowałem, ale od tego 16 pierdolonego roku życia wiem, jak to działa.
0: No różne są, różne mam historie, jak dla Bartłomieja Rybki, kiedyś tam robiłem zlecenie większe, pracowaliśmy przy jego stronie, no to on też wtedy tam różne środki zażywał i sobie szybko wkręcił, że chce mu ukraść domenę.
1: Ja nie rozumiem, to co
0: znaczy, ja przepraszam, przepraszam, przepraszam, bo źle powiedziałem, że też nie chciałem do ciebie tu nawiązywać, tylko on akurat, no różne tam rzeczy były, no i też się pojawiły zarzuty, że ja jestem w zmowie, że chcę mu ukraść domenę, tak dalej. Czasem się ludziom coś kiełbasi w głowie. Nie mówię, że tobie, Michał, nie mam pewności, nie jestem ani psychiatrą, ani detektywem, więc mogę się zastanawiać nad twoją historią.
1: Słuchaj, ja ci powiem coś o psychiatrach. Byłem, kurwa, w sytuacji, kiedy psychiatrzy mi, kurwa, patrz, inaczej. Irlandia to jest kraj, który się utrzymuje z handlu kokainą. W to są zaangażowani, kurwa, wszyscy. Wszyscy, którzy są wpierdoleni w ten biznes, kurwa, mają interes w tym, żeby ten cały system, kurwa, chronić. Rozumiesz? Ja byłem w sytuacji, kiedy mi... W sytuacji, kiedy nie miałem, kurwa, grosza przy życiu, zaproponowano mi wystawianie dealerów, rozumiesz? Bo jest, powiedzmy, taki układ w Irlandii, że jest jakaś tam grupa czy dwie grupy, które zaopatrują pół, jak nie kraju, to kontynentu może nawet, kurwa, w narkotyki i został mi postawiony ten warunek. Albo będziesz nam wystawiał dealerów, którzy handlują naszym towarem, a za to będziesz miał zasiłek dla bezrobotnych, czy tam rentę jakąś, bo to jest wszystko to samo, kurwa, tak naprawdę. I się na to, kurwa, zgodziłem i wiem, że przeze mnie zginęło dużo ludzi. Wiem, że byłem w tym, kurwa, w środku, w tym całym systemie i robienie ze mnie, kurwa, idioty nie pomogło. Dlatego wiem, że ostatnim
0: krokiem kurwa, no stary,
1: jest...
0: ale to, wiesz, no to faktycznie się teraz druga historia kryminalna robi rodem z filmu ze Stevenem Seagalem. No to raz
1: kurwa,
0: okultystyczne, raz, kurwa, raz
1: filmów,
0: się...
1: A potem sobie dywagujecie, kurwa, na ten temat. Nie znacie prawdziwego, kurwa, życia. Ja tu nie, ja ci to tego nie wypominam, ale stary, jak ty siedzisz, kurwa, przed jebanym komputerem 10 lat, co ty możesz wiedzieć o tym, co się dzieje no w Irlandii tak. albo gdzieś na świecie?
0: Gdybym wyszedł ja z domu, to pewnie...
1: Tak. Ja ci tu nie chcę ubliżać, ale co ty możesz tak naprawdę o tym, kurwa, wiedzieć? Byłeś tam w środku, widziałeś, jak to wygląda, widziałeś, jak, kurwa, ludzie są mordowani, kurwa.
0: Ale co...
1: Słyszałeś, jak krzyczy człowiek, który wie, że go mordują i właśnie traci życie i z jaką, kurwa, desperacją... Kurwa, o to swoje życie walczy, kurwa, jak głośno, kurwa, krzyczy, żeby ktoś go, kurwa, usłyszał i mu pomógł. Wiesz, jaką to, kurwa, skazę na psychice zostawia? Jesteś, kurwa, pewien, że to wiesz? To mnie nie dyskredytuj i nie gadaj takich,
0: dobra,
1: kurwa, rzeczy.
0: A ty mnie nie zagdakuj, nie zakrzykuj mnie.
1: Żeby ci się zdarzyło coś, czego, kurwa, o czym ci się nawet nie śniło.
0: Dobra,
1: kurwa.
0: Ale to wiesz, nie na tym polega dyskusja, że mnie zakrzyczysz i mi nie dasz nic powiedzieć, bo to wiesz.
1: No, ale to ty mi nie dajesz powiedzieć, bo ty mnie dyskredytujesz.
2: Ja za mało, kurwa.
1: Ten i stwierdzasz, a może jesteś pierdolnięty, a może mówisz prawdę. No takie, kurwa...
0: No bo może jesteś, sobie... zawsze trzeba to brać pod uwagę, no to...
1: No, tak. No dobra, no.
0: A czemu
1: których mówię, już się do ciebie, kurwa, nie odezwą. Rozumiesz? Te wszystkie trupy, o których ja powiedziałem, kurwa, z nimi już kontaktu, kurwa, nie nawiążesz. I to jest zastanawiające, nie? Że niby pierdolę głupoty, niby jakieś stranie w banie, a tak naprawdę ty, no znajdź mi kogoś, kurwa, co mam uwierzyć w bajkę, że... Ktoś pojechał na Majorkę i go melanż zabrał na 10 lat, czy na 20. No stary, kurwa. I nie nawiązał kontaktu z rodziną przez ten czas.
0: Stary, no człowiek, po prostu jak tak. Jak pierw masz przygodę z sektą, potem z mafią narkotykową, druga przygoda, to co będzie następne, kurwa, że lądowałeś na Księżycu? No bo stary, wiesz, jak będzie już za dużo tych historii, na pewno będę miał pewność, że farmazonisz i coś ci się stało w głowę, jak zaczniesz do mnie wydzwaniać o drugiej w nocy i mówić mi do słuchawki, wiem, że jesteś z nimi w zmowie, tak? To wtedy już będę wiedział, że coś jest tu nie halo. Z mojej...
1: Krawiec, ja ci teraz rzucę ten sam argument, który rzucasz mnie. Czy ty się naćpałeś za bardzo?
0: Nie, a czemu? A brzmię jak osoba irracjonalna jakaś?
1: No tak, trochę tak, bo ja nie rozumiem, czemu ty nie widzisz jakby w związku z tym, że grupa przestępcza zakłada sektę, poprzez którą sobie, kurwa, pierze pieniądze, bo są zwolnieni z podatków i się z niczego nie muszą rozliczać. Ja nie rozumiem, czemu ty nie widzisz tej zależności tutaj w ogóle.
0: Ale jeśli to wszystko byłoby jednym, to musiałaby być jakaś grupa na wzór tego... jakiejś ośmiornicy, jak to było w tym, w Marvelu się nazywała, Hydra. No to jakaś olbrzymia struktura, że tu narkotyki, tu nieruchomości, tu zabójstwa. No człowieku, no.
1: No i czego ty nie rozumiesz? Kościół katolicki to prowadzi. Wszystko na ten temat. Myślisz, że Kościół katolicki...
0: No to Kościół katolicki, to rozumiem, że największą mafią nie jest, kurwa, triada, nie jest włoska mafia, żadne, tylko Kościół katolicki wszystkim steruje, tak?
1: Znaczy, inaczej, jeżeli chodzi o triadę, to nie wiem, bo nie wiem, jakie oni mają tam stosunki z Kościołem w tych Chinach, pewnie żadne. Pewnie tam Kościół katolicki w Chinach robi zadziwkę taką, ale w Europie, stary, i w Ameryce Południowej, to tam jest tylko Kościół katolicki, kurwa. Tam nie ma nic innego. Kto tam cywilizację w ogóle przyniósł? Biały człowiek pod egidą właśnie Kościoła katolickiego. A kto niby SS-manów do Argentyny wiesz, wypierdalał?
0: No to tak. No to, i to wiadomo, to jest powszechnie wiadome.
1: No.
0: Dobra, słuchaj, nie kłóćmy się. Nie kłóćmy się.
1: Cało? Tak naprawdę, że banki watykańskie są nie do ruszenia i tam, patrz, do PKO BP jakby polska jakaś instytucja chciała, to wjadą tam z audytem i prześwietlą wszystko. A pokaż mi taką instytucję, która jest w stanie to samo zrobić w banku watykańskim. No nie ma takiej organizacji. Nie ma. Tam poza... Patrz, jakbyś nawet się popatrzył na piramidę taką, tak, no dole to są ci na dole, a na samej górze to są właśnie ci papieży, czarny papież i tak dalej, ale tam nie ma już, kurwa, ciała nadzorującego ten cały syf. Tam nie ma, kurwa, że ktoś ci przyjdzie z audytem.
0: Dobra, panowie, to co, chciałbyś Błażej coś jeszcze może na koniec, bo mało mówiłeś, siedzisz sobie, przycupnąłeś, sobie domek projektujesz.
2: No, jak domek skończyłem, wysłałem do klienta. Zobaczymy, co z tego będzie. Brzydki klocek strasznie, a tak klient chciał to zrobić, pieniądz jest.
0: Takiego klocka się chyba dorobił towarzysz Gierek, nie? Takiego, że...
2: Oj, byłem tam koło Spały. Była ta willa Gierka, jeszcze teraz ją wyburzyli całkiem, ale jeszcze byłem chyba z 20 lat temu, jak jeszcze stała, tam był basen, który fale robił w ogóle. Piękna sprawa. To nie był taki klocek.
0: Czyli taka bardziej wypasiona jednak, tak? Trochę.
2: No była, to można było wejść, w ogóle to jak ruina była.
0: A tak się a buduje się taką opowieść, że towarzysz Gierek żył skromnie w małej, malutkiej willi, w klocuszku swoim.
2: Nie, towarzysz Gierek był skromnym człowiekiem. To tam była taka państwowa willa, no, taki ośrodek państwowy.
0: A, to trochę co innego. No były takie ośrodki faktycznie dla dygnitarzy, nie? Że często tam przyjeżdżali sobie, to były takie trochę ich. No. Albo takie dla wybrańców, na przykład dla pracowników jakiegoś tam większego przedsiębiorca i mieli przedsiębiorstwa, mieli swój ośrodek i było tak, że wysyłano tych ludzi wszystkich do jednego ośrodka z tego zakładu pracy, nie?
2: No i w Szczerach jeszcze jakieś były i tak dalej. Ale ogólnie no, jest godzina już, kurde, 1:09, a jutro 7 rano trzeba wstawać. Dobra. Do roboty, w końcu trzeba na chleb zarobić jakoś.
0: No tak. To powodzenia, Błażeju.
2: Również może się usłyszymy niebawem, nie?
0: Pewnie. No, trzymaj się.
2: No, trzymaj się, hej, hej.
0: Do usłyszenia, hej. No to zostaliśmy sami, Michale, i też się będziemy jakoś tam żegnali powolutku, nie?
1: Dlaczego? Ja bym chciał, żebyś mnie teraz logicznie na argumenty zaatakował.
0: A ja ci nie chcę atakować.
1: Ja jestem pewien, że ja jestem w stanie odpowiedzieć na każde kurwa pytanie. A wy się ludzie zastanówcie, szczególnie wy, którzy kokainy nadużywacie. Zastanówcie się, jakie trzeba mieć chody, jakie trzeba mieć plecy i przede wszystkim jaki trzeba mieć dupochron, żeby bez przypału dzień w dzień statki kokainy, całe kontenery wypchane do Europy sprowadzać. Gdzie trzeba mieć plecy? W jakiej organizacji, żeby takie przekręty, kurwa, robić? Zastanówcie się chwilę. Gdzie trzeba mieć dupochron? Bo to, wiesz, to, że jest jakiś wirażka i on se stwierdza, to ja tu, kurwa, ten kontener dragów do Europy przemycę, to wiesz, takich wirażków jest w chuj, ale do tego potrzebujesz mieć ten tak zwany dupochron. I teraz zastanówcie się, kto wam w stanie jest taki dupochron zapewnić z Ameryki Południowej do Europy? Znacie drugą taką organizację jak Kościół Katolicki, która ma takie możliwości i jest w stanie wam zapewnić ochronę w tego typu sprawach? Zastanówcie się, możecie pierdolić, że ja gadam głupoty teraz, ale zastanówcie się, pokażcie mi drugą taką instytucję, która jest w stanie... Ja jestem nawet takiego zdania, że te gangusy wszystkie, oni sobie nie zdają, kurwa, z tego sprawy, bo ich po prostu zarobek tylko kręci, a nie cała struktura, która tym zarobkiem kręci, bo to jest różnica tak naprawdę. Jestem pewien, że oni już mają przygotowany, wiesz, jakiś kolejny gang, który wystrzela gangusów, którymi oni się teraz posługują i oni już mają ludzi, którzy wystrzelają tamtych, a potem sami zostaną wystrzelani, bo Kościół sobie przygotuje następnych, kurwa. Takie jest moje zdanie i chuj, nawet jak za to zginę, to no to chuj, jestem po stronie prawdy, tak na 100%. Dziękuję.
0: No spoko, no.
1: Może...
0: No. No okej, okay, no dobra.
1: To tyle, to pozdrawiam, na razie.
0: Pozdrawiam, trzymaj się, cześć, dzięki.

O, może już mi się pizza rozmroziła, to sobie podgrzeję. Koko, krawiec spoko. Co, koko w noho? Kokolino? Spoko, kokoloko? Kokaina bardzo droga jest chyba, nie? To taki narkotyk dla burżujów. Po którym się czujesz, co prawda, jak młody Bóg. I w sumie to jest taki wysokiej jakości chyba drag, nie? Tylko, że agresywni się ludzie na przykład po tym robią strasznie. Pobudzeni, agresywni, bojowi. Jest takie uczucie, że możesz cały świat zwyciężyć. No dobra, to będziemy się żegnali. Dziękuję bardzo za. W pierwszej kolejności za donaty wasze wspaniałe. W drugiej kolejności za telefony wasze wspaniałe. W trzeciej kolejności za komentarze wasze wspaniałe. I jeszcze subka dajcie i lajka, łapkę. Dzióbka, łapkę, dupkę dajcie. Usłyszymy się na pewno w piątek. No zobaczymy, co z tym. Słuchajcie, Błażej jakby był chętny tutaj do pojawienia się na antenie. Co myślicie na ten temat w ogóle? Tak sensowny człowiek nawet, nie? I zawsze coś ma do powiedzenia ciekawego. Na różnych się rzeczach zna. Może nam tu jakieś fajne historie poopowiadać. No, co prawda znów będzie, że lewackie radio, komunistyczne wręcz. Ja słyszałem, że to lewica sponsoruje tego krawca i tak dalej. Za dużo mięsa na antenie. No to zdecydowanie Michał ma z tym problem, że strasznie przeklina. Nie stronimy tutaj, nie to, żebyśmy tu specjalnie jacyś byli, nie wiem, z dobrego domu, jakieś savoir-vivre czy coś, ale. Tutaj, że jest, że nie podziękowałem za donejciki. A nie, nie podziękowałem Piotru. Chyba za ostatniego chyba nie podziękowałem, bo się zagadałem. Piotrze, jestem bardzo wdzięczny, dziękuję. I super jest. No więc nie ma problemu z bluzganiem, tylko jak ktoś cały czas bluzga, no to kiepsko się tego słucha po prostu. Trzeba walczyć z tym, z takiego challenge'a sobie zrobić. Ja kiedyś mówiłem, jak byłem chłopakiem jeszcze młodym, to nabrałem takiego nawyku, że mówiłem kuźwa cały czas. I tak, mama, kuźwa, cza, kuźwa, coś, kuźwa, tam, kuźwa, pójść, kuźwa, nie? I porozmawiać, kuźwa, no, kuźwa. I matka zaczęła się wkurzać. Mówi, co i tak, to kuźwa cały czas, kuźwa. Ja mówię, no kuźwa, faktycznie, kuźwa.

pijawka. Temu orłu polecają melatoninę tutaj, żeby się lepiej wyspał. No, można jeszcze kurde mówić, albo ten tego, albo tego. Tego, ten, no, ten, tego, tego, ten, tu, tam, tego, nie? Niektórzy mają takie powiedzonka. A to jak tak mówimy, to robimy z siebie taką postać trochę jak z komiksu albo z kreskówki. I może nas nie będą ludzie poważnie brali. A kurwa to w sumie piękne słowo. No, jak mówiłem, słowo mocy. Magiczne słowiańskie słowo mocy. Jak odpowiednio zakrzykniemy, to być może nawet wrogowie będą zmuszeni do ucieczki i się cofną o dwa pola, jak użyjesz zdolności okrzyk bojowy słowiański. Kurwa! Jakiś taki był filmik, że polski wampir biegał gdzieś po dzielnicy w Londynu czy coś i tam właśnie gryzł w szyję i potem ten ugryziony tak z takim obłędnym wzrokiem, kurwa, bo się zamieniał w polskiego wampira, czyli takiego z wąsami i krzyczącego kurwa. Ja myślę, że to słowo kurwa, i to był taki żart robiony przez zagranicznych jakichś tam dowcipniesiów i youtuberów. Myślę, że to nasze polskie słowo kurwa jest już znane na świecie nawet. Dobra, to ja się kurwa zmywam stąd. I pamiętajcie, że w piątek się widzimy, kurwa, i w niedzielę już chyba będzie Ania, tak myślę. No zobaczymy, co tam się wykroi. Ja mam dużo roboty, więc nie mogę też tak dużo nadawać. Muszę się uporać tutaj z zaległymi rzeczami w końcu. No zimno, zimno jest. Dzisiaj się tak po raz pierwszy tak naprawdę poczułem chłód, nie? No ale już mieszkanie się grzeje. Przyjdzie już znów płacić wyższe rachunki za gaz, za prąd. No ewidentnie muszę ogarnąć dupę, to już ostatnia chwila, bo jak przyjdzie podwyżka czynszu od stycznia, więcej za prąd, za gaz, to ja nie wydolę. To musiałbym nadawać po 15 godzin dziennie, codziennie. Jak Ator. A Ator, no po raz kolejny słucham sobie Atora i on jakby mówi, że jaka emerytura, kochani. Mi zostało może z 2-3 lata, ale to nie mówmy o tym. Nie. Albo jest hipochondrykiem, bo on może być hipochondrykiem, czyli taką osobą, która ciągle się użala, że coś jest, że chora, a tak naprawdę niekoniecznie jest chora. No i on albo jest histerykiem, hipochondrykiem, albo faktycznie na coś umiera i odchodzi i już się szykuje do tego, żeby bliskim coś zostawić, dlatego nagrywa po 5 odcinków dziennie o byle czym, żeby tylko tam clickbaitowo było. A przyzwyczaić się do zimna to nie jest taki głupi pomysł, to jest zdrowe. Panuje takie przekonanie, że chłód jakby nas konserwuje, nie? Nie wiem, czy to jest prawda ostatecznie. To może być półprawdy, że po prostu dobrze nam to robi, to mrożenie się, przyzwyczajanie się do chłodu, uodparnianie się. Stajemy się takim wojownikiem wtedy, nie? Ale to może jak zwykle być tu jakaś pułapka. Że na przykład nie jest zdrowe, że odbije się czkawką, to ciągłe przestawianie organizmu w ten tryb bojowy jakby, ten tryb przetrwalnikowy, nie? Bo to jest na specjalne okazje. Dlatego ja nie jestem do końca przekonany do takich metod różnych, do takiego sposobu życia, bo wiem, że jak coś jest na specjalne okazje tylko, taki stan wyjątkowy, to nie można sobie z tego robić zabawy i sobie to włączać na cały czas, nie? Bo się to zemści w końcu. Takie mam przekonanie, takie na chłopski rozum trochę, intuicyjne, ale takie mam.
Ator przegrał z Gimperem po 8-letnim procesie. Tak? Proszę. Ale to co, o co tam poszło właściwie, że oskarżył Gimpera o drwienie sobie z siebie Ator, tak? Że go tam obraża Gimper. No ale sam mówił, że się wybił na małym pedale. No, coś takiego i chodziło o Gimpera, no tam...

No może faktycznie, no bo znam osoby, które tak żyją właśnie, się mrożą, chłodzą i na przykład teraz może sobie kolega chodzi w podkoszulku. Normalnie jak jest zimno, on chodzi sobie w podkoszulku, nie? I mu to w ogóle nie przeszkadza. Nie włącza sobie ogrzewania. Kiedyś inny kolega twierdził, że właśnie zawsze sobie zostawia otwarte okno zimą, że ma być zimno. I to go właśnie konserwuje świetnie, że on się świetnie czuje dzięki temu. No coś jakby jest na rzeczy. Mówi się, że zimny prysznic jest zdrowszy tak naprawdę niż ciepły. Ja bym tak nie mógł teraz wejść pod zimny prysznic. Nie dałbym rady, chyba po prostu bym uciekł pod tego prysznica. A wy tak potraficie wejść pod taką pod lodowatą wodę? No niektórzy pewnie tak, no jak niektórzy morsują, czy morsowali, tak jak Ania na przykład, to pewnie mają inne tutaj, inny próg bólu, jeśli chodzi o jakieś zimno, nie? Które nam doskwiera. Także aż czujemy straszny dyskomfort. No bo to jest taki rodzaj bólu właściwie, jak czujemy straszne zimno. To się tak nie różni chyba dużo od bólu. Ale można sobie ten próg gdzieś tam podwyższyć.

No właśnie, tak jak Miki pisze, że w pewnym wieku to może to niewskazane, no i jeśli się nie ćwiczy regularnie, no. Staruszek, taki nieprzyzwyczajony, się rzuci na głęboką wodę, się zacznie tam mrozić zimne prysznice, dostanie jakiegoś zapalenia płuc i umrze, bo ma niską odporność, nie? To też, to taka dosyć, wydaje się, oczywistość, nie? Też w sumie, że nie wszystko się nadaje dla ludzi w różnym wieku, no. Różne mamy predyspozycje wiekowe. Młody organizm to wiele rzeczy zwalczy sobie i poradzi sobie, a człowiek starszy już niekoniecznie. O, Windman, ja codziennie od kilku lat tylko zimne prysznice. Aż mi się prysznic popsuł i ciepła woda w ogóle nie leci już. Zarosła ciepła woda, rura od ciepłej wody zarosła kamieniem. Się zatkało. A może coś takiego, nie wiem. Może jak się, ale to dziwne, że jak się nie używa, to coś tam zarasta. Ale to proszę, jak tam Windman? No, chyba widzi w tym sens, nie będę się głupio pytał. No, skoro robi to od kilku lat, to głupio się pytać. I co? I coś to daje? No bo gdyby nie dawało i gdyby to było bez sensu, to by się nie męczył kilka lat z zimną wodą. Bo nie sądzę, żeby to się nagle stawało dla kogoś takie przyjemne, że zaczyna lubić przedkładać zimną wodę nad ciepłą. Jakby się Windman zaczął teraz grzać ciepłą wodą, to by się szybko przyzwyczaił może do ciepłej. Momentalnie by poczuł przyjemność wielką, nie? A zimna wymaga pewnej dyscypliny, odporności, wytrzymałości, hartu ducha. Cały czas, niezależnie od tego, jak jesteśmy przyzwyczajeni, no nigdy to nie będzie super przyjemne się wskoczyć sobie pod lód, nie? I ponurkować. No tak, na pewno się trzeba hartować. To oczywiste, że nie zaczynamy się mrozić tak od razu ciachu machu i w śnieg na główkę, nie? Trzeba stopniowo. Albert nie dowierza tutaj, pisze, że każdy sobie tak może napisać, że się kąpie w zimnej wodzie. No, niby tak, no ale wiesz, czasem trzeba tak po prostu zaufać w to, co tu ludzie piszą, bo jakbyśmy tak sobie we wszystkim nie ufali, podważali, no to bez sensu. Poza tym to czemu miałby kłamać tutaj, co? Nie jest jakiś taki wielki heroizm czy wyczyn, że ktoś się myje w zimnej wodzie, bo się przyzwyczaił i uważa, że to zdrowe jest. No, też jak mieszkałem w takich mieszkaniach, gdzie była wanna, to uwielbiam sobie siedzieć w wannie. No, teraz niestety nie mam, mam tylko prysznic. Ale dzięki temu się wodę oszczędza, jednak dużo są wyższe rachunki, jak się ma wannę. Dużo tej wody idzie, no. Ile w takiej wannie się może mieścić wody? 50 litrów? No jak 5 litrów to jest taki bukłak wody większy, nie? Są te takie wody 5-litrowe. No to ile trzeba by takich plastikowych butelek, butli wlać do wanny, żeby ją zapełnić. No ja myślę, że tak z 20, nie? Z 30? Strasznie dużo wody idzie na taką większą, powiedzmy, wannę. Ale nie mam pojęcia, ile to się może litrów mieścić. Lepiej myć się w zimnej wodzie niż w ogóle. Na przykład jak etam. Pisze B52. To nie PRL, żeby wodę do wanny napuszczać. To co, to jest jakieś już dzisiaj nie do pomyślenia, żeby sobie w tej współczesnej Polsce napuścić wody do wanny ciepłej? To tylko za PRL-u było nas na to stać, bo co, bo woda była
za darmo, znaczy po prostu się brało ile się chciało. Nawet nie pamiętam, czy tak było, ale możliwe, no. Bo tak tu mi się pisze, że to nie PRL. Może Misio ma takie przekonania trochę ekologiczne na przykład i dla niego to jest po prostu no takie chore i PRL-owskie i chujowe, przepraszam, niewłaściwe, bo go denerwuje, że tyle wody ludzie zużywają, żeby sobie posiedzieć w ciepełku, nie? I podumać. Ale prawda jest też taka, że wspaniale się duma nad różnymi rzeczami, jak tak sobie człowiek się rozwali w tej wannie ciepłej, no to nie ma nic przyjemniejszego i świetnie to jakoś działa, przynajmniej na mnie, jeśli chodzi o pomysły, jakoś sobie przemyślenie czegoś, podumanie, no. Za drogo wytłumaczył tutaj Misio, że o to mu chodzi, że za drogo. Ale co, jak kogoś stać, to też... Aha, że o to chodziło mu, że za PRL-u no było go stać, bo była ta woda tania, a dzisiaj po prostu za drogo. Okej, to się wyjaśniło. Ja to bym się nawet okapał. Ale dzisiaj nie sobota, pisze McCroy. Czasami przypominam tą historyjkę z serialu Robin of Sherwood, gdzie król Jan ma przyjechać i się wszyscy dziwują, bo przychodzi jakiś tam posłaniec i mówi, tylko proszę pamiętać, że król lubi się myć raz w tygodniu. I się tam dziwują. Raz w tygodniu? Niezwykłe. No, bo to i niezwykły człowiek. Wszyscy się tak dziwowali, że tak często, że raz w tygodniu się kąpie. Król ma taką fanaberię. Jest czyścioszkiem średniowiecznym. Płaciło się jedną stawkę za wodę. Teraz licznik pilnuje. No właśnie. Ja po Pawełku, tym lokatorze, który mnie wpuścił na minę, nie oddał kasy i tak dalej i okradł generalnie, no to zostawił mi jeszcze na pamiątkę dopłatę za wodę 4000 zł. Za jakiś tam dłuższy okres, nie? Się lubił kąpać z córeczką przez 2 godziny. Dziecko się lubiło pluskać, a on sobie kimał na taborecie.

No, okej, okay, dobra. Jak będziecie dzwonić do radyjka, to możecie się podzielić swoją opinią, czy chcielibyście na przykład posłuchać sobie Błażeja, nie? Czy wam przypasował. Ja byłem tak trochę niechętny, no bo tematy, no bo trochę się boję, że tutaj to po prostu nie pyknie, tak? No wiecie też, Błażej się pochwalił, dzisiaj jednego donata dostał, to też jest jakiś taki wyraz uznania od słuchaczy, że im to pasuje lub nie pasuje coś, nie? Jeśli jeden donacik, no to tak może nie pasuje wam czy coś. No ja muszę trochę się liczyć tutaj ze zdaniem publiczności. Jakbyście się zapatrywali na to, żeby Błażej przynajmniej trochę ponadawał, nie? Bo pewnie też mu się pewnie znudzi albo się pokłócimy znowu o coś. Furiat chyba jest za, bo pisze tutaj lubię go. No, to będziemy czekali na wasze opinie. Żeby nie tak na łapu-capu, dobra, oś tu, dawaj tego, masz tu, już, jutro. Tylko trzeba się zastanowić na spokojnie, czy to ma sens jakiś, bo też nie chodzi o to, żeby trud Błażeja szedł jak ta krew w piach, nie? Albo jak para w gwizdek, żeby on tu się produkował, coś przygotowywał, a się okaże, że nie ma zapotrzebowania na taką treść i poglądy, jak on ma na przykład. Dobrze, Bieszczad, trzymam za słowo. A kiedy konkretnie, jak już, jak chcę konkretnie dzień wiedzieć, kiedy wpłacisz tego donata? Nie no, nie wygłupiajmy się. Słuchajcie, też no, jak ktoś nie ma, to słuchajcie, zawsze może sprzedać złote zęby babci, albo meble z mieszkania, albo na przykład nie jeść może. Gdzieś, przecież jedzenie można za darmo dostać, dają biedakom. Nikt dzisiaj głodny nie chodzi, jak nie chce. Więc spokojnie możecie sobie tam pójść do opieki społecznej, zjeść, a oszczędzone pieniądze wpłacić Krawcowi. No mój Boże, co to za problem jest? Proszę się nie tłumaczyć, że jutro. Proszę nie mówić jutro. Nie mów jutro. Teraz, teraz kupujcie cegiełki Nocnego Radia i no teraz się zmieniła ekipa. Oni nas będą chcieli zniszczyć. To jest akurat wiadome. No i bez was to nie damy rady chyba i to zły wygra. Ten szatan właśnie wygra. Już teraz majta ogonem. Ja teraz dostałem tu za internet chcą ode mnie 80 zł chyba, czy tam 70. To szatan właśnie. Koniec marca. No. A jak nie będzie, to zobaczysz, co zrobię. I tłumaczy tu Bieszczad, bo słucham, korzystam z czata, więc aż głupio się nie dorzucić. Tak, korzystanie z czata 5 zł. Przemysławka 2 zł. 4 listki papieru toaletowego 5 zł. Grzesiu od pizzy, nasz kochany, pisze pewnie czemu nie, pewnie czemu nie. Błażej spoko w radio, przy okazji miałby większą motywację, żeby wyleczyć gardło, bo ewidentnie jest z nim coś nie tak. No tak, no i takie porady. Zaraz, weź se strepsilsa posi, a weź se witaminę C, a weź se wykałaczką tam pogmeraj pod nosem, jak docent Jerzy habilitowany zaleca, żeby sobie zawał tak wyleczyć. Jak was dopadnie zawał, to sobie wykałaczką tak pod nosem i wam przejdzie. To jest lepsze niż akupunktura wschodu w ogóle, to działa, nie musisz nic wbijać, tylko wykałaczką. Teraz mi daj donata.
NR, tu Gosia pisze, daj to chiński sprzedawca jaj. Jak coś powiem. Daj to po ślubie, Gosiu. Jak polubię jeszcze w dodatku. W PRL-u cała rodzina się kąpała w tej samej wodzie w wannie. Łowca głów pisze. To chyba u ciebie. U mnie czegoś takiego nie było, ale stary był bogatym prywaciarzem. No. Znaczy bogatym. No, to... Było okej, okay, nie? I nie brakowało. Na nic raczej. W ten sposób. Bo czy można w ogóle nazwać bogaczem kogoś, kto mieszka w bloku sobie? Nawet jeśli trochę lepiej mieszka niż inni. Trochę więcej ma może, tak? To dawaj jaja, Gosia pisze. Ale co, jaja na stół? Ręce do góry, jaja na stół. Ale to Gosia okrutna i co ona chce z tymi moimi jajami zrobić? Cegłą w nie napierdalać, czy co? Straszna kobieta, to widzicie, jakie kobiety są. Coś im nie przypasuje, to zaraz jaja na stół i cegłami będą bili. Taki jakiś kawał był, że właśnie tam Ruscy kogoś złapali i tam cegłami go po jajach napierdalają. Tam się drugi Rusek coś pyta, czy to boli, ciekawe, a tamten mówi, no jeszcze jak, popatrz, jakie mam połamane paznokcie od trzymania tej cegły. Coś takiego, coś źle powtórzyłem, nie wiem. Ale mężczyźni w sumie nie przepadają za takimi dowcipami tego typu. One w nas budzą takie nieprzyjemne uczucie czasami, jak słuchamy sobie tego typu żartów. A to ojciec Krawca nie był piosenkarzem? W sumie był, ale jak sobie wypił trochę, to jak najbardziej. Nawet na syntezatorku wtedy grał. Bo stary miał niesamowitą jedną cechę, na pewno. Na pewno to była jedna z niesamowitych jego cech, że potrafił się wszystkiego nauczyć bardzo szybko. Więc jak sobie zapragnął grać na keyboardzie, to sobie kupił keyboarda i po tygodniu grał na tym keyboardzie, nie? Jak go zainteresowało wędkarstwo, to też się w tym nauczył. Jak chciał się, coś potrzebował, to sobie konstruował urządzenia różne, na przykład aparat fotograficzny, jakiś taki wysokiej klasy, czy tam dom robił, różne pawlacze, w drewnie coś tam, półki sklecał, meble sklecał, szył ubrania. Też się w sumie nauczył te ubrania sam szyć jakoś tak. Nikt go nie uczył tego, nie? Tylko po prostu zaczął szyć i się nauczył szyć. I potem szył nawet dla znanych osób jakiś tam, bo za PRL-u ciężko było o ciuchy. I kupę rzeczy tak się nauczył. Elektroniki właśnie. No wiecie, skonstruować samemu magnetofon to nie takie proste, nie?

Krawiec, a co to twój ojciec nic ci nie zostawił? Wiesz co, niedużo, bo on był strasznym lekkoduchem. On nigdy nie myślał, że odejdzie, że umrze. On se zżył tak z dnia na dzień, nie? I nigdy nie brakowało nam pieniędzy, jak żył, ale w zasadzie to nie zostawił za bardzo. Parę rzeczy zostawił, no zostawił warsztat, który został trochę zaprzepaszczony, bo tam moja mama o to nie zadbała czy coś i miasto zabrało go. A mogła go sprzedać Żydowi, co ciekawe, bo był chętny Żyd na kupno. No, jakoś tam skromny mająteczek, co był, to się tam szybko roztrwonił, jakieś tam oszczędności małe. Długów nie zostawił. Są jeszcze inne sytuacje, to tutaj to jest zagmatwane trochę, a ja nie za bardzo chcę o wszystkim mówić też.

co? Dziwne rzeczy jakieś pisze Michał, że nie, krawiec wierzy w wersję o wypadku, ignorując fakt, że sam stracił mieszkanie w wyniku tego zajścia. Co? Ja mieszkanie straciłem w wyniku czego innego. Po prostu mojej mamie brakowało pieniędzy i sprzedała to mieszkanie. Się przenieśliśmy do... które mieliśmy własnościowe, jeszcze jak można było w miarę tanio sobie wykupić za PRL-u. Coś tam rodzice kombinowali z małżeństwem, z rozwodem, coś tam, żeby to mieszkanie móc taniej tam wykupić. No ale mama w końcu sprzedała po latach to mieszkanie, już po latach od śmierci ojca, do TBS-u, a TBS też zrezygnowała z niego po jakimś tam czasie i wylądowała.

wiesz, jakieś to zupełnie jakieś opowiadasz absurdy, Michał, teraz, żebym jakieś tu sprawdzał coś. Chyba wiem, co się stało, nie? Zaraz będzie, że moja mama jest w zmowie czy coś. No, mój staruszek byłby druhem tutaj dla pewnie 3/4 ludzi. Byłby dobrym druhem, bo on się w każdym towarzystwie świetnie czuł. I był duszą towarzystwa, w odróżnieniu ode mnie. Był takim 100% ekstrawertykiem. To jednak jest różnica między introwertykiem. Mama Mason? Mama Mason. Już mówiłem, zapraszam w piątek na audycję o spiskach dla dzieci. Mój tata to iluminata. Uważam, że to jest bardzo dobry pomysł. Audycja spiskowa dla dzieci. Tak, zabił ten, kto skorzystał. No, jest taka zasada. Zapomniałem, jak to po łacinie jest, ale nie można tego przykładać do wszystkiego i wszystko tą miarą mierzyć. Jak ktoś skorzystał, to znaczy, że zabił, idąc tą logiką, nie? Nie, to można by w połowie przypadków różnych kryminalnych tak dalej wsypywać kogoś i komuś coś podrzucić, skorzystał, no. On winien.

gramatyka to dla mnie zabobony. No, a prawo jazdy to wymysł z gredów ze słabym refleksem. A jakiś masz, krawiec, konkretny zawód? Tak, zawiodłem się na tym świecie całym. Dajcie, nie, no zawód. Grafik. Kończyłem autorskie liceum artystyczne. To chyba można powiedzieć, że zawód grafik, nie? Znaczy, wiesz, ja zawsze patrzę po prostu tak na logikę, co robię. Skoro żyję z grafiki od zawsze, z animacji, z grafiki, z takich rzeczy multimedialnych, to jestem grafikiem, nie? Już. I nie muszę mieć nawet papiera. Ale w zasadzie mam, no. Mam grafik. Chociaż to jest zamieszane, bo w sumie na ostatnim roku mnie przenieśli na profil ogólny liceum artystycznego, czyli jestem po szkole artystycznej, ale na ostatnim roku zostałem wyrzucony z profilu malarskiego. Malarskiego. Może by było lepiej, nawet gdybym poszedł zawczasu na profil dziennikarski, ale to było wtedy dla mnie zupełnie nie do pomyślenia, ponieważ się strasznie jąkałem, więc no, jąkający się reporter, nie? Ja rozumiem, Jerzy Owsiak czy Michnik, ludzie się przyzwyczaili do tego, że się jąkają, ale nie można wykonywać zawodu, no, który jest zupełnie, no, nie pasuje do danej przywary, do danej ułomności, więc jak się strasznie jąkasz, masz problem z gadaniem, to nawet sam bym się źle czuł, nie mogąc czegoś wypowiedzieć, jąkając się na antenie, czy gdzieś w telewizji, czy w radio, nie? Więc, a nie wiedziałem, że uda mi się to w dużej mierze zwalczyć, po prostu. Niewolski zwariował od ćpaki. No, on ewidentnie jest jakiś poskręcany. Krawiec, czy Sandrita została zbanowana? Na czacie nie. Na Skype'ie w sumie nie wiem, bo wydawało mi się, że ją zbanowałem, ale chyba jednak nie. Ale też nie.

Nie chciałbym, żeby Sandrita dzwoniła, bo to są takie rozmowy zawsze takie same, nie? W sumie trochę. Muszę tutaj dbać o to, żeby było różnorodnie. Nie może być za bardzo tak na jedno kopyto. Jak ktoś dzwoni tak na jedno kopyto, to może się spodziewać, że w końcu gdzieś tam zostanie dyskretnie, delikatnie odsunięty, albo mało delikatnie nawet. Różnie to może być. Zresztą Sandrita mnie obraziła, obrażała mnie wiele razy, wyzywała, tam fuck you pokazywała, od debili wyzywała i tak dalej. Więc za którymś tam razem to ja sobie biorę takie rzeczy do serca. No. I nie słyszałem żadnego nawet sorry czy przepraszam, więc nie wiem, czemu miałbym ją odbierać. Każdy, kto mnie będzie obrażał za bardzo na antenie, bez powodu też, większego, tylko tak o, z przyzwyczajenia, bo jeszcze jak obrazisz mnie jeden z drugim, czy jedna z drugą, jakoś poczuję, że może to mieć sens, okej, masz prawo, coś tam może źle zrobiłem, nabroiłem kuźwa, czy coś, to spoko, to może jeszcze to przełknę, ale tak bez powodu większego i tak raz po raz to się źle skończy w końcu. Walka stary Muran kontra stary Wiewiór? Nawet nie wiedziałem, że Wiewiór też ma starego, co coś tam walczy. Już mi się nie chce oglądać tych free fightów. To jest kiepskie.

dzisiaj to, co ludzie gadają na streamach, to tak naprawdę można by co drugą osobę uznać za zaburzoną w jakiś sposób psychicznie. Bo albo mamy jakichś celebrytów, którzy mają swój świat seksu, ciuszków, adidasków, fajtów, challenge'y i się gubią w tym trochę i stają się takimi inwalidami jakby trochę społecznymi. Mają, są odrealnieni może trochę, nie? Albo zaczyna być dla nich właśnie ważna kasa, tylko seks, tak dalej. Albo ktoś opowiada, jak na przykład ten Brian, co się pojawia u Szabla, u Czosnka, że no, byłem, kurwa, w kosmosie, reptole mnie wzięli, kurwa, mnie prowadzą, kurwa, wzięli ochronę, bo ja tam skakałem na 20 metrów, to się mnie bali, kurwa, chuj, kurwa. Ale no, rozpierdolę, jak będzie trzeba, kurwa, wezmę tam, wejdę z kałachem, kurwa. No i tak po prostu cały czas w taką nutę, nie? No to widać, że coś jest nie halo. Może to być alkoholizm już w takim stopniu, gdzie się mózg degeneruje i ktoś ma omamy. Słuchajcie, a to nie tylko narkoman ma omamy, bo on bierze te substancje niesamowite i ma jakieś wizje czasami, bo nie po wszystkim, wiadomo. Ale alkoholik też ma w pewnym momencie, na pewnym stadium alkoholizmu zwidy, tylko to są takie mało przyjemne zwidy, bo to są takie bardziej jak po jakimś, nie wiem, bieluniu, że widzisz właśnie diabła, albo jakieś zmory, diabły, nie? Takie nieprzyjemne rzeczy. Nie ma fajnych wizji, że jakieś różowe słonie ci śpiewają piosenkę. To w powiedzonku jest tak, że widzisz różowe słonie czy tam białe myszki, ale zazwyczaj z tego, co wiem, są okrutne te wizje alkoholików i omamy, różne przewidzenia, paranoje też być może. Nie wiem, B52, po prostu ludzie się jakoś do mnie przyzwyczaili, no, więc mnie słucha trochę więcej osób. Też bym chciał, żebyście się do Ani przekonali i myślę, że po prostu bardzo dużo osób nawet nie dało jej szansy i myśli sobie, a jakaś tam Ania, to ja sobie, co ja będę tego słuchał, nie? A spróbujcie, bo Ania się dużo nauczyła, moim zdaniem ma to coś i potrafi fajnie ponadawać w miłej, super atmosferze. Ciekawe tematy, konkretne. Często narzekacie, że o, krawiec se przyjdzie, tu pierdu. A Ania właśnie często bierze na warsztat jakiś konkretny temacik. No to nic, tylko słuchać. No, ale niektórzy się muszą po prostu przekonać i może wtedy zatrybi, nie? Posłuchajcie sobie. W niedzielę o 21:00 powinno już być. Powinna już być Ania. Zresztą zawsze więcej będzie ludzi słuchało takiego jakiegoś lekkiego wariacika, po którym nie wiadomo czego się spodziewać, coś pojajcuje, pożartuje, z kimś się pokłóci. Wiecie, bo tak jest taki... No taka lekka rzecz, nie? Lekka rzecz, można się coś tam pośmiać, o głupotach posłuchać, albo po prostu nie chce coś brzęczy, nie? A na audycji jakiejś poważniejszej, konkretniejszej, i trochę głębszej, to trzeba się już nieco skoncentrować, musi temat przypasować, więc są jakby tutaj, jest wyżej poprzeczka i nie każdy potrzebuje, nie każdy chce takiego wyzwania, może. Moje audycje mają to do siebie, że są bardzo lightowe. I bardzo wielotematyczne, co zwiększa jakby liczbę słuchaczy, bo każdy sobie tam myśli, a nóż widelec, trafię na coś, co mnie zainteresuje w tym kotle, coś wyłowię dla siebie łyżką, nie? Też tak może być. Tak zgaduję po prostu trochę. No, audycje prowadzone przez bezmózga, więc można się odmurzyć trochę, jak bezmózg se gada coś tam. No.
Ale po prostu... No, Gosia pisze, ja za Anią jestem. No, bardzo dobrze. A teraz jest często tak, że jak lubicie na przykład moje audycje, to ja się często będę pojawiał u Ani, bo prowadzimy jakby tak na zmianę. Raz Ania z Gambolem, a raz ze mną. Oczywiście, jeśli nie będzie akurat żadnego gościa. No bo to doszliśmy do wniosku, że i Ani jest trochę przyjemniej tak z kimś i ja bardzo lubię z nią prowadzić, bo to jest w ogóle niemęczące, takie też lajtowe. Więc chętnie w niedzielę się pojawię. Zobaczymy, czy ja, czy Gambol, bo już straciłem rachubę. Czy ja teraz kolej? Ja bym sobie Gambola posłuchał, no. Lubię też słuchać Gambola, bo on ma takie lekkie podejście. Po prostu tak przyjemnie nastraja słuchanie go. Też ma fajny śmiech, taki zaraźliwy, jak tam z czegoś łoi, to też mi się od razu gęba cieszy, nie? I ma też takie właśnie spojrzenie, może nieco inne niż standardowe. Ma jakieś tam swoje spojrzenie na różne sprawy, nie? Nie, proszę już nie dzwonić. Ja już tak z rozpędu jeszcze tutaj się pół godziny żegnam. Miałem o pierwszej skończyć, a następna godzina minęła. Widzicie, jak ten czas leci. Strasznie czas leci. Okropnie, okrutnie. Stąd wzięła się taka teoria, że w ogóle coś jest tutaj, coś jest w tym więcej. W tym właśnie innym... No w tym, że czas faktycznie jakoś inaczej płynie, coś się zmieniło, nie wiem, sfery, jakaś koniunkcja sfer, siódma gęstość się nałożyła na piątą i tak dalej i po prostu to nie jest kwestia tego, że jesteśmy starsi, że inaczej postrzegamy trochę czas niż za młodu, ale że coś więcej tu jest na rzeczy, tak niektórzy twierdzą. Ja byłbym raczej za tym, że po prostu im człowiek starszy, tym inny ma odbiór tego czasu i inaczej zorganizowany dzień. No, kiedy byliśmy dzieciakami, to się szło do szkoły, w szkole się dłużył czas, nie? Dłużył. Być może te krótkie przerwy, 10-15-minutowe, w ogóle jakie były przerwy wtedy standardowe? Chyba była jedna przerwa 15-minutowa, taka dłuższa w ciągu dnia, a pozostałe to były takie po 5 minut, żeby tylko dojść do następnej klasy, nie? Ale być może się do tego przyzwyczailiśmy, że rozciągamy ten czas. Wiecie, o co mi chodzi, że mając tak mało czasu, mózg trochę oszukiwał i z tych 5 minut się robiło 20, tak jakby w naszym odczuciu, że staraliśmy się rozciągnąć ten miły czas tej przerwy. Po szkole się gdzieś tam szło na rower, na piłkę, potem jeszcze no, odrobić lekcje, pograć sobie w jakąś grę, a może się jeszcze spotkać, nie? Właśnie na jakąś sesyjkę RPG czy coś. Więc ten dzień był fantastycznie zorganizowany i się bardzo oszczędnie ten czas traktowało. A nie, że się gdzieś tam pierdolne na wyro, pośpię se, potem se pogadam coś, do sklepu pójdę, no tak jak teraz ja żyję, nie? Popracuję se trochę. No to tak zupełnie inaczej zorganizowany dzień, zupełnie inaczej. A propos reklam, ciekawe, że YouTube teraz na Brave'ie, na przeglądarce Brave wyświetla takie ostrzeżenie, że używasz blokady reklam. I na początku to można było zamknąć od razu to okienko, a teraz już trzeba odczekać 10 sekund. Czyli następny krok, całkowita próba uniemożliwienia przez YouTube'a oglądania, słuchania treści bez reklam. No, będą z tym walczyć. Bo nie oszukujmy się, to nie jest żadne wyzwanie dla YouTube'a. Mogą po prostu to sprawnie zablokować. Oczywiście będą wychodziły nowe adbloki, ale weź to sobie, aktualizuj co chwilę, nie? Sprawdzaj, czy jeszcze działa, czy już nie. Bo tak naprawdę YouTube, no, zwykły portal rozpoznaje i cię nie przepuści, jak masz adblocka. No to czemu YouTube nie może tego zrobić analogicznie i całkowicie uniemożliwić odsłonięcie treści przed włączeniem adblocka, tak jak to robią portale? No, może, nie? Spokojnie, z palcem w nosie.
tylko z jakiegoś powodu tego nie robią. Krawiec, myślałeś jako grafik robić coś związanego z concept art? Tak, to fajna robota i zawsze myślałem, że miło by było takie coś robić, ale nie miałem niestety okazji. Mimo, że jestem dość kreatywny i mam pomysły dobre, to jakoś nie miałem okazji, żeby się tu wykazać w ten sposób za bardzo. Koncepcyjnie. Znaczy, praca koncepcyjna jest przy każdym projekcie, ale praca polegająca tylko na układaniu pewnych koncepcji, zaprojektować jakiś fajny skafander, czy potwora, czy krajobraz, jak ma wyglądać świat gry mniej więcej. Coś, co potem służy innym grafikom już do odwzorowywania tego w 3D. Grafiki koncepcyjne, no wiadomo o co chodzi. Świetna sprawa i myślę, że warto, jak ktoś myśli o grafice, to warto się w takim czymś szkolić. Tylko to nie jest takie proste, jak się mogłoby wydawać, bo to nie jest tak, że siądziesz sobie i zaraz sobie coś wymyślisz fajnego. Nie, może być tak, że jak ci to słabo idzie, to twoje pomysły będą zupełnie nieodkrywcze, nie będą w sobie miały... Nie zaprojektujesz ani fajnego terminala jakiegoś futurystycznego, ani motoru, ani stwora, tylko to wszystko będzie takie zwyczajne po prostu. To trzeba mieć... Wydaje mi się, że tu by się przydała jakaś wiedza o... taka inżynierska trochę, jakby jak pewne rzeczy są mniej więcej skonstruowane, nie? Że tu są jakieś tłoki, tu coś, bo to trzeba się trochę znać. Jak projektujemy jakieś mechaniczne rzeczy, żeby mieć jakąś taką bazę chociaż, podstawę, nie? Ale można się wyspecjalizować w jakichś biologicznych formach, powiedzmy, jakieś rośliny robić, stwory ciekawe, nie? Krajobrazy, więc no, zależy w sumie też. Wypadałoby też mieć być trochę technicznie sprawnym, żeby te nasze grafiki koncepcyjne dało się potem użyć, wrzucić do jakiegoś albumu, który jest dodawany tam w wersji premium, nie? W pudełkowej wersji gry, i tak dalej, czy na stronce. Żeby to po prostu było ładne, nawet te nasze koncepcje. Chociaż bywają i takie prace koncepcyjne, które są dosłownie bohomazem, bo bardzo się tam liczy sam pomysł, a nie koniecznie odwzorowanie go ładne, nie? Może to są jakieś wstępne grafiki koncepcyjne. Dziś przy takich rzeczach się używa też... To dzisiaj się nazywa made painting. To kiedyś co innego znaczyło, zdaje się. To było coś właśnie takie, taki starodawny green screen, że się na szkle po prostu coś malowało i tam była przestrzeń przezroczysta i tam się potem coś innego pojawiało i się tak w ten sposób montowało jakieś efekty specjalne. Ale dzisiaj to jest po prostu wycinanie z przeróżnych źródeł, z dowolnych źródeł zdjęć, budynków, ludzi, samochodów, tutaj niebo wytniesz, tu coś. Robisz taki jakby kolaż, wycinasz przeróżne elementy, skąd ci przyjdzie tam do głowy, tu nie ma problemu z prawami autorskimi, bo potem się to filtruje, potem się to przerabia i montuje się z takich jakby fragmentów zdjęć coś, co jest właściwie grafiką koncepcyjną, jakimś projektem miasta, jakimś projektem innym, no. Nie, nie chodzi mi o litografię. Nie, nie, nie. Niesamowite rzeczy dzisiaj graficy robią. Ja się uczę Blendera cały czas. DaVinci Resolve. Świetne rzeczy tam można robić. Nawet w tej wersji... darmowej, nie? Nie studio, tylko zwykłej. Tam jest część zablokowanych, ale i tak jest tyle rzeczy dostępnych, świetnych, profesjonalnych, że no, głowa mała. Nie jest to After Effects na razie jeszcze dla mnie, no bo się przyzwyczaiłem może do tego After Effectsa, ale nie chcę korzystać z Adobe już. Nie chcę, nie chcę. Za drogie są te rzeczy, a nie chcę na kradzionym robić. Może jest jakaś karma, że jak robisz na kradzionym, to się zemści, nie? Ale i tak kupę kasy zostawiliśmy z kumplem w Adobim, więc czuję się częściowo rozgrzeszony.

0: Tak, Weedmanie, fantastycznie się całowałem, jak byłem małym chłopcem. Hej. Jakie pytania. Dobra, idę, bo to takie pytania.
1: O. Piotr Jackiewicz. 46 zł 70 groszy. Jak kończysz, to muszę dorzucić resztę.
0: Albo... Jak to jest z tym Piotrem? No dzięki, Piotrze. Dzisiaj też jesteś tutaj sponsor, który tak po trochu, ale w rezultacie tutaj ładnie dofinansował. Też i coś tu Piotr pisał, że chyba nie miał dzisiaj dobrego dnia, bo tam przegrał coś na tych swoich automatach. A mimo to się, widzicie, dorzucił tutaj. No, to jestem ukontentowany w sumie. Kapitan Pijawka jest napasiony. Teraz się mogę rozwalić na wyże i pójść spać. A jutro sobie wstanę, umyję się, zjem śniadanie, uczeszę włosy, zjem obiad, umyję się, położę, potem sobie chwilę odpocznę po tym spaniu, potem zjem kolację, potem odpocznę po tym robieniu kolacji, umyję się i pójdę spać.

No, dobrze tutaj doradza FS Wschód. Wschód. Wzwód, ale to chyba wschód, że wschód, tak, bo tu jakaś joga, wschód. Daleki wschód. Ale pisane przez F, Z, U otwarte, samo H i T. No. Do Michała pisze, że jak Michał chce być jakby lepiej odebrany, to powinien unikać takich napadów, nie? Że on się wkurza, wnerwia, krzyczy, bo to automatycznie takie osoby są traktowane właśnie, o, jakiś tu krzykacz, jakiś furiat, jakiś wariat, nie? Jak ktoś, no trzeba jednak trochę zapanować nad emocjami jednak, no. To bym się zgodził, też tak to widzę.

No Michał, no wiadomo, że każdy by się wkurwił, ale to wiesz, widzisz, no to ty masz swoje racje, ktoś inny też ci dobrze mówi, no mówi ci jak jest, że jakbyś, chociaż wiecie, i tak źle, i tak niedobrze, jakby Michał mówił na spokojnie o takich sprawach, a tam ukradli mieszkanie, zabili rodziców, no wiecie jak to jest, nie? No, a tak w ogóle to zimno dzisiaj, nie? O, chłodno, chłodno. No. Tak więc, tak jak wam mówiłem, mordercza sekta, rytualne ofiary, no, to taka mafia, po prostu takie tam mordowanie, krew sika, no. A co u was? To też tak dziwnie, jak na spokojnie, nie? Ktoś by mówił o takich rzeczach. I tak źle, i tak niedobrze. Jesteś spoko, ale idź spać już. Bez urazy czy coś. Pisze Biki. Do Michała chyba. Słuchałem ostatniego My Lighta i taka nudna ta audycja trochę się robi jakaś, no. Da się słuchać, nie powiem, ale no ja mam może za duże wymagania, no. Zawsze uważałem Michała za w gruncie rzeczy dobrego radiowca, przynajmniej jeśli chodzi tak o techniczne rzeczy, nie? Że no, on rozumie to radio na swój sposób, ale rozumie w miarę. Jakiś tam talent ma, głos, sprawność prowadzącego radiowca, ale jakoś to tak nie przekonuje mnie. Ta formuła, to wszystko, no, tam coś ciekawszego bym posłuchał. Albo żeby czymś zaskoczył, albo żeby więcej dzwoniło nowych ludzi może. No, sam nie wiem, coś mi tam nie do końca pasi w tym MyLajcie. Ale to takie subiektywne są odczucia, no. Ktoś inny może być zachwycony przecież. No ciężko tak z głowy, wiesz. Nie pamiętam nigdy za bardzo nazwisk. Nie mogę zapamiętać nazwisk różnych twórców, artystów. Mam ich sporo ulubionych. Musiałbym po prostu sobie teraz tam poszukać, wyszukać i się przygotować trochę, żeby tu przedstawić swoich faworytów. I to można by zrobić w sumie taką audycję. To jest dobry pomysł na audycję. Być może już nawet następną, że można by omówić różnych artystów ze świata komiksu, czy takiej właśnie grafiki koncepcyjnej też. Na pewno Biz. Na pewno Biz. On miał wielki wpływ na moją kreskę. Był taki odcinek Lobo, gdzie Lobo przyleciał na Ziemię, znalazł się na Ziemi i został wzięty za Simona Bisleya właśnie, czyli za rysownika, który rysuje Lobo, bo właściwie Beasley przypomina trochę takiego Lobo. Też tam skóra, motur, długie hery i tak dalej. I Lobo jakby pojawił się na konwencie, wzięto go za Simona Bisleya. Przyszedł do niego taki jakiś wypłosz, chudy, i mówi: cześć, Biz, miałeś wielki wpływ na moją kreskę. I pokazuje takie swoje wysrywy, gdzie tam kopyto zamiast nogi czy coś. No i Lobo stwierdził, że nie znasz anatomii. I pokazał wszystkim, zrobił wszystkim lekcję anatomii, no w stylu Lobo, że tam ręka, noga, mózg na ścianie, no.

bo tam nie ma już żadnych konkretów, żadnej wiedzy do przekazania, tylko gadanie o niczym, jak woda po kisielu, pisze Mika. To odnośnie Kloda, tak? Może to o mnie, nie wiem. Ale chyba o Klodzie, o Majlajcie. No taka trochę jakaś się zrobiło, to takie wszystko na jedno kopyto, każdy odcinek, nie? Jeszcze potęguje to ta plansza zawsze taka sama i tak ma się wrażenie, że się słucha 10 raz tej samej audycji w sumie, bo NWO zaszczepią was, a jak po mnie przyjdą, to ja po prostu będę szczelał, no i takie. Globaliści, Żydzi, globaliści, NWO i szczepionki. No, takie tematy cały czas. Niby te konkursy ze zgadywaniem miały coś pomóc, ale to był dobry pomysł, tylko że moim zdaniem można było to lepiej trochę zrobić, na przykład się przygotować i o tych filmach powiedzieć coś więcej, a nie tylko wspomnieć o filmie i no to był taki film, no wiecie, fajny był, no to był świetny film, naprawdę świetny. No, to jest nic, jak tak powiesz o filmie, że był świetny. Więc trochę więcej by się tam przydało ciekawostek o związanych z danym filmem, no które można znaleźć nawet na Filmwebie głupim, jakieś ciekawostki i coś sobie zapisać, no. Więc trochę się Michał mało stara, ale może go tam dofinansujcie, rzućcie mu donacikiem, to może się zacznie bardziej starać, ale też bywa, że nieźle go tam nawet dopieszczą. Był jakiś odcinek Majlajta, gdzie dostał raz 200, potem jeszcze coś i tak w sumie może mu wyszło tam z 3-4 stówki. No to co, źle? Ja jak mam tyle, to jestem w niebo wzięty i od razu snuję plany, jak tu coś lepszego przygotować.

Może też Michał stara się trochę po najmniejszej linii oporu iść i liczy na te dymy, na trollowanie, dymy, że go ktoś tam zwyzywa, pośmieszkuje z niego i to by był upadek trochę, gdyby tylko na takie coś liczył, że to uratuje jego audycję. Bo co, robić audycję dla Karaczana i dawać sobie żartować z siebie? No ludzie, no panie. Musi być jeszcze coś oprócz tego. No. Nie mam nic przeciwko temu, żeby sobie większość Anonów słuchała takiej audycji. Czemu nie, ale coś więcej musi jednak być. Ale co, teoria chaosu chyba lepsza, nie? Od My Lighta. Bo ten My Light to takie nie wiadomo co do końca. Ale jakiś showman się w nim czasami budzi taki troszeczkę, nie? Zacznie coś tam pokrzykiwać, podśpiewywać. No. Możliwe, że on zawsze miał takie przekonanie, że tak powinno się prowadzić audycję, tam puszczać dżingle jeden po drugim. To nie, ja tak tego nie widzę do końca, że to tak jest. Bo to jest takie trochę traktowanie ludzi jak debili, nie? Że ludzie chcą właśnie dżingli, głupot, dymów. No to jest takie spłycanie oczekiwań ludzi. A może ludzie chcą właśnie czegoś fajnego posłuchać, ciekawego. A nie tylko się wygłupiać i pierdzieć na antenie i bekać. A on tak trochę do tego sprowadza, że no ludzie tak chcą, to ja im to dam. Taką audycję. Dla głupków, nie? Nie powie tego wprost, ale dobra, to tu robimy o spiskach na głupkowato, wolno trollować, coś tam pokrzyczy, powali pięścią w stół. No, się ostatnio rozkręcił i tam trochę się wygłupiał też, nie? Tak może sobie przypomniał trochę nasze wspólne czasy z nocnej jazdy, no, gdzie się obaj wygłupialiśmy. Można być krawiec wkurwionym i opanowanym jednocześnie. Postawa Jacka z Australii w audycji Prostowanie Szabli jest doskonałym przykładem. No, w sumie można by tak powiedzieć, no, że Jacek potrafi być, bo tak słyszało się w jego głosie już taką irytację lekką, nie? Czuć było, że on po prostu nie dowierza, że można takie głupoty gadać i jego to nawet denerwuje trochę, ale zachowuje spokój i kulturalnie nawet mówi spokojnie, słuchaj, zluzuj trochę majcioszki, porozmawiajmy, okej, dobra, na chłodno, no, ale tak było czuć, że już tam mu tam noga dyga, nie? Pod stołem. Więc faktycznie można to jakoś połączyć, ale po prostu będąc opanowanym w jakimś tam stopniu, mimo wszystko. No tak, Michał dużo mówi o szacunku dla słuchacza. On mnie określał jako tego, który nie ma zupełnie szacunku do słuchacza. No, śmiem twierdzić, że trochę większy mam niż on. Mimo wszystko, mimo że sobie na dużo pozwalam, to czasami coś tutaj może kogoś obrażę, czy się zachowam nie tak jak trzeba, ale mimo wszystko, no, nie zagłuszam głupawo tak cały czas dżinglami kogoś. Robię to raz na ruski rok. Staram się tutaj każdego jednak odebrać, a nie sobie ciągle tam wywalać kogoś. Ten nie, ten za głupi, ten troluje, ten mnie obraził 5 lat temu. Zresztą niech inni to oceniają. Tak po prostu. No, nie można być sędzią we własnej sprawie. Od tego są ludzie, żeby sami ocenili, co sobie tam wolą. Kogo słuchać już. Na pewno nie mam też jakiegoś parcia, żeby tutaj rywalizować z Michałem i się pytać, o który lepszy. To nie jest ważne. Nie, on mnie raczej nie uważa za źródło wszelkiego zła i za tego, który stoi za wszystkim, tylko raczej tego, który się dał
zbałamucić złym ludziom i dał się przeciągnąć na złą stronę, ale nie jest ten najgorszy, tylko taki zdrajca bardziej. Zdrajca, naiwniak, głupkowaty, który się dał tam właśnie złym ludziom przekonać do czegoś, nie? Trochę prawdy w tym jest, w tym sensie, że ja mógłbym trzymać w nieskończoność jeszcze do dzisiaj stronę Michała, bez względu na wszystko, tylko musiałbym być takim toadim, który nie patrzy, co kto mówi, do kogo mówi, jak mówi, tylko po prostu jest pierwsza dyrektywa, trzymać stronę Michała, nie? I zawsze być po jego stronie. No to by się dało zrobić. Ale to by było zaprzedanie się właśnie i udawanie jakieś, nie wiem... Strasznie dużo ludzi ma dzisiaj jakieś jazdy dziwne, nie? Już o tym gadaliśmy, że tak słuchamy sobie i tak wielu nadających, wielu różnych znanych ludzi, no z naszego świadka tutaj, gównoradyjkowego, dzwoniący różni, różne osoby, przeróżne, to tak jakby jakieś problemy psychiczne były taką chorobą cywilizacyjną, która dotyka wielu ludzi. Przez stres, przez ćpanie, przez alkohol, przebodźcowanie. Zawsze będę się tego trzymał, tak uważam, że przebodźcowanie jest też bardzo tutaj ważnym czynnikiem. Za dużo wszystkiego jest, za dużo decyzji, za dużo bodźców, za dużo odpowiedzialności cały czas, przejmowania się, co będzie jutro. Żaden mózg tego nie wytrzyma na dłuższą metę. I być może jest nawet tak, że doświadczamy czegoś a la zespół pourazowy, PTSD, tylko to się buduje całymi latami. Powiedzmy, doznajemy mikrourazów, tak jak z mikrourazami jest, nie? Też bokser dostaje te ciosy w głowę i one się jakoś tam, to się kumuluje przez całe lata, mu się to zbiera, mu się niszczy ta głowa. I w końcu, pyk, i mamy... albo warzywko, albo jakiś, nie wiem, ślini się, bełkocze, jąka się. Coś mu się popsuło w tej głowie. Od mikrourazów. Mówi się, że psy trzymane na smyczy przy buzie, one się tak rozpędzają i hamują, bo obroża. No, po prostu się kończy sznurek, albo smycz, albo... I pies doznaje wtedy takiego mikrourazu właśnie głowy. I jak to się powtarza latami, jak to się powtarza latami, to potem mamy efekt w końcu. I tak myślę, że może być też z psychicznymi obrażeniami, czyli z różnymi traumami, stresem, zawodami, czy to miłosnymi, czy finansowymi, perypetiami właśnie, nie? Wszystko to, co nas gdzieś tam zadaje nam ciosy, to życie, które nam zadaje ciosy, ale takie właśnie psychiczne, to też są ciosy, no i to mogą być mikrourazy, odpowiednik tych mikrourazów. I w końcu się kończy na jakimś zespole pourazowym, który może mieć trochę inne, być może ja mam to, że po prostu mam ciągłe takie przeświadczenie, że nie warto, bo się nie uda, nie? I to jest, ja z tym walczę, tłumaczę sobie, że to jest absurdalne, dlaczego miałoby się nie udać, bo co, bo się wcześniej nie udało, tak? Raz, drugi, trzeci. Nie można tak myśleć. Trzeba odrzucić od siebie tą myśl i starać się samemu sobie wytłumaczyć, że to jest irracjonalne po prostu, więc nie ma to sensu. Więc to są jakieś moje zakorzenione takie obawy, no.

Ludzki mózg jest bardzo plastyczny i różne się dziwne rzeczy z nim dzieją. Zauważcie, że w kręgach alternatywnych często ci ludzie, którzy stają się nagle jakimś mędrcem, guru i przekabacają ludzi na taką postawę, że nie masz nic do stracenia, bądź odważny, działaj, walcz z systemem, idź w mordę, mu daj temu urzędasowi. To są już ludzie, którzy często stracili wszystko, bo im państwo zabrało, bo ich ktoś dojechał, bo żona zabrała, bo skończyli gdzieś na ulicy. To wychodzi z tych opowieści, że oni wiedzą, co to jest życie na ulicy, co to jest alkoholizm i tak dalej, bo no, to taka osoba często, wydaje mi się, ciągnie innych w dół po prostu, mimowolnie, może nawet bez złej intencji, ale często ludzie chcą jakby sprowadzić innych do swojego poziomu na różny sposób jakby, w różnych sytuacjach. To może być psychopata, morderca, który chce wciągnąć w swoją zbrodnię innych ludzi, żeby oni w tym zaczęli uczestniczyć. To może być jakiś zboczeniec, który będzie właśnie deprawował innych. To może być, to mogą być ci pedofile, jacyś elity pedofilskie, które też tak chcą właśnie innych wciągnąć w to swoje bagno, nie? Czy osoba właśnie, która ma, jak Kaja Godek, ma niepełnosprawne dziecko, to też, skoro ona już urodziła niepełnosprawne, to wszyscy mają rodzić niepełnosprawne, bo ona już urodziła, nie? I będzie o to walczyć. I to niekoniecznie oznacza, że ona od początku miała takie poglądy, że się trzymała konsekwentnie i dlatego innych do tego przekonuje, bo to są jej poglądy, tylko że ta sytuacja wykreowała te jej poglądy, które stały się taką poduszką jakby, takim lekarstwem w pewnym sensie na tą sytuację, tak, że matka, która musi się opiekować niepełnosprawnym dzieckiem, chcę, żeby to miało większy jakiś sens niż tylko taka smutna dola. Niech to będzie właśnie walka o inne dzieci i tak dalej, i tak dalej. Wiecie, o co chodzi, że nadanie sensu temu wszystkiemu, nie? I jest, można dużo takich przykładów podawać, więc to są takie normalne mechanizmy ludzkie, ludzkiej psychiki, które się będą często powtarzać i to w zasadzie ciężko mieć do kogoś pretensje o to, że tak robi. Bo to są takie nasze naturalne jakieś mechanizmy. Różne stworzenia mają takie dziwne swoje mechanizmy obronne. Zwierzęta mają to często o wiele prostsze niż my. Wiecie, że taka sarna, która straciła swoje małe czy coś, ona potrafi to bardzo przeżywać, bardzo przeżyć, ale pewnie w inny sposób niż człowiek utratę dziecka. My jesteśmy bardziej skomplikowani, mamy większą świadomość, ale sarna też to jakoś podświadomie strasznie cierpi, ale znajduje w sobie taki mechanizm obronny, że zaczyna się trząść w dziwny sposób, tak wiecie, przez dłuższy czas i znika jej ten stres. I potem już zadowolona sobie gdzieś tam biegnie. Takie dziwne są mechanizmy jakieś, nie? To ma coś wspólnego właśnie z rozładowywaniem stresu przez ruch, przez mięśnie i tak dalej, tylko że zwierzę to potrafi robić o wiele lepiej niż my po prostu, bo zwierzęciem targają takie bardziej biologiczne, bliżej biologii rzeczy, bo instynkty są gdzieś tam bliżej biologii niż jakieś głębokie przemyślenia, analiza sytuacji, nie? Racjonalizacja, tam wyparcie, różne te mechanizmy nasze, one już są dalej od natury, co moim zdaniem nie zawsze, że coś jest dalej od natury może oznaczać, że jest od razu gorsze, że robienie takiej świętości z tej natury, że musimy pod każdym względem być bliżej natury. No właśnie niekoniecznie. Czasem tak, a czasem nie. No. Ktoś chce być blisko natury maksymalnie, to niech pierdolnie cały ten świat, wszystkie wynalazki, wszystkie udogodnienia, wszystko, co sobie wypracowaliśmy i niech se mieszka gdzieś w barłogu, w szałasie. No. I chodzi z maczugą do lasu, zapolować, nie? I sobie wytapia smalec potem przez pół dnia. Bez sensu trochę. Ja ci nic nie zarzucam, Michał. Za bardzo bierzesz do siebie. Ja nie mówię o tobie koniecznie. Mówię o różnych ludziach, o różnych
zachowaniach ludzkich, wiesz, i różne sprawy, różni ludzie, różne sytuacje. Nie mam przed oczami ciebie, jak mówię o tym, nie? Nawet zupełnie nie myślałem o tobie, że ty starasz się kogoś wciągnąć w bagno akurat, bo o tobie tak nie myślę. No, więc to miałem inne osoby może na myśli bardziej.

Na banicję to do niedawna jeszcze szedł człowiek, jak miał długi, bo dziś przynajmniej można tą upadłość konsumencką ogłosić. A dawniej to nie działało. Długi już, długi zostawały z tobą. To też PiS zmienił. To za PiS-u zaczęło działać dopiero. Wcześniej była niby taka możliwość, tylko że przyznawano ją jednemu na 1000, nie? Może jakiemuś znajomkowi. A teraz to jest normalnie rozpatrywane i często jak spełniasz po prostu określone warunki, to nie ma, że to jest takie uznaniowe już jak kiedyś, tylko po prostu spełniasz warunki, okej, odbywa się rozprawa, masz powiedzmy, macie przydzielonego takiego, jak to się nazywa, nie kurator, taka osoba, która po prostu... W przypadku mojej mamy to była bardzo sympatyczna pani, która świetnie się mojej mamie z nią gadało, bardzo fajna, sympatyczna urzędniczka, która miała po prostu za zadanie sprawdzić, czy moja mama ma jakiś majątek, w jakiej jest sytuacji i tak dalej, i wszystko się odbyło względnie spoko. Więc nie dziwcie się, że moja mama głosuje na PiS, który dał jej na przykład to, a jeszcze emeryturę dał jej taką, że może przeżyć, a nie, że wyląduje gdzieś na ulicy. Więc nie dziwne, nie?

wilki mają zawsze jednego osobnika w swojej watasze, chyba tak się mówi, no, na którym rozładowują stres. A to nie wiedziałem nawet. Czyli taka, taki jak w klasie u dzieciaków. Zawsze na jedną klasę musi przypadać przynajmniej jedna ofiara klasowa, nie? Ktoś, z kogo się inni śmieją, kto jest takim dyżurną ofiarą, żeby się pośmiać z niego, nie? Dzieci są okrutne. Tak się często dzieci przedstawia jako taki ideał, że one są takie czyste, dobre. To gówno prawda, dzieciaki są jeszcze bardziej okrutne niż dorośli, bo nie mają jeszcze pewnych takich przemyśleń, nie doszli. Dzieciak nie myśli o takich poważnych sprawach, czy tam komuś robię krzywdę, że się z niego śmieję, czy coś, tylko po prostu to robi, bo taką ma chęć, nie? Takie są dzieciaki, no. A dopiero z wiekiem przychodzą nam takie różne rozmyślania, że a może kogoś krzywdzimy, a może to jest głupie, może to jest słabe i tak dalej, nie? A dzieciak to jest żywioł. On, jak widzi, dzieciak też jak widzi, że inne dzieciaki coś robią, to powtarza też, bo młode osobniki chyba ogólnie mają jakby zaprogramowane bardziej to, że trzeba powtarzać to, co robią inni, bo dopiero się uczą, są przysposobieni do tego, żeby czerpać wiedzę, doświadczenie z powtarzania, bo powtarzanie jest bezpieczne. No. W biznesie często też, czy w projektowaniu, no, jak zrobisz, jest jakaś firma pionierska, która wypracowuje jakieś rozwiązania i ryzykuje bardziej, inwestują też w jakieś tam badanie rynku, w dobrych specjalistów, tam od UI, od w inżynierów, projektantów, coś wypuszczają i dopiero wtedy to się staje, to jest zaakceptowane, a inni to powtarzają, bo widzą, że się przyjęło i zrób mi tak, jak ma ten Apple, no taką fajna, taka biała stronka Apple ma, nie? To pan byś umiał taką zrobić, taką, żeby to było takie białe całe, fajne, ale takie białe, ale ładne. No, bo i nagle się pan z dzisiaj przekonał do minimalizmu, bo zobaczył, że ta duża firma to zrobiła, nie? Też. I nic im od tego nie ubyło, a wręcz przeciwnie, nagle ludzie uważają taki styl za wyznacznik jakiejś jakości, jakiejś klasy i dopiero wtedy pan zdzisił, jak widzi, że tam są pieniędzory, to wyszło, nic mu się nie stało, to weź pan zrób takie samo, no. Powtarzanie od kogoś jest bezpieczne, to jest dobra strategia w sumie. Mniej więcej tak jak podążanie za kimś po głębokim śniegu. No, ten, co przed nami idzie, w razie czego się wywali, głupi ryj se rozwali, nie? A my idziemy wydeptaną ścieżką. Tylko, że zaszczyty, chwałę i uznanie zyskuje pionier najczęściej. Odkrywca, ten odważny, który idzie z przodu, nie? I dlatego firma Zdzichpol zawsze będzie Zdzichpolem, a Apple to będzie Apple. Do odważnych świat należy. No, kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana później.

No, może kolejna audycja o sztuce, bo tak szukam jakichś tematów ciekawszych, żeby coś tu przygotować może znowu. Zobaczymy, zobaczymy. Też, Michał, wiesz, to też nie ma w tym też nic dziwnego, że wiele osób będzie wrogo do ciebie nastawionych, bo jedziesz na chrześcijaństwo i na katoli, na protestantów, no to wiesz, ilu takich ludzi jest, nie? Już nawet samo to wzbudzi jakiś taki odruch obronny u całej masy ludzi i tylko z tego powodu będą cię hejtować i pukać się w czoło i mówić... Przecież to jest jasne jak słońce.

to o Klodzie, że ma kilkanaście spraw. To o nim. Też cholera wie, czy on mówi prawdę, czy faktycznie ma te kilkanaście spraw. Może ma dwie, no, albo jedną. Ale mu urosło. No, z Klodem się o to pokłóciliśmy, no, jak wiecie pewnie, jak wielu tutaj wie, że mu zarzuciłem, że delikatnie tak bardzo, że może ma jakieś problemy właśnie psychiczne trochę, bo tak wszystkich o wszystko oskarżał cały czas i wszędzie widział spiski, więc się zapytałem grzecznie, czy dopuszcza taką myśl, że może ma jakąś lekką paranoję, czy coś takiego, to się śmiertelnie o to obraził, strasznie się wtedy wkurwił. No ale to tak jest, że wiecie, uderzyłem w czuły punkt, nie, więc... Też jak ktoś ma wszystko poukładane i czuje się dobrze sam ze sobą, to tak nie reaguje tak nerwowo i furią jakąś, nie? I obrażeniem się na amen, jak go o coś oskarżysz. Tak się mówi, że prawdziwa cnota krytyki się nie boi, no. A jak ktoś tak szaleje i powiesz, słuchaj, może coś tam się troszeczkę tego odkleiło, może się warto tam coś sprawdzić, a on wpadnie w furię od razu i co kurwa, ja nienormalny, kurwa, i cię jeszcze się rzuci z pazurzyskami na ciebie, no to tylko potwierdza, no, że coś jest tutaj, że faktycznie lotnisko odleciało, no. Kilkanaście spraw to ma Biedka, aha, to o Biedce. No chyba, że kogo innego cytowałeś. A już nie wiem, kogo cytowałem. Tak, no Biedka, tak, tam... Ale aż kilkanaście spraw? No, to mnie w ogóle nie dziwi. Nawet przewidywałem taką sytuację, taki obrót wydarzeń, że ci wszyscy właśnie społeczni działacze, YouTube'owi, przeszkadzacze, wyjaśniacze, ci, którzy wchodzą do urzędu, do sądu, nie chcą się wylegitymować, protestują przeciwko NWO, masonom, Żydom, Illuminati, to może to zły przykład, bo Biedka, no to powiedzmy, że jest protest antysystemowy, ale skierowany w dużej mierze przeciwko policji, przeciwko bezkarności policji, przeciwko nadużyciom prawa przez policję. Ale on to potem niepotrzebnie chyba rozwinął na różne inne tematy. I taki się groch z kapustą zrobił i zaczęło to wyglądać tak, jakby on po prostu szukał atencji, szukał sposobu, żeby błysnąć, żeby pokazać tym swoim widzom, jaki to on jest buntowniczy i buntuje się przeciwko wszystkiemu, nie? I w końcu zaczął z megafonem coś tam wrzeszczeć, puszczać muzykę. No po prostu stał się pajacem trochę. I to wielu wpada w tą pułapkę. Nie kontynuuje swojej roboty normalnej względnie i słusznej w miarę, bo powiedzmy, że Biedka miał dużo racji, jak zwalczał nadużycia w policji. To była świetna walka, nie? Tylko, że on po prostu nie miał na tyle siły, samozaparcia, żeby robić to, co jest w miarę dobre, tylko uległ tej pokusie, żeby nagle stać się celebrytą YouTube'owym, bo mu przybyło i tak dalej, nie? Próbowałem się kiedyś z nim umówić na wywiad. No ni hu hu, to już zbyt wielka gwiazda, nie? Chyba, żeby odpisać w ogóle takiemu leszczowi. I to wtedy też trochę widać po ludziach, że im zależy na popularności, na odsłonach. Zaczął się w dziwne układy jakieś tam. Stworzyli niby tą grupę z Czujnym, tak? Swego czasu właśnie z Czujnym. Już zaczęli myśleć, jak tu zrobić trójkę Drombo, bo tam jeszcze jakaś dziewczyna była. No i tu zrobimy trójkę Drombo, będziemy sławni i tak dalej. Coś tam z pieniędzmi im nie wypaliło. No i to są takie sytuacje właśnie. No. Tak? A jakie to były akcje w szkole, to nie wiem. Tylko nie mów mi, że... Żeby lewactwo tam wygonić ze szkół czy coś. Aha, pokazał paranoję maseczkową, tak? No właśnie, Biedka się bardzo mocno z tych tematów policyjnych, HWDP, zresztą miał kanał, może ma, HWDP.pl, coś takiego, to się przerzucił na maseczki, no, i na COVID-a.
A to już jest sprawa dyskusyjna bardziej, chyba sami przyznacie, jakby na to nie patrzeć, nie? Jakieś nieprawidłowości w policji, złe zachowanie, niewłaściwe nadużywanie czy łamanie prawa, to są rzeczy dosyć, dosyć oczywiste i to każdy przyzna rację tutaj, że trzeba z tym walczyć. No a jakieś robienie afery z maseczkami, że maseczki nie założył, że maseczkowiec, obrażanie ludzi, to już to dyskusyjne. No. A, Grzesiek dzwonił jeszcze. To nie wiem, czy on jeszcze jest, bo on chyba już dawno dzwonił. Już miałem nie odbierać nikogo, ale z Grzesiem się zawsze miło gada, to... Ale już może nie odbierze, kiedy on dzwonił. Zobaczymy. O 2:17, pół godziny temu. Ja pierdzie... No trudno, nie zauważyłem. Przepraszam, Grzesia. Jak tu wyłączyć dzwonienie? O, dobra. Sorry, Grzechu, ale wiesz, tak się nie spodziewałem też w sumie, że ktoś będzie jeszcze dzwonił. Miałem się żegnać, się tutaj zasiedziałem i nie zauważyłem nawet, że dzwoniłeś. Pół godziny temu dzwonił chłopak, no. To na czacie się trzeba było tutaj tego...

0: tym, jak się żegna, a nie jak się wita. A jest jednak Grzesiu, jest. Witam serdecznie, Grzegorza, hej.
1: Halo, halo, cześć.
0: Cześć, Grzesiu.
1: Już szedłem spać, już leżałem na łóżku, bo dzwoniłem do ciebie, nie wiem, tam kilka minut temu, kilkanaście chyba.
0: Pół godziny temu, tylko wiesz, nie zauważyłem po prostu zupełnie i się zagadałem.
1: Aha. No ale temat jest dalej aktualny, bo ten, tak słuchałem jedną nogą, słuchałem. I
0: jedną nogą słuchał, widzicie go.
1: Tak. Co to będę długo opowiadał, bo właśnie wtedy co mówiłeś, no mówiłeś o panu Gieresiu, do którego to pierwszy telefon do gówno, z wszystkich gównoradyjek poczyniłem i bardzo fajnie, ciepło to wspominam, zostałem odebrany i dużo się zmieniło od tego czasu jednak, bo kiedyś to było takie faktycznie, YouTube raczkował, przynajmniej te teorie spiskowe raczkowały, no i... Czułem się w towarzystwie w takim, no jednak, które patrzy za zasłonkę tej rzeczywistości, tych przynajmniej medialnych rzeczywistości, że ludzie próbują coś od spodu postukać, popatrzeć, czy to prawda, czy nieprawda. I to było fajne wtedy. No ale jednak jesteśmy dekadę później, prawie, 9 lat, no już będzie dekada. I no i okazuje się, że są młodzi, sprawni youtuberzy, którzy robią fajny content i zagłębiają się w różne stare księgi, w stare spiski i ogarniają to no, trochę lepiej, trochę dokładniej, robią krótsze formy, dobitne. No i gdzieś no, Michał stracił ten no, swoją publikę, stracił ten status bycia tym niezależnym, oddolnym twórcą.
0: I ale co sugerujesz, że Ator lepszy?
1: Akurat słucham tej audycji no z przerwami małymi, bo jednak w pracy byłem, ale z Zenkiem miałeś, od dłuższego czasu z Zenkiem miałeś sprzeczkę, że właśnie o Atorze, no to ja Zenka stronę biorę, że no to jednak jest dno informacyjne, naprawdę.
0: No jednak dużo tych fejków, tych bzdur. Co zacytuję Atora, bo akurat no, raz na ruski rok go słucham, ale coś, jak go przytoczę, to się okazuje, że to bzdura jakaś i że wcale czegoś takiego nie ma. No to nie świadczy dobrze o Atorze jednak. No często się myli faktycznie. Podaje nieprawdziwe informacje. Każdemu się zdarza, no ale skoro tak co chwilę, no to coś, no... Zapracował sobie na opinię farmazoniarza troszeczkę. No.
1: Tak, wiesz co, gdybym żył 10 tysięcy lat, to i może dla beki bym sobie posłuchał Atora. Gdybym żył 1000 lat, to w chuja w życiu raz bym go nie włączył już. A gdy żyje człowiek tam średnio 60, 70, 80 lat, no to naprawdę szkoda każdej sekundy, jeśli chodzi o informacyjne treści.
0: No. Ja mam też problem ze słuchaniem Atora, bo nie chcę go słuchać jakby tak na krzywy ryj, wiesz, na adbloku, skoro facet żyje z tego, wiesz, ciągle prosi o to, żeby włączać te reklamy, to nie będę takim chujem, ale jego się nie da słuchać z reklamami, bo on tak upstrzy to swoje nagranie reklamami, że jest dzień dobry, reklama i słuchajcie, coś wam opowiem, reklama. Opowiem wam mianowicie, że reklama. Już za moment wam opowiem, ale to po reklamie i reklama. I on potrafi mieć po 20 reklam na filmik. No to jest już jakaś taka pazerność wstrętna i psucie kontentu takie, że uniemożliwiasz, bo nawet na jakimś TVP zasranym, jak masz film, no to ci przerwą dwa razy, nie? Ten film, a nie 20 razy.
1: No to też pokazuje coś, jaki ma cel ten człowiek, czy ma cel... pokazać to, co jest prawdą i tajni informatorzy

I witam serdecznie, szanowne towarzystwo, wszystkich nocników i nocniczki, jak to pięknie brzmi, nocniczki, jestem nocniczką, nocnicą, to ładnie brzmi, nocnica, trochę jak taki stwór z mitologii słowiańskiej, nocnica, nocnik w sumie też, chociaż tak... Nie ma w tym jakiejś takiej siły i powagi nocnik, ale nocnica, no, to już jest różnica, kiedy mówimy nocnica, prawda? No, jeszcze się tu połączę z czatem. Nocne Radio, czyli audycja oczywiście interaktywna, jak prawie wszystkie nasze audycje, więc wszystko może się zdarzyć i... mogą się pojawić na antenie różne dziwne osoby, ekscentrycy, różni. Już widzę, jest towarzystwo, zebrało się już. Audycja jest nadawana także na YouTube. JuTube, teraz wypadałoby mówić w dobie tego powszechnego i jakże modnego antysemityzmu. No, jeszcze coś powinienem dodać o ciotach, cwelach i frajerach i pedałach, tak dalej. No, to już znikło. O, ale sobie narobiłem. No to teraz zniknie nagranie z YouTube'a. Tyle brzydkich rzeczy powiedziałem i to, wiecie, to naprawdę filtry wyłapują ponoć. Ja to tam nie wiem. Oczywiście potrzeba zaraz zadzwonić. O, jak mu zaraz jebnę! I już tutaj czerwony przycisk zaraz będę musiał wcisnąć, żeby go uciszyć, bo się zdenerwuję, bo gadam pierdoły. Nie. A właśnie wszyscy youtuberzy jakoś marudzą, że znikają im. Monetaryzacja im się wyłącza, że nie mogą zarabiać na tych filmach, w których mówią o wojnie, o Żydach. No ale to jest tak, że te słowa klucze się pojawiają też w opisie przecież często i w tytule i może bardziej w ten sposób działają filtry, bo nie sądzę, żeby... takie serwisy jak YouTube angażowały tak ogromną moc przerobową i odsłuchiwały, i żeby sztuczna inteligencja odsłuchiwała nagrania, chociaż może o czymś nie wiemy. Krawiec zawsze brzmi tak samo. No, bo mam cały czas ten sam mikrofon i ten sam mikser od 10 lat. Ale jestem z niego bardzo zadowolony. Postaram się uprzyjemnić wam dzisiaj wieczór i posiedzimy sobie, pogadamy. Mam nadzieję, że kiedy w końcu ruszy temat główny, który jednak poprzedzę paroma newsami, to jest taki dobry wypełniacz, nie? Audycja przez to jest nieco ciekawsza, wydaje mi się, bo padają różne inne ciekawe informacje, nie tylko temat główny, ale czata to ty szanuj. No, ba! Oczywiście, że tak. Bardziej cnotliwie brzmiałem? O! A myślałem, że teraz brzmię cnotliwie. Może straciłem cnotę w międzyczasie, jak nadawałem, nie wiem. I nie brzmię już cnotliwie. Cny Grześku. O! Znowu powiedziałem, nie wolno tak. Grzegorzu, przepraszam. Grzegorzu, no właśnie. Większy dildo. A, widzicie, to jest właśnie idiokracja, która, to jest, adwokat to jest reprezentant idiokracji. Już dildo, już zaraz będzie pierdzenie, masturbacja, tylko to mu w głowie, no. A to dziwne, bo on jako jeden z niewielu dzieciaty, żonaty, tak dalej, no, nie wiem, czy z niewielu, w sumie może wielu, no. Większy mikrofon, podpowiada Grzegorz. O, proszę. No, szanuję czata. Na razie nic się nie dzieje jeszcze na YouTubie. YouTubowicze, zabierzcie. Nie powiem dajcie głos, to tak brzydko brzmi trochę,

0: za kogo ja was uważam, dajcie głos. Odezwijcie się, odezwijcie się. Czy ktoś jest? Już całe dwie osoby. No ale w ostatniej audycji odsłuchało też tam kilkaset ludzi. O. Dziś mówicie o upiorach, przynajmniej tytuł tak mówi, czy powiecie coś o kelpie? Pyta rycerz porcelanowego Klopa. Wspaniała ksywka, pozdrawiam. Za samą ksywkę już się należą pozdrowienia. No, to tytuł, no właśnie, kiedy rozum śpi, budzą się upiory. Taki cytat sobie przygotowałem. Cytat oczywiście...
1: Chciaż pozdrowienia dla sekty Nocnego Radia. Dzień zero się zbliża. Zbawienie jest bliskie. 14 zł.
0: No, czuję się jak rasowy patostreamer. I to nie jakieś 3 złote. Krawiec, gocha, 3 złote, tylko 14 dostałem. No proszę. No, wspaniały człowiek ogółem. Wspaniały, na pewno czysty, się myje ogółem i prezenty to bardzo wspaniała osoba ogółem. No i bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy sekciarzowi. To nie jest 14, to jest 7, 4, a to może po prowizji, aha, bo tu mi się bez prowizji, a widzicie ile zabierają, że się ugryzłem w język. Źli ludzie? Nie, słuchajcie, jak, no umówmy się, jak ktoś nam coś zabiera, to na pewno jest to Żyd. Ewentualnie lewak. Trochę dzisiaj też o tym będzie, bo właśnie chcę pomówić trochę o magicznym myśleniu też, ale właśnie o myśleniu spiskowym, o zidioceniu, o tym, jak zmieniło się w ogóle nasze myślenie. Tego typu rzeczy. I to, tu jest jakiś wspólny mianownik, tak coś czuję, tu jest jakiś wspólny mianownik. Tak, kochani, no Iwona działa, zastanawiałem się, czy nie przełączyć na Jana, ale się obawiałem, że jak włączę głos Jan, to będzie mi, to ładnie do pieca mi dorzuci zaraz tam, ty głupi chuju, no wiecie, tak to jest. Znowu kłamiesz, ty psie, wiecie, takie mogą być, Jan, to źle mi się kojarzy, tak jak Jan by mi tu coś wygłaszał, to nie wiem. Nie wiem czemu, jakoś dziwnie. Daj ta linka do Iwony. A właśnie na YouTubie jest link do tip and donation, ale proszę bardzo, zaraz tu wkleimy. O co, ucięło? A nie, jest link, tylko że taki... To już jest cenzura. Link Unia Europejska skróciła linka. No właśnie, proszę bardzo. No właśnie, a co tam się na świecie dzieje? No tak dużo się dzieje. Ale ja mam dla was newsa, no takiego wewnątrz radiowego. Te oczywiście są najważniejsze. Już jutro, od godziny 19.30 będzie retransmisja. Nie, ugryzłem się znowu w język. Jaka retransmisja? Komentarz na żywo. Żadna retransmisja. Komentarz na żywo do gali MMA, Fame MMA, gala walk youtuberów i ja jako komentator sportowy, tym razem wcielę się w taką postać, komentator sportowy Krawiec, będę komentował i no może być niezła beka, niezłe toczenie beki, no bez obrazu oczywiście, nie wolno, prawo autorskie, ale komentować mogę.
1: Grzesiek na jeszcze większe deal do 50 zł.
0: Grzesiek na jeszcze większy deal. Aż się zachłysnąłem. Tyle pieniędzy, co ja sobie za to... Ja chyba oszaleję od tego dobrobytu. Dziękuję. Serdeczny Darwin zapłać. Wielki wybuch zapłać. O Jezus Maria. Ile to jest konserw? W przeliczeniu na konserwy. Ale to jest na dildo. Trzeba szanować głos sponsora, więc ja chyba jestem zobowiązany teraz, żeby kupić to dildo. Ale to dobrze, bo i tak planowałem sobie kupić dildo. Nie będę narzekał na ból dupy. No jak se kupię to dildo, to chyba będę narzekał właśnie na ból dupy. No nie wiem, to zależy jakie duże. Ale wiecie co, wulgarna się robi ta audycja i wulgaryzacja naszego życia to na pewno też jest temat, który warto poruszyć. Ale tymczasem przypominam, 19:30, walki się zaczynają, cała impreza się zaczyna od godziny 20, ale my trochę wcześniej już tutaj się pojawimy. My, czyli ja, prawda? My, król. Król radia, my, król radia się pojawimy. Potrzeba się raczej nie pojawi, wiecie co? On się umie bić, ale go nie interesuje MMA. On się na ulicy chyba lubi tylko bić, a na ringu nie. Chociaż coś tam trenował, nie wiem. Ale od razu mówię, też w ryj dać może dać. No właśnie, bo takie są komentarze teraz, no bo szukamy nowej formuły radia trochę, zastanawiamy się, w którym kierunku powinny iść audycje i tak dalej, i tak dalej. Są fajnie, że jest dużo propozycji od was, wszystko to jest dla nas bardzo ciekawe. No ale sami jeszcze myślimy, bo ten charakter taki, jak to ładnie jeden ze słuchaczy tu określił, radio towarzyskie, to bardzo ładnie, radio towarzyskie, nie? Taki charakter towarzyski, to nie jest złe, absolutnie, od tego nie chcemy chyba uciekać, chyba nie chcemy. No na pewno nie zrobi się nagle tak, że nie będzie audycji na żywo, nie będzie dzwonienia i audycja będzie trwała z offline'u 15 minut i będzie... Witajcie kochani, dzisiaj dla was garść ciekawostek. Pamiętajcie też, aby dać łapkę w górę oraz wcisnąć suba oraz dzwoneczek i zlajkować nas na naszym Facebooku i Instagramie. A teraz już ciekawostki. I tutaj szybko ciekawostki i do widzenia. Do następnego razu. Cześć! No to nie, to tak się nie zmieni raczej. Musi być powoli, muszę się tutaj, prawda, wygadać, muszę opowiedzieć, jak byłem po bułki dzisiaj. Musi Etam zadzwonić i powiedzieć, że on te bułki, te same, to widział taniej w Biedronce, prawda. Musi Jacek zadzwonić i walnąć elaborat na temat bułki, czym jest bułka. Musi potrzeba zadzwonić i powiedzieć, że gadam pierdoły, bo to nie jest bułka, tylko to jest chleb na przykład, a ja mówię, że bułka. No i tak dalej, i tak dalej. Musi adwokat się do mnie przypieprzyć, powiedzieć znowu o bułkach, co to radio bułka jest. No i tak dalej, i tak dalej. No, a tymczasem dziękuję oczywiście sponsorom, że dali na bułki. Kochani sponsorzy. No, tak więc wpadnijcie jutro, będzie fajnie. A gadałem też ostatnio na streamie, chyba z 3 godziny gadaliśmy. Czy mówi wam coś ksywka, imię Michael Jabłoński albo Zielony Rybnik? To jest taki, no jak tu powiedzieć, ekscentryk, bardzo ekscentryczna postać. Słynna dosyć na YouTubie swego czasu. No właśnie, Zielony Rybnik, to już mówi sporo, prawda? Zielony Rybnik, osoba ta walczyła bardzo długo o, między innymi o wolne konopie, co jakoś tam jest bliskie mojemu sercu. W duszy taki buddysta, można powiedzieć, bo wiecie, peace and love. Z czym wam się to kojarzy tu, prawda? Gandhi, peace and love, no to taki trochę właśnie te klimaty. No i, ale taki bardzo przyjemny, fajny człowiek, no zwariowany, prawda, no zasłynął różnymi dziwnymi zachowaniami, też i troli miał tam pod sobą, nad sobą, koło siebie różnych, którzy go wplątywali w różne akcje. No, wiecie, no celofanik pod czapeczką jest, czek, lufa i bongosy, czek. Miał też kłopoty z prawem przez to. Przesiedział trochę też na wydobywczym areszcie. Wielki fan gamingu. Chciał organizować też różne rzeczy dla dzieciaków. Mocno wojował w ogóle z władzami Rybnika. Wpadał tam do urzędu miejskiego, kamerował strażnika i się tam stawiał. No, też majaja, trzeba powiedzieć, majaja. Pogadaliśmy sobie fajnie dosyć długo i zaprosiłem go do radyjka, żeby się tu zjawił jako gość. No, bo to właśnie taka okazja, że Michael powrócił. On zniknął na jakiś czas. Okazuje się, że przez długi okres czasu mieszkał sobie w lesie, jako taki pustelnik trochę. Ale taki, wiecie, taki pustelnik, co to sobie sam wszystko musi zrobić, wykrzesać ogień i skonstruować piłę z jakichś kamieni w ogóle. No, mieszka gdzieś tam w lesie, śpi na trawie. No i to go jakoś tam zupełnie zaprogramowało inaczej. Już teraz ma trochę... No, twierdzi, że mu się pozmieniało mocno w głowie. Teraz jest wielkim fanem medytacji, której będzie uczył. I ludzi, będzie uczył na YouTubie ludzi medytacji, no takie klimaty i no jak to się mówi, foliarz, no co można powiedzieć, jak można nazwać człowieka, no to tak pieszczotliwie foliarz, nie? Człowieka, który jest między innymi też jakoś tam zorientowany na płaską ziemię na przykład też, nie? No, tak więc może być ciekawie i na pewno ekscentrycznie, jak Michael do nas wpadnie. W ogóle zdziwiłem się, że on wie, kim jestem, w sumie słuchał mnie kiedyś, wie, kim jest też Claude, słuchał też teorii, no tak, taki zorientowany, nie? Widać, wcale nie jesteśmy aż tak hermetyczni, ludzie nas tam znają trochę, nie? Tu i tam. Tak więc miło, przyjemnie i sympatycznie i jakże lirycznie. Michael Jabłoński. Alias Zielony Rybnik. Pod takim hasłem możecie go znaleźć. Jak wpiszecie sobie na YouTube Zielony Rybnik, to znajdziecie dużo nagrań różnych tak zwanych shotów, czyli takich zgranych różnych z jego oficjalnego kanału, którego już nie ma. Różne takie dziwnostki, różne jego akcje. No, niektórzy to podsumowują na przykład tak, że to jest mój ulubiony performer, nie? A inni co za debil, a inni, że z kolei bardzo mądry człowiek i tak dalej. No, ekscentryk z pewnością. Dla mnie sympatyczna osoba na pewno, fajnie się gada. Nie ma w nim takiej... Wiecie, tego takiego popularnego dzisiaj trendu, że zajebać odmieńca, nie? I że szukanie wroga, taki jest usposobiony pokojowo bardzo, co jest jakimś ożywczym powiewem dzisiaj, bo już ta agresja naprawdę potrafi być męcząca, ta rywalizacja, agresja i to często u ludzi, którzy twierdzą, że właśnie peace and love, dobra energia, dobre wibracje i tak dalej, to nagle z czymś się tam nie zgodzisz, a tu od razu atak, nie? I to są takie sekciarskie trochę zachowania. No dzisiaj właśnie o sektach była audycja Potrzeby, dużo mówił. To jemu, on takimi rzeczami się interesuje i opowiada często o różnych sektach. Sekty, mordercy, widzicie, takie fajne hobby, przyjemne, bardzo pozytywne. Ale ja nie jestem na przykład zwolennikiem takiej teorii, że każdy, kto mówi o rzeczach mrocznych czy o rzeczach jakichś nieprzyjemnych, to jest od razu zły człowiek. To jest znowu takie jakieś myślenie na skróty, nie? Takie... Jak ktoś nosi czarną kurtkę, to satanista. Takie myślenie moherowe właśnie, ocenianie po pozorach, myślenie na skróty, to też jest jakoś nawiązuje do tematu dzisiejszej audycji. Ale miły, napisał, że muzyka go denerwuje i że idzie do konkurencji. No to ładnie, to dziękuję bardzo, to dziękuję, dobranoc. No trudno się mówi. O, samo się zmieniło. A tak,

0: Dobra, niech sobie świerszcze pocykają. Zróbmy trochę nocny klimat. Także, no, taki newsik, że pojawi się, myślę, za niedługo tutaj Michael u nas gościnnie. Co jeszcze, co jeszcze? Właśnie, zostawcie internet! Zostawcie internet! Kto nie skacze, ten za akta. Hop, hop, hop. Też tak krzyczą niektórzy dzisiaj, jeszcze jutro. I jeszcze pojutrze, bo do 1 lipca trwają protesty przeciwko ACTA 2. To jest coś, co ludzi zelektryzowało.
1: Jarek i... Welbigos, co by nie było, bólu dupy od dildosa dorzucić, trzeba również do najcika na bulkę z Biedronki i tubeczkę lubrykantu. Wesołej konsumpcji 10 zł.
0: Dzięki, Jarek Welbigos. Na lubrykant, ale jesteście szczodrzy, widzicie, na lubrykant, na dildosa, to tak, tak mnie widzicie, tak? Że ja jestem taki nie anty, jakiś gejowski. Znaczy, geje są mi obojętni w sumie, ani mnie ziębią, ani mnie to zięba, ani grzeje, no. Więc... nie jestem gejem. Ale na przykład zauważyłem, że na konferencji, drugiej konferencji do poprzedzającej tą galę MMA, Fame MMA, no to wszyscy ci youtuberzy praktycznie, wszyscy tam zebrani, łącznie z organizatorem chyba, nie no, Boxdel chyba jako jedyny się powstrzymał, on teraz w ogóle robi się na takiego profesjonalistę, klasa i tak spokojny taki, no moim zdaniem zyskał na tym sporo. No bo całe to pozostałe towarzystwo to tak do siebie gada na zasadzie...
1: Adwokat, ale czata to ty, krawiec, szanuj 7 zł.
0: Adwokat? To wpłacił? Co to się stało? To chyba ktoś się podszywa pod adwokata. On by nie wpłacił. Ja w to nie wierzę. Ktoś się podszywa, bo chce, żebym ja myślał, że to on, żebym mu podziękował, on będzie zakłopotany i się zdenerwuje, się z nim pokłócę.

No właśnie, i co? I gadają z sobą, tak wyzywają się, krótko mówiąc, od homoseksualistów, tylko tak wulgarnie bardzo, nie? I cały czas tak, no ty cioto, ty spelu, nie? A ty jesteś taki spelalony, że bardziej się nie da, nie? A ty pedale, kurwa, ty... No i tak cały czas, i to tak, nie wiem, jakoś tak bez klasy zupełnie, nie? To tak się, jak małe dzieci się wyzywają trochę też. I to tak wygląda, jakby małe dzieci się wyzywały. No ty jesteś głupi, a ty jeszcze głupszy. Aha, a wstanę, cię kopnę tam, gdzie słońce nie dochodzi. A ja wstanę i cię kopnę tak, że polecisz na księżyc. I ta, tylko, że to w bardziej wulgarnej formie. I to pokazuje zdziecinnienie. To jest właśnie idiokracja znowu. I to jest smutne takie zidiocenie, że ludzie się... Już mówiłem, że mi się kojarzą w ogóle z bobasami. Popatrzcie, wszyscy tak na łysą pałę opitoleni najczęściej. No to bobas też jest taki łysy, nie? Nosi też kolorowe ubranka, kolorowe buciki, jakąś czapeczkę. No ale były emocje. Dawid Ozdoba z buta strzelił Adrianowi Polakowi w ryja. No tak niekoniecznie tak mocno, bo tam czapka mu spadła, a Adrianek zaczął czapeczki szukać swojej, jak małe dziecko. Tak, gdzie moja czapeczka? Gdzie czapka? Czapki nie mam. Gdzie, ktoś widział czapkę? Tam jest moja czapka, daj mi czapkę. Czapeczkę zgubił. A taki kozak był i też się pozuje na takiego z ulicy, nie? Czy w bagażniku cię wyziemy, tam jakiś potem wysyłał SMS-y, w bagażniku cię, zaraz dzwonię po ekipę, cię w bagażniku wyziemy. A czapeczka mu spadła z głowy i gdzie moja czapeczka? Kurde. Dramat. No zobaczymy. Najbardziej mnie ciekawi właśnie walka Daniel Magical kontra Adrian Polak. Zobaczymy. Jutro będę komentował. Przypominam. 19:30 zaczynamy. Już jesteśmy tu na antenie. Co jeszcze ciekawego? No właśnie, ta akta. Kto nie zdążył, to jeszcze może się wybrać. W 29 polskich miastach będą się odbywały protesty. Odbywają się do 1 lipca. I chodzi o protesty przeciwko w zasadzie reformie prawa autorskiego, nie wiem, czy cenzura, czy co, no reforma. Krążą pogłoski o tym, że to nowe prawo ma zabronić memów na przykład. Z tego co wiem, to jest to nieporozumienie, bo nie zabroni memów robienia. Z drugiej strony popularny jest taki słowny mem, polegający na tym, że się umieszcza tu i ówdzie już się u nas też pojawił taki komentarz o treści, cytuję, komentarz zablokowany przez Unię Europejską. To syntezator powinien jeszcze czytać. Komentarz zablokowany przez Unię Europejską. 3 złote. I też co ciekawe, tego komentarza nie da się skopiować, bo on jest napisany jakimiś dziwnymi tam znakami z tablicy ASCII, to wiecie, tak się jakieś dziwne wybiera i on jest taki pogrubiony, kursywa i tego się nie da skopiować. Próbowałem jakoś tak i się nie da. No i okazuje się, że nic tak nas Polaków nie łączy, jak wspólny sprzeciw. Wspólny wróg. To jest coś, co w ogóle nawet potrafi różne partie ze sobą połączyć. I ostatnio też tak było, no nie wychodzimy na ulicę, jak wszystko tak podrożało, że jeszcze parę lat temu za stówę to mogliśmy sobie zrobić zakupy, nie wiem, 3 reklamówki zakupów, nie? A dzisiaj na przykład 1 niepełną. I to ludzi jakoś nie wzrusza. Nie wzruszają nawet te szczepionki, które w internecie jakoś tam ludzi poruszają. Też nie wyjdą. Nie wyjdą, jak zaczną nam nawet dzieci zabierać, ale jak chcą nam internet ocenzurować, no to wtedy nie ma żartów. Wychodzi na to, że najpoważniejsza zmiana to jest zablokowanie możliwości wklejania cudzych artykułów, czyli takie zaostrzenie, bardziej restrykcyjne prawo autorskie. I moim zdaniem to nie jest do końca takie głupie, bo no ludzie, no róbmy więcej swojego własnego kontentu, więcej rzeczy autorskich. A nie ciągle to przeklejanie. O, jest Danuta, jest Solas,
PN-koci i super belkas, proszę bardzo, proszę bardzo. Także są i YouTubowicze. Są dwa osobne czaty, co prawda, ale postaram się zerkać i tu, i tu. Fajnie, że też ktoś słucha na YouTubie, no bo to nie jest takie psu na budę, nie? Też sobie tam można na innej platformie. I wiecie co? To nie jest takie złe, ten YouTube, ponieważ ci, którzy się spóźnią, mogą sobie cofnąć tego streama po prostu troszeczkę w tył. I słuchać na przykład w tym momencie audycji od początku, gdzie mówię: witam was serdecznie, kochani. No i od początku sobie słuchacie. Tylko potem, no, macie spore opóźnienie, już nie kilka sekund, tylko na przykład 10 minut opóźnienia, nie? I mogę się z waszego kawału, na przykład napisanego na czacie, śmiać dopiero po 10 minutach, i nie będzie to oznaczało, że jestem taki głupi, że załapałem po 10 minutach, tylko że macie opóźnienie. No, także protesty, protesty. Jeden ze słuchaczy prosił o wklejenie linka do artykułu o tym, jak PiS robi skok na polskie domeny. No, ale właśnie nie wiem teraz, czy ja mogę wkleić, bo nie mam w sumie licencji na wklejanie tego linka. Taką pioseneczkę krótko przed audycją tutaj ułożyłem. Właśnie w związku z tym newsem. Jak wszystkie moje pioseneczki jest układana w pół minuty i jest to cover. Nie.

0: Tronem, naszym browserem Tor. I będziemy wklejać raz po raz wraże kontenty wszelakie. Ładnie. Dobra, zostawmy to akta, bo w sumie to już potrzeba gadało o tym sporo. Co ja tak o nim ciągle właśnie, potrzeba to, potrzeba tamto. No bo akurat tak się złożyło, no co mam nie wspomnieć, że już o tym gadał, bo... I też różne mity obalał, bo to jest taki obalacz trochę i bardzo mnie cieszy, że jest ktoś, kto obala, bo za dużo jest mitologii w tym wszystkim. Ktoś coś usłyszy, trochę jak zabawa w głuchy telefon, nie? Kiedyś w przedszkolu był, tak się bawiliśmy, że jeden coś mówił drugiemu, się tam ustawialiśmy w rządku i jeden mówił coś drugiemu na ucho, ten powtarzał następnemu i już tam przy końcu ta informacja była właśnie taka trochę przeinaczona. Tylko potrzeba...
1: Jason Grzegorz ruchał małolaty, aż zapukał w drzwi zazdrośnik ciapaty. Kropka, trzy zęby stracił i w mamulach się zatrcił. Kropka, dzieci z tego nie będzie. Kropka, cyborg liczy granaty na swojej grzędzie. 15 złotych.
0: No to zaskoczenie. Cóż za wspaniały pokaz epistolarny. No, geniusz. Kto to był w ogóle? Ja to muszę sobie zapisać. Na listę geniuszy w ogóle. Spejson. To powinien głos Spejsona to odczytywać. Siema, tu Spejson. Grzegorz ruchał małolaty, aż zapukał w drzwi zazdrośnik ciopaty. A to też takie znowu jakieś rasistowskie. Ludzie, to jakby jakiś ładny wiersz napisać o wiośnie albo o lecie, coś. O pani zimie na koniku białym, a nie takie jakieś ciapaty. No już się niedługo skończy, nie będzie tu ciapaty. Nie, w ogóle ludziom chyba najbardziej ludzi denerwuje to, że nie będą mogli napisać na przykład ciapaty gdzieś tam na Facebooku, że już nie mogą. Że to jest taki dramat, że nie można napisać czarnuch czy coś, czy Żydek. A ja akurat nigdy nie byłem jakimś takim strasznym wrogiem poprawności politycznej, bo jakoś tak nie wydaje mi się, że obrażanie innych czy wyrażanie się o innych,

Pozdrówka. No, nie wydaje mi się, żeby szydzenie sobie z innych, czy tam gnojenie kogoś, czy wyrażanie się z pogardą jakiejś nacji, o narodowości, ogólnie takie uogólnianie, żeby to była jakaś taka wielka wartość, bez której nie możemy żyć, nie? Jest straszne schamienie, to może dobrze zrobi, jak ludzie się trochę zaczną grzeczniej zachowywać. Ja nie chcę tu z jakiegoś dziadzia robić, wiecie, tutaj wujaszka, co będzie moralizował, ale no, już trochę jest też przesyt, nie, tego chamstwa. I jak się popatrzy na przykład na komentarze zagraniczne, to większa jest kultura. W Polsce jest straszna agresja, takie po prostu taka zawiść, nie? W ogóle ludzie ze sobą nie rozmawiają, tylko tak się droczą w bardziej lub mniej wulgarny sposób ze sobą, a to w najlepszym wypadku się droczą i każde zdanie się zaczyna od czegoś w stylu: o tam pierdolisz, kurty taki owaki, nie? Albo chyba cię po... To, jak można tak rozmawiać? To, jak w mylinie jakiejś, nie? No, zwinny pianista się pojawił, ale chyba nie zwinny słuchacz, bo się dziwuje, że mnie słyszy, proszę bardzo, a to przecież ja nadaję cały czas, od wielu lat, niezmiennie. Ale to są właśnie ci słuchacze, do których chciałem trafić, którzy jakoś zaprzestali słuchania Nocnego Radia po tym, jak zawiesiliśmy swoją aktywność na YouTubie, na Facebooku, no i oni sobie pomyśleli, no jak nie ma czegoś na YouTubie, to znaczy, że tego w ogóle nie ma. No tak samo jak z Googlem, nie? Jak czegoś nie ma w Google, to tego nie ma. No a właśnie, a gówno właśnie, bo jest cały czas. Jest i było i będzie po wsze czasy, aż po czasy ostateczne. Wiecie co, ja zasypiam od tych świerszczy, uśpiły mnie, muszę włączyć muzyczkę jakąś, przynajmniej na jakiś czas.

A wysłuchajcie Nocnego Radia Czasy Ostateczne, czyli audycja o rzeczach tajemniczych, niewyjaśnionych, spiskowych, czasami bardziej, czasami mniej foliarska, a czasami nawet antyfoliarska, czasami spiskowa, czasami antyspiskowa, czasami mówimy o rzeczach właśnie magicznych, niezwykłych, a czasami, no tak jak dzisiaj myślę, będzie bardziej... Trochę staramy się to ogarnąć i dojść do tego, ile prawdy jest w niektórych niezwykłościach. Skrytykować po prostu, no właśnie, tak zwane magiczne myślenie. Dzisiaj wziąłem na warsztat i rzeczy pokrewne. Myślę, że magiczne myślenie wiąże się z idioceniem, no co tu dużo mówić. No, nie ma nic jakiegoś mądrego w zabobonach, w tym, że wyciągamy złe wnioski, że no i tak dalej, że jesteśmy głupi i że wszystko sobie tłumaczymy jakąś ingerencją sił, których w ogóle nie potrafimy opisać skądś tam z piątej gęstości. Zawsze to jest łatwiejsze, nie? Niż przeczytać jakąś książkę i dojść, czy poszukać źródeł, materiałów i sprawdzić, po prostu sprawdzić. Lepiej sobie fantazjować. A czemu tak jest? No to też mam swoją teorię, ale o tym trochę później, bo jeszcze są newsiki. Na przykład taki, że Terry Crews, czyli odtwórca m.in. postaci prezydenta Comacho w Idiokracji. Świetna rola, prezydent idiokratycznej rzeczywistości w przyszłości. Były gwiazdor porno, taki kulturysta, murzyn, czarnoskóry, były gwiazdor porno. Oj, będziesz miał zwinny co nadrabiać, pewnie, że tak. No, z kilkaset audycji do odsłuchania. Nie w kij dmuchał. No to on wystąpił w jednym programie, udzielił wywiadu i stwierdził, że powstanie Idiokracja, część druga. Jest to nieoficjalna informacja, co prawda, niepotwierdzona jeszcze przez studio, które miałoby realizować to dzieło, ale no, wygląda na to, że powstanie. To jest film, który swego czasu był no, potraktowany jako po prostu głupawa komedyjka, ale jak to wszystko się zaczęło sprawdzać, to takie zidiocenie, które miałoby nastąpić, no to się okazało, że to się robi ciekawsze po prostu. Tym wszystkim, którzy nie wiedzą, jak nas słuchać, bardzo prosto. Wchodzimy na stronę nocneradio.pl i klikamy Słuchaj Radia. I tyle. I tam jest nadawany stream, są cały czas powtórki. I dodatkowo olbrzymie archiwum po kliknięciu na archiwum. No, no, mądrym ludziom takim jak wy nie trzeba pewnie tłumaczyć takich prostych rzeczy. No i co? I to miałby być prequel, ta Idiokracja dwójka. I to jest bardzo ciekawe rozwiązanie. Bo ma być pokazany nasz świat, kiedy ta idiokracja dopiero następowała. Czyli no, cofamy się trochę i patrzymy, jak to wszystko się zmieniało i jak właśnie dochodził do władzy prezydent Comacho. I może jak Brando, też napój, który posiada elektrolity, przypominam. 71% jeszcze raz, wróć, bo ja tu muszę reklamę zrobić. W ogóle gdzieś tu miałem przygotowaną bardzo ładną planszę dla was. Czekajcie moment. Gdzie ja to mam? Chciałem zabłysnąć, widzicie, i zabłysnąłem jak zwykle po prostu. Dobra. Jest. O, widzicie? Popatrzcie teraz na YouTube'a i dowiedzcie się, że 61% populacji, ta dykcja mi siada, 61% populacji pracuje dla Brando. Brando jest wszystkim, co potrzebuje mężczyzna, kobieta, dziecko, niemowlę, domowy zwierzak, roślina i złota rybka. Brando zawiera elektrolity, a elektrolity są dobre dla nas. Nie wiem czemu, ale są. Tak właśnie jest. A kto uważa inaczej, niech wypier... No, dala, no powiem tak wprost. No, po prostu i się idzie napić wody z kibla, bo dzisiejszy odcinek sponsoruje Brando. Pyszny napój. I można nim podlewać rośliny. I karmić
noworodka. No właśnie, mówi się, że myślenie ma kolosalną przyszłość, tak niektórzy twierdzą, a mi się wydaje, że myślenie magiczne nie ma żadnej przyszłości. I tu już powoli zmierzam do głównego tematu. Czym w ogóle jest myślenie magiczne? Może tak właśnie na wstępie powinienem o to zahaczyć. To jest takie przekonanie, bardzo popularne dzisiaj, że nasza intencja, nasza intencja, nasze myślenie ma wpływ na rzeczywistość, bardzo duże. Jak się nad tym zastanowić, to w zasadzie ma, bo to jak myślimy, kształtuje nasze otoczenie w dość dużym stopniu. No, chodzi o to, że przyciągamy na przykład ludzi takich, a nie innych do siebie, co sprawia, że wydarzenia biegną trochę inaczej. Często, jeśli jesteśmy dobrze do czegoś nastawieni, to robimy to lepiej. Jak jesteśmy źle nastawieni, to możemy spieprzyć łatwiej robotę. Więc w zasadzie jest w tym ziarno prawdy. No i tak jest właśnie z tą dzisiejszą informacją, że jest w niej ziarno prawdy najczęściej. Magiczne myślenie to jest w zasadzie też bardzo mocno się wiąże z zabobonem, czyli z takim przekonaniem, takie eksperymenty słynne, że jakiemuś tam szczurkowi, jak szczurek się nauczył, że... Nie, to potrzeba o gołębiach chyba opowiadał, nie? Że gołąb się nauczył, że jak popatrzy się w lewo, to mu tam wyskakuje smakołyk, coś takiego, i on nabrał przekonania, że patrzenie się w lewo sprawia, że pojawia się smakołyk. No i właśnie, to jest fajny eksperyment, bo pokazuje, jak dzisiaj ludzie często myślą, nie? Ludzie dzisiaj być może wcale nie są mniej przesądni, niż byli w średniowieczu, nie? Gdzie w ogóle nie było dostępu do wiedzy, mało, nikt nie potrafił czytać praktycznie, oprócz, nie wiem, kapłanów, chyba tylko kapłani potrafili, nie wiem, i jakieś wybrane jednostki. Król często nie potrafił czytać, nie? A dzisiaj powszechny dostęp do informacji. A co? A mówi się, że zgłupienie, nie? A może się mylimy? Może wcale nie jest tak tragicznie? Może to jest takie marudzenie i takie wywyższanie się tych, którzy czują się trochę tam mądrzejsi, bardziej wykształceni, inteligentni, i to jest takie podkreślanie, że my się tak różnimy od tego motłochu, nie? I pozerstwo takie różnej maści intelektualistów względnie pseudointelektualistów albo jakichś niespełnionych intelektualistów i tak dalej. No nie wiem, nad tym się też możemy dzisiaj zastanowić. No ale wracając do tego magicznego myślenia. Ma to też związek z myśleniem życzeniowym. Czyli... zamiast jakiejś racjonalności mamy tutaj po prostu, no... Jak to powiedzieć? Myślenie życzeniowe. Właściwie sam nie wiem, jak to zdefiniować. Może ktoś z was podpowie, czym według was jest myślenie życzeniowe? Że co? Że jak bardzo będę chciał, żeby coś się stało, to się stanie? Czy nie? To chyba nie jest myślenie życzeniowe. Jakoś nie potrafię tego właśnie określić. No, najbardziej bez wątpienia ma to myślenie magiczne, związek, też myślę błędne wyciąganie związków przyczynowo-skutkowych, to co jest też mocno zakorzenione właśnie w teoriach spiskowych, nie? Że coś się stało, bo oni powiedzmy zadziałali, ale wcale tak nie jest, to jest znowu takie myślenie na skróty trochę, że... Bierzemy sobie na początku jakąś teorię, do której dorabiamy właściwie jakąś naszą wersję wydarzeń, nie?
jeśli chcemy zdyskredytować naszego jakiegoś największego wroga, powiedzmy jakichś Bilderbergów, Illuminatów, coś, to dorabiamy do tego właściwie... dorabiamy jakąś opowieść do tego. Właściwie takie myślenie w drugą stronę, można powiedzieć. Często jest też w tym myśleniu magicznym coś, co zahacza o nerwice natręctw. Czyli takie zachowanie związane też z rytuałem. Którym to rytuałem jest dla nas, powiedzmy, podążanie tą samą drogą, bo nabieramy takiego przekonania, że musimy chodzić tą samą drogą w jakieś miejsce, bo to ma swój jakiś sens, bo to przyciąga jakieś dobre rzeczy, tak? Bo to jest sprawdzone i w tym jest jakaś moc, czyli nadawanie mocy, właśnie takiej mocy magicznej znowu, jakiemuś zachowaniu, że to... Myślę, że to ma związek z jakimś mechanizmem naszego mózgu, ze sposobem, w jaki pracuje nasz mózg. Może nie tyle mózg, co to są takie rzeczy pierwotne bardziej, jakieś takie związane z tym, jak kiedyś funkcjonowaliśmy i łatwiej nam było może dzięki temu przeżyć, bo instynkt, który też po części może być takim wyciąganiem wniosków nieracjonalnych, nielogicznych, ale takich, które się sprawdzą po prostu, bo jest większe prawdopodobieństwo, że te jakieś subtelne przesłanki, bodźce, które zainicjowały jakieś nasze właśnie w głowie myśli, wnioski. O, adwokat ładnie tu napisał. Myślenie magiczne, delegowanie sprawczości. No proszę. No ale chyba najbardziej, myślę, pasuje tutaj po prostu zabobon, nie? To takie ładniejszy termin, nie? Myślenie magiczne, a tak właściwie chodzi głównie o zabobon, zabobony. Czyli coś nieracjonalnego, związanego mocno z naszą wiarą i też właśnie związki przyczynowo-skutkowe nieracjonalne. Związki między jakimiś zdarzeniami, które się nie opierają zupełnie na nauce, na logice, na racjonalności, tylko na naszych jakichś wierzeniach. Żeby to miało sens, żeby to działało, to trzeba stworzyć niestety dużo tych różnych dziwnych bytów. Tych takich bytów, wiecie, które mają macki, jakieś 12 oczu, ogon, skrzydła, tak dalej. No i są to właściwie takie magiczne byty w naszej głowie. I tutaj przychodzi pewnie z pomocą brzytwa Okhama, nie? Która pozwala nam rzezać te wszystkie niepotrzebne byty, poszatkować je na kawałki, zrobić im fatality i zostają rzeczy najbardziej prawdopodobne, najprostsze rozwiązania, najbardziej prawdopodobne, najprostsze, najbardziej oczywiste. I tutaj powiem od siebie, że ja nie jestem jakimś bezkrytycznym fanem tej brzytwy Okhama. Nie uważam, że zawsze trzeba ją wyciągać i jak wiedźmin po prostu rzezać te niepotrzebne byty. Bo równie dobrze ktoś może wykorzystać to przeciw nam i stworzyć na przykład opcję, która wyda nam się najbardziej prawdopodobna. Przykładowo, mogą być ludzie, którzy faktycznie władają tym światem, jacyś ci źli, wiecie, oni, nie? Oni mogą stworzyć dla nas takie sytuacje, które my łykniemy, jak te pelikany przysłowiowe, bo użyjemy tej brzytwy Okhama, a okaże się, że prawdziwa jest ta opcja mniej wiarygodna, ta udziwniona. Ona będzie prawdziwa i wtedy my będziemy takimi głupkami, którzy właśnie pod płaszczykiem racjonalnych tutaj działań i w imię nauki i w imię tutaj niemnożenia bytów ponad potrzebę, no to właśnie zrobimy sami sobie kuku, nie?
Nie należy mnożyć bytów ponad potrzeby, z dużą literą. Jeden mason wystarczy. Myślicie, że mason? No to, no, właśnie, to też jakieś takie myślenie magiczne chyba tutaj, nie? No, ten jegomość, o którym mowa, że faktycznie roztacza wokół siebie jakąś taką czasami mroczną aurę. No i doszliście do wniosku, że jak coś roztacza wokół siebie mroczną aurę, to musi być mroczne, a jak mroczne, to złe, a jak złe, to iluminata, a jak iluminata, to przyszedł tu zniszczyć radio. 44 stopnia, tak, mason? No dobra. Tak więc dzisiaj to magiczne myślenie właściwie robi furorę, bo to jest też łatwe bardzo, nie? I pozwala nam... daje nam dużo fajnych opcji. Opcja numer jeden. Przyłączamy się do jakiejś fajnej społeczności, gdzie wszyscy snują dziwne opowieści, gdzie możemy sobie właśnie przy kominku, w miłej atmosferze pozłorzeczyć tym złym, którzy knują, którzy chcą nas zniszczyć. Możemy sobie różne niezwykłe opowieści snuć. I właściwie tworzyć jakieś scenariusze rodem z science fiction, z horrorów, z powieści różnych fantastycznych, fantastyczno-naukowych, fantazy nawet czasami. Też czasami źródło zarobku niezłe, bo na tym myśleniu magicznym się opiera właściwie większość systemów różnych ezoterycznych. Przykładowo jest sobie, powiedzmy, taki pan Popko, który ma złoty łańcuch na klacie, ale jest wróżem, wahadełkowcem też, wahadłowcem jest, wahadełkiem macha różnych wróży i przepowiada i stworzył własną krainę w głowie. Plecie, co mu ślina tam na język przyniesie, łatwo to wyłapać, ale ma olbrzymią ilość fanów. Przypomina to właśnie sektę i opowiada, no tam właśnie, bo to musimy tu właśnie zogniskować naszą jaźń, aby wejść do krainy. On tak jeszcze tak zamyka oczy, czasami dziwne dźwięki wydaje z siebie w ogóle, jakieś takie jakby, nie powiem już, co tam robił pod stołem, bo nie chcę być wulgarny. No ale tak, wiecie, świruje pawiana. No i, a jak chcecie się więcej dowiedzieć o tym w ogóle, o tym, jak czarować, jak się przenosić między światami, on wszystkiego was nauczy za 1000 zł, za kursik, nie? Jeszcze wam dorzuci za 150 zł tabliczkę do wahadełkowania wydrukowaną na drukarce, nie? Niezły biznes, no. Dla wielu ludzi jest to naprawdę dobry biznes. Myślę, że cała ta technologia kesze się w dużej mierze opiera, bardzo się opiera na magicznym myśleniu. To, że nasza intencja wręcz i nastawienie ma wpływ na działanie tego magrawa całego, że potrafi wpłynąć na to, jak wam się, jaki gans wam się stworzy, albo zły, albo dobry, że w ogóle no, to nastawienie to jest kluczowe. W ogóle. I nie mają tam wstępu ci, co są źle nastawieni. A kto jest źle nastawiony? No na przykład ja jestem wrogiem numer jeden. I znowu sekciarstwo, nie? Można w ogóle kopnąć w dupę tam kumpla, można się odciąć od ludzi, nastawić innych przeciwko tobie. Wszystko jak w sekcie trochę. Jest guru nieomylny. I oczywiście zarabianie hajsu na tym wszystkim też. O, ale tu wkleił. Cechy typowej sekty. Wiara członków w jeden cel. Jest. Charyzmatyczny przywódca i lider, którego należy się słuchać. Nazywa się go mistrzem, prorokiem, guru. Aha, bo tu jeszcze z komentarzem. To punkt pierwszy. Wiara w członków w jeden cel sekty. Śmieszkowanie. Charyzmatyczny przywódca. Kapitan radia. Dobrze ugruntowany spis pryncypiów i zasad, których wszyscy członkowie muszą przestrzegać. Zaspamowanie ban. System nagabywania i zachęcania ludzi do wstąpienia do sekty. Polecanie radia znajomym. To wszystko od Pytajmierza.
System i hierarchia władzy. Najważniejszy jest mistrz guru, a pod nim jego najbliżsi ludzie. Najważniejszy krawiec, a pod nim potrzeba. Tajny, elitarny charakter całej wspólnoty. Brak możliwości obserwowania życia grupy, kiedy nie jest się jej członkiem. Discord? Trudności z przystąpieniem do wspólnoty. Na nowego członka czeka wiele zadań, które musi wypełnić, aby móc stać się pełnoprawnym aktywistą. Rejestracja nika. Strefa premium. Szeroka siatka wrogów zewnętrznych, którzy mają w sposób prawdziwy czy wyimaginowany zagrażać sekcie i jej ideom. Konkurencyjne radia? Oddział od społeczeństwa, oddzielenie, tak, od społeczeństwa, tworzenie swoich własnych praw oraz obowiązków i zasad, odizolowanie członków od normalnego, zdrowego życia, uzależnianie od radia i czatu? No to ja myślę, jeszcze 10. punkt. Wykorzystywanie w obrębie sekty technik manipulacyjnych w odniesieniu do jej najsłabszych członków, kłamstwa, sugestia, hipnoza, tak zwane pranie mózgu są tutaj bardzo popularne. Audycje potrzeby. się urechotałem. Co, zerwało? Jest, dobra. To coś ci... Adwokacie, chyba ci coś tam tobie padło. Albo opadło. Na przykład ręce.

0: nie, ja chcę się chcę wyciągnąć kopyta na wyże. Nie, jeszcze nie wyciągam kopyta. I chcę się zrelaksować, chcę sobie posłuchać niesamowitych opowieści. A czy taką niesamowitą opowieść dzisiaj nam zaserwuje Jacek Blacha? Witam cię na antenie.
1: Dobry wieczór, włączaj stoper.
0: Nie bądźmy takimi tutaj peweksami z tym stoperem, to nie chodzi o to,
1: będę, żeby... będę bronić troszeczkę diabła z tym życzeniowym myśleniem, bo tak właściwie jak się nad tym głębiej zastanowić, to życzeniowe myślenie w ogóle stworzyło rodzaj ludzki w pewnym sensie.
0: A co to jest według ciebie, to życzeniowe myślenie?
1: No właśnie do tego próbuję dojść. A to dlatego, że jak spojrzysz sobie na to, co robią kobiety, żeby być atrakcyjne, to one w zasadzie żerują na naszym życzeniowym myśleniu, tak? Na tym, że ona ma jędrny biust, ale wcale go nie ma, bo to są usztywniacze. Że ona na wakacje jeździ gdzieś na plażę i tam, że tak powiem, się opala i ma fajne koleżanki i tam jest impreza i tak dalej. A to jest samoopalacz tudzież solarium. I my cały czas na to życzeniowe myślenie, mimo tego, że zdajemy sobie bardzo często z tego sprawę, zdajemy sobie z tego sprawę, że no, nigdy na żadnej siłowni w klubie fitness jej nie było. Ona raczej większość czasu spędza w bibliotece, tudzież na wcinaniu pizzy razem z koleżankami, tak? No, ale nabieramy się, tak? Nabieramy się, no i w konsekwencji z tego nabierania się gdzieś tam powstają kolejne pokolenia.
0: Czyli w sumie myślenie życzeniowe to jest, kiedy zakładamy cały czas optymistyczny scenariusz i to nam blokuje jakby racjonalne myślenie logiczne. Jesteśmy tak po prostu troszkę więźniami tego, wiesz, hura optymistycznego. To tak jakbym, nie wiem, cały czas przekonywał sam siebie i innych, że nocne radio to jest najbardziej prężne medium w Polsce, że tu setki słuchaczy słuchają online i tak dalej i sam bym zaczął w to wierzyć może, nie? To wtedy będzie chyba myślenie życzeniowe, nie?
1: Tak, zgadza się, ale myślenie życzeniowe też towarzyszy nam na zupełnie innych poziomach, no bo myślimy sobie z pozycji na przykład pracownika, tak, że no jak zacznę pracować w tej firmie, tak, no to tam gdzieś po 10, po 15 latach, tak, będę tym menadżerem, dyrektorem, no bo wiadomo, firma prężnie się rozwija, tak, mimo tego, że mamy świadomość, jaki jest rynek, tak, to mimo to łudzimy się, tak, że my akurat w tej firmie tam gdzieś, że tak powiem, daleko zajdziemy. I to z drugiej strony ma też swoje jakby zupełnie inne oblicze. Mianowicie nasz pracodawca, niekoniecznie to może być również klient, tak? Myśli sobie, tak, że my jesteśmy jacyś tam dobrzy, a może nawet najlepsi, tak? Bo opiera się na jakichś przesłankach. Ale z drugiej strony, tak mi się wydaje, że na tym właśnie polega życzeniowe myślenie, że dajemy się uwieść pewnej ułudzie mimo własnej świadomości. Mimo tego, że wiemy, że to jest pewna ułuda, tak? Mimo tego, że wiemy, że prawda jest taka, jaka jest, tak? Brzydka, ślepa, tak? Głucha, tak? I ma trzy ząbki z przodu. No to dajemy się temu porwać, tak? Bo te trzy ząbki są, że tak powiem, obok tych trzech ząbków jest ileś tam ząbków sztucznych, tak? Te włosy są pofarbowane, no i cała reszta jest gdzieś tam też wyretuszowana jak w Photoshopie, tak? Myślę, że takim najlepszym przejawem życzeniowego myślenia i z tą myślą cię zostawię, to jest środowisko internetu. To jest ten cały wirtualny świat, gdzie naprawdę grupa ludzi, tęgie umysły kombinują nad tym, jak tutaj pobudzić to nasze życzeniowe myślenie, tak? To, że to jest w ogóle ten wodotrysk, który pojawia się na stronie, żebyśmy my po prostu klękali przed nim, tak? I klękali przed jakimś

0: tam systemem umieszczania treści, tak? A bardzo często za tym stoi jakaś, mówiąc krótko, zupełnie prymitywna technologia sprzed lat. I mimo tego, że my o tym wiemy, że tak jest, to dajemy się temu uwieść, tak? Bo to jest właśnie takie przypudrowane, retuszowane, tak z mojego punktu widzenia wygląda i działa życzeniowe myślenie. I z tym akcentem cię zostawię.
1: Dziękuję ci za ciekawy komentarzyk, Jacku.
0: Kłaniam się nisko, cześć.
1: Cześć. Jacek Blacha dzwonił. No właśnie, myślenie życzeniowe. Chyba często tego doświadczamy, nie? Słuchając różnych podcasterów, no niestety, no muszę to powiedzieć, właśnie tych prospiskowych, bo często przedstawiają jakąś wymyśloną, właściwie zupełnie niepewną, jakąś teorię mglistą, nieracjonalną, albo w ogóle wyssaną z brudnego palca jako oczywisty fakt. I potem wokół tego jest dobudowywana cała opowieść. To jest też chyba w pewnym sensie myślenie życzeniowe, bo myślenie życzeniowe to jest takie zaślepienie. Co prawda często ma to związek z takim hura optymizmem, że sobie coś zakładamy, że jest lepiej niż jest faktycznie. Myślę, że politycy często też to uprawiają, takie myślenie, że o, statystyki tu dowodzą, oczywiście nie podadzą żadnego źródła i to będą statystyki, które sami sobie właśnie stworzyli w czasie rzeczywistym, we własnej głowie tylko, dowodzą, że idziemy do przodu i wszystko idzie ku dobremu. Ludziom żyje się lepiej, są bardzo zadowoleni i wszyscy mówią, panie pośle Kowalski, pan to taka wspaniała osoba. Taka dobra, pracowita, może to takie, nie? Może w drugą stronę może działać to myślenie życzeniowe, że ktoś zakłada cały czas pesymistyczne scenariusze i przedstawia nam ten świat w czarnych barwach, nie? Że już jest tak strasznie, że o krok od zagłady, za 5:12 w ogóle na zegarze, Armagedonu i że wszyscy są głupi i są idiotami i totalna idiokracja, nie? A wcale może nie jest tak źle. Oczywiście może być tak, że społeczeństwo się, jak to się mówi, robi się coraz bardziej spolaryzowane, czyli ci po prostu, którzy są takimi jakimiś, nie wiem, sebiksami czy innymi dresiarzami czy patologią jakąś, oni się zbierają też w jakieś grupy, są głośni, widoczni, ale z drugiej strony tworzą się też społeczności ludzi, którzy prezentują jakąś klasę, są ludźmi na poziomie, mają jakieś zainteresowania, potrafią się wysłowić. I też oni sobie są, nie? Może są trochę mniej widoczni, ale też jest ich dużo. Na pewno ludzie dzisiaj poszukują gotowych rozwiązań i to jest jakaś plaga, nie? Że wszystko chcemy mieć gotowe i dostępne na wyciągnięcie ręki. Nie chce nam się starać. Nie chcemy drążyć jakiegoś tematu zbyt długo, bo w ogóle tracimy cierpliwość. No mówię my, w sensie my jako społeczeństwo, tak uogólniam, no niech nikt się tutaj nie obraża. No ale tak jest, że tak samo jak z tym fast foodem, nie? Że przychodzimy, mamy wszystko szybko, od razu, nie trzeba się wysilać, nawet z wybraniem z menu, bo mamy ogromną tablicę, która prezentuje nam jedno z pięciu dań. Nie trzeba... Wszelkie te rozwiązania, które wymagają mniej wysiłku, mniejszego starania, no to wybieramy je, bo no, ktoś może powie, że a co, ja już jestem i tak zmęczony po pracy, ja nie chcę się wysilać, ja nie chcę szukać źródeł, nie mam 2 godzin na szukanie źródeł. To coś w tym też jest, wiecie, no kurczę, jak się przygotowuję do jakiejś audycji, to widzę, jaka jest różnica, jak sobie usiądę, tak jak dzisiaj i sobie tutaj snuję jakąś opowieść, po prostu improwizuję trochę, A jak miałbym się gruntownie przygotowywać, wszystko sprawdzać, to zajęłoby to masę czasu. I też się przyłapuję oczywiście na tym. Dobrze czasami zauważyć jakieś swoje własne, niekoniecznie dobre zachowania. Też zauważenie tego u innych pomaga nam czasami wychwycić coś u siebie, no ale tak jest, że chcemy sobie ułatwiać. Właściwie to nie jest aż takie jakieś wbrew naturze, wręcz przeciwnie. Ułatwianie sobie jest częścią, jest jakoś nierozerwalnie związane z naszym rozwojem tu na tej planecie i nam towarzyszy od początku właściwie ludzkości, że chcemy sobie ułatwiać. Zauważcie, czy jakieś programy komputerowe, czy urządzenia, czy one dążą do tego, żeby być coraz bardziej skomplikowane? Nie. No, co prawda, ta sytuacja ma jakiś tam swój... Co jest? Czemu nie mogę odebrać? Coś nie mogę tutaj odebrać. Czekajcie. Stara się dodzwonić Etam, z którym chętnie bym sobie pogadał, ale nie mogłem coś odebrać chłopaka. Ale to dla chcącego nic trudnego, spróbujemy zadzwonić. No, zauważcie, gry komputerowe robiły się coraz łatwiejsze. Kiedyś nie było w grach komputerowych podpowiedzi, znaczników, nawet map nie było. Pamiętam, jak do gry na Amigę, tak zaraz Etama tutaj striggeruje, na Amigę, Eye of Beholder, musiałem sobie sam ołówkiem rysować mapę na kartce. To dzisiaj będzie dla was śmieszne, dla graczy, nie? Że ktoś sobie... No właśnie, może Etam z Amigi dzwoni, bo też nie odbiera coś. No i takie były czasy, że samemu się rysowało mapę do gry. Nie było nawet cheatów na 8-bitowce, to jeszcze nie było za bardzo cheatów, czyli takich kodów, że wpiszecie coś i macie nieśmiertelność, trainerów, jak na lekarstwo. Gra nie wybaczała błędu, jak nie wskoczyłeś na ten piksel, co trzeba w połowie gry, to ginąłeś i zaczynaj od początku. Dzisiaj wszystko jest bardzo ułatwione. I nie zawsze to jest złe. Urządzenia starają się być coraz bardziej funkcjonalne. Dobry design też, czyli projekt taki jakiegoś czajnika czy innego, nie wiem, pilota, telewizora, zakłada to, że coś będzie też proste w obsłudze. Intuicyjne, jak to się mówi. Coraz bardziej intuicyjne. A pamiętam jeszcze czasy, że żeby wgrać grę na przykład na jakiegoś spektruma, trzeba było tam podpiąć magnetofon, z głowicę nastawić, czekać, jak lodówka się włączyła, to wgrywaj od nowa, tam przewinąć, wpisać komendę. Ludzie, jeszcze za czasów DOS-a trzeba było sobie często skonfigurować pamięć do komputera, żeby na PC-cie, tak? Żeby gra się uruchomiła, przydzielić taki RAM, tutaj taki RAM, zainstalować jakiś sterownik do karty dźwiękowej, kupa dłubania. No i co, to było lepsze? Nie zawsze jak coś jest prostsze i na wyciągnięcie ręki, to musi być złe. Tylko, że w przypadku zbierania informacji czy tworzenia jakiegoś przekazu, kontentu dla ludzi, takie zjawisko, że się idzie cały czas na łatwiznę, upraszcza wszystko, mówi jak do głupka, albo na pewno się przyłapaliście czasami na tym, że szukacie na Google strony, która potwierdzi jakąś waszą teorię, czy wasze przypuszczenia o czymś, no że chcecie sobie po prostu znaleźć taki content, który będzie pasował do tego, co chcecie ludziom przekazać, a nie, że... A ja na przykład często szukam źródeł, które obalają to, co sobie założyłem. I to jest chyba zdrowe, nie? No, tutaj rycerz na czacie YouTube'owym zachwala Gotika 1, 2 i 3. No, bardzo lubiana gra w Polsce, która na świecie jakoś się wielce nie przyjęła, ale w Polsce jest darzona dużym szacunem i lubiana. No, Gothic 3 to już chyba był trochę inny, nie? niż jedynka i dwójka. Jedynka i dwójka podobne. Ale spróbujcie sobie też po latach zagrać w takie stare gry. Możecie się zdziwić i może się okazać, że zupełnie inaczej popatrzycie na te rzeczy, które po prostu, no, mieliście w głowie też obraz, taka nostalgia, wiecie, która wam upiększyła to wszystko. I to jest kolejna pułapka, w którą można wpaść, właśnie w pułapkę tego wyidealizowanego obrazu w głowie czegoś, co pamiętamy z dawnych czasów. A właśnie, no, dawne czasy, retro, Amiga, takie tematy, no to nie mogło Etama zabraknąć. Witam cię, Etamie.
2: No, cześć. Zacznę od ostrzeżenia dla posiadaczy starych telefonów komórkowych Galaxy S3. Nie instalujcie nowego Skype'a, bo będziecie mieć właśnie taki problem, jak ja w tej chwili. Będziecie musieli przy każdej chęci połączenia likwidować konto, czyścić cache i dopiero od nowa się logować. Dopiero zadziała wam.
1: Potwierdzam. Nowy Skype jest do bani i właściwie dla radiowca jest zupełnie niestrawny, bo nie da się wyłączyć nawet tego upierdliwego dzwonka, który towarzyszy nawiązywaniu połączenia, więc byście musieli tu słuchać cały czas tego charakterystycznego.
2: Niestety w przypadku komórki, ja to mówię, natomiast w przypadku telewizora, komputera, to jest taki problem, że po wycofaniu się ze starszej wersji Skype'a już na niego nie możecie przejść, przynajmniej pod Windowsem 10 pisze, że już jest za stary i się nie pozwoli wam zainstalować.
1: To kawa, jedna rzecz. Kawa i WZ-ka są obowiązkowe dla każdego. Trochę jak za PRL-u, nie? Już nie możesz sobie wybrać czegoś innego, tylko tak. Musisz kawę i WZ.
2: Natomiast co do tego takiego na łatwiznę, to ja właśnie jestem przypadkiem, który poszedł teraz na łatwiznę. Pierwsza łatwizna się udała. Po prostu wyjąłem z lodówki kiełbasę z Biedronki i nie gotowałem ją, bo po prostu ją zjadłem jak chłop, maczając musztardzie i zagryzając suchym buchenkiem chleba, który nawet nie kroiłem, tylko go sobie oderwałem z lenistwa kawałek. Dobrze smakowało, ale druga rzecz się nie udała, a mianowicie wrzuciłem do prania spodnie razem z paskiem i teraz mam spodnie w paski. Próbuję to doprać jeszcze jednym praniem, ale nie wiem, czy to się uda. Po prostu coś w tym skórzanym, w cudzysłowie skórzanym pasku puściło i pofarbowało mi wszystkie rzeczy, także w pewnych rzeczach nie trzeba iść niestety na łatwiznę.
1: Spróbuj, jak ty lubisz takie retro i rzeczy, to mogę ci podpowiedzieć, jak zrobić dżinsy marmurki.
2: A, ja miałem coś takiego. Mam nawet film na 8 mm na taśmie, gdzie jestem nie dość, że w spodniach marmurkach, to jeszcze w tych takich, znaczy to nie jest jeans, ale ala jeans, koszula taka miałem. Tak myślałem, że wtedy byłem strasznie modny, że dziewczyny na mnie polecą. Mama mi kupiła oczywiście w tamtych czasach. I mam film właśnie na 8, gdzie jestem właśnie tak ubrany. Kiedyś może kiedyś wpuszczę to do radia, zobaczymy. Nie wiem, czy to nie jest za bardzo prywatny film, bo tam biegam po plaży w tych marmurkach i tak. Bo to był chłodny dzień, wycieczka do Świnoujścia i filmowałem.
1: Czyli może zobaczymy kiedyś Etama w koszuli z takim wielkim kołnierzem, w dżinsach, marmurkach, w sofiksach i muzyczka do tego, może, nie wiem, jakiś Czesław Niemen czy coś.
2: No ja dałem tam muzyczkę z Twin Peaks do tego filmu, jak go przegrałem. To był niemy film, lata 80. Jeszcze kamera bez dźwięku, także to był niemy film. Tak.
1: A domyślam się, że coś w temacie audycji też chciałeś skomentować.
2: No nie, właśnie tak dzisiaj się zastanawiałem nad tym, nad snami generalnie, bo kiedyś był taki program, gdzie człowiek, który śnił, nagrywał sobie te sny, nie pamiętam dokładnie nazwy już w tej chwili. I tak sobie właśnie się zastanawiałem nad tym, czy by właśnie czegoś takiego nie zrobić. Nie wiem, jak ty masz, jak mają słuchacze, ale ja na przykład bardzo często mam dosyć intensywne sny, w których jak gdyby trudno jest mi odróżnić rzeczywistość od tego, co jest fikcją, tak? Są bardzo realne. Na przykład dzisiaj mi się śnił kasownik może to śmiesznie brzmi, kasownik zza komuny. Były takie kasowniki w tramwajach, gdzie taka wajcha była, trzeba było pociągnąć i dzieci bardzo lubiły się tym bawić. A ja kiedyś do tego stopnia się lubiłem tym bawić, że przyciąłem sobie palec i krew aż sikała. Ale dzisiaj mi się śnił właśnie taki kasownik i za cholerę nie mogłem biletu skasować. Nie wiem dlaczego. Może to jest jakiś taki znaczący sen, bo ja, jak wiesz, biletów nie kasuję po prostu. Jeżdżę sobie jak król za darmo. Nie wiem właśnie, jak zrobić, żeby pamiętać te sny, tak? Nie tylko wyrywkowo, tak jak to dzisiaj było, bo oczywiście to było rozbudowane marzenie senne, które gdzieś tam jakieś miało swoje wątki, zresztą przerwane tym, że musiałem wstać na chwilę do łazienki, potem się śniło dalej, jakby w dwóch częściach, no ale no, nie potrafię, gdzieś to ucieka, umyka, zaraz jak się człowiek obudzi, to pamięta, ale 5-10 minut takiej trzeźwości umysłu i się zapomina. Nie wiem, czy ty też tak masz coś takiego.
1: Każdy tak ma sny, bardzo szybko ulatują z głowy, dlatego trzeba je zapisywać sobie zaraz po przebudzeniu albo używać dyktafonu, jak niektórzy zawodowe śpiochy tak robią. No, to też chyba przedstawiłeś właśnie przykład też magicznego myślenia, bo wyciąganie wniosków ze snu albo nadawanie im jakiejś mocy, to ja przypuszczam, że to się kwalifikuje bardzo mocno do tego, żeby to nazwać magicznym myśleniem. Znam nawet takich, którzy we śnie skanują innym głowy, sprawdzają, co to za ludzie, i znam takich, którzy są święcie przekonani, że ja jestem bardzo złym człowiekiem, mrocznym szkodnikiem takim, bo to im się wyśniło właśnie, nie? I no to znowu taki zabobon związany tylko ze snami, z czymś, co jest też modne, to out of body experience całe, które też można w sumie, jest to taka jedna z bardziej tajemniczych rzeczy związanych z tym śnieniem, no bo, znaczy, moim zdaniem to jest właśnie sen, tylko specyficzny rodzaj snu, w którym przestawiamy się na zupełnie inny tryb, w jakim pracuje nasza głowa i podróżujemy po świecie, którym jest też w naszej głowie. To jest takie odwzorowanie 3D naszej rzeczywistości dookoła, uzupełnione o wyobrażenie tej rzeczywistości, jeśli podróżujemy do miejsc, w których nie byliśmy jeszcze. I po prostu potrafimy się poruszać w tej rzeczywistości, trochę jakbyśmy zbudowali sobie świat 3D w jakimś silniku do gier na Unity czy coś takiego. I spacerujemy sobie po tym. I zwykły sen, taki już zwykły sen, nie żadne out of body experience, potrafi stworzyć bohaterów, którzy z nami rozmawiają. Mózg to jest potężny komputer, jak się okazuje, bo no, są też słuchacze, którym śnili się różni tu członkowie załogi nocnego radia i nie wynikało z tego, że cokolwiek się sprawdziło co do wyglądu. Mi się śnił kiedyś Jacek Blacha, jako że miał blond wąsa. On tego nie potwierdził, że nie ma blond wąsa. W Mięsnym go spotkałem i śledziłem go.
2: No, mi się kiedyś śniłeś ty, Klot, i taki stół, i jedliśmy przy tym stole, już nie pamiętam, jakieś maliny czy coś, a potem się Klot obraził, włożył do plecaka takie gąbczaste, takie są z gąbki miecze do walki, i sobie poszedł w swoim kierunku. Dwa tygodnie później była pamiętna afera z rozstaniem się Kloda z Nocnym Radiem. Także taki mogę powiedzieć, a to chyba kiedyś o tym mówiłem, już mi się wydaje.
1: Sny prorocze to jest ciekawa rzecz bardzo, bo to na przykład mój dziadek potrafił przewidywać śmierć bliskich osób, tak przynajmniej twierdzi mama, że tylko tutaj może albo nastąpić takie zjawisko, że mama przez lata sobie coś wmówiła, chociaż wiesz, nigdy raczej nie ściemnia, nigdy jej tam nie przyłapywałem na żadnym fantazjowaniu. A tutaj akurat, no ponoć tak było, że dziadek przewidywał. Być może mamy jakąś zdolność łączenia się, wiesz, telepatycznie z bliskimi osobami podświadomie i jakiegoś tam skanowania, że oni coś mają ze zdrowiem, coś. I to zostaje nam zwizualizowane właśnie w śnie, nie? W jakiś sposób, jak myślisz? Może mogłoby tak być?
2: No ja miałem wiele takich snów, które się w jakiś tam sposób sprawdziły. No, na przykład dwa tygodnie przed Czeradińskiem, tak, widziałem uderzenie meteorytu przez swoje kuchenne okno, które przypadkiem jest właśnie na wschód. Nawet mam na to dowód w postaci konwersacji z Korwinem, bo mu wtedy napisałem, że wpadłem na taki pomysł, miałem sen i wpadłem na taki pomysł, że zamiast globalnego ocieplenia i walki z globalnym ociepleniem, w które coraz mniej osób wierzy, idealną sytuacją byłoby, gdyby spadł jakiś meteoryt i wtedy byśmy mogli budować jakieś wielkie, epickie działo i na to dawać pieniądze, zamiast na globalne ocieplenie, co zresztą jest rozsądne akurat, bo rzeczywiście to jest prawdziwe zagrożenie, które może zaistnieć. I dwa tygodnie później pieprzło, no i fakt faktem jest, że mam w tej konwersacji, on mówi, no trafiłeś, nie? Trafiłeś. W dzienniku w kółko o tym gadają, że trzeba tutaj się zabezpieczyć przed tym, przed spadającymi meteorami, ale jakoś sprawa ucichła, widać jednak to globalne ocieplenie jest bardziej takie trendy w tej chwili. Zresztą nie wiem, czy to rzeczywiście człowiek ma jakikolwiek wpływ, to jest jeden z tych większych spisków, na pewno tam jakiś ma, tak? tylko na ile to jest procentowe, na ile promilowy, tak?
1: No, może masz jakieś mediumiczne zdolności. Ponoć
2: ja myślę,
1: osoby wrażliwe, jak jesteś bardziej wrażliwy, to masz, ale to raczej jest chyba tak, że ludzie, którzy mają otwarte umysły, to oni odblokowują w sobie tą właśnie rzekomą jakąś zdolność nadprzyrodzoną, nie? Tak to nazywamy. Bo no, to nawet tak logiczne się wydaje, nie? Że jeśli się zamykasz na różne te niezwykłości, że jeśli twój mózg jest taki bardzo racjonalny, no to się zamykasz. No i to widzisz, tak się wszyscy śmieją, że nie wierzysz, że Magraf działa, to nie działa, ale coś tu może być na rzeczy. Tak. Ja dopuszczam różne opcje. Nie chcę być właśnie takim niewolnikiem jednego poglądu. Oczywiście no, staram się, wiesz, podchodzić jakoś racjonalnie w miarę, no, ale nie można tak całkiem się zamknąć na rzeczy niezbadane, na rzeczy dziwne, bo nie zawsze jest tak, że jak coś brzmi głupio albo wydaje się głupie na pierwszy rzut oka, ucha, no to faktycznie takie jest, bo może właśnie nie.
2: No wyobraź sobie taką sytuację, że sobie śpisz, tak? Często masz pewnie coś takiego, że utniesz sobie drzemkę, słuchając na przykład, nie wiem, jakiegoś YouTube'a, coś takiego, nie?
1: Przy tobie i mi się znakomicie śpi, przy twojej
2: No, audycji. Ale powiedzmy, że zasypiasz na 10 minut. Ja na przykład miałem kiedyś coś takiego, że zasnąłem, jak to się mówi, z otwartymi oczami, znaczy lekko uchylonymi powiekami. I miałem w polu widzenia zegarek na wieży radiowej i widziałem, jak te cyfry przyspieszyły tak na chwilę, nie? Ale jest też coś takiego czasami, że zdrzemniesz się 10 minut albo 5 minut, ale tobie się wydaje, że to była godzina albo dwie. To jest inna percepcja czasu zupełnie, nie? Nie wiem, czy coś takiego doznałeś, takiego właśnie. Jakby szybciej te wszystkie procesy się tam odbywają i może ci śnić coś, co ci się wydaje, że było przez godzinę albo przez dwie, a w rzeczywistości to minęło 5 minut tylko.
1: No, zwykłe substancje psychoaktywne i to nawet te, wiesz, najsłabsze, typu marihuana, potrafią ci czas właśnie skompresować, że pracujesz sobie, robisz jakiś projekt i wydaje ci się, że masz na niego dużo więcej czasu, nawet jeśli musisz zdążyć z nim na rano, to po prostu wydaje ci się, że masz tego czasu więcej. Ja to lubię od czasu do czasu tak właśnie działać, bo raz, że kreatywność się pobudza, no każde stworzenie też jakoś inaczej postrzega upływ czasu, przypuszczam. Jakiś tam robaczek może inaczej to widzieć. Mucha na pewno, no bo skąd ona ma taki refleks, nie? Musi wszystko dla niej, wiesz, my dla niej pewnie tak się ociężale poruszamy, jak chcemy zabić tą muchę, co właśnie ja teraz robię, morduję muchy na potęgę, bez litości w ogóle. No to ona pewnie, jak się zamachuje, to widzi coś takiego, wiesz, ta ręka na nią frunie, a ona sobie...
2: Kiedyś taki program na Discovery, gdzie przykleili muchę, odwłok muchy do słomki i puszczali jej film na takim ekraniku małym przed nią i doszli do wniosku, że dopiero przy 80 klatkach na sekundę dopiero mucha się nie jest w stanie zorientować, że to jest film, a nie rzeczywistość. Zaczyna skręcać, tak jak tam kamera skręcała. Także ona ma około czterokrotnie wolniejszą, szybszą percepcję, czyli wolniej odbiera. Potem pokazano właśnie jakby odwrotność oczami muchy, to co się dzieje. Nie? Dlatego właśnie jak trudno jest trzepnąć muchę gazetą. Nie? Bo ona po prostu zwyczajnie widzi to w zwolnieniu. Znaczy ma percepcję wolniejszą. Zresztą u człowieka jest podobna rzecz, tylko my tego nie dostrzegamy, bo to się dzieje na przestrzeni bardzo, bardzo wielu lat. małe dzieci, jak widzimy w piaskownicy, biegają bardzo szybko, ale jeżeli my byśmy byli tym jednym z nich, tak, z tych małych dzieci, to się orientujemy, że jest w tym jakaś logika, tylko po prostu mały mózg ma jeszcze mniej tych połączeń, przez co jakby te wszystkie sygnały wędrują szybciej po całej korze mózgowej. Natomiast człowiek jest dorosły, ja to widzę z wiekiem, na przykład dla mnie czas przyspiesza, jeżeli chodzi o lata, tak, które mi mijają. A to jest jeszcze drugi powód, nie tylko rozwój mózgu, ale też to, że perspektywa, jeżeli masz dwa lata i cztery lata, no to ta różnica tych dwóch lat to jest dla ciebie pół życia. A dla mnie dwa lata to jest jedna tam 5%, powiedzmy, tak. I to jest jeszcze ta perspektywa, to jest ta druga rzecz, nie? Natomiast co do snów, to ja myślę, że my jeszcze dużo rzeczy odkryjemy. Ja jestem wręcz zwolennikiem tego, że my we śnie jesteśmy w stanie podróżować w czasie, to znaczy nie w tym sensie podróżować w czasie, żeby się przenosić, ale miałem takie doświadczenie na przykład, że wydawało mi się, że jestem w śnie czyjejś osoby, która ten sen miała kiedyś, tak, kiedyś tam dawno temu. Także bardzo, bardzo możliwe, że są takie możliwości, które zwyczajnie są trudne do zbadania, ale być może kiedyś dojdziemy do tego, że jest jakaś kwantowa, nie wiem, kwantowe myślenie, kwantowa tam te fale gamma, nie pamiętam jak one się nazywają, te fale mózgowe, alfa chyba, tak, czy teta. No w każdym razie coś w tym jest. Druga sprawa to jest właśnie...
1: Czekaj, bo jeszcze z tym, co powiedziałeś. Na pewno wszyscy kojarzycie takie filmy science fiction, w których jakaś tam policja czy służby, w obcym też to było, że potrafili zrekonstruować to, co działo się wcześniej, wysyłając takiego drona, który tam rozświetlał jakimś dziwnym promieniem otoczenie i zaczynały się pojawiać takie majaki, takie obrazy jakby z przeszłości. Kojarzysz taki efekt?
2: Coś gdzieś chyba rzeczywiście w obcym, a może to było w Prometeuszu.
1: W Prometeuszu też było, no. I widzisz, i może istnieją jakieś rodzaje nieodkrytych jeszcze pól wokół nas na przykład, no kiedyś też odkrywaliśmy je stopniowo, które na przykład zachowują informacje jakieś, do których w ogóle nie mamy teraz dostępu. Nie wiem, niekoniecznie musi to być informacja o tym, co się działo w przeszłości, ale jakieś inne informacje. I w tym momencie moglibyśmy we śnie, który jednak przestawia nasz mózg na inny sposób działania, część partii mózgu jest wygaszana i inna może stymulowana. I wiesz, może po prostu mamy lepsze zdolności odbierania tych różnych dziwnych pól, nie? Coś takiego.
2: No, inna sprawa jest też taka, że według fizyków dopiero obserwacja, właściwie odczyt zjawiska daje wynik, tak? Jeżeli nie ma obserwatora, a właściwie nie ma odczytu tego obserwatora, no to nie wiemy na przykład, czy foton jest falą, czy foton jest porcją energii, porcją światła. Natomiast jest niewykluczone, że my po prostu jesteśmy programistami swojej rzeczywistości. Po prostu to, co jak gdyby do czego dążymy, to się dzieje, tak? Po prostu piszemy, jak gdyby. Jest coś takiego pokazane było w filmie Langoliery, chociaż w inny sposób, że to, co jest za nami, jak gdyby jest wyżerane, tak? Jest tylko tu i teraz i krótko przed nami i krótko za nami, nie? Jest całkiem możliwe, że coś w tym jest, że ta fizyka kiedyś coś nam udowodni takiego. To jest tak, jak na przykład byś spał i nie byłbyś w stanie, miałbyś bardzo realny sen, tak? Nie byłbyś w stanie obudzić się przez dłuższy czas i wszystko, co się działo w tym śnie, byłoby dla ciebie nierozróżnialne z rzeczywistością. Może sami mamy takie sny. Ja na przykład ostatnio pożerałem pysznego kebaba, obudziłem się, no i kurde, byłem zły, mówię, że no słuchaj, no kurczę, taki kebab, taki pyszny kebab mi się śnił. No, jestem wściekły, bo się obudziłem, kurde, i głodny jestem teraz. Nie?
1: No, dzisiaj natknąłem się na taką opinię. Był jakiś artykuł o tym, że odnaleziono jakąś brakującą materię we wszechświecie. Taki, wiesz, coś w ten deseń i masa komentarzy oczywiście sceptyków, że tam, że Bóg, że to bzdury, że NASA to szatan, bo jak się odwrotnie przeczyta, to jest coś w stylu szatan, tylko bez T. Ale ktoś nam napisał, że to Bóg podsyła nam ciągle nowe rzeczy do odkrywania i jak my się skoncentrujemy na ciągłym badaniu świata, wszechświata, to tych odkryć będzie nieskończona ilość, wiesz, do odsłonięcia, że nigdy nie będzie stop. I akurat to mnie zastanowiło, sama ta końcówka, wiesz, bo tam szatan, coś tam, to mnie tam nie przekonuje do końca za bardzo, ale to może być tak, że we wszechświecie możemy w nieskończoność odkrywać nowe rzeczy. I to by sugerowało, że to jest jakiś taki pęd, wiesz, trochę taki głupi, bo co, będziemy tak w nieskończoność odkrywać nowe rzeczy? Powinien też rozwoju technologicznemu, technicznemu, naukowemu towarzyszyć rozwój duchowy na pewno, w jakimś tam sensie. To nie jest tak, że będę tu krytykował teraz, że duchowość to myślenie magiczne na przykład i że to odrzucamy wszystko, tylko nauka, bo to jest jakieś takie technokratyczne z kolei, też wypaczona jakaś w ogóle wizja tego, jak mamy żyć, nie? Że mamy tylko nowe wynalazki ciągle tworzyć, odrzucać wszelkie rzeczy tajemnicze, mistyczne. Jednak żeby się w tym nie pogubić, żeby nagle się nie zrobiło tak, że jest wzgarda dla nauki i pogarda dla lekarzy, dla naukowców i wszyscy nagle zaczynamy bujać w obłokach, tak jak jest teraz, nie?
2: Znaczy, no ostatnio na przykład wypłynęła taka troszeczkę bardziej głośno było teorii CERN, że jest to wehikuł czasu, coś co ja kiedyś już o tym mówiłem, że też podejrzane dla mnie jest, że zderzacz robią cząstek za 10 miliardów dolarów czy tam euro. Budują tylko po to, żeby zderzać ze sobą cząstki i po to, żeby odkrywać nowe cząstki, co to tak naprawdę ma dać. Tak? Moim zdaniem, a jest to udowodnione, przynajmniej ci główni fizycy o tym mówią, że na poziomie atomowym oczywiście cząstki podróżują w czasie, więc jeżeli można przy pomocy wiązki przekazać choćby alfabetem Morsa jakąś informację w tył, no to jak najbardziej. Tylko trzeba pamiętać o jednej rzeczy, bo kiedyś była taka teoria, która mówiła, to nawet Discovery na ten temat opowiadało kiedyś, że podróżnicy w czasie są, tylko jest jeden z tym problem, że to nie jest tak jak w Star Treku, że wchodzisz sobie na platformę i cię teleportują, tak, i gdzieś się pojawiasz. I to jest nonsens, bo jeżeli bycie z platformy teleportowali, to musisz mieć drugą platformę, na którą cię teleportują, a nie w taką pustą przestrzeń. Jak to jest możliwe? Dlatego musisz mieć odbiornik, tak? Musisz mieć odbiornik. Jeżeli powstało w CERN, powstał odbiornik informacji z przyszłości, no to od momentu, kiedy on powstał, kiedy działa, możesz przekazywać wiadomość w tył, ale nie wcześniej, tak? Czyli już dzisiaj mógłbyś przekazywać sobie wiadomość z wczoraj. No na przykład, znaczy oczywiście oni tam nie przekazują sobie wiadomości typu numery totolotka, co właśnie ostatnio tak się zastanawiałem, że mi się lepiej przyśnił numery totolotka niż ten meteoryt, no tunguski chciałem powiedzieć, bo jutro jest rocznica, czy dzisiaj już jest rocznica uderzenia meteorytu tunguskiego, notabene. Natomiast ten czeladiński, tak, wolałbym sobie numer totolotka wyśnić, bo mi się by akurat to bardzo przydało. Natomiast, no mówię, no, całkiem możliwe, że jakieś takie bardzo osoby bardzo wtajemniczone, no bo jak masz nieograniczoną ilość pieniędzy, tak, bo my sobie wyobrażamy jakiegoś miliardera, tak, no ale co ten miliarder z tym zrobi? No przecież nie zje tych pieniędzy, nie wytapetuje sobie mieszkania, no może są jacyś tacy, którzy pływają jak ten Sklerus, tak, kwacz sobie pływają w tych złotych monetach, ale jak masz nieskończoną ilość pieniędzy, to ładnie to pokazali wachoscy w Jupiter intronizacja, to dla ciebie jest najcenniejszą rzeczą jest czas, twój czas, nie? Żeby zapewnić sobie nieśmiertelność. Stąd też no, tam podobno ci najbogaci mieli tam, któryś z nich miał tam 7 przeszczepów serca, jakieś tam transfuzje i tak dalej. Zresztą nie sądzę, żeby stał w kasie chorych, żeby dostać na tyle przeszczepów. To raczej było pewnie poświęconych parę osób, żeby te części zamienne dostarczyć. Nie?
1: No. No, zobaczymy, kurczę, może się okazać, że ciągłe dążenie do rozwoju technologicznego nie jest wcale jakąś receptą wielką na sukces ostateczny, największy i że nie tędy droga, jak to się mówi. Wiesz, o co mi chodzi, że możemy po prostu zabrnąć trochę za daleko, odkryć coś, co niekoniecznie jest do odkrycia. No i tak jak mówię, kurczę, musi temu towarzyszyć też jakieś szersze zrozumienie nas samych, a nie tylko taka ślepa pogoń za nowymi odkryciami.
2: No. Znaczy my tak naprawdę nie mamy nowych odkryć ostatnio. Ostatnio właściwie tak naprawdę to się rozwija, systemy społeczne się rozwijają, znaczy następuje wręcz cofnięcie się, zgłupocenie tych systemów oraz rozwijają się gadżety. Natomiast te prawdziwe rzeczy, czyli na przykład odkrycia kosmiczne, no jest zastój. Ja jestem prawie że pewien, że minie 100 lat, zanim w ogóle polecimy na Księżyc. Co też, znaczy druga teoria, która mówiąca, że kosmosu po prostu nie ma, zaczyna się teraz powoli sprawdzać, bo ostatnio udało mi się pogodzić teorię Claude'a, czyli środka Ziemi z teorią płaskiej Ziemi. Mam swoją uniwersalną teorię, która godzi te dwie teorie i absolutnie nie są ze sobą sprzeczne. Muszę to jeszcze zbadać, że tak powiem, może wtedy coś szerzej na ten temat powiem, ale jeszcze jest jedna hipoteza, o której ani Claude, ani ja nie mówiłem, to znaczy jest jeszcze całkiem prawdopodobne, że żyjemy nie w środku Ziemi, tylko żyjemy w środku torusa. Torus to jest taka najpopularniejsza forma w grze komputerowej. Wiesz, że wylatujesz stateczkiem, wylatujesz poza ekran z jednej strony i z drugiej strony ten statek z powrotem wpływa. To jest tak zwana geometria torusa w grach komputerowych, tych takich starych grach, gdzie było na płasko i rzeczywiście ten statek leciał z jednej strony, wylatywał i z drugiej w tym samym miejscu.
1: To jest trochę prościej robione w grach, to nie jest tak, jak to może wyobrażasz, że tam jest jakaś taka zaawansowana geometria rzeczywistości. Tam jest, wiesz, warunek jest prosty, że jeśli obiekt się znajduje w punkcie mniejszym i ileś tam, to jest przeteleportowywany w drugą stronę.
2: Ja wiem, bo ja ten warunek, to jest od strony programista, sobie nawet nie zdaję z tego sprawy, natomiast ja sobie z tego zdałem sprawę w programie Michiokaku, czy w książce, już teraz nie pamiętam, czy program, czy książkę, o której czytałem, że to, jeżeli by to zwinąć w geometrię taką typową, to jest torus, to jest środek torusa. I tak naprawdę jeden właśnie z naukowców, w tej chwili nie pamiętam który, bo to jest historyczny naukowiec z XVII-XVIII wieku, który mówił na temat kształtu wszechświata, właśnie mówił, że jest podobny do zwiniętej kiszki. No to zwinięta kiszka to jest właśnie torus, tak można mniej więcej powiedzieć.
1: Kiszka świętego Franciszka. No dobra, dzięki ci za komentarzyk. Jakbyś miał jeszcze potem ochotę zadzwonić, to zapraszam na antenę. Ja trochę teraz z tematem tutaj podgonię, bo słuchacze nas tu strofują, że się rozgadujemy, filozofujemy sobie, a tu wiesz, temacik audycji.
2: Znaczy ja powiem szczerze, że zadzwoniłem nie wiedząc, jaki jest temat, bo nie słuchałem od początku. Przypomniałem sobie dopiero, że dzisiaj jest piątek, no i dzisiaj czy warto by było zajrzeć. Także może inni jeszcze tam coś dodadzą. Dobra, fajnie, dzięki, na razie.
1: Cześć, cześć. Nie bądźmy takimi peweksami tutaj już. Ja Jacka też w sumie aż tak strasznie tutaj nie gonię, bo zarzucacie, że Jacka to się tu goni, że szybko, a z Etamem tu pół godziny. No to nie, no to też bez przesady. No. Nie przeginajmy też w drugą stronę, że teraz tu wiecie, że ze stoperem dwie minuty i na jednym wdechu i tylko na temat. No to jest też luźna audycja, to jest audycja z tych dłuższych. Więc są też różne audycje. Kiedyś na przykład słuchacze nie rozumieli za bardzo tego, że jak jest super afterparty, które jeszcze w Radio na Fali prowadziliśmy z Claude'em, to że tam są inne reguły trochę, że tam jedziemy po prostu z koksem, nie? Że jest dynamiczna bardzo audycja, że są krótkie newsy różne, śmieszkowanie i że tam na przykład nie pasuje, jak ktoś zadzwoni i zaczniemy sobie filozofować na różne tematy, nie? To po prostu nie pasuje. A do takiej audycji jak ta, to już spokojniej sobie gadamy i leci sobie stream. Na YouTubie są często streamy, gdzie ludzie gadają właśnie po 4 godziny. Takie były też streamy właśnie wspomnianego wcześniej Michaela, z którym bardzo długo sobie gadaliśmy na różne właśnie tematy i tak to działa. No, swoją drogą Michael jako płaskoziemca, znaczy on nie jest tak w 100% przekonany, że Ziemia jest faktycznie płaska, jak naleśnik, ale jakoś tam bada to. Nawet dzisiaj miał coś nagrywać na ten temat. No to z Etamem by sobie mógł też porozmawiać, też płaskoziemca. Teraz słyszę, że wklęsło ziemca. No więc właśnie, skończyłem na tych gotowych rozwiązaniach. Popatrzcie, dzieciaki uczą się dzisiaj, w dzisiejszych czasach, często mają jakieś lektury w pigułce. Ściągi są częstsze. Jakieś wypracowania, gotowce. I kiedyś tak nie było. Kiedyś ja się nauczyłem takie coś jak właśnie wiedza w pigułce, to jest stosunkowo młody wynalazek. Że to zaczęło się ukazywać normalnie jako takie kupne wydania. I często też ludzie porozumiewają się jakimiś zasłyszanymi sloganami, powtarzają różne rzeczy, które zasłyszeli, których często nie do końca nawet kumają, o co w tym chodzi, ale mają takie gotowce, nie? Stąd może taka popularność różnych dzisiaj ideologii, czy to religijnych, czy jakichś światopoglądowych gotowców też takich, nie? Przyłączanie się do różnych społeczności, gdzie obowiązują jakieś też uproszczone wizje tego, po co tu jesteśmy, dlaczego tu jesteśmy, kto nam zagraża. Łatwo też jest sobie znaleźć wroga. Wróg też nam pomaga ogarnąć to wszystko dookoła nas. Mamy tego wroga i on definiuje to, co jest złe, to, co jest szkodliwe, z czym nam jest nie po drodze. Można się oprzeć zawsze na takim wrogu, nie? Wspomnieć tylko o tym wrogu, na przykład zły wilk, nocne radio i wszyscy już wiedzą, że prawda, tutaj ataki, Big Pharma, trollowanie, coś, nie wiem. No, często się okazuje, że to są, że to jest znowu jakieś przedstawianie rzeczywistości w krzywym zwierciadle, niestety, i bardziej wyobrażenie tego kogoś na nasz temat, niż faktycznie tak jest. No, szkoda, że tak wielu ludziom jest to tak potrzebne, nie? Żeby mieć tego wroga, czy jacyś Żydzi dla ojca Rydzyka, czy lewactwo dla prawicowca, czy ci... Dobra, już powiem, no to księża pedofile dla ateisty, no to się ucieszą wszyscy tutaj, że o, krawiec zmądrzał, widzę. Widzę pewien postęp tutaj, no już chyba w końcu dotarło do tej łepetynki coś, że nie każdy ksiądz jest zły. No. No. Ja też jestem tylko człowiekiem, też często temu pewnie ulegam i uogólniam i... posługuje się czymś, jakąś informacją wyrwaną z kontekstu, czy zbieram tylko te materiały, które potwierdzają jakieś moje opinie, no to każdy, nie jesteśmy robotami. No. Także, ale to szkodliwe jest, że właśnie to sięganie cały czas po te uproszczenia, po te gotowce, po tą skompresowaną wiedzę, no bo potem taki dorosły ma te swoje różne też gotowce, gotowe prawdy objawione, różne dogmaty. A często nie zna w ogóle podstaw, nie zna źródeł, sam, często nie rozumie w ogóle. Wśród Polaków na przykład często jest jakieś powiedzonko kultowe, często się nim posługujemy, a w ogóle większość osób nie skumała sensu tej... tego jakiegoś zdania cytowanego. Taki pierwszy przykład z brzegu. To jest to słynne kończ waść wstydu oszczędź, nie? Ludzie nie kumają, że to było użyte nie tak, jak to zrozumieli. To nie chodzi o to, żebyśmy komuś tak sarkastycznie i kąśliwie powiedzieli kończ waść wstydu oszczędź, czyli nie kompromituj się więcej. Tylko Kmicicowi chodziło o to, aby pan Michał Wołodyjowski zakończył już walkę i nie kompromitował swoją przewagą jakby szermierczą tego Kmicica, nie? A ludzie w ogóle nie kumają, a powtarzają. Tak? I tak jest z wieloma rzeczami, że coś powtarzamy, coś kogoś cytujemy, a posługujemy się jakąś wiedzą, coś cytujemy, a w ogóle robimy to bez sensu. Tak więc warto więcej z siebie generować. To właśnie to Akta 2 może temu jakoś będzie sprzyjać, bo ludzie ciągle dzisiaj coś wklejają. Są nawet tacy, których już od wielu lat drażni to, że ktoś podsyła ci ciągle linka, nie wykrzesa z siebie jakiejś własnej opinii, tylko na przykład tocząc jakiś spór o coś, czy na przykład ewolucjonista z kreacjonistą, on nie powie swoimi słowami, a to jest o wiele trudniejsze, sformułować jakąś myśl, czy użyć jakiegoś argumentu własnoręcznie skonstruowanego, najłatwiej jest wkleić linka i zasypać kogoś linkami. A to masz tu, co ty pierdoły gadasz, i wklejamy link. A tu znowu widzę, że pewnych rzeczy nie rozumiesz, i wklejamy link. A spróbuj od czasu do czasu powiedzieć to sam, swoimi własnymi słowami. Może się okazać, drogi słuchaczu, słuchaczko, że to jest bardzo trudne i że to ci zabierze więcej czasu i trochę się pogimnastykujesz, ale za to może być frajda, że znaczy taka stymulacja jakaś dla naszej głowy, nie? Jakaś gimnastyka, tak jak na siłowni ćwiczymy mięśnie, no to warto też tą głowę trochę poćwiczyć, a to takie wrzucanie linków, szafowanie cytacikami, to jest, wiecie, taki fitnessik, nie? Że taka gimnastyka, że mamy ciężarki jednokilowe i sobie tam paluszki wyginamy, hop, siup, to taka gimnastyka, nie? To żadna gimnastyka, to gówno nie gimnastyka. Chwyć za sztangę, jak jesteś taki twardziel, jak jesteś tak przekonany do swoich racji. Jest też takie coś, co bym nazwał mentalnością parareligijną. Społeczeństwo się bez wątpienia laicyzuje i wychodzi na to, że człowiek jest jednak istotą, która jest jakoś przysposobiona do tego, aby używać tego narzędzia wiary. Wiary w różne rzeczy, niekoniecznie to musi być to wiara w Pana Boga, czy w anioła, czy w Allaha, czy w dziewicę, cokolwiek, ale ogólnie chodzi o ten mechanizm zalepiania różnych czarnych dziur w naszej głowie, czarnych plam może raczej, czarne plamy, te różne braki, których jest dużo, zalepiamy je właśnie za pomocą tego narzędzia, nie? I jest to nam potrzebne, bo mózg nie znosi tego stanu, w którym czegoś nie potrafimy wyjaśnić, zrozumieć, ogarnąć. I to nas, to budzi w nas jakąś frustrację. Pytajmierz idzie sobie zalepić braki. Dobranoc. Dobranoc. No ale wy zostańcie jeszcze, godzina późna, no ale co, wymiękacie? Wymiękacie? Co pytałem, jesz do pracy jutro? Może se posłucha jeszcze tylko na przykład na łóżku i zaśnie przy audycji. Ja tak często robię. Tam coś tu wkleił, nie będę odtwarzał, bo... Ale wy macie na czacie coś tu wkleił, coś chyba mówi, jakaś audycja czy coś. No i to jest nam potrzebne i to nie można tak krytykować do końca, bo to jest silniejsze od nas i skoro to trwa, to zjawisko przez właściwie od zawsze, to widać, że jest to czymś właściwie naturalnym dla nas. Tylko to też pewnie jak ze wszystkim, może to się wypaczyć. Najgorszy jest fanatyzm, nie? Jeśli ten właśnie system wiary, ten mechanizm wiary, to narzędzie zaczyna dominować i zaczyna różne inne rzeczy psuć, no to jest fanatyzm, nie? Też można to odnieść do różnych innych rzeczy. Można się uraczyć jakąś używką raz na jakiś czas, a można z tego zrobić sposób na życie i się w tym pogubić. Można się wody opić tyle, że umrzemy. Można przesadzić solą i umrzeć. I ze wszystkim, wszystko nam może zaszkodzić w złych proporcjach. Wszystko jest kwestią dawki, jak mawiał Paracelsus. I dziwię się też właśnie, jest cały czas dyskusja, czy szczepić, czy nie szczepić. No. I I ludzie znowu lubią widzieć świat czarno-białym, że albo szczepionki dobre, albo szatańskie, albo dobrodziejstwo, albo szataństwo. Szczepić albo nie szczepić. A dlaczego nie rozmawia się na przykład o tym, że szczepionki mogą być lepszej jakości, mogą być gorszej jakości? I te najbardziej liche, najbardziej takie, których pewnie było sporo za PRL-u jeszcze. Przypuszczam, że sam dostałem takie jakieś najgorsze refundowane PRL-owskie gówno. To może to kwestia tego też, nie? Alkohol też można pić denaturat, a można pić dobrego whiskacza, nie? Można tego denaturatu wypić całą flachę, a można sobie dla przyjemności wypić szklaneczkę dobrego whisky. Czemu też kwestia nie jest poruszana, tak rzadko jest poruszana kwestia tego, czy dobre jest szczepienie całą masą tych szczepionek tego małego dzieciaka, czy powolutku, nie? Czy przebadać na początku. W różnych krajach to jest różnie, powiem wam. Na przykład powiem wam, jak to jest z obowiązkiem szczepień. Bo też przedstawia się zakłamany trochę obraz. Mówi się, że Polska jest jedynym krajem, gdzie jest obowiązek szczepienia. Oprócz tam Bułgarii czy coś, nie? A wcale tak nie jest. Na przykład Belgia. Szczepienia są dobrowolne. Do szczepień obowiązkowych przeciw... pracownicy służby zdrowia są zobowiązani do obowiązkowych szczepień. To taka inna sytuacja. Na przykład w Czechach są też obowiązkowe szczepienia przed przyjęciem do przedszkola. 6 szczepień do 3 roku życia. Ale widzicie, jest już kolosalna różnica, a u nas się takiego małego w ogóle dopiero co przyszedł na świat, już go się tam kuje, nie? Już ciach, ciach, 1/3, 10. Więc... No ale widzicie, w innych krajach też są obowiązkowe, ale powiedzmy na przykład do 3 roku życia trzeba zaszczepić albo przed przyjęciem do szkoły. Finlandia ma kompleksowy krajowy program szczepień i dobrowolne szczepienia. Wskaźniki szczepień należą tutaj do najwyższych w Europie. Rząd fiński wprowadził ostatnio obowiązek 4 szczepień przeciw odrze, ospie wietrznej, krztuścowi i grypie dla pracowników służby zdrowia i opieki społecznej polegający na wzmocnieniu prawa wymagania tych szczepień przez pracodawców instytucji zajmujących się zdrowiem. Jak to jest we Francji na przykład? Od stycznia 2018 obowiązek szczepień został rozszerzony do 11 szczepionek podawanych dzieciom. Dodano 8 dodatkowych szczepień stosowanych do tych szczepieniom przeciw błonnicy, tężcowi, polielitis. Brak zaświadczenia o szczepieniu uniemożliwia dostanie się do placówek edukacyjnych oraz klubów sportowych. W Grecji wybrane szczepienia są obowiązkowe. W Norwegii jest bardzo szeroki wachlarz szczepień, ale są dobrowolne. A jednocześnie jest najwyższy wskaźnik szczepień w Europie. Jeden z wyższych. Włochy też są obowiązkowe. Jest obowiązkowe 12 szczepień przeciw... No to co wcześniej, różne rzeczy. Zaostrzono przepisy ostatnio. I są też grzywny. Do 500 euro na przykład za szczepienie. No więc... Niemcy mają wszystkie szczepienia dobrowolne, jednak rok temu zaostrzono przepisy. Rumunia nie ma obowiązku szczepień. Serbia jest obowiązek szczepień, 6 szczepionek. Wielka Brytania nie ma co prawda obowiązku, ale bardzo jest silny nacisk na pracowników służby zdrowia, żeby po prostu wpływali na ludzi, przekonywali i tak dalej. czyli taka dosyć, myślę, zdrowa sytuacja, jednak też jestem za wolnością, słuchajcie, no, to znaczy jest to jakaś taka, takie, mam ambiwalentne uczucia, no bo z jednej strony nie wierzę, że tam nas trują, że nas chcą zdepopulować, że coś... Jednak ufam lekarzom, to są często tacy ludzie jak

za wcześnie, że miałem słaby układ odpornościowy wtedy, jestem wcześniakiem, nie? Że zrobiono to po prostu źle. Nieodpowiedni czas, nieodpowiednia szczepionka i coś mi się stało, bo zaraz po szczepieniu po prostu zacząłem niedomagać, płakać w ogóle cały czas. Przez 2 lata płakałem po tym szczepieniu cały czas, nie? I prawdopodobnie od tego mam Aspergera, nie? Nie takiego silnego, ale jednak mam. Nie wszystkie spełniam kryteria, ale bardzo dużo. No nie, no wygląda na to, że jestem Aspergerowcem. Mam bardzo wiele oznak tego Aspergera. No i co? I też się to tak zrobiło prawdopodobnie po tych szczepionkach. Ciężko to udowodnić wszystko tak na 100%, ale z drugiej strony, widzicie, no można czasami po prostu coś sobie domniemywać, nie? I jeśli mamy jakieś poszlaki, jedną, drugą, trzecią, czwartą, a nie mamy 100% dowodów, mamy prawo być źle nastawieni do czegoś. Ja staram się mimo wszystko jakoś to ogarniać rozsądnie. Wielu ludzi też, znakomita większość ma poglądy takie, a nie inne, właśnie ze względu na swoje doświadczenia, no. To też jest normalne. Jeśli podam taki może głupi przykład, wulgarny trochę, jeśli zgwałcił nas murzyn na ulicy, no to jakoś tam będziemy pewnie już do końca życia nie lubić tych murzynów i mówić ciągle, że oto murzyni tylko patrzą, żeby nas tu złapać, wyruchać. Też jest to jakoś tam zrozumiałe, nie? Że po prostu... Nie, Jarku, słuchajcie, też nie się tak nie ekscytujmy i teraz tutaj nie denerwujmy. Spokojnie mogę zacytować przecież to, co napisałeś, że... No, Jarek pisze, że znajomych syn po szczepieniach 9 miesięcy ryczał non-stop z przerwami na sen. No, to coś jak ja bardzo dużo płakałem właśnie po tych szczepieniach. Więc coś jest tu nie do końca tak, tylko... Niekoniecznie musi to oznaczać, że w ogóle nie szczepić. Bardzo by mi się podobało, gdyby był dobrowolny. Chciałem powiedzieć dobrowolny obowiązek szczepień. W Polsce wprowadzamy dobrowolny obowiązek szczepień. Gdyby była dobrowolność, której by towarzyszyła jakaś po prostu edukacja dobra też w tym temacie. Gdyby ludzie się faktycznie chcieli tym zainteresować. Wielu ludziom się po prostu nie chce zainteresować. Ilu znacie takich, którzy kupują jakiś przedmiot, jakieś urządzenie i czytają instrukcje? Ludzie mają wstręt w ogóle, nie chce im się, nie rozumieją. A po co to? A ja sam wiem. I czytajmy coś od... Często są mądre rzeczy napisane na różnych ulotkach dołączonych. Nie można też zapominać, że różnych rzeczy trzeba używać prawidłowo i możemy sobie zaszkodzić po prostu nie czytając instrukcji do czegoś, nie? No, nie, kumam, że dobra, no, że nie o mnie. Mówiłeś, Jarku, że ja będę negował. No, staram się po prostu przedstawiać tu różne wasze poglądy. Spokojnie, nie ma tu żadnego... Jednocześnie namawiam też, żebyście między sobą się nie pałowali, nie? Jak ktoś jest na przykład wrogiem szczepionek, to nie tam od razu, że o, ciemniaku, ty tam foliarzu, se iść tam do tego, nie? Do Kloda se iść, nie? Czy coś. To nie zachowujmy się jak małe dzieci. Warto rozmawiać, jak mawiał Pospieszalski. I przedstawiać różne doświadczenia swoje, czy znajomych, czy coś. No wielokrotnie powtarzałem, że mam dobrego kolegę, który jedną córeczkę zaszczepił, drugą nie. No i też wspominałem o tym, że ta zaszczepiona ma jakieś ADHD, kłopoty skórne, tak dalej, a ta nieszczepiona okaz zdrowia, nie? I tam gimnastyka, wszystko i zdrowa, pogodna. Różnie może być. Mam nadzieję, że dożyjemy jeszcze czasów, gdzie jednak trochę tak jest, że

0: Często interesy różnych koncernów naprawdę biorą górę nad jakąś chęcią do dyskusji, znaczy to jest po prostu tłumione. To też jest jakieś naturalne w pewnym sensie zjawisko, że każdy lobbuje za swoim. Powiedzmy, znaczy nie każdy, bo są ludzie szlachetni, którzy stawiają powiedzmy dobro innych na pierwszym miejscu, ale z reguły jest tak, że każda, czy organizacja, czy coś, szczególnie korporacja, gdzie odpowiedzialność jest zawsze rozproszona, tak? Nawet sami często powtarzamy, tak na przykład bronimy pracownicy jakiegoś banku, czy pani na infolinii, że ona tam tylko pracuje, nie? Albo ten pan tylko tam sprzedaje, a ten tylko coś. I sami bronimy ludzi, którzy są trybikami w tej machinie jakiejś tam szkodliwej na przykład, która nam się nie podoba, bo tak to działa. W każdej korporacji, w większej jakiejś grupie i tak dalej, zawsze się ta odpowiedzialność jakoś tam rozprasza. To co, to ja mam w ogóle nikogo teraz nie krytykować i tak dalej i iść cały czas w górę, to proszę z szefem. A szef powie, panie, jaki ja szef? Ja samochód spłacam, dzieciom teraz na podręczniki wszystko wydałem, ja mam garnitur, no ale to musiałby pan z moim szefem porozmawiać. I ja tak będę coraz wyżej szedł, tak, aż dojdę do, nie wiem, do Bilderberga samego, nie, i powiem, panie Bilderberg, w końcu mam kogoś, kto za to wszystko odpowiada, to pan jest na szczycie tej piramidy, a on mi powie, spierdalaj. To tak się może to skończyć, nie? Też ktoś, kto pracował w Auschwitz, może powiedzieć, a ty go tu kazali ciągnąć za dźwignię, to ciągnę. No, biedny pan, nie? No, kazali mu, on też ma dzieci do wyżywienia, to kazali mu pracować w tym obozie. Jest dużo w ogóle takich popularnych, nie do końca jasnych, nie do końca wyjaśnionych tematów, które są bardzo popularne, które ludzi elektryzują i poruszają, które są z wiadomych względów dla nas wszystkich ważne, takie jak właśnie te szczepionki, kwestia tego, w jakim świecie żyjemy, jaki kształt ma Ziemia, jaka jest nasza rzeczywistość, czy na przykład towary te z zagranicy, że bardzo już od dawna się mówi, że my w Polsce jesteśmy zalewani towarem gorszej jakości niż na przykład Niemiec, że za granicą jest wszystko tańsze niż u nas. Jak się zbada to dokładniej, to wychodzi, że też jest to nie do końca prawda, że na przykład towary żywnościowe są w Niemczech zazwyczaj droższe, a mają tańszą chemię, ale tylko chemię. I ta chemia nie jest psuta na przykład przez tego złego Niemca, tylko półprodukty przyjeżdżają do Polski i to polski tutaj kierownik, polski szef wpada na pomysł, że można to troszkę tu wytanić. I to Polak Polakowi wilkiem w wielu przypadkach, a nie Niemiec sobie tam mówi, o Polaczki, to cebulaczki, to wszystko kupią, to im tu damy gorszej jakości. Witam cię ponownie na antenie Etamie.
1: No powiem ci, że ostatnio, no czyli tydzień temu, młoda była właśnie na granicy, czyli Świnoujście, Albek, no i miała okazję przetestować restaurację, nazwijmy to takie tam knajpki. Świnoujście to jest mniej więcej 15 zł za obiad, strona niemiecka, czyli Albek, to jest mniej więcej 15 euro za obiad taki do zjedzenia, czyli taki, który się do czegoś nada, tak. Tak to mniej więcej wygląda, natomiast coraz więcej sygnałów mam, że jednak te produkty podstawowe to są rzeczywiście tańsze, tak. Chociaż ostatnio tutaj jedna z osób z czatu obaliła mit, że nie ma tych olejów palmowych w produktach, podobno są, przynajmniej na wyspach, więc myślę, że trzeba będzie sprawdzić osobiście jeszcze Niemcy. Wybiorę się, myślę, w te wakacje w końcu do pasewarku i po prostu rozwieję te wątpliwości, zrobię zdjęcie etykiet, przetłumaczę je sobie potem w domu i zobaczymy, czy rzeczywiście to jest, no oczywiście, o ile można wierzyć etykietom, bo to też jest takie, wiesz, ja mam szczerze mówiąc wątpliwości, czy na tych etykietach jest wszystko podane zgodnie z prawem, bo zgodnie z prawem powinno być wydrukowane. Ja na przykład dzisiaj znalazłem w Biedronce kiełbasę, gdzie połowa składników była modyfikowana, na przykład częścią kiełbasy była skrobia modyfikowana, więc ja się zastanawiam, no jak to do kiełbasy dodają skrobię, to z ziemniaków kiełbasę robią, czy to jest mięso, nie, zmielone i w kiszkę wetknięte, nie?
0: No ja tu widzę znowu jakieś takie coś, co uważam za błąd w myśleniu. Na przykład to idealizowanie zagranicznych władz, polityków. Wiesz, na zasadzie, że wszystkie decyzje, które gdzieś podejmą, czy tam w Belgii na przykład, gdzie jest właśnie z tego, co pamiętam, zakazany ten olej palmowy. I ja tutaj nie bronię absolutnie oleju palmowego, bo wszystko wskazuje na to, że faktycznie może być szkodliwy. Ale to tylko przykład. Chodzi mi o to, że nie wszystko, czego zakażą gdzieś tam w jakimś innym kraju, to, że to oni tacy mądrzy, a my tacy głupi, wiesz, bo tam też są i populiści, i ludzie, którzy mogą, i politycy, którzy mogą czegoś zakazać, żeby się przypodobać na przykład ludziom, i to jest jakiś nasz kompleks, nie? Że wszystko, co za granicą, to wszystkie decyzje, które gdzieś podjęto na świecie, to są właściwe i my się musimy do tego dostosować, a nigdy nie zakładamy, że na przykład, to też tylko przykład, nie mówię, że tak jest, ale no, to mi przyszło do głowy, że w Polsce są te szczepienia obowiązkowe i że to może jest lepsza droga niż zostawienie ludziom wyboru, ale to może właśnie kiepski przykład, bo to też jestem za wolnością raczej.
1: Znaczy, no jesteś w błędzie tutaj, nie, obowiązkowe szczepienia nie są. To znaczy, może inaczej, zapis, który mówi o obowiązkowym kalendarzu szczepień, bo tak to się nazywa, fachowo nazywa, jest niezgodny z konstytucją, bo artykuł konstytucji mówi o tym, że na zabieg lekarski pacjent musi się zgodzić lub jego opiekun, a opiekunem dziecka jest rodzic, tak, jeżeli mu oczywiście tych praw rodzicielskich nie odebrano. I tutaj jest pewien zgrzyt, tak, no i ostatnie te doniesienia o tych pościgach policji za rodzicami i tak dalej wzięły się stąd, że to co tutaj kiedyś wspominałem, jak PiS wygrał, przejął władzę za PO, to że zmieniliśmy tylko władzę z Volksdeutschów na Volkssyjonistów i Volksamerykanów, co zresztą się w tej chwili sprawdza absolutnie. I szczepienia w tej chwili są bardziej przestrzegane, to znaczy jest większy nacisk na to, żeby szczepić dzieci, z tego względu, że no, niestety, ale większość tych szczepionek pochodzi z Ameryki, tudzież z Niemiec, tak? Także.
0: No, a dodam tylko tutaj, że w Ameryce wygląda na to, że statystyki mówiące o tym, że drastycznie wzrasta ilość dzieci z autyzmem, to tam jest to najbardziej spotęgowane jakoś w USA właśnie.
1: Tak, USA pod względem przymusów różnego rodzaju, jeśli chodzi o szczepienia, jest na pierwszym miejscu, zaraz przed Polską, tam jest tych szczepień chyba ponad 30. Dodatkowo dochodzi coś, o czym ja tutaj wspomniałem na czacie, czyli obrzezanie chłopców wszystkich, nawet murzynów, to jest ciekawe.
0: No to ja coś to nie wierzę w takie rzeczy za bardzo.
1: No, jest to.
0: No jakie przymusowe nawet obrzezanie, no co ty?
1: Nie przymusowe. Jeżeli nie przypilnujesz i nie powiesz nie, to ci obrzezą chłopca i koniec.
0: No to tam, no to jak to brzmi jak jakiś, wiesz, jak Monty Python trochę, nie?
1: Przychodzi
0: rodzic do. Pan mi obrzezał dziecko bez mojej wiedzy. O tak.
1: 100%. Ale uwierz mi, to nie jest bzdura, ja to badałem przez kilka tygodni. 100% męskiej populacji w USA jest obrzezana.
0: Brzmi jak dobry temat na nowy odcinek. Sprawdzam, może tu coś potrzeba podłapie i sprawdzi, czy jest faktycznie takie masowe obrzezanie.
1: Tak, jest dokładnie i są nawet w tej chwili masowe protesty, są takie, jak to się u nas nazywa, fundacje, które właśnie walczą o te prawa tych już obrzezanych mężczyzn dorosłych, którzy, jak wiesz, jak to prawo działa w Stanach. W Stanach jest ta różnica, że pomimo tych przymusów sędziowie są rzeczywiście niezależni. I jak ci na przykład zaszczepią dziecko i on dostanie autyzmu, to potem masz miliardowe odszkodowania, nie milionowe, ale miliardowe odszkodowania. I jeżeli tam coś takiego wystąpi, to masz odszkodowanie. Natomiast w Polsce nie ma w ogóle otwartej drogi, w ogóle nie ma takiej możliwości, żebyś oskarżył nie tam Skarb Państwa, bo teraz pieprzą o zrobieniu funduszu osób poszkodowanych przez szczepienia, które będzie ze Skarbu Państwa. Nie! To ma być droga otwarta do bezpośredniego sądzenia się z firmami. Ja czytałem o przypadku sprzed kilku lat z Włoch, gdzie czwórka, zdaje się, dzieci była została trwale uszkodzona przez szczepienia i odszkodowanie było po tysiącu milionów dolarów na osobę, 4 miliardy dolarów koncern zapłacił. Tylko że niestety Polacy są traktowani jako trzeci świat, tak? To jest dokładnie, jakby dziś pojechało WHO do Egiptu, to nie, ale do Etiopii i tam sobie robili eksperymenty w wiosce jakieś, tak?
0: Może nie trzeci świat, ale troszkę tak faktycznie wygląda, jakbyśmy, jakby do nas podchodzili często jako taki, że Polska to taki, wiesz, troszkę jeszcze w pół dziki kraj, gdzie można sobie pozwolić na więcej, przywieźć tu jakieś śmieci, coś tu przetestować, dać jakieś gorszej jakości te szczepionki, bo... Ale to jest nasza wina, bo powinniśmy być bardziej wymagający. Polak jest taki zastraszony i potulny za bardzo, nie? Troszkę.
1: Ale nie ma niestety innej drogi. Tutaj pokazała to Irlandia. Tutaj kiedyś profesor opowiadał pięknie o tych protestach. Nie profesor, przepraszam. Kuźnio opowiadał o tych protestach odnośnie wody. I tam jest tak, że ta woda jest rzeczywiście za darmo dostarczana. To sprawdzałem jeszcze. Ludzie stwierdzili, że za powietrze czy za wodę się płacić nie będzie. W Polsce woda jest najwyższą pozycją w rachunku za mieszkanie w tym momencie i tylko, że tam po prostu płonął Dublin. Tak? Ludzie są do tego stopnia przeciwni, że jak pójdziesz na pocztę z rachunkiem, to się zaczną postukają w głowę i ci pani nie przyjmie tego rachunku. Nawet no wyobraź sobie taką sytuację, że idziesz z rachunkiem za wodę na Pocztę Polską i ci pani powie, nie, my nie przyjmujemy, bo jesteśmy w proteście. Nie ma czegoś takiego. Po prostu skończyły się już dawno u nas protesty. U nas się chodzi, jak ja to mówię, z patykami i szmatą na patyku, mając na myśli polską flagę. Nie, protest polega na tym, że się podpala. I to jest wtedy skuteczne. Tak? No niestety, ale żeby skutecznie coś od władzy wywalczyć, trzeba dla przykładu część tej władzy powiesić, nie ma innego.
0: O, teraz mi zgłoszą film na YouTubie, że propagujesz nienawiść. Ja się odcinam, nie będzie palenia tu nikogo.
1: No to chyba, nie jest ocenzurowany film, który wpuściłem tutaj z 1970 roku, gdzie z dymem poszedł budynek przy Placu Żołnierza, kawałek od Placu Żołnierza partii, gdzie po prostu ich spalili żywcem, no i tyle. No i
0: fakt jest jednak taki, że to nie ulega wątpliwości, że jak się zdarzy faktycznie coś takiego, że jakiegoś tam polityka ukatrupią, czy ludzie jakieś powybijają, czemu ci politycy nasi tak się boją tych związkowców różnych? Bo oni właśnie przyjdą, podpalą opony, obrzucają śrubami, z jakimiś młotkami przyjdą i się przed nimi trzęsą, nie? A tu se przyjdzie jakiś krawculek i etamik coś pokrzyczy, to dziękujemy, to są pewne kręgi, wiecie, rozumicie, i naślą na nas ZOMO i nas spałują i nikt się nami nie przejmie.
1: My jesteśmy już starymi ekstremistami, a przynajmniej ja, który, no ja czasami mówię, że na szczęście, że nie mieszkam w Warszawie, bo to wystarczy w takim tłumie młodych, szczególnie ludzi 20-paroletnich, gdzie jeszcze testosteron wzrasta, wystarczy jeden, który weźmie pierwszy koktajl Mołotowa i rzuci. I za nim pójdzie cała reszta. Tylko że problem jest w tym, że na czele każdej manifestacji, każda manifestacja ma swojego skurwysyna, krótko mówiąc. Tam na czele każdej manifestacji jest agent. I do tego po prostu nie dopuści. Oni są wmieszani, przebrani. To jest inwigilowane. W Polsce nie ma porządków spontanicznych. Są tylko i wyłącznie zadekretowane. Nie ma czegoś takiego, jak kiedyś tutaj ktoś opowiadał o pubach w Irlandii, gdzie było... Zawsze było tak, jak u nas jest na piwo, to tam było na ira, tak? Ja zresztą nawet wymyśliłem, jak taka polska armia republikańska by się nazywała Pola, tak ładnie, ładną nazwę wymyśliłem.
0: Pola.
1: No nie ma niestety możliwości innej. Ludzie się zastanawiają, no co zrobić.
0: Jest wiele możliwości. Portfelami można wpływać na rzeczywistość bardzo skutecznie. Przecież tu chodzi...
1: Nie.
0: Świat się Zamach, o, wiesz, tak. Zysku... Utrata zysku to jest ten cios, który można zadać właśnie dużej, prężnej korporacji i zaraz się dostosują i zaczną się tobie przypodobywać. I...
1: Ale nie rządzą. Popatrz, nie
0: też wywoływanie jakiejś mody. Zrobiła się przez ostatnie lata większa moda na wegetarianizm, na weganizm i już są jakieś, więcej jest jakichś produktów ekologicznych, bio, jak to tam się mówi. I też no... To, co mówiliśmy wcześniej, że warto abyśmy byli bardziej wymagającymi konsumentami. Nie trzeba od razu kogoś, wiesz, tam szargać i poniewierać, można grzecznie zwrócić uwagę. Ja dzisiaj zwróciłem uwagę na przykład w banku, że wypadałoby, żeby jakiś automat z kawą zamontowali, bo pół godziny czekam, dwie osoby tylko przede mną, a oni sobie tam rozmawiają i ja zasypiam i automat z kawą poproszę. Tu wiesz, trzeba reklamację zgłaszać, oddawać towar, nie bać się być takim, nie wolno być takim konsumentem, który bierze wszystko, bo tak nas zaczną traktować. To nie jest nic niezwykłego, że jak sami się dajemy, popatrz, zawsze tak jest, nie? Jak się dajesz gdzieś tam na podwórku czy coś, to będą cię tylko bardziej jeszcze dręczyć. Trzeba albo dać w ryj w końcu.
1: Tak jest. Na agresję trzeba odpowiadać jeszcze większą agresją. Jestem absolutnie tego zdania. Natomiast ja słuchałem ostatnie parę dni też troszkę kontestacji, słuchałem różnych audycji, poleciałem po tych radiach wszystkich po kolei i tak słucham i nie tędy droga, nie protesty przeciwko akta, tylko powiedzenie pierdolimy wasze prawo i tyle. I trzeba tak wprost, po prostu. Nie ma innego wyjścia. Nie ma innego wyjścia. Trzeba pamiętać, że wśród tych, którzy są na samym szczycie, to jest mafia mafii. To są najbardziej agresywni mafiozi. Rząd to jest nic innego jak mafia. Tak? To nie są normalni ludzie, którzy poszli, tam jakieś plakaty rozwiesili i wygrali. Nie ma takich ludzi. Jeżeli są, to są może jacyś tam szeregowi posłowie tego typu. Natomiast sam widzisz, co się dzieje w tej chwili, są Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. W 2012 roku, wiadomo, generała zamordowali przed meczem Czechy-Polska. A co zrobili przed meczem Polska-Japonia? No co, upokorzyli Polskę, na kolanach przeczołgali tą całą ustawę o IPN-ie, która notabene była źle napisana, to jest inna sprawa, ale ją już złagodzili. Tak,
0: Ale weź tam pod uwagę, że jakieś takie radykalne działania, agresywne, często mogą dać właśnie pretekst władzy, żeby się z nami rozprawić, żeby nam zaostrzyć prawo, żeby nas wziąć za ryj. Tak. I może się obrócić przeciwko nam, bo wiesz, w zasadzie to często będą mieli rację. Jak w internecie zaczyna być za dużo różnych dziwnych zachowań, jakaś patologia, jak ludzie niszczą innych, to w końcu rząd powie, że jest taka sytuacja, musimy tutaj zaostrzyć prawo dotyczące internetu i sami sobie troszkę na to zapracujemy, tak? Słuchaj, to nie jest tak, że tylko władza jest zła, a my jesteśmy wspaniali wszyscy jako ludzie, jako naród, Polacy, tutaj jesteśmy super. Właśnie nie, sami też wpływamy na to, co władza z nami zrobi i ludzie też muszą się zmienić trochę, żeby, wiesz, było lepiej.
1: Nie sądzę, żeby tędy była droga. Ja słuchałem bardzo uważnie dwa, trzy razy ostatni czy przedostatni bajta audycji na temat tego Stop Acta. I tak mówiąc szczerze, to tak sobie myślałem, naiwni wy jesteście ludzie naprawdę, bo jeszcze tamte protesty może jeszcze coś dadzą tym razem, ale tam sobie właśnie mówili, jak to może być, żeby tam w internecie jakieś tam linki, czy tam coś, co umieścisz, było cenzurowane. Ale teraz sobie wyobraź inną rzecz, która dla mnie jest niewyobrażalna. Jak może być tak, że ty nie możesz sobie kupić za 650 zł nadajnika i nadawać tego radia na cały Wrocław? Bo na początku XX wieku, kiedy radio wchodziło, mogłeś mieć nadajnik i nadawać sobie, co chciałeś, na jakiej chciałeś częstotliwości. Wierz mi, że za 100 lat ludzie będą sobie wmawiać, że jak to może być, żeby w internecie nadawać radio lub telewizję własną. Będzie wszystko już tak poograniczone. W tej chwili dzieje się to dokładnie, co się stało z radiem i z telewizją jakieś 70 lat temu mniej więcej. Zostało po prostu to przecięte, powstała Rada Radiofonii i Telewizji, która ogranicza. No przecież sam Tusk chciał już wprowadzić. Chciał prowadzić, że jeżeli prowadzisz bloga, nie radio nawet, a bloga, musisz się zarejestrować w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji, która będzie dbała o łatwe eterze internetowe.
0: Trzeba by zbadać dokładnie, co on tam, wiesz, chciał zrobić, bo ludzie właśnie często demonizują, wyolbrzymiają trochę. Mogło to nie dotyczyć, mogło to, tak jak teraz, często ludzie myślą, że to nowe prawo dotyczy wszystkich, a ono nie dotyczy wszystkich. Wiesz, po prostu czasami trzeba dokładnie się przyjrzeć, zanim się kogoś tam odsądzi od czci i wiary, ale też mi się to nie podoba, to takie, że u nas zawsze musi być rada wszystkiego i rada tego, rada tamtego to te, i zakazywanie na wszelki wypadek. To są takie komunistyczne ciągoty, nie? Że zawsze kontrolować, kochać obywatela, ale go kontrolować cały czas i wydzielać mu i powoływać kolejną tysięczną radę, która będzie się, będą tam siwe głowy się zastanawiały, czy pozwolić, czy nie pozwolić.
1: Przekonasz się, że za naszego życia, tak jak teraz jest, to, co nie jest zakazane, jest dozwolone, wprują ludziom do głowy, że co jest, co nie jest dozwolone, jest zakazane i na wszystko będziesz chciał się pytać o zezwolenie. No. To jest tak, jak w tej chwili obserwuję masowo, ale ja obserwuję to już masowo, czy od 3 tygodni nie mam telewizji, więc już nie obserwuję. Ale jak miałem jeszcze tą telewizję gdzieś tam biernie ćpałem te treści, to już w programach rozrywkowych, szczególnie w filmach i serialach takich tanich typu tam, nie wiem, Ukryta Prawda czy Szkoła, bo takie rzeczy u mnie leciały, już bardzo często pojawiały się dla przyzwyczajenia, to nie było przypadkowo, pojawiały się teksty, jak ja teraz udowodnię swoją niewinność na przykład. Czyli już próbują wprowadzić to, że jesteś winny, dopóki nie udowodnisz swojej niewinności, czyli odwrócenie dokładnie zasady rzymskiej, tak? Zresztą już
0: tak. I często się tego nadużywa. Wspomniany Michael przesiedział 8 miesięcy w pierdlu, o czym opowiadał ostatnio właśnie na streamie. Złapano go z jakimiś tam krzaczorami i chciano mu strasznie udowodnić, że on jakąś tam mafię zaopatruje, że coś. I go tam trzymali, dręczyli, męczyli, trzymali. Czyli no de facto znowu sytuacja, że jesteś winny, dopóki nie udowodnisz swojej niewinności. Nie?
1: No tak, świadomość świadomych jednostek jest niestety bardzo mało, stąd też łatwo jest ścigać, tak? Bo jeżeli by to było 20-30% takich ludzi świadomych, którzy by orientowali się mniej więcej w tym, jak to wygląda naprawdę. Ja na przykład podejrzewam bardzo mocno, że wczorajsza, że ty się pewnie piłką nie interesujesz, ale wczorajsza zawierucha, ci co się interesują, to wiedzą, w meczu Polska-Japonia i ta kompromitacja pomimo wygranego meczu z ustawieniem wyniku była zrobiona tylko i wyłącznie po to, żeby zamaskować ustawę o IPN-ie, żeby się mówiło dzisiaj o trenerze na wałce, który powinien wyleć na zbity pysk, że oni tam podobno zwykłe kurwy sprowadzali sobie do hotelu, że tak się brzydko wyrażał już o tej porze. Dostali 5 milionów dolarów za ten występ, nie wiem, czy sobie zdajecie sprawę, ale goście dostali 5 milionów do podziału dolarów za to, co się działo w Rosji. No i to z góry, tak? Ja bym im dał 2150 brutto na rękę za te godziny, które wybiegali i pociąg drugą klasą z powrotem. I to by może coś ich nauczyło, te gwiazdy nasze.
0: No, jesteś mocno spiskowy, jesteś, no ale masz prawo w sumie. To że akurat, że kasa rządzi światem i ma olbrzymi wpływ na ludzi, to nie jest akurat teoria spiskowa i to widzimy na każdym kroku, nie? Że większość ludzi dla kasy zrobi wszystko, wyrzeknie się wartości, ale czy kiedyś było inaczej w sumie? Myślę, że zawsze tak było, wiesz? I to nie jest, że coś tu idzie ku gorszemu. Takich ludzi, którzy coś stawiają ponad kasę, jest stosunkowo nieduży odsetek, a jeszcze wśród nich śmiem twierdzić, że sporo jest takich, którzy po prostu mają te pieniądze i dlatego one nie są dla nich aż tak strasznie ważne, bo się nie trzęsą o te pieniądze. Pieniądze to są zasoby, to jest nasze bezpieczeństwo, to jest nasze, wiesz, elementarna potrzeba człowieka, to bezpieczne jutro, nie?
1: Czy one nie są, tylko zostały po to zostały wyprodukowane, bo zauważ, że najbogatsi ludzie na świecie to nie są najbogatsi, którzy są na liście Forbesa, tylko są ci, którzy tym najbogatszym te pieniądze drukują. Drukowanie pieniądza, emisja pieniędzy została sprywatyzowana. Zostało całkowicie zafałszowane i jak gdyby sam sens tego pieniądza. Ja wiem, że tam się podnieca bajt, zresztą nie tylko on tym blockchainem i tymi różnymi walutami elektronicznymi, tylko one są nic nie warte, bo one nie są pieniądzem, one są tylko narzędziem spekulacyjnym, tak jak papiery jakieś pochodne, tak, na to w tej chwili wychodzi, bo nie pójdziesz sobie za bitcoina jajka kupić, a to przecież na tym to polega, tak, głównie. Inna sprawa.
0: No, mów, mów.
1: No inna sprawa, że no my jesteśmy jeszcze w tej, jak to ciągle powtarzam, szczególnej sytuacji, że w Polsce, jak ja niestety się ciągle na każdym kroku przekonuję, wszystko jest najgorzej, tak? I jesteśmy najgorzej opłacanymi grafikami, najtrudniej nam założyć firmę. Teraz wielka łaska boska spadła, że od przyszłego roku będzie można sobie założyć firmę na małym ZUS-ie. Jeżeli nie przekroczysz tych 5000, tych 200 zł magicznych, zdaje się brutto, to są pieniądze, bo oni chyba wszystko brutto podają.
0: Ile trzeba?
1: 5200 zł, czyli to będziesz płacił 600 zł ZUS-u, a nie...
0: Miesięcznie?
1: Tak jest.
0: No to ku dobremu idzie, no to się tylko cieszyć. To fajne. No, już nadal, dawno trzeba było to wprowadzić, nie?
1: No, tak, no ale nadal jest to 6-miesięczny ZUS w Irlandii, tak?
0: No i nadal ten duży ZUS jeszcze podwyższają, teraz chyba 1400, tak? Czy coś w ogóle, to już jakaś kosmiczna kwota dla niektórych, nie?
1: Ja się przestałem tym interesować, ponieważ no jak mówię, nie jedna osoba w tym i ja za takie pieniądze się wyżywi przez cały miesiąc, tak? Już nie mówię tam o rachunkach.
0: Cały czas tu działa niestety ten mechanizm, że władza, czy raczej system tak ogólnie sprawdza, na ile może sobie z nami pozwolić, nie? Ile jeszcze, kiedy się zbuntuje ten Polak, a jeszcze trochę podkręćmy mu śrubę, a jeszcze trochę. Już zaczyna się, no to trochę mniej podkręcamy. Widzisz, i to dużo od nas zależy. Musimy się więcej buntować. Dlatego zawsze ja lubiłem buntowników, tych, którzy idą pod prąd, bo to jest zdrowe. Nawet jeśli ktoś wydaje nam się, też to ma, dlatego troszkę mnie drażni ten świat, ta rzeczywistość nasza, szczególnie no, tutaj to obserwuję u nas, że bardzo się atakuje różne anony, różni, wiesz, tego typu ludzie strasznie atakują takich, no, nieszkodliwych różnych świrów, ekscentryków, tylko dlatego, że oni są dziwni, że są inni, że są czy foliarzami, czy jakimiś w ogóle psycholami trochę, ale to są często fajni ludzie, którzy chcą się buntować, coś zmieniać, nawet jeśli oni będą tą władzę, ten system tylko drażnić, atakować bez jakichś większych sukcesów, to oni są potrzebni, bo oni są tymi buntownikami, którzy coś, wiesz, pokazują chociaż, że walczymy, że coś robimy, że trzeba nas brać pod uwagę. I co? A zostawia się w spokoju i nie troluje, nie hejtuje tych, którzy co, przed telewizorem siedzą, tak? Wszystko mają w dupie, albo te wszystkie zakłamane kurwy, które oglądamy w telewizorze, to im się nic nie robi. A atakuje się tego jakiegoś biednego typka, nie? Jakiegoś takiego w sumie jak Klot na przykład. To, wiesz, mimo że między nami jest jakaś tam kosa, może, że on mnie tam nienawidzi strasznie czy coś i w każdej audycji musi mi robić koło pióra, no to muszę uczciwie stwierdzić, że nie podoba mi się to, co te wszystkie akcje, które mają go, wiesz, nie wiem, zniechęcić, sprawić, żeby machnął ręką w końcu i co będzie, jak zabraknie w ogóle takich ludzi, którzy chcą się buntować, coś zmieniać, którzy atakują system, no to co będzie? To będzie strasznie.
1: No widzisz, ale przede wszystkim popatrz na jedną rzecz. To jest taka kwintesencja, że tak powiem, całego rozmyślania na ten temat, co zrobić, co można zrobić, bo nie ma czegoś takiego jak odpowiedzialność tych urzędników, tych takich ludzi, którzy no są pewnego rodzaju gestapo współczesnym, gestapo dla pozostałych ludzi. Tak? Czym się różni dzisiejsza Polska od Reichu, od generalnej guberni? Ja kiedyś to pytanie zadałem Korwinowi. No różni się tym, że jeżeli on tak ładnie twierdzi, że jesteśmy obecnie pod okupacją III RP, czy tam IV RP, zwał, no to jesteśmy pod okupacją, jesteśmy okupowani. Tak? A co było za okupacji? No, były sądy podziemne i wydawano wyroki na tych ludzi. Więc czy nie warto by było zacząć budować Polskę podziemną armię, która będzie po prostu wydawała na tych ludzi wyroki, a nie tylko wybory, żeby było o tym decydować.
0: No to buduj. No, bo to łatwo, tylko, że to łatwo też tak ja mówić, że ktoś powinien, nie? Ktoś powinien.
1: Ja tłumaczę, znaczy odpowiedź Korwina mnie szczerze mówiąc troszkę zszokowała, bo wykazała jego kompletną niekompetencję, to nie, ale niekonsekwencję w tym, co mówi, bo prostu od razu powiedział, że nie, no tak to nie i tak dalej. Co od razu mnie zastanowiło, że to jest dziwna bardzo odpowiedź, jak na takiego człowieka, który powiedział, tych ludzi trzeba kurwa zabić, bo on tego, tych słów użył na spotkaniu kiedyś. Natomiast tutaj akurat kompletnie był niekonsekwentny, tym bardziej, że sam opowiadał w czasie tego spotkania o tym, jak to w Szwecji ludzie nie kradną, bo obcinano tam kiedyś ręce za kradzież, że to całkiem niedawno to jeszcze było.
0: No, też prawda.
1: No, także tutaj jest to bardzo niekonsekwentna osoba, moim zdaniem. To nie znaczy, że on ciekawie nie opowiada i nie ma w wielu rzeczach racji, bo oczywiście ma rację, no ale mówię, no w Irlandii była IRA, tak, która w takich przypadkach strzelała w kolanko, co skutecznie, że tak powiem, unieruchomiało faceta do końca życia, w każdym razie był kulasem, tak, do końca życia. Natomiast u nas ołaszono, pozbawiono broni przede wszystkim i pozbawiono w tym momencie też takiego intelektu narodu, no bo to, co uczą w szkołach, to jest po prostu pożar się bożej, tak. Na przykład Izrael powstał w 1111 roku, to coś, co czytałem w książce, w podręczniku przez MON zaakceptowany, tego typu bzdury, tak. Kompletne, a wiesz, no teraz my jeszcze tam wiemy o tym, tam, czy tam niewielka część społeczeństwa, ale następne pokolenie już w ogóle nic nie będzie na ten temat wiedziało, ponieważ telewizja polska to są generalnie programy Taniec z Gwiazdami, czy tam jakiś tam talent, mam talent, tak, czy tam mam dukat i tego typu rzeczy, nie? Także no, i to w kółko
0: to sobie, leci. To sobie ludzie sami zapracowali na to, bo jeśli nie ma odbiorców tak zwanej kultury wysokiej i rzeczy ambitniejszych, to po prostu się media dopasowują, bo muszą zarabiać tak, pieniądze, a nie spełniać jakąś misję.
1: Tak, ale wyobraź sobie, że dziennik telewizyjny, który ja doskonale pamiętam, zresztą sobie ostatnio przypomniałem, trochę archiwalnych jest na YouTubie, dziennik telewizyjny za komuny, a dzisiejszy dziennik telewizyjny, gdzie 20 z 30 minut mówią o tym, czy Lewandowski strzelił gola, no to no sorry, no przecież to są wiadomości, a nie sport.
0: No za zapisu niby się coś tam poprawia, wznowiono w ogóle teatr telewizji, to, ale nie jest on chyba najwyższych lotów. Dobra, dzięki ci za komentarzyk.
1: Okej.
0: Okay. Trzymaj się tam, hej.
1: Na razie.
0: Tak trochę przyspieszam, bo tu jeszcze ktoś był chętny, żeby zadzwonić, to nie chcę tak w nieskończoność gadać, chociaż fajnie się gada z Etamem. Nieco zbyt taki radykalny jest dla mnie jednak, chociaż smutna prawda jest taka, że ludzi zdegenerowanych, pazernych, zdemoralizowanych niestety czasami nie da się nauczyć czegoś, jak się im kolanka nie przestrzeli, jak to Etam powiedział, jak się ich nie zastraszy. No chama to chamskimi metodami. Z chamem walczymy chamskimi metodami. A jak zaczniemy wsadzać kwiatki w lufy karabinów, coś, to powiedzą gej, nie? Gej. Lewak przyszedł. Gej, to go tam pałą i nikt się nim nie przejmie. Ja rozumiem peace and love i też raczej wolałbym w takim kierunku iść i ludzi przekonywać, może ludzi zachęcać jakoś do tego, że fajnie jest coś tworzyć i niż na przykład niszczyć, że to jest lepsze dla nas coś stworzyć niż coś zniszczyć, że łatwiej jest. To jak z tą jasną i ciemną stroną mocy, nie? Przejść na ciemną stronę jest bardzo łatwo, jak to tam Yoda tłumaczył. No ale to zostawmy Jodę, bo tu blacha na antenie jest. Witam.
2: Dobry wieczór.
0: Dobry wieczór.
2: Dłuższa audycja, więc pozwoliłem sobie na drugi telefon. Może ja powiem taką podstawową kwestię. I to jest głównie skierowane do Etama. Sprawdzajmy zamiast teoretyzować. Sprawdzajmy, czy coś jest takie, jak nam się wydaje. I nie opierajmy się na tym, co mówią jacyś tam ludzie. I to jest rzecz, wracając do takich wątków tam około medycznych szczepień, tego typu rzeczy, to jest rzecz, o której przekonałem się na własnej skórze. Znaczy, w pierwszym etapie się przekonałem na własnej skórze już kiedyś, że jest tak naprawdę dwa, może trzy są takie ośrodki placówek psychiatrycznych, gdzie stosuje się elektrowstrząsy i to tylko pod nadzorem, i generalnie tego się nie stosuje. Natomiast powszechnie krąży taki mit, że w tego typu placówkach to jest, nie wiem, traktują cię prądem i w ogóle walą młotkiem po głowie. A drugi raz przekonałem się w związku z swoimi problemami zdrowotnymi, o których szczegółach nie chcę mówić, natomiast przekonałem się o tym, że oczywiście jest tak, że bardzo często jakby przed spiskiem na przykład stoi czyjaś niekompetencja, że to nie jest żaden spisek, to jest po prostu czyjś brak wiedzy, ale przekonałem się o tym, że jest, tych warstw jest tam więcej, że na przykład niekoniecznie to jest spisek, tylko wynika to z czyichś ograniczonych możliwości, tak? I w momencie jak rutynowo miałem przeprowadzane badania krwi u lekarza specjalisty, to w związku z tym, że wcześniej internista też zlecił mi podobne badania, tak? Zacząłem się przed lekarzem specjalistą tłumaczyć, tak, że tutaj lekarz mi zlecił takie badania, po czym lekarka chwyciła tą kartkę, tak, i stwierdziła, no wie pan, ale to jest tylko i wyłącznie marker, tak? A ja rzuciłem tekstem, że coś w rodzaju, że no to lekarz internista, no to wie pani, tak? A ona mówi, że nie, to nie jest kwestia tego, że to jest internista. To jest kwestia tego, że ten człowiek, ten lekarz ma ograniczone zasoby. Po prostu. On nie posiada takiego sprzętu, jakie posiadają placówki specjalistyczne, więc dysponuje tym, co może, tak? Tym, co ma w zasięgu, tak? On nie ma jakaś tam przykładowa przychodnia w Polsce, tak? Nie ma, że tak powiem, za sobą specjalistycznych maszyn za 1,5 miliona złotych, tak? A szpitale na przykład, które są 2 albo 3 w Polsce, tak? Mają do dyspozycji o wiele większy wachlarz możliwości i taki internista po prostu posługuje się tym, co może, tak? I tak samo dokładnie jest z lekami, tak? Jest coś takiego jak koszyk leków refundowanych w NFZ-cie, tak? Bardzo ciekawe jest to, że ci wszyscy spiskowcy w ogóle nie mówią o takich rzeczach, od których bardzo wiele zależy, od takich rzeczach, na których zbudowany jest ten cały system. Widzą jakąś taką górę i tamte potwory, gwiezdne wojny, jakiś po prostu ludzi, których nigdy nie spotkali, o których w ogóle nie mają zielonego pojęcia, tak? Natomiast nie widzą tej szarej rzeczywistości, tak? Tej szarej rzeczywistości i tego, że pewni ludzie w ramach swojego zakresu mają po prostu ograniczone możliwości, bo a nie jesteśmy jednym z najbogatszych krajów na świecie, tak? B, ten system sam w sobie jest mocno nieudolny i mocno niewydolny, tak? I też przydział konkretnych leków na konkretne rzeczy jest, że tak powiem, także ustalany wedle ceny. I w twoim przypadku, to tak na sam koniec powiem, Krawiec, tak? W twoim przypadku również mogło tak być, tak? Że po prostu stało się w twoim przypadku to, co się stało, nie z tego względu, że ktoś miał złe intencje, tylko z tego względu, że leki, które były, że tak powiem, na które byś zareagował zupełnie inaczej, tak? I nie miałyby takich skutków, jakie miały, były jeszcze w fazie testów, a tego kraju nie było stać na te leki, tak? Albo, że tak powiem, fundusz NFZ, tak, był, czy też w tamtych czasach jeszcze kasa chorych, tak, była w ten sposób skonstruowana, że przydział na te leki był inny. To jest, ja mam wrażenie, to już dosłownie moje ostatnie zdanie, ja mam wrażenie, że to jest ta taka szara rzeczywistość, to jest ta przykra prawda, z którą tym wszystkim fantastom, teoretykom cholernie trudno jest się pogodzić, nie? Bo to jest takie, wiesz, to jest takie ekscytujące, to jest takie fascynujące, patrzeć gdzieś tam po prostu w górę, na te szczyty i tam widzieć jakieś powiązania, coś, tak? a rzeczywistość to jest chodnik. To jest chodnik przed naszym domem i te właśnie między sąsiadami i wiele takich, że tak powiem, prostych spraw, od których często wolimy odwracać głowę, tak? Wolimy gdzieś tam patrzeć w gwiazdy, bo to jest bardziej fascynujące. I co do tego, co ty powiedziałeś, że właśnie szkoda ci jest takich buntowników. Mi jest szkoda ludzi, którzy są niezauważani, a właśnie dbają o ten chodnik. I tym zakończę swoją wypowiedź. Dziękuję bardzo. Cześć.
0: Dziękuję. W sumie mądry komentarz, no. Takie to kolejne, bo dzisiaj tak trochę o różnych takich błędach. Nie tyle myślenia, co sposobu myślenia. I to zawężenie perspektywy, skupienie się na jednym, to czarno-białe widzenie, nie? Że to widzenie tylko wierzchołka góry lodowej. Wszystko jest jakiś błąd tego komputera naszego, który mamy pod czaszką. To jest źle zaprogramowany komputer. Trzeba brać różne czynniki. Świat jest bardziej skomplikowany często niż nam się wydaje. Lubimy sobie upraszczać, bo upraszczanie jest nam na rękę. Łatwiej wskazać wroga, łatwiej jest bardziej też takie no, ciekawe, atrakcyjne może dla gawiedzi, jak wskażesz jeden powód, jedną przyczynę i zjedziesz odpowiedzialnych za to z góry na dół, nie? A nie jak zaczniesz rozkminiać, to wtedy taka miękka faja jesteś i mówisz, no i ten jest winien, i tu zawiodło, i tam cała machina, to nie, że jedno kółko to jest tu winne, to jedno kółko zębate, tylko różne tu rzeczy zawodzą, tu nienaoliwione, tu można, no to takie nudne się robi, nie? A tak powiesz, to kółko zębate to jest szatan, kto je tu wstawił? Ja wiem, ja wam powiem, kto je tu wstawił. I zaraz, gdyby było trochę wcześniejsza godzina, to bym tu, mi się Alex Jones zaraz jakiś włączył i bym powiedział, tych odpowiedzialnych za to kółko trzeba rozpierdolić. Kto to kółko? Kto za nie odpowiada? Kto je wprodukował to kółko? Zębate, no. I bym sobie tu pokrzyczał trochę, nie? I by było fajne show, a tak, to no, cały mechanizm, no trzeba by tu naoliwić, tu być może tu trzeba by sprawdzić, czy coś, czy przekładnia jakaś nie jest uszkodzona, no to takie nudne i słabe, nie? I zasypiamy. Ludzie lubią, szczególnie jak jest im ciężko, jak jest jakiś kryzys. Tak to było z komunizmem, z nazizmem też. To był czas, kiedy ludziom było źle, kiedy zawodziła gospodarka, kiedy upadały wartości. To teraz też jest taki trochę czas, że wartości upadają, nie? Narzekamy, że przestał być tak ważny honor, słowo dane i tak dalej. No, jak jest właśnie ludziom ciężko, jak jest kryzys, to łatwiej różnym krzykaczom wyjść na mównicę i niczym ten Hitler właśnie wygłosić płomienne przemówienie, które porwie wszystkich, wskazać winnych, zapewnić, obiecać i twardą ręką. Wszyscy chcą rządów twardej ręki, a nie jakichś smutnych znowu. Przecież ten, co rządzi twardą ręką, to ludzie są przekonani, że on sobie poradzi szybko. Weźmie ciachu, machu i do piachu, nie? I będzie wszystko pięknie znowu, ładnie i kolorowo. A ten, który zaczyna coś smędzić, że tu by trzeba i tam by trzeba i jeszcze tu się przyglądnijmy, to on długo będzie robił. To on nigdy tego nie zrobi. No to. A tu przychodzi krzykacz, populista. Na tym polega populizm, że mówi się ludziom to, co chcą usłyszeć. I nie jest wina w samych tych populistach, tylko też w odbiorcach. Jak nie bylibyśmy tak podatni na populizm, to by nas nie mamiono obietnicami, nie podsuwano by łatwych i szybkich i wspaniałych, kolorowych, ale właśnie kłamliwych rozwiązań, takich, które pozostaną zawsze na desce kreślarskiej albo w obietnicach. No to jaki tu jest sens? Ludzie wolą po prostu piękną iluzję czasami niż gorzką prawdę. I to też jest kolejny jakiś taki, kolejna choroba, która dotyka nas jako społeczeństwo i zbliża nas cały czas do tej idiokracji. Nie? Chociaż wszystko się zmienia. W ogóle jak ja się zaczynałem interesować teoriami spiskowymi, kiedyś byłem jakoś bardziej tym wszystkim zaczarowany, oczarowany, wierzyłem w dużo więcej rzeczy, to mało kto się tym interesował. Dzisiaj wszyscy. Też myślę, że nie bez znaczenia są te używki. Już tu dzieliłem się z wami swoją teorią, że te różne kręgi alternatywne, ezoterycy, to są ludzie, którzy strasznie się rozpalili po prostu tą gandzią. I to naprawdę znajduje potwierdzenia w tym, bo czasami wyłapuje między wierszami, nie? Tu coś pozytywnie powie o marihuanie, no to skąd on w ogóle wie co i jak i że to tutaj... Ktoś, kto w ogóle tego nie tyka, to często się nie orientuje, nie wie co, to w ogóle nie gada o tym, bo nie ma tego w głowie. A ktoś, kto o tym wspomina i podaje jako przykład, że tu marihuanie... To znaczy, że sobie coś podpala. A jak sobie podpala, to jest duże prawdopodobieństwo, że on dużo tego jara. I że coraz więcej jara. No i mu się mózg po prostu tą żywicą skleja i zaczyna mu się wszystko zgadzać ze wszystkim. Mózg marihuanisty, kogoś, kto cały czas baka, jara i zaczyna już z bonga sobie ciągnąć, bo już mu nie wystarcza blancik rano, w południe i wieczorem i do obiadu i do kolacji, no to ja nie ufam takim ludziom tak samo, jak nie ufam do końca alkoholikom. Alkoholikom to bardzo nie ufam. Ktoś, kto ma przepity, przejarany mózg, to już nie jest ktoś godny zaufania. On będzie snuł jakiś, będzie reagował nieadekwatnie do sytuacji, coś powiesz mu, on cię nagle wyzywa, w ogóle obrazi się. Coś, co tobie do głowy nie przyjdzie, nie? W ogóle, że on by mógł tak zareagować. Nagle bierze sobie, skręca blanta, bierze bucha i nabiera przekonania, że posiadł całą wiedzę tego świata, że jest najmądrzejszy, że wszyscy są głupkami, że wiesz, po prostu man, ludzie nie kumają, nie? Najprostszych rzeczy nie kumają. I ty też nie kumasz. Nie kumasz, co mówiłeś 5 minut wcześniej. Nie kumasz tego, że powtarzasz po raz 10 już tą samą rzecz w jednej audycji. Nie kumasz w ogóle prostych całkowicie rzeczy. Logika ci szwankuje w ogóle. I tak dalej, no. A w pewnym momencie zapominasz, jak się nazywasz, no, ale jesteś bardzo mądry. Salomon po prostu. I też nie zamierzam tu absolutnie krytykować tej używki, o której mowa. Wszystko jest dla ludzi. Tylko właśnie, no, dużo, nie? Trzeba dużo. Albo wcale, albo jaraj, człowieku, cały czas jaraj. Cudowny środek po prostu, marihuana na wszystko, na wszystkie problemy tego świata. A kto wie, jak wyglądałyby nasze ulice? Często ci, którzy są wielkimi fanami, jak wspomniany też Michael dzisiaj, o którym właśnie mówię, którego myślę tutaj ugoszczę, do niedawna był wielkim entuzjastą, fanem i w ogóle też dać wszystkim. Ja bym też udostępnił, ale nie można nagle robić z tego jakiegoś panaceum na całe zło tego świata w ogóle. I czegoś, co rozwiąże wszystkie nasze problemy, to jest wzmacniacz. Taki jesteś, to będziesz jeszcze bardziej taki, jaki jesteś. A jak ktoś jest zrąbany, ma charakter, albo ma jakieś schizofreniczne jazdy i bez tego, to w ogóle się może zepsuć mu ta głowa. No niestety, no to jest właśnie wzmacniacz. No. Jak się czujesz świetnie, to się poczujesz jeszcze lepiej. Jak masz jakieś w głowie strachy, obawy, to one też wyjdą na wierzch. No, ktoś tu powie, że no to taki czyściec, wyrzucisz to z głowy i będzie spoko. No właśnie, niekoniecznie. Możesz nagle zacząć opowiadać dziwne historie i ci się uaktywni syndrom Delbrucka, tak to się mówi, na mitomanie. Ilu dzisiaj mitomanów jest? Zobaczcie, kolejna taka choroba głowy, która dotyka całe masy. Choroba cywilizacyjna już chyba. Tak wszyscy w ogóle mają ciągoty do tego. Ludziom się, nie wiem, nagle ubzdurało, że to nie ma znaczenia, czy coś ściemniasz, czy kłamiesz. Ważne, żeby coś powiedzieć, co jest po twojej... Żeby postawić na swoim. I bajerują, opowiadają jakieś farmazony o tym, gdzie byli, z kim gadali, co zrobili. W ogóle to już nieważne. A to wszystko ma jakiś tam związek z honorem, z jakimś słowo. No, kiedyś jak szła fama, że jesteś osobą niewiarygodną, osobą niegodną zaufania, to byłeś stracony już. Słowo się bardziej liczyło. A dzisiaj jesteśmy... Nie jesteśmy krytyczni do takich ludzi, nie? Możemy słuchać sobie różnych ściemniaczy całymi latami, na przykład co oni opowiadają i przyłapiemy ich na kłamstwie, ale co z tego? Fajnie opowiada, nie? Na przykład. I to jest smutne trochę, że prawda już nie jest wartością taką... Kiedyś bardziej się to liczyło. Może mi się wydaje, że już w ogóle jestem Januszem. Kiedyś były czasy, teraz nie ma czasów, kurwa. Ostatecznych. Nie, no są jeszcze czasy ostateczne, ale już powoli kończę. Już trzecia godzina. Czas najwyższy zakończyć to przedstawienie. I to wszystko zmierza, tak mi się wydaje, że to wszystko nas zbliża do jakiegoś chaosu, że chaos triumfuje, nie? Kiedy, bo jest bałagan w głowie, w tym sensie chaos. Według niektórych chaos, no, to nie jest taka zła rzecz, to ma siłę stwórczą i to w ogóle w tym, albo ktoś może powiedzieć, że ten świat już jest tak zrąbany, że już tylko... zaoranie go pomoże, a w tym pomoże chaos, albo że chaos to jest coś w ogóle fajnego, nie wiem, chaos, a taki ład i porządek, to co to, skarpetki poukładane, wszystko do siebie pasuje, gdzie tu jakiś element losowości na przykład, gdzie tu jakaś ekspresja chaotyczna, twórcza, gdzie tu sztuka, gdzie tu, nie wiem, jakieś chwycenie właśnie, tak jak Etam mówi, za broń, rozwalenie czegoś, rozwalanie też chyba chaos, nie? Kojarzy mi się, no nie wiem. Karino pisze, zatęskniło mi się nagle za profesorem Leniuchem. Żeby co, żeby z młotkiem tu wpadł i chaos zrobił? Co? No i ktoś, kto jest na przykład bardziej taki wierzący, wiecie, szatan w ogóle, może dojść do wniosku, że komuś jest na rękę, żeby ten chaos był na przykład, żeby nastąpił taki nieład i bałagan, chaos, w którym łatwiej będzie ludzi kontrolować albo sami się wezmą za ryj, bo nie wiem sam jak tak do końca co o tym myśleć. Na pewno społeczeństwa, które są bardziej poukładane, w której jest mniej miejsca na bałagan, na jakiś przypadek, no to ma swoje plusy, nie? To ma swoje plusy, ale pewnie też i minusy, no. Zady i walety, jak to mawiali starożytni Rosjanie. Ale też wracając do manipulacji, popatrzcie, jak łatwo jest zmanipulować. Ten przykład, który w ostatniej audycji podawałem z tym starożytnym astronautą, nie? Astronautą spalenkę. No to wystarczyło obrócić tą płaskorzeźbę o 90 stopni i zrobił się kosmita latający na skuterze. I potem głoszenie teorii o paleoastronautyce przez całe lata i moda na to, i to się rozwija i wszystko. Jedna drobna manipulacja, nie? A jak zobaczymy oryginał, to już nie wydaje nam się, że to jest jakiś gość w rakiecie, tylko wyrasta z niego drzewo świata. Wystarczy tylko poczytać o wierzeniach tych Majów, trochę się zapoznać. I ludzie, którzy rozpowszechniają taką ściemę, to są dosyć perfidni, bo nie wierzę, że taki Deniken nic nie wiedział, że to tak, nic nie wiedział. Nic nie poczytał, nic nie sprawdził, bo tak przypadkowo, no, nie wiem, bo nie miał dostępu i w ogóle musiał po bułki iść i późno było i on nie miał internetu, bo mu wyłączył.

na pewno nie mam ochoty. No, także wiecie, dużo jest tych różnych takich pułapek, nie, w które wpadamy. Wszyscy po trochu, bardziej lub mniej, nikt tu nie jest doskonały, nikt nie jest kryształem, kurczę. I właściwie jak wszystko, wszystkie te różne nośne tematy, jak posprawdzacie, to się okaże, że my w najlepszym wypadku tylko połowę racji mają ci, którzy je głoszą. Różne takie chwytliwe, populistyczne rzeczy, zakazać tego, zakazać tamtego, ci nas trują, ci nas rozwalają, ci nas przejęli. Zawsze, jak to zweryfikujemy, to się okazuje, że jest w tym dużo przesady, ściemy, wyolbrzymiania, ktoś coś jeszcze dopisał po drodze. Straszny chaos informacyjny. Czy to nie jest też element chaosu? No i tak, no, jeśli istnieją jacyś tam iluminaci, no to na szczycie tej piramidy, zakładając, że jest świat mistyczny, pozazmysłowy, paranormalny, niebiański, jak zwał, tak zwał, no to może siedzieć ten zły Lucyfer jakiś, Lucyper, i ma tych swoich pomagierów różnych tu na ziemi, którzy w sposób symboliczny w zasadzie faktycznie zaprzedali swoje dusze trochę, można powiedzieć. Jeśli ktoś zaczyna żyć w takim świecie, że pieniądze, interesy, przestaje się przejmować tym, że kogoś tam wykorzystuje, że ktoś cierpi i jeszcze ma jakieś ciągoty. Znaczy, ci ludzie, to na pewno tak jest, bo człowiek tak działa, że powiedzmy, masz kupę kasy, zaczynasz szukać nowych przyjemności, no tam ruchasz pierw sobie panienki, potem haremik sobie robisz, potem przestaje ci haremik cię zadowalać, a jakby to było na przykład z kozą albo z 10 murzynami, a potem cię już nic nie bawi, to myślisz sobie, a może jakieś dziecko, coś, wiecie, o co chodzi, nie? Człowiek zaczyna wariować, już nic go nie cieszy i szuka sobie jakichś dziwnych stymulantów, nie? Czegoś, co go tam podkręci jeszcze trochę. A potem już to i to dziecko nieciekawe, i ten murzyn, i ta koza, i te pieniądze, i to wszystko, to może by tak zacząć wpływać tu na świat. A potem łapie jakąś depresję, bo już go w ogóle nic nie cieszy, to może by rozwalić ten cały motłoch, bo to jest motłoch. Popatrz, mój przyjacielu bogaczu, na ten motłoch. Słuchając disco polo, chleją wódę, pazerni, łapczywi, rzucisz im paczkę kawy, to się pozabijają, to bydło. Trzeba coś zmienić ten świat, mój przyjacielu Rothschildzie. A Rockefeller mówi, no tak, motłoch. Trzeba zrobić nowy porządek świata na przykład, nie? Sobie siedzą przy stoliku i dumają, czują się władcami, bo poniekąd nimi są, skoro mają aż tyle majątku, że mają wszystko, pieniądze, banki, media, jedzenie, żywność, wszystko jest w ich rękach. No to co im zostaje? Zabawa, traktowanie tego świata jako gry w cywilizację jakąś. Jestem tego pewien, że tak to działa. Więc te teorie... Wiesz... Niektórzy teoretycy spisku, przepraszam, że tak was nazywam, w ogóle przepraszam, że żyję was akurat, bo wiem, że ciągle macie jakieś wąty do świata. To, jak zwał, tak zwał, to co, to w ogóle zróbcie, napiszcie regulamin, jak wolno was nazywać i jak wolno się zwracać i o czym mówić i co jest ważne, a co nieważne, to ja sobie wezmę tu, powieszę na ścianie listę i będę się pilnował, żeby nie zgrzeszyć tu. To jest takie ciągłe też dopieprzanie się, nie, do innych. Nazywam jak nazywam, no tak was potrafię nazywać, inaczej nie umiem. No teoretyk spisku, to wolno jeszcze? Czy spiskowiec, to już nieładnie? To jak ci geje, nie? Nie mów do mnie tam geju, tylko kochający inaczej. Wszyscy się muszą dostosować nagle. Zero jakiegoś takiego luzu, wyluzowania. No jak zwał, tak zwał. No ważne, żeby nie przeginać, żeby nikogo nie bić, nie wiem, nie mordować, a to tam coś źle nazwiesz, coś. Też dla jednych ludzi są jedne rzeczy ważne, dla innych inne. Nie narzucajmy innym tego, co ma być dla mnie ważne, co mam traktować bardziej serio, co mniej. Mam swoją hierarchię wartości, jak każdy z nas, i nie obrażajmy się, że coś jest dla kogoś mniej ważne, że ktoś się nawet z czegoś śmieje.

Ludzie podchodzą strasznie poważnie do tych rzeczy, bo powiedzmy, że dla jakiegoś badacza tajemnic, tak powiem, rzeczy niezbadanych, niewyjaśnionych, to jest całe życie na przykład, nie? I nagle ktoś się z tego śmieje, z tego drwi. To tak jakbym powiedział mu, że jesteś głupi, że w takie coś wierzysz. On to tak odbiera, no. A to niekoniecznie tak musi być, no. Możesz być człowieku fantastycznym gościem i możesz być fajnym gościem naprawdę, a tylko, że wierzysz w coś, co dla mnie jest śmieszne na przykład. Na tej samej zasadzie wierzący nie powinien się na mnie od razu obrażać, jak ja będę tam się śmiał z Pana Boga czy z Jezusa. Mimo, że dla niego to fakt też jest całe życie, dla niego to jest najważniejsze, ale trzeba zrozumieć, że jesteśmy różni i ja niekoniecznie mam jakiś obowiązek. To jest też jakiś oręż, jakaś broń, nie? Steroryzować kogoś, że nie masz prawa się śmiać z tego, nie masz prawa się śmiać z tamtego, to ma być dla ciebie ważne, a jeśli nie, to w ogóle wojna. A dlaczego? Z jednej strony uważajmy trochę na słowa, nie szerzmy jakiejś mowy nienawiści faktycznie. Wiem, że to takie to ho, ho, ho, już będzie ha, ha, ha i hi, hi, hi, że mowa nienawiści, o, krawiec zlewaczał i gej. Ale faktycznie od słowa do słowa, wiecie, a potem się kończy nagle, że mamy fabrykę do zabijania ludzi, nie? Albo że uznajemy jakiegoś dyktatora za Boga. A ta parareligia, o czym chciałem powiedzieć wcześniej, bo w sumie nie skończyłem tej myśli, że społeczeństwo się laicyzuje i ludzie wynajdują sobie zamiennik wiary, religii w postaci innych różnych nadprzyrodzonych rzeczy, ezoteryki, New Age, wiary też w różne dziwne rzeczy, dowolne. Też i po części te teorie spiskowe to jest taki świat niesamowitości, nie? Gdzie też się pojawiają rzeczy nadprzyrodzone, paranormalne. To się jakoś łączy. Zawsze zauważcie, że jak są spiski, to są gdzieś tam z boku są też rzeczy paranormalne. Więc to, jest to jakaś proteza, jakiś zamiennik. Przepraszam, bekać mi się chce, się opiłem coli. Coli, o, kole piję. O, to ludzi mordują, korporacje, ten wspiera. Już się sprzedał, zły człowiek, mroczna dusza. Zreinkarnujesz, kurczę, w robaka. No właśnie ludzie sobie szukają zamienników. New Age współczesny to jest w ogóle taki groch z kapustą. To obejmuje, jest tyle elementów i rodzajów i odmian i odcieni tego New Age'u. Najprościej mówiąc, to jest powiązanie, próba, jakby taka iluzja powiązania nauki, ale też kosmitów z rzeczami nadprzyrodzonymi, z mistyką, z wiarą i tak dalej. Więc to jest coraz bardziej aktualne, coraz bardziej też takie współczesne, bo stare wierzenia, kto dzisiaj wierzy w diabła z rogami, w jakieś gadające osły, nie wiem, w demony też już coraz mniej, nie? No a tu mamy coś bardziej aktualnego, że Jezus wychodzi z UFO, nie? Że był kosmitą, a Żydzi to reptylianie, coś takiego. Pozdrawiam Marka Podleckiego. Ciekawe, czy jeszcze coś tam pisze o tych żydowskich parchach. No, to już w ogóle samo zacytowanie czegoś takiego mi tu zaraz skasują. A kasujcie, trudno, no to skasują, to skasują. Ale niestety to, że sztuczna inteligencja będzie badała takie rzeczy, też nie wróży dobrze, bo często AI może nie zrozumieć kontekstu, na przykład, że ja sobie z czegoś szydzę, a wyłapię tylko słowo samą frazę na przykład, nie? Żydowski parch na przykład. I już będzie, że antysemita i to taki, wiecie, antysemita. A na przykład ja mogę sobie tylko szydzić z czegoś albo wypowiadać się niepochlebnie o jakimś zjawisku antysemityzmu czy czegoś takiego, a zostanie to od razu odczytane inaczej. Także też jakaś pułapka. Także, co mógłbym powiedzieć jeszcze? Ja coś jeszcze chciałem dodać o tym zamienniku właśnie dla religii, dla wiary w postaci różnych rzeczy niezwykłych.
No i w ogóle wszyscy jacyś tacy wrodzy się zrobili, różne grupy walczą ze sobą. Raz, że się polaryzują, dwa, że zaczynają coraz bardziej agresywnie do siebie, nie? Tam narodowcy chcą zajebać pedała, nie? Księża katolicy ostrzegają przed ateistą i buddystą i joginem i w ogóle mają 100 tysięcy wrogów też. A politycy, no przecież to różnie, ci przed Unią Europejską, ci przed lewactwem, ci przed katoprawicą, sepki to w ogóle się różne gryzą między sobą cały czas. Kurde, liczyłem, że na tej gali MMA, przypominam, jutro o 19.30 zaczynamy, tutaj komentarz będzie na żywo, o 20 się zaczyna Fame MMA i spróbuję tutaj jako komentator sportowy się uaktywnić. Może się uda. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Najwyżej się pośmiejemy tylko i tyle. No, to ja się spodziewałem, że tam więcej jakiejś klasy będzie, a tu taki motłoch, taki, wiecie, takie prymitywy, nie? Jadą po sobie cały czas, dogryzają sobie, a ty z tamtym się szlajasz, a ty się bujasz z tym cwalem, kurwa. Ej, żeś wstanę ci zajebie, nie, kurwa? Ty, mam wstać ci jebnąć, kurwa, wyjebać ci? Ty, zbieraj sobie nowe zęby, bo kurwa, jak skończę z tą, kurwa, będziesz potrzebował nowych, nie? I takie prymitywy w ogóle przyszły. A każdy piękny, nie? Ząbki, tu mięśnie, koszulka patriotyczna, w ogóle fryzurka, tu się wygolił, tu sobie zrobił tego, zaczesik. A się śmieją z gejów, nie? A sami tacy odpindrzeni w ogóle. O, zerwało. No, już chyba ktoś zgłosił. No, wygląda na to, że zerwało połączenie. Na streamie cały czas jest, a na YouTubie czuję, że zerwało. I ciekawe, czy to będzie osobne nagranie, czy... A, może już jakieś tutaj bany lecą za używanie słów. A to ciekawe, zawsze jakieś doświadczenie, bo... Nie sądzę, żeby ktoś tam zdążył zgłosić, nawet jak mi chciał zaszkodzić czy coś. Ale być może jakiś automat wychwycił słowa na ży, na p, na k, na h. No bo nie zabrakło ich niestety. To też jakaś ułomność, nie? Słuchasz sobie takiego Chrisa McKinney i tam jest jednak, kurczę, udaje się zrobić fajną, ciekawą i lubianą audycję bez tego wszystkiego, nie? Bez tego na K, na H, na P, na Z, a ludzie chętnie słuchają, a ja coś, widzicie, nie mogę. No ale dobra, no, każdy widzicie, każdy ma swoją granicę możliwości. Nie, że tylko tym się interesuje, emocjonuje, no, ale jakoś ten świat patologii mnie tam interesuje. Może od tej strony, że jestem ciekawy, jak skończy się pojedynek Adriana Polaka z Danielem Magicalem. To są wielcy wrogowie i lepiej, że się piorą na ringu, niż żeby się prali na ulicy albo się tylko napinali cały czas, nie? Że, a jak ja tobie, a żebym ja tobie, nie? I tak w nieskończoność. To jest słabe, a teraz będzie konfrontacja. Zobaczymy, kto wygra. No, ale to jutro będę komentował, powiem też coś o tych zawodnikach, którzy się pojawiają, bo nie tylko Polak i Magical, ale też kilka innych ciekawych postaci. Będzie też walka rycerska, nawet na miecze, zbroje i tak dalej, tarcze. Tak więc, no, może być ciekawie. A w patologii, w tych patostreamach też coś jest ciekawego, jakieś zjawisko ciekawe, jakaś historia, nie, tych ludzi, historia żywego człowieka, historia jakichś zmagań, przyjaźnie, które powstają, się kończą. Jest to coś autentycznego na pewno. Ja lubię rzeczy prawdziwe, autentyczne. Nie są to rzeczy najwyższych lotów, delikatnie mówiąc często, ale no jednak wolę już to niż na przykład jakieś seriale polskie, sztuczne, gówniane, jakieś kożuchowskie czy coś. No to jak miałbym wybierać, to wolę to niż dziennik telewizyjny, no. Wolę to niż
wiadomości jakieś wolę, to niż jakiegoś pospieszalskiego słuchać, no, czy Cejrowskiego, czy Lisa. Tak, więc z dwojga złego, też nie jestem jakimś takim fanem, że to oglądam, się tym jaram cały czas, od czasu do czasu, nie? Ale jednak żywy człowiek. Też zabawne jest u tych właśnie upatusów, jak jakiś alkoholik już taki zniszczony, co wątrobę już swoją wysrywa praktycznie, to on nagle mówi, ja jedyne, co zupełnie nie szanuję i co u mnie nigdy się nie pojawi, nienawidzę narkomaństwa. Narkomaństwo to jest zguba. Słuchaj, to jest najgorsze, co może być, narkomaństwo. Bo co? Bo stoczysz się i zaczniesz srać pod siebie. Tak jak właśnie robisz. Albo dziecko ci zabiorą i ty się w ogóle tym nie przejmiesz. Albo twój zasób słów się ograniczy do jednego zdania powtarzanego cały czas, tego samego. Na przykład wali mnie ta. Albo że utoniesz w długach i tak dalej. No tak kończą alkoholicy. Śmiem twierdzić, że fani używek substancji różnych kończą jednak, nie kończą aż tak tragicznie. Chyba, że ktoś, nie wiem, jakąś heresę daje w żyłę przez rok, no to może faktycznie zacznie wyprzedawać wszystko i tak dalej. Prosta sprawa, człowieku. Jak zaczynasz po prostu się w tym gubić, jak zaczyna to mieć wpływ na twoje życie poważny, jak zaczynasz wyprzedawać różne rzeczy, to z tym skończ, bo za daleko zaszło.

No, to jest takie zjawisko projekcji, to nieśmiertelne zjawisko projekcji, że nie wiem, ten komu przeszkadza, że są bogacze, że ludzie są nierówni, że nierówność społeczna, że zaczyna rozdawać na lewo i prawo polityk, to on nagle się doczepi do komunistów. Tak jakby chciał odreagować te swoje własne ciągoty komunistyczne. To mu siedzi w głowie też i jest większe prawdopodobieństwo, że on zacznie gadać o tych komunistach i też chcąc od siebie odrzucić jakby to podejrzenie, że on jest komuchem największym, to on zacznie na komuchów jechać, albo jakiś ksiądz zboczeniec to będzie jechał po jakichś gejach cały czas, nie? Bo też jakoś tak, a sam jest jakimś kryptogejem i to jeszcze z dziwnymi ciągotami do młodych chłopców na przykład. I on od siebie to będzie odrzucał jak najdalej poprzez to atakowanie tych homosiów. Albo jakiś, nie wiem, nakoksowany sebek z małym ptaszkiem, bo sobie wstrzykiwał różne dziwne wynalazki i już mu nie staje, to on będzie pokazywał, jaki jest męski, nie? I ciągle wszystkich wyzywał od takich i owakich, no, od pizdeczek jakichś czy coś, nie? Sorry, że taki wulgarny jestem, ja dzisiaj strasznie wulgarny. Postaram się w następnej audycji trochę stonować przekaz, bo wiem, że różni ludzie słuchają, młodsi, starsi, i to nie jest ani dobre, żeby takich rzeczy słuchali, kurczę, i ludzie zbyt młodzi i ci trochę starsi. Wiecie, no, osoby w pewnym wieku przestaje to jarać, że ktoś rzuca mięchem, że bluzga, że wulgarny, to jara takich młodszych, nie? Nie wiem, nastolatków i jakichś tam, nie wiem, ewentualnie starszych trochę nastolatków. No i kończąc na tych projekcjach, dochodzimy do spiskowca, nie? Który nieustannie się boi, że tego, że biorą go, że wezmą go za świra. Boi się, że przylgnie do niego łatka świra, jakiegoś zaburzonego, no to może on będzie ciągle innych posądzał o to, że są nienormalni, głupi, że są głupi i że jakaś aberracja umysłowa, jak to niektórzy mawiają. Wychodzą te różne lęki, nie? I różne dziwne mechanizmy. Także, no, chyba skończymy na dzisiaj. Ja już powoli przysypiam. Życzę chyba wszystkim, czego mogę życzyć. Jakiejś większej równowagi. To niekoniecznie trzeba być jak w tej Biblii, albo zimnym, albo gorącym. Można spróbować jednak być trochę takim letnim, wyważonym trochę bardziej. Nie dać się ponosić emocjom. Nie skreślać od razu kogoś, nie kategoryzować ciągle, nie oceniać tak strasznie, nie dzielić cały czas ludzi i nie wiem, nie być takim radykałem też, nie zaraz wieszać tamtych, wieszać siamtych i na latarniach w ogóle spalić, zakopać. Niekoniecznie wszystko na wyciągnięcie ręki, proste rozwiązania, czarno-biały świat. Takie podsumowanie chyba jest, nie wiem. Sorry, ja też nie chcę tu robić za jakiegoś tutaj mentora, no, zgadamy sobie, nie? Ja się dzielę swoimi przemyśleniami i tym, co chciałbym, do czego chciałbym ludzi jakoś przekonać, no, więc spokojnie, ktoś się nie zgadza, to jeszcze ma pół minuty, żeby zadzwonić, więc nie twierdzę, że mam rację, no. Panijcie jutro. Może być fajnie. O, dobra. Mam nadzieję, że dobrze wam się słuchało. W gruncie rzeczy o to chodzi głównie, no, żeby sobie miło spędzić wieczorek, żeby sobie podzielić się opiniami. Postarać się coś rzucić tutaj w eter, jakąś myśl i tyle. Dobra, do usłyszenia się z wami
już jutro, 19:30, wpadnijcie. Będzie fajnie i wesoło, na pewno. Ale to raczej dla fanów MMA, sztuk walki, nie wiem. Więc pewnie nie dla wszystkich. Ale jak się tym nie interesujesz, to też wpadnij. Może akurat cię coś rozbawi, nie wiem, wzruszy. Do łez na przykład. Trzymajcie się. Do usłyszenia. Hej.

Hello, hello, witamy się z wami serdecznie. Krawiec i Gumball, trochę dzisiaj jesteśmy niedysponowani, jak się okazuje. Jego trochę boli głowa, a mnie trochę boli brzuch, ale miejmy nadzieję, że taka wspaniała dzisiaj...

0: inauguracyjna, jak to się mówi, audycja nam jakoś polepszy humor i zdrowie wróci i ozdrowiejemy, no bo otwieramy dzisiaj Discorda, nieprawdaż, Gambolu?
1: Tak, tak, długo oczekiwany Discord, jak to się mówi, w wersji beta, bo zawsze się testuje. Alfa już była, teraz beta i za momencik, za jakieś 5 minutek będzie link na czacie i będziecie mogli wchodzić. Tak myślę, że poczekamy chwilę, aż się zbiorą ludzie na live'ie, żeby zobaczyli wszyscy.
0: Mam już gotowy slider do podmianki na stronie nocneradio.pl oczywiście, więc tylko kliknę czerwony przycisk niczym Putin tutaj i stanie się światłość. Tak więc czekam na sygnał od pana dyrektora, bo to no, Gumball tutaj jest głównym cieciem, że tak brzydko powiem, i majstrem, i dyrektorem w jednej osobie. No, także...
1: Tak. Jest ciekawy system ogólnie w Discordzie, żebyście się nie zdziwili. Troszkę podobny do tego, co było, z tym, że bardziej lżejszy. To znaczy, przy wejściu jesteście w poczekalni, ale jedyne, co wystarczy, że zrobicie, to przywitacie się. Nie musicie nic mówić o sobie, żadnych tam dopereli. Po prostu powiedzcie cokolwiek, napiszcie cokolwiek, żeby było wiadomo, że żyjecie i nie jesteście botem i że w sumie no, to oddychacie i myślicie. I wtedy osoba jakaś z moderacji lub administracji przyzna wam rolę nocnika, i będziecie mieli dostęp wtedy do Discorda. Jest to proste jak budowa cepa. Jest to w tym momencie zrobione z paru powodów. Na razie nie chcę ich wyjaśniać, ale możliwe, że później tego nie będzie. Jest to po prostu chwilowe rozwiązanie.
0: Możliwe, że jeszcze wpadniemy na jakiś lepszy pomysł. Znaczy, no nie to, żeby teraz było źle, ale w chwili obecnej mamy tutaj rolę takie właśnie nocnik, zweryfikowany nocnik, czyli taki stały bywalec, można by też powiedzieć, nie? Stały bywalec, no bo jak ktoś jest stałym bywalcem, to już się go zna i tak dalej. Gwardia porządkowa, to ewentualnie mógłby być ochroniarz. Ochroniarz. I zarząd generalny, no to już jest ktoś bardzo ważny. Drugi po Bogu, jak to się mówi. Prawa ręka Gambola, na przykład, może zmienimy na prawa ręka Gambola na przykład. Tylko ile ty tych rąk musiałbyś mieć, bo to będzie może być kilka osób.
1: A będą lewe jajca krawca?
0: Lewe jajca krawca. No i jeszcze jest jedna ukryta w zasadzie już chyba dla innych kategoria, bo inni nie widzą tej najwyższej, tak? W ogóle.
1: Nie, loża masonów mówisz? Nie, wszyscy widzą lożę masonów. Właśnie loża masonów jest rolą, którą widzą wszyscy. Jedynie, której roli nie widzą ludzie, to boty, ale mogą sobie podglądnąć tą rolę. W sensie jak najadą na bota, to jest ta rola. Wszystkie role są widoczne, nie ma nic ukrytego. Chyba, że jeden czat czy dwa, ale są to czaty moderacji, jest to standard gdziekolwiek, by się to robiło. No i na pewno na początek są cztery czaty, czyli Hyde Park tak zwany, czyli ławka w parku, nic śmiesznego, czyli wszystko śmieszne i memy, kuchenna rewolucja, no bo to był bardzo popularny czat na poprzednim Discordzie, myślę, że to wypali, będą to wszelkiego rodzaju przepisy, filmy z tym związane oraz komora muzyczna, czyli no dawajcie linki do muzyki, bo ja lubię słuchać tego, co wy słuchacie, inni też lubią.
0: Zaraz wam może jeszcze wytłumaczymy, czym w ogóle jest ten Discord, bo może nie każdy wie. A tymczasem dodzwonił się, no chciałem trochę poczekać z odbieraniem telefonów, ale no, w gorącej wodzie kąpany Bartłomiej Rybka, witamy. Halo? No, chyba coś nie tak z połączeniem, albo mikrofon źle ustawiony. Nie słyszymy. No to co? Właśnie, no to proszę spróbować następnym razem.
1: Symulator kasjera może będzie na wtorek, jak się uda.
0: Hazard?
1: Nie, ale... symulator kasjera mówię na wtorek. Wiesz, o co chodzi.
0: Symulator kasjera. Aha, no dobra. Myślałem, że jakiś bot do hazardu. Dobra, spróbowałem jeszcze raz odebrać. Może tym razem. Halo, słyszymy się, Bartłomieju? Nie słyszymy się, nie słyszymy się. Musisz sobie przetestować Skype'a na Echo, na profilu Echo, bo nie będziemy, wiesz, teraz 10 razy cię odbierać i pytać, czy to już, nie? No, nie słyszymy się z Bartłomiejem. Halo? Ciekawe, czy on nas słyszy. Może też nas nie słyszy. No nic, no to papa. No właśnie, czym w ogóle jest ten Discord? Tak, słuchajcie, tak dla tych, co się w ogóle najmniej znają, to mówię, że tłumaczę. To takie magiczne pudełko z krasnoludkiem w środku, to tam można... No kurwa, przepraszam, że przeklinam, ale dobra, spróbuję ostatni raz, do trzech razy sztuka. Halo? Czy teraz się słyszymy?
2: Nie.
0: Coś tam... Halo?
3: Halo?
0: No coś tam trzeszczy, trzy po trzy coś słychać, halo?
2: Ale nie słyszysz, nie.
0: Bardzo, bardzo kiepsko.
2: Musisz mnie słyszeć w tym momencie. Teraz lepiej?
0: No teraz troszkę lepiej, no.
2: Kinie jestem, na Batmanie nowym. Słuchaj, zajebisty pomysł, kurwa, czekałem na to w końcu, żeby się nie szwendać po durnych Discordach, kurwa, innych, kurwa, stacji. Zajebiście, że jest, kurwa, nowy, kurwa, przepraszam za kurwa, ma być kurwa. Zajebiście, że jest, kurwa, nocne radio Discord. I ma być, kurwa, rybka tam wkracza, proszę o niepanowanie, kurwa. Oglądam nowego Batmana w tym momencie. Zajebisty pomysł, krawiec. W końcu.
1: Prośby o banowanie nie będą skuteczne. Jedyne, co możecie ochronić przed banem, to po prostu zachowywanie się. Tak jak wszystkich. Myślę, że większość ludzi nie dostanie tu bana, więc nie macie się czego bać. Ja też jestem bardzo wyrozumiałym, a może zarozumiałym adminem. Myślę, że krawiec też tam ma możliwości. Więc tutaj raczej będzie w miarę spokojnie, ale jeżeli ktoś będzie, jak to się mówi, srał do Discorda, no to taka osoba zostanie wydelegowana.
2: Poczekaj. Krawiec na pewno oglądalność wzrośnie dzięki Discordowi, tak?
0: No wiesz, jak mówisz coś, to możesz do nas obu spokojnie, bo jesteśmy tutaj Gumball i Krawiec, to nie musisz tylko do Krawca, nie? To jest ale spoko.
2: Ale nie, bo czasem nie chce się człowiek wypowiadać u ciebie, bo nie ma czasem ochoty, czasem zaspany, czasem się pracuje za długo i wiesz. Discord będzie taką odskocznią od tego, że będą się nasi słuchacze, twoi słuchacze, ja jestem wiernym słuchaczem nocnego radia. To, że mnie nie ma, nie znaczy, że nie jestem, słucham audycji, uwierzcie mi. I fajnie, że będziemy się mogli, kurwa, jakoś porozumieć poza, kurwa, audycją, nie? To jest zajebiste. Musiałeś. Fajnie, że na to wpadłeś w końcu.
0: To nie ja wpadłem. To nie ja, to Gumball wpadł i zrobił.
2: To niestety uwiera twojej inteligencji, że na to nie wpadłeś, że każdy musi mieć Discorda i każdy musi mieć Discorda, bo to naprawdę po prostu nabiera słuchaczy, słuchacze się mogą komunikować poza tobą, wymieniać twoje poglądy i będziemy wiernymi coraz bardziej przy swoim sercem do nocnego radia się przybliżać dzięki Discordowi, to jest zajebista opcja. W końcu po tylu latach na to wpadłeś. Dziękuję ci, Gumball.
1: Proszę bardzo. Ja mam też nadzieję, że to pójdzie właśnie w taką stronę, jak ty mówisz, że będzie to swoisty trzon nocnego radia, takie rozwinięcie. Zresztą w taki sposób go budowałem, żeby właśnie łączył z właśnie audycjami niż dzielił.
2: Ale będziemy robić aftery o 6 rano, kiedy krawiec kończy o 5:47. Będziemy aftery robić o 6 rano. Wyobrażacie sobie, jakby nie zajebiście? Kurwa, ja pierdolę,
1: zajebiście. Jeśli dasz radę o 6 rano zrobić aftera.
2: Zawsze dam radę, po krawcu. Zapraszam.
0: No to miło, że kogoś tak to raduje, to jest przyjemne, fajnie. No, czyli Bartłomiej Rybka zgłasza swoją gotowość. Już za parę minut może wkleimy właśnie tego linka, będzie w opisie i będzie na stronie nocneradio.pl i poinstruujemy was, bo jak to sobie tam uruchomić, jak dodać ten serwer Discordia.
1: Tak, dzisiaj będzie technicznie, myślę.
2: Ale proszę, proszę, proszę cię, na każdej audycji wklejaj Discorda na dole. Tak?
0: Będzie. Okay. No fajnie, ale tak na koniec jeszcze się zapytam, bo tutaj dynamika, bo to też padło to pytanie na czacie, czy ty jesteś teraz i leci tam sobie Batman, a ty w kinie tak z komórką?
2: Batman, nie, reklamy dopiero. Jeszcze pół godziny reklam będzie, filmów parę.
1: A powiedz
2: na Batmana się musiałem wybrać, zajebiste recenzje są ogólnie, to jest kryminał, ciemny kryminał, gdzie Batman pojawia się tylko, krzyczy Anglicy, to patrzą się na mnie, kurwa. Ja jestem tu z kolegą. Patrzą się na mnie jak blicy, kurwa. W czym on rozmawia? Nie? Batman, obowiązek, nie? Najlepszy Batman ponoć. I widziałem, mi wystarczy, nie? No, wypowiem się na następnej audycji. No,
0: jasne, zrecenzuj. Też słyszałem dużo dobrego, że nawet jak widziałeś inne Batmany, to ten cię może czymś zaskoczyć, bo jest taki inny, nie? No, może
2: ciemny,
0: taki...
2: Ciemny noir kryminał. Nawiązanie do tej nostalgii, kurwa, prawdziwej batmanowskiej, która tam uderzała, wiesz. Noir. Każdy wie, czym jest noir. Ale nie kończ ze mną tak szybko audycji, kurwa, no. Panie, ja ci zaraz dam recenzję na bieżąco z Batmana. Mogę jeszcze nagrać i przespać.
0: Rybka będzie opowiadał nam na bieżąco.
2: I będzie można fajnie się, kurwa, porozumieć, nie? Pokłócić nawet i poróżnić. Ale o to chodzi. Discord ma być, tak?
0: Lepiej się jakoś tam specjalnie nie żreć i nie kłócić, bo to potem od słowa do słowa kłótnia się zaostrza i wiesz, jak to potem jest. Więc lepiej unikać. No, Rybka, wiesz, ja tak z całym szacunkiem dla ciebie i sympatią, ale myślę, że może być tak, że zaczniesz dymić. Ktoś cię tam wywali po prostu, bo ty jesteś, jak się napijesz, to bywasz okropny, więc wiesz.
2: Ale przepraszam cię, no teraz jestem napity i co? Jestem okropny. To komu dajesz uprawnienia? Potrzebie dajesz uprawnienia?
1: Nie.
2: Które przybywa
1: na razie nikt jeszcze nie ma oprócz mnie i krawca uprawnień. Dopiero.
2: No to jak wy mnie możecie zablokować? Jak wy? A wiesz, że mamy nieskończony interes, ja ci dopłacę. Mamy nieskończony interes. Panie Nocne Radio, nie? Musimy to zrobić, nie? Ja ci wierzę, spokojnie, bo ja też się podnoszę po pewnych sytuacjach.
0: Dobra, to pogadamy już tam na priwa, nie? Bardziej.
2: Spokojnie. No, ja jestem podniecony zajebiście, że jest, kurwa, w końcu Discord na Nocnym Radiu. Panowie, no. Ja tak, pierdolę.
1: Bardzo dobrze.
2: No to macie, kurwa, reklamę zajebistą. Pan Rybka, renoma na internecie. Kurwa, czasem pozytywna, czasem, kurwa, patologiczna, ale macie, kurwa, moją renomę. Macie, ja się wstawiam za tym Discordem, ogłaszał będę to wszędzie, no żartuję, ale...
0: No dobra.
2: No zajebiście.
1: Oby.
2: No, pierdolę głupoty, ale jestem fajnie zaskoczony. Będę miał o 4:00 nocy z kim rozmawiać, na pewno przyjdzie jakiś tam frajer z Nocnego Radia, słuchacz, tak jak ja, i będziemy sobie dyskutować. Kiedy krawiec będzie smacznie spał. O, i fajnie, zajebiście. Dobra, kończę. Nie będę się sprawdzić głośno. No i trzymam kciuki. Ale będę pisał jeszcze pewnie dzisiaj, nie? Bo audycja będzie dłużej na pewno, więc... Film tylko 3 godziny trwa, Batman. Nie, 2 godziny 59.
0: O, to długi.
2: Więc się pewnie odezwa, nie?
0: Dobra, to do zobaczenia i usłyszenia na Discordzie Nocnego Radia w takim razie. Trzymaj się.
2: Tu jest sporadycznie postać Batmana, nie?
0: No. No to tymczasem, Borem Lasem, hej.
2: W kontakcie, trzymaj się. Kochamy cię, brat, trzymaj się.
0: No, dobra, dzięki, hej. Kurde, nawet nie mógłbym go tu rozłączyć, Rybki, bo coś ze Skype'em jest. No widzicie, Skype do dupy, a na Discordzie, może będziemy prowadzili na Discordzie, bo jest lepsza jakość dźwięku. Dużo i... no.
1: Zobaczymy, to wszystko zależy od ludzi, jeżeli będą zainteresowani, prawda? Tutaj chodzi o raczej kontakt niż dzielenie, więc no, wszystko się zobaczy w praniu. Ja na pewno mogę ze swojej strony powiedzieć, że będę dokładał wszelkich starań na początku bynajmniej, żeby to dobrze wyglądało. Później też wybiorę jakieś osoby, jeżeli będą zainteresowane, do pomocy. Także tam będzie ładnie to wszystko zrobione. No, ma jakieś zgrzyty zawsze na początku mogą być, także tam też można się na to przygotować. I jeżeli coś będzie nie tak, to mi to zgłosić albo powiedzieć, nie? To wszystko będzie naprawiane, bo zawsze jakieś rzeczy takie wyskakują. Myślę, że nigdy nie ma tak, że coś jest na 100%. Ale w każdym wypadku, no to co, można byłoby te linki podać, nie? No, ja już tak naprawdę sobie tutaj odpalę ten czat, przywitaj się i będę po prostu na bieżąco dodawał ludzi. Także jak wejdzie 10 osób, tak to sekundkę to potrwa, więc proszę się też nie gotować, że nie wiem, po minucie dopiero ktoś wejdzie, także...
0: Dobra, to w takim razie wklejam linka do opisu, tak, na audycję YouTube'ową. Ze stroną jak zwykle musiało się coś tu zesrać i nie chce się slajd dodać, mimo że go zmieniłem. Zapisz zmiany, daję.
1: A gdzie ten twój czerwony guzik?
0: Zmiany zostały zapisane. Może trzeba wyczyścić ciasteczka czy coś. Niech ktoś wejdzie na stronę, nocneradio.pl i powie, czy widzi tam obrazek z napisem open i tekst dotyczący Discorda, czy dalej jest, że to są ludzie nienormalni i szpetna grafika wklejona przez sabotażystę Zenona, który specjalnie taką brzydką wkleił, żeby mnie wkurwić, jak tu jeszcze działał w nocnym radiu. No, także możecie dać znać. No, kurczę, jakoś tak mnie rozbawiło to wyobrażenie, że rybka tam siedzi w kinie i nawet, wiesz, już takie darcie gęby, tam jak już te reklamy lecą, to trochę tak nie bardzo, bo może ktoś se chciał reklamy pooglądać, wspaniałe. Nienormalni dalej, no widzicie jak to jest. Może zrobię tak, że usunę w ogóle...
1: Na bieżąco dodaję osoby, także już jakieś osoby są dodane. Fajnie.
0: Już piersi się zjawiają, tak?
1: Tak, tak, już piersi się zjawiają. Piersi, tak, cycuszki.
0: No.
1: Wszystko się ładnie dzieje. Także czacik działa. Ja na razie w tym momencie jeszcze wszystko przeglądam, czy tu dobrze działa. No, także widzę, że wchodzą osoby, jest ok. Ja tu sobie jeszcze dwie rzeczy sprawdzę. Po prostu teraz po komendach będę siedział, bo tak na serwerze są dwa boty do moderacji. Jeden od YouTube'a, drugi do podstawowej moderacji automatycznej plus komendy. Dla mojego ułatwienia życia. Po prostu, no jak mam coś robić dużo, to wolę to zrobić szybko.
0: No i nie chce się za bardzo zmienić slajd.
1: Nie działa.
0: Mimo, że tu usunąłem nawet stary, wkleiłem jeszcze raz nowy, zapisz zmiany, zapisz i nic. Może to... Zenon tak zrobił, że się tego nie da usunąć po prostu. Tak specjalnie.
1: Klątwa.
0: Klątwa po prostu.
1: Gdzie to są komendy? O, to są komendy.
0: No dobra, to musicie sobie pobrać w takim razie z opisu audycji. No, trudno się mówi. Na razie w opisie audycji. Jest i... I co? I trzeba sobie skopiować takiego linka i u mnie na przykład najlepiej zadziałało to, że ręcznie w aplikacji Discord, bo możecie w przeglądarce, a możecie aplikację mieć. Ja polecam aplikację. No i tam jest taki plusik, dodaj serwer i tam trzeba wkleić to zaproszenie po prostu, no i tyle, tak?
1: Tak, dokładnie. Także mówię, proszę się przywitać. Jak ktoś się nie przywita, to nie wrzucę, pomimo że wbił. Bo chodzi tu tylko o to, żeby coś napisał, po prostu żebym zobaczył, że to jest żywa osoba. Mhm. No, tylko o to. Naprawdę ja nie wymagam żadnej ciężkiej rzeczy.
0: No. Dobra. Także czekamy na pierwszych bywalców.
1: No już widzisz, masz zobaczyć sobie na przywitaj się, na razie osoby zbierają. Potem ten czat będę czyścił, ten przywitaj się, bo on tam raczej jest tylko jako takie no, miejsce do czyszczenia. Coś mi nie pasuje, kurczę, jedna rzecz.
0: No, już pierwsze osoby tu się zjawiają. Jest Grzesiek Bukowski, KGB Rut, Struna, Sławę, profesor Leniuch, Furiat. No, przy tej okazji możemy wspomnieć, że niezalecane jest na przykład przychodzenie na czat głosowy pod wpływem alkoholu. Też będę musiał się pilnować.
1: No nie wiem, czy to nie, jakiejś zasady raczej, no dlaczego? No co, autobusem, co, nie możesz po pijaku jechać? No i skoro też możesz po pijaku wejść. Tylko trzeba się zachowywać, prawda? Ja nie będę patrzył się na to, czy ktoś jest pijany, czy nie, po prostu trzeba się jakoś zachowywać. A to nie znaczy, że trzeba, nie wiem, szanować papieża, tylko, no nie wiem, no. Ja ufam, że ludzie wiedzą, gdzie jest ta linia. Jeżeli nie, no to ja im będę ją pokazywał, niestety. Na razie jest zaufanie.
0: A czy są
1: widzę,
0: już...
1: że dużo ludzi weszło. I tak? Pytanie teraz do was na YouTubie, czy wam się 10-minutowy licznik pojawia, że możecie po 10 minutach dopiero pisać, bo tak ma być, żeby nie było. To jest chwilowo, tak powinno być. Więc jeżeli tak się nie wyświetla... To Discord jest głupi, bo tak ustawiłem, ale jeżeli się wyświetla, to w porządku.
0: Na antenie Zenon. Witamy Zenona.
3: No szczęść Boże, już skandal na sam początku.
1: Ja nie, nie skandal, to jest moja decyzja.
3: A twoja decyzja, tak? Że mnie spanowałeś na dzień dobry?
1: Tak, tak. Moja decyzja i ja mam prawo do tego.
3: Dlaczego?
1: Bo mam prawo i nie muszę ci się tłumaczyć z tego.
3: Aha. Ojeju, tak? To jeszcze nakłamiesz na mój temat i patrzę, że się nie będziesz tłumaczył. No, muszę ci powiedzieć, chłopku, że fajnie, że sobie znalazłeś jakiegoś wroga, ale to zły cel, naprawdę. Zły cel. No to nic, krawiec, bardzo fajnie, jak jesteśmy przy cenzurze i wolności słowa i bolszewizmie, no to ładnie się zaczęło. Bardzo ładnie. Zaczęło. Pan na twarz za twarz. Bardzo fajnie. Dziękuję.
0: No cóż mogę powiedzieć, to Gumball tutaj decyduje, to jest w zasadzie jego dzieło. No więc wiesz, no to ja tutaj się nie wtrącam, że tak powiem. Wiesz.
3: O, tak umyłeś ręce jak Poncjusz Piłat.
0: No, trochę tak, no trochę tak. No.
3: A możesz Gumballku powiedzieć czemu, czy nie masz jaj, żeby to zrobić?
1: Nie, nie muszę się tobie tłumaczyć.
3: I nie masz jej, żeby to zrobić. Tak, jak tak, kłamałeś.
1: Nie, po prostu nie muszę się tobie tłumaczyć.
3: Że to jest moja wina. Wszędzie wszystkim piszą, że to jest moja wina, że ja cię kazałem iść na studia. Tak samo teraz sobie zrobiłeś złego Zenona na dzień dobry, tak? Bo się boisz zwyczajnie po prostu, chłopku. Boisz się. Taka jest prawda. Boisz się, że twoje kłamstwa będę punktował. Mam cię w nosie, ale ładnie się pokazałeś. Tyle ci powiem. No nic, dzięki krawiec za walkę o wolność słowa, o którą tak zaciekle właśnie walczyłeś i dopuszczanie wszystkich do głosu. Na razie. Trzymaj się, kłamborku.
0: Na razie.
1: Nic nie będę komentował tej sprawie, zresztą już powiedziałem, że nie mam nic do dodania i raczej dodawać nic nie będę.
0: No, ja tym bardziej, to trochę nie moja sprawa w sumie, czyjeś tam wzajemne animozje, staram się ze wszystkimi w miarę jakoś żyć, ale nie będę też tutaj Gumballa teraz błagał, prosił, czy tam przekonywał, bo to jest jego decyzja, ma do niej prawo, tak jak sam powiedział.
1: Nie, coś, powiem jedną rzecz, tak możliwe, że będzie się działo. Mogę wam powiedzieć, że większość osób nie ma się czego bać, ale jeżeli ktoś będzie tworzył taką atmosferę i to nie chodzi o to, że będzie łamał regulamin, bo to jest jedno, ale ja wiem, kiedy są osoby, które wchodzą tylko po to, żeby tworzyć zamęt i to nie jest pozytywna rzecz. Jedno to jest dyskusja, drugie to jest w dyskusji szukanie prawdy. Nieważne, nie będę wam filozofii tłumaczył, po prostu tak się może zdarzyć. I tyle po prostu. Ja będę trzymał porządku. Nie chcę nikogo cenzurować, jak najmniej będę starał, w ogóle będę starał się omijać narzędzi moderatorskich, ale będą sytuacje, w których one będą używane. To tylko dlatego, żeby po prostu nikt nie czuł się pokrzywdzony, a osoby, które krzywdzą, no niestety zostaną ukarane. No ja będę o tym niestety decydował. Ktoś musi. No jeżeli wszyscy by o tym decydowali, to myślę, że po tygodniu ten Discord by padł. Niestety, no jakieś tam muszą być rzeczy. Na początku będę starał się być, no myślę, że tak zostanie po prostu. Nie będę tutaj twardą ręką rządził, po prostu będziemy sobie to wszystko wyjaśniać, prawda? Tak mam nadzieję, że będzie, że nie będę nikogo banował, nie będzie takiej rzeczy, po prostu będziemy sobie wyjaśniać pewne rzeczy. Ktoś coś zrobi źle, to nie na zasadzie, o już masz bana, tylko na zasadzie ja tutaj powiem. Ta sytuacja, która wydarzyła się teraz, jest wyjątkowa z tego powodu, że po prostu już wydarzyły się pewne sytuacje, które nie pozwalają mi po prostu przyjąć tego użytkownika. I tak może być z paroma osobami, które już wcześniej zrobiły coś, na co ja po prostu nie mogę pozwolić. Znaczy nie mogę takim osobom pozwolić tam być, bo wiem, że to nie będzie skutkowało niczym dobrym w dłuższej jakby... W dłuższej tej... I tyle po prostu. Tu chodzi po prostu o to, żeby to było przyjemne miejsce. Jeżeli ktoś ma do mnie o to pretensje, to można zawsze sobie zrobić jakiś prywatny Discord na prywatne rozmowy, jeżeli ktoś czuje, że tu będzie źle, ale myślę, że nie będzie źle i będzie fajnie. Ja będę starał się trzymać naprawdę w porządku tą atmosferę.
0: Zenon tu pisze, nie będziesz nic komentował, bo za miękki jesteś. I tak, no to jest właśnie to prowokowanie trochę, nie? No bo jak ja bym się rozgadał teraz, jak ja bym się rozgadał, to by się zrobiło nieprzyjemnie, a nie mam ochoty psuć teraz ten miły wieczorek nasz, wielkie otwarcie, jakimiś sprawami zaprzeszłymi, wyciąganiem rzeczy. No ale mogę tylko powiedzieć, że no co tak się dziwisz, że ktoś ciebie zbanował, Zenon, jak dopiero co Tomu i Gosię ze swojego Discorda wyrzuciłeś, tak? No to...
1: Nie, ja powiem coś innego. Erystyka wypowiedzi jest coś takiego. Przykładowo, kiedy wymagasz od kogoś argumentu, dowodu, ty... Ukrywasz swoje argumenty i dowody po to tylko, żeby w momencie, kiedy ktoś ci coś powie, móc użyć tego jak asa w rękawie. To nie jest dyskusja dochodząca do prawdy, tylko dyskusja dochodząca do wygrania. Tak rozmawiają osoby, które szukają zwycięstwa, które szukają po prostu cały czas poparcia. Możesz się ze mną nie zgadzać. Ja nie muszę, nie, w ogóle nie musisz ze mną nawet rozmawiać, ja nie potrzebuję tego, ale po prostu twój styl wypowiedzi nieraz już to udowodnił. Nie jesteś głupim człowiekiem, jesteś całkiem inteligentnym człowiekiem i wiesz, na jakiej zasadzie to działa. I kiedy chcesz, jesteś w porządku, ale za często... po prostu stworzysz takie rzeczy, że ja nie mogę na to pozwolić. Sorry, ale no tyle. Ja nie będę się w to wgłębiał, bo to nie ma sensu.
0: No, chyba już faktycznie nie ma sensu ciągnąć tego tematu.
1: No tak, dokładnie. Tak
0: jest i koniec. Bo też pojawiło się pytanie, czy to jest Discord Gambola, czy Nocnego Radia. Bardziej Gambola niż mój na pewno, ale Nocnego Radia, no Gambol jest w redakcji Nocnego Radia, zrobił tego Discorda i to on go skonfigurował, on wszystko poustawiał, on napisał cały obszerny regulamin. No właśnie, co tam jest w tym regulaminie? Jakie są zasady?
1: Nie bądź pan ham, a drugi punkt to co powyżej. Ktoś powie, no, bardzo unikalny, ja myślę, że bardzo dobry. Bo właśnie pozwala mi na eliminację osób. I te osoby będą się nie zgadzać, bo to nie tylko jedna osoba, będzie wiele takich osób. Będą krzyczeć, że jest cenzura, że jakieś inne rzeczy. No to dla nich będzie cenzura. Ale myślę, że wiele takich osób nie będzie. To będą jednostki, uwierzcie mi. To będzie jeden na tysiąc. Jeden na tysiąc. I to tylko po to, żeby, jak to się mówi, ta jedna osoba nie zepsuła całego chleba.
0: Może jeszcze taką ciekawostkę przypomnę, że na Discordzie, który kiedyś był Discordem Nocnego Radia, to ja też jestem zbanowany. No, też zostałem tam wywalony.
1: Przepraszam, jeszcze jedna rzecz. Wesoły Romek. Krawiec na tym Discordzie ma tyle samo do powiedzenia, co ja. Po prostu ja w tym momencie go stworzyłem, ale krawiec ma równie tyle do powiedzenia, co ja. Więc tutaj, jeśli chodzi o jakieś możliwości, to on może w każdej chwili cokolwiek zrobić. Także on ma tutaj rangę najwyższą i nie zabiorę mu jej, cokolwiek by się działo, to on będzie ją miał. Także tyle.
0: No i chcielibyśmy, żeby nie było za bardzo dymów. Znaczy, ja mam taki apel, żeby nie dymić za bardzo, nie żreć się tam, nie awanturować, bo ja sobie pójdę na pewno stamtąd, jak się zrobi taka atmosfera nieprzyjemna. Więc no, be nice i trzymajmy się tej zasady. Nawet jak się nie zgadzamy, to nie jakoś tam po chamsku, żeby komuś coś, na przykład wyciągać jakieś brudy na niego, coś wklejać. Unikałbym nawet jakiegoś atakowania innych radiów i tak dalej. No, czy nie wiem, czy poczujemy się od tego lepsi, jak będziemy sobie tak dworować i szydzić cały czas z kogoś, nie? Jaki to on jest słaby, jaki to on jest wieśniak, jaki to skurwysyn i tak dalej. I hi, hi, hi, ha, ha, ha. No i potem robi się taka wielka loża szyderców, gdzie właściwie spotykamy się po to, żeby sobie podrzeć łacha z kogoś, nie? Więc ja bym tego unikał raczej, takiego klimatu. A ty co, Gumball, myślisz?
1: Zawsze znajdzie się jakieś takie podśmiechywanie, ale uważam, że jest pewna różnica pomiędzy obgadywaniem jakichś osób ostrych, a po prostu takimi uszczypliwościami. No, na przykład coś tam gdzieś tam powiedziane, na przykład jak tutaj na Discordzie są jakieś emotki. Przykładowo jest Etam, który jest wkurzony, albo Etam, który pije kolę, nie? Jest to w pewien sposób takie zabawne, ale nie jest to nic, co ma na zasadzie, nie wiem, obrazić się tam. Więc gdzieś ta granica jest, każdy musi sobie odpowiedzieć na to sam, myślę, że każdy ma rozum. Jeżeli będzie go używał, to nie będzie problemów, a jeżeli nawet dojdzie do takiej sytuacji, to będziemy, przynajmniej ja będę starał się, żeby takie sytuacje zostały wyjaśnione. Jakieś konflikty będę starał się ugadzać, no ale wiadomo, nie wszystkiego da się ugodzić, więc pewnie tam coś będzie się działo. Miejmy nadzieję, że na początku nie będzie problemów.
0: Tak więc instalujecie sobie taką aplikację, apkę, jak to się mówi, można też na telefon, można na komputer i to jest chyba lepsze rozwiązanie niż przez www, bo pamiętam, że przez przeglądarkę to czasami to się psuło, coś tam nie działało, nie pykało, nie? No bo to jest jednak różnica, nie? Kod w przeglądarce, a samodzielna aplikacja. Wydaje mi się, że jest bardziej stabilna, więc no, u mnie w ogóle się dziwna sytuacja zrobiła. Na przeglądarce mam jakby inny profil, na aplikacji inny, więc zaproszenia mi się defaultowo chcą otwierać w przeglądarce i to tam się dodaje. Stąd ja używam tego plusika, żeby dodać sobie serwer i tam wklejam zaproszenie i możecie mieć podobną sytuację, że wam na przykład nie zatrybi tam coś. Więc aplikacja. No i co? Są czaty tekstowe, gdzie można wklejać obrazki, różne memy, linki. Nie ma tutaj czegoś takiego jak na czacie YouTube'owym, że nie wkleicie linka, jeśli nie jesteście moderatorem, tylko możecie swobodnie wklejać linki, ale uważajcie, bo jak zaczniecie spamować i dużo tych linków wklejać, no to specjalny bot was wyrzuci na jakiś czas, tak? Takie zabezpieczenie. No, ale też specjalnie tam się nie musicie ograniczać. I taki główny czat to jest ławka w parku. Tak to widzę, zmieniłeś tutaj nazwę. To jest chyba ten główny, ławka w parku, tak?
1: Tak. Staram się jakieś ciekawe nazwy dać. Jeżeli ktoś ma lepsze pomysły na nazwy czatów, zapraszam do pomysły oraz problemy. Tam też może zmienimy nazwę tego, ale wszelkie rzeczy można tutaj wnioskować. emotki, jakieś nowe czaty. Nie wszystko zostanie zrealizowane, no bo się nie da wszystkiego, ale będę starał się na bieżąco patrzeć się na różne rzeczy i tam robić będzie wydawało mi się beneficjalne dla serwera.
0: No.

0: z grupą ludzi i zostałem stamtąd wypierdolony. Dlaczego miałbym nie podtrzymywać, skoro u ciebie, jak jestem na audycji, to ciągle dostaję ostrzeżenia, że o tym nie mów i tylko się zastanawiam, kiedy znowu dostanę bana. Czemu nie miałbym podtrzymywać, skoro sam banujesz na potęgę i masz bardzo lekką rączkę, ostatnio Tomu i Gosia. Ty mówisz, że nie zostali zbanowani za nic, no to może ty też nie jesteś za nic zbanowany, może to się nie zeruje tak, że teraz przyszedłeś i wszystko od nowa się zaczyna, jakiś wielki reset. Jest dużo powodów, dla których ja też chyba bym nie chciał ciebie tam gościć na tym Discordzie, bo przyjdę i będzie napierdalanie na Etama, na kogoś tam, na Enkiego, na Jolę, wklejanie jakichś żabek, memów o nich. Nie mam ochoty na takie coś, tak po prostu, więc niech będzie, że podtrzymuję. No a teraz się możesz obrazić śmiertelnie na mnie, jak chcesz. Trudno. Jak już tak cisnąłeś, to wytłumaczyłem się, no.
1: Na bieżąco dodaję osoby, czyszczę. Jeżeli kogoś nie dodam i nadal będzie w przywitaj się, zapomnę, to proszę się upomnieć. Potem dodam bota, żeby to samo się robiło, ale na razie będę to robił ręcznie. Właśnie, żeby tam sobie zobaczyć jakieś rzeczy.
0: Pięknie się pan obrońca wolności słowa i równości wypowiedział. Dziękuję. No widzisz, Zenon, to jest kolejna jakaś tam twoja cecha, która no, przeszkadza trochę w tym, żebyśmy sobie tu rozmawiali na Discordzie, że nie potrafisz nic zrozumieć, co ktoś ci chce przekazać i nie bierzesz żadnych argumentów do siebie, tylko wiesz zawsze swoje. No to jak wiesz swoje, no to wiesz, no to się nie dogadamy, no bo co bym ci nie powiedział? Mógłbym ci podać jeszcze 10 powodów, a ty byś tylko napisał coś w stylu, o, pięknie się pan przedstawił, no ładnie, ładnie. No to nie jest, wiesz, kręcimy się w kółko, o to chodzi, że kręcimy się w kółko, nie? Jesteś trochę nieprzekonywalny, ale wiesz, tak poza tym, to ja nic nie mam do ciebie, tylko po prostu uważam, że będziesz takim czynnikiem destrukcyjnym na tym Discordzie, no bo taki jesteś, taką masz cechę, no więc po prostu, tak jak ktoś napisał, mamy swoje Discordy, mamy swoje radia, przestrzeń, i wiesz, i się tam nie każdy musi wszędzie
1: słuchaj,
0: być, no.
1: Krawiec. No. Prosta rzecz. Ja mam prawo po prostu. Ty nic powiedziałeś, że podtrzymujesz to i tyle. Koniec tematu i tyle. Jeżeli komuś nie pasuje, nie musi być na tym Discordzie. Nikt nie jest trzymany na siłę na tym Discordzie i tyle.
0: Nawet popatrz, jak ostatnio nagrywaliśmy tą audycję, o której tu pisałeś, o wolności słowa, no to też się na tej audycji tak trochę obraziłeś, powiedziałeś, że żałujesz czasu spędzonego tutaj z nami i tak będzie zawsze, to jest po prostu już nie do obejścia, no tacy jesteśmy, ty jesteś choleryk, ja melancholik i w pewnych sprawach nam ciężko jest się dogadać, tyle no. No, dobra, zmieńmy temat, bo to nie są fajne rzeczy.
1: Tak, ja mam temat. No. Mały konkursik bez nagrody, tylko na honor. Nazwa czatu do gier, bo tak w sumie dobry pomysł tutaj podrzucił CzechTool, żeby stworzyć właśnie czat o grach, bo tu dużo osób sobie pisze o grach, a nie chcą tego raczej pisać na głównym czacie. To tak jakaś ciekawa nazwa, no bo czat o grach, nie? Co to za nazwa? Taka słaba. Amiga 5000?
0: Nie ma takiej. Nie ma takiej.
1: Dlatego.
0: Nie wiem, kurczę, trochę mnie czat rozprasza, bo tu takie tematy wróciły, że gdzie potrzeba, gdzie Jacek, Zenek, co się odjebało, teraz Grzybiarz Dariusz i Młody. No wiecie co, no radio się zmienia, jest jakaś rotacja, ktoś się wycofuje, ktoś się obraża, no co na to poradzę, nie wiem, mam ludzi za uszy przyciągnąć, jest jak jest i tyle, a jak ktoś tęskni na przykład za Zenkiem, to ma radio przy mikrofonie, no i tam nadaje Zenon. Ostatnio była audycja o czołgach, możecie sobie posłuchać, więc co za problem, no. No, a potrzeba czasami dzwoni, no, jak go znajdzie, to dzwoni. Jesteśmy w dobrych stosunkach, gadamy normalnie i po prostu stwierdził, że ma inne plany na życie i tyle, no, co mam z nim, nie wiem, też go za ucho tu przyciągnąć.

0: pistolet mu do głowy przyłożyć i tyle. No, także radio się zmienia. No, a poza tym są tacy, którzy sobie cenią Dariusza, cenią sobie Gambola, cenią sobie Anię, z którą nadajemy. No, a Jackowi no, nie odpowiadały moje pijackie streamy i no, takie psucie radia w jego oczach takimi audycjami. I też możecie sobie go posłuchać właśnie w radiu przy mikrofonie. Koniec tematu. Tyle. Teraz sama Szuria w NR. Nie powiedziałbym, że sama Szuria.
1: O, to też będzie trzeba zrobić taki żart.
0: Dla szurających? Czemu tak. Nie?
1: Najlepszy. Uważam, że zawsze gdzieś trzeba mieć miejsce na takie rzeczy. Nawet w poważnych Discordach. Niepoważnych.
0: Można szurać na różne sposoby, nie? Można szurać w sposób szkodliwy, można bardziej dla zabawy, można tak pół na pół, na przykład dopuszczając niektóre teorie spiskowe. No, trzeba też znaleźć jakąś tutaj równowagę zdrową i na przykład nie zaczynać pluć na tych, którzy nie wierzą w jakieś nasze teorie.
1: No tak, ja tutaj patrzę się, kurczę, na tego Discorda, że ludzie wchodzą na bieżąco, trochę osób jeszcze się nie przywitało kompletnie, ale to spokojnie, to nie trzeba od razu, tylko tak po prostu informuję, że dopiero wrzucę, jak ktoś się tam przywita i tak jest rzeczywiście 10 minut, dla nich, czy osoby, które nie są w moich znajomych chyba, chociaż nie wiem, na jakiej zasadzie to działa w zasadzie. Bo przecież Bukowski był w moich znajomych. Nie wiem, jakieś dziwne to. Magia dla mnie to jest czarna, Discorda. Niektóre osoby mają te 10 minut, niektóre nie. Na jakiej zasadzie to działa, nie wiem. To już w Discordzie jakieś rzeczy, ale większość ma, więc działa. Są to po prostu czysto dla mnie po prostu metody bezpieczeństwa. Tak w razie, gdyby coś się działo, to tak na wszelki wypadek dmucham na zimne, wiadomo.
0: A potrzeba to oczywiście kanał Pula Kości, chociaż potrzeba sobie, no na rzecz tworzenia muzyki, to jest teraz jego główne hobby, no to sobie trochę odpoczywa, myślę, od redaktorowania, sam to powiedział. No ale możecie sobie zasubskrybować kanał Pula Kości, to jak coś nowego wrzuci, czy dojdzie w końcu do tej gry cyberpunkowej, o której już była mowa, jest gdzieś tam w planach, no to tam się na pewno pojawi. Będzie Wódz tam występował jako jedna z postaci, ja się też zjawię pewnie, bo tak było planowane. No tak więc można też zareklamować. Co tu jeszcze piszecie? Czemu Klot nie nadaje od kilku tygodni? Ja myślę, że nadaje, tylko jego audycje nie są już publikowane na YouTube, bo Mariusz Marmirow, który to robił, stwierdził, że to już nie jest ta teoria chaosu, której on by chciał, nie podoba mu się, że jest ciągle tak monotematycznie o tym COVID-zie i przestał publikować i publikuje stare odcinki teorii chaosu.
1: No, ja mam problem życia, bo mam konto na VK i się nie da skasować.
0: A co to jest konto na VK?
1: No ten rosyjski Facebook. VK, no. Ja to, ale to dawno temu zakładałem. No dawno, dawno. To jeszcze przez Facebooka, wiesz, że połączyłem i wiesz, no nie da się takich kont raczej łatwo skasować. Bo wiesz, jak to ze społecznościówkami, co nie?
0: Jest pytanie, jak się nazywa ten Discord? Nocny Discord 2.0. No to też nie wiem, czy taka najszczęśliwsza nazwa to 2.0, bo to by sugerowało, że jest lepszy, dużo lepszy, nowa jakość, nie? Od starego.
1: A to, może, to może nocny reaktywacja.
0: No, niech se będzie i 2.0, to też może, można to różnie rozumieć, jak to sobie tam chce. No i na pewno będę pilnował, żeby nie było chamstwa. Myślę, że ta jedna zasada w regulaminie bardzo dużo załatwia, bo jak nie ma chamstwa, to można robić właściwie wszystko i nikt nie przegina wtedy. Można się i pokłócić, ale w miarę tam pilnować, żeby nie zaszło to za daleko. Można, no przede wszystkim szacunek do innych, którzy tam są i tyle. No,
1: To teraz decyzja do ciebie, bo nie jestem pewny. Czy profesor Leniuch to zweryfikowany nocnik?
0: Jak najbardziej.
1: Dobrze, to dobrze. Bo ja to byłem tak pomiędzy, bo jednak nie zawsze się tak często udzielał, ale uważam, że też dobra.
0: Kiedyś się więcej udzielał, teraz rzadko wpada na antenę, ale chyba słucha, bo gdzieś tam zawsze mignie, po prostu nie dzwoni, no ale to jest też jeden z tych bywalców Nocnego Radia, który jest od dawien dawna tutaj, nie, z nami, się znamy długo.
1: Rafał dostaje honorowego, zweryfikowanego, to ode mnie honorowy, bo dosyć sporo się udzielał na poprzednim Discordzie, więc myślę, że tu też będzie się udzielał sporo, więc to taka honorowa weryfikacja.
0: Ania, widzę, zweryfikowana, dobrze. Grzesiu na pewno też. No, zaraz się okaże, że wszyscy zweryfikowani, bo
1: nie, to jest taka trochę spółka. Nie, bo ja tu wszystkich też nie znam. I to nie jest tak, proszę się nie obrażać, bo żadnych dodatkowych funkcji weryfikacja nie daje, także nie martwcie się, to nie ma żadnych tam wstępów do czegoś albo innych pierdół. To jest tylko kolorek, nic więcej, naprawdę.
0: No, może będziemy sobie oglądali jakieś filmy na przykład na tym Discordzie, bo może być tak.
1: TVN24 i się śmiejemy z propagandy TVN-u.
0: Albo z TVP, nie?
1: Ale czemu nie z TVN? TVN też ma swoją propagandę. Każda chyba telewizja ma jakąś tam swoją agendę, nie?
0: No, można też w gierki grać i streamować swoją grę w sposób sprawniej niż to się odbywa na OBS-ie trochę, mam wrażenie. Panie redaktorze, a kto wysyła zaproszenia na Discorda i ile kosztuje łapówka, żeby zostać adminem? No, link do zaproszenia macie w opisie audycji. Tam jest pierwszy link od góry. Trzeba sobie uruchomić tego Discorda, tam plusik i wkleić to zaproszenie. A w sprawie łapówek to do redaktora Gambola, proszę.
1: Tak, tak, dokładnie. Można odkupić swoje winy za pieniądze na tacę. W niektórych wypadkach to odkupienie będzie kosztować więcej niż te osoby są w stanie zapłacić, więc nawet nie polecam się pytać. Oczywiście żartuję.
0: Takie pytania tutaj, kto założył Nocne Radio, Krawiec czy Gambol? No ale czego ma dotyczyć to pytanie tak konkretniej, no bo o co chodzi, że nie wiem, że ja mam tu pałeczkę przejąć i Gambola wysłać do konta i nie wiem, czy coś. Ja szanuję jego decyzję, on zrobił Discorda. Na początku się w ogóle odżegnywałem trochę od tego Discorda, powiedziałem Gambolowi, że nie będę do tego za bardzo ręki przykładał, a nawet, że nie będę tego na audycji reklamował, ale zmieniłem zdanie, spróbujmy jeszcze raz.
1: Dlatego czekałem, nie chciałem nic robić naprzeciwko Krawcowi, ja uważam, że to jest to musi być za zgodą. Dlatego czekałem cały czas i byłem pozytywnie nastawiony, że to w końcu się zmieni, bo Krawiec jednak jest mądry chłop, a nie głupi.
0: No to różne są zdania na ten temat, ale wiesz, to nigdy nie było tak, że byłem przeciwny, tylko chciałem trochę tak
1: jestem
0: się od tego...
1: Jestem za, a nawet przeciw.
0: Jestem za, a nawet przeciw, tak. No, ale to bardziej chodziło o to, że chciałem, żeby to było gdzieś tam w tle i żeby, chciałem, nie wiem, zamanifestować swoją niechęć ogólnie do tej platformy Discord, no przez jakieś tam urazy z przeszłości, tak, i przez takie przeświadczenie, że jak ludzie się wygadają też na tym Discordzie, nagadają, wygadają, to potem już nikt nie będzie chciał dzwonić do radia i tak dalej. No i nadal uważam, że jest takie ryzyko. Zobaczymy, no najwyżej się to zemści znowu trochę, nie, że Discord stanie się takim samodzielnym zupełnie bytem i trochę w kontrze do radia, że zacznie się tam krytykowanie, że jak to radio zeszło na psy i tak dalej, no to też jest takie ryzyko, no ale nie zabronisz ludziom. Trudno, no zobaczymy jak to się będzie rozwijało.
1: No ja daję tydzień, jak to się mówi, w laby dla ludzi. Raczej będzie przez tydzień bardzo lekko. Myślę, że ktoś musiałby naprawdę zrobić coś hardego, żebym w ogóle ja coś zrobił. Więc przez ten pierwszy tydzień raczej będzie laba. Bo na tej zasadzie, że ja będę po prostu spoglądał na to, w jaki sposób to idzie. I po tym tygodniu będę już wiedział mniej więcej, w jaki sposób podchodzić do pewnych kwestii. Ja mam już zaplanowane, jak chcę też moderować. Nie jestem tutaj publiczny w tej kwestii, albowiem uważam, że najlepsza moderacja to ta, o której się nie mówi i w ogóle nikt nie wie o niej i nie wpływa w ogóle na działanie, czyli jest jakby ulotna.
0: Wszedłem sobie tak testowo na głosowy, kanał
1: działa.
0: Głosowy.
1: Był przed chwilą kanał tak zwany społecznościowy, skasowałem go, bo ludzie widzę się mylą, to nie jest stricte czat głosowy, tylko to jest taka specyficzna opcja, ja go skasowałem dlatego, która pozwala na prowadzenie audycji, czyli jedna osoba jest hostem, główną osobą prowadzącą, a osoby, które przychodzą, są z automatu wyciszone i pierwsza osoba, która założyła to, po prostu może odciszać jakąś osobę i dawać mu głos, a potem znowu ją wracać tam do tego jakby lobby, czy jak to się nazywa. Wiadomo, wszyscy też mogą tego słuchać, jeżeli tam wejdą, tylko po prostu wypowiadać się mogą ci, którzy zostaną w danym momencie udzieleni do głosu.
0: No, lepszą nazwą dla takiego kanału byłby kanał głosowy moderowany po prostu i tyle, to wtedy byłoby... Wszystko jasne. O, ktoś tu chce się dołączyć do rozmowy. Jak to czasem bywa, mam tutaj napisane, że to jest użytkownik live, dwukropek, tu CID1F8, bla, bla, bla.
1: Y.
0: Więc proszę się przedstawić, kto tutaj.
1: Halo, kto się?
0: Nie. To było tak na wpadek, gdyby ta osoba akurat słuchała. Aha, ale już tu napisałem, żeby się ktoś objawił i przedstawił.
1: To ja jeszcze powiem, gdzie są donaty, gdzie są pieniądze.
0: Za taką wspaniałą robotę. No. Chłopak nie spał, nie jadł.
1: Jeszcze się rozchorował, kurde, ja na lekach jeszcze jestem. No, żołądek, rozstrój żołądka, kurde.
0: Krawiec, wystarczy, że pojawisz się aktywnie na czacie w miarę regularnie. No tak, był kiedyś taki zarzut, że co ty masz tu do powiedzenia i czego ty tu w ogóle szukasz, jak ty tu przychodzisz raz na ruski rok, nie? No po pierwsze, to nie ma chyba obowiązku takiego, że muszę się zjawiać, bo inaczej coś złego się wydarzy i na przykład, nie wiem, wezmą ludzie na języki człowieka. Tylko mimo to trzeba jakoś tam się szanować, nie? I co, jak nie będzie mnie 2 tygodnie na tym Discordzie, to przyjdę i co? I się zdziwię, tak? Że co ty tu robisz w ogóle? Idź stąd. No to nie powinno tak być. Ale to też no, nie zabronisz ludziom. Czy trzeba coś wpłacić, żeby być na tym Discordzie? Nie, nic nie trzeba wpłacić, jest za darmo wszystko. Więc spoko. Loko.
1: Właśnie, taka propozycja dla ciebie, krawiec. Możesz też nadawać, bo dobrze, że to było poruszone, prawda? Bo tutaj powiedział Unik Orgazm, że groteskowe jest to, że nie jestem zweryfikowany. To jest chyba grupa określająca poziom sympatii Gambola dla danej osoby, a nie ilość lat spędzonych przy nocnym radiu. Faktycznie. Daje to zweryfikowane osobom, które rzeczywiście gdzieś widziałem często i nie chcę dawać wszystkim. To jest problem, że ja mógłbym wszystkim to pieprznąć, nie? Ale to wtedy nie ma sensu. I chodzi też o to, że jeżeli byś kogoś widział, kogo znasz na Discordzie, to jest proste kliknięcie i widzisz, że ta osoba, znasz ją, ona siedzi często na tym radiu, daj mu to zweryfikowane, bo ja też nie jestem po prostu wszechwiedzący. To też tak nie jest, że ja chcę kogoś pominąć, po prostu nie mam takiej super pamięci.
0: No, ja też bym dał. Gdybyś ty nie dał, to ja bym Unikowi dał, bo jak najbardziej jest to też taki słuchacz weteran. No też się od razu tam nie irytujcie i nie obwiniajcie nas o coś i nie obrażajcie, jak nie dostaniecie tego zweryfikowanego na dzień dobry, bo może ktoś...
1: To nic nie daje na razie, od razu wam mówię. To nic nie daje.
0: A poza tym, no raz, że nic nie daje, więc nie ma o co za bardzo tu walczyć i czym się smucić, że się tego nie ma. Dwa, no po prostu możemy jakoś was nie zauważyć, nie wychwycić, nie zdążyć i tak dalej, no. Ale lepiej będzie, jeśli kulturalnie ktoś się upomni o to, a nie od razu, że jakieś kółko wzajemnej adoracji czy coś, nie? No to tak też trochę nie...
1: Nie, spokojnie, ale to nie jest problem, bo to musiałem rozwiać wątpliwości wobec tego po prostu, że to nie jest tak, że to też jakoś mam system do nadawania tego, bo nie mam specjalnie, staram się po prostu zerknąć, jakie to są osoby. To jest dla mojej informacji, po to, żeby po prostu było wiadomo, które osoby są w miarę aktywne. Potem to będzie właśnie na zasadzie takiej, że będę odbierał to, że ktoś będzie w ogóle zero miał aktywności na Discordzie. Ona się daje ze względu na nocne radio. Mhm. A potem to będzie ze względu na aktywność na Discordzie. Taka takie trudne słowo. Incentywizacja, dobrze mówię? Że zachęta, tak, żeby po prostu pisać, żeby być aktywnym.
0: Aha, dobra. Tak, może jeszcze przypomnijmy dla tych, którzy się spóźnili i no i są w gronie tych, którzy się słabiej trochę znają na tych sprawach. Trzeba sobie po pierwsze zainstalować aplikację Discord, założyć tam jakieś konto, tak? No normalnie login i hasło, chociaż to jest tam trochę jakoś dziwnie zrobione. No ale dacie radę. Jak tylu ludzi dało radę, no to czemu wy nie mielibyście dać radę się tam jakoś zarejestrować, stworzyć sobie profil? No i potem wystarczy sobie dodać ten serwer Nocnego Radia, wklejając ten link z zaproszeniem, który jest w opisie audycji tej tutaj na YouTube, plusik tam taki klikacie i wklejacie to zaproszenie i jesteście już dołączeni do serwera tego Discordowego Nocnego Radia. No tyle, chyba nic nie pokręciłem, co?
1: Nic nie pokręciłeś.
0: Okej, okazuje się, że tajemniczy jegomość, który tu się dołączył, znaczy jeszcze się nie dołączył do rozmowy, to jest Hiszpan, który już dzwonił. Kiedyś, to, dobra, to ja sobie tu aktualizuję, to z innego Skype'a dzwoni, witamy Hiszpana, można dzwonić na audycję. No, jak ktoś by miał jakiś problem w ogóle z tym Discordem, to zawsze możecie właśnie dzisiaj zadzwonić i podpytać się o coś, nie, po prostu, na Skype'a.
1: Już dodane osoby, przepraszam, na przywitaj się nie spojrzałem. Tutaj Robert Quicks, no zaczyna się na dzień dobry, Przymo z Gambola. Nie zaczyna się, po prostu na wszystko teraz zerkam i nie zwróciłem uwagi, że rzeczywiście się przywitałeś. Mówię, jeżeli ktoś będzie siedział na przywitaj się i się przywita, a ja tego nie zauważę, no po prostu spingujcie mnie, nie ma problemu, nie? Też ja jestem, czasem się pomylę, także będę dodawał na bieżąco, także spokojnie.
0: Panie pośle, ja wymagam, ja podatki płacę, ja ogółem zmarnowałem 5 zł na ciebie, krawiec, i ja wymagam być zweryfikowany, bo inaczej to cenzura i was pozwę na grube miliony, awanturuje się ktoś tam po drugiej stronie.
1: No cóż, o Jezu, no. Ale ludzie siatą, weryfikację ten.
0: To ty, jak jakiś medal, nie? Tak wiesz, będą teraz walczyć jak jakiś ten, jak była ta bajka Ralph Demolka, co on przez cały film właśnie tak chciał zdobyć ten medal, złoty medal, no to właśnie coś takiego, ten zweryfikowany. Ale widzisz, wprowadziłeś taki chaos i poróżniłeś ludzi, bo teraz niektórzy będą zweryfikowani, inni nie, i zacznie się wojna zweryfikowanych z niezweryfikowanymi.
1: Spokojnie, będzie jeszcze śmieszniej, bo ja powiedziałem na początku, to tylko osoby, które znam, i z Nocnego Radia, a potem to będą osoby aktywne, które zauważysz, rzeczywiście często się udzielają, lub ty zauważysz, a osoby, które się nie będą udzielać, a będą zweryfikowane, będą pstryk zawierane z weryfikacji.
0: A do kogo właściwie teraz należy Discord? Do Google'a?
1: Jezu, do Discord należy do nich. Nikt nie sprzedali ich.
0: Nie sprzedali się. Dostali propozycję, tak? Kiedyś
1: Od Microsoftu. Za małe pieniądze. Chociaż ja się dziwię, Microsoft mógł naprawdę duży hajs wyłożyć na Discorda. Uważam, że trochę zwalili, bo ja bym bo oni dali mało. Jak ja bym tak z 10 miliardów dał, a nie, oni chcieli tam dać tam parę.
0: Ania pisze, że podziały to podstawa Discorda. No, jedno ze znaczeń słów Discord to niezgoda. Niezgoda.
1: Ojeju, takie podziały, to nie wiem. To taki podział, że jedna osoba ma czerwone włosy, a druga ma ten. Zrobię tak, że wszyscy będą kurwa w tym samym kolorze i to zweryfikowanie to będzie tylko napis. Ale jeszcze nie wiem. W każdym wypadku śmiesznie, podoba mi się. Miało w ogóle nie być tej weryfikacji, bo długo się zastanawiałem nad tym, czy dać coś takiego, ale ostatecznie dałem i to jest tylko po prostu po to, żeby mieć sobie kolorek i naprawdę to nic więcej wam nie daje. No, jeżeli ktoś, nie wiem, czuje taką potrzebę koloru, to bądźcie aktywni na Discordzie i tyle. To naprawdę da się zdobyć, będzie się dało zdobyć.
0: Ale widzisz, czasami, jak pokazuje życie, wystarczy jednej grupie dać niebieskie czapeczki, a drugiej grupie czerwone czapeczki i to już wywoła jakiś tam konflikt, wojnę.
1: Ojeju, nie, to fajnie, bardzo mi się podoba, że już podzieliłem ludzi, to jestem już ten, to już mam dobrze zrobione. O, tutaj kolejna osoba, którą kojarzę, proszę bardzo. Ale widzę, że już będą, już tak patrzę, że wiem, kto dostanie. Nawet z osób, których nie kojarzę, bo już widzę, że czatują. Także mówię, będziecie czatować, będzie się wyróżniać, bo przecież dużo osób będzie niebieskich, co będzie pisać aktywnie. I nagle pojawia się jakaś osoba szara, która cały czas pisze. No to przecież to się wyróżnia, nie? I wtedy dostajecie niebieski kolor, jeżeli będziecie bardzo aktywni. O, i tu krawiec dał komuś, proszę bardzo.
0: Zawsze można pierw komuś dać, a potem zabrać po chwili i cieszyć się, jak się wkurza, jak się miota. Gdzie mój kolorek? To przestaję cię słuchać, krawiec. Zawsze wiedziałem, że jesteś fałszywy. Nienawidzę cię. Nie słucham już tego radia. Od dzisiaj idę do konkurencji. Dobrze mówili o tobie Zenon i inni. Mieli rację. A potem przywrócisz mu ten kolorek i będzie mu łyso trochę, że tak ci naurągał. Muszę robić takie eksperymenty. No, ale to dobrze, że Microsoft nie wykupił, bo by się na pewno zebździł i skiepścił
1: nie,
0: ten Discord.
1: Nie, no nie przesadzaj. Microsoft ma na przykład dobry Game Pass. W ogóle dużo firm wykupili growych i oni dobrze sobie radzą na aspektach growych, wiesz, i czatowych. Tylko Skype taki jest zbdziony. Teamsy są naprawdę w porządku.
0: Wiesz co, tak przeglądam tutaj tych zweryfikowanych i wyszło mi, że wszyscy są już na niebiesko.
1: Nie.
0: Oprócz Furiata. który jest jednym z najstarszych weteranów chyba i też jakoś
1: Furiat
0: tak...
1: dostanie czarną rangę, kurwa, Furiat.
0: Nie no, dam mu, no słuchaj, no jest...
1: Daj mu, jak masz to do tak? tego prawo. Masz takie samo prawo jak ja.
0: Furiat byłby niezweryfikowany, no co ty. Było, tak?
1: Jak chcesz, to daj wszystkim, to jest twoja... Jeżeli masz taką dobrą wolę, to możesz wszystkim dać, ja ci mówię, ja ci nie zabraniam niczego.
0: No, w sumie taką mamy specyficzną społeczność trochę, że wszyscy tu właściwie, znaczy większość ludzi to jest zweryfikowana. Może przesadzam trochę, bo ostatnio dużo nowych się pojawiło osób, ale bardzo, bardzo wielu to są tacy ludzie, którzy z nami są od wielu lat. No to...
1: Ale spokojnie, bo na początku wejdzie dużo zweryfikowanych, bo to przyjdą osoby, które są teraz, często są aktywne, ale będą powoli przychodzić osoby, które rzadko się udzielają. To będą szaracy i raczej oni będą się udzielać rzadziej. No bądź co bądź, taka sytuacja się wydarzy, na pewno.
0: Są też tacy synowie marnotrawni tutaj przychodzą, jak Robert na przykład, którego bardzo dawno nie było i się tu pyta, co ja niezweryfikowany. No, jak cię zobaczę, jak cię tu wychwycę gdzieś, Robercie, napisz coś na ławce, to też będziesz zweryfikowany. No, bo był czas, że Robert dużo dzwonił też. Tak często bywa. Są ludzie, którym się radio troszkę znudziło, przejadło. No, i sobie gdzieś tam w cichości słuchają, niczym kobieta w czasach biblijnych, w cichości słuchają mężczyzny. No, to musicie się objawić, coś tam pogadać, to zostanie wam przywrócony status zweryfikowanego. No, a wiesz, ja się boję takiego wykupywania przez molochy, bo przypominam sobie, co było na przykład, o tym wspomniał bodajże Borg w Retrogralni, bardzo dobry kanał też. Przypomniał o tym, jak osiedlowe kablówki były wykupywane przez Netie. I nagle najlepszy internet w tamtych czasach, jaki w ogóle był możliwy, miałem też, byłem też w sieci osiedlowej. Do dziś pamiętam, jak przerzucałem kable z bloku na blok i wybiłem sąsiadowi szybę takim kablem z drutu, jakby rzuciłem, miotnąłem, o mało co nie spadłem z tego bloku i jeszcze wybiłem szybę komuś. No, to, ale net był mocarny. No i potem net...
1: Jeden megabit?
0: Nie pamiętam, ale to wiesz, to były jeszcze czasy ISDN-ów z dialogu, gdzie miałeś te tam 10 kilobajtów na sekundę, a tu nagle masz 1 mega na sekundę, nie? Czy coś takiego.
1: Chłopie, no. To ma prędkość. Ja pamiętam pierwszy raz, jak miałem megabita, bo u mnie były takie radiówki i takie, że to ledwo działało, a jak przyszła Neostrada 1 megabit, chłopie. To była szajba.
0: No. Nie, no i widzisz, przyszła Netia, powykupowała te osiedlowe kablówki różne i spadło to na łeb, na szyję, jeśli chodzi o ceny, prędkość. Drogo i wolno się nagle zrobiło, więc bardzo jestem ostrożny w takich sytuacjach, jak ktoś duży chce wykupywać niezależnych, wolnych ludzi, którzy coś zorganizowali, bo to było wszystko, wiesz, te osiedlowe internety, bo ja mówiłem kablówki, tak, a to mi się myli, nie kablówka, tylko chodzi mi o osiedlowy internet. No to było wszystko strasznie takie oddolne. Pamiętam, że u nas na Kuźnikach tym wszystkim zawiadywał taki starszy pan z brodą, i on to jakby zorganizował, kupił jakieś jedno super łącze i jakby no, znał się na tych sprawach, jak to tam skonfigurować, podłączyć, ciągnąć kable i zorganizował młodych ludzi, nie, wokół siebie. To była świetna społeczność, myśmy robili ogniska sobie tam pod laskiem takim osiedlowym, tam śpiewali, gadali, ruchali się ze sobą. No, tak więc było wesoło bardzo. A potem przychodzi taki Rothschild jakiś w kapeluszu, w cylindrze z monoklem i mówi, ja wam tu pomogę. Pieniądze się znajdą na rozwój, tylko musicie tu podpisać. No jak z nim podpiszesz, to on znika w kłębach dymu i już wiesz, że masz przesrane i że już nie będzie to jak było.
1: O, tutaj Quick się pojawił, dałem mu weryfikację, bo ty i tak byś go zweryfikował, także rzuciłem mu.
0: A może zróbmy, że niech Octagon zweryfikuje.
1: Octagon? A co, kurwa, może rzeczywiście będziemy... Niech się biją te rangi. Tak rzucić jedną rangę, tak pisać, dobra, jedna ranga, kto będzie ten, kto zrobi lepszy diss?
0: Nie chcę nic mówić, ale Octagon zweryfikuje, mordo, ciebie. No, a tutaj pytanie, czy pamiętam 020, 21, 22. Oczywiście, no to właśnie takie początki internetu wdzwanianego. W ogóle początki internetu w Polsce, bo wcześniej to BBS-y były, to nie był internet, to było coś coś trochę innego.
1: Się podłączało do terminalu, a nie komputera.
0: No tak, i to się wdzwaniałeś jakby na komputer czyjś, nie? I mogłeś sobie przeglądać pliki, które ktoś udostępnił na swoim komputerze. No, wdzwaniało się jakby przez modem do cudzego komputera, czyjś modem to odbierał przez linię telefoniczną i można było tam szperać i sobie ściągnąć dwa obrazki i śmiesznego gifa i tekst.
1: Tak, obrazki na terminalu. Ty dobry jesteś.
0: No, a nie, obrazki nie. Znaczy, a plików nie można było sobie ściągnąć na swój komputer?
1: Na terminalu.
0: Na terminalu? No co?
1: Nie, coś ty, to tylko komputer. To musisz mieć pamięć. Terminal nie miał pamięci. To, co było na monitorze i tylko tyle. I reszta już szła z pamięci.
0: Jesteś pewien? Bo przecież przez te BBS-y się wymieniało plikami też przecież.
1: Jasne, jak to już było na komputerach, a ja mówię o tych pierwszych BBS-ach, gdzie były jeszcze na terminalach.
0: No, to ja takich to nie kojarzę, takich prapra w ogóle BBS-ów. Ja już kojarzę te, gdzie coś tam można było ściągnąć. Klot często z takim rozrzewnieniem i z taką nostalgią wspomina, że to było, to kiedyś to było, kurwa.
1: Kiedyś to było.
0: Pół godziny się ściągało obrazek z myszką Miki, kurwa, się czekało, kurwa, kiedyś to było.
1: Godzinę na jeden obrazek, aż się pojawi.
0: Albo ten, no, jak to się nazywało, Anarchist Cookbook, ciągle o tym też wspomina, jaki to, bo był w takim formacie TXT, długi tekst o tym, jak tam włamać się komuś do samochodu, jak skonstruować bombę i jak zrobić kwasa. I on to z takim rozrzewnieniem wspomina, że jakie to było piękne, że taka księga terrorysty była do ściągnięcia, a dzisiaj nie ma. No, przypuszczam, że też sobie znajdziesz spokojnie na jakimś chomiku czy gdzieś, więc... Nie jak rozumiem chce, tego za bardzo. No.
1: Jak ktoś chce, ale to prywatnie, to ja nauczę, jak się miesza cukier z innymi składnikami.
0: Z cukru różne rzeczy można zrobić, nie?
1: No, wiadomo. No, koktajl Mołotowa to już chyba legalnie można uczyć. Nie wiem, że to wiadomo, jeszcze w Polsce nie, ale myślę, że już przypału nie będziesz miał, jak się nauczysz. Powiesz, że ten, się przygotowujesz na wojnę. A ja umiem zrobić i robiłem kiedyś, zrobiłem. I to nie jest trudne. Zalewasz byle jaką cieczą łatwopalną, benzyna, spirytus, wódeczka, co masz pod ręką, nie? I dajesz namoczony, najlepiej jakimś tym... tą cieczą od zapalniczek, nie? Ręczniczek, napychasz go dobrze, żeby był dobrze wpchany i zapalasz, i rzucasz.
0: Różne są przepisy na te koktajle Mołotowa. Chociaż jak teraz jest taka akcja, żeby nie nazywać pierogów ruskimi, tylko ukraińskimi, i to się ludziom spodobało, to Mołotow to też pewnie Rosjanin, nie? Więc trzeba jakoś inaczej nazwać ten koktajl Mołotowa. Jest pytanie, kto będzie zarządzał Discordem, jak Gumball będzie w Dino. No ja, no mam uprawnienia takie największe, więc też mogę tam zmieniać wszystko nawet na tym Discordzie, ale zawsze się Gumballa tam zapytam wcześniej, jak coś będę zmieniał, no bo to jego dziecko, jego pupilek, jego oczko w głowie, jego takie kulci, takie jego, no.
1: Tak. Ja tu proszę jeszcze taka prośba, bo ja wiem, że wy tu jesteście dobrzy ludzie, ale nigdy pewności nie za wiele. Nie wysyłajcie żadnych programów takich z jakichś nieznanych stron albo jakichś tam archiwum spakowanych, coś tam ten, linków takich, bo to nie wiadomo co to jest. Coś to wejdzie, może tam będzie wirus i ja to będę raczej kasował takie rzeczy, te linki. Ja wiem, że wy na pewno nie macie złych intencji, ale po prostu ja dmucham na zimne. Jak będzie to wiadomo, jakiś bezpieczny link, tam jakiś tam, nie wiem, nie wiem co ja teraz mogę wymyślić, ale wiadomo, nie, te normalne linki takie do programów, te wszystkie rzeczy, to raczej wiadomo. Albo na priwa sobie wysyłajcie, nie, jak komuś tam linki dajecie, po prostu żeby to nie stało na głównym czacie. Dzisiaj naprawdę jest można złapać takiego wirusa z byle gówna. Ja wiem, że to też nie jest tak, że wy chcecie tam komuś wysyłać, ale no mówię, po prostu to już taka niech będzie zasada, w razie gdyby przyszedł jakiś ancymon i po prostu chciał sprzedać nam Trojana, no to ja to będzie nawet ustawię potem jakiegoś bota, żeby kasował takie linki, tylko takie linki po prostu do pobierania jakichś rzeczy, tak, ustawię, żeby po prostu jak coś tam będzie, jakiś bezpośrednio link z jakąś apką, takie raczej nieznane, to żeby to kasował automatycznie, bo mówię, to na priwa sobie dawajcie takie rzeczy.
0: Ja bym zdecydowanie odradzał uruchamianie jakichkolwiek egzeków, aplikacji, czegokolwiek takiego od... Nawet jak wam się wydaje, że to wam ktoś znajomy wysyła, to przecież na Discordzie można sobie zmienić pseudonim, więc ktoś może udawać kogoś też, więc ostatnie, co wam powinno przychodzić do głowy, to uruchamiać jakieś programy od kogoś w dzisiejszych czasach, absolutnie.
1: Tak. Dlatego mówię, to nie jest tak, że ja tu chcę cenzurować, tylko raczej taka ochrona tutaj, no przed złymi siłami, które mogą wejść lub nie wejść. No nie wiemy, prawda, kto jest po drugiej stronie, tak jak było w tych słabych reklamach, Jeśli było takie ten. Jestem Asia, mam 13 lat.
2: Opłata pobrana. Jest.
1: Gratulacje. Też. Jestem Martyna. Też mam 13 lat.
0: Opłata pobrana. Tak się ktoś podpisał, wrzucił do Nejcika dyszkę, dzięki bardzo. Gratulacje, miesięczna opłata za pozytywną weryfikację na nocnika została zaksięgowana. Ale się, dzięki, ale się ludzie przyczepili do tej weryfikacji. Okazuje się, że to jest ważniejsze dla niektórych niż mogło nam się wydawać, nie?
1: Naprawdę? To jest takie dziwne. No dobra, jak będzie jakiś wielki problem, to skasuję, nie? Tyle, no. Ale no, nie wiem, ja nie widzę tutaj żadnego problemu.
0: No. No to spoko. Myślę, że to jest potrzebne i się przyda w końcu, bo chociaż widzę tutaj na przykład Rusty niezweryfikowany i już coś pisze o ruchu oporu.
1: To... Ale no proszę, niech się biją, kurwa, będą się bić o paski niebieskie.
0: My niezweryfikowani, tak pomiatani. Zaraz tu się tu zrobi jakaś wojna i będą wojownicy o weryfikację. Znaczy nie, to będzie taki ruch ludzi, którzy właśnie są niezweryfikowani i są z tego dumni i gardzą tymi zweryfikowanymi i traktują ich, że to są tacy...
1: A potem zostaną zweryfikowani. Takie. No, ten... A to jednak w porządku być zweryfikowanym, to super.
0: I pozostali z ich grupy tak zaczną się patrzeć wrogo na nich nagle. Wypadł stąd ty, weryfikusie jeden ty, idź do swoich i go tam kopa w dupę.
1: O Boże. No to ja uważam, że to trochę takiej komedii pięknej nie zaszkodzi. Naprawdę nie wierzcie tak jak, nie wiem, jakąś super rzecz, bo jak, nie no, jak to się mówi, jak większość ludzi przemówi, że nie będzie im się to podobać, no to po prostu zrobimy tak, że nie będzie tego. I będzie jeden kolor dla wszystkich i tyle.
0: No, na pewno będą jakieś takie ambicjonalne sprawy się pojawią, jakieś kłótnie o to właśnie, kto zweryfikowany, kto nie. Zaczną nosić na drzwiach ponieśli, jakiegoś tam zbanowanego będą, na drzwiach ponieśli, zbanowanego, niezweryfikowanego i będą jakieś pieśni. No, musimy się na to przygotować, że będzie się działo. Widzisz, stworzyłeś potwora, no i... Różnie to może być. Było też pytanie, czy Etam się pojawi na tym Discordzie. Nie sądzę, bo Etam się kiedyś odbił od Discorda. Ale wiecie, Etam to jest człowiek starodawny, jak to mówi Kononowicz. Starodawny człowiek i on, nie wiem, czy jego komputer też udźwignie coś takiego jak Discord. Więc może być ciężko.
1: No, też nie wiem.
0: Co to jest ten Discord? Discord jest to taka platforma społecznościowa.
1: Dobra, powiedz im, że to jest taki IRC na sterydach.
0: IRC na sterydach, też może być. No, a to przypadkiem tam nie ma w bebechach gdzieś
1: to
0: jakiś...
1: To jest w IRC-u zrobione.
0: Aha, czyli to jest faktycznie IRC na sterydach.
1: No tak, ty nie wiedziałeś, że te czaty są IRC-owe? Zauważyłeś, że nie ma spacji w nich?
0: Jak to nie ma spacji?
1: No spójrz sobie na nazwy czatów.
0: No nie wiem. No, aha, o to chodzi.
1: No.
0: No może.
1: A dlatego, bo to są IRC-owe czaty i nie da się po prostu zrobić spacji, bo IRC miał taką ten, że to były linki, które musiały... No spacje nie działały po prostu, no.
0: No dałoby się to jakoś obejść, używając specjalnego znaku, który przypomina spację, ale to po co? Dobra, bo dołączył do nas Hiszpan. Cześć, Hiszpan. Halo.
1: Halo, to po mordę walą.
0: No, ja bym chętnie po mordzie nawalił wszystkich, którzy mają tam nieustawione, niesprawdzone, nieprzetestowane, a do radia dzwonią, bo to sobie trzeba sprawdzić najpierw, czy działa. Audacity uruchomić, sprawdzić, czy mikrofonik działa.
1: Audacity, panie, co to jest w ogóle?
0: No nic, panie Hiszpanie.
1: Bo ja mam pobraną wersję portable. Audacity i sobie trzymam ją na dysku. Jak potrzebuję, to ją mam. Nie kasuję w ogóle. Polecam w ogóle mieć takie portable wersje różnych programów, bo to się robi format jakiejś rzeczy. Wiecie, a tak macie na pendrive, na czymś, nie? I zawsze sobie macie. Niby można pobrać, ale jestem zbyt leniwy. Plus Audacity nowe ma jakieś tam chore opcje i coś tam zmienili, więc ja wolę używać tej starszej wersji jednak.
0: Czy teraz się słyszymy, panie Hiszpanie? Proszę sobie przetestować, panie szanowny, tam. Zenon się tu odezwał, bo nic nie mówię, dziady, ale to nie do ciebie było, Zenonie, tylko do Hiszpana. Akurat jesteś na konferencji nadal, więc myślałeś, że to do ciebie, to nie do ciebie. Hiszpan, jesteś?
1: No, to jak cię nie ma, to Gosia, dzięki wam wiem, jak wyglądają głąby z USA. No nieładnie tak się wysławiać o innych osobach. No,
0: a kto tak brzydko do Tomu i Gosi?
1: A nieważne, bo to nie banuj.
0: No, zaraz tu...
1: Maharada z brzegu, ale nie banuj, nie ma co banować.
0: No, nie, no, Maharadży nie będę banował, chociaż ostatnio zagroził, że będzie zgłaszał nasze audycje. Uprzejmie donoszę.
1: Jakie kurwa zgłasza? No, przepraszam, jak kurwa ktoś zgłasza na YouTubie filmy, no to jest, no to naprawdę trzeba mieć niski poziom, to już tak mówię wprost, bo to jest takie robienie pod kimś. To jest to, nie, co ja się będę mówił? Każdy wie, że konfidentów to, no, pod drzewo. Nienawidzę. Jedna rzecz, nigdy... wiele rzeczy można zrobić. Można być takim, owakim, takim, ale być konfidentem to najgorsza rzecz w życiu.
0: Wszystkim, którzy mają problem z połączeniem się z nami, bo nowa konfiguracja, tam sterowniki i tak dalej, jest taki profil, taki użytkownik jakby, taki bot, o, bot na Skype'ie, który się nazywa Echo. I tam się dzwoni i się odzywa, bot, właśnie dodzwoniłeś się na Skype testowy, tam za chwilę rozmowa będzie nagrana i można coś powiedzieć i sprawdzić, czy się nagra, czy was słychać. Albo uruchomić sobie Audacity i tak dalej, ale lepsze jest to Echo, bo to od razu na Skype'ie testujecie. No, a może zrobimy nawet takie audycje, które będą tylko na Discordzie. Widzę, że na naszym czacie głosowym Psycho chyba się pojawił. Romper, Stomper to on, nie? Tak chyba poznaję, tak, że to...
1: Psycho.
0: To Psycho.
1: Polecam sobie zmienić jakieś... Znaczy, to nie tak, że każe, tylko tak dobra netykieta, żeby sobie ustawić niki, które każdy kojarzy. Ale nie musicie, nie zmuszam. To tak mówię, że to dobry myk, bo wtedy każdy będzie wiedział, kto kim jest. Więc polecam.
0: Pamiętajcie też, że na przykład na naszym czacie YouTube'owym z kolei możecie sobie kogoś ukryć, żeby nie widzieć, co on do was pisze. Jak ktoś was denerwuje, tam obraża, to możecie sobie go...
1: Blok, nie?
0: Zablokować. Blok. Tak, no. Możecie go sobie zablokować i nie będzie wam tam się naprzykrzał ktoś. Więc
1: ja,
0: też się...
1: Ja nawet nie wiem, jak to się kasuje. W sumie te bloki, wiem, że gdzieś to się robi. Wiem, że można zblokować, ale jak skasować tego bloka? To nie wiem.
0: Przypuszczam, że wtedy w YouTube Studio, w zakładce społeczność, macie w tym samym miejscu, co macie zbanowanych, nie? To macie też tam.
1: Żeby ktoś wiedział, jak studio się, kurwa, korzysta. Czy ja wiem, ale wiesz, ja mówię tak ogólnie o ludzie.
0: Ostatnio się wam przyznam, że w końcu zbanowałem filozofa Tomasza na Skype'ie i Nocnego Radia, i prywatnym.
1: A dlaczego? Coś zrobił taka?
0: No, wiesz, jak ktoś do ciebie dzwoni jako konferencja 12-osobowa,
1: tak,
0: 5 razy dziennie i to w sobotę i tak upierdliwie dzwoni cały czas. Nie wiem, kurczę, ty też tak chyba masz, że jak chcesz z kimś pogadać głosowo na Skype'ie, to się zapytasz na przykład, można głosowo, masz chwilę? To tak jest w dobrym tonie się w ogóle zapytać, nie? Czy ktoś chce rozmawiać głosowo, a nie tak upierdliwie do kogoś cały czas dzwonić. I jeszcze prosiłem kiedyś, nie dzwoń, to nadal dzwoni, no to przepraszam bardzo, ale trzeba zablokować, bo nie będę się co chwilę odrywał od pracy i sprawdzał, kto tam dzwoni, czemu mi telefon dzwoni, bo na telefonie też mam Skype'a, więc było to upierdliwe. Za jakiś czas może odmanuję Tomasza, ale no, są takie osoby, które są mocno już naprzykrzające się. Jak zablokować Gambola, żeby go nie było słychać w NR? To był taki jakiś film science fiction, to było w Black Mirror, nie? Że dostawałeś takiego społecznego bana i nie słyszałeś w ogóle, miałeś rozmazanych ludzi dookoła siebie, byłeś tak jakby wyłączony ze społeczności i nie widziałeś tych ludzi zbyt dokładnie, bo byli tak zblurowani. I nie było ich słychać za bardzo. Było słychać takie tylko... To może kiedyś będą takie bany, jak wszyscy będziemy mieli chipa w głowie i gniazdo na szyi z tyłu do wtyczki i tak dalej. Nie no, nie będzie wtyczek, już wszystko bezprzewodowo, myślę, będzie raczej, więc...
1: No, tak jak mój sprzęt, który do mnie przyjdzie we wtorek, to jeszcze to ten, mam nadzieję, że tego będzie audycja. I kablowo, i po bezprzewodowo. No, w ogóle dzisiaj jest takie... Ale ja nie chcę wszystkiego, jestem zadowolony, jak jest bezprzewodowo. Na przykład słuchawki uważam, że na Bluetooth jeszcze brakuje im trochę. Jednak co kabel, to kabel. Ta jakość jednak, no, jest różnica. Masz kompresję, niestety, nie masz bezkompresyjnego audio na Bluetooth. No i to jest największy chyba mankament.
0: To może się pochwal, jak już powiedziałeś A, to powiedz B.
1: No, ale się dowiedzą we wtorek, jak przyjdzie.
0: No tylko no, narobiłeś ludziom smaka.
1: No właśnie o to chodzi, żeby tak czekali, nie?
0: To ja wam no. Powiem, Gumball sobie kupił...
1: Nie mów, kurde, nie mów.
0: Gumball sobie kupił...
1: No.
0: Gumball sobie kupił taką cyberlalkę do pieprzenia japońską.
1: Kurde, to miałeś nie mówić, nie? To miałeś nie mówić.
0: Nazywa się no. Matsumiko. Nie, to czemu ja tak powiedziałem, że Matsumiko? To taka osoba jest.
1: Smacznego mi mówią. A jak umerzuję? To tak nieładnie, podczas audycji tak nieładnie rzuć, ale... Ale co tam?
0: Szczyt bezczelności. Przyjdź sobie, rzuć gumę na audycji, powiedzieć, że dzisiaj jestem taki nieprzygotowany, taka luźniejsza audycja, puścić muzyczkę i jeszcze słychać, jak czkasz, pierdzisz w ogóle i słychać mnie. Musimy kiedyś zrobić taką audycję.
1: Jeszcze ten, ja pójdę tam ze słuchawkami na Bluetooth, pójdę do kibla, odleję się.
0: No właśnie, już tu podpadłem, bo Matsumiko pisze tu, krawiec. No przepraszam, że nazwałem tą lalkę Matsumiko. No, to inaczej jakoś, nie wiem, Sakura o niech będzie. No.
1: O Jezu. Gumball, napraw to, bo jak wchodzi na głosowy, to nic nie słychać. No ale...
0: Nic nie słychać psycho, bo jesteś sam na głosowym.
1: Nie, to najmniej o to chodzi, wyciszył się i to nie jest tak, że wyciszony na serwerze, tylko jest po prostu wyciszony.
0: Tak. Jak jest taki przekreślony mikrofonik, to znaczy, że sami siebie wyciszyliście i żeby nie było słychać, jak tam szuracie kapciami i jak mama krzyczy do was, żeby już wyłączyć ten komputer, bo prąd drogi teraz, to możecie się wyciszyć na chwilę. Psycho jest wyciszony. No, my weszliśmy, jesteśmy z Gumballem na głosowym. Gumball, a powiedz coś teraz.
1: Zaraz, ale wycisz sobie mnie.
0: No, słyszycie tak Gumballa z pogłosem, bo słychać go i na Discordzie, i na Skype'ie, więc jest ich jakby dwóch. I możecie też kogoś sobie wyciszyć. O, ja w tej chwili wyciszam Gumballa, mam go wyciszonego. O, psycho się odciszył.
3: Cześć, jestem teraz odciszony. No. W ogóle i dobranoc.
0: No, ładnie się pan
3: przedstawił. Dzwonię ostatni. Tak,
1: tak. Bardzo ładnie się pan przywitał.
0: Ale ty nie słyszysz teraz, psycho, nie? Gumball?
1: No co, ja słyszę ciebie. I przez psycha.
0: Aha, słyszysz psycha, bo też jesteś na głosowym, no to go słyszysz. No, aha, no tak.
3: Włącz echo, kurwa!
1: Nie.
0: Dobra, ja znikam z tego głosowego, bo się chaos zrobi. No. No i tak to właśnie wygląda. Może kiedyś będziemy nadawali przez kanał głosowy na Discord, bo tam jest właśnie lepszy dźwięk, 64 kilobity, a po usprawnieniu nawet 128, co już jest niepotrzebne.
1: A jak dam boosta, to będzie 256, co jest kompletnie horrendalne do rozmowy, bo to już też nie ma sensu. No. Więc jakościowo Discord stoi ponad Skype'em, ale no ten Skype jednak się no wbił gdzieś w to, wszyscy go używają, no. Ja uważam, że nadal Discord ma więcej zalet, tylko po prostu ludzie się nie przyzwyczaili do tego, jakoś nie lubią tego programu. Nie wiem dlaczego, nie umiem tego zrozumieć, ale no co ja będę mówił i tłumaczył ludziom, nie od tego jest.
0: Ja ci powiem dlaczego, bo Discord się na pierwszy rzut oka wydaje skomplikowany. I tam jest dużo różnych przycisków, dużo tam się dzieje, ale jak już się przyzwyczajicie, to stwierdzicie, że on jest bardzo prosty tak naprawdę. Trzeba się trochę przełamać. No, Skype się wydaje prostszy, no, szczególnie jak już się go trochę tam zna. No a na tym Discordzie tu jakaś lista, jedna, druga, trzecia, jakieś tu ikonki, kanały, kolejne ikonki, włącz, wyłącz, tu mikrofonik, słuchaweczki, zębatka. No i ktoś się słabo zna, to tak se wejdzie i o Jezu, co to jest? Jakieś dla informatyków, dla geeków, nie? Ale to niekoniecznie, to wszystko po prostu musi być. No, bez tego byłoby ciężko.
1: No i przypominam, nadal są możliwości prywatnych rozmów, tak jak na Skype'ie, to co teraz jest właśnie. Są możliwości tworzenia grup pozakanałowych, czyli można dodać sobie osoby takiej grupy, tak jak w Skype'ie są właśnie grupy do rozmów. Można też tworzyć właśnie społecznościowe rozmowy, czyli to co mówiłem wcześniej, na zasadzie, że jest host, można być parę hostów, którzy udzielają po prostu możliwość mówienia, a potem wiadomo, potem wrzucają te osoby z powrotem i wiadomo, tak jakbyście byli, nie wiem, na jakimś konwencie, jest duża publiczność i wiecie, zapraszacie jakieś osoby na chwilę do rozmowy, potem one wracają do publiczności i tak wiecie, jest rotacja. Mhm.
0: No, możecie sobie rozmawiać głosowo z kimś, tak jak na Skype'ie, prywatnie, halo? Możecie pisać. No teraz się chyba słyszymy, witam Hiszpana.
4: Halo?
0: No, słyszymy cię, ale teraz...
4: Halo,
1: halo, to po mordzie walą.
0: Musisz sobie zmienić sterowniki, panie Hiszpanie, do odbioru.
4: To coś mam faktycznie nie tak. Sorry, że tak problemy robię, to ja sobie postaram tutaj znaleźć w ustawieniach jeszcze. Skoro wy teraz mnie słyszycie, a ja was nie. Także jak uda mi się to naprawić, zadzwonię. Dzięki, na razie.
0: No na razie, mimo że nie słyszysz nas.
1: No, widzę, że już czaty są używane. I mówię, dlaczego tak mało czatów? No, żeby ludzie się przyzwyczaili, żeby zobaczyli, obeznali się z tym. I dopiero wtedy na bieżąco będą zamieniane czaty, dodawane. Też jeżeli coś będzie takie, że na przykład jakiś czat...
0: Halo? Coś zepsułem chyba. Halo? Albo mi się Skype zawiesił. Chyba to drugie. Widzicie, Skype jest tak wspaniały, taki cudowny, że wystarczy wejść w ustawienia i nic w nim nie zmieniać i on się spierdoli. Super program, panie Bolku Wrotowski. Nic nie trzeba już poprawiać, już jest doskonałość. I jeszcze mi zaorał mi jeszcze zaorał mi jeszcze system, bo nagle zaczął wykorzystywać tyle zasobów, że komputer prawie zemdlał. Świetne oprogramowanie Skype, naprawdę, gratulacje. Mucha nie siada. Może to jest takie delikatne namawianie ludzi, żeby wykupili Skype'a premium, bo tam wszystko może być pięknie, ładnie. Ale nie sądzę, szczerze mówiąc, bo jak ktoś chce się zareklamować, to od dobrej strony się pokazuje, nie? Zwykle. A nie od najgorszej i z obietnicą, że o, jak mi zapłacisz, to...
5: Osoba, do której próbuję się dodzwonić, jest niedostępna. Proszę zostawić wiadomość po sygnale.

0: Promieniowanie nie jest płynne.
1: System error.
0: No, także. To czasami jest takie oprogramowanie, które jak się zepsuje, to jak za czasów Amigi, prawie że ci wyskakuje Guru Meditation i cały komputer się zawiesza. To właśnie Microsoft lubi robić takie oprogramowanie i Adobe. Adobe to w ogóle przy instalacji swojego oprogramowania gdzieś tam wnika ci w rdzeń systemu, instaluje jakieś do każdej funkcji inne biblioteki, wiesz, do ołówka, rysowania ołówkiem, inna biblioteka, do rysowania pędzelkiem, 10 innych bibliotek i tak ci ora ten system, gdzieś tam doinstalowuje coś, podmienia, tak, że się tego nawet nie da odinstalować, bo potem ci wykryje, że już miałeś zainstalowanego Adobe, nawet posłyszałem, że formaty ludzie robili i nadal, nie wiem, do BIOS-u się zapisuje Adobe.
1: Pierdziele. O Boże. No, te Adobe to jest komedia życiowa. Nie będę nawet mówił na ten temat, bo wiem. Korzystam z jakiejś tam wersji i sobie trzymam ją i w sumie mam ją w dupie. I na razie tyle. Ale to tak. O, cześć.
2: Cześć, cześć. Chyba mnie w końcu słychać, bo miałem problemy na tym Skype'ie. Tak mówiłem, tutaj od syna dzwonię, bo akurat nie mam teraz tego Skype'a swojego. Ja się chciałem ogólnie tylko przywitać tutaj z wami, bo wszedłem tutaj na Discorda do was. Przyjaciel dobry właśnie mi powiedział, że jakaś tam inauguracja będzie.
1: Przybyłem do was z dobrą nowiną.
2: Przybyłem, tak. I cieszę się, że jest fajna jakaś tam kolejna inicjatywa jakaś.
1: Ja też się cieszę, bo to mnie nakręca. Ja lubię takie rzeczy, szczególnie jakieś komunikacje właśnie społecznościowe.
2: No dokładnie, bo to fajnie z kimś pogadać, tak? Tylko właśnie do czego zmierzam też, że jeśli chodzi o prowadzenie społeczności, ja tam w ogóle nie mam doświadczenia, ale wydaje mi się, że ważny jest nacisk na kulturę, żeby jakieś tam chamstwa nie wpuszczać i czy ludzie jakichś takich właśnie ciągle mają jakiś problem, bo to w sumie chyba chodzi o to, żeby jakieś tam pogadać normalnie sensem, a nie skupiać się tam w dużej mierze na jakichś kłótniach. Tak, taka moja skromna uwaga i to mi się podobało właśnie Gumball, tak?
1: Tak.
2: To mi się podobało, że tak wcześniej zareagowałeś. Jakiś tam facet zadzwonił do was.
0: Facet.
2: I po prostu od razu z jakimś tam, wiesz, z pretensjami czy coś.
1: To jest długa historia.
2: To jest, nie, znaczy ja nie wnikam. Nie chcę mi się wnikać nawet, tylko mówię, że to jest porażka. No bo kurde. Jak tak, no wiesz, no oficjalnie można dzwonić, jakieś robić, jakieś kurwa, momenty grozy kurwa, tworzyć. Kurde, jak coś ktoś ma, to prywatnie zadzwonić, zapytać, a nie tworzyć, nie robić sobie z jakiejś tam społeczności Discorda, tworzyć sobie jakieś kurwa rzeczy, żeby się kłócić. Ja też nie rozumiem tego, kurde. Jakoś tym społeczeństwem jesteśmy tak bardzo podzielonym, gdzieś zawistnym, że to jest okropne.
0: No kłócą się ludzie często właśnie. Też już jestem tym zmęczony. Kiedyś nawet lubiłem trochę dymić, jak coś się działo i uznawałem, że podchodziłem do tego w ten sposób, że już nie bądźmy tacy delikutaśni, ale to w końcu no, można się zmęczyć, nie? Ciągłymi jakimiś dramami, awanturami, ktoś coś do kogoś ma, ktoś się obraził, ktoś odchodzi, przychodzi. No więc lepiej sobie w miłej atmosferze spędzić czas. No,
2: no jasne. Także podobała mi się właśnie postawa, że nie ma tam jak ktoś już na początku pierwszego dnia jakieś tam przedstawia agresję, to nawet nie warto faktycznie podejmować dyskusji.
0: No, Zenon, bo o nim mowa ma po prostu z Gumballem tam taką sytuację, a nie inną. No, ale to zostawmy, zostało to wyjaśnione
2: tak.
0: Jakby No, czasem może lepiej obchodzić się szerokim łukiem, bo ktoś po prostu nie polubi się z kimś na tyle, żeby unikać jakichś konfliktów.

0: konfrontacyjnych sytuacji, będzie się to powtarzało, więc dajmy sobie może luz jakiś, niech każdy robi swoje, no i tyle.
1: Tak tylko zapytam, też nie będę tutaj się jakoś wam czasu zabierał. Macie koncepcję, już jakiś plan na to, czy tak ogólnie czekacie, jak się tam sytuacja rozwinie?
2: Myślę, że koncepcja jest płynna, w zależności od tego, co będzie się działo. Na razie zbiera się społeczność.
0: I płyniemy sobie na fali po prostu. Tak, nawiązując do dawnego Radyjka na fali, to my też sobie tu na fali płyniemy i tyle.
2: Ale... O, legowisko przyszedł.
0: Legowisko, no proszę.
1: W Polsce nie mamy tak chyba tak wielu takich inicjatyw, żeby faktycznie takie coś było dla ludzi. Tylko tak zauważyłem, że jak ktoś, nie wiem, firmę otwiera, to tak patrzy na korzyść oczywiście, no to jest normalne, ale tak, żeby faktycznie się poświęcić swój czas, żeby po prostu pogadać z kimś, to chyba tak nie ma wiele inicjatyw takich jak wasza. Czy się mylę?
0: No, wbrew pozorom właśnie nie ma zbyt wiele, bo no, ludzie, jest bardzo dużo różnych streamów, dużo różnych takich inicjatyw, ale zazwyczaj to tam nie możesz po prostu zadzwonić i na przykład opowiedzieć, co tam ci się przydarzyło, albo coś nie na temat, tylko no, dzwonisz i możesz ewentualnie na przykład dzwonisz do stacji Ateizm. Jak już się dodzwonisz, jak będziesz miał to szczęście, że ci się uda tam dodzwonić, no to wiesz, to musisz się odnieść do tematu audycji bardzo konkretnie tam o Bogu, o Biblii, o ateizmie. No a nie tak, jak my sobie tu gadamy, że właściwie każdy może się przyłączyć i coś opowiedzieć. Wiadomo, że są też pewne granice, jak ktoś będzie smędził, czy tam mówił 150 razy to samo, czy się awanturował, czy coś, no to pożegnamy się. Ale w zasadzie duży luz, nie? I dużo można. Taki Hyde Park radiowy.
1: No, rozumiem. No właśnie, no do tego zmierzam, że chyba to jest raczej taki ewenement, jak wytworzycie, i to jest fajna inicjatywa i tutaj kibicuję, żeby wam się to fajnie rozwinęło.
0: No właśnie, nie kibicuj, żeby się rozwinęło, bo jak się rozwinie, to przestanie działać. Ty pomyśl teraz, że mamy dokładnie to samo, tylko że musisz 2 godziny próbować się tu dodzwonić, czekać, bo jest kolejka taka, nie? I tak już się czasami kolejeczka
1: to
0: robi.
1: To prawda. Czyli jak jest, czym więcej ludzi, to bardziej się komercja robi i wtedy faktycznie nie można pogadać sobie na luzie i opowiedzieć, co dokładnie tam... jakieś takie proste sprawy wchodzić, no to też racja. No, ale myślę, że za dużo ludzi się tutaj nie nawchodzi.
0: No, na razie jeszcze trzymamy to jakoś w kupie, w ryzach. No, bo dobrze mówisz, że się komercja robi, bo nawet jeśli tego nie chcesz, to sytuacja, w której przychodzisz tutaj bardziej już do roboty, odbierać te telefony, jest, wiesz, natłok, są bardzo duże już oczekiwania, bo im więcej ludzi, tym więcej się zdarzy. Też takich, którzy mają bardzo tutaj twarde jakieś oczekiwania, coś chcą, są rozczarowani i tak dalej. Wiesz, no i siłą rzeczy musisz to traktować jako takie przedsięwzięcie komercyjne trochę, bo już nie robisz tego dla przyjemności, bo co to za przyjemność, jak już na czacie nic nie przeczytasz, bo wszystko zapierdala, ludzie wklejają tam serduszka, głupoty same jakieś, nie ma żadnych dyskusji, rozmów, to wiesz, traktujesz to bardziej jako taką maszynkę do zarabiania, wpłacają ci donaty, ty tam kogoś poobrażasz za pieniądze, czy nie wiem, zeskoczysz na główkę z szafy za pieniądze, no i tak nadają patostreamerzy. Patostreamerzy rzadko kiedy wdają się w jakieś rozmowy z kimkolwiek. Nawet
1: no
0: już...
1: bo to jest oparte na rozwoju, tak? To trzeba było się rozwijać. Dobra, sorry.
0: Nawet się patostreamerom nie chce już komentować donate'ów, które przychodzą, bo ktoś wyśle jakiegoś ciekawszego donate'a z jakimś zapytaniem czy coś, to oni tylko nawet tego nie przeczytają, tylko pozdrawiam, siema, mordo. No, wiesz, ma w dupie już ludzi, nie? Więc nie może być za dużo ludzi.
1: Chyba, że są ludzie do obsługi tego. Jak tutaj kolega Gumbal, pozytywny chłopak i takich powiedzmy razy 5, i można by było wtedy pewnie jakąś tam większą ludzi przerobić, żeby każdy się czuł jakoś taki, wiesz, zadbany, powiedzmy. I tylko tak, musiało być pewnie parę osób i można by było to już na kilka jakby kanałów zrobić, takich bardziej, powiedzmy, jeden kanał, że rozmawiamy luźne gadki, drugi kanał jakiś tam
0: gry, no takie tematyczne,
1: takie tematyczne, tak. I ktoś musiałby po prostu obsługiwać, tak, i pewnie by się dało to przerobić, tylko takich właśnie tych kolegów gumbali powinno być więcej. Nie?
2: Tak, też uważam, że powinno być więcej moderacji, ale na razie sobie radzę. Też chcę, żeby właśnie do moderacji trafiły osoby takie, no w miarę obiektywne, ale to ciężko z takimi, tak, żeby być obiektywnym, bo nawet ja nie jestem obiektywny. Tutaj dam informację, tak przy okazji, jest coś takiego jak threads, nie wiem jak to będzie po polsku, Jezu, tematy, nie mam cholera pojęcia jak to Discord przetłumaczył. No i to jest taka funkcja, która tworzy czat w czacie. Taki subkategorię czatu, która się kasuje, jak nie jest używana przez dłuższy czas. Po co to jest? Na przykład jak ktoś chce sobie pogadać na jakiś temat, na przykład co się dzieje w danym dniu, nie wiem, jest wpływa gala KSW 20, nie, 22 w sumie. Super, świetna sprawa, tylko nie każdy chce na tym pisać na czacie głównym, no a też nie będziemy zakładać dodatkowego czatu na jakiś event. No to wtedy klikacie sobie w prawym górnym, jest taka opcja, i sobie zakładacie taki czat i każdy może jego dołączyć, każdy może go też stworzyć. One się kasują automatycznie, to znaczy archiwizują, czyli one zostają, tylko już potem nikt nie może w nich pisać. Więc super opcja, polecam korzystać, polecam sobie tworzyć, jak chcecie jakiś temat gadać. Wątek, tak właśnie, dokładnie, wątki. Tak to się nazywa po polsku, dobrze mówicie.
1: No ogólnie fajna sprawa ten Discord. Właśnie tak naprawdę nie wiedziałem, że coś takiego istnieje, właśnie ten przyjaciel, który tutaj tam jakby działa u was, jest słuchaczem, no to właśnie powiedział mi o tym i faktycznie na początku, tak jak wcześniej mówiliście, jak weszedłem na tego Discorda, to taka czarna magia, ale od razu wiadomo, z tyłu głowy miałem, że no zawsze na początku się człowiek przerazi, a tam kilka dni używać, jak się używa, to wtedy już jest proste. I faktycznie fajna rzecz wymyślona, taki trochę Matrix, prawda? Tak wchodzi się w taki świat, jest społeczność i to jest też fajny motyw z tym głosowym, że tam jak ktoś gada, to po prostu wchodzisz do tego pokoju. No świetny motyw. No. Tylko trzeba faktycznie tam trzymać ten nacisk na zasady. Żeby jakiegoś takiego chamstwa po prostu zwykłego nie było.
0: Dokładnie. Dobra, to dziękujemy za komentarzyk, Hiszpanie. Dzięki. Do usłyszenia na Discordzie.
1: No, powodzonka, trzymajcie się, cześć.
0: Cześć.
2: No, także widzę, wątki działają, fajnie, działa to wszystko, super. W ogóle naprawdę, Tomisiu nawet nie wie, że jest nowy Discord, Jezu, gdzie on, na jakiej planecie żyje, już mu daję zaproszenie, rzuciłem zaproszenie, także też dostanie się, wszyscy się dostają, którzy chcą, tutaj daję.
0: No, adwokat twierdzi, że to jest taki złodziej czasu trochę. No jest, jak wszystko, co przyjemne, fajne, tym bardziej, że można sobie inne kanały też pododawać do nie tylko Nocnego Radia, ale możecie sobie inne jakieś tematyczne. Ja na przykład mam kanał tu dodany, a nie będę mówił jakie, bo nieważne.
2: Właśnie i w tych ogłoszeniach i tam zapoznaniach i zasadach dam te właśnie poradniki, jak tworzyć te wątki, bo naprawdę to jest super funkcja. W ławce w parku najlepiej, ale w innych też możecie. Twórzcie sobie wątki, jak chcecie gadać na jakiś specyficzny temat i czujecie, że po prostu będziecie tam mieć dużo tego. Róbcie, to jest dla was, to jest wasza funkcja, możecie z niej korzystać, każdy z niej może korzystać i nie ma problemu, możecie nasrać tych wątków, one i tak się zarchiwizują. No.
0: a dołączył do nas dziad technologiczny, znaczy Etam zwany właśnie przez niektórych dziadem technologicznym, który to właśnie Etam pewnie się nie pojawi na Discordzie, bo to dla niego czarna magia. Witaj, Etamie.
3: No hej, mam dobrą wiadomość. Discord działa na Dujim, a ta zła to jest taka, że nie bardzo rozumiem, o co w tym chodzi. Znaczy, wydaje on mi się trudniejszy niż konfiguracja w latach 90. BBS-a na Max BBS-ie, który był bardzo trudnym programem. Jeszcze nigdy w życiu nie udało mi się, ja już tam próbowałem ze dwa razy na ten Discord wchodzić, jak już kiedyś był, to nigdy w życiu mi się głosowo nie udało wejść, tylko pisałem. Także ciężka sprawa. Nie pomyśleliście o seniorach nocnego?
0: No właśnie, no może jakoś teraz się przełamiesz i dasz drugą szansę Discordowi, poklikasz tam, spróbujesz, bo to ciężko sobie nawet wyobrazić, że to jest dla ciebie taka czarna magia.
3: Znaczy właśnie mnie gubi to tam, że tam jest strasznie dużo tych ikonek, takich różnych przycisków, to wszystko jest gęsto naładowane. Ja jednak lubię proste rzeczy, takie, że się klika i tak słuchawkę najlepiej było podnosić i jesteśmy już razem. I taki właśnie był Tiny Chat zawsze. Ja będę go zawsze wspierał. Tiny Chat jest najlepszy.
2: Tiny Chat ulubiony.
3: Nie, no bo popatrz, jak ludzie są w stanie założyć konto na tym Discordzie, tam jest naprawdę dużo kroków, to praktycznie Tiny Chat to jest takie jakby chłop ze wsi miał przyjść, nie? W porównaniu z tym Discordem, nie? To jakieś pokoje, jakieś wątki, kurczę, to prawie jak Fidonet mi się przypomina. Dosłownie.
0: Tiny Chat był prostszy, owszem, ale do dziś pamiętam, jak próbowałem się tam w końcu zalogować, żeby móc dłużej niż tam 10 minut słuchać Etama, bo było takie ograniczenie. I wpisałem prawidłowy login i hasło, po czym Tiny Chat poinformował mnie, że to jest nieprawidłowe hasło lub login i żebym spróbował za 24 godziny. To pierwszy raz się z czymś takim spotkałem, więc miotnąłem to w kąt. No i tak podobnie chyba traktuję tego Tiny Chata jak ty Discorda. Też jesteś zrażony trochę, nie?
3: Ja jestem przerażony właściwie tym stopniem komplikacji tamtego wszystkiego, nie? Ja właśnie mam dla was taką wiadomość, ja wiem, że dzisiaj otwieracie Discorda, ale ja sobie na wszystkich urządzeniach właśnie poinstalowałem Tiny Chata, bo odkryłem jego bardzo dużą zaletę właśnie, że można sobie fajnie zdalnie przekierowywać Tiny Chata do OBS-a i z terenu gdzieś nadawać to, co mi brakowało. No i kurczę, muszę was zasmucić, ale będę go próbował używać. Może też się do mnie parę osób przyłączy, ale to tak traktujcie jako taki właśnie senior fan, nie? Po prostu. I no, tyle, no.
0: Może nawet założysz kiedyś swój własny kanał na Discordzie i się z nim tam zapoznasz lepiej. Ania napisała, Etam, nawet blondynka dała radę, dasz i ty. No to ciekawa informacja, dowiedzieliśmy się właśnie, że Ania jest blondynką, a ja myślałem właśnie, że brunetką, bo próbowałem ją gdzieś tam wyczaić na zdjęciach i byłem przekonany, że brunetka, a to się okazuje, że blondynka właśnie, no proszę.
3: No może się przefarbowała, bo dziewczyny to mogą zmieniać kolor, w przeciwieństwie do nas, nie?
0: Ty też możesz. No. Jesteś mało progresywny, mało nowoczesny.
3: Nie, no weź daj spokój, żeby facet sobie włosy farbował.
0: Na zielono.
3: Jeszcze sobie spalę, jeszcze sobie spalę.
2: Aaaa, ja bym sobie sfarbował.
0: Na jaki kolor?
2: Niebieski.
0: No, fajnie.
3: O, jak Weronika Truszyńska tak samo. Na niebieski. No, także no zobaczę, no. Spróbuję, zobaczę, zainstaluję go najnowszą wersję na tym, bo na dużym mam, ale nie najnowszą wersję, nie? I zobaczymy, co z tego wyjdzie. To chyba z jakieś konto nawet kiedyś założyłem. No jak mu się okaże na łatwiejszy na mobilce niż na stronie, bo na stronie nie mogę na to patrzeć, po prostu jest okropnie skomplikowana ta strona internetowa. Natomiast jakby mi się udało właśnie na telefonie, no to nie będę się opierał przed przemocą.
0: No, to fajnie. Na pewno się sporo osób ucieszy, jak wpadniesz na naszego Discorda, twoi fani, tak więc zachęcam, zapraszam.
3: których jest niemało. Nie, zobaczymy, jak to wyjdzie. Ja mówię, ja się muszę do tego przekonać najpierw, żeby tam nie pogubić się, bo jak się zaczynam gubić przy drugim przycisku, to już jest moment, kiedy wyłączam aplikację przez wymuszenie, jak to się nazywa? Task managera.
0: Wymuszenie rozbójnicze.
3: Nie troluję tutaj, psycho pisze, że ja nas troluję. Nie troluję, ja rzadko troluję. Także, znaczy w ogóle nie troluję. Chyba nawet nie bardzo rozumiem, jakby to mógł robić w swoim przypadku.
0: A tutaj na czacie się odezwał Ploki i to możemy się spodziewać, że jutro wyślesz tą paczkę?
3: No tak. A to od razu niech mi napisze, czy chce ten podpis tam w tej książce, bo jeszcze tego nie wiem. Bo ja już rozpakowałem. Bo
0: no było, że ma być z autografem twoim, oczywiście, że tak.
3: Jeżeli to ma być tylko Etam, autograf Etama, to ja go muszę jeszcze wymyśleć jakoś, bo nie mam autografu Etama. Mam tylko swój autograf, a mój autograf to jest taki niezbyt za bardzo, bo jak mówię, zgapiłem z Wermuta i się podpisuje Wermut wszędzie.
0: No, znany jesteś jako Etam, to podpisz się jako Etam, nie?
3: No to muszę poćwiczyć ten podpis w ogóle, jakbyś sobie wyrobić taki Etam.
0: No to właśnie niech on będzie naturalny, taki gryzmoł i kwiatuszki jeszcze jakieś tam narysuj, słoneczko.
3: Trzy krzyżyki.
2: Co tu coś, się dzieje? Coś. Kurde, milion rzeczy na tym Discordzie.
0: Co się stało się?
2: Nie, mówię, dużo osób, a jeszcze parę rzeczy naprawiam, bo na przykład zasad nie widać, jednak przy zwykłej użytkownicy nie widzą zasad z jakiegoś powodu, ale to zaraz się naprawi, co się wytnie, wszystko będzie naprawione.
0: Jeszcze można wspomnieć, że o takich ogólnych zasadach, nie tyle netykiecie, co o tym, żeby na przykład, jak gadacie na głosowym, no to żeby dać innym coś powiedzieć, żeby nie walić monologu jakiegoś 10-minutowego, no bo musi być w miarę dynamika. Ktoś tam czeka na głos w tym czasie, jak wy mówicie. No więc starajmy się ograniczać trochę i mówić zwięźle. Taka moja prośba ode mnie.
3: O, dobrze, że rozpakowałem, bo widzę, że na tych płytkach teraz dopiero zauważyłem. Bo ja je ładnie opisałem, to jest aż 5 płyt, no to taki album prawie, że cały z jedną audycją, ale kurde, napisy poznikały, przecież flamastra użyłem porządnego do płytek. No nie wiem, muszę poprawić w takim razie jeszcze raz odręcznie. Nie, no po prostu ten pisak się tak skroplił dziwnie, prawie nic nie widać na tym. Tylko widać, że 1, 2, 3, 4, 5 to się da odczytać, ale co tam jest dalej napisane? Spróbuję jakiś inny bo wziąłem do płytek taki niby przeznaczony do nich, a kurczę, no na wszystkich znikło, cholera. Nie wiem, dobrze, że otwarłem.
0: No, żeby tylko podpis Etama i dedykacja, bo Ploki jeszcze chce dedykację. Napisz coś tam ładnego, jakąś
3: właśnie,
0: dedykację.
3: Ploki, a nie Floki.
2: Etam,
3: bo...
2: ja ci mogę zrobić.
3: Ja przepiszę sobie, poczekajcie, to jest tak. Ploki, o. Ploki. Ploki. I cały czas Floki, kurczę. Wiecie, no Floki znana tutaj.
0: No i właśnie wspomniany Ploki też dyszkę rzucił. Jest Discord, jest i dych. A czemu nie dycha, tylko dych? Ten dych? No raczej ta dycha. Ale mamy równo uprawnienie, no to niech będzie ten dych zamiast tej dychy. Też może być. No. Dobra, Etam, to chciałeś jeszcze jakiś temacik poruszyć, coś skomentować? W ogóle...
2: Ja mogę coś dodać do Etama. No. Jak będziesz chciał, mogę ci zrobić specjalną rolę, że będziesz tylko jeden kanał widział.
3: A, taki dla idioty odporny.
2: Dla ciebie, będziesz widział tylko jeden kanał główny tekstowy.
3: A to tekstowe to ja umiem, to ja tam pisałem kiedyś i widzieli mnie nawet. Nie umiałem sobie poradzić z dźwiękiem w tym, ale teraz... Nie, zobaczę aplikację na telefon.
0: Bo... Ten głosowy to jest prosty, bo tam klikasz po prostu na głosowy i jesteś na nim. Wiesz, na komórce to tam musisz se palcem w bok jakby przeciągnąć, bo tam ten Discord, on tam ma takie jakby zakładki i je tak przesuwasz, przeciągasz sobie i tam ci się nowe rzeczy otwierają, bo masz zakryte, więc możesz nie widzieć na przykład listy kanałów, widzisz tylko czat, albo widzisz samą listę kanałów, a nie widzisz czata i to się tam, wiesz, tak palcem przesuwa na boki, trzeba sobie to chować, wyciągać, no poćwicz, poćwicz, pozdrój, poćwicz.
3: No spróbuję, zobaczymy, co z tego wyjdzie, najwyżej będzie śmiesznie, a jak się nie uda, to się zniechęcę, to co? Może być Discord beze mnie też. Co tam?
0: No, będzie na pewno radio, fajniej, jak będziesz. No.
3: Na radiu rozumiem, że Skype zostaje.
0: Przygotuj się, tak, zostaje. Przygotuj się na to, że jako postać najbardziej memiczna będą tam różne obrazki z tobą, wiesz. To na starym Discordzie Nocnego Radia to była norma, że ciągle były jakieś etamówki, przeróbki.
2: Ale pozytywnie, pozytywnie.
0: Ale pozytywne raczej, tak. To, tak taką satyrę, taki humorek to lubimy akurat. Nie ma nic.
3: Znaczy, ja się memami nie przejmuję specjalnie. Ja w ogóle nie lubię memów jako takich. Nie wiem, jakoś mnie to nie kręci. W ogóle o kimkolwiek. Raz w życiu zrobiłem mem na temat Tuska, ale wszyscy mi powiedzieli, żebym tego lepiej nie wklejał na Facebooka. Nie wiem, czy on gdzieś jeszcze jest, bym wam pokazał, ale nie mam pojęcia, gdzie go wrzuciłem albo wyrzuciłem. No.
0: A, tutaj Ploki pisze, żebyś sobie zobaczył, jak są litery na klawiaturze. P, L, O, K, I, J. Nawet tego nie wychwyciłem. To ciekawe, ciekawe.
3: Ja mam P, L, O, K, I, J. Na czerwono sobie tym flamastem na kartce napisałem, żeby się nie pomylić. Prowokacja i podpis. Dedykacja. Podpis. No, dedykacja i podpis. Miałbym jeszcze jedną fajną rzecz, którą bym dorzucił tutaj Lokijowi, ale kurde, no nie mam jak sprawdzić, czy będzie działać. Więc no, nie dostaniesz tego gratisu, dopiero jak będę miał magnetofon sprawny.
2: Nie, teraz mnie kurde ludzie trolują, bo sobie sprawdziłem sam, bo jest taka opcja na Discordzie, że można sobie patrzeć na czat, tak jakbym miał jakąś rangę, nie? Że mogę sprawdzać, jak to wygląda dla innych osób. I teraz właśnie w tym momencie wchodzę sobie, ustawiam sobie rangę nocnik i klikam zobacz serwer jako nocnik. Jak klikam zapoznanie i zasady, to wyświetla owe zapoznanie i zasady. Także ktoś mnie tu w konie robi, mówi, że nie ma, a jest. Znaczy nie było wcześniej, a teraz mnie trolują, ale ja już widzę, więc no nie potrolujecie mnie.
0: A ja się śmieję, bo pojawił się właśnie mem z Etamem autorstwa Unique Orgazma. Na zachętę i dla tych, którzy no, tam mają problem z tym Discordem, to wam zaraz dam na ekran, żebyście sobie go zobaczyli. Już tutaj przygotowuję. Zobaczycie, co was może czekać. Jakie frykasy. Różne memy. Memy, Etamy, memy.
3: No, żebym ja tylko nie zaczął memów ludziom robić, bo ja po to potrafię.
0: Tak?
3: Tak.
2: Potrafisz? No to będziesz robił.
0: Już jest na ekranie mem z Etamem.
2: No, dla ciebie niespodziankę. Zaliczka na
3: gratis od Etama. Muszę sobie przewinąć, bo ja spauzowałem.
0: A Ploki znowu wysyła dyszkę i pisze zaliczka na gratis od Etama. Cokolwiek by to miało znaczyć. Zaliczka na gratis, to ciekawe. Zaliczka na gratis.
3: Muszę sprawdzić ten gratis, bo usiłuję. No mam pecha po prostu do magnetofonów. Już raz, dwa, trzy, cztery mi nie działają. A jeszcze sobie przypomniałem, że mam jeden na balkonie schowany w takiej torbie na śmieci i jeszcze w walizce. A ta walizka jeszcze w jednej torbie na śmieci. Już kurde, nie wiem, no jakiś niefart po prostu do magnetofonów ostatnio. Totalny. A szkoda, bo mam bardzo dużo, bardzo fajnych takich kaset sprzed lat. Że tak powiem, oryginalnych oczywiście, bo pirackich też, ale oryginalnych to takich nie już niespotykanych dzisiaj.
0: A Etam wrzucił na swój kanał, możecie odwiedzić kanał Etama, Pogadanki Etama i tam są ciekawe rzeczy, bo ostatnio Etam wrzucił takie nagrania, takie wideo, które przygotował już parę lat temu ładnych, do audycji Kuby Wojna światów, wojna światów. No i to bardzo ciekawe są nagrania, bo takie no, efekty specjalne science fiction wręcz tam na statku kosmicznym. Karolinę zobaczycie, możecie zobaczyć Karolę. No tak więc ciekawa rzecz. Zapraszamy na kanał Pogadanki. No,
3: wrzuciłem też jedną z produkcji jeszcze z 87 roku robioną techniką poklatkową na kamerze celuloidowej. Pierwszą część Szczęklego. Tam z pewnym komentarzem, bo bardzo żałuję, że jednej rzeczy wtedy nie zrobiłem, ale jako 15-latek to z kolegą to kręciliśmy. No nie myśleliśmy wtedy jeszcze w tych kategoriach biznesowych, a trzeba było do Legoland to wysłać, bo to było na kilka lat, zanim Lego zaczęło wykorzystywać właśnie animacje do promocji swoich klocków. Także kto wie, czy byśmy na tym dobrze nie wyszli. No cóż, mam bardzo dużo takich rzeczy i tak będę je powoli, powoli może ujawniał. Może nawet niektórzy, którzy są związani z Amigą, skojarzą mnie ze sceną komputerową, z odpowiednią postacią i grupą. Ale na razie tam osnułem wątkiem tajemnicy pytania wszelkie.
2: Także no, już widzę, powoli. Dostaję zaproszenie do znajomych, spoko, będę akceptował.
0: Jak chcecie sobie zobaczyć, jak wygląda nagranie wideo w najgorszej możliwej jakości, ciemne, zaszumione, ledwo co widać, rozmyte, niska rozdzielczość, klatkarz beznadziejny, to też na kanale Etama wrzucił taki jakiś z targów informatycznych, jeszcze chyba z czasów PRL-u, nagrywane jakąś kamerą.
3: Kwiecień 90, aha. Infosystem Poznań 90 i to nie jest nagranie wideo, to jest nagranie, które przeszło przez kilka etapów. Pierwszy etap to była
2: czyli
3: taśma...
2: Czyli wideo.
3: Pierwszy etap to była taśma celuloidowa, 8 mm super. Potem było to zgrane, jak już dostałem kamerę w 92 na wideo 8 kamerę, czy odpowiednik VHS-u, a potem zostało to zdigitalizowane digitizerem, który digitalizował w 352x288 pikseli. I tak powstało to nagranie. Musiałbym to od nowa zrobić, a po prostu smarować mi się projektorów teraz nie chcę, ani wyciągać ich z czeluści taśm, patrzeć, czy się gdzieś nie poprzerywały, bo te taśmy leżą na szpulach już od 30 lat. No, ale uznałem, że fajnie by było. Chciałem nawet komentarz do tego nagrać jakiś, ale nie chciało mi się. Także wrzuciłem dla chętnych, jak to po raz pierwszy miałem okazję zobaczyć grę Space Ace na Amidze 2000 na tych targach, bo tam jest i Battle Chess. Chociaż Battle Chess akurat jest na PC-cie. Tutaj pokazana gra, też bardzo znana gra, jak amigowcy grali w szachy pierwsze, to na pewno w Battle Chessa. No prawie na pewno.
0: Tak, bardzo fajne, wesołe szachy, bo tam się pionki biją ze sobą.
3: Tak.
0: Się tam
3: poziom trudności. Poziom trudności nie jest taki jak teraz, bo teraz, jak to mawiają arcymistrzowie, już człowiek z komputerem nie ma żadnych szans. Nawet istnieje doping w szachach. Nie wiem, czy sobie zdajecie z tego sprawę. I nie jakimiś tam, tylko po prostu podczas jak to się nazywa, podczas meczu szachowego można wyjść do toalety, kiedy przeciwnik się zastanawia, no i często właśnie ze smartfonem wychodzili i tam jest jakaś aplikacja, która tworzy chmurę obliczeniową i proponuje kolejny ruch. No i już niestety człowiek nie ma podobno żadnych szans. Nawet najlepszy arcymistrz w tej chwili to jest jakiś Duńczyk, z tego co pamiętam. No. Już Rosjanie nie mają monopolu.
2: Czekaj, we wtorek albo środę, nie wiem jak to mi przyjdzie, mam nadzieję, że wtorek, ale z paczkami, bo to będzie szło paczką polską, niestety kurierem 48, ten polski kurwier. No i będzie coś fajnego na audycji, a jak nie, to zadzwonię ci na Skype i ci pokażę coś fajnego i to zobaczysz, także tam bądź przygotowany.
3: Ja muszę sobie potem przypomnieć, bo do środy to zapomnę. Pamiętajcie, że jestem seniorem. Nie?
0: Jakie rozmowy na antenie, a ja coś mam, ale nie powiem co i ci pokażę,
2: no
0: ale nie dzisiaj, bo nie mogę,
2: no.
0: Ale niedługo ci pokażę. No to wiecie, to tutaj już nie męczcie ludzi, bo tak się nasłuchają, co wy tam macie ciekawego i będą ciekawi bardzo.
2: No właśnie. Dobra. O to chodzi, żeby byli ciekawi. No
3: właśnie. To jest tak, jak ja bym powiedział, mam bardzo fajne fanty do porozdawania na nagrody, ale nie powiem wam jakie.
2: No bo takie fanty są zwykle.
3: wszystkie będą, znaczy to, czy się pojawią i czy jakie będą, to będzie zależało od tematu danej audycji. Będę starał się dopasowywać do tematu audycji. Swoją drogą czekam na jakiegoś spoilera, który by pasował, bo mam bardzo dużo ciekawych fantów związanych z filmami. I to zarówno audio, jak i wideo, jak i na przykład może ktoś by chciał rolkę taśmy, prawdziwej filmowej taśmy. Prawdziwej filmowej taśmy, nie jakiegoś slajdu.
0: Myślałem, że klejącej.
2: Ale Gosia wysłała filmik ten na Discordzie z Etamem.
3: No, ja też wam porobię tam ten.
2: Ale fajny taki, bo to taki filmik, gdzie masz urodziny i tam wiesz, wszyscy się cieszą.
0: A mi się on nie chce otworzyć jakby.
2: Nie, musisz kliknąć na link, w przeglądarce ci otworzy, nie wiem czemu.
0: To nie właśnie.
2: Discord coś zamula. Chyba dużo ludzi weszło i serwer musi się przestawić.
3: No, także spróbuję, chłopaki, zobaczymy. Na razie muszę dokończyć, bo zrobili mi niezły numer. Chciałem zrobić pogadankę, ale właśnie z powodu tego numeru ciężko tą pogadankę zrobić. Z wami tak ledwo rozmawiam, bo mi się szczęka zakleszcza. I dosłownie szczęka mi się zakleszcza.
2: No, ja sobie popatrzę, kto jest aktywny, no i dam propozycję moderatorstwa. Na razie zwykłego, na zasadzie banowania użytkowników, bo na razie takie rozdam. I ten, także to będzie coś, co będę patrzył się, bo no rzeczywiście przyda się jakieś dwie osoby przynajmniej, które będą pilnowały porządku, ale tak na spokojnie pilnowały, tak ja to wszystko wytłumaczę i powiem, o co chodzi.
3: No. No, tak jeszcze powiem dla żartu, żeby tutaj wszyscy usłyszeli, żeby Ploki się nie zdziwił, w czym otrzyma przesyłkę, bo na tą okoliczność, bo wiecie, jak chcecie coś zapakować, to zawsze wam opakowania nie brakuje, nie? A dostaniesz, tylko nie licz na to, że będą słodycze, dostaniesz, specjalnie przeznaczyłem dwa opakowania, musiałem je zeżreć, do opakowania ptasiego mleczka. W te pakowanie będzie wszystko. Także się nie zdziwię, jak otworzy się, będzie ptasie mleczko, ale bez czekoladek.
0: Bo ja tam zjadł. No dobra, ja tam.
3: Zjadł mnie po to, żeby mieć co zapakować, bo po prostu nie mam żadnego kartonu w domu. A z biedy to takie są grubaśne po ziemniakach. No,
0: widzicie, jak on się dla was poświęca. Dobra, Etam, to trzymaj się. Dzięki za telefon.
3: No, trzymajcie się, hej.
0: No, cześć. Jeszcze Dariusz dzwonił, ale już mieliśmy kończyć w sumie. Nie wiem, czy jeszcze odbieramy, czy kończymy, co robimy.
2: Odbierz.
0: To w takim razie momencik, dajcie mi sekundę.
2: Ostatni telefon dnia.
0: Ostatni telefon właśnie. Dodaj, połącz. Ach, ten Skype. Ciężko tutaj czasami ogarnąć. Dobra, odzwaniamy w takim razie do...
2: A tam jest po 50, czy przed 50?
0: Jakoś tak chyba krótko przed.
4: Halo, poproszę o pozdrowienie Darka.
0: A kto to się do nas dodzwonił? Chyba dziewczyna Darka, albo dziecko Darka, halo?
2: Dziecko.
5: Siemanko. Cześć.
0: A kto to był przed chwilą?
5: Dziewczyna Darka.
0: A, dziewczyna Darka, no proszę, jaka miła sytuacja.
5: No więc często już dzwoniła.
0: Do nocnego?
4: Dziewczyna Darka.
0: No, ale to już wcześniej rozmawialiśmy na antenie, czy pierwszy raz dzwonisz?
5: No, pierwszy raz.
0: A, no proszę. To zacnie, fajnie. No, w końcu poznaliśmy.
5: To dziewczyna arabka, o której opowiadałem.
0: Nie reptilianka, tylko plejadianka, tak? Plejadianka, no.
5: No, arabka, pół plejadianka.
0: No, to nawet takie są związki. To wasze dziecko będzie pół reptilianinem, pół człowiekiem, pół plejadianinem.
5: Tak, pół Dorysem.
0: To może być już coś dziwnego. To już w ogóle będzie hardcore. No tak to jest. No, aż, no, tego, wpadniesz, Dariusz, na Discorda nocno-radiowego?
5: No, wpadłem już.
0: Już jesteś, tak. No, ja też dostałem zaproszenie od ciebie na twój kanał. No.
5: A jak ci się podobał mój serwer?
0: No, jeszcze tam do końca nie przeglądnąłem, co tam się dzieje, ale no, grzybowe jakieś tu klimaty, fraktale, ja mandale, fraktale i inne rzeczy ciekawe.
5: O, to Gambolowi też podaj się, jak będzie zainteresowany.
2: Ale nie ma zdjęcia grzybów?
5: Nie ma.
2: A, to dobrze, bo ja mam grzybofobię. Nie, no w sumie grzybofobię, ja się boję grzybów.
0: Jak?
5: To? A, grzybofilem.
2: Nie, tak ogólnie. Tak.
0: Grzybofobem, jeśli już.
2: Grzybofobem, bo widzę na przykład takiego czerwonego, albo pieczarka, albo inne, nie, w lesie. Tak patrzę, kurwa, jakieś takie kosmity, nie? Że to nie pasuje w ogóle do niczego. Tak wierdzić, odrzuca mnie to.
5: To pewnie też boisz się małych dziurek takich...
2: Nie, właśnie nie. Tylko z grzybami tak mam.
5: Strach się bać grzyba.
2: No, nie wiem czemu.
5: A miałeś kiedyś grzyba?
2: Na nogach, nie, ale... No właśnie nie wiem, jak to z tym jest, jak to się poznaje, ale chyba nie.
5: No, ja miałem na ogrodzie właśnie, bo ten... Wyrosły mi grzyby pod tujami, nie? Maślaki, podgrzybki, co roku inne grzyby rosły. No nie wiem, jak to stało się w ogóle, no, a potem już sam po prostu przeszczepiałem chomory czerwone, to trzeba tam 1 metr ziemi przeszczepić.
0: Do skały, skała, ale ty piszesz, żeby ci tutaj ogarnąć Discorda, ale w ogóle wszedłeś na tego naszego Discorda? Chyba nie. No tam musicie wejść i lądujecie pierw na kanale Przywitaj się, tak? I z tego kanału po 10 minutach możecie wywędrować już na pozostałe. I tyle.
2: Oj tak. No i gwardię porządkowo będę robił, którzy też będą właśnie zatwierdzać osoby na Discord. Też będą mogli to zrobić. Będę zbierał niedługo. Na razie sam to robię, także jeżeli mnie nie będzie, to tam spingujcie mnie. Na pewno w ciągu 12-24 godzin staniecie dodani. No, to też nie jest moim zdaniem jakaś tragiczna opcja. Czasem takowa list z banku się czeka, kurde, 5 dni.
0: O, jest skała, dobra. Przydzielam ci rolę, ale tu już masz rolę, nocnik.
2: No bo ja mu dałem sekundę.
0: A ja dałem Fufu i Wojciechowi.
2: Jestem szybki Bill. Ale to, no to ale jest taka zasada, że dajemy, nieważne czy to będzie nasz znajomy, czy ten, musi cokolwiek napisać na Przywitaj się. To jest taka zasada twarda. Cokolwiek.
0: Aha. No to się pospieszyłem, bo dałem w sumie, mimo że ktoś nic nie napisał.
2: No dobrze, niech będzie. To wybaczam ci, ale tak już mówię, nie?
0: Na przykład Fufu, wiem co mogła napisać. To ja cię zbanowałam na starym Discordzie, tak mogła napisać na przykład.
2: Nie, no cokolwiek, żebym po prostu zobaczył, że te osoby... No bo naprawdę czasem boty wchodzą.
0: No, tak to jest. Dobra, Dariusz, to co? Kończymy, bo my już chcemy kończyć audycję. Chyba, że chciałbyś jeszcze coś na koniec dodać.
5: To nie wiem. Jest taka możliwość, żeby jakby...
0: Żeby co?
5: Żebym mógł mieć kącik Dariusza, ale tam chciałem udostępnić właśnie...
2: Przed chwilą tłumaczyłem. Krawiec, wytłumacz to, co ja tłumaczyłem, bo pewnie pamiętasz.
0: No, że możesz tam sobie zrobić sam taki kącik swój
2: wątek,
0: jakoś.
2: Taki wątek. Można wątki zakładać. No.
0: Jak masz do kogoś, jak masz do kogoś jakieś wątki, to możesz sobie tam zrobić.
2: Na każdym czacie możesz założyć wątek i on działa, potem jest archiwizowany, ale każdy może go sobie przejrzeć, więc sobie zakładasz na przykład wątek, klikasz tam w prawym górnym i tam go nazywasz, nie wiem. Jak chcesz. Grzyby. O. I sobie piszesz o grzybach. Inni też mogą przyjść i pisać o grzybach.
5: A mogę dostać admina?
2: Oj, to musi zapracować. To tak.
5: A moderatora w związku ze stażem?
2: Zobaczymy, czy będziesz aktywny. Ja tutaj nic nikomu nie obiecuję, bo naprawdę to chcę, żeby raczej było na zasadzie, że dam jednak tutaj aktywnym osobom i osobom, które widzę, że są te... Nie tak, że ja coś do ciebie mam, po prostu uważam, że rozdawnictwo takich moderacji tego to się kończy bardzo źle, bo będzie miało dużo osób i każdy będzie robił, co będzie chciał. Wiem, bo to już tak było.
5: To mnie już był poruszany ten wątek, ale dopiero właśnie się dodzwoniłem i odpaliłem audycję i chciałem zapytać, co się dzieje na starym Discordzie w ogóle. Co się dzieje tam?
0: Ja nie wiem, bo mam tam bana.
5: Masz tam bana?
0: Tak.
5: A poza tym... Shavored Gumball też?
0: Nawet jakbym nie miał, to nie wiem, czy by mnie to jakoś interesowało, bo ogólnie mnie Discord aż tak strasznie nie interesuje, wiesz, no teraz z racji tego, że jest ten nocno-radiowy Discord, to się znów trochę bardziej zainteresuje, ale może szybko przejdzie znowu. Zobaczymy.
2: No, pewno Krajas to ma pełną rękę i to nie tak, że czegoś nie może, nie, wszystko może zrobić. Także jak krawiec sobie pomyśli, no dzisiaj zbanuje kogoś, to ma prawo do tego.
5: No a ja was zapraszam uczestnictwa na moim Discordzie. Teraz tam zajmujemy się, jakby uczymy ludzi bretarianizmu, odżywiania się praną i przechodzenia na odżywianie się bez pożywienia, tylko za pomocą prany. Tam mamy bretarianów, którzy już przeszli na ten tryb i uczą właśnie innych i właśnie w ten sposób chcemy jakby przyspieszyć się rozwój ludzkości oraz jakby zapobiec głodowi na świecie.
2: Ktoś się pyta, znaczy B52 pyta się, czy można uprawiać kościół katolicki. No kościół katolicki to raczej nie jest osoba, tylko krawiec, jak to się nazywa?
0: Instytucja.
2: O, bardzo ładne słowo. Instytucje możesz jechać jak chcesz. Jeśli nie są to prywaty, nie wjeżdżasz na kogoś bezpośrednio, nie wyzywasz kogoś, tak, że to widać, że ty wyzywasz, nie, że to nie jest takie uszczypliwe. Takie dla zabawy, to spoko. Pojedź sobie po kościele.
0: Żeby za dużo jadu nie było, to będzie przyjemnie. No, dobra, Dariusz, musimy kończyć, tak więc trzymaj się. Dzięki za telefonik. Hej, hej. Do usłyszenia na Discordzie.
5: Discordczaków.
0: No, dobra. Hej, hej.
5: Pozdro, hej, hej.
0: To był Dariusz z dziewczyną dzisiaj. Nawet ładny głos miała. Jeszcze... Grzesiu do nas dzwonił, ale to kurczę, Gumball, wytrzymasz? Będę się starał.
2: Wytrzymam. Kurde, co ja? Jeszcze jakiś czek?
0: Dobra, to odbieramy jeszcze. Grzesia trzeba odebrać, bo to jest zacna osoba, to trzeba odebrać. No. Dzwonimy jeszcze. Ale to już będzie już ostatni telefon. Nie dzwońcie już więcej, bo już kolejnych nie będziemy odbierać. Dla Grześka robimy wyjątek w sumie trochę taki.
2: Czemu fufu nie dałeś zweryfikowanej? Już dałem.
0: No, jak tam uważasz?
2: No a dlaczego nie? No przecież ty była aktywna bardzo mocno na poprzednim Discordzie.
0: Tak, bardzo aktywna. Tak aktywna, że mnie wywaliła. Dobra. Coś Grzesiu nie odbiera chyba. Halo, jesteś? Halo? Dobra, jeszcze raz spróbujemy. Ale ja nie chowam urazy zbyt długo, więc spoko.
2: No tu raczej chodzi o aktywność, nie? Takie, wiesz, nie ma to jakichś większych takich, wiesz, no, zasad do tego. Mm-hmm. Do tej weryfikacji.
0: Halo, halo.
6: Halo, cześć.
0: Cześć.
6: Do samochodu. Ja w pracy jestem i nawet nacisnąłem już słuchawkę, a ty mówiłeś, że no to już ostatni telefon odbieramy Dariusza. I tak się zdarzyło. Gratulacje z powodu założenia Discorda. Ja tam będę tam na głosowym, zaraz nie będę się odzywał, ale bo w pracy jestem jeszcze półtorej godziny. Ale przyjadę do chaty, odpalę sobie kompa i tam z chęcią z kimś pogadam, to zapraszam. No
2: ja przyznaję się, nie będzie mnie, bo mnie tak głowa boli, czy po prostu po audycji idę spać. Jestem dzisiaj nie w sosie.
6: Tutaj następna prośba, bo już się będzie rybce, ten Batman kończył, spadnie, to daj komuś moda, żeby mógł go wyciszyć, jak ty pójdziesz.
2: Może nawet tobie dam, bo wiem, że ty jesteś w miarę tutaj w porządku.
6: Znam, mogę wziąć na kwotę.
2: Ale dostaniesz podstawowego, tylko do wyciszania i banowania.
6: No to tylko tyle mi potrzeba, do szczęścia. No. Jak ktoś. To ten. To zapraszam wszystkich i nie przedłużam. Już wracam do pracy, bo wyrobię się wcześniej, to pójdę do chaty wcześniej. Mam parę rzeczy do zrobienia. No.
2: Po szandalu.
0: No to miłego wieczorka. Czy co tam u ciebie za pora jest w tej Anglii? No.
6: Trzymajcie się, hej.
2: Cześć. Właśnie. Właśnie. Także jak jakieś będą problemy, pisać do mnie, naprawdę. To nie jest tak, że wszystko tu będzie działać wyśmienicie, bo czasem się coś psuje. Więc nie z zasady, że tam coś ten, tylko napisać. Ja to prawdopodobnie zerknę, spróbuję naprawić. Większość przypadków naprawię, więc jak coś tam będzie nie tak, nie będzie jakiejś opcji, coś wam się będzie nie teges, śmeges, nie? To po prostu piszecie w problemach, nie, że jest taka i taka sprawa. No jak będę spał, no to nie naprawię faktem, ale będę starał się na bieżąco rozwiązywać problemy.
0: A jeszcze zapraszamy was, żebyście po audycji, bo właśnie kończymy, no to jest dobry moment, żeby was zaprosić na czat głosowy. I tam możemy się spotkać po audycji i sobie pogawędzić jeszcze chwilę. I to są trochę inne rozmowy niż na audycjach, bo nawet jak w tej naszej tutaj luźnej atmosferze, no to rozmawiamy sobie może nie spięci, może nie ma jakiegoś rygoru, ale to jest po prostu inny rodzaj rozmowy na antenie, bo zawsze się myśli o słuchaczach trochę, żeby ich nie zanudzić, skraca się wypowiedzi trochę czyjeś, przerywa się, żeby jak ktoś za bardzo się rozgada, jest jakiś limit, no i rozmawiamy tutaj w dwie czy w trzy osoby jak dzisiaj, no a tam to jest trochę inna rozmowa, bardziej taka jak przy stole na imprezie, przy kuflu piwa, nie?
2: No tak. I na pewno to, co jest teraz, to nie jest wszystko, więc mówię, to jest taka beta, traktujcie to jako jeszcze testy, bo to zawsze w takiej ilości użytkowników coś wyjdzie, coś będzie dodane, coś będzie zmieniane, także będę na bieżąco przyglądał się temu, co tutaj się dzieje. Na pewno będę wsłuchiwał się nie we wszystko, bo jak to wiadomo, nie wszyscy wiedzą dokładnie tego, co chcą. I czasem niektórzy chcą tego, a nie wiedzą, czego chcą. Więc to wszystko z umiarem, wiadomo. Ja wiem też, miałem swoje doświadczenie w prowadzeniu Discordów, więc wiem mniej więcej, jak to wygląda. Krawiec też będzie miał jakieś możliwości. Nie wiem, czy Krawiec coś tam no, przyznam się szczerze, nie wiem, ile Krawiec potrafi. Nie chcę cię obrazić.
0: Zobaczymy. Już mam trochę zagwozdkę, bo widzę, że między niektórymi są jakieś tam animozje, się zaczynają, więc nie wiem, jak reagować w takich sytuacjach, czy studzić, czy wiesz, czy tam, no wiesz, jak się zachować, kiedy widzisz, że jest zarzewie jakiegoś konfliktu.
2: No, uważam, że osoba, która zaczęła, no. Jakiś problem. Reaction level, gierki lub levelowanie. Nie.
0: No, nie wiem. Mi się, szczerze mówiąc, mi się trochę nie chce. nie chcę mi się trochę ingerować za bardzo, bo też nie chcę ludziom, wiesz, tak zamykać gęby czasami, ale z drugiej strony czasem korci, żeby gdzieś tam przystopować, więc znowu jest zagłostka.
2: Ale niech posiedzą, ja uważam, że teraz niech się trochę podrami, nie, nawet nie robić nic, ja będę szczery. Tak trochę mało będę robił przez ten, ale dlatego, że po prostu, żeby to wszystko opadło, bo będą jakieś niesnaski, widzę tutaj, co się dzieje i to wszystko widzę, ale nie chcę nikomu wpysk dawać w tym momencie, bo to nie o to chodzi, żeby bić ludzi za poglądy. Mówię, pierwszy tydzień najlepiej, żeby na spokojnie, żeby to się tam wszystko, bo to minie, takie rzeczy mijają. I to na spokojnie, jeżeli będą już jakieś harde opcje, to wtedy po prostu no, banujesz taką osobę, albo znaczy najlepiej, żeby przed po prostu z taką rozmową z osobą porozmawiać, ale jak widzisz, że coś takiego się dzieje, że to już nie jest na rozmowę, tylko tam już źle się bardzo dzieje, no to wiadomo, to wszystko zależy od sytuacji, a to już naprawdę coś musiałoby się teraz złego stać. No.
0: Już widać, że tutaj niektórzy niespecjalnie tam się...
2: Nie, ja widzę, co się dzieje, ale no spokojnie.
0: Po prostu jest... A może nie będę nawet tłumaczył, o co chodzi, bo po co w sumie, nie?
2: Nie, bez sensu. Żeby nakręcać jakieś teraz dramy, nie ma sensu.
0: Oprócz przypadków, że tak powiem, może brzydko, beznadziejnych, o których dzisiaj też było... to spróbujmy sobie tam dać szansę i jakiś taki reset zrobić, nie? I mieć trochę tam wyrozumiałości. Tyle.
2: Dobra. Ja już tutaj zrobię pewną rzecz. Dwie osoby dostaną rolę. Takie mi znane osoby, to nie są pierwsze lepsze osoby. Myślę, że nie będą miały problemu z tym.
0: Już tworzysz moderatorów?
2: Tak, bo widzę, że to będzie potrzebne jednak.
0: No to nie, szybko poszło, zaraz będzie cała grupa moderatorów i ci moderatorzy zaczną robić terror taki,
2: nie,
0: że...
2: Nie zaczną, bo wiesz,
0: bo ktoś, kto dostaje moda, to często czuje, że na nim spoczywa jakaś odpowiedzialność. Jak to w życiu bywa, chce pokazać, że potrzebny jest do czegoś, wiesz, i że robi robotę, więc ja bym był ostrożny z dawaniem tutaj...
2: Wiem, komu dam. Dwóm osobom, które naprawdę znam, a te osoby to KG Bierut i Bukowski.
0: KG Bierut, mówisz. Nic nie mam absolutnie do KG Bieruta, tylko obawiam się, że wiesz, jest dawanie moderatorów osobom, które w zasadzie są z tej drugiej ekipy i wiesz, i są w teamie w innym radio i tam pewnie też na Discordzie mają moda, to trochę dziwna sytuacja.
2: No ale nie da się tak odróżnić ludzi, a ja mniej więcej mam, powiedzmy, mam jakieś zaufanie do pewnych osób. Jeszcze tutaj.
0: Ja bym był ostrożny, wiesz, tutaj, ale rób jak uważasz.
2: No jeżeli nie chcesz, to mogę zdjąć.
0: Nie, będę się sprzeciwiał żadnym twoim wyborom. Tak sobie postanowiłem, bo nie chcę też tutaj robić za jakiegoś, wiesz, przestrzegacza, ostrzegacza, żeby też nie było, że coś mam do Bieruta, nie? Bo nie mam, tylko po prostu zaskoczyło mnie to, że akurat on ma być tutaj moderatorem i porządku pilnować, nie? Gosia też, widzisz, Gosia właściwie też trochę zaczyna dymić, nie? I
2: widzę, więc dawanie
0: moderatora, dwóch moderatorów, jeden moderator związany z drugim teamem, wiadomo jakim, z teamem Zenona i z jego radiem, dawanie jemu moderatora akurat na naszym Discordzie i Gosi, która tu zaczęła chłodno witać niektórych, bo też z tej drugiej ekipy, bo Fufu też jest moderatorką na kanale Zenona w jego radiu przy mikrofonie, no to mnie zaskoczyłeś trochę, ale dobra, rób jak uważasz.
2: No powiem tak, o kurde, już bany dawaj, jak to zaszło, nie będę zaszło, że to właściwie nie moje terytorium. No powiem tak, jeżeli ktoś się oburza, no to powiem tak, no przykro mi, niestety.
0: Wiesz jak to się skończy, stary, że będę dostawał 5 wiadomości dziennie na Skype'a. Krawiec! A on mnie zbanował!
2: Powiesz mi, które osoby, to będę je banował. To będę banował te osoby, które ci będą pisać.
0: No to się skończy, że będzie cała armia, cała horda zbanowanych.
2: Taka zasada będzie niepisana, że ktoś będzie kablował, no to będzie po prostu wywalany za burtę.
0: To nie jest kapowanie, tylko to jest skarga, taka wiesz, skarga.
2: No, skarga.
0: Swego czasu bardzo dużo takich skarg dostawałem.

0: niektórzy tego nie rozumieją. No, czy chcemy, czy nie, to jakieś bandy są, się porobiły, no więc...
1: Będą, zawsze. Mogę nie dawać nikomu nic, ale wtedy, uwierzcie, będzie tak samo. Wszyscy, zawsze znajdzie się ktoś, kogo nie będzie lubiał. Ja mogę też dać taką ładną zasadę. Jeżeli zacznie się tak, że będą dramy, będę... Na razie jest, macie tak zwany czas na ochłonięcie, tam ogarnięcie. Ja tego nie banuję. Jest ten czas, ale jeżeli po tym tygodniu będą jakieś osoby tak... cały czas i one będą mówić, że to ktoś inny, ale widać, że to ta osoba cały czas pisze, to będzie leciał ban. A to tak mówię, bo ja wiem, jak to działa. To są osoby, które się na wszystkich rzucają, a tak naprawdę, znaczy zrzucają się, że to, wiecie, że to ktoś kogoś atakuje, że to ich atakują. To jest typowe zachowanie osoby toksycznej. Ja wiem, chamsko to brzmi, ale ja widziałem takie rzeczy, po prostu nie raz, nie dwa i tutaj wam mówię, że nie chcę czegoś takiego. Będę starał się najpierw upominać, tak jak mówiłem. Ja tak mówię hardo z tym banowaniem, bo ja wolę powiedzieć to wprost, że mogą być takie sobie zbanowane, ale będę upominał, będę mówił, będę informował, będę dawał szansę, ale jeżeli będzie jakieś horrendalne opcje, no to sorry, lecicie za burtę. Ja się nie boję banować.
0: Ja moje zdanie jest takie, na razie nikomu bym nie dawał admina zupełnie, ale
1: nie, pełnego nikt nie dostał. Dostali małego admina, tak zwanego. Malutkiego. To dużo nie daje.
0: No ale mogą banować ludzi, no. To dużo daje.
1: No dobrze, jeżeli ja będę widział, jeżeli ktoś zostanie zbanowany, no to też się będę pytał dlaczego. Też nie będzie bezkonsekwencyjnego banowania, tak. Ja uważam, że powinien być zawsze jakiś powód, przynajmniej jakikolwiek do tego. Podstawa musi być jakaś. Gumball, daj żyć, jak zamordyzm wprowadzasz. Daję żyć. Nikogo nie zbanowałem, nikt nie jest zbanowany. Uważam naprawdę, że w tym momencie problem jest na razie nakręcany sam z siebie.
0: W ogóle taka instytucja admina, znaczy kogoś, kto banuje na takich kanałach właśnie, to jakoś do mnie nie przemawia, bo często ktoś bardzo tak lekką rączką rzuca te bany, bo ten się źle zachował, ten wkurzył, ten głupi, ten szura, ten coś.
1: No ale czekaj,
0: dokończę. Ja wolę taką sytuację, jak po prostu pewna osoba, na przykład sama jest obdarzona w pewnym momencie już mocnym ostracyzmem, bo no po prostu jest tak znielubiana, bo się czepia, bo ma wąty ciągle, coś, i wtedy to się samo jakby klaruje i taką osobę się w pewnym momencie wyprasza, nie? Już po...
1: I o to mi chodzi. Dokładnie o to mi chodzi. Tak jak ty mówisz, dlatego jest tydzień bez bana. A przynajmniej... Mam taką nadzieję, bo jeżeli, nie wiem, ktoś komuś będzie groził kurwa śmiercią, no to wiecie, no tak ja mówię, ekstremalne przypadki, nie? Tak, że to też nie mówię, że no wiecie, o co chodzi, to już takie ekstremum musiałoby się wydarzyć, żeby ten... I też rozumiem, jak ktoś będzie sobie żartował, też widzę, jak ktoś żartuje, jakieś rzeczy, to mówię. Nie będę hardy, po prostu mówię, że takie są możliwości, ale naprawdę nie będę ich używał w większości wypadków. Też ja jestem człowiekiem i rozumiem wszystko. I teraz wygląda to tak, że dwie osoby dostały, ale nie znaczy, że zachowają, jeżeli KGB-ro by na przykład zrobił coś złego. Ja go znam akurat, nie powinien. Ale jeżeli się tak zdarzy, no to zdejmę mu tą rangę, jeżeli zrobi coś... I jeszcze dostanie opierdziel ode mnie ładny, ale uważam, że nie zrobi nic złego. No to i też mi się dostanie, prawda? No przecież jeżeli on coś zrobi złego, no to też na mnie przechodzi ta konsekwencja, bo przecież ja tu jestem jakby założycielem tego Discorda i mi się dostaje za takie rzeczy, więc też raczej chciałbym, żeby osoby, które gdzieś tam coś robią, też były w porządku. Ale mówię do ciebie, Krawiec, jeżeli chcesz, sam możesz też dodać moderację. Jeżeli nie chcesz KGB-ruta, to zdejmij mu tą moderację. Naprawdę, masz do wszystkiego tutaj możliwość. Nie zabraniam ci niczego, a wręcz zachęcam cię.
0: Może i zdejmę, zastanowię się, bo chyba wolałbym bez, na razie bez adminów żadnych. To

0: To jak ktoś zacznie dymić, czy się naprzykrzać innym, czy psuć humor notorycznie, to będzie to i tak widać i ta osoba i tak wyleci i tak. A to, że sobie w międzyczasie popisze trochę, powyzywa kogoś, poobraża, to trudno. No.
1: Ale jedna rzecz ma by się przydała w takim wypadku, to tak dodam, to w takim wypadku DJ by się przydał tylko, który będzie na voice chacie tak kontrolował. Tak jakby ktoś przyszedł i zaczął się drzeć.
0: A. No, a kto jest drugim moderatorem? Jest Kagibierut i?
1: I Bukowski.
0: A, Grzesiek. Grzesiek. No, Grzesiek to myślę, że spoko. Jakoś no, do niego mam takie, wiesz, bezgraniczne jakby zaufanie, bo wiem, że on jest i cierpliwy, i głupich ruchów żadnych nie wykona, i że jest tu z nami po prostu w naszym teamie i nie mam żadnych jakby zastrzeżeń. No ale jak nikogo, to nikogo, no więc może zastanowię się, może w ogóle wykasuję taką możliwość.
1: Dlaczego KG Bieruta? Bo ja wiem, że on trochę jest ten. Uważam, że powinny być dwie strony zawsze. Zawsze powinna być lewa i prawa strona. Nigdy takiego, że wiesz, dlatego uważam, że zawsze dobrze wybrać moderatorów, którzy troszkę są odmienni od siebie. Ale to jest moja opinia, jeżeli ci nie pasuje, możesz to zmienić, naprawdę.
0: No zobaczymy, trzeba się zastanowić. Dobra, to co, kończymy, bo tu już nas nawet poganiają trochę, żeby już kończyć te smuty i żeby wpaść na głosowy. No, wpadnijcie na głosowy po audycji, tam mogą być ciekawe rozmowy. Zobaczymy, co tam się
1: dzieje. Jeszcze się kanał nie rozkręci, a Gimbal dyktaturę wprowadza. Dyktatura jest tu już od początku, także nic się nie zmieni. Dobra. No,
0: dobra.
1: No to co? Na razie.
0: Nara, nara.

0: Link do Discorda, zaproszenie do Discorda, przypominam, w opisie tej audycji jest. Trzeba sobie zainstalować apkę, tam potem na plusik i wkleić to zaproszenie, dodając sobie serwer Nocnego Radia tym samym. Nawet Etam się przełamał i na swoim Duji zainstalował i będzie klikał, no więc spróbuj i ty, nie bądź gorszy. I do usłyszenia się z wami w tygodniu jakoś. Cześć.
1: I raz, i dwa, i trzy, i zaraz zobaczymy, czy to pójdzie. Dobry wieczór, dobra, to jesteśmy na żywo, jest Błażej, jest Mora i jest dzisiaj gość. Jest gość. Gość z Mongolii, takiego kraju dosyć mało znanego tutaj u nas w Polsce, aczkolwiek diaspora mongolska, z tego co wiem, jest dosyć prężna w Polsce. Cześć, Ujunga!
2: Ujanga, cześć!
1: Ujanga, sorry! Nie wiem, czy Mongolia chyba najbardziej zasłynęła, to, ale to było lata temu, jak ja jeszcze byłem młody i piękny, a teraz jestem już nie młody po prostu. To był taki ten, u Szymona był taki, nie? Jak on się nazywał?
3: To są standardowe problemy techniczne, uważają.
1: Gdzie, rwie
2: mnie? Tak, czy właśnie cię urwało.
3: To są te standardowe, słynne problemy techniczne.
1: Nie, to jest problem, się nazywa niemiecki internet. Problem się nazywa niemiecki internet.
2: Ale może tak masz w tej piwnicy, może masz takie złapy zaszczyt?
1: Nie. To jest sprawa wsi, na której mieszkam, gdzie tu w ogóle...
3: No to ja miałem obowiązki, wzywają zaraz wraz.
1: Dobra, to ja zostaję sam. Dobra, jesteśmy już, śmiga internet, nie, to są problemy, tu wszyscy wiedzą na antenie, problemy niemieckiej wsi. No nie są Niemcy tak zaawansowanym krajem jak Polska, niestety. Już wypowiedziałem umowę, jak już kiedyś mówiłem, i muszę czekać, tylko czekać, bo to też 6 tygodni czeka na założenie internetu. No, ale zaczynając, to chciałem przypomnieć, taki był, on się nazywał, może kojarzysz, taki był u Szymona Majewskiego.
2: Bilgun Arjun Bacher. No, ja mam nawet brata, który ma tak samo na imię.
1: O, popularne imię?
2: Ogólnie popularne imię. Teraz właśnie nasze pokolenie, jak ja się rodziłam i moje rodzeństwo i moi znajomi, no to właśnie było popularne. Teraz jest mniej popularne, ale właśnie wtedy, kiedy ja się rodziłam, to było popularne. Więc jest teraz sporo bilgunów ogólnie.
1: Sporo bilgunów, no. No ja mam takie dosyć też niepopularne. W ogóle moja mama mi dała takie imię, że ciężko w urzędach tam tutaj, wiesz, zawsze muszę na pani kartkę to zapiszę. No, nie wiedziała, że wyemigruje. No, i myślę, że to był chyba, Bilgun to był taki pierwszy znany człowiek z Mongolii, co się w Polsce. A, jeszcze była ten serial, jak on miał, Rodzina Zastępcza, a to była młoda.
2: Tak, wtedy. Jest też Michelle Jargal-Sajhan, ona teraz też jest popularna, jak jest celebrytką, jak to się mówi.
1: Ja nie mieszkam w Polsce, także...
2: No, ona występowała później w takim tym, że się skacze do wody. Taki program, taki jak to się mówi, tele z gwiazdami. No i świetnie sobie radził. Teraz ma jakiś program, miał program w MTV, śpiewał w Jaka to Melodia, ale i też teraz ma jakiś zespół muzyczny, z tego co kojarzę.
1: No widzisz, ja jestem trochę nie na bieżąco, jeśli chodzi o polską scenę, bo nie mam telewizji, się przyznam, nie oglądam, ale...
2: Wiesz co, ja też nie, jakoś tak nie, ale jakby moich rodaków śledzę, no bo oni są tutaj moje pokolenie i gdzieś tam ich sukcesy też jakby mnie poruszają, tak jakby cieszą mnie. A poza tym Mongolia jest... Halo, słyszy mnie Bożej?
1: Tak, jestem tutaj. Przepraszam, moja żona weszła.
2: Dobra, a poza tym Mongolia jest krajem 3-milionowym, uwaga, milionowym, więc nas jest garstka. a gdzieś tam, gdziekolwiek się znajdziemy na świecie, mam wrażenie, że jest o nas jakby głośno i to w takim dobrym, w dobrym tonie, nie?
1: Tak, no w ogóle to pierwsze pytanie, jak powiedziałem, że zrobię audycję o Mongolii, to było, czy jesteś pokrewniona z Dżingis Hanem? To chyba takie najpopularniejsze. Najpopularniejsze skojarzenie. Ale to kolega z radia mówił, że na Sądecczyźnie to chyba tam co drugi jest, ma jakieś geny mongolskie.
2: A to chyba. W ogóle powiem ci, że na świecie podobno właśnie co gdzieś tam. Nie pamiętam, czy to było co siódme, czy co dziesiąte w ogóle dziecko, w ogóle kawał jakby ludzkości na świecie ma geny mongolskie po Chingishanie, no bo przez te imperium mongolskie, napady i te najazdy, gdzie po prostu, no niestety, jakby to kobiety były gwałcone i dzieci się rodziły, to do tej pory się rodzą ludzie, którzy są potomkami Mongołów. I nawet...
3: Cały naród Węgrów, który jest pokrewniony bezpośrednio z umowę.
2: No, jakby... No, ale i też Turcy, tak? Też mówią, że Mongołowie to są... To jesteśmy ich habibi, czyli jesteśmy ich braćmi.
3: Tak, bo więc... Turcy wywodzą się ze Środkowej Azji.
2: Tak, tak. Ale nawet w Europie spotyka się ludzi, dzieci, które mają geny oprócz Tatarów, tak, którzy w ogóle jakby z rodu są Tatarami, ale są i jakby wśród zwykłych gdzieś tam Słowian rodzą się czasem geny mongolskie, co też na przykład się oznacza, bo geny mongolskie, nie wiem czy wiecie, oznaczają się tym, że dzieci jak się rodzą, to mają takie znamiona, bliznę na tyłku, na jakby tylnej części, dolnej części kręgosłupa, i które to znika w ciągu tam kilku lat swojego życia, ale dużo ludzi na przykład o tym nie wie, czy lekarze, czy panie przedszkolanki nie wiedzą i pytają się, co to jest, czy dziecko nie jest bite i tak dalej, ale właśnie jak się prześledzi w internet, no to jakby można znaleźć takie informacje, że to są właśnie geny Chingis Han, geny mongolskie.
1: A to ciekawe. Zmora, przepraszam, no. byłem na sekundę dokładnie, nie podążałem, bo żona weszła i marudziła, niestety.
3: Ja słyszałem, że przez chwilę temat show biznesu poruszyliście.
2: Tak.
3: To było chyba Celebrity Splash, czy Splash.
2: O, tak, to się nazywało. Tam właśnie Michelle Arasechan, że to była chyba drugie miejsce. Ja tego nie oglądałam, ale gdzieś tam te sukcesy oczywiście doszły mojego słuchu i byłam bardzo dumna.
3: Podejrzewam, że jako modelka to też podejrzewam, że interesujesz się top modelem może polskim.
2: Wiesz co, no jakby mówiąc o mnie jako modelka, to jest chyba bardzo duże słowo, bo ja nie jestem za wysoka, więc nigdy nie mogłam gdzieś tam się aspirować, żeby być pełnoprawną modelką, ale...
3: To sorry, że zapytam, ale ile masz wzrostu? Podoba się o centymetry, no ten, o
2: tak,
3: centymetry.
2: No ja mam 167, więc ogólnie no nie jestem niska, ale na modelkę no to jest minimum 175,
3: ale jak... europejską, a Azjatki są chyba trochę niższe jednak.
2: Ogólnie jakby nacja azjatycka jest niska, ale jak ja mam standard, Mongołowie, jeszcze tak powiem, Mongołowie są bardzo wysocy. Jesteśmy jednym z najwyższych narodów jakby wśród Azjatów. Więc u nas jakby ludzie mają takie same wysokości jak Azjaci. Więc ja mam taką właśnie średnią po prostu wysokość jak na Mongołkę.
3: No, ale ogólnie odnośnie jeszcze tego programu, sorry Błażej.
1: Dobrze, proszę cię.
3: Chcę dokończyć, bo zbliżałem do pytania.
2: Do tego top model, tak?
3: Tak, odnośnie top model. Czy jest ci znana sprawa tego Dominika? Nie pamiętam tam nazwiska.
2: Nguyen chyba, Dominik, nie wiem.
3: Dominika, czy Dwingka? Nie umiem tego przeczytać, bo taki pisał no. Nie wiem, czy słyszałaś o tym.
2: Jakaś taka...
3: Dominik został za gwałt posądzony. Znaczy posądzony, skazany został za ten gwałt i migał się od poniesienia kary, bo był skazany na areszt domowy, no i uciekł ze Stanów do Polski, gdzie wziął udział w programie Top Model.
2: Ojej.
3: Sprawdź, co o tym myślisz.
2: O Jezu, co to ja w ogóle nie słyszałam, bo ja ogólnie tego Top Model, jak wchodziło, to obejrzałam pierwszą Jak to się mówi, pierwszy sezon, drugi tak, któryś odcinek, a potem już w ogóle nie oglądałam, a od ponad roku nie mam telewizora, więc też w ogóle nawet nie wiem, co się dzieje. Ale co jakiś czas na Instagramie, jakby ja jestem aktywna na Instagramie, więc czasem na Instagramie mi się przybijają jakby ci, którzy są z tych programów albo mieli jakieś sukcesy i nie, jakby ci jakby nowi celebryci i nowe modelki i modele, ale jakby ten temat w ogóle nie jest mi znany, chociaż to jest dziwne, że udało mu się uciec, nie?
3: Tak, bo on nie był skazany na więzienie, tylko na areszt domowy, czyli na tą bransoletkę.
2: No tak, ale i tak opuszczenie chyba granic nie jest chyba takie łatwe.
3: Nie wiem, jak to zrobił.
1: Polańskiemu się udało.
3: No, Polańskiemu też się udało. No, tyle, że Polański akurat nie zaprzecza temu, że uprawiał seks z nieletnią, a tamten temu zaprzecza, więc jest chyba gorszy trochę od Polańskiego. W każdym bądź razie został wydalony z programu i na tym się jego kariera skończyła, a głos mógł go wybrać, bo już był w finale.
2: Ojej, no to szkoda trochę, nie? To nie, no to ja w ogóle nie
3: znaczy,
2: słyszałam.
3: Nie wiem, kogo szkoda. Szkoda ludzi, którzy na niego głosują, czy szkoda jego, no. Czy w ogóle to farsa, to całe show się farsą ukazało, nie wiem, czy.
2: A no szkoda. Właśnie, no właśnie, jakby szkoda tego programu, ludzi, którzy tworzą taki program.
3: Tak moim zdaniem to najbardziej w tym wszystkim szkoda tej dziewczyny w Stanach, bo co na
2: sobie. A ile ona miała lat?
3: Jak była nieletnia, więc pewnie około 15-14 lat, no nie wiem, jak to w Stanach wygląda. Ale co ona, albo jej rodzina, co sobie może pomyśleć w sytuacji, kiedy jej oprawca, skazany na jakąś tam karę w Stanach Zjednoczonych, jest w Polsce celebrytą, gdzieś w jakimś innym kraju w Europie jest celebrytą i wygrywa programy, czy tam jest bliski tego.
2: No, to prawda.
1: Zmora, jakie w ogóle robisz tematy około przed celebryctwo.
2: Znaczy powiem ci, że tak, jeśli chodzi o to nieletnią, że to tak mam wrażenie, że jakby coraz bardziej w Europie ten wiek zaczynania uprawiania jakby tego aktu erotycznego, no to coraz bardziej idzie w dół, nie? Więc 16 lat, 15 lat, no to no w Europie jest tak, że mam wrażenie, że te standardy są coraz niżej. Więc no fajnie, że gdzieś tam nadal się o tym mówi i się to piętnuje, żeby po prostu, żeby było o tym głośno, że jednak trzymać ten standard pełnoletniości, nie?
1: No w Niemczech chyba jest niższy nawet niż w Polsce wiek pozwolenia. Tak? 14 jest w Niemczech.
3: Jak jest w Niemczech? 14. W Polsce jest 15.
2: O Boże.
1: Także, ale to...
3: jest przyzwolenia, a poniżej 16 jest jako pedofilia już rozpoznawana. Czyli tam dwóch 15-latków, czy tam 15-latka z 15-latkiem sobie mogą legalnie, ale 18-latek z 15-latką już będzie pedofilą.
2: Aha, no widzicie, no to nie znam aż tak tego prawa.
1: Ale to wiecie, to chyba tak wraca, bo przecież w średniowieczu to królowe i inne wychodziły za mąż, jak miały lat 12, nie? To chyba nasza królowa Jadwiga miała 12, jak wyszła za mąż za Jagiełę, który miał 40 parę, nie?
3: Mhm. A ta Jagiełonka, no, która się fajtała z Balezem, nie pamiętam, Barbara, czy jak ona się nazywa? Pamiętasz może? 50 kilka miałam, ale ze 20 lat wszystkie z kraju.
2: W ogólnie wam powiem, że te, ja nie wiem, jak sobie kiedyś ludzie radzili historycznie. Ja się cieszę, że się urodziłam w takich czasach, jakie mamy teraz. Bo mam, jak oglądam, czy tam jakby interesuję się tą historią, czy nawet filmy historyczne, gdzie się człowiek po prostu wchodzi w tą rolę, to jakby ta brutalność, barbarzyństwo i to, jak traktowali kobiety w tamtych czasach, no to mnie to w ogóle przeraża.
1: Co najgorsze, jeszcze są takie kraje, gdzie to nadal jest praktykowane.
3: No, głównie kraje islamskie, nie? Jak na przykład to wygląda w Mongolii, jak są tam kobiety traktowane, jakie jest ich miejsce w społeczeństwie?
2: To w Mongolii wam powiem, że kobieta ma bardzo dobre miejsce ogólnie w hierarchii, w społeczeństwie, w rodzinie. Oczywiście są zasady, że jakby miejsce kobiety i miejsce mężczyzn, tak, że na przykład w jurcie w Mongołowie mieszkali od wieków i do tej pory mieszkają w jurtach, no to na przykład, że są zasady, że kobiety przychodzą po jednej stronie, mężczyźni po drugiej stronie i tak dalej, ale to nie wynika z tego, że gdzieś tam, że kobieta jest gorsza czy coś takiego, tylko po prostu tradycja i jakby uszanowanie rodziny, tak? Że zasad po prostu, że po prostu w każdym miejscu są jakieś zasady. I tak naprawdę to się mówi, kobiety są bardzo mądre, jakby ma się bardzo dużo jakby szacunek do kobiet, do mamy przede wszystkim. Jest mnóstwo piosenek, wierszy, poezji, no wszystkiego rodzaju. Praktycznie co druga piosenka chyba w Mongolii jest o mamie. Potem chyba w drugiej kolejności o miłości i o ojczyźnie. A takich piosenek, nie wiem, o takich, o byle czym, czyli o jakichś tam po prostu pierdołkach, nie ma. Naprawdę każde piosenki mają jakieś przesłanie i bardzo dużo jest właśnie o matce, o kobietach i o ojczyźnie. I właśnie z takich piosenek, tak gdzieś tam się jakby dorastamy na takich piosenkach, więc jeśli chodzi o kult mamy, kult kobiety, no to jest bardzo duże, bardzo duży jakby jest udział. I dlatego też kobiety, mimo tego, że gdzieś tam mają swoje, znają swoje miejsce, to na bardzo dużo sobie mogą pozwolić też. I mężczyźni liniami kobiet od wieków na przykład właśnie, nawet mama Chingis. Że facet ma głowę, a szyją przykręca kobieta. Więc tak jakby wydaje mi się, że to w Mongolii jest bardzo dosłowne, że to mimo wszystko zdanie kobiety, takiej mądrej, jest bardzo, bardzo ważne dla mężczyzn. Więc i nawet teraz w obecnych czasach bardzo dużo kobiet, nie pamiętam, nie przygotowałam się niestety, statystycznie, z tego co pamiętam, ponad 50% osób w parlamencie to są kobiety, bardzo dużo stanowisk w różnych firmach, czy właśnie tak jak mówiłam w rządzie, piastują właśnie też i kobiety. U mnie nawet bardzo dużo przedsiębiorców też jest kobiet, więc no powiem wam szczerze, że to jest kraj rządzony w dużej... Kobieta nie była prezydentem czy premierem, ale kobiety mają bardzo dużo, dużo do powiedzenia i to dość, dość mocne stanowisko.
3: Wspominałaś, że w sumie w niektórych to zależy od konkretnej gałęzi życia. W niektórych, tak jak mówisz, kobiety mają upozycję. Mhm. Tych strony namiotu, tak? No to nie wiem, myślę, że...
2: Namiot, to jest jurta.
3: Jurta, no to jest ten taki składany namiot koczowniczy, tak?
2: To jest domek, to jest pełnoprawny dom, nie można mówić dom, na to tak? Namiot.
3: No. Wybacz za uproszczenia. No
2: to zaraz jeszcze wam opowiem o tym, to mi przypomnicie, dlaczego to nie tak. Można mówić, bo jak się mówi namiot na jurtę, to jest trochę obraza.
3: Dobrze, to przepraszam. W każdym bądź razie zmierzałem do tego, że takie przechodzenie po różnych stronach jurty wynikające z kultury, to z punktu widzenia Europejki dalece wkraczałoby w dyskryminację.
2: Tak, ale właśnie jakby to się dotyczy dopiero... Oczywiście no, kobieta przychodzi tamtędy jak sobie życzy. Bo i też jakby to miejsce też musi być wysprzątnięte, więc nie ma tak, że no nie wiem, no ma zabronione, tak? Tu jak są jakieś tradycje, jak są obrządki, jak są goście, no to gdzieś tam się jakby są trzymane różnego rodzaju zasady. Tak jak w Polsce też różne są zasady, że je się widelcem i nożem i jakby w ten no, że można przestrzegać, ale nie trzeba, tak? Więc fajnie jest kultywować takie tradycje, opowiadać dzieciom, że jest coś takiego i jakby pokazać, że każdy kraj jest po prostu inny.
3: No właśnie, to wynika z tradycji. No. Ja na przykład nie zgadzam się do końca z tymi wojującymi feministkami, które na siłę każdym miejscu próbują zrównać albo nawet jeszcze dodatkowo zdyskryminować mężczyzn, tylko po to, żeby pokazać, że kobieta, która do tej pory była w jakiś sposób dyskryminowana, teraz musi mieć na siłę przemoc ideologii, jaką one wyznają. Ale myślę, że odnośnie mogołek w parlamencie, no to Polki mają im czego zazdrościć. 50% kobiet w Polsce nigdy nie było w parlamencie, w tej chwili mamy chyba rekord, to jest około 20%. Także są miejsca, w których jest lepiej, a są miejsca, w których jest gorzej, ale jak mówisz, wynika to z kultury i one to akceptują, tolerują i kultywują dalej, prawda?
2: No pewnie, wracając w ogóle do feministek, to ja się uważam ogólnie za feministkę, tylko wiesz co, jakby ludzie też mają bardzo duże, bardzo różne takie podejście do feminizmu. Jak usłyszą feministka, to już w ogóle o Jezu i o Jezu, w ogóle coś strasznego, weź się i schowaj i tak dalej, ale to jakby feminizm to nie jest coś, co ma za zasadę, nie wiem, dołowanie mężczyzn.
3: To
2: zależy,
3: o jakim feminizmie mówimy, bo...
2: No, dokładnie. To jest bardziej właśnie, bardziej jakby feminizm to jest po prostu, to jest dla mnie coś takiego, że po prostu jakby na każdym płaszczyźnie, uszanowanie tradycji, ale i na każdym płaszczyźnie życia jakby równo traktowanie kobiet, nie ze względu na płeć po prostu, nie? Że oczywiście jakby nie tak, że jakby, jakby
3: tak,
2: ja
3: traktuję... Gender, tak? Że nie ma
2: tak,
3: płci.
2: Że właśnie jakby, że nie według płci właśnie, że tak, oczywiście ja nie neguję, że okay, teraz kobieta musi, nie wiem, fizycznie pracować, każdy ma swoje miejsce, każdy ma swoje predyspozycje, ale oczywiście nie wolno jakby tak samo traktować wszystkich ze względu, jakby kategoryzować tylko pod względem płci, nie?
1: Moja mama by cię zaraz polubiła bardzo. Moja mama jest tak, działa w różnych... Zresztą moja mama jest na emeryturze, to ona teraz zaczęła się udzielać społecznie bardzo dużo.
3: To zaprasz ją do rady.
1: Nie, wolę, wiesz, to jest w pewnym wieku to...
2: Ja powiem, że ja, mój feminizm bardziej polega na tym, że może nie tylko tutaj na gadanie, żeby na przykład tutaj w Polsce walczyć, tak? Oczywiście właśnie na przykład w Polsce też jest do zrobienia, bo na przykład na tych samych stanowiskach, jeszcze na przykład w korporacjach czy w pracy, tak? To jest tak, że kobieta no, zarabia mniej niż facet, robiąc to samo, albo nawet mniej.
1: To już zostało obalone.
3: Ale to
2: nie. O nie, nie, no nie, to nie jest jakby okej.
1: Gender gap polega na czymś innym troszeczkę, ale to były badania na ten temat. Ale w ogóle to idziemy.
2: Wiadomo, że to kobieta pewnie jakby zaczęła od jakby ma niższą wartość i po prostu zaczęła gdzieś tam niższą pewnie stawkę, podała na samym początku, ale wydaje mi się, że jakby nadal jest tak, że jak masz zatrudniać kobietę czy mężczyznę o takich samych kompetencjach, w wieku rozrodczym, załóżmy 25 lat, no to kogo się bardziej zatrudni?
3: Ale o jakim stanowisku mówisz, kierowniczym jakimś, czy nie wiem, czy sprzedawcy w sklepie?
2: Tak samo. Albo
3: kierownicy. Jeżeli chodzi o stanowisko kierownicze, myślę, że będą zarabiali tyle samo, natomiast sprzedawcy mogą akurat być trochę rozbiorowani.
1: Bo to jest trochę klasistowskie tutaj, nie?
2: Ale, ale musisz wybrać, kogo zatrudnisz w tym momencie. Nie zarabianie już.
3: A, mówisz o tym, kogo zatrudnisz. Nie, ja akurat odpowiadałem na pytanie o równość zarobków. Mhm. Nie wiem, w sumie, mi by nie robiło różnicy, przynajmniej na stanowisku kierowniczym, a na stanowisku sprzedawcy z kolei chyba bym milej widział kobietę.
1: A właśnie, kto rządzi pieniędzmi w Mongolii?
3: Przyjemniej jest przyjść i coś kupić, kiedy kobieta cię obsługuje.
2: No tak. Kto rządzi pieniędzmi w Mongolii? Chodzi ci o życie rodzinie, tak?
1: No, bo ja akurat się przyznałam, moja żona jest z Chin i w Azji jest taka tradycja, że czy w Mongolii jest podobnie.

0: Dobra, to opowiem może ciekawostkę. Nie wiem, czy dobrze wymówię to. Najwyższy szczyt Mongolii, Huiten, dobrze mówię? 4374 metry nad poziomem morza. Kawał chuja.
1: Chciałeś.
2: No, hej, zwróciłeś do nas.
1: No, wróciłem. No,
0: Przejdziemy.
1: ja mówię to niemieckie łącze, ale wiesz, co jest najśmieszniejsze, że ono zawsze śmiga bez żadnego problemu, jak mamy audycję o niczym. Jak jest jakaś lepsza, to. Ale dobra. No, prawo Murphy'ego.
0: Sprawdzałem, na przykład było bardzo dobrze z siłą.
2: No to ale jest, rozumiem, że moje uznajecie za takie lepsze. To jest mi bardzo miło w
0: Tak,
2: takim
0: do
2: bądź
0: gości.
2: razie.
0: Do gościnia.
1: Tak, to jest tak, robimy
2: Siła
1: quality
2: tego
1: content.
2: gościna.
1: Dokładnie.
0: Dokładnie, bo urwało cię w momencie, gdy opowiadałeś, kto rządzi kasą,
1: Właśnie,
0: przepraszam,
1: kto
0: nie
1: rządzi
0: rządzi, kto
1: kasą,
0: rządzi kasą
1: bo
0: w Chinach.
1: w Chinach rządzi kobieta, oczywiście w Wietnamie to podobnie. Moja żona rządzi kasą, może czasem nie najlepiej, ale dobra, nie mi to osądzać. W każdym razie, jak jest to w Mongolii?
2: Czy powiem ci, że tak naprawdę nie ma takiego powiedzenia, kto rządzi kasą, ale zazwyczaj jakby w praktyce, no to faktycznie, no to, ale to wynika chyba nawet w Polsce. No bo tak, ma więcej też może trochę czasu, no bo mąż więcej pracuje. I tak dalej, więc jakby to wychodzi po prostu z praktyki, ale nie ma czegoś takiego, że to tylko mąż przynosi kasę, a kobieta je wydaje, czy je trzyma, nie?
1: Na chwilę właśnie to zawsze kobieta trzyma kasę przy sobie i jak mąż chce coś kupić, to ona wydaje. No to nawet.
0: Uważaj, jest jakaś
2: Aha.
0: uwaga odnośnie technikaliów, podobno za cicho mnie słychać.
1: A ciebie za
0: Jak
1: cicho.
0: ktoś tam mógł mnie
2: Aha.
1: Ale
0: ograniczyć.
1: jeśli ciebie za cicho słychać, a u Yangi nie słychać za cicho, to znaczy, że ty masz problem.
0: Ja mam problem?
1: Masz problem.
0: Nie mam żadnego problemu.
1: Bo w ogóle ktoś kiedyś scharakteryzował Azję, Azję Wschodnią, że to są Chiny z takimi wypustkami, nie? Korea, Japonia, Wietnam i tak dalej, czyli w sensie, że ta kultura chińska dominująca i ona tam powstały kultury na jej bazie. Ale Mongolia chyba się od tego trochę wyłamuje, nie? Nie macie aż tak silnych,
2: Oj, bardzo.
1: bardzo silnych.
0: Ale Mongolia była bardzo długo pod władaniem Chin. Nie wpłynęło to jakoś na kulturę po
2: O,
0: prostu?
2: my byliśmy pod władaniem
1: Nie,
2: Chin?
1: nie, to Mongołowie rządzili Chinami.
2: Tak,
0: W
2: my, słuchaj.
0: 1911 roku odzyskaliście niepodległość od dynastii mandżurskiej. To chyba jest
2: O
0: chyba
2: nie, no to
0: konspiracja.
2: Mandżurowie, słuchaj, no to jest tak jakby, to są Mongołowie, to jest część jakby plemion mongolskich.
1: Ale jeszcze
0: Czyli jak
1: wcześniej była
0: Mongołowie
1: Mong.
0: wyspowodzili się od Mongołów, to takie trochę mało logiczne.
2: To co? No bo
0: Mówisz,
2: tak,
0: że
2: był
0: Mongołowie oswobodzili się od Mongołów, to tak jakby ma zawsze uzyskało niepodległość od
2: Wiesz co?
0: Lubelszczyzny.
2: Nie, to jest tak jakby, wiesz, tam były plemiona po prostu, które cały czas ze sobą wojowały i się biły i tak naprawdę te jakby kasty, tak? Jakby nie, może nie kasty, jak to się nazywa, jakby tam plemię tego, co było ważniejsze, tak? I w końcu po prostu jakby ta
0: Klan,
2: nazwa
0: tak jak w
2: Mongol.
0: Chinach przez wiele tysięcy lat klany się tłukły o
2: Tak,
0: władzę.
2: tych klanów, dokładnie, tak? I jakby ci Mongolowie będą brane i taka nazwa została, po prostu w tamtej części został właśnie ten klan, ale ten kraj się składał z wielu różnych właśnie tych, że tak powiem, tych klanów, nie?
0: Czyli co, teraz ten klan mandżurski, który wcześniej dominował,
2: To już go
0: Mongolia
2: nie ma.
0: jako tak oszedł w.
2: Bardziej może nie odzyskanie, tylko bardziej wiesz, ustanowienie narodu, nie?
0: A może to chodzi o to, że wtedy chyba partia komunistyczna też doszła do władzy.
2: No to później.
1: Ale nie wiem.
0: Uważajcie.
1: Nie wiem, czy wiesz o Yanga, ale jest jeszcze istnieje gubernator Mongolii w chińskim rządzie.
2: Aż nie jestem aż taka obeznana, to
0: No na
2: akurat.
0: pewno wiesz lepiej niż my. Chociażby tą gafę, którą palnąłem, że na Mandżurze to byli Chińczycy.
2: Wiesz, no, ogólnie. Troszeczkę jestem bardziej, może bardziej obeznana, ale też nie aż tak, więc jakby mnie słuchali teraz znawcy mongolistyki, jakby, bo wiecie, że na przykład Uniwersytet Warszawski ma swój w ogóle dział orientalistyczny, wydział orientalistyczny, gdzie jest kierunek mongolistyka i tybetologia, i tam jest naprawdę paru genialnych profesorów, doktorów, Polaków, tak, którzy się znają tak po prostu dobrze na historii Mongolii i właśnie tamtych terytoriów, że jakby oni mnie teraz słuchali, to myślę, że mogłabym się spalić ze wstydu i schować pod ziemią. I
0: Miejmy
2: też nie
0: nadzieję, że nie będą słyszeli, ale.
1: Nie, ja podejrzewam, że ja i Zmora mamy problem z historią Polski pewnie w porównaniu z profesorami.
0: Większy.
1: Tak. Ale co chciałem, nie wiem czy wiesz, ale bo są dwa rządy chińskie, nie? Jeszcze do dzisiaj istnieją.
2: Dziękuję, dziękuję.
0: Ale furia pewnie jest po kilku głębszych.
1: No, ale w każdym razie nie wiem.
2: Ale nie narzekam.
1: Ale coś mi rwie.
2: Halo?
1: Tak, coś, nie, no po prostu żenada Vodafone w niemiecki. Ale
2: Ja
1: nie.
2: jeszcze chciałam powiedzieć, że właśnie jeśli chodzi o tą historię, to ja nie będę już jakoś tam więcej na ten temat mówić, bo nie chcę właśnie strzelić gafy. Bo tylko jedną rzecz powiem. My byliśmy największym imperium, jakie kiedykolwiek istniało na Ziemi. Jeszcze w czasach, kiedy obie Ameryki nie były odkryte i Australia. Więc my pół świata podbiliśmy.
0: To
2: Tak,
0: prawda, ale
2: cała
0: bardzo krótko się
2: Eurazja.
0: utrzymało.
2: No, krótko, jakby ta największa część była krótko, ale te pozostałe lata, no to nie było super, bardzo, bardzo krótko. No, w okresie tam jednego stulecia, tak naprawdę, tak? Potem już się to szybko gdzieś tam się rozpadło. Ale gdzieś tam to utrzymaliśmy. Cała Eurazja, aż do Europy, była terytorium mongolskie. I to w ogóle można obejrzeć ten film, który powstał na Netflixie o Marco Polo. To jest tak naprawdę za czasów, kiedy ona była. Za jednego z najlepszych właśnie królów mongolskich po Chingis Hanie. Więc bardzo, bardzo fajny gdzieś tam serial pokazujący, jak to było w tamtych czasach,
0: Czyli kto
2: gdzie
0: jest
2: właśnie.
0: uważany przez Mongołów za najwybitniejszego władcę?
2: No to
0: Ten
2: Chingis Han,
0: następca czy
2: oczywiście.
0: Chingis Khan?
2: Oczywiście, że Chingis Han,
0: Bo
2: ale
0: teraz
2: dużo
0: tak
2: historii.
0: zrozumiałem z Twoich słów, że ten kolejny, przepraszam, nie
2: Ale
0: zapamiętałem nazwiska, że był lepszy, bo większe
2: wnuk
0: terytorium,
2: Chingis
0: tak?
2: Hana, ale
0: Aha.
2: wiesz, no wiesz, dużo historyków, interpretatorów historycznych i tak dalej, gdzie po prostu, jakby obliczając różnego rodzaju dokonania i gdzieś tam sposób myślenia, nie da się porównać człowieka do człowieka, tak? Zawsze gdzieś tam jest bardzo, bardzo są różne aspekty, ale są ludzie, historycy, którzy mówią, że był naprawdę jednym, też był bardzo, bardzo właśnie potężnym i mądrym królem. I on był cesarzem, właśnie w swoich czasach był cesarzem Chin, jakby Chiny należały do Mongolii, nie?
1: No była dynastia
2: Całe Chiny.
1: mongolska przecież w Chinach. Zresztą Mongolia rządziła Indiami, także tam Wielki Mongol był taki tytuł.
2: Też
1: Ale
0: ona dynastia mongolska, tak?
1: nie wiem, Ujanga, czy wiesz, że bo są dwa rządy chińskie. Ten na Tajwanie on nadal sądzi, że rządzi całymi Chinami. Ale nie tylko całymi Chinami, tylko Chinami sprzed tam 10 roku chyba. I do dzisiaj tak. Oni nie uznają państwowości Mongolii i do dzisiaj jest tam gubernator prowincji mongolskiej, bo oni tam w ogóle mają gubernatorów na każdą prowincję, która no, nie jest ich, no ale sobie stwierdzą, że cały czas rządzą.
0: Mają coś na gubernację niemiecką?
1: Nie, no nie oni tylko w tych, wiesz, granicach, jak Chiny były.
2: No nie, no ogólnie,
0: Aż tak
2: jakby może
0: daleko nie
2: nie tylko na
0: sięgają.
2: Tajwanie, nie tylko na Tajwanie, ale całe Chiny, oni mają, jakby mają oczywiście tą cenzurę, wyprany mózg i tak dalej, ale uczą nawet w szkołach, że my jesteśmy, w niektórych miejscach uczą, że nasze terytorium mongolskie jest terytorium chińskim, tak?
1: Tu się muszę
2: I
1: żony
2: jakby mówią.
1: zapytać.
2: I czasem, no tak, i czasem to zapytaj żony. I czasem jest tak, że jak ja kiedyś nawet zobaczyłam, kupiłam taki mini globus, jak będąc w Chinach, w Pekinie, taki, no taki malutki, nie wiem, jakaś pamiątka była, no to autentycznie na terytorium jakby Azji, Mongolia była jednym z terytoriów Chin, po prostu zarysowana tym samym kolorem, co mnie strasznie rozzłościło. Ale potem ktoś mi powiedział, że no nie, no nie wszędzie tak jest, że niektórym mówią, że Mongolia po prostu jest straconym, dawnym terytorium chińskim, a niektórym mówią, że jakby zakłamują to nawet obecny stan, nie? Że teraz jakby Mongolia to też są Chiny, więc w ogóle.
0: Ja właśnie też takie mapy widziałem
1: No
0: z
1: jedna
0: 12 lat
1: chińska
0: temu,
1: propo...
0: na których Mongolia była właśnie częścią Chin. I
2: No dokładnie, no.
0: dlatego zapytałem o odzyskanie niepodległości, bo byłem przekonany, że jednak od Chin, skoro było zaznaczone
2: No
0: jako
2: nie,
0: chińska.
2: no, no nie, im się wydaje, że Mongolia jest chińska i też no niestety obecna polityka też pokazuje, że Chiny mają bardzo duże,
0: Wpływy.
2: bardzo duże, jakby to się mówi, zacięcie na to, żeby zawładnąć Mongolią, bo ich jest miliard, nas jest 3 miliony, a my mamy ogromne terytorium, mamy ogromne zasoby też i surowce naturalne, więc mają straszną chrapkę na Mongolię i jakby też chcą podbić naszą gospodarczą, po prostu osłabić gospodarczo i jak najszybciej po prostu zawładnąć, zasymilować się swoich ludzi z Mongołami, tak żeby po prostu w przyszłości nawet zawładnąć, nie? Więc w Mongolii teraz bardzo dużo takich ruchów przeciw Chinom powstaje, ruchów oportunistycznych, że tak powiem, które wydaje mi się, że mają jakieś tam podłoże i mają bardzo dużą rację bytu, a niestety się o tym bardzo mało mówi. Zachód w ogóle nie jest świadomy, a wręcz nawet sami Mongołowie nie zdają sobie sprawy z tego. Każdy gdzieś tam goni ze swoimi. Sygnały, ale na szczęście są ludzie, którzy sobie zdają sprawę, robią coś z tym i jakby o tym też głośno mówią, nie?
0: A to głównie ludzie chyba w dużych miastach, bo na przykład w stolicy Ulan Bator, która w sumie ma blisko 50% ludności mongolskiej, a druga połowa,
2: Tak.
0: większość drugiej połowy, czyli około 1 miliona ludzi, to dalej tryb koczowniczy prowadzi. No i
2: Tak,
0: takie osoby
2: głównie
0: chyba
2: tak.
0: nie do końca się interesują polityką z racji tego, że niezbyt często trafiają na jakiegoś innego sąsiada, biorąc pod uwagę, jak duża jest
2: Tak,
0: Mongolia.
2: tak. No, no,
0: Jest
2: niestety.
0: pięciokrotnie większa od Polski.
2: No tak, ale, no, ale jak Chińczycy gdzieś tam robią, załóżmy jakąś inwestycję, tak, na przykład, nie wiem, nagle kopalnię złota tam robią, albo nie wiem, no, jakąś nową kopalnię czegoś, albo czy miedzi, czy jakąś inną fabrykę na przykład tam próbują stworzyć, no to zazwyczaj, no to właśnie to są Chińczycy, ci wszyscy menedżerowie, nawet pracowników, po prostu wagonami, pociągami sprowadzają właśnie z Chin. Więc
0: Standardowa praktyka wszędzie tak.
2: to też da się odczuć i to wszędzie już jakby widzimy. I dlatego też bardzo dużo ludzi jest po prostu, którzy nie chcą Chińczyków, są też i napady na Chińczyków, tak, że nawet właśnie jest tak, że no, że potrafi być niemiłą. A w
0: Czyli
2: drugą
0: wiemy,
2: stronę
0: że
2: też. I w
0: Mongołowie z
2: drugą
0: drugiej.
2: stronę też.
0: Czyli
2: Że
0: wiemy, że.
2: Chińczycy też, jak są na miejscu, na przykład, nie wiem, grupa Chińczyków, to też się słyszy jakieś, nie wiem, napady będąc u nas w kraju, będąc w Mongolii, mieszkając i pracując, będąc ze sobą, na przykład, nie wiem, 10 Chińczyków spotka jednego Mongoła, no to potrafią mu sprać tyłek, tak, za nic tak naprawdę. Więc jakby są bardzo, jakby czuć tą taką niechęć w powietrzu.
1: A
2: Powiedz mi, z
0: Rosjanie z
2: czego
0: drugiej
2: wynika
0: strony.
2: to, że Mongołów jest tak mało
0: Swoją drogą. Swego czasu byli się największym imperium na Ziemi, więc w tamtym okresie musiało Mongołów być dosyć dużo, żeby móc w ogóle zawładnąć takimi terenami. A z czego to wynika,
2: No
0: jeżeli
2: nie,
0: dzisiaj
2: no
0: jest?
2: Mongołów nigdy nie było aż tak dużo. W ogóle, wiesz, no ludność świata nie była duża. Tak naprawdę
0: Była
2: od
0: duża, ale procentowy
2: początku.
0: udział Mongołów był dużo większy niż dzisiaj. Dlatego
2: Myślę,
0: pytałem
2: że
0: właśnie.
2: udział był większy, nie wiem, jeszcze tego nigdy jakby nie sprawdzałam w ten sposób. Myślę, że był większy, ale wiesz, no właśnie przez to, że nas było wszędzie, tak, to bardzo dużo ludzi też zostało po prostu po całym świecie. Tak jak zostały te geny, załóżmy, tak, ci niektórzy Mongołowie zostali, osiedlili się na miejscu, założyli rodzinę, żony, dzieci im się porodziły, no to zostały po prostu po całym świecie rozsiani. ale i też surowy klimat po prostu mongolski i ten ciężki styl życia jednak sprawia, że no, nie dożywa się też takiego wieku, że ta średnia długość wieku życia jest krótsza niż normalnie w bardziej ucywilizowanych, jakby rozwiniętych krajach, nie?
0: 69 lat jest średnia mongolskiego, życia Mongoła, a
1: No tak
0: Polaka
1: jak w Rosji
0: 78.
1: trochę. O właśnie, a jak macie stosunki ze swoim drugim sąsiadem z północy? Czy Rosjanie też są tam widoczni?
2: Tak, Rosjanie też są widoczni i teraz tak, to są znowu też jakby są dwa aspekty. Są ludzie, którzy lubią Rosjanów, są ludzie, którzy nie lubią, ale ogólnie
1: Bo przepraszam, że
2: od
1: się
2: początku.
1: wtrącę, bo teraz jesteście w czasie chyba przechodzenia na powrotu do alfabetu mongolskiego z cyrylicy, tak?
2: Tak.
1: Czy... Bo Rosjanie jednak mieli ten wpływ, że zostawili swój alfabet w Mongolii, tak?
2: Oj, nakazali, tak, jakby na początku lat 20., kiedy po prostu po II wojnie światowej, tak, kiedy wszedł komunizm i ogarnął też oczywiście też Europą i Polska też była pod wpływami ZSRR, wszyscy się uczyli się rosyjskiego i też jakby też tępiło się jakby inteligencję, to tak samo było w Mongolii. Nasze klasztory były niszczone, nasze dziedzictwo narodowe, wszystkie nasze pisma stare, wszystkie to już było niszczone, spalone i jakby też nasza inteligencja została wymordowana i w tamtych czasach osoby, które miały szlacheckie gdzieś tam rody i tak dalej, no to bardzo mało z tego zostało właśnie po to, żeby osłabić kraj jak najbardziej, żeby zostali tylko chłopi, którzy po prostu nie umieją myśleć, nie umieją ani się gdzieś tam przeciwstawić im, tak? I zakazywano właśnie używania staromongolskiego pisma i wprowadzili wszędzie cyrylikę, więc no i wtedy ludziom się wydawało, że to są jakby Rosjanie, nasi bracia, no bo nam pomagają, wprowadzają cywilizację, ale przez to Rosjanie bardzo dużo skorzystali, trochę jakby ograbili też nasz kraj, też znowu z surowców naturalnych, z dziedzictwa naszego narodu i właśnie z tego naszego pisma, jak na przykład oni zabierali od nas taki surowce, już nie mówię o takich surowcach naturalnych typu złoża, tak, ale i też na przykład jak zwierzę, my jesteśmy krajem pasterskim, więc tych zwierząt mamy bardzo dużo, więc taką owcę na przykład potrafili zabrać, czy konia, tak w całości, a nie na przykład, nie wiem, skórę osobno, mięso osobno, mleko osobno, czy nie wiem, zrobili coś u nas na miejscu z tych wszystkich rzeczy, przyroby, wyroby i jakby to było wystawione, tylko po prostu całymi surowcami w pociągach wszystko to było wywożone właśnie do Rosji. Każda rodzina musiała dawać od siebie takie te wszystkie te zadatki, tak, czy podatki w postaci tych zwierząt w całości. No więc jakby dużo ludzi też, którzy znają się i trochę przeczytali,
0: Taka typowa okupacja.
2: no taka okupacja, no i jakby ludzie, którzy sobie zdają z tego sprawę, to mają negatywny właśnie stosunek do Rosjanów, ale są też ludzie, spotykam się nawet do tej pory z takimi osobami, którzy mówią, że to Rosjanie, nasi bracia i wiele im zawdzięczamy i tak dalej, więc oczywiście w jakimś tam stopniu pomogli jakby oni nas gdzieś tam przed Chińczykami
0: Przepraszam,
2: właśnie.
0: cały czas mówisz o Rosjanach, tak?
2: Tak, mówię o
0: Czy Mongolia
2: Rosjanach.
0: jest jedynym krajem na świecie, którym Rosjanie pomogli w ramach
2: No, no
0: aneksji?
2: ale właśnie, ale mówię ci, że wiesz, no właśnie są ludzie, którzy tak jakby mówią, nie, że pomogli nam oswobodzić kraj przed Chińczykami, bo Chińczycy chcieli zawładnąć jakby Mongolią, a przyszli Rosjanie i nam pomogli i jakby dzięki niemu Mongolia została Mongolią, ale przez to tak naprawdę, że wprowadzili siebie, to jakby zawładnęli, nagle nie stała się chińsko, ale stała się rosyjską, do tego już tego nie widzą, nie? Więc
0: Czy w
2: są ludzie,
0: dalszym
2: którzy
0: ciągu jest używana cyrylica, bo była chyba przez jakiś czas
2: no
0: wprowadzona?
2: jest cały czas cyrylica, zanim wprowadzą nowe pismo, które jest zupełnie odmienne, bo my w ogóle mamy unikalne pismo,
1: Z
2: bo to
1: góry
2: jest
1: do dołu,
2: pismo,
1: tak?
0: Ale ono przetrwało, tak? To nie jest, że coś wymyślacie na nowo, tylko to jest
2: nie,
0: antyczne wasze pismo, tak? Historyczne.
2: Oczywiście to jeszcze za czasów Chinggis Khana i jeszcze wcześniej ludzie używali. I to jest jedyne pismo na świecie, które się pisze od góry do dołu. To jest jedyne takie pismo.
1: Trochę zaprotestuję, bo w Japonii oficjalnie się pisze też z góry do dołu. Na przykład gazety są wydawane też z góry do dołu. To jest taki tradycyjny.
0: Być może najstarszy, może o to chodzi.
2: O. No nie, no my wszędzie piszemy od góry do dołu. To,
1: a nie, to w Japonii się oni zmienili to później.
0: Cyrylicą też wtedy posługujecie się pisząc od góry do dołu?
2: Nie. Cyrylicą normalnie. Normalnie właśnie od lewej do prawego, tak? Do prawej, ale... więc normalnie. I to przetrwało i zanim to zostanie znowu jakby, bo jakby ja się jeszcze uczyłam cyrylicy, moi rodzice, więc prawie tak naprawdę 100 lat to trwało, więc zanim znowu wrócimy do tego wszystkiego, to musi trochę minąć czasu, ale podobno już została właśnie ustalona ta uchwała, że w ciągu 5 lat już mamy być wszędzie dwa rodzaje pisma, czyli nie wiem, w takich szyldach, czy we wszystkich opisach wszędzie mają być dwa pisma, nie?
0: Mhm. Więc powoli zaczynamy.
2: No, ja się uczyłam w szkole, będąc w 4 klasie podstawówki w Mongolii, bo jeszcze tam byłam w szkole, się uczyłam właśnie tego pisma. I nawet umiałam pisać i czytać wszystko, ale jak przyjechałam do Polski, to już po prostu przestałam. Myślę, że szybko jestem w stanie to sobie przypomnieć. Swoje imię umiem napisać, jakieś tam niektóre literki pamiętam, ale już tak przeczytać zdanie czy opowieść, to już jeszcze nie, to już nie.
1: Ja tutaj mam 5 tysięcy tungrików i też jest spisane, nie? I cyrylicą i od góry do dołu. A nie wiem, czy widziałaś, ale na chińskich juanach też jest pisane mongolskim pismem.
2: No, bo dlatego, że cała Mongolia wewnętrzna, to jest praktycznie druga cała Mongolia, taki obszar właśnie Chin, który jest praktycznie drugą jakby Mongolią, czyli na południu, na północ Chin, to się nazywa Mongolia Wewnętrzna i to jest obszar, gdzie ludzie do tej pory posługują się właśnie starą mongolszczyzną, no bo to jakby to są dawne tereny mongolskie i też oni się utożsamiają bardzo dużo z Mongolią i oni do tej pory w szkołach się uczą i też dzięki nim tak naprawdę, tej Mongolii Wewnętrznej, ludom z Mongolii Wewnętrznej, też jakby dzięki nim nasze pismo przetrwało, książki różnego rodzaju, tak, i tak dalej, więc jakby no muszą pisać, no bo jakby to jest jedna waluta na cały kraj, a muszą wszyscy się umieć porozumiewać. Tylko że tak, ostatnio właśnie Chińczycy zabronili Mongolii Wewnętrznej używania mongolskiego pisma i ostatnio była wielka burza. Nie wiem, może nawet dotarła. No właśnie, są bardzo prześladowani, bardzo, bardzo. I właśnie tak, i właśnie ostatnio, nawet w tym roku właśnie to było, że wielkie kampanie były na Facebooku wśród ludzi, Mongołów, że właśnie, że mają przestać tego zabraniania. I nawet były protesty przed ambasadami Chin na całym świecie tak naprawdę.
0: Jak myślisz, z czego wynika to prześladowanie? Bo na przykład Ujgurzy, którzy są prześladowani przez Chińczyków, są wyznania islamskiego, natomiast myślę, że Mongołowie w dużej mierze są podobnego wyznania co Chińczycy tam jakiś.
1: No Chińczycy no, są żadnego wyznania.
2: No, ale zobaczcie,
0: Tybet,
2: tak?
0: Partie komunistyczne mają w zwyczaju propagować, no, ale każdy tam w sobie w coś wierzy.
1: Nie, to tak jak ja bywam w Chinach, to oni zawsze się szczycą tym, że mają 58 bodajże mniejszości. A co do Mongolii Wewnętrznej, to żona zawsze mówiła, że całe mleko, jakie tylko w Chinach jest, to jeśli nie jest importowane, to właśnie jest z Mongolii Wewnętrznej. Jedyny producent mleka w Chinach.
2: No widzisz. Mam wrażenie, że Chińczycy zawsze właśnie prześladowali swoje mniejszości narodowe. Na przykład jednym z najsłynniejszych narodów to są Tybetańczycy, nie? Cały Tybet Oni uciekli po to, żeby właśnie, żeby oni uciekli przed Chińczykami, tak, do Indii, tak, to się mówi, do Indii, żeby po prostu, żeby ta tożsamość narodowa też została, żeby tą swoją tradycję zachować, bo właśnie ja nie wiem tak naprawdę, z czego wynika, kurde, nie mogą sobie normalnie żyć, nawet jak w tym serialu Marco Polo widać, że Chingis Khan wokół siebie gromadził tak różnorodnych ludzi z całego
0: Dużą
2: świata
0: autonomię
2: jeszcze,
0: dawał,
2: tak?
0: prawda?
2: Słucham?
0: Dawał dużą autonomię rejonom, które podbijał.
2: Tak, strasznie dużą autonomię. No, u siebie to miał po prostu harem, który się składał z tego, jakby z kobiet takich kolor skóry, miał doradców takich, tak? Gdzie dawna stolica Mongolii, Karakorum, to była wielka metropolia składająca się z ludzi, z rzemieślników, ze znawców, z artystów z całego świata. I on się właśnie szczycił tym, że ma właśnie różnych takich ludzi. I on był otwarty na inne poglądy, inne religie. Tam były wszystkie religie świata. I islam, i chrześcijaństwo, i tak dalej. Więc ja nie wiem, dlaczego jakby... Więc ja się wywodzę z takich jakby przodków, którzy są otwarci, a ja nie rozumiem takiej polityki represji w Chinach. Może to wynika z tego, że nie wiem, oni cały czas walczą o to, żeby mieć autonomię, no to trzeba je po prostu ten zarodek po prostu u źródła trzeba zabić, żeby nie było tych wszystkich powstań po prostu, nie?
1: No to w ogóle.
0: Większość państw imperialnych w ten sposób jednak
1: No i
0: działała.
1: jeszcze jest ta ich konfucjańska kultura, która obawia się chaosu. To jest ich chyba największa rzecz, której się boją, to jest chaos. No ja tam czasem.
0: Chaos doprowadził do ich upadku i
1: Tak,
0: się nie
1: czasem bywam
0: należało
1: tam u
0: już.
1: nich na wsi, to tak trochę inni ludzie jak nasi, ale ogólnie jest taka jak u nas lata 80. A w ogóle co cię przywiodło do Polski?
2: Mnie? Ja
1: Tak.
2: przyjechałam, jak byłam jeszcze właśnie dzieckiem z moją mamą. Właśnie jak skończyłam 4. klasę, to przyjechałam ogólnie na wakacje z moim bratem i z moją mamą. Moja mama tutaj właśnie pracowała jako lekarz i przyjeżdżała do Mongolii, czyli właśnie trochę była w Mongolii, pojechała znowu do Polski popracować, przyjechała znowu i tak nas na wakacje zabrała. I wtedy właśnie też jakby w tym samym czasie się rozwiodła z moim tatą i w sumie 1 września było i mama mówi, kurczę, no to chyba już jakby pójdziecie do szkoły, nie? Poszliśmy do szkoły, a jak już poszliśmy do szkoły, to już zostaliśmy. Ale mama tak mówiła, że jakby miała taki zamiar, żeby zobaczyć, że właśnie jak się uda nas gdzieś tam do szkoły nas wprowadzić, no to zostaniemy, a jak nie, no to wrócimy do Mongolii, nie?
0: Czemu Polska? Przecież Polska w tamtym okresie to nic
2: I
0: specjalnego.
2: czy mama tak
0: W dalszym
2: naprawdę...
0: ciągu nic specjalnego.
2: W Polsce moja mama miała koleżankę, która też jest lekarzem i to był taki czas w latach 90., kiedy bardzo dużo właśnie było ludzi, którzy handlowali na stadionie, właśnie handlowców, ale i
0: No i
2: lekarzy.
0: pęknął.
2: Tak, i właśnie dużo lekarzy właśnie przyjeżdżało na kontrakty, tam właśnie w tych czasach, kiedy ludzie właśnie

0: Dla mnie zupełnie, jakby zupełnie ktoś inny. On ma
1: Tak,
0: innych
1: tak,
0: rzeczach.
1: zgadza się. Chodzi mi o to, że korzystają z tych narzędzi, które Mongołowie wymyślili, tak przywieźli. Czy
0: No,
1: wymyślili, czy praktykowali, tak.
0: jeśli odsyłają do lekarza, który się zna na rzeczy, to ja jestem jak najbardziej za, który umie jakby postawić tę akupunkturę, bo akupunktura jest jednym z no, bardzo skuteczną metodą leczenia, ale i też to nie jest łatwe leczenie, bo dla bardzo słabych, na przykład schorowanych osób, to trzeba wiedzieć, gdzie ustawić tą igłę, żeby na przykład też i krzywdy nie zrobić, bo trzeba się znać na rzeczy, a nie tylko punkty wyczytać i tam igłę postawić, bo można i też jakby gorzej zrobić człowiekowi, więc no, taki fizjoterapeuta, który akupunktury i ma jakiś taki dyplom, jaki trochę powiem, jakby nie wiadomo jakiej wagi, to ja bym się bała chodzić do takiego fizjoterapeuty na akurat na to, żeby mnie wyleczył medycyną taką, tak? Ja pójdę do niego, żeby ze mną poćwiczył, coś tam porobił, a nie żeby. Ale jak odsyła do znawców, do takiego lekarza medycyny wschodniej, to jak najbardziej jestem za. Halo?
2: O Jezu, nie, nie. Tak
0: Jesteś
2: się
0: gdzie?
2: zasłuchaliśmy się w to,
1: Zatem
2: co
1: się
2: mówisz,
1: przywiesił.
2: tak. Nie, mnie teraz tutaj wało, ale tak ładnie opowiadałaś, że aż się zasłuchałem, chyba się
0: Ale
2: zbiesiliśmy
0: zgadzacie
2: trochę.
0: się ze mną.
1: Tak, zgadzam się, ale Błażej, przyznaj się, przysnąłeś.
2: Nie, nie, ja nie przyznałem, ja tylko patrzę tutaj
0: Przyznam, no.
2: Nie, ja patrzę tutaj w ten, na moje połączenie. I jak na czerwono, to mnie tak serce do gardła idzie. Akurat jeśli chodzi o fizjoterapeutę, to mojej siostry były jeszcze obecny mąż, ale już niebawem był fizjoterapeutą, jest fizjoterapeutą. Tutaj taki Holender i. Ale on chyba się nie zajmował tą medycyną. Ja wiem, że mój kolega w Warszawie, który się nazywa Bojan z Bułgarii, zresztą też kiedyś był u nas na antenie, on zawsze opowiadał, że miał takiego właśnie lekarza z Mongolii, który go tam ustawiał mu kości czy coś i bardzo, bardzo go sobie chwalił. I chyba tych mongolskich lekarzy w Warszawie trochę jest. To nie jest tak, że tylko twoja
0: Jest,
2: mama.
0: jest.
2: Chociaż twoja mama pewnie już jest na emeryturze, nie? Czy nie jeszcze?
0: Ogólnie,

0: się trzyma bardzo młodo, ale moja mama teraz akurat, moja mama w Belgii mieszka w ogóle, Błażej, bardzo blisko ciebie, bo ty tam koło Aachen.
1: Ja tak, w Aachen mieszkałem.
0: Nie, moja mama w Belgii, tak, a moja mama w Verwiels mieszka, nie?
1: Tak, tak, to zaraz za rogiem. No, ja się teraz troszeczkę dalej przeprowadziłem, bo dom kupiłem. No, ale Verwiers to jest takie miejsce, gdzieś tam się skręca w piękne Ardeny, także polecam, bo mówisz, że tam za dużo po Ardenach nie chodziłaś. Ale znamy jedno miejsce na kajaki dobre razem. I ty i ja byliśmy w Ko. Chociaż ty pewnie nie na kajaku.
0: No widzisz. No, tak, no. tak. Byłam tam z dzieciakami. Moimi.
1: Latem na kajaki tam jeżdżę. Chociaż Koto dla mnie jest, bo tam jeszcze jest obok L'Église, gdzie jest taki czołg, gdzie tam pielgrzymki są, ale to moje inne zainteresowania modelarskie i mitariami, ale tam właśnie w L'Église obok Ko. A twoja mama w ogóle pracuje? Bo mnie chyba zerwało na chwilę. Z tego wszystkiego i znowu mnie zerwało.
2: Może na ja posłucham, uważaj sobie odsłucham.
1: Ja chyba dostanę szału dzisiaj z tym netem.
0: Wiesz, to ciebie słychać teraz było, ale to będę mówiła, wiesz. Moja mama teraz nie pracuje, siedzi w domu, ale ona jest taką osobą, że nie może nigdzie, nie może bezczynnie siedzieć, więc od początku pobytu mieszkania w Belgii, tam ponad 10 lat temu, to zaczęła chodzić do różnych takich studiów, szkół, gdzie się zaczęła uczyć francuskiego, no bo to są te rejony francuskojęzyczne. I teraz 3 lata temu, za moją namową, prawie 4 lata temu, zrobiła takie studia, takie 3-letnie właśnie

0: właśnie z akupunktury, bo okazuje się, że być właśnie w zawodzie czy maglem, to trzeba skończyć kurs magielski podobno, tak? Żeby być sprzedawcą, trzeba skończyć kurs sprzedawcy i tak dalej. I no, nie mogę nic robić, zanim będzie miała papiery po prostu te belgijskie. Więc za moją namową, mimo tego, że już tutaj wykonywała i znała akupunkturę, no to tam teraz w języku francuskim uczy się znowu tej akupunktury i teraz pisze też pracę dyplomową, będzie w styczniu będzie miała egzamin, no więc ma co robić i jest taką osobą, że cały czas gdzieś tam sobie znajduje, jest taką straszną taką inteligencją, więc zawsze sobie coś znajdzie do nauki, czytania. Teraz bardzo dużo właśnie w polityce mongolskiej siedzi, w tych portalach społecznościowych. No, więc kobieta ogólnie czynu. Bardzo, bardzo lubię moją mamę i podziwiam.
1: O właśnie, a kiedy ostatni raz.
2: Właśnie to chciałbym zaprosić do dzwonienia słuchaczy
1: O
2: programu.
1: właśnie, można dzwonić.
2: Dokładnie.
1: Bo
2: Widzę,
1: to
2: że
1: nie.
2: wspominasz o tym, że chciałbyś
1: Przepraszam,
2: zadzwonić.
1: przepraszam, ale. Nie, oczywiście, zapraszamy do audycji. Trochę się wiesza, ale to, no wiecie, to. Ale będzie niedługo światłowód, także zupełnie się poprawi wszystko.
2: Może unieść.
1: Uniesie, tak, będzie światłowód.
0: A to co, można do nas dzwonić, tak?
1: Oczywiście,
0: Ktoś może do nas
1: oczywiście.
0: zadzwonić?
1: Oczywiście.
0: Jej, jakie fajne.
1: Ale widzę, że
0: Dzwonić.
1: chyba speszyłaś ludzi trochę, oni jakoś nie dzwonią. Ale podejrzewam, że mamy taki słuchacz ze Szczecina, pewien zadzwoni.
2: No to problemy techniczne.
0: No. Znowu.
1: No,
0: Normalnie rozumiem, że więcej ludzi dzwoni, tak?
1: dzwoni, dzwoni, dzwoni.
2: Oczywiście mogą dzwonić, jeśli chcą, jeśli się odważą, nie ma problemu.
0: Aha.
1: No, ale
0: Okej.
1: taki słuchacz zazwyczaj ze Szczecina. Wiesz, z Mora,
0: Tak?
1: tak. No ale. Ale tak
2: Krzychu
1: chciałem.
2: Jarzyna ze Szczecina, może znasz.
1: Szczecin.
0: Nie.
2: Ja to szef wszystkich.
1: Tak, on za wszystkich i wie wszystko. A co chciałem zapytać właśnie, kiedy ostatnio, bo w Polsce mieszkasz, to rozmawialiśmy wcześniej, lat 20 ponad. A kiedy ostatnio w Mongolii byłaś? Czy masz jeszcze taki kontakt z Mongolią?
2: Uważaj, musi się namyślić.
1: Dobra, chyba już mi
2: Momencik, momencik.
1: wraca net, nie? Jeszcze jest ta czerwona. Jestem, słychać mnie?
0: No, słychać cię.
1: Dobra, nie, ja po prostu. Ja chyba wystąpię o odszkodowanie do Vodafonu, bo to jest o straty moralne. Ja się chciałem zapytać, kiedy ostatni raz w Mongolii byłaś?
0: O Jezu, bo wstyd się przyznać, bo byłam 10 lat temu. Ale ja robię już, pracuję nad tym, żeby jeździć co roku, bo po prostu bardzo tęsknię. Nawet niekoniecznie za moją odebranę i nie miałam kontaktów z moimi ciociami, wujkami, z kuzynami, z kuzynostwem moim całym. Więc jakby już się zdążyłam do tego przyzwyczaić, ale najbardziej tęsknię, słuchajcie, za krajobrazem Mongolii, w ogóle za tradycją. Za krajem, za zwierzętami, nawet takimi tymi mongolskimi koniami, kozami,
2: Mongolscy chyba to
0: za gwiazdami.
2: najśmiertelniej występują.
1: O właśnie,
0: Jak
1: słuchacz zadzwonił właśnie. Też z tej drugiej części świata, z drugiej.
0: no.
1: Halo.
0: Okej.
3: Dobry wieczór.
1: Australia na linii.
3: Nie, nie
0: Wow.
3: pomyliłeś się. To tylko Anglia.
1: Anglia nie, ale przed chwilą była Australia też, ale chyba się rozłączyła.
3: A to chyba to Jacka chyba zerwało. No to musisz się zadowolić UK-em.
1: Dobra, to jest UK. Australia będzie za
3: Dobrze.
1: chwilę.

0: Ahoj, tu Ania z Trójmiasta a gdzieś z Dolnego Śląska mówi do was
1: Gabon z Wrocławia.
0: Hej Gabon!
1: Gabon z Wrocławia, wcześniej pojawiamy. Cześć, cześć.
0: Witamy wszystkich serdecznie na takich przedwyborczych rozkminach. Nie chcemy mówić konkretnie o samych partiach i co one tam nam proponują, chociaż pewnie od tego też nie uciekniemy, zwłaszcza, że znowu otworzyli worek z obietnicami, ale chcemy was zapytać o wasze strategie wyborcze, jak dokonujecie tego aktu wyborczego, czy po prostu idziecie, głosujecie na konkretną partię na jedynkę, czy jednak zaznajamiacie się z tymi kandydatami, czy może ostatnia osoba z listy, a może tylko kobiety, a może tylko graficy komputerowi, bo tak, słuchajcie, sprawdziłam, jest aż 18 grafików komputerowych, czy tam grafików, projektantów grafiki, takie około tego zawody, startuje do Sejmu. No i niestety większość, dla mnie niestety, z list Konfederacji, ale to nieważne. Słuchajcie, Skype oczywiście jest otwarty, także o wasze doświadczenia, o wasze tutaj pomysły na to, jak rozgryźć te wybory. No z Gambolem właśnie też będziemy chcieli się zastanowić, jak tutaj przechytrzyć tą metodę Donta, która no, faworyzuje te największe ugrupowania i co zrobić, żeby ten nasz głos po prostu nie przepadł. Także dzwońcie, Skype, Nocne Radio. A na początku tutaj usłyszeliście no, nieśmiertelny hit Krystyny Brońko w wykonaniu Nic Poniów. No bo myślę, że to właśnie takiego leku na całe zło, kogo do tego cyrku tam wybrać, szukamy. No i też taki około chorobowy mamy tutaj cel zbiórki na pijawki dla kapitana pijawki. Może to was trochę zmobilizuje do wrzucania na Tipli Nocne Radio. Także bądźcie jak politycy, otwórzcie swoje worki z pieniędzmi i wrzucajcie nam tutaj.
1: Dokładnie. A co do utworu, bardzo mi się spodobał. Skojarzyło mi się z takimi rytmami brytyjskiego jazzu. I to jeszcze rodem z pubów, gdzie rzutki i piwo jest na dziennym wachlarzu, a ogólnie no taki klimat po prostu mi się spodobał tej piosenki i głos tutaj. Więc daje mocny plus.
0: Tak, i bardzo mi się ten utwór skojarzył właśnie z Sejmem, bo tam jest i o cyrku, i o małpach, i o głupocie, i o biedzie. Także wszystko w temacie. No, stało się, zarejestrowano już wszystkie komitety wyborcze. Łącznie tam jest tych 86 komitetów zostało zarejestrowanych, 43 komitety wyborców, 41 komitetów partyjnych, i dwa komitety koalicyjne, także jest z czego wybierać. Jest z czego wybierać i my tutaj się postaramy pomyśleć, co kto mógłby wybrać. Kandydatów do Sejmu jest aż 6241, czyli to jest 14 osób na jedno miejsce prawie. Dużo, mała, duża konkurencja, mała konkurencja, Gambol, jak myślisz?
1: Powiedziałbym, że ogromna konkurencja, dlatego musimy się zastanowić, na kogo głosujemy i czy głosujemy. To jest bardzo ważne rozdzielenie. Czy głosujemy na przekór komuś, czy faktycznie po to, żeby coś się zmieniło. Oczywiście nie będę tutaj nikogo ganił, więc jeżeli mamy powód, że na przykład nie lubimy Kaczyńskiego, no to głosujemy, prawda, tak, żeby on nie wygrał. Ale jeżeli mamy na przykład jakieś, powiedzmy, większe idee, no to może tak, głosujemy, że powiedzmy nadal PiS wygra, ale przykładowo będzie jakaś koalicja z PiS-em. No ja nie mówię tutaj typowo o Konfederacji, bo pewnie zaraz pomyślę sobie o Konfederacji, ale to inne partie też mogą mieć, prawda, koalicję, więc trzeba tutaj po prostu pomyśleć, czy faktycznie głosujemy, żeby odrzucić jakby status quo, czyli jakby trochę naprzeciw głównej partii aktualnej, czy głosujemy po prostu po to, że mamy jakąś ideę. Nie zawsze się nam uda, bo prawda, głosowanie działa w taki sposób, że jeden głos ma małe znaczenie, ale gdyby każdy w taki sposób myślał, no to byłoby to całkiem efektywne.
0: A ty, Gambol, jak myślisz? Jak ty będziesz głosował? Jak ty wybierasz?
1: W tym momencie jeszcze nie wiem.
0: Znaczy nie chodzi mi o konkretną partię, nie? Tylko czym się kierujesz? Czy po prostu masz partię i głosujesz na jedynkę, czy na ostatnie miejsce, bo one też są biorące przeważnie? Czy jednak idziesz, tak sobie patrzysz, nie? Albo na przykład najśmieszniejsze nazwisko, bo te nazwiska są naprawdę niektóre przecudowne. Czy na przykład ktoś, o kim coś wiesz, robisz jakiś, jak to się mówi brzydko, research, co ta osoba sobą reprezentuje? Jak, w sensie, czy już jesteś przygotowany przed wyjściem z domu? O to mi chodzi.
1: Jeszcze nie, muszę zbadać dokładnie osoby w aktualnych komitetach, znaczy w komitetach, no w partiach, które wystawiły tutaj, prawda,
0: okręgu osoby. Numer 8.
1: Okręgu, tak, dokładnie. Ja jestem tutaj w tej nazwologii słaby. Znowu gambolizmy, pewnie nie ma takiego słowa, ale nieważne. Chodzi o to po prostu, że ja najczęściej, jeżeli głosuję, to nie głosuję na tyle partie, co po prostu osoby. Badam sobie, tak jak mówisz, na temat różnych osób, jakie były wcześniej ich dokonania, co oni robili, z jakimi partiami wcześniej mieli powiązania, bo uwaga, uwaga, to, że ktoś jest w PiS-ie, nie oznacza, że nie był w PO. Albo na odwrót, albo że ktoś był na przykład w Konfederacji, nie znaczy, że był na przykład w Lewicy. To się może zdarzyć, trzeba sprawdzić.
0: Czasami ciężko takiego czyściocha znaleźć, bo politycy mają taką tendencję do przechodzenia z jednej partii do drugiej, więc to wcale nie jest takie łatwe. No te świeżynki oczywiście, no to oni są, to pierwszy raz kandydują, no to oni są pierwszy raz, ale ci tacy, co już, no na przykład są tacy, co oczywiście wpisują sobie w miejsce zawód parlamentarzysta.
1: Naprawdę?
0: Tak, tak.
1: Ja bym był jak Cejrowski, ja bym won ich. No, dobry polityk powinien mieć biznes, albo znać się na biznesie, albo przynajmniej wiedzieć, co się dzieje w kraju, a nie tylko tym, jak się wchodzi do limuzyny.
0: Przedsiębiorców jest sporo, ale są też takie osoby jak na przykład Krawcowa, trzy Krawcowe są, jest bloger, jest
1: listonosz. Naprawdę
0: jest
1: Krawcowa?
0: Trzy Krawcowe kandydują, bloger, listonosz, kolejarz, ale te wszystkie osoby to są akurat z listy Nowej Lewicy, czyli jednak tam ci socjaliści tam promują takie, powiedzmy, prostsze zawody.
1: Ale pytanie, czy te biznesy ich, bo też tak trochę wbije taką igiełkę, bo lewica lubi często pokazywać, że różne osoby robią jakieś biznesy, a te często biznesy po prostu są na takim life support, że one no niby są, ale tak w zasadzie nikt nie zarabia z nich i tylko dlatego te osoby się utrzymują, bo gdzieś tam mają jeszcze na boku jakieś pieniądze, więc ten zawód jest zwykle tylko no, po prostu z nazwy.
0: Mi się wydaje, że Nowa Lewica to oni raczej właśnie z pracownikami, nie? Trzymają i oni może dlatego chętniej wciągają do siebie na listy właśnie ludzi, którzy są po prostu zatrudnieni, a nie dają pracę. A przedsiębiorcy to mi się bardziej kojarzą z tą Polską 2050 Hołowni. Tak mi się wydaje, że nawet teraz to w sobotę też tam ogłaszali jakieś takie bardziej właśnie do przedsiębiorców skierowane zachęty. No właśnie, chodzi mi o zachęty też. Dzwońcie może też, bo mówię, jeszcze zostało 5 tygodni, także ta kampania wyborcza teraz osiągnie to swoje apogeum, tak? To jest ta ostatnia prosta. Teraz będzie się sypało różnymi obietnicami. Co by musiał wam polityk, partia zaproponować, żebyście na nią zagłosowali? W sensie, czego wy byście dla siebie pragnęli? Gumball, co ty byś chciał, to byś ślepo zagłosował, nieważne kto to by był.
1: Znaczy, trudne pytanie, bo w zasadzie dobrze wiem, że każde pieniądze, które byłyby przekazane na mnie, kosztują kogoś. Więc to z jednej strony jest fajne dostać pieniądze albo cokolwiek wartościowego, prawda? Bo no na przykład dostajemy jakąś rzecz, ale ona kosztuje, prawda? Więc wszystkie takie rzeczy, one są fajne dla nas, ale mają koszt. Ja bardziej bym wolał na przykład, żeby partia faktycznie na przykład uprościła to, jak się zakłada biznes. Że ja na przykład mogę wyjść sobie na ulicę i po prostu nawet nie zakładaj, po prostu idę i coś robię.
0: Czy ty chcesz na ulicy zakładać biznes? Możesz to robić bez zakładania biznesu.
1: W takim sensie, że nie muszę go zakładać, po prostu idę na ulicę i coś robię, nie wiem, na przykład umiem naprawiać laptopy i ktoś tam na przykład, może laptopy to nie, ale na przykład telefon ktoś ma. I rozkładam sobie taką budkę, naprawię ci ekran. Mhm. A w Polsce zaraz by dojechała mnie skarbówka, tutaj ZUS inne opcje. No przecież pan nie ma założonej działalności, inne opcje i masę takich rzeczy. Oczywiście wiem, jest to bardzo nierealne, bo podatki w naszym systemie finansują rzeczy, których nie da się tak łatwo wyłączyć. Nawet jak głupi fundusz emerytalny. No to wszystko po prostu gdzieś tam, wiadomo, musi być, więc dla mnie to są jakieś obietnice też nierealne. Jak ktoś mi powie, a będzie łatwiej albo nie będzie podatków, to wiem, że kłamie, bo te podatki będą musiały być i tak. Ale jeżeli ktoś by chociaż trochę miał jakiś cel to uprościć i żeby było łatwiej faktycznie żyć takim ludziom, no to dla mnie już byłby wielki plus.
0: Witam wszystkich na czacie, witam Jolę, adwokata, psycho, Łukacjusza, Wandasta, Mikiego i wszystkich, których nie wymieniłam. Jola pisze, że zakładamy biznes bez problemu obecnie. Ja nie wiem, nigdy nie zakładałam żadnego biznesu, ale znam osoby, które zakładały i wiem, że na pewno te składki jednak są wysokie, tak? Jeszcze nic nie zarabiasz, a już musisz płacić i to jest takie deprymujące, zwłaszcza jak dowiadujemy się, jak mało one wynoszą gdzieś tam w Wielkiej Brytanii, Irlandii i innych krajach, nie? Że te obciążenia dla tych początkujących, jeszcze nie zarabiających, rozkręcających się przedsiębiorców są takie u nas wysokie. Pojawiło się pytanie mojego ulubieńca, nazwisko mojego ulubieńca Kołodziejczaka. Czy Kołodziejczak romansuje z PiS-em Agrounia? No, wychodzi na to, że Agrounia romansuje z Koalicją Obywatelską, no bo nie tylko Kołodziejczak, ale inni ci kandydaci z Agrounii startują właśnie z list Koalicji Obywatelskiej. Na przykład nasza gościni Ewelina Wiśniewska startuje z Torunia i jest na ostatnim miejscu na liście Koalicji Obywatelskiej, czyli takie miejsce właśnie biorące, i także kibicuję jej, mam nadzieję, że jej się uda.
1: Ja także kibicuję. Zawsze to jest dobra rzecz, uważam. Kibicować ludziom, którym się zna. Jeżeli znamy kogoś, ale faktycznie znamy kogoś i ta osoba będzie w naszej gdzieś okolicy, powiedzmy, kandydowała, to ja uważam, że to jest najlepszy wybór, bo mimo wszystko obietnice obietnicami, ale jeżeli kogoś się zna i wie się, że to jest jakaś w porządku osoba, to chyba to jest najlepsze zapewnienie.
0: Adwokat zapytuje, jaki sens ma Nowa Lewica. To niech zadzwonią może jacyś ludzie, którzy głosują na Nową Lewicę i wytłumaczą adwokatowi, jaki sens ma Nowa Lewica.
1: I może mi też, bo trochę ja też nie rozumiem, uważam, że Lewica, ale to jest tylko moje zdanie, wielu ludzi się nie zgodzi, ale ja uważam, że Lewica bardzo dawno temu odeszła od ludzi robotników po prostu, od jakby tego, żeby pomagać zwykłym ludziom, robotnikom, klasie średniej, niskiej, a przeszli po prostu do takiego
0: LGBT.
1: Chodzenia z banerami. No tak, chodzenia z banerami LGBTQ. No inaczej tego potrafić nie mogę powiedzieć. Więc tak to wygląda według mnie, jeśli chodzi o Lewicę. Jeżeli Lewica faktycznie by dbała, albo przynajmniej pokazywałaby, że chce pomóc tej średniej, niskiej klasie, żeby żyło się lepiej jednak ludziom, a nie powiedzmy rzucać cały czas te hasełka LGBTQ, to może nawet i bym na nich zagłosował, ale po prostu mnie to gdzieś trochę odrzuca. Ja nie jestem przeciwnikiem, ale uważam, że to nie jest w tym momencie najważniejsza rzecz.
0: Oni się teraz mocno pracą zajęli, bo chcą skrócić ich postulat, skrócić tydzień pracy do 35 godzin. I dać 35 dni urlopowych.
1: No tak, tylko czy to nie spowoduje to, że będzie mniej ludzi zatrudnianych, albo pracodawcy będą bardziej, powiedzmy, patrzeć się na to, czy ktoś nie bierze tego urlopu, albo jakieś takie rzeczy.
0: Widzisz, Gumball, bo ty wybiegasz w przyszłość. Ty myślisz, że to może, że ktoś to, co obiecuje, to potem realizuje. No to jest
1: takie
0: same woda. No. Przepis na kiełbasę wyborczą. Chcemy od was też usłyszeć, czym...
1: Chciałbym 4 dni. Faktycznie, chciałbym te 4 dni pracujące. Dałbym siebie te 100%, a to byłoby nawet fajne. Uważam, że to jednak mimo wszystko ma sens, jeżeli pracownicy też by nie wykorzystywali tego aż tak dla siebie i faktycznie dawaliby 100%. Więc te 4 dni nawet jestem w stanie być za.
0: Tam jest oczywiście lament, jak mówi się o skracaniu tego dnia pracy do tych 7 godzin dziennie.
1: Lament to starzy ludzie, ale te 7 godzin to jest trochę za krótko. 8 godzin, 4 dni uważam. Nie skracać godzin, lecz po prostu odjąć ten jeden dzień.
0: Mhm, czyli taki długi weekend, no też może być, tak. Albo może zrobić, no... Fajnie by to w ogóle można było tak, wiesz, że ty sobie wybierasz, nie? Czy tak, czy siak, ale to wiadomo, to zależy od zakładu pracy i od tego, jaka ta praca jest, bo nie każdą pracę można sobie jakoś tak ustawić pod siebie.
1: 4 dni standardowe i reszta po prostu dodatkowo płatna.
0: Na kogo głosuje nasz naczelny? My nie wiemy, my nie chcemy też za bardzo od was wyciągać, na kogo wy głosujecie. My nie chcemy, broń Boże, naciągać was na jakąś konkretną partię. Ale możemy się zastanowić.
1: Jahaś domino. Podwójna hawajska dla każdego.
0: Aż każdy piątek. O 21 do twoich drzwi.
1: Tak, dokładnie.
0: Okej, okay, dobra. Ale możemy się zastanowić, kto tam z tego okręgu 8 by się nadawał. Gabo, ty jeszcze jesteś przed, rozumiem, tym wyborem. Polecamy wam oczywiście stronę wybory.gov.pl. Tam jest pięknie wszystko pokazane. Już wam zaraz udostępnię, jak wygląda ta mapka. I sobie po prostu prześledzimy to. Już wam wrzucam na ekran. I mamy tutaj okręg wyborczy. A nie, to jest okręg wyborczy numer 3, przepraszam.
1: No właśnie, bo tak patrzę. Zielona Góra to jest 8, tak.
0: A, tak, tak. Także przepraszam za wprowadzenie w błąd.
1: To będzie 3 chyba, tak?
0: To jest okręg wyborczy numer 3.
1: Tak, to jest Wrocław.
0: W ogóle tak, wybory do Senatu to jest łatwizna, bo tam są te jednomandatowe okręgi wyborcze, jest 100 tych okręgów. Kandydatów macie różnie tam, od 2 do 7, zależy od okręgu. No i tam jest krótka piłka, to jest łatwa sprawa. Ale te wybory do Sejmu, no to są oczywiście dużo bardziej skomplikowane. Zależy, gdzie ile komitetów się zdołało zarejestrować. Są okręgi, gdzie jest tylko 5 list, a są okręgi, gdzie jest 10 list. Tu we Wrocławiu na pierwszym miejscu zawsze ta Koalicja Obywatelska wyskakuje, więc oni mają listę numer 1. Ja tutaj to bym poszła chyba po nazwiskach. Na przykład jest Kamil Jerzyna z Brzegu Dolnego, księgowy. Nie ze Szczecina, a z Brzegu. Jest Piotr Iskra. Ja to patrzę na te końcówki, bo zawsze ci, co tam też ten szary koniec robią, to tak mi trochę szkoda, że oni się na pewno raczej nie dostaną. No jest Karol Przywara, no z takim nazwiskiem, no to słabo.
1: A tak... Też próbuję sobie przypomnieć, kogo ja widziałem ostatnio na plakatach, bo już w okolicy plakaty zaczęli rozkładać, ale coś nie mogę sobie przypomnąć. Na pewno kogoś z PiS-u, bo niestety, nie wiem, czy ludzie wiedzą, ale okolice Wrocławia niestety PiS-u tak średnio, znaczy średnio lubią PiS, więc oni najwięcej muszą się reklamować.
0: Bo co, Wrocław to jest, on jest raczej KO, tak?
1: Tak, kiedyś z tego okręgu Schetyna był, ale teraz nie wiem, kto z koalicji.
0: No Zdrojewski jest chyba najbardziej taki znany z koalicji. No dobra, to jest następna, druga lista, to jest Trzecia Droga. O, no to jak ktoś lubi sport, to Tomasz Zimok startuje z Wrocławia, dziennikarz sportowy. No jak ktoś ma ochotę na jeszcze jednego Dudę.
1: Niemiec Andrzej, to jest ukryta opcja.
0: Tak. Jakiś Woźnica. No. Dobra, w sumie nie takie ciekawe nazwiska. O, jest Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy. To też jest fajna opcja, myślę.
1: No ja tak patrzę sobie na twojego streama, bo w sumie aż takiego opóźnienia nie ma, więc sobie stamtąd patrzę.
0: Aha, okej. Okay. No tutaj mnóstwo ludzi. To, no wy widzicie. Pilawka Tomasz. No dobrze, że nie pijawka.
1: Kopę cię tam.
0: No.
1: No faktycznie, niektórzy to mają takie nazwiska, że to trochę niemiło, ale no cóż, no, no cóż.
0: Mamy nasz, też i Konfederację, to ten pan ostatni, Styrczula Szymon, to właśnie grafik z Wrocławia, startuje z konfy. I tu było jeszcze takie jedno ciekawe nazwisko.
1: Ale jest tak ciekawe, że pokazują zawody tych osób. Ciekawe, czy to kiedyś było jakoś tak, że ktoś się oburzył, że nie pokazują i nagle powiedzieli, dobra, to teraz musimy pokazywać.
0: Nie, to jest po prostu chyba jakiś, wiesz, tak jak w szpitalu się ciebie pytają, jaki masz zawód. Ktoś kiedyś wymyślił. Tak, to jest takie właśnie typowo komunistyczne, takie mi się kojarzy.
1: No jak człowiek nic nie robi, nie wiem, nic nie robił wcześniej, powiedzmy siedział na pieniądzach rodziców i został, powiedzmy, politykiem. No bo nic nie robił i wcześniej nie był politykiem, to co? Co ma być? Zawód nikt?
0: Bloger zawsze możesz, albo youtuber sobie możesz zawsze wpisać.
1: Jest Twitter, czekaj, zarząd tego, social media, że Twitter.
0: Potentat medialny ze Środy Śląskiej. No słuchaj, 1 000 000 złotych padło, oferta. Także wiesz, to nie są żarty, panie. Mamy ze Środy Śląskiej Dorota Teresa Malczewska, nauczycielka ze Środy Śląskiej. Czy jest ktoś ze Środy Śląskiej, który mógłby nam przybliżyć sylwetkę tej kandydatki?
1: Bardzo. Pewnie Krawiec. O, widzę nawet z okolic moich parę osób, ale to w większości z Koalicji Obywatelskiej, bo tak się nawet nie dziwię, bo Koalicja Obywatelska właśnie lubi te rejony. Nie wiem, mi się zdaje, że Wrocław to jest taka właśnie baza Koalicji Obywatelskiej. Może teraz się zmieniło, ale kiedyś tak na pewno było.
0: No, tą listę Nowej Lewicy otwiera Krzysztof Śmiszek, partner Roberta Biedronia. Jest też Chudy Filip. Dorota Pędziwiatr. Daniel Misiek.
1: Stożek Marta.
0: Fajne są
1: pilny Maciej, dobrze się uczył w szkole.
0: Pilny Maciej. Czy jest ktoś ze Środy Śląskiej? Nie, oborniki śląskie są.
1: Lewandowska!
0: Jest jeszcze taki komitet, on jest chyba właśnie tam w waszych rejonach popularny. Polska jest jedna. Przewodniczącym jest pan Rafał Piech, to jest prezydent Siemianowic Śląskich, z tego co wiem. I on tam w kilku okręgach, właśnie tu na Śląsku, jest ten komitet wyborczy. Takie trzy główne słowa, które taki, nie wiem, szyld tej partii to Bóg, rodzina. I co tam jeszcze nie wymyślili?
1: Ale się tak zastanawiam, czy miejscowość zamieszkania w sumie ma jakieś znaczenie, bo zameldowanym można być wszędzie w zasadzie. Czy nie bardziej byłoby pokazać na przykład, kto gdzie się urodził? To byłoby według mnie bardziej takie dosadne, bo miejsce zamieszkania, to nawet można, nie wiem, u kogoś się na mieszkaniu zameldować, jak ma się taką możliwość.
0: No nie wiem właściwie, czy to ma jakieś znaczenie, tym bardziej, że wiemy, że te jedynki, dwójki, one często i tak nie startują z tego miejsca, gdzie tam mieszkają, tylko przenoszą się gdzieś, nie, bo tutaj to te jedynki, dwójki trzeba rozparcelować tak.
1: Tak jak Kaczyński zrobił, on specjalnie uciekł z Warszawy, nie dlatego, że on się boi Warszawy, bo on tam by wygrał i tak, tylko żeby właśnie zostawić miejsce dla kolejnej osoby. I ogólnie PiS całkiem sobie sprytnie te miejsca rozlokował.
0: No, on z Kielc startuje akurat. No właśnie, czy ktoś ze Śląska, z Dolnego Śląska coś wie więcej o tej partii Polska jest jedna?
1: Ja kompletnie pierwszy raz w ogóle o niej słyszę, to jest ciekawe.
0: Tutaj wam pokazuję. Bóg, rodzina, ojczyzna. O, to są ich. To jest ich hasło, taka szczęśliwa rodzinka.
1: Bigos, obiad, dziczyzna.
0: Tak, no wiem, że ten pan Rafał Piech tam ma super poparcie w tych Siemianowicach Śląskich, ale nie wgryzałam się, co oni, może jakiś program, co oni proponują. Dobrowolne, o! Dobrowolny ZUS przez okres 3 lat dla wszystkich prowadzących działalność gospodarczą. Składka zdrowotna zależna od przychodu.
1: Dobrowolny ZUS, czyli nadal muszę składać papierologię. To co mi tam to zmienia? To nic nie zmienia.
0: No dobra, tych programów to nie będziemy tutaj wam czytać. Dobra, Prawo i Sprawiedliwość. Kto tutaj z tego Wrocławia startuje? Nic mi nie mówią te nazwiska. Czartoryski Tytus. Rolnik emerytowany. Na ostatnim miejscu. Mirosława Stachowiak-Różecka. Też. No to we Wrocławiu nie ma żadnej takiego znanego nazwiska, to dziwne. Nie, bo nic mi te nazwiska nie mówią. Trochę tych nazwisk się przecież kojarzy z parlamentu, a proszę, niezagospodarowany ten Wrocław moim zdaniem przez takie odpady same we Wrocławiu, jeśli chodzi o PiS. Polska jest jedno, grubo z logo polecieli.
1: A właśnie takie pytanie co do Giertycha. On teraz senatorem będzie? Znaczy nie, że będzie. Znaczy w sumie to będzie, bo i tak ma zapewnione miejsce. Tylko czy senatorem, czy posłem?
0: On do senatu.
1: Czyli i tak nie będzie miał znaczenia. Chyba, że stanie się taką gwiazdą, że nagle senat się stanie sławny.
0: A adwokat się śmieje, że to logo 666, to Polska jest jedna. Tak, faktycznie może się kojarzyć.
1: Coś takiego też widziałem właśnie, tak myślałem, że to liczby są?
0: To... No, dokładnie. A wyglądało jak 666. Mówiłam wam o tych okręgach wyborczych, że tam tych list jest od 5 do 10. Są dwa okręgi, gdzie jest aż 10 list. Jest to Świętokrzyskie i, uwaga, Podlaskie, czyli Kononowicz będzie miał naprawdę trudny orzech do zgryzienia, bo dużo będzie miał do wyboru tych komitetów. Oprócz tych głównych, tam się też zarejestrowali no, ci bezpartyjni samorządowcy, ale na przykład taki komitet wyborczy jak Normalny Kraj.
1: A jaki jest nienormalny? Teraz mamy? Znaczy w sumie teraz trochę mamy, ale to zawsze jest taki normalny kraj. A będzie normalny? A będzie normalny jak zagłosuje? No nie wiem.
0: Nasza wizja to rozwinięta gospodarczo Polska w zgodzie z naturą. Skuteczna polityka zagraniczna zapewniająca poczucie bezpieczeństwa.
1: W zgodzie z naturą, czyli budujemy więcej solarów i nie budujemy elektrowni atomowych, bo to jest B.
0: Czy ktoś słyszał o takiej partii Normalny Kraj? To zapraszamy. Jakie inne tam komitety ciekawe? No też tutaj się zarejestrował Polska Liberalna Strajk Przedsiębiorców, czyli ci od Pawła Tanajny. Także się zarejestrował Ruch Dobrobytu i Pokoju Maciaka.
1: No to właśnie, to jest od niego Maciaka, bo właśnie chciałem się spytać, które to jest Maciaka, bo wiem, że kamraci, no w ogóle nie wiem, czy kamraci nadal mają powiązanie z tym Olszańskim, czy to już tylko jest powiedzmy nazwa, czy... Nie wiem, kurde, ktoś wy na czacie wyjaśnijcie, czy to nadal ma powiązanie.
0: Czy jest z nami Psycho?
1: Siema, Psycho.
0: Ale masz ładną koszulkę.
2: Wiem.
0: Szkoda, że inni słuchacze jeszcze nie mogą mieć takich ładnych koszulek.
1: Ja bym kupił taką.
2: Domówią w sklepiku.
0: Z czym dzwonisz? Czy już wiesz, na kogo będziesz głosował?
2: Wiesz, nie, ale bo chciałem sprostować jedną informację, którą żeście fałszywie podali. Że pan Roman Giertych nie startuje do Senatu, tylko do Sejmu z listy Koalicji Obywatelskiej.
1: No właśnie.
0: O, to przepraszam, ja mam święcie przekonana, że taka persona to od razu do Senatu.
1: Bo, znaczy mi się wydawało, bo jak gdzieś czytałem, że to ma być senator, ale tak myślałem zaraz. Przecież senatorzy nic nie znaczą, a Giertych to jest jednak spora osoba, więc chyba jednak do Sejmu.
2: No przecież, czekaj, nie odzywaj się na chwilę. W tamtym tygodniu przecież Tusk gdzieś tam na wystąpieniu powiedział: panie Jarosławie Kaczyński, przeciwko panu wystawiam w Świętokrzyskim, bo...
0: A tak, racja, sorry, tak, masz rację.
2: Na ostatnie miejsce wystawiamy Giertycha.
0: Tak, no mój błąd. Nie wiem, co myślę.
1: Nie lubicie tego? Ja też tego nie lubię. Ale Kaczyński bardziej tego nie będzie lubił, więc kalkulacja jest prosta.
0: Psycho,
2: a ja bym się śmiał. Czekaj, ja bym się śmiał, jakby kurwa Giertych zebrał więcej głosów.
0: Ale bez przekleństw, to jest kulturalne.
2: Przepraszam, ale zapomniałem, że to nie jest nocne radio.
0: No.
1: To jest nocna zmiana.
0: Tak. No dawaj, Psycho, co tam. W czym ci przerwam?
2: Nie wiem właśnie. Coś chciałeś zapytać, ale zapomniałem. Kogo będę głosował? Nie wiem.
0: Nie na kogo będziesz głosował. Czy ty, jak ty dokonujesz tego aktu wyborczego? Czy sobie wcześniej sprawdzasz, czy masz tylko listę, na którą będziesz głosował i nieważne na kogo?
2: Tak, robię analizy wszystkich grup społecznych.
0: Ale nie,
2: które
0: ty
2: startują.
0: Masz zrobić tylko swoją analizę, swojej listy. Czy głosujesz na kogoś, kogo tam znasz, w sensie, co wiesz, że tam jest z tego Lublina i kojarzysz, czy
2: tak,
0: po prostu...
2: Tabelkę sobie taką robię i stawiam plus i minus i tam 100 kategorii sobie wyznaczam i kto będzie najwięcej, to na tego będę głosował. Nie żartuj, Anka, kto by się takimi rzeczami przejmował? I tak wiadomo, wygra albo jedno, albo drugie.
1: No tak, tylko pytanie, kto pobocznie wygra, bo ja uważam, że tutaj jest faktyczna walka w tych mniejszych partiach i kto będzie tworzył koalicję, bo nie zapominaj, że SLD jest teraz gdzie w sumie? Sami są teraz, czy z kimś są?
0: To jest Nowa Lewica.
2: Sami są.
1: Nowa Lewica, no to...
0: Razem
1: no to
0: z bałagan. Razem.
1: No to patrzcie się na to, SLD może się odłamać z Lewicy, albo Lewica pójdzie z PiS-em, to się może zdarzyć, albo Konfederacja może pójść z PiS-em, albo nawet ta trzecia droga, czy co to teraz tam powstało, PSL, Hołownia, nie? Także oni też mogą z Konfederacji, Boże, nie z Konfederacją, tylko z Koalicją pójść, więc ja uważam, że tu jest prawdziwa walka i jeżeli gdzieś coś ma się zmienić, to faktycznie u dołu, bo ja nie wierzę, że ani jedna, ani druga partia będzie miała większość.
0: Psycho, Lublin to przeważnie kto tam wygrywa? To jesteście PiS czy PO?
2: Chyba PiS, bo na wschodzie to głównie zwykle PiS wygrywał. No.
1: A podoba ci się to, czy nie za bardzo?
2: Słuchaj, PiS dużo zmienił na dobre, na lepsze.
1: No dobra, ale powiedz co?
0: Miało nie być o samych partiach, tylko ja bym się chciała zapytać, Psycho, co tobie trzeba by obiecać, żebyś na pewno na jakąś partię zagłosował?
2: No, dwa razy więcej, żeby zasiłek mi podnieśli dla bezrobotnych.
0: A przecież ty pracujesz.
1: Czyli nie będzie, ale no to już jest to jego plan.
2: Ale to bym mógł nie pracować. Wtedy bym brał zasiłek. Nie?
1: Plan.
0: Dobra, chłopaki.
2: Nie, poczekaj, tak szczerze to PiS podniosło pensję minimalną i to chyba o 2000 przez ostatnie 4 lata. Także wiesz.
0: Chcę was się zapytać, bo tutaj była taka propozycja, żebyśmy sobie wybrali Sejm Nocnego Radia. Ja jestem oczywiście chętna zrobić taką ankietę i ja to w ogóle bym zrobiła i na Sejm, i na Senat, bo to nie jest zawsze tak, że głosujemy na tą samą partię do Sejmu i do Senatu, bo tam są te pakty senackie i tak dalej. I nawet bym podłączyła do tego te pytania referendalne. Co wy na to, chłopaki? Czy to za bardzo rozbudowane zostawić tylko ten Sejm i te 6 głównych komitetów? Czy jednak to poszerzyć o te dwa, do tego, no mówię, o ten ruch dobrobytu i pokoju i te inna Polska jest jedna? No i kiedy to wypuścić najlepiej? Na tydzień przed wyborami? Jak myślicie?
2: Poczekaj, bo ja źle zrozumiałem. Myślałem, że my będziemy między sobą wybierać kandydatów do Sejmu tak wirtualnie.
0: Nie, to już kiedyś robiliśmy z Gambolem. Wybieraliśmy tutaj, nie wiem, czy ty się pojawiłeś jako minister w jakimś ministerstwie,
2: nie, wiem, chyba
0: nie pamiętam.
2: Nie słucham.
0: Ale to już został, było.
1: Etam został chyba rzecznikiem Sejmu.
0: Tak. A teraz chcemy zrobić sobie takie nasze wybory Nocnego Radia. Wiesz, jakby ten parlament wyglądał, gdybyśmy tylko my głosowali. No i was zapytuję, jak widzicie tę ankietę i kiedy ją najlepiej wypuścić?
2: No ja myślę, moje zdanie, że tak ze 2 tygodnie przed wyborami.
0: Mhm, 2 tygodnie przed.
2: Żeby już było wszystko bardziej wiadomo, kto ma jakie tam te programy, te wszystkie partie, bo oni jeszcze się w tych wszystkich zeznaniach plączą tak trochę.
0: No.
2: Obiecują coraz więcej.
0: A czy wy głosujecie generalnie we wszystkich wyborach? Czy to jest tak, że raz chodzicie na te wybory, raz nie chodzicie? Jak to u was wygląda?
2: Ja głosowałem przez ostatnie chyba 3 wybory. Na prezydenta, na ten. Na do Sejmu i samorządowe. Wcześniej to gdzieś tam za granicą siedziałem, to nie chciało mi się do ambasady jeździć.
0: No właśnie, jeżeli ktoś już dzisiaj wie, że tego 15 października nie będzie go w domu, no to do 12 października, tak, do 12 października jest czas, żeby pójść sobie załatwić to zaświadczenie o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów. Trzeba mieć przy sobie dowód, no i to podanie, którego oczywiście nie ma na tej stronie wybory.gov.pl, ale sobie tam możecie znaleźć w internecie. Może nawet w tych urzędach gminy po prostu mają gotowe te zaświadczenia. Także to jest chwila, moment. Ja wiem, że na tych wyborach prezydenckich sobie to załatwiałam, bo one były jakoś tak dziwnie w lato. Więc to nie jest nic skomplikowanego, no ale trzeba o tym pamiętać, trzeba do tego urzędu się wybrać. No i najlepiej zadzwońcie wcześniej, bo to jest taki spadek po pandemii, że teraz do urzędów tych mniejszych przeważnie, no ich w większości, trzeba, że tak powiem, się umawiać na konkretne godziny. Więc to nie jest tak, że idziecie i z bomby was ktoś tam przyjmie, także lepiej zadzwonić i się upewnić, co tam przy sobie mieć, na którą być, żeby was tam ładnie powitali, no i żeby się nie zdenerwować, że trzeba drugi raz przyjść po to zaświadczenie, nie?
2: No albo przyjść i się okaże, że nie można głosować, bo czegoś tam jeszcze brakuje, to najlepiej tak sprawdzić.
0: Także tak, zajrzyjcie w swoje kalendarze i upewnijcie się, czy będziecie na miejscu, żeby głosować. No dobra, psycho, to co mówisz? Ty jesteś zainteresowany wyższymi zasiłkami?
2: Nie, no tak żartuję sobie, ale niektóre te...
0: Ja tak właśnie, to co Gabo, ty wcześniej mówiłeś, dla odmiany, skoro wszyscy rozdają, to może fajnie by było powitać kogoś, kto dla odmiany zabiera coś komu, ogranicza wydatki. To by była właśnie taka ciekawostka.
2: Właśnie, bo to Gumball, ty źle powiedziałeś, że trzeba komuś zabrać. Po pierwsze, to tego, czego nie zrobiło PiS przez ostatnie 8 lat, to podnieść podatki od supermarketów zagranicznych, które płacą, zarobki mają kilka miliardów, a płacą 80 milionów.
1: Tak, to prawda.
2: Tam by się znalazły pieniądze na wszystko, mi się wydaje.
1: Zgadzam się, bo często okazuje się tak, że firmy zagraniczne u nas płacą podatki mniejsze niż firmy lokalne, a powinno być równo, albo nawet wręcz powiedziałbym trochę więcej. Chociaż no, to byłoby złe, gdyby było więcej, bo by zaraz się wycofali z naszego rynku, więc tak porówno myślę.
2: Nie bój się, powstałyby polskie po prostu przedsiębiorstwa.
1: Powiem ci tak, musimy myśleć o tym, co mamy, a aktualnie gówno mamy.
2: No dobrze. Ale słuchaj, podatki na poziomie 1,5% płacone przez korporacje zagraniczne, to chyba jest jakiś śmieszny
1: tal. To jest żart, ja się z tobą zgadzam, tu nawet nie ma debaty.
0: Jest taka jedna partia, która kandyduje, startuje tylko z jednego okręgu wyborczego, zarejestrowała się okręgu numer 8, nazywa się Antypartia.
1: O właśnie, chciałem o niej powiedzieć, bo tak mnie zaciekawiła nazwa. To jest chyba dla Cejerowskiego, bo on powiedział, że on by głosował na partię, co by nie była partią i by zniszczyła wszystkie partie.
0: Tak, ona zaczyna swoją preambułę od słowa WON, czyli władzę oddaj narodowi.
1: Jak Cejerowski, no, jak Cejerowski.
0: No i oni chcą doprowadzić do przekształcenia naszego systemu w rzeczywistą demokrację bezpośrednią, czyli zmiana absurdalnej ordynacji wyborczej na ordynację większościową z JOW-ami. Jeżeli chodzi o system wymiaru, oni to nazywają nie dla wymiaru niesprawiedliwości, że mają być powszechne wybory sędziów zarówno Sądu Najwyższego, jak i prezesów sądów, kadencyjność oraz rotacja terytorialna sędziów i prokuratorów, jak we Francji, i wprowadzenie faktycznej odpowiedzialności karnej i finansowej sędziów, i likwidacja immunitetu zarówno posłów, jak i sędziów.
1: No ja bym Ja nie jestem za likwidacją immunitetów, ale reszta może być.
2: Jeżeli chodzi... Ja jestem za likwidacją.
0: O ten potencjał gospodarczy, to oni chcą maksymalnie obniżyć podatki, znieść podatki PIT i CIT, będące znacznie mniejszym obciążeniem. Podatek przychodowy płacony powszechnie również przez korporacje zagraniczne.
2: Dobrze, a jakie mają realne szanse, żeby w ogóle się wybić gdzieś, jak tylko w jednym okręgu startują?
0: No właśnie, dobre pytanie. I tutaj dochodzimy do tej całej metody Donta. I co zrobić, żeby twój głos się nie zmarnował? No bo już tutaj chyba, Gabo, wspominałeś, że ten system przeliczenia głosów faworyzuje te większe partie.
1: Tak, tak. To jest niestety nasza rzeczywistość i musimy w niej żyć.
0: I tak naprawdę my się musimy, żeby wiedzieć, czy nasz głos się nie zmarnuje, czy się zmarnuje, to nie możemy patrzeć na to, jakie są tam sympatie wyborcze dla całej Polski, tylko musimy patrzeć konkretnie na ten nasz okręg wyborczy. Jakbyście się, chłopaki, tutaj odciszyli i podgłośnili audycję, to ja bym zapuściła dla nas wszystkich taki fragment, który wysłuchałam na resecie obywatelskim i oni tam dokładnie tłumaczą, na czym to polega, jak to chodzi konkretnie, ile jest mandatów w danym okręgu i jakie jest poparcie danej partii w danym okręgu. Nie chcę tego powtarzać, żeby tam czegoś nie pomylić. Tutaj mają oni swojego eksperta, który to pięknie, dokładnie tłumaczy i ja wam to pozwolę sobie puścić i chłopaki, wy jakbyście mogli, wyciszcie się tu na Skype'ie, odgłośnijcie sobie audycję i potem to skomentujemy. To puszczam dla wszystkich.
3: Do rozdania mniej niż 10 mandatów pojawia się partia albo dwie partie, z których każda ma mniej niż 10% poparcie.
4: Tutaj to, o czym mówił pan Michał, mamy pełną wiedzę o tym, że tutaj jedną rzecz podkreślę, mandaty są dzielone względem poparcia w danym okręgu, nie względem poparcia ogólnopolskiego. Ja nie wiem, czy teraz widać małą tabelkę, którą uruchomiłem.
3: Zaraz, właśnie.
4: I tutaj widzimy, tutaj dla państwa są dwie wartości, mam nadzieję, że już widoczne, względem liczby mandatów w okręgu. Zakładamy, bo przy jednej, tutaj jednym z parametrów jest to niezbędne, że no, mamy 5 list rywalizujących o mandaty. Tych 5 list faktycznie liczących się, to odpowiada mniej więcej stanowi faktycznemu tego, co się będzie działo u nas w Polsce. No i widzimy, kiedy mamy pewny mandat, czyli to jest sytuacja po przekroczeniu takiego poparcia w okręgu, dane ugrupowanie na pewno ten mandat zdobędzie. Co by się nie działo, jaki by rozkład głosów nie był. A dolna liczba, to jest, jakie poparcie potrzebujemy, żeby mieć przynajmniej wyższą od zera minimalnie szansę na mandat. To oczywiście musimy odnosić do poparcia między tymi 5 liczącymi się ugrupowaniami. No musielibyśmy odjąć z mianownika to, co tak zwany plankton polityczny zabierze. No to bardzo trudno przed głosowaniem oszacować, ale jak są głosy będą.
3: Muszę przerwać, dlatego że my przede wszystkim jesteśmy radiem i część osób nie ogląda tej tabelki, tylko jej słucha. Mógłby pan o niej opowiedzieć w taki sposób, żeby oni usłyszeli, o co...
4: Często, no, w okręgu 7-mandatowym, który odpowiada najmniejszym okręgom w Polsce, żeby mieć jakiekolwiek szanse na mandat, trzeba przekroczyć 9,09% poparcia w tym okręgu. Żeby mieć pewny mandat, to już potrzeba 12,5%.
3: Tak.
4: W okręgu 10-mandatowym, dajmy na to, odpowiednio jest to 7,14 oraz 9,09, więc widzimy, to co dopiero daje jakąkolwiek szansę w okręgu 7-mandatowym, przy 5 listach podkreślam, bo to jest tutaj istotne, w okręgu 10-mandatowym już daje pewny mandat. Więc tu jest ten problem, że ugrupowania relatywnie słabe w okręgach bardzo często mogą się odbijać od tego pierwszego mandatu. Akurat obecnie w przypadku Lewicy, ja to sprawdzałem na bazie najnowszego sondażu IBRIS, to dotyczy bodajże 10 okręgów, w których jest możliwe takie odbicie. No, poprzedni, znaczy sprzed miesiąca IBRIS ograniczał tą liczbę do 5. Ale fakt faktem, i na tym się skupiał pan Michał, z tego co wiem, są okręgi, w których Lewicy strasznie trudno będzie uzyskać mandat. To nie wynika z tego, że oni robią złą kampanię. To nie wynika z tego, że są tam są to okręgi o małej liczbie mandatów tak naprawdę, to jest tylko jeden z elementów. To w ogromnej większości wynika z tego, że są takie miejsca w kraju, gdzie no wedle starego przysłowia z lat 90. w trakcie rekrutacji do administracji publicznej kandydat dostawał do zjedzenia truskawki, aby dostać wysypki i udowodnić, że jest uczulony na wszystko, co czerwone. Są po prostu miejsca w kraju, w których lewica wyborczo nie ma za bardzo czego szukać. Jest w tych, na tych obszarach po prostu nielubiana. I tu mamy na przykład okolice Nowosądecczyzny. Jest to ultrakonserwatywny, ultrakatolicki region, też związany bardzo mocno z tym jeszcze ruchem, czy też bardziej etosem antyperelowskim, tak zwanym antykomunistycznym. Pozostały jeden z okręgów małopolskich bardzo podobnie, tutaj mam na myśli okręg 15, okręg 12 już trochę lepiej, bo tam są takie obszary, gdzie lewica coś w razie czego może kombinować. No ale właśnie tutaj, no ta większość Małopolski, czy część Podkarpacia, to są po prostu strukturalnie dla lewicy strasznie trudne miejsca.
0: No i tutaj on właśnie jako przykład daje tą lewicę, gdzie no, gdyby się zdarzyło, że mieszkacie gdzieś pod Nowym Sączem i jako jedyni w gminie macie lewicowe poglądy, no to raczej nie ma sensu mimo wszystko głosować na tą lewicę, no bo szansa na to, że ten wasz kandydat się dostanie jest, no nie istnieje, tak? W sumie ta jego tabelka, jak widzieliście, no to sprawia, że no wycina te wszystkie małe komitety. Ja to tak odbieram na przykład z tym tutaj komitetem antypartii. To tak się mówi powszechnie, nie? Że jak jest trzech Polaków, to się spotyka, to założą cztery partie. Widzicie, nie ma porównania. Nie wiem, jak jest w innych krajach, czy też jest takie rozdrobnienie, czy tyle tych komitetów się rejestruje, więc ciężko mi tam mówić. Ale no mam wrażenie, że dużo lepszą by było opcją. Oni zresztą później tam w tej audycji mówią o tym, że w takich sytuacjach lepiej jest po prostu, jak że mamy jakichś fajnych kandydatów lewicowych, no to po prostu wciągnąć ich na jakąś inną listę, tak? I na takiej zasadzie to robić. Tak na przykład właśnie jak Agrounia postąpiła z Koalicją Obywatelską. Taka metoda.
1: No też trochę stracą na tym. No niestety stracili mój głos. No, ale to różnie bywa. No może zyskają więcej na tym niż stracą. Ja nie wiem. Ja bynajmniej, no ja już mam takie po prostu zasady, że na Koalicję Obywatelską, czyli na Platformę nie głosuję, ani na PiS. No, bo to tak jak, że to jest po prostu moja zasada. Taka, że nieważne kto by tam był. Nawet jakby, nie wiem, sam Najman się pojawił, a ja zawsze lubię śmiać się z Najmana. Nawet gdyby Najman tam poszedł i ja miałbym dla beki zagłosować, to nie zagłosuję, bo nie, po prostu to są dwie partie. Ale są ludzie, którym faktycznie będzie na rękę zagłosować w takim wypadku na Agrounię, bo powiedzą, a no to zagłosuję na całą tą koalicję, bo w sumie koalicja. Ale to przypomina mi się, jeśli chodzi o te głosy, to co kiedyś nauczyciel od historii mi mówił, może to trochę w innym kontekście, ale jednak, bo było głosowanie tam na jakieś plany.

0: Mnie zastanawia na przykład, jakie jest poparcie dla tego komitetu wyborczego bezpartyjni samorządowcy, bo czy oni są gdzieś ujmowani w tych prognozach? Czy ty, psycho, tam w Lublinie widziałeś jakieś plakaty?
1: Nie ma już. Nie
0: a,
1: ma
0: poszedł już.
1: Już.
0: A, po raz sobie. I się nie pożegnał, no.
1: No, to krawiec by rzucił ręką w stół i powiedział, nawet się nie pożegnał.
0: Po angielsku wyszedł. No dobra, no właśnie ciekawa jestem, czy ktoś tutaj z nocników na tych bezpartyjnych samorządowców, jakie oni mają prognozowane poparcie, no bo tak naprawdę jednak się wszyscy obracamy wokół tych sześciu tych głównych list, nie?
1: A tak jeszcze skromny, mała przerwa. W międzyczasie mecz Polska-Albania. Przegrywamy. Dziękuję. No to jeśli chodzi o listy. Do know.
0: Tak, przegrywamy. Donatowo też przegrywamy, bo już prawie godzina, a nawet 5 zł nie wpadło na pijawki, dla kapitana pijawki. No pijawkę to mam na myśli jakiegoś lekarza pijawkę, do którego moglibyśmy kapitana wysłać.
1: Nie wysyłajmy. Krawiec jak będzie chciał, to pójdzie, a to jest zbiórka po prostu na poczet Krawca.
0: Na poczet Krawcnego Radia, okej.
1: Okay. Po prostu.
0: Psycho, jesteś z powrotem.
2: No ja jestem z powrotem, włączyłem się z powrotem. Czy tam... Nie wiem, ja w ogóle nie widzę właśnie w Lublinie żadnych plakatów tych bezpartyjnych samorządowców, to tak się nazywa?
0: Tak, Komitet Wyborczy tutaj... Bezpartyjni Samorządowcy.
2: Tutaj plakaty to widzę tylko PiS, PO i Konfederacji i chyba żadnego więcej.
1: Nie ma Lewicy.
2: A nie, jeszcze jest. Jest trzecia droga, Lewicy nie widziałem, może gdzieś jest.
1: Lewica pewnie we Wrocławiu się będzie pojawiać, jakbym pojechał i sobie obadał ten temat gdzieś dokładniej na mieście, ale raczej no nie, chyba tylko w, głównie w miastach takich dużych, takich typu właśnie Wrocław, Lewicy, Poznań.
2: Z Lewicy jakby była u mnie kandydatką, to bym zagłosował kandydatiszczem. Na to zielona, nie, ostra zieleń, obczajacie ją?
0: Jego. Nie. O, kto to jest? Ostra nie? Zieleń? Nie.
1: Ja też nie kojarzę.
2: Aktywiszcze.
0: Aktywiszcze?
2: To jest osoba niebinarna.
0: Aha.
2: Tu w telewizji były memy przecież o tym.
1: No, niebinarna, aktywiszcze. To a jej imię i nazwisko? Bo tak sobie
2: nie
1: to...
2: Nie wiem, nie pamiętam.
1: Nie kojarzysz.
0: Tylko bo masz duży wybór. Jest u ciebie też w Lublinie Polska jest jedna. Czyli Bóg, rodzina, ojczyzna. I jest też ruch dobrobytu i pokoju. Także w Lublinie macie dosyć duży wybór.
2: A bracia Kamraci są w Lublinie?
0: No oni... ja nie wiem, czy oni gdzieś się zarejestrowali. Tak jakoś ich nigdzie...
1: Widziałem gdzieś ich, tylko teraz nie mogę ich znaleźć. Ale faktycznie mi się gdzieś... Czekaj. Ja tutaj poszukam, znajdź kamerę. Znaczy mi nie działa. Kamraci.
2: Nie, oni chyba nie zebrali podpisów.
1: Nie, coś widzę. Komitet Wyborczy, Rodacy, Kamraci, Okręg, zaraz sprawdzimy. No nie zarejestrowali się, no mają pecha, ale próbowali.
0: Mamy też trochę znawców Uniwersum Szkolnej. Może już wiadomo, na kogo Kononowicz będzie głosował, bo to musi być jakieś wydarzenie tam na szkolne, jak Konon idzie do lokalu wyborczego. I właśnie oni mają w Podlaskiem bardzo duży wybór, bo mają aż 10 list. Także jest z czego wybierać. No, Kononowicz może na samego Hołownię zagłosować, bo Szymon Hołownia właśnie z Podlaskiego startuje.
1: Niesamowite.
0: Na Bosaka może zagłosować. Kogo wybierze Kononowicz? Bosak czy Hołownia? Ciężka decyzja. No i może też na ten komitet wyborczy Normalny Kraj zagłosować. Niepodległa Polska, Normalny Kraj. To jest hasło wyborcze tego komitetu wyborczego. Kononowicz głosujący na Normalny Kraj, to byłoby coś.
2: Znaczy, ja bym na to zagłosował.
1: Zastanawiam się, co znaczy niepodległa Polska, bo w sumie jesteśmy niepodlegli na papierze, ale co by oznaczało u nich niepodległość, nie wiem, wyjście z Unii, wyjście z NATO, sojusz z Rosją, sojusz z Ukrainą, co by oznaczało?

0: Niepodległość dla nich. To jest dobre pytanie.
1: No już byś musiał się wczytać. O, mam tutaj kandydata na Kononowicza. Jacek Sasin. Proszę bardzo, mój nasz ulubieniec.
0: Sasin, Sasin, Sasin, no tak. To, o, ale, do, ale dobrze, on dobrze pieniędzmi umie zarządzać. To, no. To dobry człowiek.
2: No, ale... no to korespondycyjnie trzeba głosować.
0: A no właśnie, SMS-y trzeba wysyłać.
1: Tak, no Sasina tylko korespondencyjnie, tak. Zgadza się.
0: To może wykorzysta te karty.
1: Ja pamiętam kiedyś na WOŚ-ie był taki przedmiot, tam nie wiem, w 7-8 klasie pani nam zrobiła taki eksperyment, że najpierw wszyscy zagłosowali tam na niby jakieś nasze wymyślone przez nas partie, a potem połowa nie głosowała, a połowa ta, co głosowała, głosowała tak samo i pokazała nam, jak to, jaki to ma wpływ na ten wybrany przez nas parlament. I powiem wam, że ten eksperyment mega na mnie zadziałał i sobie obiecałam, że zawsze będę we wszystkich wyborach głosować. No i też zawsze miałam takie poczucie, żeby wiesz, namawiać innych do głosowania. Ale to jest no,
0: fajny eksperyment, ale uważam, że błędny. To, ale zaraz ci powiem, dlaczego błędny. To możesz dokończyć.
1: No, znaczy ja teraz mam opory przed namawianiem tych, co nie głosują. Bo potem jak mówią, że będą głosować, to mówią, że będą głosować za te partie, na które ja bym akurat nie chciała widzieć w Sejmie, nie? Więc już nie namawiam do głosowania niezdecydowanych czy niechętnych w tej procedurze.
0: Problem tu polega na tym, że jest bardzo mała grupa i tym większa grupa, a Polska to jest 40-milionowy kraj, dobrze mówię, tak gdzieś jakoś, plus minus, no to jednak tych ludzi jest dużo i faktycznie, jeżeli zrobi się przekrój, nawet, że będzie te 50% tylko faktycznie głosujących, to wydaje mi się, że wiele aż tak to nie zmieni, no chyba, że ci niegłosujący, no to byłaby jakaś jedna grupa tylko. Ale nie wierzę, że w sumie tak jest. No, kiedyś niby tak było z głosującymi na Konfederację, no ale to by oznaczało, że gdyby wszyscy głosowali, to Konfederacja by cały czas głosowała. Tak nie jest. I wydaje mi się, że ten eksperyment po prostu był na zbyt małą skalę, żeby był miarodajny.
1: A ty, psycho, co osądzisz w takich eksperymentach? Namawiasz kogoś do głosowania, czy się nie mieszasz w politykę w ogóle z nikim?
2: Nie, no, ja namawiam wszystkich do głosowania, naprawdę.
0: Najlepiej po alkoholu.
2: Nie, jak ty nie zagłosujesz, to znaczy, tak jakbyś
0: oddał głos komuś innemu. A czy ja mogę oddać kartę do głosowania, będąc wstawionym? Nie, tak pytanie w sumie z punktu prawnego. Czy ja mogę oddać głos, będąc nietrzeźwym? Ale nie, że tak nietrzeźwym, że będę się kręcił i zwijał, ale tak będę miał tego promila.
2: Możesz. Jeśli cię nie sprawdzą, tam na wejściu cię nie sprawdzą jakimś tam alkomierzem.
0: Nie, to... nigdy nie widziałem, żeby sprawdzali.
2: No ja też nie widziałem. To chyba ważny jest głos.
0: To ciekawe, to jest dla mnie ciekawa sprawa, czy można na rąbanym pójść głosować. A są rzeczy, które trzeba wiedzieć w dzisiejszym świecie.
2: Można, bo ja byłem 4 lata temu z kolegą, on był taki nawalony i tak zagłosował i chyba był ważny głos.
0: Ciekawe na kogo.
2: Sam go z ulicy ściągnąłem pod sklepu. Mówię, chodź, to pójdziemy zagłosować. Znaczy,
0: ja myślę, że gdyby dawali taką ćwiartkę, nie wiem, ćwiartkę nie, ale gdyby ci dawali ze 2 kielony na rozluźnienie, na głosowanie, to ludzie by głosowali bez spięcia dupy i faktycznie by głosowali na to, co by chcieli, a nie na to, co w sumie nakazuje im społecznej, bo często jest ta presja społeczna. Mimo, że głosowanie jest prywatne i nie musimy się nim chwalić, to ta presja społeczna istnieje mimo wszystko i głosujemy jednak trochę bardziej tutaj pod naporem jednak innych osób. Rodzina, kumple, znajomi, internet. Sporo tego.
1: No właśnie, a pamiętacie wasze pierwsze wybory, czy to jest akt, którego się raczej nie pamiętam?
0: Zagłosowałem na Konfederację i w sumie poszedłem, wyszedłem i tyle.
1: A twoja rodzina też tak głosowała?
0: I to były wybory, w których Konfederacja po raz pierwszy dostała się do Sejmu, no. Czyli...
1: dzięki tobie.
0: Tak, dzięki mnie. No, dokładnie. To jest... Ja jestem zwycięzcą, bo się dostali. Ja tak naprawdę to... No co, no tyle, no... Wszedłem, wrzuciłem karty i wyszedłem. No, co większego może być w głosowaniu? No raczej nie ma jakichś specjalnych niespodzianek. Chyba, że nie wiem, ktoś by się zrzegał, albo podarłby kartę, albo zacząłby krzyczeć, że połowa Polski to faszyści. To się gdzieś tam zdarza, jakieś takie akcje, ale jest to rzadkość raczej. Nie w takich, powiedzmy, cywilizowanych miejscach. To raczej chyba Podlasie. Nie, przepraszam. Nie, przepraszam. Podlasie jest spoko.
2: Aniu, a ty twoje pierwsze wybory pamiętasz, czy nie. sobie wyrzuciłaś pamięć?
1: Nie, nic nie pamiętam. Nie. Ja tylko zmieniam strategię, bo kiedyś głosowałam na tam, wiesz, że po prostu na partię szłam, skreślałam jedynkę, potem skreślałam ostatnie miejsce, potem właśnie stwierdziłam, że nie, no nie mogę tak po prostu w ciemno albo w jasno, jak tam na jedynkę głosujesz, no to wiadomo mniej więcej na kogo głosujesz. Tylko chcę tam popatrzeć, kto jest kim na tej liście. Także mi się tutaj... Teraz staram się po prostu głosować na konkretne osoby. Już nawet nie patrzeć na partię, tylko na konkretną osobę, ale no mam też, zwłaszcza w tych wyborach, dużo się mówi o tym, że no, żeby ten głos się nie zmarnował, żeby to dobrze przemyśleć. Tutaj też, Gambol, ty mówiłeś wcześniej, że wychodzi na to, że nieważne, czy wygra PiS, czy PO, to raczej tej większości nie będą mieć, więc będą musieli sobie szukać tych koalicjantów. I wiadomo, że PiS ciąży ku Konfederacji, a PO...
0: Albo Lewicy, to nie jest wcale takie pewne.
1: Och, nie, no tego to nie widzę. Wydaje mi się, że Nowa Lewica to raczej koalicjant dla KO. No, ale...
0: Zdziwiłabyś się bardzo, jak SLD ciągnie ku PiSowi. No to jest takie, tego to do końca jeszcze nie wiadomo, bo różne niespodzianki mogą się zdarzyć, ale wiadomo, ja nie będę wróżył z fusów, bo do końca wyborów to i nawet PiS może stracić swój cały elektorat, jak będą robić to, co robią aktualnie, a robią komedię, ale może ludzie lubią takie komedie. Zresztą KO też, no. Wszyscy robią komedię, każdy.
2: Słuchaj, mi się wydaje, że ludzie już mają dosyć, że ciągle przez 30 lat te same mordy są przy korycie.
0: No to tak, to dużo. Ale na kogo mają? A na kogo mają głosować? Jak przecież te same osoby, które nie chcą zmiany, powiedzą, że oni nie będą głosować na tych, bo ci to faszyści, ci to lewary, tamci to inni i tak głosują na tych samych, bo swój wróg to mój wróg. Przynajmniej go znam. Oni takie myślenie mają, dużo ludzi ma takie myślenie. Wolę zagłosować na kogoś, kogo znają, już wiedzą, niż na kogoś nowego, bo to faszysta, albo bo to lewak, albo to komunista, albo ten. No, tak mamy w naszym kraju, że zresztą nie tylko w naszym, ale po prostu mimo, że chcemy zmian, to się boimy zmian.
1: Ej, Mario Zew Krzaków napisał, że on zagłosuje na partię, która obieca 1000+ bykowego dla samotnych, bezdzietnych samców.
0: Jestem za, ale by się wszyscy wkurzyli.
2: Ja też jestem za. Oczywiście.
1: To już nie pierwszy raz, kiedy słyszę, że właśnie tych bezdzietnych się powinno wspierać, bo oni są tacy ekologiczni, nie produkują, dzieci nie produkują śmieci.
0: Ale ja bym nawet był za tym, żeby 500, bo pytanie, czy 500+, to jest na dziecko, prawda? Ale czy to jest tylko na dziecko w wypadku, kiedy to jest pełnoprawna rodzina, czy kiedy to jest, powiedzmy, jak to wygląda?
1: Co to znaczy pełnoprawna rodzina, Gambolu?
0: To znaczy ojciec, matka, nie?
1: Na dziecko nie. Masz.
0: Na dziecko. No, to nie będę krytykował, bo chciałem coś skrytykować, ale to powiem coś innego. Więcej domów matek jest niż domów ojca. Nawet nie wiem, czy jest jeden. To taka ciekawostka.
1: No bo dzieci z reguły zostają przy matkach, dlatego.
0: No właśnie, dlaczego taka jest?
2: Poczekaj, to się nazywa dom samotnego rodzica, a nie dom matki. No są takie, dom samotnego rodzica.
0: Ale są domy samotnej matki.
2: No są, bez samotnego ojca nie ma. Ale jest.
0: No właśnie, dlaczego? Dyskryminacja, ja tu krzyczę.
1: No u nas jest tak, że... Jakby regułą jest taką, że dzieci zostają przy matce, a ojcowie dostają co drugi weekend i ewentualnie...
0: I jeszcze musiał pieniądze płacić, a jak zostanie dziecko przy ojcu, no to nawet nie ma szans na to. To matka ma płacić? Z jakim prawem?
1: Nie, no wiesz, jeżeli tutaj akurat, jeżeli jest tak, że faktycznie zostaje większość czasu dziecko spędza z matką, no to wiadomo, że to na alimenty będą na dzieci dla niej, tak? Bo ona utrzymuje, tak, tam, tak, robi to opłatę. Ale są takie też przypadki, myślę, że coraz liczniejsze, że rodzice się dzielą po połowie. Tydzień u jednego rodzica, tydzień drugiego rodzica. No, mi się wydaje, że w takiej sytuacji już nie, jakby alimenty albo są nieznaczne, tak? Albo właściwie w ogóle ich nie powinno być, no bo że jest tydzień dziecko jest u ciebie, tydzień u mnie. No to wiesz, tam jeszcze wchodzi w grę coś takiego, że po rozwodzie dzieciom się nie może pogorszyć, czyli jeżeli matka zarabia mniej, tak? No to jakieś alimenty są przyznawane, no nie dla matki, tylko żeby ona mogła ten taki komfort, jaki był wcześniej przy tej większej pensji ojca, dziecku, dzieciom zapewnić. No,
0: chciałbym, to, chciałbym.
2: Jest coś w tym, że zwykle się matce przyznaje, nawet jak ojciec więcej zarabia i tak dalej, mam większy, lepszy status materialny, to zwykle się matce przyznaje.
1: No tak, ale z czego wynikają te większe zarobki mężczyzn? No oni przeważnie, te większe zarobki wynikają z tego, że mają taką pracę, gdzie nie wiem, gdzieś tam wyjeżdżają za granicę, tak? Muszą być bardziej dyspozycyjni. No często tak jest, a kobieta bierze sobie taką pracę, no gorzej płatną, ale taką, gdzie może być, wiesz, bardziej właśnie elastyczna, może...
2: Po prostu, nie, poczekaj, bo ty już lecisz jakimś populizmem. Po prostu mężczyźni są bardziej inteligentni, dlatego więcej zarabiają.
1: A, nie, no to oczywiście, no to wiadomo. No, to wiadomo.
0: Korwini, a tu poszedł korwinizm. Tak, no ja bym bardziej był takim centrystą i powiedział antynatalizm, czyli jeżeli rodzice nie są stabilni i nie potrafią się dogadać ze sobą już od początku, to nie powinni mieć dziecka. Dziękuję bardzo, aborcja. No, chciała, bo w ogóle nie, żeby nie, no dziecko niczemu nie zawadziło. No to aborcji może nie, ale kurde, żeby były jakieś kary. Jak ktoś na przykład, kurde, chce począć dziecka, a na przykład nie ma warunków. Ja uważam, że to jest dramat. Ja wiem, zaraz się dużo osób na mnie rzuci, ale uważam, że dziecko to jest odpowiedzialność i ta odpowiedzialność jest dwóch osób w większości. Wiem, są różne wypadki, gwałt, inne takie sprawy, ale w większości wypadków to jest mimo wszystko decyzja dwóch osób i te dwie osoby powinny ponosić za to odpowiedzialność, a nie, że jedna osoba spierdala. I tak w większości są to ojcowie, chociaż matki też potrafią spierdalać, to się też zdarza, tak. I powinni ponosić za to konsekwencje. Mhm. I nie mówię tu o alimentach, ale po prostu o konsekwencjach prawnych.
2: Dokładnie. Jeszcze chciałem, poczekaj Aniu, chciałem dodać jeszcze, że tak ogólnie to powinno się dawać zezwolenia na posiadanie dzieci, a nie, że każdy kto chce to może mieć.
0: Nie chcę być hardym antynatalistą, ale gdzieś bym poszedł w jakieś takie chociaż sprawdzenie, czy na przykład rodzice są, że zdrowi psychicznie chociaż, albo czy podstawy rozumieją, bo naprawdę zdarzają się takie sytuacje i to nie jest śmieszne, gdzie dzieci żyją w tragicznych warunkach. Mi jest naprawdę ich żal, że to są smutne sytuacje i one nie powinny w ogóle się dziać. Te na przykład 500 plusy często idą do rodzin, które no, nadużywają alkoholu, a dzieci potem żyją w warunkach, jakie żyją. A mops? No, w dupie to ma. No
1: myślę,
0: boi się
1: od tego właśnie jest mops.
0: Ale oni się boją tam iść, bo ojciec albo matka taki łomot spuści, że oni tam nawet nie pójdą.
1: No mi się wydaje, że tutaj właśnie trzeba by raz, że tym pracownikom mopsu podnieść pensję, a dwa też jakąś odpowiedzialnością ich większą obarczyć w razie, no tak jak choćby ten straszny przykład tego Kamilka z Częstochowy, gdzie było mnóstwo sygnałów i w szkole i uciekał z tego domu, a tyle służb było, policja go przyprowadzała do tego domu, z którego on uciekł, nie? I takie historie. A jedna z tych partii, nie wiem czy to ta antypartia, czy ta partia Normalny Kraj, ona ma tak w swoim postulacie coś takiego jak testy na inteligencję dla kandydatów do Sejmu i Senatu. Co o tym sądzicie?
2: Nie wiem.
0: Wstrzymuję się.
2: Wstrzymuję, bo... Zależy, czyje testy by były, bo też testy można ustawić, tak żeby ktoś przeszedł.
0: A ja może odpowiem na komentarz Andrzej Wartner. Jak często idą 500+, idzie tam, gdzie są dzieci. No ja nie wiem jak często, ale w ogóle to się nie powinno dziać. Mnie nie obchodzi jaki jest odsetek. Uważam, że jakakolwiek patologia powinna być w ogóle niszczona. Dzieci są niewinne temu. I ja uważam, że patologia rodziców wobec dzieci to jest największe zło. Jedno z większych, bo potem to owocuje, prawda, w przyszłości i tworzą się kolejne patologie, więc niszczmy to, co jest złe.
2: No. I co, zabrałbyś tym dzieciom 500+?
0: Nie dzieciom, rodzicom. Że jakiś kurwa kurator, ktokolwiek, żeby patrzył się na ręce tym rodzicom, nie?
1: Znaczy to chodzi o to chyba, żeby tym rodzicom zabrać te dzieci bardziej, a nie te 500+, żeby to 500+ szło za tymi dziećmi, bo to są te historie, że wiadomo, że te rodziny niby dostają te 500+ i jeszcze więcej piją i tak dalej, ale myślę, że to jest niezależne od tego 500+, tak? Jak jest patologia, to jest patologia. Tylko pytanie, czy to nie jest tak faktycznie w jakichś tam skrajnych przypadkach, że ktoś się decyduje na kolejne dziecko, no bo ma gdzieś tam z tyłu głowy te 500+. No ale to moim zdaniem to jest totalny margines i mówię, tutaj jest po prostu pole do popisu dla tych wszystkich służb i widać, że po prostu one są opieszałe i...
0: Niech będą karane. I dobrze powiedziałeś, że takie właśnie osoby powinny odpowiadać. I to nie, że ten, że powiedzmy MOPSA to odpowiada, tylko osoba z imienia i nazwiska. Sorry, powinni też im podnieść pensję, żeby nie było, nie? No, praca z ryzykiem, no to też większa kasa, ale niech mają odpowiedzialność nad głową i wiedzą, że robią bardzo ważną rzecz, czyli zwalczają, powiedzmy, właśnie tą patologię wśród rodzin.
1: Jeszcze tam taki był fajny postulat, czy fajny, nie fajny, no ciekawy postulat, że ci parlamentarzyści powinni zarabiać średnią krajową, bo do parlamentu nie idziesz po to, żeby się nachapać, tylko oni mają wiedzieć, jak żyje przeciętny Polak, żeby mieli taki lepszy obraz sytuacji, żeby lepsze decyzje podejmowali. Co o tym sądzicie? Jakie powinno być wynagrodzenie parlamentarzystów? Średnia krajowa?
0: Nie, ja uważam, że bardzo dobrze, że zarabiają, ile zarabiają, bo nie będą, powiedzmy, będą oddawać się polityce, tylko uważam, że polityka to nie powinna być praca. Tak to trochę jak Cejrowski powiedział, bo tutaj od razu mówię, że cytuję Cejrowskiego. Z niektórymi się zgadzam, rzeczami, które mówili, niektórymi nie, ale tutaj w 100% zgoda, że politycy powinni mieć jakąś firmę, jakieś takie rzeczy, do których wrócą po prostu, jak skończą z polityką, a nie, że to jest ich całe życie. No, to tak nie powinno być.
2: A jak jest 8 lat politykiem albo 12, to, to myślisz, że tą firmę będzie cały czas miał?
1: I wpisujesz parlamentarzysta?
0: No to nie ma być 12 lat. Jak wiesz, że jego firma skończy się tak szybko, no to, to nie ma być politykiem i tyle. I mam to w dupie. No, dziękuję
2: jak
0: bardzo.
2: Jak pracuje w spółce Skarbu Państwa?
0: No to niech nie pracuje w spółce Skarbu Państwa. W ogóle co to jest? Dlaczego w ogóle politycy często wybierają do spółek Skarbu Państwa? No powinno być inaczej wyglądać. Trochę mi się nie podoba, jak to się rozsadza te osoby, nie? Coś tam wygra, jakaś partia, to pierwsze co, trzeba swoje osoby rozrzucić. Ale dobra, to nieważne, nie na tą audycję.
2: Specjalistów najlepszych wybierają tam do tych spółek.
0: No wiadomo, najlepszych. No.
1: A jeżeli się zmieni władza, to ta rozgrywka, jeżeli chodzi o te spółki Skarbu Państwa, no to chyba będzie jedna z ciekawszych. A nieciekawe jest to, że żaden donate nie wpadł, więc audycja nie cieszy się powodzeniem, więc będziemy niebawem kończyć. Także jeżeli ktoś coś koniecznie chce powiedzieć, to jest ten moment.
0: Bo Gumball nie napił się za dużo i się ten... I nie ma śmiesznych rzeczy, nikt się nie wywrócił z rowerka, nie ma dramy. Nie wiem w sumie, co jeszcze byłoby potrzebne. A jeszcze przeczytam komentarz. Gumball, byłeś kiedyś w Bidulu, tu jeszcze odnośnie do tego 500+. Ja uważam, że Bidul też jest zły. Też powinno się to zmienić, jak on działa. Ogólnie wiele rzeczy jest do zmiany, więc to nie jest tak, że ja cieszę się, no, cieszyłbym się z tego, że dziecko by trafiało do domu dziecka, więc żeby nie było. Ja uważam, że tam też są tragiczne warunki. O, druga bramka. 2-0 jest teraz dla Albanii.
1: Przegrywamy z Albanią. Pięknie, pięknie.
0: Brawo, Polacy!
1: A która minuta meczu jest?
0: 64 minuta.
1: No to jeszcze mogą to nadrobić. Ta,
0: nic się nie, no jeszcze mogą trzecią.
1: No dobra, psycho. Jeszcze jakieś myśli końcowe na temat... Nie, wyborów?
2: Chciałem, Chciałem pozdrowić wszystkich wyborców. I dobranoc na razie.
1: Cześć. No, cześć, trzymaj się, pa.
2: Dajmy szansę innym.
1: Tak, dajemy szansę innym. Psycho schodzi z antenki. Więc jak ktoś ma ochotę, to zapraszamy. Skype, nocne radio. A Mario mówi, że tym parlamentarzystom to zero wynagrodzenia, bo oni mają służyć narodowi. Niech tacy sami bogacze tam idą i niech robią dla idei.
0: No tak, to wtedy będą na pewno świetne rzeczy się działy. To też nie jest takie dobre, bo jak nie będzie tego wynagrodzenia, to też uważam, że te osoby będą wtedy bardziej interesować się swoim nosem niż tą polityką. Co jest też złe. Gdzieś ten balans musi być mimo wszystko. To jest trudna kwestia, ona nie jest taka prosta i ciężko jest tutaj zweryfikować, czy ja na przykład mam rację, czy rację ma... No to napisał?
1: Mario.
0: A, Mario, no. Więc ciężko tutaj jest przewidzieć faktycznie. A ja patrzę sobie jeszcze na te komitety, widzę komitet Ojcowizna, to jest... prawdopodobnie komitet założony przez Janusza Tracza. Nie wiem, czy ktoś łapie nawiązanie, słynny odcinek z Ojcowizną, kiedy Janusz Tracz, biznesmen, przejmował ojcowiznę, tak jak dzisiaj politycy przejmują nasze ciężko zarabione pieniądze. Ile to? 50% podobno tak zarobków jest opodatkowanych, bo pomimo tego, że prawda, tam ile tego dochodowego jest, już nawet nie wiem, bo teraz jest tak powalony system, że nawet nie potrafię tego policzyć dobrze.
1: No masz kilka progów. Tak,
0: no, że to wszystko się i tak potem sumuje gdzieś do 50%, bo jest VAT, są inne akcyzy, prawda, większość rzeczy gdzieś jest opodatkowana. Jak ktoś mówi, że nie płaci podatków, bo nie ma dochodowego, to kłamie, bo właśnie płaci ten VAT, akcyzy. Pewnie znajdą się jeszcze inne podatki, które płaci, ja nawet nie wiem. My żyjemy i płacimy. Tak to już jest w naszym świecie. Nie wiem, czy jeżeli znalazłaby się partia, która by powiedziała, że na przykład nie, że będzie dawać, ale że właśnie będzie te podatki gdzieś likwidować, bo okej, każdy powie, że będą mniejsze podatki, ale jak ja słyszę zaraz, że a wam damy 800+, nie? No to z czego ty zabierzesz? Znaczy, z czego ty dasz, jak chcesz zabierać, prawda? No to tak nie da się, więc ja uważam, że partia powinna raczej skupić się na tym, żeby te właśnie podatki zmniejszać niż rozdawać. Ale to jest moja opinia, prawda? Są osoby, które chciałyby, żeby było więcej rozdawane. No i może gdzieś jest w tym sens, chociaż ja tego nie widzę.
1: No ja tak sobie też myślałam, co mi by trzeba zaproponować, żebym ja na kogoś z czystym sercem, z czystym sumieniem zagłosowała. To dla siebie to nic nie chcę, tak bardziej myślę o moich dzieciach, tylko to już jest trochę za późno, bo jakaś reforma szkolnictwa, no to nie dzieje się w rok, dwa czy trzy nawet, tylko raczej w dwie, trzy dekady się powinno tak normalnie wydarzać.
0: To może jakieś studenckie reformy, lepsze studia, może jakieś dopłaty do studiów, nie wiem... Lepsze na przykład to, że na studiach pierwszeństwo mają Polacy, tak? Faktycznie zdarzają się opcje, gdzie łatwiej dostać się na studia będąc Ukraińcem. To nie jest żart. To jest
1: tak, serio. Tak. Wydziały dostają dużo większe dofinansowanie dla zagranicznych studentów. Także to, że tak powiem, już powszechne właściwie, że chętnie się przyjmuje studentów z zagranicy. A jeżeli chodzi o tą reformę szkolnictwa, no tutaj niby padło coś od Koalicji Obywatelskiej, że tam, żeby zakazać prac domowych, no ale to jest takie typowo...
0: Jestem za.
1: Ale to jest, widzisz, to jest typowo populistyczny taki postulat, no bo nie można sobie, wiesz, z całego systemu wyrwać jedną rzecz i ją zmienić i rzucić ci to, no bo trzeba by to cały ten system nauczania zmienić, a nie tylko to, żeby tych prac nie było
0: domowych. Ale to jest dobry początek, bo przynajmniej trochę dzieci będą miały więcej czasu w domu. Uwierz mi, ile ja się naspędzałem na zadaniach domowych. W pewnym momencie po prostu stwierdziłem, że mam to w dupie i jechałem po prostu. Powiedziałem, że wolę dostawać oceny niedostateczne niż robić zadania domowe, bo one mi zbyt dużo czasu zajmowały, a nie miałem z niego pożytku takiego, że na przykład lepiej się na sprawdzian nauczyłem, albo nie wiem, miałem jakieś tam lepsze oceny, no bo mimo wszystko w szkole to tylko oceny się liczą, nie to, czy ktoś się nauczy, czy nie.
1: Bo dla mnie takie, mówię, wyciąganie tylko tego, zamiast najpierw odchudzić tą podstawę programową, żeby, no wiesz, trzeba by było mniej tych obowiązkowych elementów zostawić w tym systemie, żeby można było zlikwidować te prace domowe. No i wszystko jest to inaczej urządzić, nie?
0: To jest problem, powiem ci, odchudzić system. Bo gdybyś na przykład znaczy może matematykę nie, to nie jest na przykład problem z przedmiotami ścisłymi, ale humanistyczne przedmioty typu historia, język polski, wiedza o społeczeństwie, chociaż teraz to jest podobno ta historia i teraźniejszość, ale te wszystkie takie przedmioty humanistyczne, ścisłe, znaczy nieścisłe są problematyczne, bo na przykład zabierając jakąś lekturę zaraz weźmiesz na siebie zew patriotów, którzy płaczą, że zabrałaś lalkę, albo zabrałaś ferdydurkę, albo jeszcze inną książkę, bo to przecież jest kolebka polskiego patriotyzmu.
1: No to w ogóle teraz, bo to narodowe czytanie i patrzę, kogo czytają. Eliza Orzeszkowa. No kurczę, kogo oni chcą zachęcić do czytania, czytając nad Niemnem. No ja to mogłabym te lektury, wiesz, robiłabym raczej na takiej zasadzie właśnie omawiania tych lektur, ale nie zmuszania dzieci do czytania tego Żeromskiego, nieszczęsnego i tej całej reszty, tylko można by to jakoś omówić, a dać dzieciom no, jakieś no, tak zwane fajne książki do czytania.
0: Nie? Tak, tak, tak.
1: Bo finał jest taki, że mało kto w ogóle czyta, bo tak szkoła umiejętnie zniechęca do tego. I dopiero potem ludzie się jakoś, nie wiem, do komiksów się ewentualnie przekonają, albo ja potem do jakichś kryminałów.
0: Ja się do lalki przekonałem, uważam, że...
1: Do jakiej lalki?
0: No lalki, no... Prusa.
1: Okej, okay, okej. Okay.
0: No a jakiej lalki miałem się przekonać? No, nie od anime, nie od anime. No przecież tu chodzi o naszą piękną lekturę, gdzie Wokulski chodził za... Nie wiem, jak mówić chamsko, babą, ale ona była babą. Bo pierw to się hajtnął i miał hajs, potem dorobił się hajsu i tym hajsem szukał kolejnej baby. I ta baba była wredna i chciała jego hajsu. On był takim człowiekiem właśnie... nie chcę mówić renesansu, ale on był człowiekiem pomiędzy takim... logicznym, zajebistym myśleniem, takim iściem do przodu. Oczywiście spłycam to, bo tam było dużo innych rzeczy. Takim chcę iść do przodu, chcę być kimś, chcę coś rozwijać. Ale z drugiej strony te emocje, ta cała jego emocjonalność, romantyzm niszczył to wszystko. Zresztą na tym polega cały dylemat pomiędzy, prawda, pozytywizmem a... Słowo mi wypadło. Pozytywizm, a racjonalizm?
1: Romantyzm?
0: Romantyzm, właśnie, romantyzm. Romantyzm, tak. Pomiędzy pozytywizmem a romantyzmem. On był takim człowiekiem pomiędzy i nie potrafił się ustosunkować, co go trochę niszczyło jako człowieka. I w ogóle poloniści to do dupy tą lekturę przedstawiają, bo oni zamiast skupić się na tym fajnym aspekcie, który przedstawia jakiegoś człowieka, jego taką historię, jego rozterki, to oni mówią, no on se chodził po Warszawie i widział jakiegoś Menela i weźcie mi powiedzcie, jak tam Warszawa wygląda.
1: Nie wiem, jak tam u ciebie się tą lalkę omawiało. Mnie to denerwuje, że to wszystko jest robione pod jakiś klucz, nie? A Gineski pisze na przykład, że ona bardzo lubiła Nad Niemnem, a ja bardzo nie lubiłam Nad Niemnem, nie byłam w stanie przebrnąć przez to. I to właśnie o to chodzi, że jeżeli chodzi o książki, czy jakąkolwiek sztukę, tak, no to jest kwestia gustu. I nie można teraz oczekiwać, że teraz wszyscy przeczytają to Nad Niemnem i wszyscy będą się zachwycać. No bo pamiętam, jak gdzieś w liceum nasza pani autentycznie napisała taki temat lekcji, czemu Juliusz Słowacki był największym polskim poetą, no coś takiego, no dlaczego ja mam tak uważać?
0: Juliusz Słowacki lubił Wacki. Dziękuję bardzo. Adam Mickiewicz, nie wiem, mieli disy ze sobą, nie lubili się, Adam Mickiewicz i Słowacki. Tak.
1: No dobra, ale już nie wchodźmy w tą polską literaturę, tym bardziej pozytywistyczną, a nie romantyczną.
0: Ja trochę lubię, mimo że aż tak już tego dużo nie pamiętam. A Nad Niemnem jeszcze chciałem wspomnieć, że nic nie pamiętam kompletnie, pomimo że 3 razy tą książkę czytałem. Jest po prostu dla mnie tak nudno. Przepraszam wszystkich, co lubią Nad Niemnem. Ta książka była dla mnie dramatycznie.
1: Ja padłam przy opisie drzewa, które trwało ponad stronę i stwierdziłam, nie, mam dość.
0: Pamiętam.
1: Dziękuję bardzo. Wtedy odpadłam. Ale najbardziej tak nie znosiłam Żeromskiego. To była największa tortura dla mnie. O, Matko Święta. Ach, dobra, ale nieważne. No w każdym razie tak, to szkolnictwo. W ogóle te cała... Wszystko bym tam zmieniła. No te lekcje po 45 minut to jest w ogóle jakaś pomyłka. Te przerwy po 15 minut, na których nie można zjeść obiadu. Te lekcje do 17:10 i takie inne historie. No dużo tego jest tam do zmiany, no ale mówię, tutaj by trzeba jakiegoś porozumienia między podziałami, między partiami, bo to jest raczej praca na dekady. A na to się na razie nie zanosi, to już może bardziej moje wnuki by z jakiejś reformy prawdziwej skorzystały, a u nas to jest tak, wiesz, coś zmienianie i odkręcanie, bo przecież ja chodziłam do 8-letniej podstawówki, potem weszły gimnazja, a teraz moje dzieci z powrotem chodzą do 8-letniej podstawówki, tak jakby to, czy ty chodzisz do podstawówki, gimnazjum, liceum, czy tylko do podstawówki i liceum, miało jakiekolwiek znaczenie, tak? I to jest znowu tylko operowanie na jakiś takich rzeczach mało istotnych, a nie skupianiu się na tym, co jest naprawdę ważne, na organizacji tej pracy, na tej podstawie programowej, na tym, czego właściwie faktycznie powinno się te dzieciaki uczyć i nad czym pracować.
0: No, a dużo książek w ogóle można wynieść fajne rzeczy, jak ktoś do nich się gdzieś wgłębia. Dużo rzeczy można fajnych wynieść, ale to trzeba samemu jakby
1: trzeba
0: podejść
1: trafić
0: do tematu.
1: Powiem wam, trzeba mieć szczęście do książek. Ja ostatnio trafiłam na taką książkę, że miałam wrażenie, że autorka zalogowała mi się do mózgu i spisała wszystkie moje myśli. Gdybym potrafiła pisać, to bym napisała coś takiego, ale nie powiem wam, co to za książka. Żebyście nie mieli na mnie podglądu, ale to było niesamowite uczucie. Niesamowite uczucie po taką książkę przeczytać.
0: Ja myślę w ogóle, że powinno być rozróżnienie na... Ja wiem, teraz coś... Ale ludzie z lewicy to by mnie chyba zamordowali. Uważam, że powinno być rozróżnienie na książki dla kobiet i mężczyzn, bo mężczyźni bardziej skupiają się na niestety takim bardziej fantastycznym, ideologicznym podejściu do życia, a kobiety są bardziej racjonalistyczne, stąpają twardo po ziemi, prawda? Są takie bardziej ugruntowane. Ale to po prostu tak jest.
1: Ale tak jest. No, Mario Zew przywołuje Anię z Zielonego Wzgórza. No ja się zaczytywałam oczywiście w Anię z Zielonego Wzgórza. No ale ja nie wyobrażam sobie, żeby chłopak... że większość chłopaków, tak? No może jakiś chłopak by się znalazł, którego by to porwało. No ale zmuszać chłopców do czytania Ani z Zielonego Wzgórza? Przecież no, to jest zbrodnia. To jest zbrodnia, umówmy się.
0: To jest takie, jakby ktoś kazał oglądać, nie wiem, na wspólnej dla... No to też. No nie za bardzo będzie oglądała. Dużo kobiet lubi takie seriale. I spoko. Książki też spoko, bo każdy lubi swoje. No na przykład ja bym ci powiedział, że ja lubiłem Przedwiośnie Żeromskiego, bo było śmieszne, bo główny bohater był idiotą. No ale to mi się nie podobało pewnie, bo było, nie wiem, nudne. No i tak każdy ma.
1: Nie, Żeromski dla mnie to taki fantasta, to mi się nic po prostu nie sklejało, ale dobra, nie, to nie ma być o książkach.
0: Szklane domy. Szklane domy.
1: ale przede wszystkim źle się to czytało. W sensie tak, wiesz, artystycznie to było słabe, jakoś kompozycyjnie. Takie, dla mnie to taki właśnie, jakby on miał w głowie, że on teraz napisze takie książki, żeby potem dzieciaki się męczyły czytając je jako lektury, nie? Że taki zadaniowy. No ale dobra, to nieważne. Słuchajcie, no my będziemy pracować nad tą ankietą. To nie będzie zbyt trudne, a nad tą ankietą, żeby wybrać Parlament Nocnego Radia, aż się boję. Obstawiam, że to będzie odwrócony parlament totalnie niż to, co wybierzemy 15 października jako naród. Więc tak jak tutaj chyba psycho zasugerował, na 2 tygodnie przed, czyli na początku października zapuścimy ją. Co, Gumball?
0: Nie ma problemu, no. Nie ma problemu.
1: A potem tak się zastanawiałam nad jakimś wieczorem wyborczym. Ale to chyba warto by zrobić, jak już będą takie ostateczne wyniki ogłoszone, albo jak może to ochłoniemy.
0: Oj, to będą płacze, będą zgrzyty, będą nerwy, a ja zawsze się śmiałem z tych wyborów. Ale fakt, nie warto robić tego, bo tutaj mamy bardzo mocno spolaryzowany spolaryzowaną grupę. Nie twórzmy, prawda, bitek, można zrobić takie coś, ale już po fakcie, tak nie na świeżo.
1: Tak, także na pewno nie 15 października, nie 16, tylko sobie odpoczniemy trochę, zobaczymy, jak tam to się wszystko poukładało dokładnie, jakie inne były komentarze, sami się z tym prześpimy raz czy dwa i wtedy sobie na spokojnie już jak kurz bitewny opadnie, pewnie gdzieś tam w okolicy tego 20 października zrobimy sobie podsumowanie tego wszystkiego.
0: Powiem coś bardzo kontrowersyjnego, czego chyba nie chce usłyszeć nikt, ale uważam, że nieważne kto wygra, Polska się nie skończy.
1: Ale to jest bardzo dobre, to chcemy wszyscy właśnie usłyszeć, że to, co by się nie działo, będziemy trwać.
0: Ale wiesz, tego ludzie nie lubią, bo to nie daje jakby tego, nie zachęca do głosowania, nie zachęca do tej polaryzacji, nie zachęca do tego bicia się. A to jest ważne teraz, bo przecież musi wygrać jakaś partia, więc muszą się bić. A jak ktoś powie, nie skończy się Polska, nie będziemy, nie wiem, nie znikniemy po tych wyborach, bo wybory były wcześniej i nie zniknęliśmy, więc czemu te miałyby być inne?
1: No właśnie, czemu te miały być inne? Co by nie było, nic się nie skończy. Także dzięki wam za tą audycję. Bardzo mi przykro, że ten donate nie wpadł. Rozumiem sygnał.
0: Mi też jest bardzo przykro, uroniłem pół łzy.
1: Ale i tak na koniec puszczę wam piosenkę Tęgich Chłopów pod tytułem Moje Nogi, gdzie usłyszycie też o doktorze Pijawce. Także wsłuchajcie się dobrze i trzymajcie się, do usłyszenia niebawem. Dzięki Gabo wielkie.
0: Dzięki. Do zobaczenia!
1: Do usłyszenia niebawem. Dobrej nocki. Pa.
0: Cześć i czołem.
1: Pa.

Heja, heja, witam serdecznie. Krawiec przy mikrofonie, luźne gadki, zwyczajowe smędzenie, no właśnie jak to napisałem, wieczorowe smędzenie bez tematu. No właśnie. To może taki tytuł audycji zachęci do słuchania i się zejdą ludzie dużą gromadą. Zobaczymy. No, słuchaczy można podzielić na dwa typy ludzi. Odpaliłem papierosa dla podkreślenia tutaj dramaturgii. Dwa rodzaje ludzi. Ci, którzy słuchają i ci, którzy dzwonią. No, tak powiem trochę po westernowemu. Nawiązując do dzisiejszej oprawy, muzyczka, która mi tu trochę się chyba nie odtworzyło to, co miało, ale gdzieś ta playlista już tu wraca. No, siedzimy sobie i rozmawiamy i oczekuję jakichś tematów ciekawych. Dzisiaj zasady audycji takie, że rób ta, co chce ta, naprawdę. Nie chcę mi się tu pilnować, administrować, sprawdzać, pytać. Po co to komu? Dzwoni kto chce, w ogóle nie pytać się mnie o nic. Ja zarobiony jestem, ja nie mam czasu. Nie wiem, nie orientuję się. Zapracowany jestem. Cześć krawiec, dzisiaj robię ramiona. O, proszę. No to tu wyzwania ma Eurynom. Dzisiaj robi ramiona, jutro nogi, potem jeszcze plecy trzeba zrobić. I poprzeczny łokcia, mięsień. Wiem, że jest nieznany nauce, ale może Eurynom ma na przykład mięsień nieznany nauce do tej pory, poprzeczny łokcia. I o czym wam mogę powiedzieć? No, na przykład ostatnio to jakiś dziwny znowu zbieg okoliczności. Ostatnio w radio leciało na życzenie Matta Imagine Johna Lennona. Nie, to chyba nie było. On. Ale rozmawialiśmy o Beatlesach na pewno przez chwilę. To pamiętam na 100%. Bo jeszcze było Universe, pieśni na cześć Johna Lennona. No i teraz tutaj czytam, że arcybydle pier... Ja nie za skrót. Przepraszam, tak. Odbija mi się trochę. Obiadłem się. No, na Jasnej Górze o Imagine Johna Lennona. Wszyscy żyją w jakimś utopijnym pokoju. A może ma rację tym razem? To, że ja nie lubię tych różnych abepów i innych papów, to nie znaczy, że nie ma racji. Możemy sobie porozmawiać. Czy żyjemy w utopijnym... Znaczy, czy ta piosenka nam ma nam ukazywać jakąś utopijną, dziwną wizję świata, że bez wojen, bez zazdrości, nienawiści, tak? I no wiecie, no fajny świat, nie? Czy to jest jakiś... czy to jest wyobrażenie tylko? Imagine? Czy może utopia? No ale tam padają też słowa żadnych kościołów, tak? Świat bez religii, przepraszam, bez religii. No ale to tyczyło się wszelakich religii, różnych, przeróżnych, no. Ale kościół zawsze jest taki jak dziewica, tak tylko mu nadepniesz na paluszek, a on już... Mordują. Krawcuniu, a czym ty taki zapracowany i skąd ten brak dzisiejszej chęci? A czym jest chęć? Porozmawiajmy o tym, czym jest chęć. Dążenie jakieś, tak? Do czego dążenie? Dążenie do tego, żeby było w radiu
dynamicznie i wesoło, i żeby cały czas coś się działo, ponieważ kiedy nic się nie dzieje, to ludzie odchodzą, przestają słuchać. Już widzę, tu było 10 słuchaczy, ale przyszło 10 nowych i słuchają, co tu się będzie działo, kochani. Nie. Właśnie dziś jestem w nastroju takim innym trochę. Raczej takim spokojnym. Tak to wygląda. Ciekawe, czy jest jeszcze ktoś spokojny wśród nas, w naszej społeczności, kto mógłby zadzwonić i na spokojnie pogadać. Ja myślę, żeby się znalazły takie osoby. No ale to tak na wagę złota ktoś taki, kto tu zadzwoni i ze mną jakoś tak pogada na spokojnie o czymś fajnym. Chociaż, czy ja wiem, a może to właśnie norma jest u nas w Nocnym Radiu. A marginesem jakimś jest na przykład dzwonienie z jakimś, nie wiem, ktoś ma jakiś problem, coś tam, chce kogoś zwyzywać. To raczej tak mniej chyba. Raczej w pozytywnym klimacie sobie rozmawiamy chyba. Tak mi się wydaje przynajmniej. No. Co tu jeszcze? No i Imagine Lennona. Zobaczmy na słowa piosenki. Imagine there's no heaven. No ale ja chcę po polskiemu. O, jest. Dobra. Nie ma nieba. Nie ma piekła. Hulaj dusza. O, hulaj dusza. Chciałaby dusza do raju. O, już. Już, a potem narkomaństwo, łachmaństwo. I nie będzie niczego. Nie no, nie bądźmy takimi pesymistami. Ja nie jestem takim ślepo oddanym filozofii Krzysztofa Kononowicza. Nie zgodzę się z tym, że nie będzie niczego. Ja myślę, że zawsze jednak będzie coś. Wyobraź sobie wszystkich ludzi żyjących po dziś dzień. Aha. I tu pewnie był jakiś zaśpiew. Aha, coś. Wyobraź sobie, że nie ma krajów. Imagine there's no countries. W oryginale, jakby ktoś chciał. Nie ma krajów. Tak twierdzą teoretycy spiskowi, że do tego to zmierza. Rząd światowy, NWO i nie będzie może w końcu krajów. Czy to by było gorzej, czy lepiej? No jakby nie było religii i nie byłoby krajów, to byśmy się nie naparzali, to by było mniej wojen o 90%, może na przykład. Bo zwykle jak się o coś bijemy, to się tak z grubsza. Bijemy o ziemię, religię, nie? O granice, o tereny. Wyznaczamy po wojnie nowe tereny. Ktoś traci, płaci jakby taki haracz, karę, grzywnę za to, że narozrabiał, że wszczynał w wojnę. Jak Francuzi Niemcom rachuneczek wystawili tam na miliardy. Jakieś dzikie. No to więc fajny byłby świat. I teraz pytanie, no ale to bardziej pytanie jest tutaj, czy powinniśmy myśleć o jakichkolwiek utopijnych wizjach, o snuć sobie takie wyobrażenie, że świat jest jakoś się diametralnie zmieni. Może są tutaj też i czarnowidze, i sceptole, którzy twierdzą, że nic się nie zmieni, bo człowiek się nie zmienił już od dawien dawna i właściwie to cały czas się zachowujemy podobnie trochę. Tylko mamy nowe zabawki, nowe ubranka, bardziej skomplikowany język, łatwiejszy dostęp do wiedzy, do informacji, co się okazało, że ludziom wcale tak znowu nie zależy. Nie rzucili się nagle chyba wszyscy do książek, wszystkie knypy. Co tam mamy dalej? Wyobraź sobie wszystkich ludzi. Próbuję tak trochę zaśpiewać, żeby było bardziej melodyjnie. Żyjących w pokoju. Jakoś tak było. I tu znowu juhu, hu, hu, hu, hu. Bo jest myślnik. Juhu, zaśpiewał artysta jeszcze. No, wszystkich ludzi żyjących w
pokoju. Jaki to jest piękny przekaz. Się wzruszyłem troszkę. To nie wstyd płakać. Nawet mężczyźnie. No, nie no, hasło fajne, fajne, wzniosłe, pozytywne, pożyteczne i w ogóle, i całe te. Fajnie, gdyby wszyscy ludzie żyli w pokoju, tylko jak to zrobić? To strasznie trudne. Ciągle ktoś chce się z kimś o coś bić. Nawet u nas zdarzają się takie rzeczy. Że ktoś do kogoś wystartuje z pięściami słownymi, bo u nas jest to tak słowem bardziej, z pięściami słownymi. To pięknie nazwałem. A co dopiero jak chodzi, jak gra się toczy o dużą stawkę, bo u nas tu to tak o złote gacie, o to czyja racja jest racja najmojsza, bardziej tak o to. Albo, bo ja nie lubię jak ktoś, i tutaj trzeba przytoczyć słowa oponenta, bo ja nie lubię jak ktoś gada takie rzeczy, że... No i tak nawet też tutaj cały czas jakaś zadyma. No to tak co dopiero na świecie, jak gra się toczy o naprawdę wysoką stawkę. Ziemia, surowce, niesamowite bogactwa. Popatrzmy na to, jak na sytuację, w której dokonujesz jakiegoś wyboru, pracujesz dla kogoś, może nie do końca nawet ci to odpowiada, robisz różne rzeczy, ale masz... Może nie gwarancja, ale no dążysz ku temu, żeby po prostu nagle twoje życie się diametralnie odmieniło. Nagle żyjesz sobie w luksusie. W ogóle przestajesz się martwić o dobra materialne i zaczynasz sobie jakoś tam żyć fajnie. Ale już z tym piętnem, że jakąś brudną robotę wykonałeś, wykonałaś. Ciekawe, czy byście się zdecydowali. Kto by się zdecydował na brudną robotę dla szmalu? Jedyneczka na czacie. A kto jest legalistą i ma swoje zasady moralne i w życiu by czegoś takiego nie zrobił dla pieniędzy, to zero. A jakby zrobił, to jedynka. Walka o pomidory u Tomka. Cze. Ary Lamson, no, który ma takie pomidorowe wieści różne, a tym razem walka o pomidory. War of Tomatoes. Jak wojna o tron, coś mi tak się kojarzy. Wojna o pomidory. No, to ładne rzeczy. No, schodzą się powoli ludziska, schodzą tym, którzy przyszli trochę później. Przypominam, że dzisiaj taka dla odmiany nieco luźniejsza audycja, bo zwykle w Nocnym Radio są poważne audycje. Poważnie podchodzimy do kreacji tego medium i w związku z dynamicznym rozwojem. No, tu mam wiadomość z reżyserki, że aktualnie drugi kapitan nie będzie dostępny teraz, ponieważ jest na urlopie. Też redaktor Etamowski, tak, to już jest potwierdzone, że pan redaktor Etam też jakby w najbliższych dniach, że tak powiem, będzie niedostępnym, tak. No więc siedzimy sobie i rozmawiamy właśnie, kija z tyłka sobie wyjmę. O, już lepiej, już mogę normalne radyjko robić. Ale dzisiaj ucztę zrobiłem. No, myślę, że nie jedna osoba tutaj pozazdrości, jak opowiem. Nawet nie wiem, tak sobie trochę się waham, czy opowiadać o tym, jak jem. Komuś może być przykro, kogo nie stać na takie rzeczy. No, nie jada w ten sposób. No to dobrze, jak skoro już tak prosicie. A nie prosicie. No i tak wam opowiem. Konserwa turystyczna, ale ta lepsza. Najdroższa kiełbasa z Biedronki. Wziąłem kawałek, słuchajcie. Ogóreczki, ale nie takie zwykłe. Tylko ogóreczki, czyli proszę ja was. Nie, no tak chyba trochę fantazjuję, bo inna konserwa. Gulasz węgierski. Okłamałem was. Czy to są wiarygodne media?
Ja się was pytam, czy to są wiarygodne media, takie jak Nocne Radio w tym momencie? Ja, przepraszam, ja samokrytykę muszę złożyć. Najpierw powiedział, że konserwa turystyczna, chciał się przypodobać, tak? Że taką najtańszą kupił, żeby wzbudzić litość, obrzydlistwo. A potem nagle gulasz węgierski, który kosztuje konserwa prawie 10 zł za puszkę. Kurde, okłamałem was, przepraszam. Ale czasami można podać nieprawdziwe informacje w radiu. To się zdarza nawet zawodowcom. No ale w każdym razie paluszki serowe, tylko że wszędzie to jest zagadkowa sprawa. Może ktoś z was wie,

mi pokazać i ja wcale nie pobiegnę, nie zadziała. Tak więc no to są takie no, warkoczyki. Ser parzony, to jest jakiś ser parzony, taki jasny warkoczyki zapleciony, mocno słony. No, drogie pieruństwo. Trochę dziś prowadzę w stylu Etama, w każdym razie teraz, w tym momencie. A wiecie co? Ja lubię te jego opowieści. Musisz sobie sam zrobić, krawcuniu. O! Z pomocą przychodzi Gosia. Czyżby Gosia miała jakiś własny przepis na takie serki? Ale co tam? Co będę pytał? Sam poszukam. Tylko czego tu szukać? Serki parzone? Warkoczyki? To nie jest to jakieś wędzone, serowe? Kurde, że też wyrzuciłem opakowania. Może gdzieś tu jest. Sprzątam raz na rok. Powinno jeszcze gdzieś tu być opakowanie, jak kupiłem 5 miesięcy temu po serkach. To powinno się walać na podłodze. Nie no, raczej już nie znajdę. Ale muszę, ale wytropię. Dzisiaj w internecie można wytropić. Już i tak tyle o mnie wiecie. Już tyle moich słabych punktów znacie. Wiecie, że podniecam się na widok naleśników. W chwili słabości zdradziłem wam tą informację, że podniecam się na widok naleśników. Ktoś kiedyś to wykorzysta przeciwko mnie. Teraz wiecie już o mnie wszystko. Wiecie, że naleśniki, że kocham żelki i warkoczyki serowe z sera parzonego. Jakie są znane takie marki polskie serowe? To sobie przypomnę. Mleko Vita, jakiś tam serozdzich, zdzich ser, zdzich mlek, mlekoździch. Ja się dowiem, co z tymi warkoczykami. Co tam jeszcze się na świecie dzieje? Patrzę tutaj. A! Morawer pojechał gdzieś do rolnika, na wieś jakąś. Oczywiście tam już trawa pomalowana na zielono. I cała wieś podjumkinowska pięknie zrobiona. I biegają takie dzieci się bawią, kobiety na krosnach tkają i śpiewają jeszcze takie pieśni. Jak prezydent przychodzi, to one śpiewają takie pieśni. Prześniczki siedzą, lo, lo, lo, lo, lo, sobie coś tam przędą, lo, lo, lo, lo, lo. A prezydent idzie i podziwia. To tak jest na polskiej wsi. Nie spodziewałem się. Dla mnie to też zaskoczenie. No i potem przyszli do jakiegoś gospodarza i prezydent pochwalił traktory. To jest wielkie wyróżnienie. Jak byście wy się czuli, gdyby sam prezydent RP pochwalił wasz traktor? Nie wyobrażam nawet takiego zaszczytu. Zemdlałbym. No. I ładne macie traktory, rzekł. Ładne macie traktory, gospodarzu. A gospodarz odpowiedział, to nie moje, to wypożyczone, panie prezydentu, prezydencie. Premieru, przepraszam, panie premieru. Bo to mi się myli, przepraszam, czemu ja tutaj mówię raz Duda, raz Morawiecki? Pokręciło mi się wszystko. Jak się znam na polityce, Duda mi się z Morawieckim zaczyna już mylić. To przez brak tych warkoczyków serowych czuję. Dobra, zdradzę wam moją największą tajemnicę, ale już taką największą, już więcej nie będzie zdradzania. Jestem takim kosmitą z innej planety, który po prostu te warkoczyki to jest jedyny sposób na... jedyne, co ja mogę jeść na Ziemi, te warkoczyki serowe. Chyba umrę teraz, bo już 2 tygodnie nic nie jadłem. Nie ma nigdzie tych warkoczyków. Zaraz. Oni wiedzieli być może, że to jest jedyne, co ja mogę jeść jako kosmita tu na Ziemi. I dlatego zlikwidowali te warkoczyki serowe. Żeby zniszczyć, to jest wściekły atak na takich jak ja, kosmitów.

którzy mogą mieć tylko warkoczyki serowe. Te warkoczyki serowe znalazłem u... Ale drogo. Na ale drogo, przepraszam. Wełnisty pisze. Na ale drogo. To ja nie chcę, to ja chcę na ale tanio mi znajdź. Nie, ale drogo. Co to za serwis? Co to wyszukuje najgorsze jakieś rzeczy? Nie, coś takiego było, ale drogo. No to takie kolejne jakieś Ceneo, nie? Ale dobre są te serwisy. No, pewnie trochę nie jest to być może na rękę sprzedawcom tak do końca. Znaczy to jest ciekawe zagadnienie też, nie? Czy takie serwisy, gdzie można sobie porównać ceny, to czy one są... Jak powinni patrzeć na nie różni sprzedawcy? Wydaje mi się, że ci sprzedawcy, którzy zdzierają z nas ostro, to tak, to oni mogą być niezadowoleni. A ci, którzy godzą się na jakąś tam walkę, na konkurencję, na zdrowy kapitalizm, to chyba dobre mechanizmy. Czasem można znaleźć coś, tu kosztuje 100 zł, a tutaj 170, nie? No to kurde. Używajcie, jak ktoś jeszcze nie używał takich serwisów właśnie jak Ceneo, czy porównywarki jakiekolwiek cen, to sobie się zapoznajcie z tematem. Zdecydowanie warto. No ale pewnie niektórzy to mają jeszcze opory, czy zamawiać w ogóle przez internet. No ale to są takie opory, że jak się już to zrobi, to potem się śmiejemy, że to takie proste. Tylko tu wciskasz, wpisujesz, no trzeba trochę... Dla kogoś, kto na przykład nie jest bardzo obyty z komputerami, to różne takie rzeczy, gdzieś tam zarejestrowanie się, właśnie założenie sobie profilu, kupowanie przez internet, takiej osobie to się wydaje bardzo odległe. Ktoś, kto jest takim lamerem komputerowym. No ciekawe, jak to u nas wygląda, ile jest takich osób. No z tego, co wiem, to raz tak, no. Jak mawia Tomasz Filozof, raz tak, no. Różni bardzo ludzie. Jak mówiłem, słuchacze Nocnego Radia dzielą się na dwie grupy ludzi. Tych, którzy dzwonią i tych, którzy trzymają palec na czerwonym przycisku. Tak więc jeśli macie jaja... Nie, to przepraszam, to tak głupio by zabrzmiało w radiu. Jak macie jaja, to dzwońcie, nie? No, tak nie można mówić, bo z wiadomych powodów. Zresztą ostatnio i tak do mnie sami faceci dzwonią. To właśnie zakrzyknę inaczej. Jak nie macie jaj, to dzwońcie. O. O, to jest hasło na dzisiejszą audycję. Jak nie macie jaj, to dzwońcie. I mam nadzieję, że ktoś się może weźmie sobie to do serca. No, patrzę sobie też na rozwój polskich inwestycji Muzeum Bitwy Warszawskiej. Rok później, no, cały czas, kurczę, budowa robią, nie mogą zrobić. W Osowie, niedaleko Warszawy. Najbardziej zaciekłe walki. No i tak robią i zrobić nie mogą i obiecują. Problem z tymi naszymi posłami jest taki, że oni bardzo lekko sobie traktują obietnice. Sądzę, a nawet jestem przekonany, że w takich stanach to może wyglądać zupełnie inaczej. Jak nie spełnisz swoich obietnic, jak naobiecujesz i nie zrobisz, to jesteś potem już niewiarygodny. Może dlatego często, w czym pewnie jest dużo prawdy, pokazuje się tych polityków amerykańskich, że jak oni już mają jakiś plan, to muszą go zrealizować. A u nas to sobie tak rzucają, nie? Tu zrobię, tu będzie inwestycja, tu się zrobi, a potem macha na to wszystko ręką i znajduje sobie nowe problemy, nie? Jakieś tęczowe flagi, czy inne jakieś tam wprowadzanie podatków nowych nam. No i nie wywiązuje się. No, bo przypominam sobie ten artykuł. Takich inwestycji, które obiecują, planują, a potem to się ciągnie latami, to jest dużo. Czasami to może być maszynka do wyciągania pieniędzy, jak ta świątynia opatrzności. I tu milionik, i tu dwa, jeszcze 10 by się przydało. Oj, to 10,
Te 20 milionów to kropla w morzu. No, o, o tu 100 milionów. No dobrze, no dobrze. To już zaczyna nam się zamykać, tak. Tak, no. O, 200. No to teraz zaczynamy, no, konkretnie rozmawiać, no. O, po pół miliarda. Dobrze, dobrze. No i tak można z kościołem w nieskończoność rozmawiać o finansach. W ten sposób właśnie. Tomu się tu przechwala, że ma jaja, bo nie zadzwonię, bo mam jaja. Widzisz, no nie dogodzisz. No, słuchajcie, to inaczej. Dzwońcie, jeśli macie jaja i jeśli nie macie jaj, to też dzwońcie. No, od pani bardzo lubię telefony. Ale oczywiście nie będę tutaj zaraz tam, o, tu miła pani, o. Ale tak ostatnio miałem coś, nie? Tu się śmiali i tam złorzeczyli. A co w tym złego, że się troszkę inaczej podchodzi do kobiety, do niewiasty? No co, no wiadomo, że jak podchodzę do dziewczyny, to też ją nie walę w plery z całej siły. Co to, mordo? Tylko inaczej do kobiety, nie? No to na antenie też można trochę inaczej do kobiety. Czy to jest takie strasznie złe? A ja wiem, że to tak czasami głupio brzmi i też nawet, kurde, się łapie za głowę, nie? Jak ktoś tak gada. Tak traktuje kobietę jako jakąś wyjątkową w ogóle istotę nie z tej ziemi, nie? Ufoludek do nas przyszedł. Nie, no, trzeba jak człowieka normalnie, wiadomo, pogadać. Normalnie się zachowywać. Ale będę się upierał przy tym, że kobietom się więcej na antenie przerywa. I to coś mówi na pewno o narodzie danym. Jeśli takie jest zjawisko, że się kobietom notorycznie przerywa wypowiedzi. Co widzę, co obserwuję, no to jest coś tutaj do poprawienia. Jaja na miękko. Muszę więcej jajek jeść. Trwają spory właśnie w temacie tego cholesterolu, nie? Czy jak się tych jajek dużo żre, to mamy podwyższony cholesterol, czy nie? Jakoś tak. No, raczej chyba zdrowe jajka, z niczym nie można przeginać, ale tu jajeczko, tam jajeczko. Na pewno nie tak łatwo, żeby nam zaszkodziło dobre jajeczko, bo w którym jest wszystko, przypominam, w jajeczku jest wszystko. No i myślę, że warto jeść jajeczko, bo jajeczko, każde jajeczko w innej formie smakuje inaczej. Inaczej na twardo, inaczej na miękko, sadzone w szklance. To jajko w szklance ma taki w ogóle specyficzny bardzo smak. Nie wiem, z czego on wynika. Bardzo dawno nie jadłem, ale tam się daje dużo pieprzu, nie? Dużo pieprzu. Inaczej się miesza to białko z żółtkiem i stąd może inny smak jajka w szklance. Masełka się tam dodaje trochę. Ale toście mi zrobili tutaj smaka na jajka, no. Chyba będzie trzeba zjeść dzisiaj te jajka, no. Nie mam wyboru, panie. A jak w ogóle się zapatrujecie na takie audycje zupełnie luźne, gdzie ktoś po prostu do was gada? Trochę podpatrzyłem to od Etama i też tak zetamizowałem swoją audycję. Trochę, najwyżej się skasuje, no nie trzeba się przejmować, no jak wychodzą. Któreś tam z ostatnich audycji moich pewnie wylecą teraz, bo już tak patrzyłem dzisiaj, którą tutaj. Myślę, żeby trochę selekcjonować content, że przecież można się spotkać, pogadać sobie o dupie Marynie, a nawet pomilczeć na antenie i coś i pośmiejemy się, że pierwsza audycja, gdzie milczymy sobie na antenie, czy cokolwiek, nie? I nie mieć jakichś tam problemów, nawet jak wyszło trochę mniej ciekawie niż innym razem. No kurde, są lepsze i gorsze audycje. To mówię tak, żeby, odnośnie waszej oceny wszystkich twórców, nie? Jak komuś wyjdzie coś gorzej, na przykład, to nie wolno tak od razu, o, już, o, pokazał jaki, o, masz, o, pa jaki, pa, o, pa. No to, tak nie wolno. Trzeba z wyrozumiałością w miarę dać jeszcze jedną szansę, odczekać. No i przede wszystkim zrozumieć, że te audycje zawsze będą trochę ciekawsze, mniej ciekawe. Ja mam jakieś tutaj pomysły, tylko tak
dzisiaj to w ogóle myślałem, czy nie zrobić jakiegoś zupełnie eksperymentu i było parę pomysłów, ale w rezultacie mówię, co będę tutaj biegał, skakał, podskakiwał, pajacował, jak jakiś pajac na gumce i tak już na ciebie mówią pajac, ty pajacu jeden, ty przestań pajacować, widzę cię kątem oka, o, znów pajacuje, o, to taki pajac. No, więc już wystarczy, może czasem trochę coś na spokojnie pogadaj, a nie już pajacował. Lajtowski potwierdza, że w jajeczku jest wszystko. Krawiec w jajeczku jest wszystko, ale zasłania oczy. Ma ta małpka z zasłoniętymi, czyli to jest takie o Boż. Więc to taka ironia, to jak wszystko. Że on się chyba nie zgadza, że tam nie ma niczego w jajeczku. To w jajeczku Kononowicza nie ma niczego, może w moim jest wszystko. Nie wiem tak to prawda, co tam takiego jest. Ciekawe, czy jakbym zapytał teraz asystenta Google, z którym pogadałem sobie przez chwilę, jak obcowałem z lepszą komóreczką trochę. A jeszcze Lajtowski pisze, że dobry pomysł na luźniejsze audycje, że takie też mogą być. No i okej. Czy radio lubi ciszę? Jeszcze jak? No dobra. Ciekawe, czy jakbym się zapytał asystenta googlowego, czy w jajeczku jest wszystko, to czy by odpowiedział. Chyba raczej by się pogubił. Muszę sprawdzić tą sztuczną inteligencję. Może teraz sobie właśnie wezmę tego Xiaomi, no, jakiegoś tam z tych takich średniawek, nie? No bo co tam można mieć w abonamencie? Nie będę dopłacał, nie jestem frajerem. Czy w jajeczku jest wszystko? To chyba trzeba Google na początku napisać. Bo to podobnie działa ta sztuczna inteligencja w telefonie, jak wszystkie te różne googlowskie wynalazki. Ludzie się tak zachwycają, ale tam jest dodane rozpoznawanie mowy i synteza mowy. A tak naprawdę to korzysta z różnych tam googlowskich, myślę, sztucznych inteligencji, algorytmów, wynalazków, technikaliów, serwerów. No, właśnie. No. Nie, już były jakieś telefony do papieża, ale tak ogólnie, ale tu, faktycznie. Mogłaby zadzwonić Gosia. Albo może ktoś inny ma też ochotę. Zapraszam. Do papieża. Ucałować mikrofon papieżowi. I pokłonić się przed myszką jego. No, tak to jest. Jak się jest takim papieżem? Co trzeba robić? Trzeba dużo banować, nie? Wywalać tych, co tam są heretykami. Czy co trzeba robić? Może trzeba przyjść raz do roku na taką odświętną jakąś audycję i podsumować jakoś, że w tym roku wylało się wiele memów nieśmiesznych. I coś tam opowiada się, nie? Tam odbanowani będą zbanowani. No, jakieś tam mądrości pogadać trochę. Raz na rok tak wszyscy tam się odświętnie ubiorą. Jeden nawet włączy streama, żeby pokazać, że ma białą koszulkę i krawat. Co prawda taki z komunii jeszcze, taki ze Sky'u, ale zawsze liczą się chęci. No. I jakieś trzeba przemówienie wtedy walnąć. Trzeba kogoś ogłosić świętym, tak? Jest tam status święty? Trzeba świętym kogoś go ogłosić. Na przykład kogoś, kto siedział i słuchał radia 64 godziny, po czym organizm odmówił posłuszeństwa i nie udało się uratować słuchacza. Się wciągnął tak.
po prostu go uzależniło trochę i słuchał tak nocnego radia, słuchał, nie jadł, zmontował sobie nawet taki kibelek, krzesełko, siedział cały czas na kibelku i słuchał tego nocnego radia. No, smutna historia, smutna. Ale takie przypadki się zdarzają, no czasem ktoś się zagubi, no. Od nocnego radia też trzeba czasem odpocząć. Dowiaduje się tutaj, że jako papaj, tak młodzi mówią chyba na papieża, papaj, tak, warto zaglądnąć czasem na Discorda i pobłogosławić społeczność. Ja będę takim papieżem, że będę ukrywał wszystko, co niekorzystne dla nocnego radia, będę ukrywał pod dywanik. Ciach, ciach, już. Ale będę tam gadał, nie, że musimy walczyć. No, żeby tam ludzi zagadać, już. Mam piwko. Dziś skusiłem się na złotego denara. Nie, no i takie może być. Nie wydaje wam się, że wiele piw smakuje tak samo? Szczególnie tych, co można kupić w hipermarkecie, nie? Wyłączając kraftowe piwa, czy tam smakowe, to tak właściwie no, takie przeciętne, normalne piwo do picia piwne, to smakuje jak piwo. Nie wiem, czy większego wpływu na to, jak nam wchodzi to piwko, czy jaka przyjemność z tego, to czy no chłodne piwko, nie? Ja mam z lodówki. A wy jakie macie? No, w każdym razie ja mam zimniuteńkiego złotego denara. I dobrze z tymi paluszkami serowymi. Kurczę, wiecie co, tak mi przed etamem głupio i też szkoda mi go, bo ma różne tam życiowe sytuacje niefajne. I on taki, wiecie, zawsze poczciwy, fajny, wesoły. No, czasem smędzi trochę, ale tak ostatnio byłem niemiły dla niego troszkę. Ale to miało polecieć, chciałem tym gnojem wszystkich opryskać, a opryskałem etama za bardzo. O, tak bym się usprawiedliwiał, że chciałem was wszystkich gnojem obrzucać. Chyba, że jesteś jak Ratzinger, niby papaj, a jednak w cudzysłowie z boku. Tylko nie wiem, czy to z boku, że niby jak papaj, a jednak z boku. Czyli ma jakieś dziwne upodobania, tak? Mhm.

No, a z etamem to pomyślałem sobie, że może po prostu jakaś, wiecie, tam akurat tutaj go nie ma. A nie, to będzie słyszał. Już nie wiem, no tak tu się czaić, no po prostu ktoś mądrze powiedział, że jemu to trzeba coś kupić i musi to dostać i już, a nie tam, czy chcesz, czy nie, no zawsze będzie, nie. No tu trzeba coś tam wykombinować, wiecie, o co chodzi, nie? Ja się chętnie przyłączę, oczywiście. Ale nie zamierzam przekazać pieniędzy na żadną zbiórkę. Raczej będzie to artefakt. Na przykład moja przepocona skarpetka, oprawiona w ramkę, w antyramę. To wszystko oczywiście no, zdobione, pięknie przygotowane. I to zostanie wylicytowane na specjalnej aukcji. Zamkniętej. Ale myślę, żeby taką zamkniętą aukcję zrobić, jak na filmach, gdzie tylko tacy obrzydliwi bogacze mogą przychodzić. Tacy ludzie, wiecie, dla których milion wydać, coś zainwestować, to jest inwestycja, nie? I siedzą w takich przygotowanych, specjalnych komorach, światło przygaszone i z podłogi nagle wysuwa się na podwyższeniu takim, na postumencie, ta oprawiona w ramkę moja skarpetka. I oni tam się licytują. Milion, 1 500 000. Przy każdym stoi ochroniarz. Mają dziwne wydzierane symbole na rękach. Jakieś smoki, coś. To jakuza chyba jakaś. Jakuza, onkuza, tykuza, to nieważne. Ciemne typy po prostu. I oni właśnie tak o tą skarpetkę moją się artefakt radiowca licytują. I jak już pada tam 4 miliony i 5, to ja się budzę wtedy. O, no tak, takie życie. No niestety, takiej sytuacji nie będzie. No. To możemy zapomnieć już. Zwykłych paluszków polecam paluchy. Paluchy są lepsze. No, a wysłuchajcie luźnych gadek. Rzucajcie jakieś pomysły, coś, dzwońcie. No, od początku audycji o to proszę. A tu już pół godzinki pykło, nikt do mnie nawet nie zadzwoni. Co? Focha? Focha macie? O, to dobre. Johan pisze, że w Polsce jest Jarkuza. Jarkuza, no właśnie. Czyli taka inna nazwa na PiS, tak? Jarkuza. No, dobre, dobre. Pasuje.

jedzie sobie taka Yakuza, te limuzyny, limuzyna Boru, limuzyna Boru, limuzyna Boru, limuzyna Jarka, o jest, potem znowu limuzyna Boru, kuloodporne wszystkie. I nagle gdzieś tam jakieś śmietniki się przewracają, blokada, barykada, wyskakują te borowiki, a tu czerwone błyskawice, takie feministki, te jakieś... I do tego jeszcze różne gender LGBT+, z dildosami wyskakują i atakują tych ubranych na czarno, smętnych, smutnych panów. I nie powiem, co im robią w pupę, w tej ciemnej uliczce, przed tym, jak ich zostawią, leżących na ziemi i krzyczących i piszczących, au, moja pupa. Etam nie działa? Zepsułeś krawiec Etama? Nie, no, w życiu jeszcze nie zepsułem żadnego Etama. Absolutnie. A gdzie Etam? Czy, bo to rozumiem takie pytanie, nie? Czy Etam nie działa? No działa, działa. Coś pewnie będzie nagrywał. Teraz sobie pewnie przerwę zrobił, bo ma różne tam sprawy, jak już mówiłem, życiowe. Musicie się uzbroić w trochę cierpliwości. Ale wróci. I jak już wróci, to pogadamy, żeby wrócił tutaj do radyjka. Chociaż trochę się boję czegoś, jakby to powiedzieć. No... Rozumiem doskonale to, że Etam się może czuć bardziej swobodnie i jakiś taki zrelaksowany, może po prostu mieć przyjemność z tego nadawania, jak nie ciąży nad nim widmo, że zaraz ktoś zadzwoni i go tam zwyzywa, nie? Albo będzie się z nim wykłócał o coś, że coś źle powiedział. Ma po prostu komfort, ma ten komfort. Tu do Etama też teoretycznie może ktoś taki zadzwonić, oczywiście, ale Etam bardziej się chyba czuje, że jest u siebie, jak nadaje na swoim streamie. Ale oczywiście z niczego tutaj nie rezygnujemy, cały czas zachęcamy, takie są plany, żeby Etam ponadawał w nocnym radio i zobaczymy po prostu, jak to wyjdzie. Ale tak przewiduję, że będzie właśnie trochę zaatakowany w pewnym momencie i pytanie, jak sobie poradzi z tym. Poradzić sobie może akurat całkiem dobrze, może to zluzować i jakoś nakierować audycję na takie tory, jakie mu bardziej odpowiadają. Może konfrontacja jest fajna, weryfikowanie informacji i tak dalej, no nawet zwrócenie komuś uwagi, że się myli, jasne, czemu nie. Tylko pytanie, czy Etam chciałby w taki mieć styl audycji, nie? Ja tam sobie mogę nadawać w przeróżnych stylach, raz tak, raz siak, raz coś przygotuję, raz sobie wejdę i w ogóle nawet notatek nie ma żadnych, ani pomysłu, zupełny spontan, raz coś pomiędzy, różnie to bywa. No, ale ktoś inny może mieć swój jeden ulubiony sposób nadawania, sposób rozmawiania z ludźmi. Etam, jak wszyscy wiemy, jest dobrym gawędziarzem, on lubi gawędzić i snuć jakąś opowieść, nie? To są opowieści, w których niektóre rzeczy się może zbyt często powtarzają, ale jak ktoś się przyzwyczai, to może być taki humor etamowski, nie? Właśnie, no... To się często w satyrze używa, w różnych utworach satyrycznych, takiego motywu, nie? Że ktoś zapomina i ciągle coś mówi to samo, albo... No ale tu też nie chcę przesadzać, bo Etam ostatnio jakby lepiej z tym stoi. Coś ma różne... Przede wszystkim opowiada o swoich aktualnych sprawach, co chyba się podoba wielu ludziom, słuchaczom. Można sobie posłuchać czegoś bardzo takiego niewymagającego, niezobowiązującego. Po prostu ktoś opowiada, co mu tam się przytrafiło. I sobie słuchamy, tak jakby nam opowiadał to ktoś na żywo. Więc czemu nie?

0: Na pewno dobrze, żeby rozmówca, który się trafi na antenie, też ciągnął to do góry trochę. O właśnie, a tutaj ktoś do mnie dzwonił. O proszę, tu nie zauważyłem. Zagapiłem się na inne ekrany.
1: Halo!
0: Hello, witam serdecznie.
1: Witam. Coś pokombinowałeś w ustawieniach chyba, bo widziałem, że jakaś taka znak stopu był przy nocnym radiu. Dziwne to było takie.
0: A widzisz, to właśnie o to chodzi. To jest status nie przeszkadzać. To jak było nie przeszkadzać, to nie przeszkadzać. Nie no, zapomniałem nawet, wiesz, o tym, bo zwykle mam status niewidoczny na albo aktywny. Nie pamiętam już, w każdym razie przy tym nie przeszkadzać, nie słychać dzwonka i stąd też nie słyszałem. To jest ta pułapka, nie? Że nie zawsze zauważymy tam czerwoną kropeczkę na ikonce.
1: Że ktoś się tak nie znam za dobrze na Skype'ie. Tylko dzwonić potrafię.
0: No to i tak dużo.
1: Tak dużo, no.
0: I co tam powiesz ciekawego?
1: A no to ciekawego, no to cały dzień przesiedziałem na Discordzie, prawie, pies mi kota pogonił na drzewo, kot siedzi na drzewie i nie może zejść, co tam jeszcze, no, zamówiłem dwa kebaby, jeden był niedobry, a drugiego jeszcze nie jadłem i... niesmaczne jakieś te kebaby jakieś z libańskiej restauracji. No, babcia mi wyrzuciła DMT w słoiku, miałem na stole i wyrzuciła i nie wiem gdzie jest. Bo teraz chwilowo u babci jestem, bo będę szedł na wesele siostry w sobotę. Wesele na 150 osób będzie, kurde. To już nie mogę doczekać, że tutaj siedzę u babci już dwa tygodnie, kurde, i tęsknię za Warszawą, za imprezami. Bo poimprezowałbym coś, kurde, no, coś kwasa bym zjadł i poszedł na miksę z pigułą jakąś. O, dziewczynki jakieś by się przydały, to kurde, tutaj u babci na wsi to nikt Tindera nie ma. Masakra jakaś. A na Badu nie będę wchodził, tam same stare baby jakieś. Powykrzywiane z wąsem.
0: Ach, ten Dariusz, jedyne co mu w głowie to tablety, piguły, kosmitki gołe i seksić się. I potem jakieś dziwne istoty latają po kosmosie, jakieś takie hybrydy. To przez Dariusza. No, a tymczasem dołączył też Lajtowski.
1: Siema.
0: Halo?
2: Siemaneczko.
0: Siema.
2: Hej, kurdeczki, hej. Cześć Krawiec, cześć Dariusz.
0: Cześć. A ty jesteś Light czy Lajtowski, czy to ta sama osoba?
2: To ta sama osoba.
0: A, no wiedziałem.
2: Taki skrót. Póki co. Witam wszystkich słuchaczy również.
0: Brzmisz trochę jakbyś pierwszy raz dzwonił do radia.
2: No tak, no, trema Krawiec. Trema to jest coś, wiesz, to nie jest tak jak jazda na rowerze. Bardziej bym to określił jak terapia arszenikiem, czy tam cyjankiem tego potasu, że to tak stopniowo i wchodzi w krew i masz tam pewną odporność. Albo jak terapia tą polipiryną, aspiryną. Są ludzie, którzy są śmiertelnie... No, jak to nazwać? Pewnie Dariusz wie, bo tam tablety dla każdego.
1: A co wiem? Bo zamyśliłem się.
2: No jak to jest, jak jesteś, no masz alergię na coś? Czy tam śmiertelnie jesteś, no... Jak to jest z tymi tabletami?
1: To jest wstrząs anafilaktyczny, jak ktoś ma alergię.
2: No, dokładnie. No, biorąc takie małe dawki, aspirynę, no możesz uzyskać tam odporność na aspirynę.
1: Ja znam takiego wariata, co już popełnił seppuku, a wcześniej kręcił filmiki, że bierze po 20 benzosów na masę, żeby nikt mu tam nie podłożył jakiegoś tabletki gwałtu i on jest na to przygotowany i tak się naśpał chyba, że dostał skręta i 20 razy nożem się, kurde, pociął brzuch. Było w mediach nawet o tym. Kurde, masakra. Znam takiego typa właśnie z internetu, nie? Gość zrobił japońskie seppuku. I harakiri, czy jak to tam? Seppuku z harakiri, już nie wiem.
0: Seppuku, tak wziął i popukał się w czoło. Seppuku, puk, puk, puk. Zrobił seppuku. No, ale to fajnie, że się odważyłeś zadzwonić, Lajtowski. To widzisz, to wymaga odwagi jednak trochę, nie? Skoro się wielu ludzi tremuje troszkę, jest to dla nich jakieś tam wydarzenie, no to jest jakieś wydarzenie, tak jakby cię nagle wyrzucili na scenę gdzieś, nie? I weź tam graj dla publiki.
2: Dokładnie. Dokładnie tak jest, Krabie, tak mówisz. Na radio to jest dynamika, tak? Trzeba mówić, dużo mówić i jeszcze więcej mówić. I tutaj tych prowadzących audycje wszelakie, no podziwiam mocno, mocno, że mają tą odwagę, żeby mówić, tak.
0: Odwagi to już nam nie trzeba, bo z czasem to szybko mija jakakolwiek trema, nie? Ale sztuką jest coś stworzyć wartościowego. No i tu różnie bywa, wiadomo, ale jakoś się kręci. Nie ma co się też przejmować. No a ty raczej już tak słyszę, że z tych, którzy mówią właśnie spokojniej trochę, ważą słowa, no i stąd może tak mówisz, że o, to w radio dynamiki trzeba, to może mi brakuje, może masz takie jakieś przemyślenia tego typu, a to się zupełnie nie trzeba przejmować. Trzeba, jak się mówi trochę wolniej i spokojniej, to trzeba, no niestety, to wtedy trzeba, musi być ciekawiej, nie? żeby to się rekompensowało. A ja dlatego mówię tak szybko, mogę mówić byle co, głupoty jakieś i nic.
2: Jak się absolutnie prawie. Jeśli chodzi o ciebie, to myślę, że tobie dynamiki akurat nie brakuje. I wiesz, ta ciekawość, tak właśnie, ciekawość. Co powiedzieć, żeby to było ciekawe? Bo w sumie na tym opierają się audycje radiowe, żeby było ciekawie, żeby było może bardziej tajemniczo. Taki, a może bardziej w tą stronę, że taki kredens pełen głosów.
0: No geniusz, słuchajcie, czy wy to słyszycie? Już od razu tytuł audycji, kredens pełen głosów. Witamy nowego nadającego. U nas to szybko. Proszę, tu masz kluczyki do programu, tu masz hasło.
1: A ja powiem w ten sposób, że kurde, już chyba się uzależniłem od nocnego radia, bo to jest jak narkotyk, wchodzi w krew normalnie, kurde, i czuję się taki pobudzony, jak dzwonię, muszę pochodzić, kurde, nie mogę, należąco nie mogę rozmawiać, dzwonić nie mogę i się śmieję jak głupi do sera, nie wiem, o co chodzi, czemu to tak, jakieś czary tutaj, jakaś magia nocnego radia musi być, nie wiem, o co chodzi zupełnie.
2: Abrakadabra, to czary i magia. Sekretem jest przepis na
1: gumisiowy sok.
0: No, widzicie, taki był stremowany, a już śpiewa na antenie. No.
1: A my, Lajtowie, chyba żeśmy dzisiaj gadali w ogóle.
2: To tak, rozmawialiśmy na Discordzie.
1: A to kojarzę głos, no kurde.
2: Nie na widzonym Discordzie przez niektórych. Uwielbianym, kochanym, zacnym, przez niektórych nazywanym kuźnią talentów, a przez innych, to już może pominę.
0: Nikczemnym medium zasranym, zaśmierdzonym, zabrudzonym.
2: Tak jest, gniazdem pełnych żmi, kuźnią, dobra, mniejsza o to, jako kuźnią. No tak, Discord. Discord nocnego radia, złą sławą owiane.
0: Mroczna kraina cieni.
2: Nie. Trzeba pamiętać, że jeżeli spojrzysz w otchłań, to otchłań też
1: spojrzy w ciebie.
2: Od to, Dariusz. Tak to wygląda. Także dynamika w radiu.
1: Oj, więcej dziewczynek by się przydało do radia. Jeszcze dziewczynki, musimy ściągnąć dziewczynki jakieś. Reklamować się w klubach Gogo chyba musimy. Jakieś fajne takie, żeby miały czym oddychać, cycate, dopiaste takie, no, żeby miały ten, co powiedzieć, umiały też, miały co, że ten.
2: Czy miał na myśli kosmitki?
1: Tak, też.
2: Kosmitki? Plejadanki, czy jak to się nazywa?
1: Plejadanki takie, kurde, co do wina i do szklanki. Do tańca i do chłańca.
2: Te plejadanki.
1: No. Zajebiste, mają wszystko.
0: Ale tak, plejadianki to też chyba różne są. No, jedna młodsza, druga starsza. Jedna z miasta, druga nie. ze wsi.
1: Wszystkie młode są. O, plejadianie się nie starzeją wcale. Wszyscy młodzi są. No. Zobacz jak. Odkryli sposób na starzenie się, bo oni pieprzają tak jak ja, fullereny C60, tarczycę bajkalską, olej z konopi i palą blanty i DMT i są młodzi cały czas.
0: Tarczycę bajkalską?
1: Tak, to jest takie zioło, co wydłuża życie trzykrotnie. Był taki doradca cesarza chińskiego, który żył 271 lat i nawet są jeszcze jego zdjęcia. On cały czas tarczycę bajkalską. Ja też to jem, dużo tego jem. I cały czas jestem młody i się nie starzeję. Jak idę kupić papierosy i się ogolę, to mi nie chcą sprzedawać papierosów, albo piwa mi nie chcą sprzedawać. Mam 32 lata, a wyglądam na 16.
0: No proszę, to się opłaca, bo taka tarczyca to można już za 27 zeta kupić, a jak to życie wydłuża trzykrotnie, to chyba nie ma się co zastanawiać.
1: Trzykrotnie życie szczurów i myszy, człowieka tam chyba 8-krotnie wydłuża. Nawet. Czy tam, nie, za dużo. 4-krotnie chyba wydłuża, no.
0: No proszę.
2: To jak już o tym mówimy, to mógłbyś coś powiedzieć więcej o ludzie żyjącym w Himalajach, którzy jedzą pestki...
1: Moreli.
2: Pestki moreli, tak?
1: Tak.
2: Pewna witamina, która pomaga.
1: No tak, ja mama mi kiedyś kupiła pół kilo pestek moreli, a ja głupi to zjadłem.
0: To
1: prawie
0: może
1: umarłem,
0: z dyni,
1: bo to
0: może z dyni.
1: Cjanku zawiera.
0: No właśnie, z tym cjankiem, no bo też słyszałem, że no nie wolno jeść.
1: No ja miałem takiego skręta, mnie tak kurde wszystko bolało, a kiedyś przedawkowałem wcześniej już cjanek, bo ćpałem LSA, to są takie nasiona, taki rytuał szamański se zrobiłem. A zapomniałem, że za dużo nasion naładowałem i źle zrobiłem rytuał szamański, bo te nasiona LSA, wilca błękitnego, Heavenly Blue odmiana, to trzeba zmieszać ze śliną albo z wodą, żeby ten cyjanek się uwolnił, a zjadłem 500 nasion i no i tak mnie poskładało, że dostałem śmierci klinicznej i straciłem oddech, no co najmniej 1,5 minuty. Widziałem światło, kurde, i musiałem stworzyć sobie wszechświat na nowo, żeby się w nim na nowo odrodzić i widziałem taki wybuch.
0: No, no dobra, taki... bez dygresji, zatrzymajmy się przy pestkach z moreli. Ja jeszcze tylko chciałem sprostować, że to amigdaliny, bo tu czytam, ten trujący związek to amigdaliny. Tam rtęć, to nie wiem.
1: No tak, jest... on podobno zabija komórki rakowe, ten związek amigdalina. I mi się wydaje, że coś w tym jest, bo ci z tego kraju, z ludu Hunza, tam, co mieszkają w Himalajach, to są genetycznie Polacy, którzy przyjęli islam jako swoją religię państwową i tam żyją, kurde, po 150 lat, kurde, średnia wieku do 150 lat prawie, że i tam żyją w taki sposób, że nie mają pieniędzy, tylko praca za pracę, towar za towar, usługa za usługę i tam wszyscy sobie pomagają, mają wodę z lodowca, bardzo zdrową taką, to też bardzo wydłuża życie im, to taką wodę strukturyzowaną, mają sól himalajską i tam hodują owce, ale rzadko jedzą mięso, tam raz na pół roku jedzą mięso. Hodują sobie warzywa swoje na żyznej glebie, warzywa, owoce. I żeby się dostać do państwa Hunza, trzeba mieć pozwolenie od króla państwa Hunza, inaczej tam nikt się nie dostanie. A poza tym to jest tak odległe od cywilizacji, że masakra po prostu. Oni się tam żyją w takim wąwozie, nie? Tam w górach. I wszyscy wyglądają jak Polacy, nie? Mają ten genotyp H1N1, ten nasz polski właśnie genotyp. I marzenie moje największe jest to, żeby zamieszkać tam sobie z ludem Hunza i założyć się rodzinę z jakąś huzianką.
0: No pięknie, pięknie.
3: Tylko dziś na falach nocnego radia recepty na długowieczność. Prowadzi Dariusz.
1: No już prowadziłem z Klopem kiedyś audycję o długowieczności, w sensie, że zadzwoniłem i tam też gadałem o tym ludzie Hunza i o tarczycy bajkalskiej w Fullerenach C60. No i Fullereny C60 też zajebista sprawa, bo to właśnie leczy wszystko i to polega na tym, że fullereny, ta alotropowa odmiana węgla, nie? No to jest tak jakby taka sadza, nie? Sadza. To jakby zetrzeć, jakby, o, ja to sobie robię w ten sposób, że biorę, robię fullereny C60, które warte są 600 zł za 1 gram na rynku normalnie, na eBayu można zamówić. No to ja mam za prawie za darmo, bo sam sobie robię. To się opiera na tym, że bierze się gaz, pali się ten gaz i zbiera się sadzę. I w tej sadzy jest właśnie, są cząsteczki, które węgla, które wyglądają jak takie piłki do nogi. I właśnie te cząsteczki, jakie spożyję, to one przyciągają wolne rodniki. I dzięki temu właśnie nie ma się raka i były badania właśnie na szczurach i na myszach. I te podawali właśnie naukowcy myszom fullereny C60 właśnie połączone z oliwą z oliwek i te szczury żyły tam 3 razy dłużej niż te normalnie i myszy też 3 razy dłużej żyły, nie? I teraz właśnie jest hype na te fullereny i coraz bardziej ta wiedza o długowieczności będzie się popularyzowała właśnie i o tarczycy bajkalskiej. No i teraz już mamy ekspresję tego całego oleju CBD na przykład i oleju z konopi i w ogóle też wiadomo, że też olej z konopi jest bardzo zdrowy, nie? No. Możemy kupić sobie susz medyczny, kurde, w aptece, nie? Idziesz do lekarza, mówisz, że boli cię kręgosłup i dostajesz receptę na medyczne konopie, nie? To taka Aurora, tam 10 gram kosztuje 530 zł w aptece, nie? I to jest lepsze niż towar na ulicy, nie? 100 razy. Wiem, bo kupowałem.
0: Tak, tak.
1: No, zajebiście w kopie ta medyczna konopia.
0: No proszę, lekarska. To bym się nie spodziewał. Spodziewałbym się raczej w drugą stronę, że to będzie taka słabsza trochę jakaś, a tutaj... Może są różne, nie? Na pewno są różne.
1: To no są dwie odmiany. Aurora w aptece i red number two. I ten red number two to jest sativa, a ten aurora to jest indyka. No i można dwie odmiany sobie kupić w aptece normalnie. I jak ktoś ma taki pojemniczek na te
0: Ale to mówisz teraz o Polsce, czy o innym kraju?
1: O Polsce.
0: O Polsce. No, nie, niby się da, no jak ja się pytałem po aptekach, to tu nie mają, tu nie wiedzą kiedy, tu coś, wiesz, takie.
1: Nie, to pierdzenie. Trzeba po receptę iść do kliniki konopnej. Są kliniki konopne i tam każdy lekarz ci przepisze bez względu na to, czy jesteś chory, czy nie, to powiedz, że cię boli ząb, czy coś, to dostaniesz normalnie, albo krzyż. Nie? Mój kolega dostał na ból kręgosłupa i teraz ma takie coś, że jak ma ten słoiczek, nie, to nawet jak ma z nielegalnego źródła konopie, to wsadzi sobie do tego słoiczka, to od razu jest legalne. Nikt tego nie sprawdza przecież.
0: Właśnie kolega też ostatnio, jak wcześniej był raczej przeciwnikiem, mówił, no, a po co mi to, jak mogę mieć taniej. No ale ostatnio chyba się przekonał, bo mówił, że chce sobie też tam się postarać o receptę. No, ja się pytałem w aptekach tylko tak ogólnie, czy mają w ogóle, nie? Tam nie chciałem, no bo nie mam recepty. Ale się pytałem, no i problem jest z tym. W małych miasteczkach to w ogóle myślę, że o takich rzeczach to mają to w dupie jakieś, to są nowe wynalazki, będziemy jakieś konopie tu sprowadzać. Jak przecież mi to nie zejdzie. Jak my w środzie mamy tutaj jednego epileptyka, to jest ten od tych, od Nowakowskich, no ten.
1: Nie, no jak jest recepta, to apteka musi złożyć zamówienie. Jak pójdziesz do apteki, to ci złożą zamówienie i przyślą to.
0: Aha,
1: no,
0: aha, normalnie. Aha. W ten sposób. No też można, faktycznie, nie pomyślałem. Dziś w co drugim sklepie można sobie coś zamówić, że ci sprowadzą, nie? To czemu nie w aptece?
1: No, no tak, ja bym chciał, żeby był sklep z lalkami takimi właśnie, sex doll. I nie ma takiego sklepu w Polsce, ale nie będę specjalnie do Krakowa jechał, żeby iść tam, kurde, i sobie kupić lalkę do nocnych rozmów takich. cholera, no. Przez neta to, kurde, ten. No, przez neta trzeba zamawiać.
0: Fembota sobie kup, czy jak tam się nazywał, a ten seks robot w Riku i Mortim, co sobie go sprowadzili, kupili w jakimś lombardzie zapyziałym w kosmosie od jakiegoś aliena.
1: No, a tak, co zawsze jest w ciąży ten robot.
0: Tak. Bo to się okazało, że to, no, jak to w lombardzie, no, kupujemy i nie zawsze nam powiedzą wszystko. To była jakaś jedna z bardzo wielu lalek z jakiejś planety, gdzie te lalki są wykorzystywane tam do przenoszenia nasienia tych obcych, coś tam, jakaś taka misja cała, nie? A to nie była taka zwykła seks lalka. To była jakaś tam lalka rozpłodowa jakiejś cywilizacji. No, Lajtowski, a ty jaki, co byś tutaj dorzucił do pieca nam, przed nam tutaj? Lajtowski zasnął chyba. Tacy nudziarze dwaj tutaj siedzą.
2: Na papierosa.
0: A, to spoko. To, sorry, to sobie tam pal. Czyli co, wychodzisz na balkon też, no.
2: Ja już wróciłem z balkonu.
0: A, słynne wyjście na balkon, jak widać, to jest więcej takich przypadków.
2: No, zawsze się trochę szura.
0: A właśnie, to jest dobre pytanie. Kiedy ty wychodzisz na balkon, jak co słyszysz w nocnym radio? Tu śmiało, wezmę to na siebie, wal!
2: To znaczy, jestem racjonalistą i tak, no mam pewną tą, ograniczone zaufanie, jak na drodze. Jak jeździsz samochodem, no to ograniczone zaufanie jest kluczowe, tak? Bo nigdy nie wiadomo, czy ktoś ci nie wejdzie na te pasy złą, słabo owiane, albo no ktoś może przed tobą po prostu gwałtownie zahamować bez
3: bez jakichkolwiek oznak. Po prostu, bez przyczyny, nie? Także to ograniczone zaufanie i tak ludzie, którzy jeżdżą, długo jeżdżą, no to znają zasadę 3 sekund. Czyli 3 sekundy przed tobą. To jest taka pragmatyczna zasada, że łapiesz po drodze jakiś słupek albo punkt orientacyjny, no i sobie liczysz odległość, tak, 3 sekund, z jaką prędkością jedziesz. I to się przydaje w życiu. Bardzo się przydaje. No, kiedyś miałem taką sytuację na autostradzie, że to mi uratowało mocno życie. I to tak mocno. Ta zasada 3 sekund właśnie.
0: To, no, trzeba też zawsze mieć na względzie, że to ktoś inny może popełnić błąd, a nie my. I człowiek wierzy we własne siły. Ja jestem super kierowca, ja zawsze dam radę, ja mam super refleks, na badaniach mam wszystko na maksa. No a ktoś inny popełni błąd, nie?
3: Oczywiście. Oczywiście. No też trzeba znać siebie. No. Niestety miałem taki przypadek, że miałem stłuczkę, tak? I no, nie zobaczyłem samochodu, który za mną stał. Zlał się z ogrodzeniem, bo był w tym samym kolorze. Także warto popatrzeć 2 razy w lusterka, albo nawet 3.
0: No i tu postulowałbym może właśnie malowanie płotów, różnych elementów miejskiej infra, nie wiem jak to nazwać, no różne tam płotki, słupki, na różowo. Wtedy one by się pięknie odznaczały, bo nie ma różowych samochodów za bardzo na ulicy i wtedy nie ma tego ryzyka, że się zleje coś.
3: To pojedźmy dalej, krawiec. To na tęczowo w ogóle. W 7 kolorach tęczy.
0: No, geje byliby zachwyceni, gdyby tak wszystko na różowo nagle.
3: No, w różu, no, różowe samochody, no, mało popularne.
0: Dariusz też by był zachwycony, ale jakby sobie zarzucił 2 kwasy, to wtedy te różowe słupki, przyznaj, żeby ci się podobały po 2 kwasach.
1: 20 kwasów, ja to się nie bawię w jakieś dni w krodawkowanie. No, 20-30 kwasów, to spoko dla mnie. No to wtedy coś czuję dopiero, że żyję, że jest jakaś faza. A tak to nie ma żadnej fazy, jak się zje 2 kwasy albo 1. To nie wiem, to nie wiem, to słabo.
0: Czyli taki hardcore dosing stosujesz,
1: no tak.
0: Tak zwany.
1: Zjadłem 30 kwasów, to dopiero, kurde. Normalnie feria barw, kolory w głowie takie niesamowite, te animacje się takie robią super. Kurde, z zamkniętymi oczami, nie?
0: A takie pytanie, ale czekaj, takie pytanie bym ci zadał. A nie boisz się, że ci zaszkodzi?
1: Nie, ja się nie boję niczego.
0: Nie, i dobre podejście, słuchajcie, no. Nie, to nie, jak się nie boi. No, ja bym się trochę bał, że się jakiś głupi zrobię i

0: myślałem, no centralnie poruszyłeś temat, który myślałem, żeby nawet poruszyć tutaj. Bo miałem takie realistyczne sny, że mieszają mi się kurde sny z rzeczywistością i to dzisiaj się zastanawiałem, bo kiedyś widziałem dwa statki UFO z dziewczyną i z jej koleżanką, jak wyszedłem na pipa papierosa na balkon. I teraz się zastanawiałem dzisiaj, czy kurde, to mi się nie przyśniło, ale pytałem 3 razy dziewczynę, czy my to widzieliśmy później i ona mówiła, że nie wie, co to jest. Dalej nie jest w stanie określić, co to jest. No, ale myślę, że to też mogło mi się przyśnić, że pytałem ją 3 razy o to, nie? Tego taka faza, nie? Już parę lat minęło od tego incydentu, no. A dalej jestem w szoku, że takie coś widzieliśmy w ogóle, nie? To na pewno nie był sen, bo kurde, parę razy się pytałem dziewczyny, czy faktycznie widziała to samo, co ja, nie? I ta koleżanka nasza też to widziała. No, ewentualnie
1: zawsze może być też tak, że to ty jesteś przekonany, masz takie przeświadczenie w głowie zakodowane, być może fałszywe, że koleżanka też to widziała. Może tej koleżanki wcale nie było. Może ona jest tylko w twoich fałszywych wspomnieniach.
0: Nie, ostatnio urodziła się córka. To jest. Ma córę, no. Już, no córkę
1: nie
0: ma.
1: Mówię, że w ogóle sobie ją wyobraziłeś, tą koleżankę, tylko że akurat jej tam nie było w tym momencie, a Ty zapamiętałeś, tak masz zapamiętane, że była. Też to są takie przekłamania w głowie czasami.
0: A teraz mam jeszcze lepiej, bo takie coś, co ja widziałem, to takie samo zjawisko, takie UFO pojawiło się w Jerozolimie i tu nagrali 4 kamer. To mogę nawet podesłać linka do tego nagrania, gdzie tam z 4 kamer widać to UFO nad meczetem Al-Aqsa w Jerozolimie, nie? I takie same statki UFO żeśmy widzieli właśnie. Identyczne, to tam setki ludzi to widziało w Jerozolimie, nie? To już mam potwierdzenie tego, że jednak coś tam było i pytałem nawet kolegę, nie? Kolegę pytałem, czy słyszał kiedyś coś o UFO w mojej rodzinnej miejscowości i on powiedział, że jego ojciec widział to samo, co ja, tylko w innym czasie, kurde, nad wieżą właśnie tam w naszym rodzinnym mieście, no. A propos snów, to kurde, byłem w ISK i kupiłem sobie, tam wypatrzyłem taką piramidkę z brązu metalową i medytowałem właśnie wczoraj z nią, położyłem sobie ją na głowie i puściłem tam 220 Hz, medytowałem mantrę OM i miałem strasznie dziwne sny przez to chyba dzisiaj w nocy. Najpierw miałem takie horrory, że się budzę we śnie, coś mnie goni, jakieś laleczki, czaki i próbuję się wybudzić tym we śnie i nie mogę, bo się budzę we śnie i nie mogę się wybudzić. A później tak się obudziłem, spocony i później zasnąłem i miałem sny erotyczne z jakąś bezdomną, która potem okazała się być taką zajebistą laską, że klękajcie narody. I to...
1: Jaka piękna bajka, jak o Kopciuszku czy coś. Kochał się z bezdomną gdzieś tam na kartonach, a ona się potem okazała księżniczką piękną. Zdjęła ten swój żula tak na zameczek, a tam w środku taka piękna kobieta i mówi: pokochałeś mnie, Dariuszu, chociaż myślałeś, że jestem zwykłą menelicą. W nagrodę oddaję ci swą rękę.
2: Zostawiłem pan
1: Felek. Pan Felek.
0: No. Tym bardziej, że w Warszawie kiedyś po imprezie taki porobiony spotkałem taką dziewczynę na mieście. Mieliśmy iść na imprezę z przyjaciółmi, ale poznałem tą dziewczynę i poszliśmy do mnie do domu. I okazało się, że ona jest bezdomna, nie? I mieszka w samochodzie, nie? To może to było nawiązanie do tej mojej koleżanki, którą poznałem kiedyś w Warszawie. Ale buzi nie chciała dać, jakaś dziwna była, to ją wygoniłem z domu.
1: No dobra, panowie, coś na koniec, panie Lajtowski?
3: Fajna, tylko jeszcze nie chciała całować.

0: Tyle, że ten model luźny gadek jest taką przewagą konkurencyjną, jeśli chodzi o tą sferę, nazwijmy to radyjak, to jest fajne, bardzo fajne i takie budujące, że można zadzwonić, można coś powiedzieć od siebie, i jest to luźne, taki imprezowy klimat, bez kwasów. W końcu zasady są po to, żeby właśnie nie było kwasów. I tutaj krawiec u ciebie są zasady. Jest człowiek z twarzem. To jest mocno budujące. Podobnie Etan jest takim typem gospodarza właśnie.
1: I też ma kwasy i zasady. Taki chemiczny jest.
0: No właśnie, jest chemia albo jej nie ma.
1: No, czyli mamy chemię, mamy kwasy, zasady, no...
0: Także kręci się wokół tego. Dobrze było ten pogadać.
1: No, trzymaj. Miło. Nie? Trzymaj się. Do następnego. Hej.
0: Cześć.
2: No, ja chciałem zapytać, czy masz jakieś informacje o Sandricie?
1: O Sandricie? Nie mam za bardzo.
2: Słyszałem, że jest jakaś dziewczyna z Nocnego Radia, która czeka na mnie. Daria. Dla Dariusza, Daria. Słyszałem, że jest Sandrita. Jeszcze parę tam dostałem informacji, że jeszcze takie dwie dziewczyny są tutaj w Nocnym Radiu wolne i chciałem się znaleźć dziewczynę w Nocnym Radiu jakąś, żeby było ciekawe tak.
1: Może lepiej tą spod śmietnika tam jakąś bezdomną. To jest ciekawa przygoda, ja myślę. Wiesz, też nie masz problemu, jak na randkę przychodzisz, co przyniesiesz puszkę sardynek i pora. Wręczysz pora i puszkę sardynek, wiesz, masz łatwiej, stary. Ja bym poszedł w tym kierunku, a nie tutaj się w Nocnym Radiu rozglądasz. Tu są, wiesz, niektóre panie zajęte, tutaj nie wiadomo, czy se życzą, a tu Lovelas przyszedł i która tu? To jest ta Lolita. Lolita Sandrita.
2: To panie pisać proszę na czacie, jakby mi się Dariusz spodobał, to bardzo chętnie nawiążę kontakt oraz jakąś tam koedukacyjną współpracę.
1: Nocne Radio łączy. Teraz
2: no,
1: tak,
2: powiem tutaj, że jestem piękny model, mam 2 metry wzrostu, wszystko mam duże i biedny nie jestem.
1: I tutaj na awatarze widać, że elegancki chłopak, muszka tutaj, blondasek. Tyle jakieś meble z paździochów, tutaj jakieś Atari 800 XL. Nie no, żartuję, nie wiem czy paździochy, czy Atari, coś tam jest, ale nie
2: no
1: widać.
2: No i mam PlayStation, to będziemy mogli grać w PlayStation, Playa możemy grać też.
1: O, to ja się piszę.
2: Dobra. Dobra, to...
1: Jutro się wprowadzam. Ja ci tam posprzątam, pogotuję, popiorę gacie, ale w zamian chcę pograć na tym PlayStation, bo dobre gry są.
2: No, miałem jeszcze PSP, ale mi kurde ukradli złodzieje. Miałem 2 PSP, 2 mi ukradli.
1: No widzisz, może ten, co ja dostałem w prezencie, to jest ten... Nie, ja dostałem PSP, Vita, czy to Vita, Rita, Tita.
2: O, jak ta Vita się sprawuje? Dobra jest?
1: Fajna, fajny kawałek sprzętu. Wiesz, nie spodziewałem się, że to takie jest mocne, bo tam chodzą normalnie takie gry, co na PC-cie w nie sobie gram, nie? Don't Starve, Hotline Miami, to nie są duże wyzwania, ale tam są, wiesz, takie 3D całkiem też zaawansowane. Fajnego beat'em up'a sobie pograne, tam idź w prawo i zabijaj wszystko, co wychodzi z ekranu, też różne fajne gierki są, dużo jest. To mądra maszynka, tylko niektórzy marudzą, że mało gier na to wyszło. No, akurat jestem w dobrej sytuacji, bo dostałem z biblioteką całą gier, nie?
2: Jak to z biblioteką? W sensie, że online, czy na dysku, czy jako tam dyskietki?
1: Online, online. To już działa tak jak Steam, że ci się ściąga przez internet normalnie, nie? Do biblioteki.
2: No wiem, wiem.
1: No, więc to też taka nowoczesna już maszynka, nie? No bo PSP nie miało jeszcze takich bajerów, nie? Że tam internet, przeglądarka, znaczy internet, YouTube, wszystko to raczej kiepsko działa tutaj. Chociaż da się używać, już nawet nie pamiętam, jakie wrażenia były z kompatybilnością przeglądarki i tak dalej, ale raczej no, wygodniej wiadomo na komputerze, ale no, na pewno dobrze, że jest to ściąganie gier. Kurde, mieliśmy kończyć, a się rozgadaliśmy. Dobra, Dariusz, dzięki za telefon. Trzymaj się, do następnego. Hej, hej.
2: A powiedz mi, czy Vita, czy Nintendo Switch?
1: Vita, czy Nintendo Switch? Nie wiem, nie znam się tak dobrze. Nie miałem Nintendo Switcha. Nie bawiłem się nawet tym, wiesz?
2: No, to ja się rozpinam.
1: A ty bawiłeś się? Wiesz co, to zostanie, może jak chcesz na takie tematy pogadać, tylko jeśli się trochę orientujesz, nie? Bo ja tu mam lepszego znawcę teraz, Etama, już z nami jest na antenie. Cześć, Etam.
3: Cześć, czekam aż dzwonek przestanie dzwonić, także o, już przestał, dobra. Mogę mówić teraz. Dariusz, tak się nie śpiesz z tymi dziewczynami, bo wiesz, to czas zabiera, nie byś miał czasu na słuchanie nocnego radia, chyba że zakładasz rzeczywiście związek z nocno-radiową dziewczyną, to ci polecę takie gromadzenie, jak będziesz na rozmowach tutaj w grupie i będziesz w grupie, będzie kobieta, to zawsze dołączaj ją do listy osób znajomych na swoim Skype, bo masz taką możliwość i wtedy zgromadzisz sobie tutaj taki bilecik z dziewczętami nocnego radia. Tak zrobiłem ja, no i mam teraz bilecik z dziewczynami nocnego radia. Także kurde, podpowiadam się.
2: Masz swój haremik nocnego radia?
3: No haremik to może za dużo powiedziane, bo my się tutaj nie gromadzimy fizycznie, natomiast no mam listę dziewczyn, także fajnie, tak polecam bardzo. I czasami jak będzie rozmowa tutaj grupowa, że tak powiem, to też tak bądź miły, zagaduj, to może się uda jakiś kontakt prywatnie na przykład zdobyć, że tak powiem, poza anteną, nie?
2: No z jedną właśnie wielbicielką z Warszawy już tak nawiązałem trochę kontakt. A to ile tam tych niewiast żeś wyłapał, tam? 7, 8?
3: No ja jestem dżentelmenem, nie będę pokazywał palcami, ale parę jest.
2: No to fajnie.
3: Jest i myślę, że mniej lub bardziej, ale lubimy się i mam możliwość przedzwonić. Myślę, że się nie gniewają. Jako dżentelmen dzwonię raczej ja, także no to wiesz, to tak nie, dziewczyny mają gorzej troszkę od nas i tak trudno im pierwszym się odezwać, więc jak już będziesz miał na liście znajomych, to sobie tam jakoś oznacz, że to z nocnego radia, żebyś potem nie pomylił, nie? I to wtedy zadzwoń pod jakimś tam pretekstem, nie wiem, że się pomyliłeś czy coś, jeszcze nie będę tutaj podpowiadał, to sobie znajdź swój sposób na to, nie?
1: Może zrobimy taki jakiś serwis randkowy, ale tylko dla społeczności nocnego radia. Jakiś tam nocniczek, no. Nocniczek plus, czy tam nocne radio łączy. No i tam można będzie napisać, jestem trochę takim miśkiem w typie Etama, coś o sobie tam, bardzo lubię słuchać tego, natomiast tamten mnie denerwuje. Już wiemy, z kim mamy do czynienia. I ja też lubię słuchać Etama, kochanie. O, to nas łączy. O, coś takiego.
3: Historia. No, ja myślicie, że co? Że się pokazuję bezinteresownie w kamerce czasami? Chcę pokazać, jaki jestem ładny i jeszcze jaką ładną mam córę do tego, nie? Jakie mi dzieci wychodzą. Także to nie jest, to jest wszystko dobrze pomyślane. Nie? W tym szaleństwie jest metoda, jak to kiedyś ktoś ładnie powiedział. Już wiem, kto to powiedział. Szyszkownik kilku jadek.
1: Szyszkownik kilku jadek?
3: Tak, z King Size, z Machulskiego.
1: Aha. Dawno nie widziałem już tego King Size'a, trzeba sobie przypomnieć.
3: To mówił odnośnie formuły na kafę Biba, Bekonik, woda, dużo wody kranowej. To była formuła na tą recepturę, żeby przejść do King Size'u.
1: No, można też powiedzieć, że w King Size'ie jest być może jedna z najoryginalniejszych, jeśli nie najoryginalniejsza scena erotyczna w polskim kinie. Mam na myśli moment, w którym krasnoludki wspinają się po ciele nagiej, jak ją Pan Bóg stworzył, kobiety, niewiasty, która sobie akurat odpoczywa, leży, no i te krasnoludki biegają po niej. No, fajna, wesoła scenka. Najbardziej oryginalna, erotyczna scena w polskiej kinematografii.
3: No, powiem szczerze, że nawet widać, że dawno nie oglądałeś, bo tam jest tylko jeden krasnoludek i on się wdrapuje jej na pośladek i wpada w takie dziwne miejsce i ona wtedy takim... Katarzyna Figura gra tą osobę, młoda jeszcze Katarzyna Figura.
1: A,
3: ona
1: tak,
3: z takim rozochoceniem mówi, musimy coś zrobić, żebyś przeszedł do tego King Size'u jak najszybciej, nie? Nie wiem, czy dobrze zagrałem figurę.
1: Czyli jeden był krasnoludek, to może tym drugim to byłem ja w mojej wyobraźni.
3: Tak, to był ten jeden, w którym ona tam się zakochała, nie? No, podbił jej serce. Zresztą na koniec filmu okazuje się, że bo nie było kobiet krasnoludków, ale na końcu okazuje się, że na trawce przed Pałacem Kultury, no wtedy jeszcze na trawce, teraz tam pewnie już tego nie ma, chłopiec bawi się kolejką i ona również jest krasnoludkiem w tej kolejce właśnie.
1: A zagadka. Jakiego koloru czapeczkę ma krasnoludek? Wiem, że to jest trudne i to jest taka trochę zagadka teologiczna. O tym uczą na seminariach duchownych naszych. Oni mają takie przedmioty. Ale czy wy wiecie?
3: Ja wiem, bo to się wywodzi z języka rosyjskiego. Krasny ludek, czyli czerwony ludek, czerwono-szapeczkowy ludek.
1: No wiedzieli, widzicie. No, znają się na rzeczy.
3: No. Zresztą rzęsi nasz i kobieta prekrasna, czyli przeczerwona, czyli przepiękna, nie? Też się wzięło to od krasnoludków.
1: Właśnie, wiem, to wiesz, przekrasna, to, ale przekrasna, bo kiedyś to atrakcyjna kobieta to takie miała rumieńce, nie? Takie czerwone, to krasne.
3: Tak, tak, tak. No to właśnie Rosjanki tak sobie smarowały tutaj policzki. Oprócz tego, że usta wymalowane, to jeszcze właśnie policzki, bo to oznaczało taką zdrową kobietę, nie? Dzisiaj miałem właśnie taki sen, bo tutaj coś Dariusz o snach mówił właśnie. Bardzo dziwny, taki psychodeliczny. Właściwie to jeden z tych snów, który śni się dłużej niż czas, który biegnie jak gdyby w rzeczywistości. Był tak rozbudowany, że wydawało mi się, że tam minęło chyba z kilka dni. I miałem właśnie taki sen, że na zakręcie, gdzie w tramwaju jechałem z kolegą, on usiadł na siedzenie, a na nim usiadła puszysta pani, która była tak puszysta, że go po prostu zgniotła. To jest dopiero sen, kurde, psychodeliczny. Potem jeszcze coś było w tym śnie z tą kobietą, ale już nie pamiętam w tej chwili dokładnie, co jakiegoś psa miała, który ją ryj świni. No takie, no jak to we śnie, nie?
1: Wyobraźcie sobie, że macie taką dolegliwość, że to, co wam się przyśniło, różne dziwne światy, postacie, to potem gdzieś ląduje w tych partiach mózgu i jest tam przechowywane, gdzie są też informacje o tym, co się przydarzyło wam. I może tak to jest problem ludzi, którzy mają zaburzenia jakieś psychiczne, nie? Że im się miesza w głowie to, co było, z tym, co może będzie, to, co się śniło, z tym, co wydarzyło się, co się w ogóle, czy wydarzyło, czy nie wydarzyło, już nie wiem, miesza się człowiekowi, nie wiem, co jest przeszłość, przyszłość, co jest, a co jest być może, no to straszne musi być takie życie.
3: No, mi się właśnie dzisiaj śniło nad ranem, kiedy miałem drugi sen, właśnie taka sytuacja, to jest taki sen bardzo realistyczny, gdzie właściwie nie było żadnych takich, jakby to nazwać, takich rzeczy psychodelicznych, tylko bardzo realny świat, co mi się rzadko zdarza, ale często te sny się sprawdzają później. I słyszałem bardzo głośny i niski przelot odrzutowca nad budynkiem, w którym byłem. I nie wiedziałem tego, bo tego nikt nie mówił, ale wydawało mi się, że to jest początek konfliktu zbrojnego, więc kto wie, czy to się nie sprawdzi w najbliższym czasie. Zazwyczaj około 2 tygodni trwa od takiego snu, kiedy się coś sprawdza.
1: A jak tam akwedukt? Udało się naprawić? Słynny akwedukt?
3: Znaczy, naprawy poszły bardzo dobrze. Znaczy, martwiłbym się bardziej na twoim miejscu, moje skarpetki popękły. Natomiast dosłownie, mam taką wielką dziurę na pięcie, co chyba spowoduje to, że zmienię je na inne. Kurde, no, że ja tam od razu przed chwilą prałem.
1: Jeszcze można pochodzić.
3: Jeśli chodzi o łazienkę, to jestem właśnie, czekam na jakiekolwiek informacje, kiedy przybędzie rzeczoznawca od ubezpieczyciela, którego sobie zamówiłem, żeby zobaczył to, i nie sprzątam, czyli roznoszę ten cały syf, który tam był, cement jakiś taki ten. Po prostu totalnie olałem sprzątanie. Niech on przyjdzie i zobaczy, jak to wygląda, i po prostu wyceni szkodę, bo na razie się nie odzywają. Dziwnie długo, bo zazwyczaj to było 24 do 48 godzin, a to już minęło 3 dni, właściwie to nawet 4 dni, bo to było w nocy z piątku na sobotę. I cisza, nie wiem, może z uwagi na sytuację, ja im tak to tłumaczyłem, że jeżeli państwu nie pasuje, bo ja im na rękę cały czas mówię, jeżeli państwu nie pasuje z uwagi na sytuację ogólną, tą całą, która ma miejsce, to szaleństwo, to może po prostu wy nie macie teraz takich, którzy by chodzili po domach z wiadomych przyczyn, nie? No, mówię, że nie, no jak sobie pan życzy, to tego. No ja mówię, no pan se życzy. Ja tutaj widzę rzeczy, których nie jestem w stanie sfotografować, a trzeba dotknąć ręką, tylko że jak on przyjdzie za tydzień, to ta ściana już wyschnie, nie? I to już nie będzie to. Będę ją musiał specjalnie zwidrzyć chyba od nowa, żeby była spocona.
1: No walcz, żeby się nie skończyło tak, że ci zrobią właśnie na rękę. To tak często tak bywa. Jak coś z państwem
3: nie,
1: się załatwia.
3: Pani zapytała sobie krawiec wprost, ile ja sobie życzę, nie? Za to odszkodowanie. Ja mówię, wie pan, no ja nie wiem. Ja nie wiem, no to jest kilka kafelków zbitych, no to ja, które facet musiał rozwalić, żeby dojść do sedna sprawy, skąd to w ścianie cieknie. No więc tak, te kilka kafelków, to ja wiem, no mówię, z robocizną i z tym, co musiałem za wymiany rur już zapłacić, no to tak bym pewnie oszacował na 1000-1200 zł, żeby nikogo nie naciągać, ani nie tego, no ale tak naprawdę to już wymiany wymaga cała ściana i to już wtedy jest dubeltowo 2,5 tysiąca materiały i tam jeszcze pewnie jakaś duża robocizna, nie? Ale nie sądzę, żebym tyle dostał. Raczej ja do tej pory te odszkodowania, które dostałem, ja dostałem 2 z 3 albo 4 zgłoszonych do tej pory szkód, 2 mi uznali, to pokrywałyby tak mniej więcej 1/2. No i gdybym chciał tak wszystko zrobić no, po prostu na wykończenie porządne, nie? Jedno i drugie to była połowa mniej więcej kosztów. Także kiepsko. Ja szczerze mówiąc zastanawiam się nad tym, bo to ubezpieczenie, myślałem, zawsze mówiłem, że miałem full wypas, a to kurczę się okazuje, że to jest takie, no niby tam wszystko jest zapisane, nie? Prawie. Poza wypadkami lotniczymi gołębi, nie? Ale kurczę, no nie wiem, no mam wrażenie, że nas oszukują jak na wszystkim w Polsce, nie?
1: Satan Christ 66, Szatano Chrystus 999, no tak, odwrócony szatan, ale myślał, że nie przejrzę tego podstępu, ale widzę, że odwrócone szóstki, dziewiątki niby, okej. Okay. Etam, czy ty się znasz na prądzie, bo na takiego wyglądasz, a mam problem z gniazdkami. Chciałby się tam pracować jako elektryk szatana i wymieniać mu gniazdki?
3: Znaczy gniazdka, ja generalnie nie tykam się 3 rzeczy w mieszkaniu. 3 mediów, czyli wszystkiego. Wody, gazu i prądu. Z tego względu, chociaż raz popisałem się, jeszcze jak u rodziców mieszkałem, popisałem się większym sprytem od elektryków, którzy nie wiedzieli, co się dzieje, że wszystkie korki wywalają, ja znalazłem przyczynę. Raz mi się coś takiego zdarzyło. Natomiast generalnie no, przy wysokim napięciu wolę nie bawić się. Nie? Mm-hmm.
1: Chciałeś coś, Dariusz, skomentować?
2: No, mnie ostro prąd pokopał. A propos tych snów, no to aborykeni twierdzą, że tak naprawdę to żyjemy we śnie, a i tam w tym śnie to, co teraz nasza teraźniejszość jest, to jest sen ich tych aborygenów.
1: A skłaniałbyś się ku temu, żeby wierzyć w takie opowieści aborygenów i uznać, że do czegoś tam doszli w tym kierunku duchowości, widzenia świata, no bo na tym się skoncentrowali. Można im zarzucić, że w czym innym się nie rozwijali, nie chodzili ze smartfonami jak my i nie głaskali paluszkami, tylko co innego robili, no w czym innym się udoskonalili. Chodzi mi o to, czy można... Bo ktoś może argumentować tak przeciw aborygenom, że skoro taki tam dzicy i tego nie znali, to czemu mamy ufać w jakieś ich opowiastki? A właśnie może nie, może te, oni w tych opowiastkach, w tym w doznawaniu różnych objawień, w intuicji na temat właśnie kształtu naszej rzeczywistości doszli do takiej perfekcji, bo na tym się koncentrowali. To jest cała ich życiowa jakaś misja, nie?
2: No tak, oni są bardzo duchowo rozwinięci, posługują się telepatią, na przykład potrafią polować za pomocą telepatii.
1: No jak to? Jak to?
2: Jak widzą jakiegoś tam kangura, to mu telepatycznie potrafią przekazać, żeby się zatrzymał, że zatrzymaj się kangurze, jesteś mi potrzebny, muszę cię zjeść. No i kangur się zatrzymuje i tak właśnie aborygeni polują. Tacy zaawansowani aborygeni.
1: Telepaci aborygeni. No ale widzisz, no i tutaj jak traktować to, co ty mówisz? Bo myślę, że połowa ludzi powie, że Dariusz sobie śmieszkuje, troluje Krawca, ale go fajnie strollował. A nie, ktoś może potraktować to jako serio.
2: Była badaczka aborygenów, która pojechała tam, żeby zbadać ich kulturę i ona pisała to w swojej książce. Ja to mówię na podstawie książki.
1: A masz tytuł może? Masz tytuł może gdzieś pod ręką? Bo to ja bym sam chętnie przeczytał. Serio.
2: Właśnie zapomniałem, jak się nazywa ta książka, ale ta badaczka jak tam pojechała, to powiedzieli jej, że ona śmierdzi. I w ogóle tą cywilizacją całą i kazali jej ściągnąć wszystkie bransoletki, złoto. I kazali jej rozpalić ognisko i spalić te wszystkie tam artefakty złote i że oni jak chce należeć do ich plemienia, tych aborygenów, jak chce zobaczyć jak oni żyją, no to musi pozbyć się całkowicie przeszłości oraz tych swoich artefaktów cywilizacji, nie? Kazali jej spalić wszystko co było związane z cywilizacją. Oraz właśnie aborygeni też właśnie potrafią leczyć, na przykład ten raka sobie potrafią leczyć za pomocą właśnie operacji fantomowych. A teraz to jest bardzo popularne w Polsce, bo na przykład Jasnowidz Aaron prowadzi kursy z operacji fantomowych. I to polega na tym, że skupiamy swoją energię na przykład na guzie, na raku i wycinamy tego raka. Są tacy lekarze w Filipinach, którzy operują właśnie za pomocą operacji fantomowych. I na ultrasonografię wyszło, że jak oni to robią, tę operację, to ten rak normalnie na kamerce tam znikał, nie? W czasie rzeczywistym, nie? To faktycznie działa, nie? Coś w tym jest, no.
1: No mi trochę ciężko uwierzyć, ale chętnie bym poczytał więcej na temat aborygenów. Lajtowski, dzięki wielkie za dyszkę. Lofciam Zenka i Etama w jednej audycji, to by się działo się by, tak po kononowiczowemu trochę. Lofciam to rozumiem tak jakbyś napisał Loszka Zenka i Etama, tak? W jednej audycji.
3: Nie, Lofciam oznacza, że chciałby.
1: Ha, Lofciam, że chciałby?
3: No bo Lofciam to jest zrobienie od Love.
1: Ha, może, nie wiem. Jakieś zaszyfrowane. No ale to co, chciałby Etama i Zenka w jednej audycji, czy... z Dama Jenka w jednej audycji. Czy ich na przykład kobiety razem? No nie wiem, już się pogubiłem.
3: Znaczy, to było trudne, ale no ja z Zenkiem to by dał radę, nie?
1: Czyli bardziej się nastawmy na Etam plus Zenek. No.
3: No bo ja nie mam kobiety w tej chwili.
1: No wiem, co, co? Ja też nie. Też nie mam.
2: Ja też nie mam.
1: Pójdźcie w beramiona.
3: Nawet nie wiecie, jacy jesteście szczęśliwi.
2: Nie, no mam, ale jest brzydka i szukam nowej.
1: Ale jesteś, wiesz.
3: Powiedz, może ci przedstawię jakąś koleżankę. No tak, taka szczerość, nie słuchaj, brzydka jesteś.
1: Jesteś.
3: Jakąś kumpelę swoją znajdzie.
2: No, no była ładna kiedyś 10/10, a teraz zaczęła pić, kurde, no umór i brzydka, zbrzydła, strasznie.
3: No czy wiesz, to może być różna przyczyna tego, może wiesz, może ją zaniedbujesz i ona zaczęła pić. Albo i nie mówiłeś, żeby...
2: Ona pije od kiedy pamiętam.
3: No ale kiedyś musiała nie pić, jeżeli od tego zbrzydła, nie? Znaczy, ty już ją wziąłeś, kiedy była ładna, czy kiedy już piła i już była w trakcie?
2: No jak była ładna, ją wziąłem.
3: Aha.
2: A teraz jakieś sztuczne brwi się robi, nie wiem, o co chodzi.
3: No cóż, no ulega degradacji, no to jest normalne z wiekiem, nie?
2: No, jeszcze... mam na oku taką zajebistą, fajną, ale okazuje się, że jest alkoholiczką i dużo piwa pije. Ja muszę jej kupować te browary, a ona pije tylko kraftowe po 15 zł za butelkę i kurde, będę musiał chyba, nie wiem.
3: Ty jak jesteś w Warszawie, to tam podjedź na lotnisko, tam teraz podobno 3 samoloty będą tych z Afganistanu kobiet przewożone. Także wiesz, no to nie no, słuchaj, to trzeba się zaopiekować dziewczynami, nie? One są ładne, zaradne, karne, także wiesz. Znaczy ja nie mówię o tam przesadnym tym, nie? Ale zawsze będą mieć tutaj lepiej u ciebie niż tam u chłopaków. Znaczy ja popieram akurat talibów. Bo oni sobie tam dobrze ten kraj ułożą.
2: No ja też ich popieram.
1: Ale to właśnie dobry pomysł, żebyś ty, Dariusz, teraz zaczął ćwiczyć sztuki walki, zdawał test na Marines, uczył się na komandosa. Walka nożem, strzelanie, karabiny maszynowe, załatwisz sobie jakąś broń nielegalnie, zostaniesz najemnikiem takim, gdzieś tam jak będzie jechał konwój właśnie z jakimiś fajnymi dziewczynami, które gdzieś przewożą, mafia się tym zajmuje, ty ich wszystkich tam wystrzelasz, wskoczysz na ciężarówkę, kopniesz tego kierowcę, wyrzucisz go na motocyklistę, ostrzelasz pozostałych tam, wyskoczysz, dynamit, granat tamtych i już potem do Polski, jaką dziewczynę fajną, jak ona będzie wdzięczna tobie, będzie w tobie bohatera widziała, nie chciałbyś tak?
2: No chciałbym, ja znam sztuki walki, trenowałem karate, oyama i judo latami. No.
1: Oyama karate? A możesz coś powiedzieć o oyama karate? Był taki mistrz oyama, tak? On miał takie karate jakieś siłowe strasznie, tak? Taki był zabijaka. To jest ten, co byka znokautował pięścią? Oyama?
2: No ten mistrz jeszcze żyje chyba nawet, oyama, bo to jest całkiem współczesna sztuka walki, oyama.
1: A czym się różni oyama karate od innych karate, na przykład?
2: No to są inne kata zupełnie, w innych karate na przykład. W innych karate to walczy się na przykład bronią białą, a w oyama karate nie ma broni białej za bardzo. No.
1: W ten sposób.
2: No i mam pas w karate. No. No i mój sensei zabronił mi się bić. Składałem przysięgę senseiowi, że nie będę się bił z nikim, chyba że tylko w obronie własnej mogę się bić, bo na przykład polskie prawo, jak jestem tam, kurde, mam w rejestrze jestem, nie tam. Jak pobiję kogoś, to od razu idę do więzienia, bo karate jest traktowane jako broń biała właśnie.
3: To jest jakaś bzdura.
2: Nie, jest.
3: No to krawmadze tak nie jest ani w systemie. Także lepiej chyba w takim razie jest albo systemy, albo krawmagę.
2: No to nie wiem, jak krawmadze jest, kurde. Ale słyszałem, że tak jest właśnie z karate, nie?
3: No nie, no to młoda jest instruktorką już taką wprawdzie na razie początkującą, ale, ale nie, absolutnie nie ma tam. No ja systemy też trenowałem także dawno temu, zresztą teraz już wiecie, dlaczego młoda poszła w tym kierunku. Natomiast nie, absolutnie takich rzeczy nie było.
2: No i uczyliśmy się japońskiego też na karate, no potrafię na przykład policzyć do 10 po japońsku mogę policzyć.
3: No to słabo, ja dużo więcej.
1: Dawaj, dawaj.
3: Ale to,
1: dawaj.
3: To jak ten,
1: jaki to, o, ja to słabo, jak dużo wie, ja dużo więcej. Wałęsa, Bolek mu się tu włączył, a może słuchacze chcą posłuchać, jak Dariusz pięknie liczy.
3: Do karate Shotokan, a jest taki podręcznik, zresztą go chyba gdzieś jeszcze mam. Bo ja właśnie zaczynałem karate Shotokan, to było tam właśnie te słówka różne, podstawowe takie, których używamy, że tak powiem, w tej całej celebracji w dojo, jak jesteśmy na treningu, tak? No to tam są takie właśnie różne słówka, których się można takich najprostszych oczywiście nauczyć, plus liczenie, które się odbywa przy, no po prostu jak robimy ciosy. Ichni, san, shi, gora, ca, chi, giu, tak? Jui, ju, ni, ju, san, ju, ro, ju, a, ju, sa, ju, kiu, ni, ju. No tak, jak umiesz do 10, to umiesz do 100.
1: Wełnisty pisze tutaj tak brzydko, jak się kobiety nie bije, to jej wątroba gnije. Wiesz co, życzę ci, Wełnisty, żebyś spotkał Joannę Jędrzejczyk. Żebyś sobie tak wracał, taki trochę już pyknięty po imprezce tego i żebyś tak wpadł nagle na kogoś i wylał na niego kawę, podnosisz tak głowę. I to jest Joanna Jędrzejczyk. A ty taki podpity, co malutka, chcesz zobaczyć krasnoludka? A ona wtedy stosuje na tobie, pokazuje ci, dlaczego jest mistrzynią sztuk walki i wygrywa.
3: Mnie kiedyś kobieta znokautowała. Znaczy po prostu uleżałem. Dostałem taką serię praskaczy po twarzy. Dosyć mocny. Nie wiem, czy to nie było pięścią czasami, bo ja w ogóle nie bardzo się orientowałem, bo głowa mi latała na dwie strony. No ale słusznie. Jeszcze dodatkowo mi uszkodziła nadgarstek lewy, bo miała taką bransoletkę, która była z metalu i wbiła mi się końcówka tutaj, gdzie są żyły od zewnętrznej strony i po prostu rozszarpała mi tutaj nadgarstek. Nieprzyjemna sytuacja. Potem mi przepraszała, bo krew się lała, jak nie wiem. No, ale słusznie. Nawet nie pytajcie, co zrobiłem.
2: Nie pytam.
1: Ja też nie pytam.
3: No to powiem.
1: Wiedziałem.
3: Zrobiłem najgłupszy żart, jaki można zrobić dziewczynie, szczególnie 18-letniej. Bo to było jeszcze... Nie no, jak siadała na krzesło koło mnie, to była moja dobra koleżanka. To tak na to krzesło wstawiłem rękę z postawionym kciukiem do góry, takiego lajka jakby postawił. I nie zdążyłem go zabrać, bo to był żart. A ona na niego usiadła całym ciężarem, aż się wbił w spódnicę, do środka wszedł. I ona po prostu wstała i zrobiła przy wszystkich na mnie masakrę, nie? A potem się przesiadła z koleżanką, obie się obraziły na mnie. Nie spodziewały się tego po mnie. Potem się wytłumaczyliśmy, znaczy wytłumaczyliśmy sobie, bo jej było głupio, że mi rozerwała tak strasznie nadgarstek, bo naprawdę leciała krew tutaj ciurkiem, więc byłem w białej koszuli, bo to w mundurze, żeśmy chodzili do szkoły i w koszuli, krawacie, elegancko. Nie byłem cały pokrwawiony. Wyglądało tak trochę jak teksańska masakra piłą mechaniczną, no bo to mówię, w okolicach żył poprzerywane było. I ten, znaczy na szczęście nic nie musieli mi spinać, nie? Tylko po prostu wystarczył zwykły opatrunek. No ale potem mi przepraszała, że przesadziła trochę.
2: Wsadziłeś jej kciuka w dziuple?
3: Nie wiem, gdzie on wlazł.
1: No gdzieś tam w las, no w każdym razie głębiej trochę.
3: Całym ciężarem na lajka. No.
1: To jest takie ważne, ale widać, że Etam miał poczucie humoru niesamowite już, jako młody człowiek. No, taki
3: co?
1: Żart,
3: no,
1: że ktoś se siada, a my kciuka.
3: To nie było poczucie humoru. Ja nie wiem, dlaczego ja to zrobiłem w ogóle. Nie wiem, po prostu... Coś mi do głowy, jak to mówią, coś mi do głowy strzeliło. Wyszedł żołnierz z okopu i coś mu strzeliło do głowy. Nie wiem, zrobiłem lajk po prostu, nie? Jeszcze wtedy jeszcze nie było lajków, nie? No a ona po prostu w całym ciężarem siadła i nie zdążyła łapy zabrać, bo chciałem zabrać ją oczywiście.
2: Kciuka nie złamała tą dziuplą swoją.
1: Albo, no dobrze, albo dobrze, że nie trzeba było wzywać jakiegoś fachowca, ginekologa, kogoś tam na ostry dyżur, żeby oddzielić etama od pani.
3: Mam nadzieję, że jej nie rozdziewiczyłem, ale miała chłopaka już wtedy dłuższego czasu. Do takiego starszego, który jeździł na lokomotywie, także...
1: No, a nadzieję, propos właśnie, propos lokomotyw, jest pytanie do ciebie na czacie, żeby spytać Szczeciniaka, to chyba o ciebie, czy do lokomotywy na West Bama, co to nie wiem, chodził, co to jest jakiś West Bam?
3: Ale ja nie rozumiem, co to jest West Bam.
1: Ja też nie.
2: DJ, producent muzyczny.
1: Lokomotywa na West Bama.
3: West Bama, kurde,
1: albo West,
3: co to jest?
1: West
2: producent muzyki elektronicznej zajebisty. No jak
3: może jest to coś, może jest to coś, co powinienem wiedzieć jako kulejosz, ale nic mi to szczerze mówiąc nie mówi. Kojarzy mi się to raczej z jakimś Amtrakiem, z czymś amerykańskim, ale za cholerę nie wiem, co to jest. Ja to się znam tylko na Gagarinach, na Rumunach, na takich oto lokomotywach tutaj bardziej co w Polsce jeździły. Ale to też tak się znam pobieżnie, bo ja się głównie interesowałem tym, po czym jeżdżą, a nie tym, co na tym jeździ.
1: DJ z Niemiec blisko miał. Mm-hmm. No to jakaś impreza pewnie, DJ jakiś, no. Dobra, panowie, to co? Zwalniamy antenę. Może ktoś czymś jeszcze zaskoczy, jak nie, to kończę, bo już mi się nie chce gadać.
3: No, chyba masz rację, bo ja też tak wyczuwam, że już po prostu nic ciekawego nie powiemy tutaj z Dariuszem.
2: Ja bym jeszcze gadał, ale jak taka jest potrzeba, tutaj to okej.
3: No. No, także pamiętaj o moich poradach.
1: Sorry,
3: dziewczyn.
1: Aha, no dobra. Okej, okay, bo chciałem zapytać ciebie jeszcze, Etam, kiedy, czy planujesz wrócić z nadawaniem? Tak już wcześniej wspominałem o tym, że może się pojawisz teraz właśnie już w nocnym
3: myślę,
1: radio.
3: Myślę, bo ja nawet zaprzestałem na swoim kanale nawet tam nadawać. Myślę, że to tak w ciągu tych dwóch tygodni się ogarnę jakoś tutaj, bo po prostu, no nie oszukujmy się, no jest po prostu co robić tutaj w domu w tej chwili. Plus jeszcze ten syf na podłodze, co żeśmy go roznieśli po całym domu od z łazienki. I tak czuję się cały czas po prostu tym zmęczony już. Pachnie wilgocią, jakimś tynkiem. Nie są to warunki na pewno idealne do tego, żeby rozpocząć jakąś przygodę z mikrofonem. Szczególnie, że trzeba będzie się bardziej tutaj spiąć, jeśli w nocnym radiu będzie retransmisja. No ale to powiedzmy, że tak 1 września sobie tutaj daję taką linię czasową, że się ogarnę z tym wszystkim.
1: Retransmisja? Powiedziałeś retransmisja, czyli co? Czyli będę musiał tu siąść i streamować twój kanał i tu przerzucać, czy co? Myślałem, że będziesz nadawał...
3: Że tak się umawialiśmy, ale dobra, okej, okay, nie no, bo...
1: Myślałem, że po prostu byś, myślałem, żebyś nadawał po prostu na kanale Nocnego Radia, jak już, nie? No bo retransmisja.
3: Dobra, okay. Nie, bo jak rozmawialiśmy o tym technicznie. Na antenie zresztą, to ja cały czas myślałem o tym, że będę, że tak powiem, jak to się mówi, restream będzie robiony. Ale jest wszystko jedno, nie? Ja tak zrozumiałem po prostu. Bo...
1: No nie.
3: No, także tego. Dobra, ja się rozłączam.
1: Dobra.
3: Trzeba z psem wyjść na spacer. Trzymajcie się, hej.
1: Dobra, hej.
2: Dobra.
1: No, to trzymaj się, Dariusz, hej.
2: No, cześć, pozdrawiam.

klub z lokomotywą. No, dobra rzecz. Dobra rzecz. No, najciekawsze są takie kluby, w których coś jest, stoi jakiś samochód, albo są zrobione w jakimś stylu konkretnym. Chociaż to nie zawsze się opłaca. Otworzycie taki klub w nieodpowiedniej dzielnicy i szybko zbankrutujecie, albo tam splajtujecie. Przestanie się opłacać po prostu. Okaże się, że nie za bardzo. Są po prostu takie miejsca, gdzie liczy się, powiedzmy, to, czy jest tanie piwo. Na przykład. Bardziej. No, ale ciekaw jestem, jak można by oryginalnie dzisiaj zrobić klub. Nie wiem, może klub z rzeźbami Gigera. Koszmarnymi jakimiś. Albo klub postnuklearny. No tak najprostsze, nie? Albo klub zombie. Coś tam sobie pijemy, a tu nas łapie za rękę. A my, przepraszam, nie zamawiałem usługi straszenia przez zombiaka. A w tym momencie zombie nam chwyta nas za rękę i wyrywa nam tą rękę i się okazuje, że to jest prawdziwa plaga zombie. Tylko tak się zbiegło akurat, że poszliśmy do takiego klubu, gdzie są zombiaki. Dla zabawy niby przebrani aktorzy, ale faktycznie nastąpiła w tym czasie plaga zombie. I my myśleliśmy, że to aktor w ramach usługi nas tam straszy. A to był prawdziwy zombie. Mogłoby tak być. Prawdopodobieństwo, że tak się zdarzy wam w życiu jest dosyć małe, ale nie jest to wykluczone.

O! Klub w New York City, pisze Tomu, jest taki klub Pacza z tańczącymi dziewczynami pod prysznicami. Uuu, fajne rzeczy. To by mi się spodobało. Właśnie, może jakaś oryginalna, jakaś oryginalna koncepcja, pomysł na właśnie taki klub erotyczny. Klub erotyczny, ale tak z fantazją zrobiony. No, czasami gdzieś tam na filmie mignie taka scena, nie? Że są takie niby kluby, ale nie wiem, czy są naprawdę. Na przykład takie kluby, gdzie kobiety są przebrane za syreny i pływają w jakimś wielkim akwarium, nie? Tam cycki na wierzchu, wszystko jak trzeba, no. Tylko, że mają ten ogon ryby i pływają sobie. I nie wkładasz za podwiązkę banknotu, tylko rzucasz jej rybę. To głupie. Ja bym zrobił taki klub. Dziewczyny przebrane za foki w obcisłych takich strojach czarnych biegają i robią tak jak tam foka robi, nie wiem. I rzucasz jej rybę, a ona wyskakuje do góry, robi dwa salta, łapie tą rybę w zęby. Kurde! Takie biznesy trzeba otwierać. Przepraszam, ktoś powie tutaj, że krawiec seksista, że krawiec chce przebierać kobiety za foki i karmić je rybami, ale to jest stand-up, to jest teatr i wszystko, co mówię, to jest odwrotnie, gdyż przedstawiam na antenie poglądy odwrotne z moimi faktycznymi, a audycja nie nadaje się do słuchania przez ludzi, a na serwerach znajduje się jedynie w celach kolekcjonerskich.

0: to mu ma inną koncepcję, że napaleni faceci z wędkami by siedzieli i łowili te syreny. To jakaś ta wielka wędka. I co, tak chcesz na haczyk normalnie łapać? To nie, taki brutalna metoda trochę Tomu. To tak za wargę byś tak złapał syrenę, haki i wbił ją tam, ciągnął. Nie wiem, czy w ten sposób zdobędziesz serce kobiety Tomu. Trzeba delikatnie, to trzeba na tym sznureczku tam od wędki zaczepić, bez haka, ale tam zaczepić coś, co mogłoby się syrenie spodobać. Nie wiem, co się syrenie może spodobać. Perły jej dajesz, a ona tam ma takie całe stosy pereł jakieś. Perłę kupiłem. Mówię, rybę. Co można? Takie pytanie filozoficzne, to tylko w nocnym radio. Jaki prezent, jakiś zaręczynowy, wspaniały upominek dać swojej narzeczonej, która jest syreną? Konkurs. Ja mówię rybę i nic lepszego nie wymyślę chyba. Ale ryb też ma dużo dookoła. Nie wiem, czy syrena je w ogóle ryby. To tak trochę pachnie jakimś kryptokanibalizmem, czy czymś takim, jakimś taki ukryty kanibalizm. Kapitalizm, kanibalizm. To może nieprzypadkowo te dwa słowa są tak podobne trochę do siebie. Kanibalizm, kapitalizm.
1: Panie redaktorze, mocną cechą kanibalizmu, kapitalizmu,
0: właśnie jak jeszcze Korwin mówi takie rzeczy, to może ktoś się zrozumieć i pomyśleć, że Korwin chwali kanibalizm, a może chwali?
1: Kanibalizm to normalna praktyka w tamtych czasach, w tamtym rejonie, jaką mieli ludzie. No całkowicie normalne, że silniejszy zjada słabszego.
0: Dobra. Ktoś ma ochotę jeszcze drydnąć na koniec, to zapraszam. Ktoś nowy najlepiej.

po se půjde. Brylanta zaczepiasz na haka. No, syrena na brylanta? Może się okazać, syreny były opisywane czasami jako takie krwiożercze dosyć istoty. One zjadały tych marynarzy chyba. No po co? Jakbym był na bezludnej wyspie i miał taką syrenę, powiedzmy, że złapałem w sieci, to czy ona mogłaby mi kawior dostarczyć? Takie też pytanie filozoficzne. Ja kawiorek to nawet lubię, powiem wam. Od czasu do czasu, ale te kawiorki też różne są. Nie, kupiłem jakieś takie ruskie, niby lepsze, duże te kulki, tej ikry. I niedobry. Kupię jakiś taki tani w hipermarkecie i bardzo smakuje. Taki drobniutki na przykład. Jeden jest miękki, drugi twardy, bardziej czarny, ciemny, różnie bardzo smakują. Także taka syrena dostarczałaby mi kawior regularnie. Mogłaby złapać jakąś rybę. Może to taki symbol kobiety, która przypływa i odpływa od nas. I ty, dzielny żeglarzu, płyniesz po wzburzonym morzu, ołowiane niebo dookoła, ciemne fale, walczysz z żywiołem. No i słyszysz w oddali jakieś syreny mamiły śpiewem, nie, żeglarzy. No i ty sobie myślisz, kurde, to jakiś burdelik na środku morza, czy co? Coś w kierunku blok ekipy skręcam, ale nie ukrywam, lubię. No, nawet sobie porównałem, znaczy przypomniałem sobie trochę blok ekipę i to jednak jest dobry serial. Niesprawiedliwa jest taka opinia, że tam się wszystko sprowadza do tych ziomeczków i fur i laseczek, bo tam są bardzo różne te historie. To jest wszystko ubrane w takie szatki, w taki światek właśnie trochę. Dresiarsko, menelsko, disco polowo, wódczano, no. Ale to się sprawdziło jednak, bo tam te historie są absurdalne totalnie. Te nasze ziomeczki, Walu, Wojtas i Spejson, no to ich spotykają w jakieś zupełnie absurdalne sytuacje, nie? Jak kreskówka jest mocno odjechana, nie sili się na jakiś realizm, jakikolwiek realizm. Po latach też stwierdzam, że ten bazgrołowaty styl no coraz bardziej mi się podoba. Im dłużej po prostu, nie wiem, no na początku to takie uczucia raczej negatywne, nie? No taki znowu Bohomas, no może byś tak się postarał raz, Walaszek, grubasie. No, ale tak dobrze to zrobił, bo wiecie dlaczego? Bo wszystko musi mieć jakiś swój sens i uzasadnienie i podkładkę w projektowaniu i tutaj ta kreska, ona, spojrzycie i od razu wiecie, że to jest jakaś dziwna kreskówka dla dorosłych przypuszczalnie, bo dla dziecka to trzeba ładnie narysować, namalować. Musi być równe, kolorowe, wesołe. A tu mamy taki bazgrą, nie? I to jest niby dziecinna kreska. To no, troszkę coś ma w sobie z takiego stylu, jakby to bardzo małe dziecko starało się narysować coś po swojemu, nie? Kredkami. Taki bazgrą to totalny. Ewoluował, bo to jest mieszane ze zdjęciami. W tym też jest jakiś sens, to się da wytłumaczyć, nie? Bartoszowi się nie chce już rysować tak jak może jak kiedyś i zapierdzielać przy tym tablecie dzień i noc, więc tu wytnie, tu wklei i to też tak jakby nawiązuje do podejścia do widza trochę. Jakieś takie właśnie to burzenie czwartej ściany czasami, nie? Jakieś mrugnięcie okiem do widza.
zmiana w ogóle konwencji samej. Bohaterowie nagle są kowbojami na Dzikim Zachodzie, nie? I jest znów opowiedziana po raz setny, po raz 150 tysięczny ta sama historia, gdzie są te same gagi, ale przerobione na westernowo i z tego się śmiejemy, że autor przetłumaczył te różne powiedzonka, zwyczaje bohaterów na język westernu i że zrobił to fajnie. No więc to nie jest taki głupi film, to jeśli mielibyśmy szukać jakiegoś polskiego South Parka, to zdecydowanie Blok Ekipa i długo, długo nic. Potem się możemy zastanawiać, kto tam jeszcze by zaszczytne drugie miejsce mógł w sumie od biedy dostać, nie? Dla mnie Blok Ekipa jednak na propsie zdecydowanie.

Alright. No to cóż, miło się było spotkać, pogawędzić. Może jutro coś będzie. Potrzeby pewnie nie będzie jutro, no bo odpoczywa od radia, urlop i tak dalej, sprawy. W piątek na pewno się zjawię, a pozostałe dni, no to zobaczymy. No teraz taki okres, że mało się dzieje, ale no tak po prostu jest.

czołem wszystkim, postanowiłem trochę ponadawać. Tyle, że jak się rozejdzie wieść, że krawiec nadaje, tutaj w środzie, jak pójdzie fama, że krawiec nadaje, to będę skończony. No nie wolno nadawać. Przypomniał mi się taki dowcip. Dresiarz dostaje pytanie w teleturnieju. Dymi na Sycylii. Mafia. No właśnie. Przyszedł mi do głowy taki, a nie inny temat. O zaufaniu, o mitomaństwie, o ściemie. Być może

do niego dodzwonić. W szoku byłem, że odebrał. Się pytam, co się stało, człowieku? Gdzie ty byłeś, jak cię nie było? Bo właśnie miesiąc temu, chwilę przed tym, jak Sroka zniknął, poprosiłem go, powiedzmy, żeby coś komuś załatwił. Sroka się nie pojawił w umówionym miejscu. No, byłem przekonany, że coś się stało. Musiało się coś stać. No, i Sroka mi nawinął bajerę dzisiaj. Co to tam się nie wydarzyło niesamowitego. Nie chcę tu za dużo opowiadać. Powiem tylko, że takiego mi kita ożenił, że... Nie wiem, opowieść o Bolku i Lolku wydaje mi się bardziej prawdopodobna. Powiedziałem mu wprost, że mu nie wierzę, żeby mi tu farmazonów nie opowiadał, nie nawijał makaronu na uszy. I się pożegnaliśmy dosyć chłodno i nie sądzę, abym mu kiedykolwiek podał rękę, bo mam jakiś uraz dziwny taki do farmazoniarzy. No, takiego mi farmazona sprzedał, słuchajcie, że to jest hit, hicior po prostu. Ale nie za bardzo chcę o tym gadać po prostu, ale po prostu w szoku jestem. Mózg rozjebany po prostu, nie? Nie spodziewałem się po nim zupełnie czegoś takiego. Ta opowieść była tak głupia, że prawie śmieszna, nie? Tak się zastanawiam, skąd w dzisiejszych czasach tylu farmazoniarzy, mitomanów, jak kocha, to wróci. Cześć, cześć adwokat, cześć Czektul. Cześć panie prezesie i Dawidzie, tobie też cześć i pozdrówka, odwzajemniam. I jest też Nina, która tutaj twierdzi, że czynienie siebie godnym zaufania, jeśli już... Bo to, że sam ufasz, nie jest jakąś specjalną wartością, często wręcz przeciwnie. No takie przekombinowane troszkę, bo rozumiem, że to takie trochę tutaj skontrowaniem tematu, który dałem, że ale no to znaczy, no zaufanie chodzi o to, że zaufanie do kogoś, no to platyna jest. Coraz ciężej znaleźć chyba takich ludzi godnych zaufania, prawda? W swoim życiu spotkałem chyba niezliczoną ilość farmazoniarzy, kłamczuchów, ściemniaczy, można to różnie nazywać, albo właśnie mitomanów, zespół Delbrucka, nie? Słynny, czyli popularnie mówiąc mitomania. I z tą mitomanią jest związane pewne charakterystyczne zachowanie polegające na tym, że ktoś w dosyć charakterystyczny sposób stawia bardzo często siebie w centrum wydarzeń. Jest w tym być może coś z niedowartościowania, no bo można się dowartościować opowiadając ludziom niestworzone historie na swój temat. Bywa też... Myślę, że ktoś sobie robi dupochron albo po prostu no, jakoś tam się stara wybronić z czegoś, wytłumaczyć. To też tak bywa. Miałem kiedyś kolegę, właściwie to można powiedzieć, że przyjaciel wręcz. Bardzo wiele lat się znaliśmy. To był taki kolega z mojej bardzo dawnej paczki, jeszcze jak mieszkałem na Kuźnikach. I ten kolega słynął właśnie z tego, że wiecznie opowiadał jakieś niestworzone historie. Wręcz przylgnęła do niego taka łatka farmazona, więc jak coś opowiadał, to wszyscy z takim uśmieszkiem się patrzyli na siebie i mieli bardzo duży dystans do opowieści kolegi. I właściwie nasze stosunki się przez to popsuły i to tak po wielu, wielu latach, nie? To był ogólnie bardzo spoko koleżka pod wszelkimi innymi względami. Bo był i wesoły, i bardzo dowcipny. I w zasadzie można było też często na niego liczyć.

wyleczyć, jak akurat się wywiązał, bo często się nie wywiązywał, no. Miał się gdzieś zjawić, się nie zjawiał, my na niego czekaliśmy z ekipą, nie? A potem opowiadał niestworzone historie i wiecie, no i wtedy akurat patrzę, a tu Lech Wałęsa idzie i nogę ma w gipsie, nie? No to musiałem go podwieźć. No i to jest... No, oczywiście tutaj przyjaskrawiam, ale już sobie takie śmiechy robiliśmy z niego, nie? Właśnie w takim tonie trochę, w tym stylu. Nawiązując do jego sposobu tłumaczenia się. No. Miał też ten kolega innego takiego dobrego kolegę, ja też go znałem, to był taki ogólnie typ, którego znano na osiedlu, nie? Cwaniak taki. I on zawsze mówił, no to spytajcie tutaj i tu X, nie? Spytajcie X'a. I to też już się z tego śmialiśmy później. Ja kiedyś zrobiłem eksperyment. Zadzwoniłem do X'a i wymyśliłem jakąś taką bzdurną historię. Po prostu powiedziałem, słuchaj, bo kolega mi tu mówi, nie, nasz wspólny, że... I tutaj jakąś wymyśliłem takiego farmazona i mówię, czy to prawda? A on mówi, tak, tak, tak. I po prostu śmiechem wybuchnąłem, nie? To był też taki kolega, który bardzo wielu osobom coś wisiał, pożyczył. Miał w mieszkaniu to czyjeś wideo, czyjś telewizor, komuś tu pieniądze wisiał. Podobno, nie wiem czy to prawda, ale kiedyś przyszli do niego pod dom cała, po prostu zebrali się ci, którym był coś tam winien, jakieś rzeczy, przedmioty, napożyczał, nie? I przyszli do niego całą taką zgrają pod jego dom. Dobrze, że nie z widłami i z pochodniami, nie? I on też musiał się w pewnym momencie kryć przed różnymi osobami na osiedlu, bo go szukano. Szukano go i no i się tak krył. To był ciekawy człowiek tak naprawdę. I wiecie co? Spotkałem go po latach na mieście we Wrocławiu. Idę sobie, a tu patrzę, nie? Kolega. Dawny. I on mówi, cześć krawiec. Ja odpowiedziałem tylko cześć i poszedłem dalej. I zastanawiałem się potem, bo trochę... Potem może trochę żałowałem, bo to była możliwość, żeby odnowić znajomość, bo się nie widzieliśmy bardzo długo. Bardzo długo się nie widzieliśmy, chyba z parę lat. Po prostu nam się urwał kontakt przeprowadzki, on się wyprowadził do Śródmieścia. Ja gdzieś tam się bujałem, nie? I też i się spotkaliśmy i mogliśmy... Jakby, no, się spotkać, pogadać, ale ja po prostu poszedłem dalej. On bardzo dziwnie się tak popatrzył, chyba był zawiedziony, bo my się kiedyś bardzo lubiliśmy w sumie, nie? I... Ale zrobiłem to dlatego, że po prostu już miałem dość kłamstw, ściemy, opowiadania dziwnych historii. Jednak ważne jest to zaufanie. Bardzo ważne jest to zaufanie, bo od tego inne rzeczy różne się biorą, nie? Cała masa różnych spraw od tego zależy, od tego właśnie zaufania. Cały fraktal się jakby od tego rozgałęzia, tak jakby. Tak mi się wydaje przynajmniej, że to jest cholernie ważne. Różne łotry, bandziory dużą wagę przywiązują właśnie do tego zaufania, nie? Tak przynajmniej deklaratywnie, no, ale myślę, że coś w tym może być, bo w świecie przestępczym to już w ogóle bardzo dużo zależy od tego zaufania. Jak komuś nie ufasz, no to on może cię wsypać, może cię sprzedać, może na ciebie nadawać właśnie i tak dalej, więc to jest cholernie tam ważne. W świadku przestępczym, w półświadku, jak to się mówi. No, dla mnie też jest to ważne. Staram się w życiu nie ściemniać, pewnie się zdarzyło, jak każdemu, nie? Ale są kłamstwa i kłamstewka. Można
na różne sposoby bajerować. I jest różnica na przykład między koloryzowaniem lekkim, nie? Ubarwianiem, takim nawet ubarwianiem, gdzie dorzucamy jakieś nowe elementy. Mi się wydaje, że może być coś takiego jak kłamstwo nieszkodliwe. Ba, można nawet w dobrej wierze kłamać, ściemniać, żeby komuś nie zrobić przykrości. Często się okłamuje babcie, to już nawet takie przysłowiowe, znaczy takie, jakby to powiedzieć, takie bardzo typowe jest. Nie wiem, czy dla wszystkich społeczeństw, czy u nas to jakoś funkcjonuje może bardziej, ale nie macie przypadkiem tak, że babcie się zawsze ściemniało, nie? Że wnuczek się dobrze uczy, że wszystko, o przykrych sprawach się nie mówi, żeby się babcia nie martwiła. Babcie to są chyba najbardziej oszukiwane istoty na tym świecie. A czy mówienie komuś tego, co chce usłyszeć, na przykład w swojej sprawie, to kłamanie nieuczciwe? Zapytuje Franz. Wydaje mi się, że kłamstwo zaczyna w pewnym momencie się rozrastać i tworzy się cała sieć kłamstw, bo jedno kłamstwo pociąga za sobą konieczność kłamania w innej sprawie, nie? Można się do tego też przyzwyczaić, można sobie z tego zrobić rytuał, jak z tą babcią, nie? Moja babcia przez resztę rodziny była tak bajerowana w przeróżnych sprawach, tak myślę, nie? Znaczy nie myślę, tylko wiem. I zawsze mnie to trochę drażniło. Ktoś może powiedzieć, że to jest w porządku, że to jest dobre, nie? Niech się babcia nie martwi, niech żyje w błogiej nieświadomości. A mi się wydaje, że właśnie prawda nas zawsze wyzwala, że kiedy tego jest za dużo, można to okazyjnie zrobić, ale jeśli to się staje pewnym zwyczajem takim, nie? No to co to jest za rodzina, gdzie się ludzie wzajemnie bajerują cały czas, okłamują w większych, mniejszych sprawach? Fatalne to jest. No właśnie, Grzegorzu, to ja też dzisiaj takiego farmazona dostałem od sroki, że autentycznie nie chcę go znać, bo tak mnie bezczelnie okłamał, tak się to wszystko kupy nie trzyma, jest tak śmieszne, głupie, że aż w dupie szczypie, nie? I to nie chodzi o hemoroida w tym przypadku.

Franz chyba twierdzi, że u niego to funkcjonuje właśnie tak, że weszło mu już to trochę w krew, mówienie właśnie ludziom tego, co chcą, co chcieliby usłyszeć. No, no bo wiecie, można na przykład powiedzieć swojej partnerce, nie, że pięknie wygląda, jak niekoniecznie pięknie wygląda, nie? Albo no taka gładka gadka zwyczajowa, że mówimy pewne rzeczy tak po prostu, bo tak wypada, nie wiem, witamy się z kimś i mówimy, że świetnie wyglądasz, nie? Mi się to nie do końca podoba, bo na przykład jak ja wiem, że kiepsko wyglądam, bo nie byłem dawno u fryzjera i mam brodę i się nie ogoliłem i tak dalej, jak ktoś mówi, świetnie wyglądasz, to mnie drażni na przykład, drażni mnie. Ale mam coś takiego autystycznego w tym temacie chyba i po prostu pewne rzeczy inaczej odbieram trochę. Nigdy nie potrafiłem się wkręcić właśnie w to ściemnianie babci czy tam innej rodzinie, unikanie, nie mówienie czegoś. Bardziej tak kawa na ławę i nawet ta jakaś przykra prawda czy coś, no to się mówiło, nie? I to się nie wszystkim podobało pewnie. Ale mówienie komuś prawdy, bycie takim szczerym do bólu, jak to się mówi, no to jest wyraz, wydaje mi się, szacunku dla drugiej osoby jednak. To jest oznaka, że szanujemy jednak tą osobę, bo możemy na odwal się coś naściemniać, żeby się lepiej czuło, ale tak naprawdę to też może robimy to po to, bo powiedzenie prawdy wymaga od nas większego wysiłku, na przykład, nie? Ludzie może sobie po prostu chcą ułatwiać życie i się nie stresować, żeby komuś coś powiedzieć szczerze. No bo to mogą być nieprzyjemne sytuacje, trzeba będzie dłużej gadać, ktoś się może obrazi o coś, a tak można jakąś ściemę nawinąć i już, i po sprawie. A, Dawid. O, spoko, Dawidzie. No to nie zapierdalaj tak, no widzisz, zapierdalasz, aż się pochorowałeś. No i czy to warto? Ja natomiast zapierdalam, a tak nie za bardzo widzę jakieś owoce z tego. To jakoś tak wyszło. Nie mam nic tu za bardzo nikomu do zarzucenia, bo tak się jakoś złożyło po prostu, nie? Tu część kasy akurat szybko się rozeszła, bo to tak było na rzeczy za przeszłe, część jeszcze się kończy, część muszę jeszcze tam dogadać i tak w zasadzie jestem bez hajsu, a się napracowałem i to mnie zniechęca trochę. Zniechęca mnie do ciężkiej pracy, bo jednak dobrze jak się czuję te owoce, nie? Jakieś w ręku. A się trochę odechciewa znowu. I w rezultacie jestem biedniejszy niż jak nic nie robiłem. To jakiś cud. Cud nad cudy jakiś. Dziwne to aż. No ale tak się czasem składa. Czasem trzeba po prostu poczekać może trochę.

0: więc raczej jestem wrogi do ściemniaczy. Jak mam takie przeświadczenie, że jeśli ktoś nas oszukał raz, to na 100% oszuka nas i drugi, i trzeci, i czwarty, i piąty. A w końcu zrobi sobie z tego taki zwyczaj oszukiwania. I to mogą się wydawać błahe bardzo sprawy, nie? No bo teraz na przykład ta sprawa ze Sroką. Ja na tym akurat nic nie straciłem, nic mi nie ubyło, ale mimo to nie chcę z tym gościem za bardzo gadać, bo to jest brak szacunku po prostu. Żałuję w ogóle, że znów złamałem swoje zasady, bo no przyznaję, było tak, że Sroka mi wręczył coś, co mam przypuszczenie graniczące z pewnością, że zachachmęcił to, nie? No powiedzmy, że jakaś tam kawa i ja to przyjąłem. Jestem zły na siebie, bo to no nie powinienem tego brać od niego, nie? I nie powinienem się zadawać z takimi ludźmi, bo złodziejstwo to też jest coś fatalnego, nie? I jestem zły na siebie i zawsze się kończy ta historia tak samo. Tak naprawdę nie wyciągamy wniosków często, nie? Człowiek, że tak powiem, jak to się u nas mówi, człowiek nie wyciąga wniosku. Nie powiem, ja nie wyciągam znowu wniosku, tylko powiem, człowiek często nie wyciąga wniosków. Człowiek tak ma. No, człowiek tak ma. A to trzeba urywać takie znajomości. Będę się starał robić tak, że jak zobaczę, że ktoś coś właśnie chachmęci, to od razu trzeba urywać znajomość. Nie ma co z takimi ludźmi się kumplować. Nie ma co. To się wcześniej czy później skończy czymś złym. Zawsze. No, dokładnie, Czektul. No, dobrze prawisz. No. W Nocnym Radio jest wielu świetnych ludzi. Naprawdę. Może nawet większość. Może nawet ci, którzy się wydają nie do końca świetni, to ostatecznie też się okazują zacnymi osobami w gruncie rzeczy. Każdy coś tam ma, jakieś wady, ale tak naprawdę niezła się tu społeczność zebrała. Takich konkretnych, fajnych, ciekawych, porządnych ludzi. Nie chcę wam tu kadzić, ale tak uważam po prostu. Tak patrząc, przez te wszystkie lata wyrobiłem sobie jakąś tutaj opinię. No nie jest źle. Jak patrzę, jak ludzie ze sobą rozmawiają gdzie indziej, nie? Jaki jest klimat w różnych społecznościach, jakimi tłumokami są często ludzie gdzie indziej, nie? Właśnie, można by się zastanowić, czy środowisko takie jakieś mocno foliarskie, to czy to nie jest środowisko oparte na jednej wielkiej ściemie też. No bo to są bardzo często ludzie, którzy łykają na własne życzenie i nie mając żadnych obiekcji ku temu, łykają wszelkie kity, nie? I się tym karmią i opowiadają sobie wzajemnie różne kity, w które pewnie nie do końca wierzą sami też często. Ale tutaj górę bierze chęć opowiadania sobie niesamowitych historii przy ognisku, nie? I to wszystko dyktuje. No i zaczyna się jeden wielki farmazon i opowiadanie sobie przeróżnych dziwnych rzeczy. I mówi się, że taka znajomość przez internet to jest bardziej ryzykowna, no bo większe zaufanie masz, jak kogoś spotkasz na żywo, uściśniesz dłoń, usiądziesz przy jednym stole, a tu się okazuje, że niekoniecznie, bo jak się zastanawiam teraz, ilu moich znajomych, różnych kumpli to byli różni ściemniacze, albo i kleptomani też. Miałem jednego kolegę, w tej samej paczce, co kolega mitoman był też drugi kolega, który... aż mnie to dzisiaj dziwi, że nikt mu... Znaczy, zwracało mu się uwagę, ale to było niesamowite, że on był akceptowany. On był kleptomanem, dosłownie. Bo był z takiego domu, że raczej mu niczego nie brakowało. Nie jakiś wielce zamożny, ale wszystko miał, co tam chciał, nie? Chciał komputer, to sobie w końcu miał. Mieszkał, miał jakiś tam domek... A on ciągle kradł. W sklepach na przykład gdzieś tam zachachmęcił, tu batona, tu coś. I miał taki zwyczaj, że do kogo nie przyszedł, to grzebał po prostu. Otwierał jakieś szuflady, zaglądał, nie? I to też się zemściło w pewnym momencie, bo kiedyś ktoś okradł moją mamę, wyciągnął jej z torebki portfel. Ja do dzisiaj nie wiem, kto to zrobił. Mama też opowiadała, że być może w pracy by też jakiś dziwny typ tam się kręcił, może to on, ale ja przypuszczam, że to mógł być na przykład ten kolega, nie? Graliśmy sobie tam w RPG, często się spotykaliśmy i graliśmy w te RPG nawet po nocach, no i wychodzili, nie? To może włożył rękę do torebki i dziabnął portfel. No, to była bardzo nieprzyjemna sytuacja. Niczego nie udowodniono, nikogo za rękę nie złapano, ale no, kolejna kara za zadawanie się z takimi ludźmi. Może to jest jakaś karma, że zadajesz się z takimi ludźmi i w pewnym momencie płacisz za to cenę. I to jest twoja karma za przymykanie oczu, nie? Też mi się zdarzyło oszukiwać. Opowiadałem wam kiedyś, że jako dzieciak przelepiłem naklejkę z piłki jednej na drugą droższą piłkę, taką bardziej markową. No czyli po prostu byłem oszustem, nie? Oszukałem w tym sklepie. Udało się. Miałem lepszą, fajniejszą, droższą piłkę za mniejsze pieniądze. No a przypomniało mi się to, bo czytałem artykuł, że złapano kolesia, tylko ten to przegiął fest, bo drona, na drona zabawkowego nalepił cenę z jakiejś miski. No i złapano go, ochrona go przydybała, wezwano policję. Ja zrobiłem dokładnie coś takiego, nie? No dziś bym już tego nie zrobił, absolutnie, bo jakby brzydzę się złodziejstwem, kłamstwem, jakimś takim szkodliwym, nie? Bo no, czasem coś tam się może... Chociaż właściwie staram się nawet w błahych sprawach jakoś nie ściemniać za bardzo. Ale no wtedy, no nie wiem, mogę się wytłumaczyć młodym wiekiem. No. Może kumplom chciałem zaimponować. I jeszcze gumę kiedyś ukradłem w sklepie. Ale to tak, żeby się spróbować, żeby sobie udowodnić, że to zrobię chyba sam sobie, nie wiem. Jakiś taki test odwagi, nie? Czaiłem się, gdzieś ta guma w końcu tam wylądowała.
1: Katiuszka, 20 zł. Ou, jaka niespodzianka, audycja na żywo do posłuchania w pracy. Dziękuję, Krawcze, że ci się chce. Pozdrawiam wszystkich.
0: Katiuszka to chyba nie jest polskie imię. Tak brzmi trochę radziecko. Katiuszka. Katiuszka, śliczna jadziewuszka. No. Pozdróweczka, a za donajcika dziękóweczka. Coś się tu na Tipli pozmieniało, jakieś nowe funkcje dodali. No, więc na bazie własnych doświadczeń chyba bym wam radził, polecałbym, jeśli mogę coś wam poradzić, żeby urywać takie znajomości, nie? Ktoś coś kradnie, zaiwania, co się mówi czasami. Właściwie słowo zaiwanić ma dwa znaczenia, bo można zaiwaniać gdzieś, czyli szybko gdzieś biec, ale zaiwania, nie? A można też coś zaiwanić, w sensie ukraść. I to się chyba nie wzięło z niczego. No, to Sroka też lubi coś zaiwanić. On się oczywiście nigdy nie przyznał, bo ja się go pytałem, ale jestem pewien, że gdzie on by kupił taką kawę, wielką taką paczkę kawy, nie, żeby mi dać w prezencie. No jest to, prawdopodobieństwo, że tak zrobił, jest bliskie zeru. Tak samo jak jego opowieść dzisiejsza. Co to mu się nie przytrafiło? No, a też właśnie, no, tak czytam, co tu piszecie. Kłamać to trzeba też umieć, nie? Bo Grzegorz tutaj pisze, że chyba mu to nie wychodzi za bardzo. Ja też chyba tak bym miał. to trzeba umieć. Jak mnie przesłuchiwali kiedyś na komisariacie, to stwierdzili, że kłamię, bo oczami gdzieś tam się patrzę w lewo, czy w prawo, czy coś. I faktycznie coś takiego jest, że jak kłamiemy, to patrzymy się, no nie pamiętam, czy tam w lewo, chyba w lewo. Tak jakoś mózg działa, że no jest tam ta baza danych przeszukiwana w specyficzny sposób, szukamy jakichś kłamstewek, odpowiedzi wymyślonych, no i patrzymy się w szczególny sposób i gliniarze to wiedzieli, cwaniaki wielkie, nie? Chociaż ja właściwie im powiedziałem, ja nie miałem co ściemniać, bo im powiedziałem po prostu wprost, że nie powiem i już, więc co ja miałem tam ściemniać, nie? Grzegorz zna złodziei przez duże Z. Bardzo porządni ludzie. Uczciwy złodziej, można powiedzieć, nie? Taki uczciwy złodziej. U nas jest raczej właśnie duże przyzwolenie na złodziejstwo. Często są różne wytłumaczenia, nie? A, słyszałem taką taki zabawny tekst, no bo jest takie powiedzonko, jak złapią cię za rękę, to mów, że nie twoja ręka, nie? A PiS doszedł, poszedł o krok dalej i jak złapią PiS za rękę, to PiS mówi, to twoja ręka. To twoja ręka, nie? To jest level wyżej. W ogóle słuchałem sobie o tym PiSie cały czas słucham i takie rzeczy teraz wychodzą. Właściwie cała historia PiSu to jest jedno wielkie kłamstwo, jedno wielkie oszustwo, jedna wielka ściema. Większość osób, z którymi Kaczyński coś w ogóle robił, to są jacyś ubecy, jacyś szemrani biznesmeni. Nawet miał kontakt z tym Baksikiem i Gąsiorowskim. No, ArtB, tak? ArtB, Telegraf, FOS, Srebrna i cała masa rzeczy i wszędzie jacyś ubecy, agenci, ruscy, polscy, inni. On wszystko na tym zbudował. To jest coś nieprawdopodobnego po prostu. Jeśli oczywiście rację mają tacy dziennikarze jak Tomasz Piątek, nie? No bo to też on... Tylko jak on ma nie mieć racji, skoro wygrał procesów już kilka i nikt mu nie udowodnił do tej pory żadnej ściemy, a wszyscy ci, którzy go nie lubią i którzy zarzucają mu coś, to ograniczają się do inwektyw właściwie, no bo nie podają żadnych... kontrargumentów, niczego nie weryfikują w tym, co on mówi, tylko po prostu wyrażają swoją niechęć do niego, nie? Ty taki owaki, weź się w łeb puknij, ale pierdoli, nie? No to oscylator jeszcze pisze tutaj Grzegorz. No co ciężko spamiętać. Właściwie jak się słucha tych opowieści, też o Rydzyku, bo oni ze sobą... To jest jedna klika, tak jakby, nie? Rydzyk, Macierewicz... Kaczor. Straszne to jest. I właściwie wygląda też i Kościół katolicki cały, nie? On był przecież... Popatrzcie, skoro dziś księża zachowują się tak, jak się zachowują, są kłamliwi, pyszni, no, hipokryzja wręcz ocieka z nich, nie? Można tu wiele przykładów podawać, no chociażby to, że sam kler ma taki problem z gejostwem, a innych się czepia, że geje, nie? I tak jest z wieloma rzeczami, to wszystko tak ocieka hipokryzją, zakłamaniem. I Kaczyński też używał jakichś tam biskupów do różnych hachmentów. To ciężko to spamiętać w ogóle, bo to jest cała taka siatka. Ktoś mógłby zrobić taki fajny obrazek. Detektywi czy policjanci często sobie robią taką mapę powiązań, prawda? Na tablicy korkowej wieszają różne zdjęcia i wbijają pineski i łączą je nitkami czy tam jakimś sznurkiem, nie? I tworzy się taka sieć powiązań. No to tutaj można by wokół Kaczora zrobić taką sieć powiązań, całą pajęczynę utkać i poprzylepiać tam zdjęcia przeróżnych agentów, ubeków, gangsterów i to jest coś potwornego. A jakby powiązać tą sieć z drugą siecią, na przykład siecią Rydzyka, u którego też bardzo wiele się opiera na kłamstwie, w ogóle cały wizerunek tych postaci, bo Rydzyk często opowiada, że on jak zaczynał, to miał parę groszy i w ogóle na bosaka chodził, nie? A tak naprawdę przyjechał tutaj jakimś luksusowym samochodem, który dostał od jakiejś kremlowskiej takiej ważnej baby, która ułożyła w ogóle taką całą historię o tym, że Rosja to jest mesjasz narodów, który tam zjednoczy narody słowiańskie. Taka jakaś quasi-religijna historia i on od takiej kobiety dostał. Nie, w to jest też cerkiew zamieszana. Mi w ogóle ciężko to spamiętać. Słucham tego już czwarty raz i nie mogę tego spamiętać. Tych wszystkich spółek, tych wszystkich fundacji, organizacji, ludzi wokół Kaczora, nie? To jest cała taka misterna pajęczyna. Trzeba by to rozrysować po prostu, żeby to spamiętać. A wiecie, ile śmierci tam jest? Na przykład, nie wiem, tam trup się ściele gęsto. Teraz sobie słuchałem o jak Rydzyk zbierał na stocznię, na ratowanie stoczni, to posłużył się autorytetem jakiegoś znanego kapitana, który był szanowany, który był co prawda związany z komuną, ale w pewnym momencie odmówił tam strzelania do protestujących. No taki ciemna postać, która przeszła na jasną stronę. I on zauważył, że to jest jakaś ściema z tymi pieniędzmi na stocznie, że po prostu, no, że tam się dzieją niestworzone rzeczy. Wiadomo, że Rydzyk tych pieniędzy nie oddał na ratowanie stoczni, chociaż powinien, bo nic z tego nie wyszło. On je zatrzymał, twierdząc, że słuchacze i tak chcą, żeby to poszło na Radio Maryja, to potężne pieniądze były, nie? Bo ludzie się zmobilizowali. I tam jakieś inne jeszcze hachmenty zaczęły się pojawiać straszne z tymi pieniędzmi. Była też defraudacja, to znaczy ojciec król, ten przyboczny Rydzyka, niby przegrał na giełdzie, zainwestował bardzo duże pieniądze z konta Radia Maryja, przegrał te pieniądze, grając na giełdzie i to też według Tomasza Piątka była ściema i on mówił konkretnie, że podawał jakieś informacje, dlaczego tak uważa, jakieś dowody na to. I ten cały kapitan, jak to zobaczył, to powiedział, ja nie chcę w tym brać udziału i poszedł z tym gdzieś i zaraz w ogóle zginął w wypadku samochodowym, nie? I takich ludzi, którzy zginęli na atak serca, na zawał, nie? Albo mieli wypadek. No to takie dwie chyba najczęstsze przyczyny śmierci. Zawał serca i wypadek. To jest masa po prostu, nie? Jak Piątek ma ściemniać, skoro on podaje konkretne nazwiska, konkretne daty i ci ludzie nie żyją? No to ktoś by zweryfikował, tak? Teraz się trochę uspokoiło. Za Tuska trup się kładł grubo. No i za Tuska pewnie, i za PiSu, i za SLD, i za PSL, i za wszystkich. Cała ta pookrągłostołowa sitwa to jest straszliwa mafia. Mafia ludzi po prostu umoczonych po samą szyję w gównie. Jeden ma na drugiego haki przeróżne. Stąd może ten pakt o nieatakowaniu, nierozliczaniu jedni drugich, no bo tyle jest tych haków, że jak jeden zacznie drugich rozliczać, to posypią się te haki. Gdzieś tam będą kontrolowane przecieki przypadkowe, nie? I jednak szury mają dużo racji, bo taki rasowy szur, prawdziwy szur, to on często nie wierzy, że cokolwiek się dzieje przypadkowo, że nikt w ogóle tak oddolnie nie może dojść do jakiegokolwiek wyższego stanowiska w tym kraju, nie? I nagle się okazuje, że to jest w zasadzie prawda. Tak to jest, że szury często mają rację po prostu. Ich opowieści są niewiarygodne, bo się nie chce wierzyć, że jest taka nić połączeń różnych, zależności, różnych wałów, nie? Wał na wale. Lepiej też o tych rzeczach pamiętałem, kiedy robiłem o tym audycję, no bo zawsze się jakoś tam, jak robię już na konkretny temat, to staram się chociaż trochę przygotować, ale potem to wylatuje z głowy, no nie można wszystkiego spamiętać. No ale bardzo dużo było różnych akcji, gdzie ludzie się uwłaszczali na państwowym majątku, nie? I właśnie to ostatnio mówiłem, że Michnik to robił, ale Kaczor to dopiero się uwłaszczał. Brał jakieś pieniądze w nieruchomości, brał od ruskich agentów grubą kasę, inwestował to w nieruchomości. Te nieruchomości jak potem jakimś się na nich właśnie gdzieś tam robił wały z tymi nieruchomościami. To jest właściwie, jeśli prawdą byłaby 1/10 z tego, co mówi Piątek, to wszyscy ci to są wszystko bardzo źli ludzie. Bardzo źli ludzie. I bardzo bezwzględni. Gdybym był kimś znanym i takie rzeczy opowiadał, to też może by mi się coś przytrafiło, nie? Bym się poślizgnął jutro idąc do sklepu. Huknął łbem o krawężnik i nie ma człowieka. No to proste. Można kogoś szybko załatwić. Upozorować zawał. Jeśli ktoś ma ochotę pogadać, to zapraszam do dzwonienia. Linia otwarta. Zobaczę jeszcze, jaki tu status. Zmienimy status na aktywny, żebym widział, że ktoś dzwoni, żeby było słychać. No i proszę bardzo, co wy myślicie? Jak w ogóle, jak poradzić sobie, jak naprawić tą Polskę, skoro wszystko tu jest takim fałszem, takim matrixem jednym wielkim, budowanym przez dziesięciolecia i tak potężni są ci ludzie. I właściwie już to, że się trup gęsto ściele, przecież wśród samych osób związanych z katastrofą smoleńską, osób, które to badały, które się tym interesowały, to kiedyś mówiłem o różnych śmierciach zagadkowych, to tam tych osób też jest cała masa. I właściwie przestało to Polaków już dziwić, a nawet interesować, że no zniknął jeden, drugi, dziesiąty, dwudziesty. No, bo tutaj tak po prostu jest, no. Tak jest, no i co zrobisz? Co zrobisz, pan, no, jak nic nie zrobisz? Wydaje się też, że ludzie po prostu tego za bardzo nie ogarniają, bo no popatrzcie, my tu jesteśmy niegłupimi ludźmi, zaryzykuję, a nam pewnie ciężko to ogarnąć wszystko, nie? Rozumiem. A jak mają to ogarnąć ludzie, którzy nie wiedzą, co oznacza homo sapiens, nie? Słynna sonda. Tych sond było kilka. Pytają się ludzi na ulicy i to bardzo wielu. Co by pani zrobiła, gdyby dziecko okazało się homo sapiens? I właściwie wychodzi na to, że bardzo wielu Polaków nie zna takich podstawowych pojęć, takich najprostszych, no właśnie, co to jest trauma, to okazało się, że też jakieś było pytanie o traumę, to też ludzie nie wiedzą, co jest trauma, co to jest homo sapiens, nic nie wiedzą, nie? Bardzo, bardzo prości ludzie, to jak oni mają to ogarnąć? Tak tutaj sparafrazuję Lisa, nie? Jak ci ludzie mają to zrozumieć, skoro ja tego nie rozumiem, no? Jak ci prości ludzie mają to zrozumieć, skoro ja tego nie rozumiem? Czy to był Durczok? To chyba Durczok był, tak? To wypłynęła też taka jego wypowiedź. Jest to strasznie skomplikowane, bo te powiązania się ciągną i ciągną. Ten się spotkał z tamtym, ten wręczył temu, a ten przelał pieniądze tamtemu na konto. Nie wiem. No i bardzo to jest wszystko zagmatwane, skomplikowane, a jeszcze, no i każdorazowo jest to życiorys człowieka. W przypadku Rydzyka on przecież znikał, chował się gdzieś w Niemczech, nie? Wracał, z kimś się tam z dziwnymi ludźmi spotykał. No, zaczynał w ogóle, mając do dyspozycji ruskie nadajniki, nie? Palniczki mi nie działają. Dlatego wycofali z obiegu logikę. No może, może. No tak, ludzie mają duży problem z logiką, nie? Często mówimy, że powinno się logiki uczyć, bo to jest elementarz po prostu. Elementarz, który ci pozwala rozumieć świat i weryfikować różne rzeczy, analizować w sposób sprawny, skuteczny, różne rzeczy. No i nas nie uczy się logiki. Nas się uczy czegoś wręcz przeciwnego. Nas się uczy jakiejś chorej odmiany chrześcijaństwa, totalnie wypaczone chrześcijaństwo, które nie ma nic wspólnego z Ewangeliami, z Jezusem, tylko opiera się na rytuałach, na klepaniu, na mówieniu moja wina i na słuchaniu ewentualnie opowieści, które ci ksiądz wybierze skrupulatnie, coś tam wyłuska z tego pisma i coś ci powie, ale to jest właściwie strasznie płytkie, nie ma w tym zbyt wiele z duchowości. Taka najgorsza możliwa wypaczona odmiana chrześcijaństwa, mówię o katolicyzmie. I to jest antylogika wręcz, bo ludzie wierzą autentycznie, katolicy wierzą, to nie jest symboliczne. Oni wierzą w tą zamianę opłatka w prawdziwe ciało Jezusa. Jak to rozumieć w ogóle, nie? No co, jedzą Pana Jezusa, Jego ciało jedzą, kanibale jacyś, czy co? Ale ludzie wierzą w takie rzeczy i nie zastanawiają się w ogóle, czy to ma sens, po prostu to robią. Grzegorz poleca plazmową zapalniczkę na USB. Ja już tu nie mam chyba wolnych portów USB nawet za bardzo, przynajmniej z przodu, tak? Nie mam za bardzo tu z przodu wolnych portów. Powtykane tutaj dysk zewnętrzny, tutaj tablet. Świeczkę można sobie palić, to nie będę tak pstrykał tą zapalniczką. Gaśnie mi ten papieros, odkładam, znowu zapalam i tak pstrykam. No, powinno się uczyć tej logiki. No, tak naprawdę ludzie, z którymi chciałbym się zadawać, z którymi chciałbym obcować, to są tacy ludzie, którzy nie kłamią właśnie, którzy potrafią się przyznać do jakiegoś błędu. To też jest bardzo fajna cecha, nie? Że ktoś potrafi się wycofać z czegoś, powiedzieć, myliłem się, sorry, masz rację, nie? Ale to też jest bardzo rzadkie w sumie, bardzo rzadkie. Ludzie, do których miałbym zaufanie właśnie i którzy, powiedzmy, nie zagłosują na PiS, nie? Rolnicy zagłosowali na PiS, to im zawdzięczamy. Teraz pomstują, wyrzucają telewizor. Na spotkaniu z Kołodziejczakiem teraz widziałem, takie było spotkanie, on tam mówił. Ja go lubię, on mi się wydaje uczciwy, ale też już tak trochę straciłem nadzieję i zastanawiam się, czy jak on nie dojdzie do władzy, to się nie zmieni nagle i też nie stanie się chciwy, pazerny, kłamliwy. No tak jakoś działa ta władza na ludzi. Żeby w ogóle dostać się dziś do władzy, to trzeba być psychopatą w ogóle. Trzeba mieć cechy psychopaty. Dlatego tak mało porządnych ludzi jest, nie? No, komu tu zaufać dzisiaj? Wszystko jest już tak przesiąknięte kłamstwem, że nawet jak wejdzie ktoś godny, ktoś uczciwy, to on jest ciałem obcym w tym całym mechanizmie, w tym całym systemie. A ciało obce zostaje wyparte po prostu, albo usunięte. I co? Trafi się jeden sprawiedliwy, jakiś Don Quixote i co on zrobi? Nawet jak będzie miał Sancho Panza przy sobie, to niewiele zrobi. No. W końcu go zatłuką, będzie miał wypadek, ludzie się przestali tym przejmować, no. Kolejny trup. Seryjny samobójca stał się, właściwie wniknął do naszego języka, takie słowo, nie? Seryjny samobójca. Można by o nim film jakiś zrobić. Kim jest ten seryjny samobójca? No oczywiście nie jest to jedna osoba, są to różne osoby, no. I prawdopodobnie ze służb po prostu. Bardzo bezwzględnie się u nas rozprawia. Ktoś, kto by może z jakiegoś normalniejszego, bardziej cywilizowanego, poukładanego kraju jakby czytał sobie, co się u nas dzieje, miałby bardzo dobry wgląd w to, co się tutaj u nas wyprawia, to powiedziałby, to u was co, z maczetami chyba po ulicach biegają, jakaś republika bananowa ta Polska, nie? Że tak ciągle ktoś ginie, wiesza się, no, śmieje się, zadowolony z życia, a się następnego dnia wiesza się. Jakieś takie absurdalne śmierci też, że się powiesił na łóżku w pozycji horyzontalnej, nie? No i co? Może się da, tak. Nie da się, to może się da. No i co z tego, że się gada o tym, że w sprawie Lepera było tyle zaniedbań, że nie zrobiono sekcji, bo był weekend, nie? Jedna z najważniejszych osób w państwie. Tak podejrzana sprawa, że on po prostu wywlekał brudy i nagle ciach, nie ma człowieka. Nie, no to czekajmy, nie? Czekajmy. Aż, nie wiem, aż Pawulon się ulotni, czy coś. Seryjny sam działa tylko w piątek. No właśnie. To najlepszy dzień. Właśnie spotkałem się z tym, że faktycznie w piątek często ludzie umierają i no bo potem jest weekend, nie? To jest czas, żeby zatrzeć do wody, żeby się różne może substancje z ciała ulotniły. No, dobry czas, piątek. Więc bójmy się piątku, nie? Jeśli ktoś coś znaczy, jeśli ktoś zaczyna gmerać w brudach tych wszystkich, no to niech się boi piątku. A to Tomasz Piątek, bo to przypadek, Tomasz Piątek. Żeby tylko Tomasz Piątek nie zginął w piątek. Ale robotę już zrobił, wydał kilka książek i te książki nie zginą. Chociaż na przykład taki Klot uważa, że służby są do tego stopnia cwane i zdolne do wszystkiego, że podmieniają książki. Słuchajcie, no brzmi zabawnie, nie? Ale zaraz się okaże, że to też może się wydarzyć, że podmieniają wam książkę na taką, w której są inne informacje. Łyknę sobie energetyka. Za dużo piję tych energetyków i faktycznie umrę na serce od tych energetyków, a wy powiecie, o, już akurat od energetyków.

chciałbym żyć w takim kraju, w którym nie ma Matrixa, w którym nie żyjemy w totalnie zakłamanej rzeczywistości, bo właściwie ze wszystkich stron kłamstwo. Popatrzcie, włączacie telewizor i macie jedną wielką ściemę, jedną wielką propagandę. Kościół, tak wszechobecny, nawinął nam historię o tym, że bez niego by nie było niczego w ogóle. Cała nasza historia niby się na kościele opiera, a to gówno prawda jest tak naprawdę. Gówno prawda. Ten kościół, który tuszuje wszelkie sprawy cały czas, kłamie, ściemnia, sam jest zakłamany totalnie po same uszy, aż mu się z uszów dymi, nie? I to już... Już nawet sami katolicy się odwracają, bo już nie chcą takiego kościoła. Widzą, że to jest przypadek beznadziejny, bo właściwie są zerowe szanse, że kościół się naprawi. Zerowe są. No to tak samo możemy liczyć na to, że mafia, że mafiozi i przywódca mafii nagle któregoś dnia powiedzą, wiecie co, weźmy może, przejdźmy na dobrą stronę, naprawmy się, nie? No są zerowe na to szanse i tak samo z kościołem, który jest organizacją taką quasi-mafijną. Więc, a tak ważny jest ten kościół, nie? Rządzący cały czas też nas okłamują, nie spełniają obietnic. Idą w zaparte w ogóle, nie? Kaczyński były wywlekane różne jego brudy, a on każdorazowo mówi, to kłamstwo, nie ma żadnych dowodów. I już, nie? Reklamy, też jedna wielka ściema. Ludzie między sobą też kłamią właśnie często. Słowo nie jest już tak ważne jak kiedyś. Kiedyś myślę właśnie, no jestem zwolennikiem takiej teorii, że kiedyś było mniej tego kłamstwa, ponieważ bardzo dużo zależało od tego, czy jesteś prawdomówny, czy masz tą zdolność honorową jakoś, nie? Czy ludzie cię z okolicy uważają za godnego zaufania, bo to było coś najważniejszego dla ciebie. Jak ci ludzie z twojej wsi przestali wierzyć, no to nikt ci nie pomoże już. I kiedyś się, myślę, rozprawiano bardziej tak po chłopsku, nie? Tak prosto z takim kłamczuchem, który ciągle coś ściemnia, tu nie oddał, tu nakłamał. Brano jakieś tam dechy i go tam przepędzano czy coś, nie wiem, rozwalano mu łeb, mieli go dość. A dzisiaj tak się cackamy po prostu, cackamy. Nie wolno nikogo skrzywdzić, nie wolno się, bo to będzie lincz, nie? Lincz. Była taka wieś, gdzie zlinczowali typa, który wszystkich terroryzował przez całe lata. No, nawet chyba jest film o tym, tak? Jakiś, No i też nie wolno czegoś takiego robić. A kiedyś to było pewnie bardziej normalne. No, a wśród tam wysoko urodzonych, no to już w ogóle to się bardzo musiało liczyć. No, ale też ludzie jakby sami chcieli, żeby to tak działało, przywiązywali do tego wagę, o, tak powiem, bo no, nie było takich możliwości ściemniania jak dzisiaj. No, i nie było takich metod może weryfikacji. Ludzie po prostu... nie mieli takich narzędzi do tego, żeby sprawdzić może, czy ktoś kłamie, czy nie. Nie można było zbadać odcisków palców, nie można było jakiegoś nagrania przytoczyć, nie? Więc ktoś mógł okłamywać i ciężko było go rozliczyć, więc jak już złapano takiego hachmenta, no to już się z nim pewnie rozprawiano bardziej srogo, nie? Więc więcej to honor, prawdomówność, zaufanie więcej musiały znaczyć, bo takie były czasy, takie były wymagania, jakby rzeczywistość wymuszała to na ludziach. No a dzisiaj to się wszystko tak rozmyło, ludzie przestali przywiązywać aż taką wagę do tych rzeczy, no i świat kłamstwem stoi. Cała polityka, no my, którzy się troszkę więcej interesujemy, czy polityką, czy różnymi tam strukturami politycznymi, kościelnymi, medialnymi, więcej analizujemy, więcej może troszkę czytamy niż przeciętny Polak, no to my też
nasza wiedza często pewnie będzie taka fasadowa, nie? Mocno. I... też wielu rzeczy nie wiemy, wiele nam się wydaje. Opieramy się na różnych doniesieniach, no i... przykre to jest, przykre.

pewnie też ktoś, kto nie kłamie, kto brzydzi się kłamstwa, jest prawdomówny, będzie dzisiaj postrzegany jako taki frajer trochę, nie? Czasami też. Taki poczciwina, no. Poczciwina, dobra dusza, no. Taki frajerek, naiwniaczek. Myślę, że też tak to trochę działa. Bo jest bardzo duża promocja całego tego dresiarstwa, kibolstwa, świadka przestępczego, nie? Celebrytami stają się byli gangsterzy, którzy chcą sobie trochę przejść na legal i walczą w klatkach, są zapraszani gdzieś, stają się celebrytami. No, a gangsterzy, no mimo tego, że u nich się liczy ta właśnie to zaufanie, to jest też taka trochę taki pozór, myślę. Jak przychodzi co do czego, to się jeden z drugim rozpruwa, na drugiego donosi, bo to są źli ludzie i dla nich jest ważna ich własne dupsko i ratowanie własnego dupska i nie będą się unosili jakimś tu honorem czy nie będą się przejmowali innymi ludźmi, nie? Bo są na sobie mocno skoncentrowani. No jest to jest takie gadanie bardziej może. Jedyne, co może powstrzymywać takiego łotra przed tym, żeby na kogoś tam nie donosił, czy nie kłamał, czy coś, to strach, że go rozliczą za to. No i to. Ale, no, bo bardzo wielu tym ludziom się zarzuca. No, gdzieś tam to trochę śledzę, ten świat patocelebrytów i widzę, że jeden drugiemu cały czas zarzuca, że ten ściemnia i że okłamał wszystkich i ja ujawnię prawdę. No, więc prawdopodobnie tak jest, że oni cały czas wymyślają o sobie niestworzone historie, kłamią jeden na temat drugiego, żeby pogrążyć tamtego, nie? Publicznie, w internecie, nagrać coś. No i tak to właśnie jest. Można być też takim prawdziwym, zwyczajnym mitomanem z krwi i kości, chorym na zespół Delbrucka, jak Kononowicz. On ewidentnie jest mitomanem, bo przy każdej możliwej okazji kłamie tak, jakby mu to sprawiało przyjemność i dawało jakąś satysfakcję. Nawet jeśli mu się rzuci w ten świński ryj dowodami, wykaże się, że on kłamie, bo to w ogóle się kupy nie trzyma, to on będzie szedł w zaparte i dalej jeszcze więcej będzie kłamał, nie? Więc on jest chory, on ma coś z głową i po prostu przyzwyczaił się chyba do tego, nie? Raz, że się przyzwyczaił do tego, żeby być zawsze w opozycji i zawsze być na nie i zawsze się sprzeciwiać i zawsze mieć obiekcje i zawsze wiedzieć lepiej, to jeszcze bardzo lubi opowiadać niestworzone historie o samym sobie właśnie. I to jest cecha mitomanii, jak mówiłem, właśnie to koncentrowanie się na sobie, to jest takie połączone z narcyzmem mocno. Grypsujący na wolności, kiedyś tego nie było, no ma rację Grzegorz właśnie też. Tak, tak. Kiedyś to była rzecz bardzo hermetyczna i frajerstwem było zdradzanie tej grypsery, dzielenie się tym. Oczywiście, że tak, no. A dzisiaj szpanują, nie? Tym. Myślę, że przykładem takiego człowieka jest ten stary Murański właśnie, słynny, który ciągle go na YouTubie widać, nie?

pewnie trochę to środowisko rapowe, hip-hopowe wypromowało tą modę na gangsterkę. Gangsta raperzy różni, a potem się zarazili tym inni. No i dzisiaj młodym to imponuje bardzo. No bo kim lepiej być? Jakimś poczciwym frajerem, to do niczego nie dojdziesz, no. A liczy się hajs dla ludzi. Najbardziej. Ciągle o tych pieniądzach się rozmawia, na wszystko się patrzy przez pryzmat kasy i ciągle kasa, kasa i co będę z tego miał, no, więc najważniejsza rzecz, kasa. To jest zaskakujące, jak niektórzy potrafią kłamać bez mrugnięcia okiem w ogóle, mają już taką wprawę. Na przykład ci, co propagandę, ta Cholecka na przykład z Wiadomości, nie? Tak się ona nazywa? Danuta Cholecka? Danuta Cholecka, tak. Dziennikarka. No, różowa dama nasza, nie? Różowa dama, dlatego że porównuje ją się do takiej słynnej dziennikarki z Wiadomości z Korei Północnej, właśnie w różowym kimonie. No i to z uśmiechem na ustach, zadowolona z siebie, że ludzie nie czują wstydu jakiegoś, że patrzą w lustro potem, nie? Tak kłamią, ściemniają, propagandę sieją, obsmarowują innych. I nie mają z tym żadnego problemu. Trzeba być straszną łajzą. No, ale co ona ma się przejmować? Jak skończy nadawać w Wiadomościach, to nie będzie musiała się, nie będzie musiała z ludźmi obcować, więc nikt jej nie będzie pluł pod nogi ani w twarz. A znając nastroje u nas i jakby znając ludzi, to będą ją jeszcze po rękach całować, że taką dobrą robotę zrobiła, nie? Większość, znaczy może nie większość, ale z połowa Polski, nie? Bo to tak pół na pół jakoś jest, że połowa jest za tym PiS-em. Zrobiono teraz badania i się okazało, że co trzeci Polak uważa, że Kaczyński jest niezastąpiony w ogóle, nie? Czyli jaka jest świadomość ludzi co do Kaczyńskiego, u którego wszystko jest zbudowane na kłamstwie, nawet jego wizerunek, no... inteligent, nie? Żoliborski w zniszczonej kurtce, w dziurawych butach, nie? Który ma całą masę spółek, nieruchomości, zna różne potężne osoby, agentów, ma kupę hajsu, zarabia dużo, ale inteligencik Żoliborski, nie? Taka poczciwina. Tak wszystkich oszukał. Ja też przyznaję, że się trochę dałem na to nabrać kiedyś. Więc właściwie nawet jego wizerunek jest oparty, jest w 100% taki fałszywy, matrixowy zupełnie. Wszystkich zrobił w ciula, nie? I dlatego go ludzie lubią, bo no, taki nasz, taki też z ludu, prosty, biedny, do niczego nie doszedł. Tyle lat w polityce i on nic nie ma, panie, nie? Także świadomość ludzi jest w opłakanym stanie, jest gdzieś tam level zero w ogóle, nic nie wiedzą, nie? Więc taką Cholecką też będą całowali po rękach, będą ją zapraszać, nawet jak skończy karierę, będą jej dziękować za to, że tyle lat wspaniałą robotę robiła. No,

wiesz, adwokat, te sondaże nawet nie są takie ważne, bo gdzieś tam czujemy i widzimy to i to jest dosyć jasne, że ludzie tacy po prostu są, że te sondaże są ewentualnie jakimś tam potwierdzeniem. Tylko w mojej rodzinie też by się znalazło sporo osób, może nawet większość będzie z zapisem, nie? Z tych, co żyją i z tych, których już nie ma, to też PiS najlepszy. Więc to jakby widać na każdym kroku, no. Bo ludzie myślą bardzo powierzchownie. Właśnie dają się nabrać na najprostsze triki. Z czego to wynika? Nie wiem, z braku może umiejętności

myślenia jakiegoś analitycznego, sprawdzania czegokolwiek, weryfikowania, zainteresowania czymkolwiek, jakąś książkę przeczytać, coś się dowiedzieć. Nie, do kościoła chodzi dobry, to katolik, prawdziwy Polak. A co on ma takiego? Nic nie ma, a ludziom dał. No, to jest takie myślenie w tym stylu. Spokojnie z połowa starszych ludzi jest na takim poziomie właśnie myślenia. Nie chcę tu umniejszać nikomu, po prostu, ale to jest dość oczywiste, że tak jest. Możecie się nie zgadzać, możecie mówić, że tutaj jestem uprzedzony, że atakuję, bo chcę zniszczyć patriotów prawdziwych. Jacy patrioci? Z tych patriotów to... Sam Tomasz Piątek powiedział, że coś co wśród tych patriotów to w ogóle ciężko być prawicowym patriotą i nie być umoczonym w ogóle po same uszy w gównie, nie? Oczywiście trochę nie tak to powiedział, ale o to chodziło. I chyba przez to czujemy taką bezsilność, może, nie? To jest główny powód naszej bezsilności, bo co my mamy zrobić? Gdyby było normalnie, gdyby były jakieś szanse na to, no bo nawet jak ktoś z nas tu chciałby coś zrobić, będzie się starał, gdzieś tam pójść wyżej trochę, nie? Do czegoś dojść, zostać kimś, kto ma wpływ na rzeczywistość, czy znanym dziennikarzem, czy posłem, kimkolwiek, no to trafimy na mur i tym murem będą inni ludzie, nasi rodacy, którzy nas zagdakają, zakrzyczą albo zabiją nas, nie? Ktoś nas zabije. I co tu zrobić? To jest takie wołanie na puszczy. Można krzyczeć, można pokazywać, można rzucać ludziom w twarz dowodami, ale oni nie mają kłopot z czytaniem. Czytają, no tak jak Kononowicz, będą czytać, będą dukać coś. No też były takie badania, że Polacy właśnie mają problem z czytaniem, ze zrozumieniem, no. To Żakowski, który też w teatrze dużo występuje, on bardzo dużo właśnie na deskach teatru się pojawia, no to on też z takim smutkiem ostatnio powiedział, że Polacy mają bardzo, bardzo, bardzo niskie oczekiwania co do kultury, sztuki, filmu. Zadowala cokolwiek, stąd może taka popularność filmów typu twórczość Patryka Wegi, nie? Gdzie się dresiarze ganiają. Bo to jest proste, to każdy to zrozumie. No, walnął go młotkiem w łeb, a ten mu zabrał pieniądze, a ta dała dupy. No i... ale to jest... To jest takie taplanie się w gównie znowu, bo cały ten tak lubiany... Ludzie tak pomstują na tego Wegę, ale jak przychodzi co do czego, to miliony pójdą do kina, prawda? No, facet jest obrzydliwie bogaty, wszyscy uwielbiają, no. Ja powiedziałem Żakowski. Miałem na myśli Żaka, Cezarego Żaka, przepraszam, powiedziałem Żakowski, miałem Żaka na myśli. No, ale podobnie trochę. A co właściwie, adwokacie, masz do Żakowskiego? Bo o Michalik, no to powiedziałeś, że twoim zdaniem jest nie za mądra, a o Żakowskim chyba ciężko powiedzieć, że jest nie za mądry. To jest bardzo inteligentny facet, nie? No i tak jak ostatnio się zastanawialiśmy, komu tu zaufać z liderów, no to też ciężko kogoś znaleźć właściwie. I zawsze się poróżnimy. Zawsze jak kogoś wymienię, to powiecie, że to jest przecież agent Krawcze. Sprzedajna K, nie? Komu ty ufasz tutaj? Albo co, tego uważasz za dobrego dziennikarza? Komuch, łamane przez Lewak, łamane przez Katol, łamane przez ruska Onuca, amerykańska Onuca. No więc nie mamy, bo
taki prawdziwy autorytet to pewnie będzie ktoś, co do kogo się zgodzimy tutaj w większości, przynajmniej w 3/4 osób na czacie napisze, że o, to jest porządny gość, nie? Czy tam baba. To jest porządna baba albo facet. No ale nikogo takiego nie znajdziemy, no. Mit Jana Pawła II upadł już dawno. No, właściwie ja uważam, że rację mają ci, którzy twierdzą, że gdyby oskubać, odrzeć tego Jana Pawła z tego całego... z tej całej warstwy kremówkowej, tego, że tu okularki zrobił, tu się spotkał, tu tutaj pomachał, tu coś śmiesznego powiedział, to nie zostanie nic. On intelektualnie, kiedyś czytaliśmy jakieś fragmenty, to jest jakiś bełkot po prostu, nie? On po sobie nie zostawił nic wartościowego tak naprawdę, a nawet jeśli, to nikt o tym nie wie za bardzo. Może by się coś tam dało znaleźć, nie? No powiedzmy, ale spytaj się dowolnego katolika, niech zacytuje jakąś mądrość Jana Pawła II, niech przytoczy jakąś jego encyklikę mądrą. Śmiem twierdzić, że 90% tego nie zrobi po prostu. Tylko powie jakieś takie banały, banialuki, że bo łączył ludzi, komunę obalił, nie? W ogóle są takie poszlaki, że Jan Paweł II był pod skrzydłami CIA tak naprawdę. No i to był w gruncie rzeczy człowiek o mentalności i intelekcie wiejskiego proboszcza tak naprawdę. Tylko, że był gwiazdorem, robił miny. Miny robił, spotykał się z każdym, wymyślał jakieś rzeczy ciągle, no... Ale tak naprawdę to nie był nikt szczególny, nie? No dobra, no to nawet, no może kiedyś ten Jan Paweł II był taką iluzją autorytetu, co do którego się zgadzamy, tu w Polsce przynajmniej, bo wbrew temu, co Polacy myślą, to Jan Paweł II na świecie nie był nikim jakimś wielkim, szczególnym, no.

czy taki Wałęsa, no to też będą się Polacy ciągle kłócić o to, czy autorytet, czy wręcz przeciwnie, czy antyautorytet, czy mroczna postać, zdrajca i tak dalej, nie? Wiele osób z tej Solidarności, czy tam jakieś Geremki, czy Mazowieckie, czy Michniki, dziś dla nikogo tam, znaczy nie, dla nikogo to nie, ale no znowu będziemy się dzielić. Znów będziemy się dzielić i do niczego nie dojdziemy i będziemy się i tylko sobie po mordach damy, jak ktoś zbyt mocno będzie naciskał i twierdził, że to ma, to jak śmiesz tak mówić, to jest autorytet, to drugi mu w końcu w mordę da. I tak się skończy. Żakowski, pisze Ania, chciałby odebrać wszelkie prawa osobom niezaszczepionym. Zakaz korzystania ze służby zdrowia, brak dostępu do szkół i tak dalej. No to faktycznie, faktycznie. On miał też jakieś takie wręcz komunistyczne ciągoty, że chciałby coś tam zabierać, czy nakładać jakieś... czy też jakieś haracze chciał nakładać na wszystkich, jakieś podatki dziwne, a la Jaś Kapela, nie? Coś takiego miał dziwnego, no. No, ja też nie jestem jakimś wielkim fanem Żakowskiego, powiedzmy, nie? Trzeba mieć coś nie tak w bani, by zostać katolickim księdzem, pisze pośrednik. No, cóż tu rzec. Co trzeba mieć we łbie, żeby zamykać się w jakiejś klitce drewnianej z małym dzieckiem i zmuszać to dziecko, żeby ci opowiadało o swoich intymnych jakichś rzeczach, nie? I wymuszać, żeby ci opowiadało, gdzie się tam dotykało, dopytywać się. Co trzeba mieć w głowie, ja się pytam. I dla mnie się to wydaje takie oczywiste dosyć, nie? Że to jest chore jakieś. Straszenie tych dzieci od małego jakimś piekłem, dziwne rzeczy, opowiadanie.

0: Chyba mnie ten znów dotyka zapominalstwo i początki demencji. Mam tego Niemca, no jak mu tam było, tego Zweihäusera mam, Zweihäusera, Walheimera, Żel Hitlera, jak mu tam było? Zapomniałem. Usiłuję sobie przypomnieć nazwisko tego byłego księdza, który rozlicza kościół. No i... Ale z pomocą przychodzi internet znowu. Nie Obirek, tylko jak mu tam było... Tak... Tak po żydowsku, tak z żydowska trochę. Jak on się nazywał, ten ksiądz? Kurczę, przypomnijcie mi. Adwokat zadzwonił niespodziewanie. Cześć, cześć, adwokacie.
1: Cześć, Krawcze. Cześć, cześć wam tam reszcie ludzi. No. Wiesz co, Krawcze, masz taką słabość, albo jak to inaczej ująć, masz taką słabość, nazwijmy to słabością, że ulegasz fascynacji takim pseudointelektualistom. I nie wiem, czy to wynika trochę z twoich kompleksów jakichś i słabej wiary w siebie, w swój własny intelekt, ale potrafią cię urzec jakieś takie postacie, które stwarzają jakieś pozory takich, wiesz, intelektualnych postaci i urzekają cię tą swoją, nie wiem, czym erudycją, czy jakąś tam wiedzą i przykładem tego jest właśnie ten pan Żakowski.
0: Ja nie jestem jakimś fanem Żakowskiego wielkim.
1: Spoko, ja mówię o moim wrażeniu jakimś, wiesz, jakby wypowiadając się, czy tam co jakiś czas on się pojawia u ciebie i mówisz tak dość ciepło o nim.
0: Nie.
1: I ja myślę, że warto się... No dobra, okej, jakby może to jest krzywdzące, niesprawiedliwe, co mówię, ale to jest tylko moje wrażenie. W każdym razie myślę, że warto się leczyć z takich słabości, bo to na manowce może człowieka zaprowadzić, a na pewno nie pomoże ci, wiesz, uporządkować myśli jakichś swoich własnych przekonań, więc trzeba strącić w otchłań ogni piekielnych i tyle, i zapomnieć o nich. I to są takie postacie dla mnie. Ta pani Michalik w tym wywiadzie, bo na czacie jakoś niespecjalnie byłem, zresztą czat ograniczenia ma swoje, wiemy to, więc nie byłem w stanie jakoś pełni wyrazić, ale teraz może też tego nie zrobię, tyle że dodam, że w rozmowie z panem Mikke, którego tutaj nie mam potrzeby bronienia jakby jego poglądów, ale wykazała się po prostu takim prymitywnością, prymitywizmem i głupotą, nie wiem w sumie, czego tam więcej jest.
0: Ja pamiętam ten wywiad i też zgrzytałem zębami i się dziwowałem, że ta baba w ogóle go nie rozumie tak jakby, nie?
1: No ale
0: to było straszne.
1: No, słuchaj, no ja nie lubię tak o ludziach mówić, ale no, głupia, rozumiesz? Tak jakby 16 z liceum wyrwali i kazali rozmawiać z człowiekiem, który no bądź co bądź, ile intelektualnie jest na wysokim poziomie, nie? Można zarzucać wiele, ale to jest człowiek inteligentny i w rozmowie wydaje mi się, no jest prostą osobą, znaczy jakby... Próg wejścia jest dość wysoki, jeśli chodzi o Mikkę, nie? O jakąś...
0: No, ale wiesz, ale może tak, bo tak staram się ją trochę tłumaczyć, no bo wydaje mi się...
1: Nie tłumacz jej,
0: spoko.
1: Po co to robisz? Krawiec.
0: Bo ją lubię. I tak jak mówiłem, myślę, że się mocno wyrobiła. To jest bardzo dawny wywiad z Korwinem. Ile
1: jaki
0: to było?
1: Dawny?
0: Z dwa lata temu to było. Z dwa lata temu, czy z trzy lata temu, czy jeszcze dawniej. No przecież to jest jakiś stary wywiad bardzo. Ja go pamiętam z jakichś dawnych czasów. No, no to wiesz, no to jest jakiś, zawsze jest jakiś progres. No, człowiek się doskonali. Też po prostu,
1: no,
0: może jej
1: krawiec,
0: nie wyszło.
1: Ja
0: może miała też bardzo, bardzo zły dzień i po prostu, no, nie wiem, ja też mam czasami beznadziejne audycje, a czasami trochę lepsze, no. Nie chcę jej też jakoś na siłę tłumaczyć. Ostatnio słuchałem sobie jej najnowszych różnych wypowiedzi, nagrywa jakieś tam swoje audycje i do mnie przemawia i już nie czułem tej głupoty, nie? Jakby zupełnie od niej. Jak widzisz, potrafię ci rację przyznać, bo faktycznie ten wywiad był tragiczny. Pamiętam, że też się dziwowałem. No co ona tak... Przecież no, kobieto...
1: Stary,
0: no...
1: powiem ci tak, ale są rzeczy, których u dorosłego człowieka na przestrzeni roku nie zmienisz od tak, bo serce jej zmiękło. Ja, jeśli bym popełnił takie głupstwo, to chyba bym nagrał jakiś materiał i przeprosił wszystkich za takie coś. A chyba, że miała jakiś uraz poważny i to było przyczynkiem do jej zmiany na przestrzeni tego czasu, jak mówisz. No bo nie wyobrażam sobie, żeby normalnie człowiek w trybie, wiesz, jakby normalnego procesu rozwijania się uległ aż tak dużej przemianie. No nie wierzę w to, aż moja naiwność nie jest tak wielka. No ale dobra, nie chcę tutaj specjalnie się nad nią pastwić.
0: A to powiedz, których ty dziennikarzy cenisz? I tu pewnie się nie dowiem, co?
1: Wiesz co?
0: Bo żadnych, bo lepiej piec sobie chlebek i mieć wszystko w dupie, nie?
1: Nie, no chlebek dobrze jest sobie piec z tym chlebkiem w dupie. Trochę przesadziłeś. Wiesz co, ja na przykład Szymowskiego ostatnio sobie cenię. Nie wiem do końca, kim jest, no bo tu ciężko wiedzieć, kim ktoś jest, ale jest taki pan Leszek Szymowski.
0: Polecam. Szymowski czy Szumowski?
1: Nie, Szymowski. Leszek Szymowski.
0: Leszek Szymowski. A to sobie zapiszę i posłucham, bo chciałbym się dowiedzieć, kogo ty cenisz i jakby sprawdzić, zweryfikować, nie? Leszek Szymowski. Dobra, to posłucham. Może się mile zaskoczę i powiem, adwokat, kurde, faktycznie daje radę. Twój autorytet.
1: A czy to nie jest mój autorytet? Bo to jest takie, wiesz, szufladkowanie, które... Powiedziałem ci, ja nie wiem, kim on jest. Jakby słucham go i doceniam jego pracę. O, tak to powiem, nie? Bo wiesz, jakby
0: no
1: zaraz
0: widzisz, już się troszkę tutaj wycofujesz rakiem, żeby...
1: No wycofuję się, bo...
0: Żeby przypadkiem nie było, żeby... Bo przewidujesz, że mogę zaraz wyśmiać i przyczepić się i przyłapać go na przykład na jakichś dziwnych wypowiedziach.
1: Naturę.
0: Nie, ale że ktoś inny może przyłapie, że inni się zainteresują, zobaczą i że powiedzą, no adwokat, no kogo ty tu polecasz, nie? A ja muszę, jakby to powiedzieć, ja też mam z tym problem, no też muszę czasem kogoś wskazać, ktoś się zapyta, kogo krawiec cenisz, no to wypadałoby, żebym powiedział. Ja muszę odważnie powiedzieć i wziąć odpowiedzialność za to, kogo wskażę, za taką Elizę Michalik, nie? I zawsze ktoś jej coś wytknie, właśnie głupi wywiad z Korwinem, strasznie słaby.
1: Nie, poczekaj, bo się rozpędzasz. No. Nie musisz jakiejś odpowiedzialności, bo nikt nie oczekuje od ciebie, że będziesz tu jakimś kierunkowskazem albo nakazem wręcz. Możesz to przedstawiać w miarę obiektywnie, możesz mówić o jakichś atutach danej postaci i tyle, i każdy sobie niech pozostanie w kwestii każdego z osobna ocena, bo żyjemy, zawsze żyliśmy w jakiejś tam rzeczywistości, w tej rzeczywistości mamy takie narzędzia komunikacji, które no, uniemożliwiają ci weryfikację człowieka. O ile kogoś znasz na co dzień, możesz go zweryfikować, bo obserwujesz go często i to nie tylko w sytuacjach, w których ta dana osoba kreuje rzeczywistość, czyli tak jak mamy w przypadku internetu, ktoś włącza kamerę, kiedy mu jest dogodnie, kiedy się przygotuje, tylko obserwujesz go na co dzień w różnych sytuacjach i wtedy możesz tą weryfikację mieć taką pogłębioną, a w sytuacji, gdy masz do czynienia z gadającą głową na ekranie, to nie mamy narzędzi tak naprawdę do oceny tego i ktoś może być mistrzem i może być mistrzem kamuflażu i dowiemy się po śmierci dopiero, kim był.
0: I no tak dobra, dobra, być... dobra, no. A to jest, widzisz, bo ja zmierzam do tego, że to jest jakaś odwaga wymienić kogoś, kogo się ceni. Już, dobra, nie używajmy słowa autorytet. Jakiś dziennikarz, którego cenisz i bierzesz odpowiedzialność za to, że jego akurat wymieniasz, a ty chcesz uniknąć tej odpowiedzialności i już tam, no ja go właściwie nie znam i nie wiem, no ale...
1: Nie, poczekaj, doprecyzowałem. Powiedziałem, za co go cenię, za jego pracę, a nie za to, że jest wiarygodny, bo tego nie jestem w stanie zweryfikować, krawiec. Masz zarzut do ludzi, że nie potrafią czytać ze zrozumieniem, a ty tymczasem, mam wrażenie, nie potrafisz słuchać ze zrozumieniem.
0: Chodzi mi tylko i wyłącznie o to, że może powinniśmy częściej odważnie powiedzieć, tego cenię, to jest spoko gość i mi odpowiadają jego poglądy, uważam go za wiarygodnego i już, i tak po prostu, a nie...
1: Już, no to słuchaj, na ten czas, na tą sytuację, na stan obecny mojej wiedzy, cenię sobie tego gościa. Na tle tego, co mamy w tej chwili.
0: No i dobra, no, no i widzisz.
1: W polskojęzycznych mediach.
0: No i dobrze, już lepiej to brzmi. Powiedziałeś odważnie. Nie, no bo to jest, wydaje mi się, takie uczciwe i odważne, że wymieniasz kogoś i już, i to ja go cenię. Na przykład mogę powiedzieć o Cezarym Łasiczce, że go cenię za jego inteligencję, za jego wiedzę i za wieloletnią pracę, za różne programy fajne. I to jest dla mnie świetny dziennikarz i nie będę się tu, wiesz, asekuracyjnie od razu zabezpieczał, ale w sumie to nie chcę od razu mówić, że on jest jakiś super wielce czy coś. Nie, po prostu go cenię
1: i
0: już.
1: Ale, no dobrze, ale to też jest sygnał, wiesz, bo z jednej strony tworzysz taki baranie stado. Ty coś powiesz i jakby pozostawiasz ludzi w tej pewności, że idźcie za mną. A ja myślę, że bardziej odpowiedzialną postawą jest to, kiedy przedstawiasz coś ludziom i mówisz, słuchajcie, ale pamiętajcie, bądźcie czujni. Ja mogę się mylić. Wiesz, jakby ten sygnał, żebyś wysłał.
0: Wydaje mi się, że wysyłam spokojnie takie sygnały i chyba nawet za dużo takich sygnałów wysyłam i nie zarzucisz mi, że chcę ludzi tu ulepić czy do czegoś na siłę przekonać. Bardzo często podkreślam, że mamy tu różnorodność, że to jest moje zdanie, że zapraszam do dyskusji, możecie się nie zgadzać. Co mam jeszcze więcej zrobić? Nie wiem, krzyżem się położyć tu i kajać nie, i mówić moja nie, wina, nie, no, albo, no, może, albo tylko, może... mnie, tylko mnie, słuchajcie, tylko mnie nie słuchajcie, bo ja mogę głupoty gadać, ja właściwie się nie znam, gówno wiem i być może nie mam racji, na pewno nie mam racji, no daj spokój, no.
1: Nie, no to jest jakaś sztuka, wypracowanie sobie takiej pozycji. Oczywiście, że to nie chodzi o to, żeby robić z tego jakiś taki szalony teatrzyk i też tego może tak nie, jakby nie, nie twórz tu jakichś takich dziwnych rzeczy, bo chyba wiemy, o co chodzi. No ja nie chcę cię tutaj tresować. Dzwonię raz na pół roku i to nie o to chodzi, żebym cię tutaj okopywał.
0: Co to się stało w ogóle, że mnie zaszczyciłeś swoim telefonem? Ostatnio mówiłeś,
1: wkurzyłeś mnie tymi,
0: że nie będziesz podwyższał poziomu tego radia swoimi telefonami.
1: No. Nadal to podtrzymuję. Chyba choroba mnie jakaś bierze i zrzucę to na kanwę choroby.
0: Wiesz, musiał się wyspowiadać z tego, że dzwoniłeś do nocnego radia.
1: No.
0: Chodzisz do kościoła? Chyba. Bo to, że różańcem się bawisz, to wiem. Ale czy chodzisz do kościoła?
1: Nie, nie chodzę.
0: Nie chodzisz. Tylko różaniec.
1: Nie, no różaniec też nie. Ty jakieś zbierasz głupie dane. Weź na tej tablicy korkowej tam zaktualizuj sobie te połączenia.
0: Przyznałeś się kiedyś, powiedziałeś, że... Ale zaznaczyłeś, że to jest dla ciebie taka medytacja trochę, że te koraliki sobie... Tam...
1: Nie, to ja opowiadałem o tym jako o takim mechanizmie medytacji. To jest jedyne, co mogłem w ten sposób. Chyba, że strollowałem trochę i ściemniłem i zafałszowałem obraz.
0: Patrzcie,
1: siebie.
0: Teraz się wstydzi różańca. Matki Boskiej
1: nie
0: wstydzę
1: się różańca, niczego się nie wstydzę. Z tego telefonu się wstydzę. To jest największa rzecz, jakiej się wstydzę, że zadzwoniłem do ciebie, bo po prostu ja ci nie ufam. Tak jak ty sroce, to dla mnie ty jesteś tak samo, po prostu jesteś sroką, jesteś odbiciem sroki w moich uszach.
0: Sugerujesz, że jestem zakłamanym oszustem, hipokrytą?
1: Nie, no tego to bym chyba ci tak... Hipokrytą? Nie wiem, coś tam jest nie tak z tobą i mam już dość tego.
0: Ale sam nie wiesz co, tak? Powiedz, śmiało.
1: Wiesz co, słuchaj, ja mam pewien problem po prostu. Ostatnio, tak jak tu ktoś na czacie napisał, dużo pracuję i mam wrażenie, że też w jakiś stan chorobowy po tym wszystkim się wpędzę, jak przestanę robić na chwilę. A innym objawem przesilenia pracy jest to, że mam problem z wyrażaniem jakichś myśli swoich takich, zwłaszcza jeśli mam kogoś tutaj nakreślić jakoś. No ty jesteś dziwnym tworem, który tak samo zniechęca, jak i zachęca do siebie. Wiesz, taka suma zerowa i coś... Tak to wygląda.
0: Okej. Nie będę drążył.
1: Ciężki przypadek jesteś. A ja uwikłałem się w to jakieś 10 czy ileś lat temu i mam problem z wyjściem.
0: No i uzależniłeś się, bo często... Jesteś.
1: Nie, wiesz, czym jest problem, że kurna, ja już to kiedyś podkreślałem, że jest coś takiego w tym, co robisz, co jest takie ludzkie. Ma jakiś mocny pierwiastek ludzki, bo jak szukam jakichś innych rzeczy i jak się już zirytuję na maksa i i próbuję coś znaleźć, to to wszystko już jest trochę inne. I nie wiem, czy to wynika z tego, że faktycznie jest jakiś pierwiastek w tym taki czynnik ludzki. Ja oczywiście uczciwie mówię, że mniej cię ostatnio słucham, bo muszę dbać o zdrowie swoje psychiczne. Ale mimo wszystko na tle wielu innych rzeczy nie jest tak tragicznie, nie? Przynajmniej w tych momentach. Zresztą inna rzecz, że to Radiko ostatnio fajnie ciągnie Ania. Czektul ostatnio ma przerwę, więc go trochę mniej jest. Ale to też już się rozkłada ta zasługa, więc nie jesteś już sam. To masz tego zapewne świadomość. Ale poza tym w tych polskich mediach jakoś faktycznie jest jakoś tak dziwacznie w tych internetach polskich, że nie ma takiego... Bo jest coś, co można byłoby opisać mianem ciepłego medium, jeśli chodzi o tą formę, jaką tutaj stworzyliście. I ma to swój taki pozytyw, który nie burzy jakiegoś... Jakby może równolegle z życiem jakoś podążać i nie robi wyłomu w postaci jakiejś takiej chorej dynamiki. Ostatnio jakaś masa dram się pojawia, przynajmniej to, co mi podrzuca internet, to gdzieś jakieś... I ciągle, słuchajcie, jeszcze jest taki drobiazg albo nie drobiazg, jest ten mechanizm tworzenia takich tytułów clickbaitowych, co też mi strasznie banie ryje, jak już wyłączam kanały z polecanych, żeby mi nikt nie polecał. Nawet nie klikam, jak jest gówniany tytuł, albo jak jest ta ikonka taka clickbaitowa, że pani z piersiami, albo coś innego. Wiecie, jakby ta cała mechanika, którą się ludzie jak małpy nauczyli posługiwać, żeby zyskiwać popularność w internecie, uwłacza mi po prostu.
0: No jest to męczące, tak, mnie też to męczy.
1: Jest to męczące, ale to jest coś takiego, co ci mówi: ty, dupku, głupku, palancie, chodź do mnie, nie? Teraz chodź do mnie. Ja mówię temu nie. I jest tak, że tutaj tego nie ma i mimo, że jest masa rzeczy, które gdzieś mnie tam męczą, no to nadal jest to najbardziej słodki cukier, albo cukier, porównanie to jest zły pomysł, ale to jest nadal ten sok, gdzie jest najwięcej soku z owoców, nie? W tym całym syfie, jakby to powiedzieć, więc jest to takie trochę schizofreniczne, mam wrażenie, w moim...
0: Enki, jak zrobił tą audycję, gdzie zareklamował Nocne Radio, to dał tytuł: krawiec kupił sobie mikrofon za 24 tysiące. Takiego.
1: Ale wiesz, że to taka reklama jest. Nie wiem, jak ty ją odbierasz, ale to jest taka reklama na dwoje baba wróżyła, czy dwos na dwoje, nie wiem. Zapominam przysłowia polskie, cholera.
0: Wiesz co, stary, nie do końca mi się to spodobało, powiem ci tak szczerze.
1: No i dobrze, bo... i niech cię ukuje, pomyśl dlaczego.
0: Ale ale to mnie kuje z pewnego takiego konkretnego powodu, bo... Znając życie, sporo osób w to uwierzy, które mnie trochę słabiej znają, czy coś, i ja nie chcę...
1: No to zmień coś, jak ci się to nie podoba.
0: I będzie, wiesz, clickbait jest w pewnym sensie ściemą, kłamstwem, kłamstewkiem takim, nie? Za każdym jebanym razem, to jest takie małe kłamstewko.
1: A czy wiesz, możesz mieć clickbait, który nie będzie kłamstwem, ale ja przynajmniej tak to postrzegam. Wiesz, jakby niedokończone zdanie pozostawia cię w takiej pustce, ale to jest takie nęcenie, które za setnym razem w pewną drażliwość się przeradza u mnie, nie? Że jakby co, muszę dwie czynności wykonać, czy nawet jedno kliknięcie, poczekać, wiesz, jakby czynność i strata czasu, żeby się przekonać, że to w ogóle jakiś tam śmieci ktoś nawrzucał, nie? I to jest takie, jakby nie ma tego, że tytuł jest jakby odzwierciedleniem treści zawartej w środku, nie? To jest jakieś takie idiotyczne, tak jakbyś miał znak na ulicy, skręt w prawo, a zakręt był w lewo, wiesz, no to ja się już przestaję pakować w takie drogi.
0: Czy to clickbait, czy szczucie cycem, wszystko to jest jakimś fałszem i robieniem z ludzi durniów, i nie podoba mi się.
1: Ale słuchaj, bo wiesz, ty tam na początku wyraziłeś jakieś takie pytanie, znaczy zadałeś, jak zmienić, czy się da zmienić, bo to pytanie takie się pojawia, ilekroć nie ma pomysłu na pytanie.
0: Można się jeszcze zapytać, czy ludzie w ogóle chcą coś zmieniać, nie?
1: Ale ja wiem, czy warto pytać ludzi. Właśnie myślę, że ludzie chcą zmieniać. Ja myślę, że